co z tym i owym i z ramtym i tamtym. I wszelkie takie sytuacje, że jesteśmy samowystarczalni, że możemy sami się ze sobą rozliczać jakoś barterowo, naturalnie, w naturalny sposób. Ja tobie pomogę, ty mi pomożesz. Wszystko to zawsze będzie bardzo nie na rękę systemowi, bo machina musi działać. Jak wstrętna, jak parszywa, brudna, zawodna by to nie była machina, to ta machina musi działać po prostu i muszą się kręcić te trybiki. No i system będzie się tego bał, że ta machina stanie w miejscu. Tak samo jest z emeryturami, nie? Jedni muszą już pracować na drugich, musimy się mnożyć, musi być ta kontynuacja, rotacja pokoleń, nie? Więc już w tym momencie nieważne, czy rozmnażanie się jest z innych powodów słuszne, praktyczne, czy no już nic innego jest... Wszystkie inne rzeczy są nieważne, bo ważne jest, żeby działała ta machina, którą nam przygotowali, którą stworzył system. I z tego ludzie... To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, z jakich ludzie powinni sobie zdawać sprawę, nie? Ja tak uważam. Możecie się nie zgodzić. Może źle myślę. Może tu jest jakiś błąd w tym myśleniu. Ale... Jeśli wszyscy w Polsce płaciliby podatki w tej wysokości, co Krawiec i Etam, to mielibyśmy państwo jak Kambodża, pisze Maharadża z brzegu. No, nie wiem. Czy to jest dobra argumentacja? Jest jakiś szkodliwy system, jakiś, który źle działa, czujemy się pokrzywdzeni, ale on musi działać i ktoś mi mówi na przykład, Krawiec, musisz uczestniczyć, musisz w to gówno wejść, jakby tak nikt w to gówno nie wchodził, to co by to było, nie? A ja mówię, nie chcę wchodzić w gówno, to śmierdzi, fu, parszywe to jest, wolę sobie po trawce biegać zielonej, fajnej, pachnącej, a nie w gównie się taplać. A ktoś mówi, no ale wszyscy w tym gównie jesteśmy i jak ty nie wejdziesz, to przestanie to wszystko działać. A nawet jeśli wioska, która jest obok, działa dzięki temu gównu, nie może bez tego gówna już egzystować, no to czy to jest powód, żeby nadal to utrzymywać, ten syf, to gówno, bo to działa, to gówno. No nie, trzeba dążyć jakoś do tego, żeby było normalnie, żeby była zielona, fajna trawka, czyste powietrze, a nie żeby utrzymywać status quo tylko po to, bo tak już jest i to jakoś działa i tak musi być, no to wydaje mi się, że jest jakaś pułapka w takim myśleniu, nie? Jak ja widzę, że gówno jest gdzieś na chodniku, to specjalnie w nie wdeptuję, bo to przynosi szczęście, pisze John Locke. Nie wiem, to jest temat do dyskusji, jak najbardziej. Znaczy, ja się podatków w życiu już napłaciłem dużo w sumie. Poza tym ja się do niczego nie przyznaję. Krawiec wyjęty spod prawa też do niczego nie namawia, jakby nie było. I wszystkie poglądy wygłaszane w tym radio są odwrotne do faktycznych. I jest to przedstawienie satyryczne, jest to show i ja się tylko tak zgrywam i udaję rżne głupa. I audycja nie nadaje się do słuchania przez ludzi. A na serwerach YouTube przetrzymywana jest tylko w celach kolekcjonerskich. A tak w ogóle to HWDP. Tak, milion dotacji podatków. No, to ja tam zawsze jakieś podatki od tych dotacji jeszcze, podatki od dotacji, od opłat, od koncesji, od pozwolenia, od należności, nie bójcie się. Poza tym ja wiele lat przepracowałem, nie, w różnych firmach, a teraz mam to wszystko w dupie, jestem menelem, znaczy każdy może być menelem w sumie. Wystarczy przełączyć się na trochę inny tryb życia może. Nie mówię, że taki jak mój, a nie aż tak może, nie? Ale jakoś zacząć żyć inaczej może trochę. Spróbować, nie wiem,
mniejsza konsumpcja, życie takie minimalistyczne bardziej, więcej coś pokombinować, ale no i być samowystarczalnym bardziej od systemu, od państwa, nic od niego nie chcieć i niczego nie brać. Niczego nie dawać. Nie wiem, odciąć się, odłączyć od Matrixa. Ciężko jest się odłączyć od Matrixa, nie? To jest problem. Odłączasz się od Matrixa i nagle budzisz się w takim kontenerze z rurami jakimiś przyczepionymi do pindola, do sutków, do dupy. Pływasz w jakiejś mazi i jakieś maszyny mroczne wokół ciebie latają i dopiero, no, musisz jeszcze uciekać przed nimi, przed tymi maszynami. No właśnie, nowy Matrix. Ludzie mówią, że świetny, że to właściwie nie jest ani kontynuacja, ani prequel, że jest to bardziej opowieść o Matrixie, po prostu kolejna opowieść o Matrixie. I że jest bardzo dobra, wręcz są ludzie mile zaskoczeni. Nie ma takiego, nie słyszałem, żeby był zawód, nie? Że o, to miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Tylko ludzie mówią, o, nice, miło spędzony czas. Trochę dramatu, trochę humoru, trochę nostalgii, wspomnień, jakby nawiązań, nie? Do tego, co było. Dobrze spędzony czas, wizualnie świetne, dużo takiego klimatu psycho, nie? Taki psychoklimat czasami, że nie wiemy, co się dzieje, jakieś usterki na ekranie, jakieś miksy, coś się nakłada na coś, nie? Czyli tak trochę ryjebanie też delikatnie. No więc, trzeba obejrzeć. No z takich filmów, które chciałbym obejrzeć, to na pewno nowy Spider-Man. Lubię, no przyznaję się, lubię Marvele. A Spider-Man zawsze był dobry, ten nowy marvelowski. A tutaj to się będzie działo w ogóle, nie? Znowu przeróżne tam historie. Podróże w czasie i przestrzeni. Krawiec, ale jak ktoś ma dzieci, to jak ma być Menelem? Jak sobie to wyobrażasz? No tak, jest to problem. Nawet ci ludzie, których spotkałem w życiu, którym się udało w pewnym sensie przejść na taki tryb minimum, nawet, to nie chodzi, bo wiecie, to jest takie skojarzenie, które też może na Matrix, nazwijmy ten system Matrixem, pewną iluzją, pewnym wykorzystywaniem nas, czerpaniem z nas energii, no tak jak maszyny czerpały energię z ludzi, system też nas tak wysysa, myślę, że jest to dobre porównanie, więc nazwijmy ten system Matrixem. Równie dobrze mógłbyś zapytać właśnie w podobny sposób, no ja mam dzieci, chcę, aby one jadły te matrixowe steki pyszne, pachnące i były szczęśliwe. Nie chcę je skazywać na życie w brudzie, ucieczkę, walkę, niebezpieczeństwo, prawda? No ja to rozumiem doskonale, taką drogę wybrał Cypher i to też jest jakaś droga. Ludzie, których spotkałem, którym udało się z tego Matrixa wyjść, mieli właśnie ten problem. Rodzina, dzieci, ale w pewien sposób walczyli też razem z dziećmi, to znaczy no nieszczepienie dzieci na przykład. Ja wiem, tutaj się niektórzy pukną w głowę, zaczną zgrzytać zębami, powiedzą, krawiec, szury je tutaj robisz, ale to jest czyjś wybór, uszanujmy to. Ja akurat nie jestem ani szczepionkowcem, ani antyszczepionkowcem. Nikogo do niczego nie namawiam, nikogo do niczego nie przekonuję, to jest wasz wybór, sami zdecydujcie. Jesteśmy też różni, nie? Jeden sobie przyjmie 4 dawki szczepionki i będzie zdrów jak Rydzyk, a drugi dostanie autyzmu po pierwszej, nie? Różnie to bywa. No i no ale dzieci też są uczone tego, żeby nie uczestniczyć w jakimś wyścigu szczurów, żeby nie dać się złapać w tą pułapkę, że musi mieć to wszystko, co inne dzieciaki. Ja myślę, że wielu z was, no przekonaliśmy się już o tym na antenie, nie? Nawet były to tu właśnie opowieści o tym, o uczeniu dzieci survivalu, o wychodzeniu do lasu, o tym, że można znajomych, rówieśników tego dzieciaka zarazić też taką
taką pasją właśnie do natury, do samowystarczalności. No, mrówcza praca, to są takie rzeczy, że ciężko chyba zrobić jakąś tutaj nagłą rewolucję, wyjąć wtyczkę i jestem poza Matrixem, nie? To wymaga pracy pokoleń, zmiany myślenia. Nasze myślenie i tak się mocno zmieniło. Takie tematy, o których dzisiaj mówimy, samo to, że temat tego sprzeciwu obywatelskiego jest tak często dzisiaj podejmowany, to jest jakieś z perspektywy, nie wiem, 10 lat to jest nowe, znaczy jakby to powiedzieć, jakbym się cofnął powiedzmy o 5 lat, to w ogóle taki temat nie był podejmowany z tego co pamiętam. Tak samo jak spiski, ezoteryka też kiedyś były zupełnie czymś niszowym. Medycyna alternatywna to była całkowita nisza, tym się w ogóle prawie nikt nie interesował. Gdzieś tam na peryferiach internetu można było znaleźć fora, gdzie ludzie sobie tam pisali, było parę gazetek i to było wszystko. Dzisiaj jest to cały ruch, cały sposób, można powiedzieć, cała ideologia, sposób na życie, tak? Bo to się bardzo często łączy. Ludzie, którzy właśnie są za tym, żeby się odciąć w ogóle od cywilizacji, od systemu, od państwa, sprzeciwić się, zbuntować, to bardzo często się interesują też spiskami, medycyną alternatywną i tak dalej. Możemy się też zastanowić, czy to, że to w nas, w niektórych tutaj ludziach budzi taką złość, taką irytację, nie? Te tematy, że to jest, wiecie, szuria, jakaś aberracja umysłowa, jak to mówi, czasami klot, tylko że on to mówi odnośnie czego innego. Tak. Jesteś półszczepionkowcem, mówisz, czyli po jednej dawce. Znaczy nie, ja dostałem po prostu kilka tam szczepionek za dzieciaka i bardzo się od tego pochorowałem. No. Bardzo źle to się odbiło na moim zdrowiu. Ale to już wielokrotnie o tym mówiłem. Po prostu sam mam bardzo złe, bardzo, bardzo złe doświadczenia, tak? Wszystko było ok, świetnie się rozwijałem. Cofnąłem się w rozwoju, zacząłem chorować i chorowałem przez całe lata, słuchajcie. Nagle byłem zdrowiutki, nagle zacząłem chorować. Jakieś grypy, anginy, coś mi się spierdoliło z układem odpornościowym totalnie. I dostałem takiego lekkiego autyzmu. Zacząłem się dziwnie zachowywać, płakać, nie? Przestałem chodzić, jak już chodziłem, to nagle zacząłem znowu na czworakach. No to jakoś tak się to zrobiło, nie? Tak mi to matka opisywała. Czy sroka to Neo? Pisze Maharadża z Brzegu. To jest dobre pytanie. Można tak pół żartem się zastanowić nad tym, ile Neo jest w sroce, nie? Myślę, że w pewnym sensie jest wolny. W pewnym sensie jest wolny. Wolny od wielu trosk, zmartwień, problemów, stresów, które dotykają tych ludzi, którzy postawili na rozwój zawodowy, na bogacenie się, na dojście do czegoś. Ja bardzo szanuję takich ludzi. Wielu z nas tutaj to są właśnie tacy ludzie, nie? I trzeba też ich szanować. Nie można tutaj ich stawiać absolutnie po jakiejś stronie, no tak jak to niektórzy mają w zwyczaju, że jak ktoś jest trochę z innej bajki, nie pasuje do naszego podwórka, to strasznie dużo hejtu jest, nie? Na tych różnych kanałach właśnie, jakby to nazwać, scena protestowa, coś takiego się zrobiło, nie? Scena protestowa. Ludzie, którzy po prostu protestują przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje, nie? No to bardzo jest duży hejt i taka nienawiść wręcz do wszystkich, którzy zaproponują jednak bardziej standardowy model. I to mi się bardzo nie podoba, nie można tak. Trzeba szanować każdego człowieka i trzeba, ewentualnie można kogoś spróbować do czegoś delikatnie zachęcić i tyle. Coś promować w fajny sposób. Co to da, że się kogoś zwyzywa, wyrzuci z kanału, zbanuje, bo poruszył w ogóle jakiś temat, nie? I denerwuje mnie i to, i też
takie przeświadczenie, że wszystko jest jakimś spiskiem, że w ogóle wszystko, co się wokół nas dzieje, to jest jedna wielka szopka, ściema i co by się nie działo, jaka by nowa ustawa nie wchodziła, co by się nie wydarzyło, co by ktoś ważny nie powiedział, to wszystko on to, o, to nas w konia znowu robi, o, widzicie, jak kłamie, o, jak udaje, a to specjalnie tak, o, właśnie on tak mówi, żebyście myśleli. I takie wieczne, taka spiskowa teoria dziejów, pod każdym kątem widzenie wszystkiego w ten sposób, to jest, to zahacza już o chorobę, to jest mania prześladowcza wręcz, nie? Ja Michała oskarżyłem o to, że ma, starałem się mu to delikatnie powiedzieć, właśnie manię prześladowczą jakąś, czy coś w tym stylu, tak zaznaczyłem, że może ma, żebyś, wiesz, może ty masz jakąś manię prześladowczą. No on to potem opisywał, że go oskarżyłem o chorobę psychiczną, że go zwyzywałem i w ogóle i się o to obraził na śmierć, nie? No, ale myślę, że wiele osób tak właśnie ma jakiś zaczątek albo po prostu choruje na takie coś, bo nie można wszystkiego, co, absolutnie wszystkiego, co się dzieje, postrzegać jako jakiś plan chytry elit jakiś reptiliańskich, nie? To jest choroba już, no. Wiadomo, że niektóre rzeczy tak, niektóre są szopką, niektóre są ściemą, niektóre są grą pod publiczkę i tak dalej, ale no nie wszystko, co się wokół nas dzieje, no to już jest choroba. Ile Johna Wicka jest w sroce? Chyba nie za dużo. Chyba by za dużo nie zwojował, no.

temat takiego odrzucenia dobrodziejstw, w cudzysłowie dobrodziejstw, systemu, odcięcie się od współpracy, od zobowiązań, to jest ciężki temat, bo no właśnie, ludzie, którzy mają rodzinę, musieliby mieć jakąś zgodność tutaj, a o to strasznie ciężko, no tym bardziej dzieci, prawda, które wiadomo, że będą pokrzywdzone w takim przypadku, w pewnym sensie, a może też bardziej szczęśliwe, nie wiem, może gdzieś wyruszyć w świat, może zamieszkać w jakimś kamperze, może... No, Waldek Deska jest trochę przykładem takiej osoby. Zbudował sobie dom bez żadnych pozwoleń. Po prostu chciał zbudować sobie chatkę, zbudował sobie. Sam sobie zbudował z własnych materiałów, no i miał przez to problemy przez wiele, wiele lat, tak? Ciążyło nad nim widmo, że mu to zburzą, że jakaś pani Dudzińska, jakiś tam kontroler z Ministerstwa Budownictwa przyjdzie, ja się śmiałem, że to jest, bo to taka gruba pani, kiedyś sprawdziłem, taka gruba pani, ja na nią mówię Dudzilla. I siedzi sobie ten biedny Waldek Deska w tej swojej szopa Waldemara Deski, słynna, no i tak patrzy na szklankę z wodą i nagle takie... I zaczyna ta woda falować, nie, delikatnie. To właśnie nadchodzi Dudzilla, no, żeby przeprowadzić kontrolę i mu rozdeptać tą chatkę. No, albo przychodzą trzy świnki takie w garniturach, jakiś tam naczelny esteta kraju, naczelny architekt i naczelny, nie wiem, jakiś tam ekspert inny budowlany, no i po prostu chcą mu tą zdmuchnąć tą chatkę, temu biednemu wilkowi Desce, nie? Taka odwrotność trochę tej bajki. Nie wiem, ciężko jest się buntować. Sam się w sumie nie uważam za jakiegoś wielkiego buntownika. No co ja takiego robię w sumie, nie? Nic prawie że. Ale chcę, ale się staram. Uważam, że po prostu trzeba, bo najwyższy czas. Jak nie teraz, to kiedy? Może być tak, że już będzie za późno, że już wprowadzą na przykład handel bezgotówkowy, że każdy nasz ruch będzie rejestrowany, że wezmą się za internet i że będą śledzić nasze kroki, wszystkie. Znaczy to już się połowicznie, to wszystko już się stało, tylko pytanie, jak daleko to pójdzie dalej, nie? I może być tak, że to już będzie walka nie do wygrania w pewnym momencie. No bo nawet Herkules dupa, nie? Jak wrogów kupa. W pewnym momencie może teraz jest tak, że możemy jeszcze jakoś wygrać tą walkę, mamy szansę. I może jest nawet tak, że nigdy nie było lepszego czasu. Teraz są ludzie bardzo poirytowani, wkurzeni, zaczynają odczuwać coraz bardziej to, że są wykorzystywani, uciskani, oszukiwani, dojeni, dymani i tak dalej. Powstały różne ruchy, ale jest problem właśnie z Polakami, strasznie kłótliwi są i w obrębie nawet swojej, jak założą własną jakąś sektę, bo to zawsze musi być sekta trochę, nie? To się kłócą ze sobą, więc ciężko, a to trzeba by się zjednoczyć. No więc logiczne też, że systemowi bardzo na rękę jest skłócanie ludzi. I jestem w stanie uwierzyć, że może ktoś się stara skłócić ludzi. To by było, gdybym sam był jakimś ważniakiem takim, Evil One, gdzieś tam na górze, nie? I miałbym pod sobą zarządzanie całym krajem, ludźmi tutaj, byłbym bardzo jakąś taką szarą eminencją polityki, władcą takim, overlordem takim, no to bym wysyłał takich swoich podjudzaczy, żeby skłócali ze sobą różne grupy, takie większe, żeby na przykład jakaś telewizja NTV się skłóciła z jakimiś tam kamratami, nie? Żeby tam ich podjudzić, nastawić jeden przeciwko drugiemu. Jakbym widział, że są jakieś takie większe grupy, nie? Już nieważne, co ogłoszą, tylko po prostu skłócać, dzielić, dziel i rządź, to się zawsze sprawdza świetnie, to wiemy doskonale, więc bardzo na rękę. Więc możemy się w sumie spodziewać, że wszelkie takie działania, które w oczywisty sposób są bardzo skuteczne dla systemu w walce z nami, z naszym nieposłuszeństwem, z naszym buntem, że te działania zostały podjęte, bo niby czemu nie? Czy tam są jakieś głupki gdzieś? No, owszem, jest ich cała masa, ale
jest pewne, jak amen w pacierzu, że jest tam też wielu ludzi bardzo cwanych, bardzo mądrych, wykształconych, którzy mogliby nas zaskoczyć tym, jak bardzo są przewidujący, jak świetnie planują różne rzeczy. I co? I oni na to nie wpadli, na różne takie sposoby, na to, jak ograniczyć nasze możliwości w zakresie buntu. Jola pisze, Deska najpierw czekał kilkanaście lat na pozwolenie na budowę. Nie chcieli dać, bo nie było planu zagospodarowania, co było wymówką. No, a gadałem kiedyś z Waldkiem Deską. Jak Kuba jeszcze się pojawiał, jak nagrywał swoje rozmowy w nocy, no to był właśnie zaproszony Waldek Deska. Gadaliśmy sobie. Bardzo fajny facet. No też muzyk, nie? W Radiu na Fali był kiedyś gościnnie. Też gadaliśmy. Bardzo fajny człowiek. Więcej takich Waldków było. No, a tak jeszcze nawiązując do tego, co wcześniej Maharadża pisał, bo to jest kurczę, niegłupie zastanowienie się też nad tym, no co by to było, jak się wszyscy zbuntujemy, jak nagle zaczną tutaj szury szurać i rządzić szury, no to się cofniemy w rozwoju w ogóle, nie? I z Polski murowanej zastaniemy nagle drewnianą. Ale może to znowu ktoś nam tak wmówił, że musimy tutaj, wziąłem się, tylko i wyłącznie rozwijać technologicznie, gospodarczo. A może się da stworzyć kraj, w którym, powiedzmy, mamy trochę gorszy internet, w którym jeździmy trochę gorszymi samochodami, w którym nie mamy tych samochodów trzy, tylko jeden, w którym, no, różne takie rzeczy, których mamy mniej, trochę mniej zaawansowane, trochę mniej jest ludzi bardzo bogatych, bardziej to jest wszystko takie, no, nie chcę mówić, że mają ludzie porówno, ale jest mniejsze rozwarstwienie społeczne, mniejsza polaryzacja, to czy to takie złe musiałoby być? Nie wiem, może byłoby dużo plusów, może by ludzie więcej mieli czasu na to, żeby być ze sobą, gadać ze sobą, jakieś swoje pasje realizować, a nie tak zapierdalać dzień i noc. Przecież ilu ludzi dzisiaj musi zapierdalać dzień i noc, żyłować się, męczyć, stresować, stres, który jest tak zabójczy dla nas, nie? Żeby tylko przeżyć. No teraz to w ogóle już będzie masakra. Po tym całym lockdownie, po drożyźnie, po inflacji, po wzroście cen wszystkiego, energii. Wzrost cen energii się przełoży znowu na wzrost cen wszystkiego, od kapsla po srajtaśmę. No więc to w ogóle już trzeba będzie zapierdalać po 16 godzin dziennie i z wywieszonym jęzorem potem przyjdziesz do domu i nie będziesz miał czasu nawet już włączyć tej kurwizji. Kurczę, a nie wiem, a wyobraźcie sobie, że macie cały dzień dla siebie, że pracujecie sobie, nie wiem, na własne konto, pleciecie jakieś koszyki, pieczecie ciasta, sprzedajecie komuś, że jest jakaś fajna społeczność. Wyobraźcie sobie, wiem, brzmi jak utopia, jakaś z bajki, ale czemu nie, pofantazjujmy sobie. Może to jest nierealne, tylko w naszej głowie. Wyobraźmy sobie takie osiedle, gdzie wszyscy się znają. No, ja na takim osiedlu mieszkałem, gdzie wszyscy się znają.

się na własne konto, pieczecie sobie ciasta, że możecie w dowolnej chwili założyć we własnym mieszkaniu knajpkę, do której przyjdą sobie ludzie zjeść wasze ciasta, które upiekliście. I przyjdą, zapukają, cześć sąsiad, cześć, to dwa ciasta poproszę, masz tu tego. A jeszcze, słuchaj, brakuje mi trochę, przyniosłem ci, tu trochę mi brakuje, bo pieniędzy, ale przyniosłem ci pyszne jabłuszka. A dawaj, nie? Po prostu robisz, co chcesz. I nie wiem, pieczesz sobie te ciasta, słuchasz se radyjka, za oknem świeci słońce, dzieci się bawią gdzieś tam na podwórku. Ludzie są zadowoleni, bo nie są zestresowani, zmęczeni, wkurwieni, tylko są uśmiechnięci, każdy robi sobie to, co chce, nie zakłada żadnej tam, nie musi płacić jakichś haraczów, że mu nie, już nie starcza, że ledwo co na zero wychodzi, musi oszukiwać, cwaniakować, kurwa. Jakaś taka fajna wizja, nie? Że, czy to jest nierealne na pewno? Ciekaw jestem waszego zdania. Dostałem tutaj informację, że mam donaty wyłączone. Wiecie co? To dzisiaj była jakaś awaria Tipli. Była jakaś awaria Tipli i dlatego się chyba nie wyświetliły. Spróbuję odtworzyć ręcznie. Kurczę, a tu przychodziły jakieś donaty. I to nawet... I stówka od Kasi i składka, też dyszka wpadła, trochę sianka, na sianko pod obrus. No faktycznie, spróbuję ręcznie. Czy przejdzie? Nie. Dzisiaj Tipli miało awarię, więc to chyba ma z tym związek. Kurczę, to niedobrze, niedobrze. To jest bardzo niemiłe dla kogoś, jak tutaj zasponsoruje, a to w ogóle się nie pojawia. No to nic, odczytam aparatem gębowym. Jest od Kasi, mega zacny donejcik, stóweczka. Dzięki, dzięki, kurde, cieszę się jak głupi, merdam ogonkiem i trę nogą o nogę. I jakaś taka plama mi się na spodniach pojawiła, mokra, co to? No, to się zsikałem z radości chyba, najwyraźniej. A tam to wyschnie. Będę tak jak Etam. Ja to podchodzę tak jak Etam. Etam, ostatnio tam pies mu gdzieś zsiusiał, a Etam w swoich pogadankach mówi, no ale to za jakiś czas to wyschnie. To wyschnie za jakiś czas tam. No. I Kasia pisze, ho, ho, ho, Merry Christmas. Niestety, nie będzie mnie z wami w te święta. Będę offline z rodzinną, ale wesołych świąt wam wszystkim życzę nocniki i tobie, kapitanie Krawiec, również. A tym, którzy świąt nie obchodzą, happy holidays. Dzięki, Kasia. Dzięki. I dla ciebie też pozdrówka. Miłych świąt, żeby były takie, wiesz, naprawdę świąteczne, żeby nie było kłótni o Kaczyńskiego, żeby nie trzeba było przez całe święta zapierdalać i z wywieszonym jęzorem potem oklapnąć na kanapę, żeby starczyło czasu na miłe spędzenie, żeby było świątecznie w dobrym tego słowa znaczeniu, nie? Żeby było ładnie, fajne lampeczki, to wszystkim, nie? Można tego życzyć. Coś pięknego jest czasami w tych lampeczkach różnych, światełkach. Strasznie mnie to miło zawsze nastrajało. Lubiłem się patrzeć na choinkę, na różne... No sam nie mam choinki, trochę żałuję, ale teraz w sumie, bo jest to bardzo wizualnie ładne, nie? Trzymaj się, Kasia. No. I tu ktoś podpisał się jako składka. Też dyszka dla Franciszka. Trochę sianka, nasianko pod obrus. No, Matka Boska Pieniężna się nam tu objawiła. Spasiba, spasiba. Dziękuję. Dziękuję, tiebia. Chciałem coś po rosyjsku, ale chyba mi nie wyszło. No i tak to jest, widzicie. Tak to jest. Na tym świecie. To co, myślicie, że jakaś taka idylla... Jakaś taka idylla, o której mówię, to jak byście się do tego odnieśli? Czy to jest jakieś chore bajanie szura,
zdzieciniałego nadającego, który

któremu brakuje piątej klepki i oderwał się od ziemi, z księżyca spadł i coś tam sobie bełkocze, ale nie zna życia, nie zna życia, nie wie, że żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać, człowieku. I stres jest nieodłączny, od tego się nie ucieknie. Jesteśmy skazani na zapierdalanie. Czy ty to rozumiesz, ile ja mam siwe włosy, człowieku. Całe życie poświęciłem, żeby coś osiągnąć i żeby innym coś dać. A ty pierdolisz, ty to rozumiesz. Ty zamknij mordę. Zamknij, przestań już, bo po prostu ręce mnie chodzą, jak ciebie słucham. Po prostu tego twojego pierdu. Idylle se wymyślił, kwiatki, psia jucha. Zamknij się po prostu, już nie mogę słuchać tego. Wyłączam to radio, przestaję słuchać w ogóle. Do widzenia.

0: Szok, krawcu nie włączył donejcików, pisze Szuruburu. No nie włączył, bo takiego czegoś się po mnie nie pokaże. Za bardzo jestem cwaniak, żeby donejcików nie... Chłopie, no jak... Po prostu mówię, tipli się zesrało się dzisiaj. No dzisiaj wejszłem, patrzę, a tu tipli nie działa i teraz chciałem otworzyć donejta, a tu kupa, a tu dupa. Tak więc... No, wszystko jest niby uruchomione. Jeszcze raz. O, teraz się obrazki nie wgrały. Coś może zmieniają na tym tipli. O, a teraz w ogóle tipli, błąd 403. Wystąpił błąd podczas ładowania strony. Spróbuj ponownie. No. Wiecie co? Lepiej teraz nie ryzykujcie, nie wpłacajcie, bo to jeszcze zginie gdzieś. Lepiej uważać z takimi rzeczami, bo potem wam nie zwrócą, nie? Nie ma szans. Juicy pisze, oczywiście krawcze, że to utopia. Wszystko co dobre ulega degeneracji, entropia. Będzie idylla, znajdą się jednostki, które zaczną nadużywać tego systemu. Czyli co, jesteśmy z natury źli? Jesteśmy skazani na rozpad, dążymy do chaosu i jedyną osobą, która jest w stanie ten chaos uporządkować, jest pan władza, pan dzielnicowy Mścisław Pięść z komendy rejonowej MO. No czy ja wiem? Może powinniśmy się zarazić taką wizją, taką perspektywą fajną i znaleźć w sobie siłę, żeby... żyć fajnie ze sobą, żeby się traktować z szacunkiem, żeby człowiek człowiekowi człowiekiem był, żeby było miło, bo chodzi o to, żeby było miło, chociaż nie każdy o tym wie i nie każdy to rozumie, jak śpiewali w piosence właśnie, nie? No, a ja myślę, że to jest do zrobienia. Myślę, że wszystko się da, nic nie ma nie. Nic nie ma nie, panie. Pan mnie nie mów nawet takie rzeczy, że się nie da. Ja, jak ja bym mówił sobie, panie, jak ja bym mówił, że, a widzisz pan, jak ja bym mówił, że się nie da, to by nie było, byś panie teraz nie miał nic, panie, internetu, nie było, panie, byś biegał, panie międzynarodówkę śpiewał. Nic by nie było, jak ja bym sobie mówił, że się nie da. A ja właśnie, o, widzisz, a ja sobie mówię, a Danuśka, jak się nie da, jak się da. Ja nie zrobię. I przeskoczyłem, i obaliłem. A, widzisz pan, ja sobie nie mówiłem, że się nie da. A wszyscy mnie mówili, Leszek, nie da się. A ja mówię, o, ty, jak się nie da, jak się da. I zrobiłem. A co wyście zrobili? Co wyście zrobili? Trzeba by zmienić też prawo diametralnie. To znaczy, ja bym był za bardzo ostrym prawem. Po prostu prawo takie, że się nie cackamy. Słuchajcie, poseł Artur Zawisza, którego za sam głupi ryj skazałbym na 2 lata więzienia, dostał 10 miesięcy w zawieszeniu, jak zwykle, no jak to poseł w zawieszeniu, nie? Musi dostać. I 60 tysięcy złotych. No to czy to go walnie po kieszeni? Pewnie nie, no posła. Za potrącenie rowerzystki. Tyle, że on jechał bez prawa jazdy, bo mu zabrali, bo jechał wcześniej po pijaku i nie miał. I jeszcze z tą rowerzystką 30 metrów przejechał. Nie wiem, może tak się spieszył do kościoła, bo to taki bardzo kościółkowy pan. Członek z ramienia, że tak powiem. To właśnie ja bym tak go nazwał. Członek z ramienia PiS w okręgu podwarszawskim 2001. Zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe, tak, Chrześcijańska Unia Jedności, chuj, i z listy PiS-u, no, Prawica Rzeczypospolitej, Ruch Narodowy, taki też narodowy bardzo pan, no, gęba pełna, wypchana po brzegi frazesami, że aż mu się ulewa, frazesami bogoojczyźnianymi, rzecz jasna. No, taki bardzo boży i narodowy pan, ale no, bardzo się do kościoła spieszył, więc potrącił rowerzystkę. zmasakrował tam. 32 metry jeszcze z nią jechał, nie zauważył, że ma na masce panią, bo był tak po prostu, był zaślepiony bojaźnią Bożą czy czymś takim, nie wiem, się spieszył do kościoła narodowego jakiegoś może. I, no i takie osoby, widzicie, dostają tam symboliczną karę, bo on się śmieje, no zapłaci te parę groszy albo i nie zapłaci, kto go tam wie, 10 miesięcy w zawieszeniu. No to widzicie, no ja dostałem 2 lata za posiadanie ziółka, więc a nikogo nie skrzywdziłem, nie zabiłem, nie pobiłem, nie pogryzłem. Adam jest na antenie, nie powiem już protestant. Adam Zielonoświątkowiec w zasadzie chyba.
1: Może być protestant. Dobry wieczór, cześć wszystkim.
0: Cześć Adamie, ale czy ty nie jesteś zielonoświątkowcem po prostu?
1: Jestem, ale to jest to samo, nie?
0: To samo, aha. A to ja będę do ciebie mówił od dzisiaj zielonoświątkowcu. ty zielonoświątkowcu, ty. No, z czym dzwonisz, Adamie?
1: Odnośnie władzy. Władza została powołana do przestrzegania prawa. Ale tak samo biedny, jak i bogaty ma to samo prawo. Tak została powołana władza. A w tej chwili jest coś takiego, że dla ludzi takich zwyczajnych jak my, to prawo jest bardzo restrykcyjne, a możni i bogaci są ponad tym prawem. Są stosowane podwójne standardy. I taki okres, jak mamy w tej chwili, nazywa się okresem bezprawia. I każdy taki okres bezprawia kończy się krwawą łaźnią. Tak samo była pierwsza wojna światowa, druga, Pol Poty, Czerwoni Kmerzy. I teraz w zależności od ilości tego bezprawia, od jaki region na przykład obejmuje, to ta krwawa łaźnia będzie większa bądź mniejsza. Może dotyczyć, załóżmy, jednego państwa albo całego świata. W tej chwili dotyczy to bezprawie całego świata. Jest tak, że możni i bogaci są ponad prawem.
0: Czyli równi, wszyscy są równi, ale niektórzy są równiejsi, jak to w folwarku zwierzęcym, nie?
1: Tak, i tego się już po prostu nie da naprawić. Nigdy w historii się nie dało naprawić. Zawsze kończy się krwawą łaźnią. Tak po prostu musi być.
0: No to jest straszne, bo gdyby... czy ty byś był na przykład za tym, co powiedziałem, za takim bardzo ostrym prawem, czyli żyjemy sobie w takiej idylli i nagle znajduje się taki gagatek, który na przykład no, zgwałcił jakąś dziewczynę tam w parku czy coś, to żeby mu obciąć jajca na przykład. Nie tam, że jakieś tam 10 miesięcy w zawieszeniu i prace społeczne, grabienie liści, na które nie przyjdzie, tylko obciąć mu jajca na przykład.
1: Nie, no to aż tak to może nie. No,
0: czemu nie?
1: No to chyba nie. No.
0: Ale czemu? Ale tak właściwie czemu nie? Słuchaj, Bóg bardzo srogo jakoś tak karał, wiesz, za różne rzeczy. Pan Jezus bardzo gromił też. Mówił przecież słynne słowa, że ten, kto zgorszy tych maluczkich, co można podciągnąć pod właśnie jakieś molestowanie seksualne dziecka, to żeby się w ogóle nie narodził, a nie chce kamień młyński do szyi w ogóle przywiąże i skoczy do wody, to taka bardzo radykalna postawa i ostra i to nie powinniśmy tu jakoś naśladować.
1: Nie, akurat w tym przysłowie to chodzi o chrześcijan. To jest inna sprawa. Tobie chodzi o takie prawo starotestamentowe. Ząb za ząb, oko za oko. I to w Starym Testamencie funkcjonowało, ale dlatego, że nie było na przykład więzień, nie było ludzi stać na nie było takiej techniki, żeby pilnować, nie? W tej chwili jest technika, żeby po prostu nie od razu obcinać ręce czy nogi, nie? Czy jakieś inne części ciała. Po prostu mamy na tyle pieniędzy i środków, żeby trzymać człowieka w więzieniu, dać mu jakąś tam szansę. No wiadomo, że tych szans wiecznie nie będziesz dawał. No ale no może się akurat przytrafiło, może ktoś na przykład się najarał albo oklał alkoholu i się tak przytrafiło, nie?
0: No ale jakbyśmy sobie żyli w takiej idylii, powiedzmy, gdzie wszyscy żyjemy w harmonii, pomagamy sobie, trafiła się taka czarna owca, która coś ukradła, no już nie mówmy o gwałcie, i obcinamy, może nie rękę, ale tak na przykład 5 palców. Bardzo sroga kara i taka konkretna. Każdy już potem widzi, że to jest złodziej, bo ma takie znamie złodzieja, ma to tam obcięte. I nie byłoby złodziejstwa, wiesz, taki złodziej by się trafiał raz na, kurczę, na ruski rok, nie? Gdzieś tam, może nie, może też dzięki temu żyłoby się fajnie, bo ludzie by nie kradli. Wiesz, w Polsce na przykład gadałem z różnymi ekspedientkami i tak dalej, strasznie ludzie kradną nadal. Nawet sam tutaj znam takich, co wiesz, co kradną. Teraz tutaj znajomy został za wódkę znowu, jakoś tam ukradł i dostał mandat. Czyli nic, bo on tego mandatu i tak nie zapłaci, czyli żadna kara go nie spotkała. Czy to jest zdrowe? Czy to jest zdrowy świat?
1: No nie, no jak nie zapłacisz mandatu, to później cię ścigają za niezapłacenie mandatu. I później masz sprawę i możesz trafić do więzienia normalnie.
0: No są ludzie, którym... Wielu z tych, co kradnie po sklepach, to już im nie zależy, czy tam dostaną mandat i tak nie zapłacą. Może komornika już dawno mają, wiesz. Nic nie mają, co można by im zabrać, więc to takie symboliczne kary. Raczej taka nieprzyjemność ich po prostu spotyka, a nie kara, można powiedzieć. Więc ja bym jednak był za srogimi karami, chociaż tu padł taki argument, że krawiec taki za ostrymi karami, a sam chodzi z towarem po mieście. Ja nie chodzę z towarem po mieście. Od czasu, kiedy zostałem złapany, staram się nie chodzić za dużo z towarem po mieście. Czy zacznijmy od tego, że ja nie widzę niczego nagannego, ani niczego złego w paleniu marihuany na przykład. Uważam, że powinno się o tym odważnie mówić. Uważam, że powinniśmy przestać już mówić szyfrem, coś tam teges, śmeges, tylko zacząć mówić otwarcie, bo jeśli system chce, żebyśmy się bali, żebyśmy sobie mówili szyfrem, żebyśmy chowali się pod kołdrę. Nie, ja mam tego dosyć. Będę mówił o pewnych rzeczach otwarcie. Tak, marihuana dobra jest, uważam, bardzo fajna roślinka. Polecam komuś, jak szuka sobie lepszej używki niż woda, na przykład, można się tym leczyć. Jest to coś, co dała nam mama natura i żaden wstrętny, zakłamany, parszywy, pisowski parch nie będzie mi mówił, co mi właśnie wolno se wkładać i gdzie, i czy do ust, czy tam z drugiej strony. Naprawdę, to są moje bardzo osobiste sprawy. Sam decyduję, nikomu krzywdy nie robię. Zdaję się tutaj na swoje własne wyczucie. Czemu mam bardziej wierzyć jakiejś mędzie urzędniczej, czy jakimś psiarskim w to, co oni mówią, a nie sobie? Ja wierzę sobie i wiem, że nie jest to nic złego. Tyle, koniec.
1: No ale zobacz, że zostałeś złapany, zostałeś surowo ukarany i no i tak trochę serce cię boli. A z drugiej strony chcesz, żeby dla tego człowieka, który ukradł pół litra wódki, żeby miał surową karę. No coś się nie klei.
0: Ja uważam po prostu, że powinno to być legalne i absolutnie legalne i nic komu do tego, jaką ja roślinkę sobie hoduję w domu. Jestem takim wolnościowcem trochę. Nic nie ukradłem, nikogo nie skrzywdziłem, nikomu nic nie ubyło i nie ma z tego żadnych problemów, nawet problemów społecznych. Co innego, gdybyśmy już mówili, nie wiem, o heroinie, o gotowaniu kompotu w domu i o obdarowywaniu jakąś heroiną. To jest już inna sprawa, ale gandzia? Przepraszam bardzo, no cóż, nie dajmy się zwariować.
1: No dobrze, ale takie było prawo i zostałeś ukarany według prawa. Było bardzo surowe, czy jest bardzo surowe, nie wiem jak tam teraz traktują ten. Było bardzo surowe i zostałeś ukarany w sposób surowy. Jeśli się decydowałeś, że będziesz tam palił, w kraju, gdzie nie można palić, gdzie zapalenie to jest taka i taka kara i dostałeś tą karę, no to w czym problem? Zostałeś ukarany surowo.
0: No, byłbym za surowymi, no więc powiem inaczej, byłbym za bardzo surowymi karami pod warunkiem, że prawo byłoby sprawiedliwe, logiczne, uczciwe i żebyśmy wszyscy czuli, że że jest to spoko prawo. Zgadzamy się na takie prawo, żyjemy sobie według niego i wtedy karamy surowo. A jeśli jest tak popierdzielone prawo, tak absurdalne, tak niesprawiedliwe często, sądy, ciągle czytamy artykuły jakieś i widzimy, sam o tym wspominasz, że prawo działa źle, bo są równi i równiejsi. Ja dodałbym tutaj, że prawo jest jeszcze absurdalne, że sprawy trwają po 10 lat się czeka. Wielu ludzi za nic nie odpowiada, bo są w pewnej kaście. No, przy takim prawie nie jestem za surowym karaniem. Jasne.
1: No tego my nie zmienimy, tak jak już powiedziałem. No jest tak, jak jest. No, trzeba po prostu z tym się nauczyć żyć. No, nie będzie po prostu jakimiś takimi sposobami cywilizacyjnymi, no nie da się już tego zmienić.
0: A nic, co się nie da, jak się nie da. Takie mówienie, że się nie da, nie uda, co nie uda, a może nie kolana, co?
1: Jak poczytasz Biblię, to zawsze to zło przychodziło, no nie zawsze, ale przeważnie. To zło przychodziło od góry, od ludzi możnych i bogatych. I to po prostu schodziło na dół. A dobro idzie od dołu, od prostego człowieka. Od tej strony. Mhm. I na tym właśnie polega chrześcijaństwo. To jest taki ruch oddolny. Od góry nic się nie da zmienić. Tylko od dołu. Od samego siebie trzeba zacząć.
0: No, to dobry morał, dobry przekaz. Myślę i zgadzam się w zupełności. No niestety. A zmienianie oddolne to niestety zawsze wymaga takiej mrówczej pracy, nie? Tak niepopularnej mrówczej pracy, wysiłku i pokoleń często całych, nie? No niestety. Ale jest to, dzięki temu może, no tak się mówi, że jest to bardziej trwałe, że takie zmiany zawsze będą bardziej trwałe niż jakaś nagle wielka, spektakularna zmiana wprowadzona przez jakiegoś ważniaka, nie? Jakaś rewolucja siłowa. Spokojne, takie chrześcijańskie, stopniowe zmiany i najlepiej od siebie samego wymagają wysiłku, pracy i czasu, ale są skuteczne i długotrwałe, nie? I stabilne. Zgodzisz się?
1: To znaczy i tak i nie. Po prostu sam swojej natury nie zmienisz. Bo nikt nie zmieni. Znaczy nie da rady zmienić natury człowieka, tylko Bóg może zmienić naturę człowieka. Jeśli po prostu jesteś jakimś tam podłym człowiekiem, to już własnymi siłami nie zmienisz się. Będziesz podły. Możesz po prostu to ukrywać, możesz walczyć, zaciskać zęby, ale i tak będziesz podły. Prędzej czy później ta podłość z ciebie wyjdzie. Tylko Bóg może zmienić naturę człowieka.
0: No ale na pewno jakieś stosowanie się do Bożych praw, a może Boże prawa to są często takie, które nam podpowiada głos w głowie. Czasami może nam się, może bagatelizujemy pewne głosy, pewien taki, wiesz, subtelne sygnały, coś czujemy, właśnie ta intuicja. Może to są jakieś Boże podpowiedzi, co powinniśmy robić. A my się często zdajemy właśnie na jakieś prawo, dura lex sed durak, że tak powiem poetycko. No, a co może z taką intuicją, która może gdzieś tam z góry iść może, co?
1: No, pewnie idzie, ale dopóki nie jesteś zbawionym, to kierujesz się właśnie takim swoimi myślami, swoją intuicją, idziesz za swoimi pragnieniami, nie? A jest napisane, że serce człowieka jest po prostu zwodnicze. I tak jak my chrześcijanie, to kierujemy się zasadami. Nie kierujemy się naszymi emocjami, pragnieniami, nie? Kierujemy się zasadami, które są opisane w Słowie Bożym.
0: Czyli te jakieś ewentualne takie podpowiedzi, intuicja, twoim zdaniem dobrze działają, jeśli jesteśmy już przestawieni na ten tor zbawienia, jeśli dostąpiliśmy zbawienia, żyjemy jakby w zgodzie z Bogiem, Bóg jest naszym takim towarzyszem życia, to wtedy można bardziej ufać i traktować bardziej poważnie różne takie podpowiedzi, nie?
1: Tak, dokładnie tak. Wszystko zaczyna się od zbawienia. Dopóki nie jesteś zbawiony, masz martwego ducha. Twój duch nie jest ożywiony. Jak Bóg cię zbawia, ożywia twojego ducha. A zbawienie masz przez wiarę, z łaski. po prostu nawracasz się, zmieniasz myślenie.
0: No, czyli taka idylla pewnie w twoim wyobrażeniu, o której mówię, taka, gdzie żyłoby nam się fajnie na jakimś samowystarczalnym osiedlu, gdzie wszyscy żyją w harmonii, gdzie się szanują, gdzie nie ma podłości, złodziejstwa, wyzysku, no to musiała to by być chrześcijańska taka komuna trochę większa, nie? Gdzie ludzie by byli zbawieni, ochrzczeni, zbawieni, tak.
1: Nie, nie, takiej idylli nie ma. I nie będzie.
0: Czemu nie?
1: Po prostu Bóg stworzył niebo i ziemię i dał w posiadanie tą ziemię Adamowi i Ewie. Po prostu dał im kierownicę. Kierujcie tutaj, żeby było dobrze, nie? Ale grzesząc, tą kierownicę oddali diabłu. I w tej chwili na ziemi wszystkie królestwa ziemskie są poddane diabłu. Diabeł kieruje tutaj tym wszystkim. Aha. Ale 2000 lat temu przyszedł Jezus i powołał Kościół do życia, czyli takich ludzi jak ja, biblijnych, nie? Biblijnie wierzących. I my mamy taką moc dać odpór diabłu. I budujemy tutaj w jego księstwie jakieś takie swoje enklawy, typu zbory, jakieś takie domy chrześcijańskie, nie? To są tak, to tak jakby były takie ambasady na terenie wroga. To na tej zasadzie działa. Ale to nigdy nie przemienimy tej ziemi, żeby tu była idylla. Nie, nie, nie. To dopiero Jezus, jak przyjdzie, to zmieni i będzie tysiącletnie królestwo.
0: No, trochę mało w tobie wiary w człowieka w sumie.
1: Dokładnie.
0: A jak taka osoba jak ty obchodzi teraz tą Wielkanoc całą?
1: Wigilię,
0: przepraszam, to widzisz, jaki ze mnie tutaj, jak się znam.
1: Mamy zborową.
0: Zborową, aha. A co to oznacza?
1: Nie wiem, będę pierwszy raz. Jadę do zboru na Wigilię, spotkam się z braćmi, z siostrami, będziemy coś jedli. Nie wiem, zobaczymy.
0: A o Panu Jezusie coś tam będzie, czy nie?
1: Bo to, zawsze jest.
0: Bo to jego święto w sumie, nie? To tak, no, coś o Nim trzeba by też.
1: Nie, to z nas to wypływa w sposób naturalny. Mhm. Przy czym już u Enkiego chyba mówiłem, że to Pan Jezus nie urodził się 24, nie? Grudnia.
0: No raczej.
1: Nie znamy daty. Najprawdopodobniej to był wrzesień, październik. Ale nam to jest wszystko jedno. No. Każdy dzień jest dobry, nie?
0: No, a tu też tu ktoś napisał, że nawiedzony koleś, no szuruburu, no to nieładnie tak.
1: Nie, no dobrze napisał, jestem nawiedzony.
0: Przez Ducha Świętego.
1: Ja miałem swój dzień nawiedzenia, no.
0: No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Ja tam lubię osoby, które są nawiedzone pozytywnie. Pozytywnie nawiedzone są, to lubię takich. No, czemu nie? Lepszy taki pozytywnie nawiedzony niż jakiś nienawiedzony, ale jakiś taki przykry człowiek. A pozytywny to może być nawiedzony też.
1: No, nie wiem, czy jestem pozytywnie nawiedzony. Jeszcze wielkie lanie. Koniec świata. Także z tym pozytywizmem to raczej nie przesadzaj. Ostrzegam, że przychodzi sąd, tak jak Noe ostrzegał. To jest dokładnie ten sam czas. Za czasów Noego też ziemia się popsuła dokładnie w ten sam sposób, co w tej chwili nasza ziemia się popsuła, nie? No. I tak samo nastąpi sąd.
0: No to czekamy. W sumie też bym był za tym, żeby może jakiś finisz, jakieś zakończenie, jakieś podsumowanie, bo to nie można tak w nieskończoność ciągnąć. Wszystko, co piękne, zawsze się musi w końcu skończyć. No i chętnie bym się przekonał. To w sumie byłoby to fajne, jakby się tu z powrotem pojawił Pan Jezus, to w końcu bym się dowiedział, o co w tym wszystkim chodzi, że On jest naprawdę. Byłbym chyba przeszczęśliwy, bo bym w końcu dostał odpowiedź na bardzo wiele pytań, które całe życie mnie nurtują. No,
1: no jak idziesz do sądu i dostajesz ileś tam lat w zawieszeniu za posiadanie marihuany, to nie byłeś szczęśliwy. W sądzie nikt nie jest szczęśliwy.
0: Jeszcze mi zabrali cały towar, a taki fajny był. Najlepszy jeszcze, jaki kiedykolwiek miałem i kurde, musieli mi zabrać, no. Chuje! No, ale
1: to co? Bywa. Już kończymy, nagadałem się.
0: Dzięki za twój... Dzięki za twoje, jakby to powiedzieć, za twoje świadectwo. O. Trzymaj się.
1: No, cześć.
0: Cześć, cześć. To był Adam Protestant, zielonoświątkowiec. Pisaliście tutaj, że to odłam protestantyzmu, taki ci zielonoświątkowcy. No, a tutaj szykował się Jamcito, też w kolejeczce jest. Nie wiem, czemu ma tutaj Boba Fetta z czarną wstążką, co Boba Fett umarł. W żałobie chyba jest Jamcito. Tutaj... Gambolku, musisz chwilę niestety zaczekać. Czekam, bo tutaj pierwszy był Jamcito. Jak nie zadzwoni Jamcito, to odbiorę Gambola od razu. To wypadnie z kolejki Jamcito, ale jeszcze daję mu chwilkę. No dobra, to w takim razie dzwonię do Gambola. Sorry. Sorry, Winnetu. Sorry, Winnetu. Trzeba mieć refleks. Do radia trzeba mieć refleks. Także Jamcito przesunięty w kolejce, a na antenie Gambol. Witam Gambola.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Ja bardzo krótko. Od razu z informacją kościelną, że jutro bez względu na wszystko się pojawię. A co do tutaj wypowiedzi, trafiłem akurat na końcówkę i tak trochę się zastanowiłem, czemu tylko Bóg może zmienić ten osobowość człowieka. No, czy że co, że człowiek w ogóle się nie może zmienić, że każdy będzie zawsze taki sam i no nie wiem, jak na przykład kogoś, ktoś już nawet nie mówię o takiej prostej zmianie, ale przecież istnieją choroby, które też bardzo mocno zmieniają człowieka i tu mówimy o rzeczach, które są chyba poza Panem Bogiem, prawda? Są sytuacje, są ludzie i to raczej nie sądzę, że tylko, jak to się mówi, Bóg. A drugie, to chciałem się odnieść do tego, że...
0: Ale to czekaj, bo wiesz, bo już chcesz na inny temacik przeskakiwać, a ja bym się chętnie odniósł.
2: Ale to w tym samym temacie.
0: Aha, jak tym samym to dawaj.
2: To wszystko o Bogu, bo raczej o to mi chodzi. Dlaczego koniec świata mówi, że już będzie, że ten... Przecież jest powiedziane, że nie znasz dnia i godziny. I nie odnosi się tylko to do śmierci, ale też do tego, kiedy nadejdzie koniec świata. Tak, była Księga Apokalipsy, były napisane rzeczy, które się wydarzą, ale jak dobrze wiemy, Biblia raczej jest taką przenośnią i to, co tam jest napisane, nie musi się dokładnie tak samo wydarzyć. Może być to po prostu coś podobnego, jeżeli już mówimy o tym. No jeżeli już mamy tak przyjmować to jako fakt, że tak się zakończy, jak w właśnie tam było, to tej apokalipsy, prawda?
0: Księga Apokalipsy.
2: Tak, Księga Apokalipsy, już mi się słowa kończą, bo zmęczony jestem. No więc raczej takie twierdzenie, że o tutaj się ma coś za pewnik, raczej w religii chyba tak to nie działa i raczej, jak to się mówi, trzeba zaufać, a przynajmniej patrząc się pod osobę. Przepraszam, że nie wiem, kto to był, bo kurczę, u mnie tu...
0: Adam.
2: Adam, no. Właśnie, to tak jak Adam tutaj mówi, że to już się zbliża, no to raczej to chyba sam Pan Bóg wie, kiedy to się będzie zbliżać. Więc raczej tutaj nie ma co domniemywać, bo no po prostu on tylko ten będzie wiedział, prawda?
0: Tam w tle chyba słychać, zamknij się.
2: No właśnie. właśnie mówię, że to... Ale to mówiłem ci. Że
0: się odezwać, rzeczy... odezwać we własnym domu nie można.
2: Nie, było
0: słuchaj, weź tak po biblijnemu trochę tam krzyknij. Shut up, you stupid women!
2: Tak. No, siostra, matka, siostrzenica, jutrejszy siostrzeniec. To jutro będzie fajna audycja. Taka, tylko że lepsza. Będzie jeszcze 3 razy więcej.
0: A tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, no to ja, wiesz, szanuję tutaj zdanie też Adama, ale też będę raczej wśród tych, którzy uważają, że nie powinniśmy tak z góry zakładać, że człowiek jest z natury zły, grzeszny, że nic się nie uda bez, że tylko Bóg, bo to nas strasznie ogranicza. Co jeśli to jest nieprawdą? Co jeśli to jest wymysłem? A jest to... Jest taka możliwość, jest taka opcja, że to wszystko jest po prostu pewną legendą, pewną przypowieścią, baśnią, legendą i w tej sytuacji jest to strasznie szkodliwe. Jeśli jest to prawdą, to jest to jedyna droga faktycznie, ale jeśli jest to wszystko ściemą, znaczy nie ściemą, tylko wymysłem, to strasznie jest to destruktywne dla nas, dla naszej moralności, bo... Wiesz, no takie z góry jesteśmy skazani na to, że nic się nam nie uda, możemy tylko czekać na sąd, możemy tylko się zdać na Boga i to jest coś, co moim zdaniem nas nie prowadzi w dobrym kierunku. A czemu nie założyć, że może dojdziemy do takiego etapu, może coś się zmieni, może po prostu, może właśnie ten brak wiary w to, że może być dobrze, to jest przyczyna wielu problemów też, no różnie można na to patrzeć.
2: No trochę tutaj się zgodzę z tobą, bo raczej religia sama w sobie jako taka zła nie jest. Gorzej, kiedy dochodzi właśnie do momentu, że religia dyktuje to, że z góry jesteśmy złymi osobami. Są takie religie, które prowadzą na przykład do tego, żeby właśnie na przykład człowiek stał się jednością ze śmiercią, tak na przykład buddyzm. Są religie, które twierdzą, że trzeba walczyć o to, na przykład taki islam. No nasza religia też była trochę walcząca, pamiętamy krucjaty, ale to dlatego nie wyciągałbym to z samej religii, wyciągałbym to raczej z ludzi. To jest kolejna rzecz, która mi się nie podoba w religiach w ogóle, kiedy religie dochodzą do władzy. To jest najgorsze, co może być. Bo wtedy wchodzi fanatyzm. Fanatyczny człowiek jest w stanie zrobić dużo i naprawdę to jest straszne, bo fanatyczny człowiek nie boi się kary, bo on przecież wie, że robi coś słusznego dla Boga i Bóg go właśnie wynagrodzi, więc on jest w stanie naprawdę dużo zrobić, jeżeli jest fanatykiem.
0: Etam się tutaj pyta, Gumball, jutro 21? No właśnie, chciałem też o to zapytać, czy ty jutro chcesz nadawać o 21 w Nocnym Radio?
2: Wiesz, prawdopodobnie będę wcześniej, więc antenę będziesz miał na prime time, jak to się mówi. Pewnie wejdę gdzieś o 15, 16, także jeżeli ja tam chciałby pogadać, a pewnie...
0: Super, jasne, no właśnie, żeby trochę wcześniej, bo na 21 już zapowiedziałem, że wyemituję nagranie z działek, nie? No to jakbyś mógł trochę właśnie wcześniej, jakby się dało, żeby zwolnić na tą 21.
2: Tak. Wiem, spokojnie, pożebram sobie wcześniej, nie no, żarty. Nie, obiecałem sobie, że wejdę przed świętami. To już taka moja personalna obietnica i chcę coś tam zrobić w tym kierunku. Także no, te parę słów dałem od siebie na ten temat. Jeszcze do trawki miałem się odnieść właśnie. Tak, też uważam, że trawka powinna być legalna, konopie to wszystko. Ostatnio krem sobie kupiłem do rąk z konopi polskich. Nie, naprawdę. Fajnie.
0: A jakiej marki? Może Ekstrawagandzia? Bo kiedyś robiłem dla takiej marki. To jest taka marka przeróżnych kosmetyków właśnie na bazie konopi.
2: Nie spojrzałem. Wiesz, tylko sprawdziłem sobie w internecie, rzeczywiście jest z polskich konopi i tam kupię, może fajne. No i ładnie pachnie, tak trochę jak trawka, bo to trawka.
0: Jak mówimy w ogóle o tych rzeczach, to Konopie trochę nawiązują do tego dzisiejszego tematu, właśnie tego odłączenia się od systemu, tej stworzenia takiej idylii, jakiejś enklawy, to może dobre słowo, enklawy normalności, gdzie żyłoby się fajnie. No to nie jest żadną tajemnicą, że jak człowiek sobie zajara, to nabiera takiej wiary w to, że to może się udać, większej wiary, że i takiego pozytywnego często spojrzenia na świat, że człowiek jest moim bratem, jakieś takie większe zjednoczenie z naturą, większa wiara w to. Nie wiem, czy to na każdego tak działa, bo to jest jednak wzmacniacz, więc może wzmacniać w ludziach różne rzeczy. Może jak ktoś jest popierdolony, to będzie jeszcze bardziej popierdolony. Też tak
2: nie
0: bywa.
2: Nie wiem, ja na ścianę patrzyłam tak 3 godziny. Jak się tynk rusza. No.
0: Wzmocniło w tobie zadumę nad fakturą
2: nie,
0: ściany.
2: Nie, uspokoiło mnie.
0: Uspokoiło.
2: Nie widziałem co idzie, ale raz to dostałem niezłego pierdzielca, ale to mówiłem. A możliwe, że będę miał jakieś jeszcze testy przed końcem roku, bo jak mówiłem, jestem w posiadaniu lub nie, to tego nikt nie wie.
0: Jesteś w posiadaniu?
2: To jest, wiesz, to jest kod Schrödingera. Zależy od stanu. No, także tak to wygląda.
0: Halo, coś zerwało?
2: Ktoś zaczął mi w drzwi pukać. No, co ja jestem, kurczę, od pukania, żeby mi ktoś pukał.
0: Ty, ale to co, żeby cię uciszyć, to ty już nie możesz nic się odezwać nawet? Bo ty tak mówisz normalnie.
2: Nie uciszyć. No, słuchaj, jakby ktoś chce mnie uciszyć, to bym pieprznął i to bym naprawdę się wkurzył. Są wolności.
0: Chyba cię wołają tam. No to co? To leć latawcze wiatronogi. Nogi twe gibkie, śmierdzące.
2: Kurde, no i nakrzyczałem na siostrze niszę przez przypadek. Myślałem, że to siostra się dobija.
0: No to co? No to leć, bo tam cię wzywają chyba.
2: No widzisz, no taki dramat jest. No raz do roku wszyscy się zbierają i mnie ciśnienie skacze, bo nic nie mogę robić przez tydzień albo coś. I ja jestem jak taki szczur na szczuty i potem będę gryzł. Dobra, na razie, cześć.
0: Cześć. Mimo, że sam jaram w opór, pisze Juicy, jakoś nie widzę państwa prowadzącego przez samych zjaranych gości. No to oczywiście, ale to nie chodzi o to, żeby wszyscy byli zjarani, że to jest jakaś recepta. Ja tylko, recepta na sukces. Ja tylko mówię, że od czasu do czasu, gdyby ludzie na przykład zamiast pić wódkę w Polsce, by sobie od czasu do czasu zajarali jointika, to myślę, że dużo lepiej by się do siebie odnosili, mniej byłoby przestępstw. Wiecie, ile przestępstw jest z powodu alkoholu? Bardzo dużo. Bardzo dużo tragedii, przestępstw, bo po prostu w ludziach puszczają hamulce. Ktoś, kto się rzuci z pięściami na policjanta, ktoś, kto coś ukradnie, to często jest właśnie pod wpływem alkoholu i zbiera mu się na odwagę, tak? Przestają w nim jakieś hamulce, a po Gandzi tego nie ma za bardzo, nie ma takich stanów, że nagle się stajesz chojrakiem, kozakiem, chcesz się bić, albo się stajesz drażliwy, że ktoś cię obraził i się rzucasz na niego. Nie, nie ma. Też po zajaraniu nie spowodujesz tak często wypadku samochodowego, raczej będziesz jechał wolno, wkręcisz się w tą jazdę. Jest dużo pozytywów i nie ma tych wszystkich złych rzeczy, które robi wuda, tych tragedii. I nikt nie umarł jeszcze nikt nie przedawkował, a po wódzie się zdarza. Cześć, jam ci to.
3: No cześć. Fajnie. Jestem na wolnym już po pracy i włączyłem was i fajnie was słuchać. No i po kilku głębszy. Także będzie szczerze. Fajnie, że Adam zadzwonił. To jest fajna sprawa. I dzisiaj się zgodziłeś, jak zwykle twoja rągiewka się odwróciła i no macie rację, nie? Pod wieloma względami. Z tym, że no wiadomo, czat to jest inna sprawa, tam jest dużo ludzi, którzy mają inne zdania, na różne tematy. Tak, zielonoświątkowy ruch jest stricte protestancki. Jest to ruch tak zwany charyzmatyczny, czyli bardziej tak, można powiedzieć, że nacisk jest na konkretną relację z Bogiem, a nie na religię. Generalnie u nas w zborze było, że ludzie religijni są, zresztą w wielu sektach się tak mówi, że ludzie religijni to jest zakała po prostu wiesz, duchowości. Zasady dla zasad i nie ma tam, wiesz, żadnych tam, tylko prawo i generalnie mamy cię, wiesz, gdzieś, jeśli po prostu jesteś według prawa, wszystko okej, okay, nie, no to jesteś tym dobrym człowiekiem. No tak nie działa to. A co do Gumballa? No, Gumball, fajnie rozmawiasz. Lubię twoje, wiesz, te wszystkie wykłady i bardzo się cieszę,
0: nie
3: że...
0: Nie mówmy wykłady, to mi uwłacza, to nie, wykłady.
3: Nie, przepraszam. Twoje zdanie, cenię.
0: Rozkminy może być, rozkminy, to, już, to lepiej już brzmi, rozkminy.
3: Kiedyś byłem młodym człowiekiem i miałem po prostu to samo, nie?
0: Też kiedyś byłem taki naiwny, głupi, młody jak ty.
3: Nie, właśnie nie. Człowiek młody, to znaczy nie mówię o tych, wiesz, kiedy byliśmy małymi skurwysynkami tam w wieku 6, 7, 10, 13 lat i wiesz, tam szliśmy na ustawkę, nie, po prostu nie pobić za szkołą, żeby udowodnić, że jak ktoś komuś przypierdoli, to jest, wiesz, kozak. Nie. Mi już chodzi o takich już właśnie w jego wieku ludzi, którzy rozkminiają takie sprawy i już nie są za tym, że wiesz, pięść po prostu wszystko załatwia, nie? Nie, to tak nie działa i tak samo jak w zborach protestanckich, głównie tych właśnie charyzmatycznych, to tak nie działa, nie? Tam jest duży nacisk na to, że musisz mieć własną relację, a pastor, starszy zboru czy brat w Chrystusie ci w tym nie pomoże. Taka jest prawda, nie?
0: Ja wiesz, nie wiem, czy w tym momencie ma sens na przykład, żeby tu krytykować tak tą religię czyjąś, nie? Żeby udowadniać, że wiara Adama jest głupia. Czy to jest coś, czego nam potrzeba? Bo czujesz, że do tego zmierzasz trochę.
3: Nie, absolutnie. A właśnie akurat tutaj Adama nie miałem na myśli. Nie, właśnie miałem Gumballa na myśli, że on tak podchodzi do tego dość luźno, bez spiny i właśnie na takiej zasadzie, że próbuje, tak jak mówiłeś to, że twoja... jak to Adam określił, że jak duch jest martwy, to on tam po prostu, wiesz, jest zły z tego. Nie, no nie zgadzam się. Duch jest może na takiej, w takiej fazie rozwoju, że się uczy i po jakimś czasie zauważasz, że pewni ludzie no nijak się nie rozwijają, a inni po prostu idą dalej, nie? I jest taka troszeczkę walka, nawet pomiędzy ludźmi, wiesz, w zborach. Jak miałem taki przypadek, że po prostu, wiesz, tam opowiadałem na temat wygonienia demonów, co się tam działo u mnie i tak dalej, nie? I oczywiście podszedł jakiś starszy, oczywiście wiekiem facet, do mnie i stwierdził, że ty nie powinieneś kazać demonom odejść do otchłani, nie? No bo one będą miały przykro, nie? Nie, chodziło o to, że Jezus tego nie robił i ty też nie powinieneś tego robić, bo tak jest napisane w Biblii, nie?
0: I don't know, man. Zostawmy tego Jezuska, wiesz. Tutaj Akura napisała... Napisał... Słuchaj, czekaj. Hola, człowieku, posłuchaj. Uważam, że jesteśmy w niezwykłym czasie wielkiego przebudzenia ludzkości. Stare programy religijne i każde inne, jakie nam zaimplementowano, zostaną oczyszczone, uwolnione i wreszcie wzniesiemy się na ciąg dalszy, na poziom wibracji miłości, dużą literą miłości. Potem, Akura została skrytykowana za to, ale czekaj, już się śmiejesz, widzisz, człowieku, już głupi rechot, napiłeś się wody, napiłeś się wody i szalejesz, po prostu szalejesz, a tu mądre rzeczy. Ziemia podnosi częstotliwość, fal Schumana, pisze Akura. To fakt. Teraz jest czas czucia i ludzie, którzy logikę przekładają ponad wszystko, nie będą rozumieć, co się dzieje. Dla mnie to nie jest wcale jakiś taki śmieszny komentarz, że będę tu rechotał. Słuchajcie, wielu ludzi w to wierzy i nawet jeśli miałaby to być jakaś fantazja, to jeśli wielu ludzi by wierzyło w to, że jest czas przebudzenia, czas miłości, to by było fajnie, bo miłość to jest coś, co załatwia większość naszych problemów cywilizacyjnych i tworzy super świat. Dziękuję, skończyłem. Teraz możesz się pośmiać.
3: To prawda, ale ja nie chcę się śmiać po prostu z tego, co powiedziałeś, czy nawet z tego, co powiedział Gabor, czy wcześniej Adam. Chciałbym się pośmiać z tego stwierdzenia, że miłość i fale Schumana i generalnie, wiesz, płaska ziemia i zakrzywiona czasoprzestrzeń, ale pamiętam, jak Tusk kiedyś mówił o tym, i wtedy głosowałem na niego, i bo on mówił o miłości, wiesz, o miłości, by zaraz, jak tylko zdobył władzę, opierdolić nas po prostu z UFE i powiedzieć, jak mówicie, że to jest wasza kasa, no to spróbujcie nimi zadysponować, nie? I kurwa, co nam zrobisz, nie? Wiesz, super! Ja lubię słuchać polityków, jak mi kurwa mówią o miłości, bo wtedy wiem, że to jest kurwa podejrzane.
0: No, bardzo podejrzane. Ja to od razu, odruchowo się łapię za kieszeń, za portfel. Jak słyszę, jak polityk gada coś o miłości, to odruchowo się łapię jedną ręką za kieszeń i portfel, a drugą po pałkę sięgam.
3: Za miecz, wiesz?
0: Za miecz, tak.
3: Ręczny miecz. I mówię, kurwa, on chce mnie zmusić do miłości znowu. I wiesz co? I tak się zastanawiam, bo my ciągle mamy wrażenie właśnie, że chrześcijaństwo to jest ten naiwny taki debil, taki, który pomoże wszystkim, nie? I Stalinowi, i Hitlerowi, i wielu tak zwanym bliźnim, no kurwa, tak nie jest, nie? Może dlatego, że te bliźni to nie jest Stalin, Hitler, Cezar, czy jakiś tam inny po prostu satrapa, który próbuje cię po prostu, wiesz, nieźle wyjebać z kasy i generalnie rąbać ciebie po prostu po dupie, tylko to jest ten gość, który tam, wiesz, leżał, wiesz, gdzieś poraniony. On nie miał z nim żadnej relacji, ten facet, który go znalazł, tam szli między, tam wcześniej jest napisane, że szli, po prostu, wiesz, szedł jakiś tam lewita, szedł jakiś inny gość, szedł jakiś kapłan i mieli go w dupie, nie? I facet po prostu tak z empatii jako do bliźniego, czyli jakby do brata swojego, jakby do siebie samego, podszedł do niego i mu pomógł. To jest bliźni, a nie kurwa złodziej i ten zabójca, który tego gościa tam upierdolił, nie? I on leżał, krwawił i ten facet go wziął, zabrał do jakiejś karczmy, kazał po prostu, wiesz, go patrzeć i powiedział, w razie czego, jakbyś miał problem, to ja ci jeszcze dodam kasy. I to jest bliźni, a nie kurwa ta cała czereda wokół nas, która mówi nam o miłości, o prawie, o innych rzeczach, nie? I tak jak mówisz, ciebie kurde złapią za trawę i cię wpieprzą 2 lata, a gościa, który po prostu kogoś tam po prostu przeciągnął samochodem bez prawa jazdy,
0: taki krwawy ślad za sobą zostawił, ale to poseł Zawisza i on dostanie mniejszą karę niż pani, która źle zważyła pieroga.
3: No dokładnie, albo wiesz, kilka groszy nie odliczyła, bo pani weszła po prostu z kontrolą i stwierdziła, to jest wiesz, jak to się mówi, umniejszanie dochodu państwa, nie, i dowalą ci po prostu mandat taki, że po prostu wiesz, że się posrasz, nie? I musisz pójść do banku, żeby wziąć kredyt.
0: Tak, a co do fal, a co do rezonansu Schumana, to chodzi, nie jestem ekspertem, ale to chodzi o to, że jest, że są jakieś fale elektromagnetyczne, jakaś częstotliwość między Ziemią a jonosferą. Znaczy, kurde, znaczy to chodzi o to, że Ziemia wibruje i my wibrujemy. To proszę, jak ktoś czuje pozytywne wibracje, to proszę wyjąć wibrator z dupy. Ale to chodzi o to, to chodzi o to, że my wibrujemy na tych samych częstotliwościach, co Ziemia. Jesteśmy jakby dostrojeni. A teraz się zmienia ta częstotliwość Schumana Ziemi. I w związku z tym my zaczniemy inaczej wibrować i w związku z tym powinniśmy wyjąć wibrator z dupy właśnie. Coś takiego.
3: Co? Ja ci powiem, to ja taki mem dostałem, nie, że taki, wiesz, taka stado wibratorów, bądźmy sobie szczerzy, przebranych w Mikołaje, życzą nam pozytywnych wibracji na nowy rok. No bo uznałem to za bardzo śmieszne i podesłałem kilku osobom. I stwierdzam, że tak, no na pewno wibracje są, istnieją, bo gdyby nie istniały, to byśmy żyli, kurde, w totalnej próżni, nie? Tam, wiesz, masa zamiera, wiesz, wibracja atomowa przestaje istnieć i praktycznie przestaje w ogóle... nie będę wchodził w to, ale generalnie zastanawia mnie właśnie te wszystkie takie, wiesz, gadanie na temat, wiesz, miłości bliźniego i każdy chce mi wmówić, że miłość bliźniego to jest kochanie wrogów, ale pod takim względem, że musimy zaakceptować wszystko, co oni dokonali, nie? Nie, no tak też chyba nie jest, nie? I chyba czujesz, że nie chce się nabijać z tego, co powiedział Gabor, cenię to, co mówi, i tego, co powiedział Adam, chociaż nie zgadzam się z ruchem zielonoświątkowym co do wielu spraw, może dlatego, że mi się wydaje, że w moim życiu osiągnąłem ten etap, kiedy zacząłem na tyle słuchać Boga, żeby mi powiedział, ty, ale popatrz na tą Biblię, tam troszeczkę napisali bzdur o mnie, nie? I wiesz, i to jest problem, nie? W tych wielu ruchach charyzmatycznych. Ja je bardzo cenię, bo są o wiele lepsze niż po prostu, wiesz, tak zwana msza katolicka, czy inne takie...
0: Wibracje mi spadają, czakramy mi się rozregulowują, ale jak słucham
3: ja
0: już...
3: Ja jestem homofobem, wiesz, i nie będę jeszcze tutaj mówił na temat, wiesz, wibratorów i wibracji.
0: A ja jestem homofobem, ale tylko w jednym przypadku. Nie lubię, jak mnie system i państwo
3: rucha
0: stosuje na mnie miłość homoseksualną od tyłu.
3: I każdego, nie?
0: Od tyłu i bez...
3: Który tak. Chce cię wyjebać po prostu z połykiem, tak jakbyś szatanowi obciągnął, a oni mówią, tak, to właśnie jest chrześcijaństwo i dobro i po prostu, wiesz, i wspólne i w ogóle, wiesz, sprawiedliwość społeczna, nie? No nie, no tak nie jest, nie?
0: No właśnie.
3: Ale to, wiesz, generalnie, wiesz, spóźniłem się na audycję, bo byłem na tym i dlatego zapytam tak, wiesz, tak, ale wybacz mi, że zapytam.
0: Jaki temat? Sraki.
3: Jaki temat? Tak jest, taki temat.
0: Żaden,
3: jaki
0: nie ma tematu. Głupie pytanie. Głupie pytanie.
3: I bardzo dobrze, bo to luźne gadki, skoro luźne gadki, to znaczy się, że jestem w widełkach i nie będę się tutaj przejmował, wiesz, oceną innych, czy ludzi z czatu.
0: Jaki temat? Ponieważ jestem ekspertem od wszystkiego, chętnie bym się wypowiedział na jakiś temat, bo mi się nudzi zresztą.
4: Panie, ja to jestem taki ekspert, że ja, panie, rozkminiłem wszystko. Całą galaktykę, czasoprzestrzeń i kwestie UFO.
3: Ale jak wiemy, że... Słuchaj, no a co, czy to nieprawda, że pan Wałęsa na ten temat się wypowiadał?
0: Tak, na temat

0: Ja mówiłem sobie tak, kurde, tak w sumie, to spodziewałem się tego, bo naprawdę wielki jest ten wszechświat i to nie było dla mnie nic takiego, co by zmieniło moje życie. Naprawdę. I to nie rozwaliło moich jakichś tam, wiesz, zasad albo podejścia do ludzi. Jestem otwarty, wiesz, gdybym nie był otwarty, nie rozmawiał z ludźmi, nie lubił ludzi, to bym po prostu w ogóle nie rozmawiał z nimi na taki temat, bo bym pomyślał, jeszcze mnie wezmą za wariata, albo wiesz, jakiegoś, wiesz, oszołoma, albo szura, no. A teraz, uwaga, tak zmieniając szybko temat, słyszałeś, że na przykład w Szwecji już to, o czym mówiły szury, nie? Czyli foliarze i płaskoziemcy, staje się faktem. Oni chcą mieć, uwaga, paszporty covidowe pod skórą w formie chipu. Słyszałeś o tym?
1: Nie, ale no to nie jest to jakaś wielka niespodzianka, że w tym kierunku to idzie w sumie.
0: Absolutnie. Ja to chyba z 20 lat obserwuję temat i po prostu wiem, że to nie jest dla mnie też niespodzianka.
1: Chipują, chipują nas.
0: Chipują.
1: Aśtar Szeran, ratuj! Aśtar Szeran, Aśtar Szeran, Szeran, Szeran, Aśtar, Aśtar. A ja bym chciał, żeby przyleciał Aśtar Szeran i nas uratował przed chipowaniem.
0: Ja generalnie, wiesz co, ja jestem za brakiem zanomordyzmu i coraz bardziej twierdzę, że chyba staję się anarchistą, taki, wiesz, nie na zasadzie, że wszyscy, wiesz, każdego, przepraszam, chcą przeruchać, przejebać, czyli mamy rządy tak zwanych ludzi, którzy mają większą władzę, czy większą siłę, czy po prostu piąstkę, nie? Tylko zastanawia mnie, do czego to zmierza, bo oni tak, próbują niby tutaj, wiesz, państwa narodowe wyniszczyć, nie? Czyli tak, co się z tym zwiąże? Jak myślisz?
1: Nie wiem.
0: No wiesz, tak, wywalenie.
1: Nie posiadam wiedzy.
0: No na przykład, wiesz, u muzułman wyrugujemy pewne...
1: U muzułman?
0: Na przykład. Muzułmanów.
1: jeden muzułman?
0: Wiesz, dobra. Okej, okay, niech ci będzie, wiesz, ty purystojęzykowy.
1: No ja jestem mniodek. Nie wymyłem se uszu i jestem profesor mniodek dzisiaj.
0: Właśnie tak właśnie trzeba mówić, proszę pana, że muzułmanów trzeba odzwyczaić od walki między sobą. Generalnie niech sobie tam zabijają chrześcijan, to jest ich prawo. Albo, a słuchaj, wiesz co, no właśnie to jest coś takiego, wiesz, po prostu i mnie to rozwala, że po prostu ci skurwysyny po prostu próbują na górze w ten sposób robić, nie, że tobie nie może, ty nie możesz powiedzieć ty lewacki parchu, albo po prostu ty kozo, wiesz, no, spółkowanie, tak jest.
1: Kozofilu.
0: Tak, kozomilcu, wiesz, nie możesz tego powiedzieć, nie, ale jak on ci powie po prostu, że jesteś pisiorem, albo wiesz, ty peoska, to wiesz, to masz do tego prawo święte i to jest, wiesz, twoja wolność słowa, nie, ale powiedz coś, żeby po prostu wiesz, że na przykład... Ja bym się z tymi LGBT w sukienkach, po prostu niedogolonymi facetami z XXL jednak nie utożsamiał, żeby sobie chodzili po prostu i robili po prostu love parade. No i tego, ja mówię, no spoko, ale dlaczego ty wtedy, po prostu wiesz, mnie cenzurujesz, a oni wtedy krzyczą o wolności słowa, o wolności w ogóle do wyrażania swoich opinii, ale kiedy ty wyrazisz swoją opinię, to ci nie, już nie wolno, nie, bo wiadomo, bo tutaj jest granat i wiesz, jak w samych swoich, nie? Sądem, a sprawiedliwość jest po naszej stronie.
1: Mi się wydaje, nie, że na tym świecie w ogóle ludzie się strasznie wkręcili w osądzanie, w ocenianie, w nazywanie siebie w różny sposób, tak. a

0: a mało, straszny deficyt jest jakiegoś pozytywnego działania, tylko dużo się gada, dużo się ocenia innych, dużo się krytykuje i czy to do czegoś doprowadzi? Takie wieczna taka debata i to taka debata, wiesz, toksyczna, gdzie drugiego chcesz gdzieś tam sprowadzić do poziomu gówna, ocenić, nazwać, wyzywać go takich, owakich, więc ja bym był za tym, żeby więcej może coś ludzkość robiła, ale to mówię ludzkość niekoniecznie ja, bo mi się nie chce. Ludzkość, niech ktoś. To...
1: No dobrze, wiesz, słuchaj, nie każdy po prostu, wiesz, ma kasę, nie każdy... Prawda jest taka, że z pustego Salomonu nie naleje, nie? Ja gdybym na przykład nie miał kasy na tyle, żebym... Ja nie powiem, że mam dzisiaj po prostu 100 zł na koncie, bo nie mam. Ale do końca miesiąca jeszcze trochę czasu, coś się zakombinuje, coś, wiesz, zachachmęci, coś sprzeda, coś wymieni. I teraz tak, masz sytuację taką, że no, tam wkładasz w jakiś tam props, coś takiego, wiesz, jakiś strój i tak dalej, to czasem trwa latami, nie? No i wychodzisz w końcu na tym tak zwanym trzecim levelu, no i wtedy możesz powiedzieć, okej, to mogę się gdzieś tam pokazać, po prostu to jest zaprobowane przez LucasArts i wielką korporację, łącznie z Disneyem teraz, wiesz, mamy takie możliwości. I słuchaj, idziesz do tych dzieciaków, wiesz, one patrzą na ciebie po prostu i jesteś dla nich Bogiem, nie? No i to jest piękne, że dzieciaki się cieszą, wiesz, ludzie po prostu, wiesz, ostatnio mieliśmy taką sytuację na pustyni, nie? Mamy taki rodzaj takiego jakby zlotu, nie? W pewnym miejscu na Dolnym Śląsku, gdzie to wygląda lepiej niż pustynia błędowska. No i po prostu, wiesz, i nagle po prostu pojawiają się ludzie, którzy tam wchodzą i nagle po prostu jedna z kobiet, taka, no wiesz, około 50-tki, 40-tki, mówi, o ja pierdziule, mówię, moja córka to ma cały pokój w Star Wars, a nie chciała po prostu z nami jechać i teraz będzie żałowała i oni sobie porobili zdjęcia, nie, z nami po prostu gwiazdy, nie, gwiazdy, wiesz, uniwersum. No i mówię, kurde, no to widać uśmiech na tym świecie. To jest fajne, nie? I ja nie pytałem ją, czy jest z PO, czy jest za PiS-em, czy na przykład za LGBT, naprawdę. I to mi się właśnie podobało, że ludzie podeszli do nas po prostu jak do kogoś, kto coś dał, żeby coś otrzymać. Ja dałem pieniądze, kasę i masę swojej pracy gdzieś tam, wiesz, w jakiś tam props, w jakąś zbroję, w jakieś inne rzeczy, a to po prostu ludzie mi odpowiadają czym? Uśmiechem, nie? Że oni będą do końca życia po prostu pamiętać sytuację, tak jak gdzieś na początku pan tej debili, po prostu wszedłem w masty Dartha Vadera po prostu na BP, zamówiłem coś tam, kupiłem i widziałem miny tych ludzi, wiesz, którzy mi to sprzedawali, po prostu... bezcenna mina i ja wyszedłem z tego zbudowany po prostu, a nie będę prawdopodobnie to opowiadać latami. Ty, słuchaj, a wiesz co? Miałem taką sytuację. Wszedł gość po prostu i miał maskę Dartha Vadera w czasie pan Demi i kupował jakieś tam rzeczy, że papierosy, nie? No bo wiadomo, nie? Jak Darth Vader to ma astmę. No i powinien rzucić palę.
0: No tak, tak.
1: I to jest fajne. To jest fajne. Ale tak, jeśli chodzi o te kwestie podziałów, no właśnie, Facebook robi coś takiego, że tak jak z tym memem, że stoją zwykli ludzie w takiej kolejce, jest taki logo Facebooka, oni przechodzą i wychodzą tacy, kurwa, w togach prokuratorzy z takimi, wiesz, jeszcze takimi typowo na zachodzie to się nazywa peruka, tak? Peruka, nie? I kurde, ta z owczej wełny. Generalnie zwróć uwagę, że ta peruka jest owczej wełny, czyli jest to nawiązanie do Chrystusa Baranka. Nie wiem, czy wiesz, ale to tak jest tłumaczone na zachodzie. czyli sędzia, wydając na przykład w Wielkiej Brytanii wyrok w takiej peruce, nie wiem, czy to się do dzisiaj stosuje, ale przez wieki się to stosowało, był swoim sędzią, nie? Czy człowiek sądził człowieka, nie? Chrystus, Syn Boży, sądzi człowieka, nie? I to ma być sprawiedliwe. No takie pozory, wiesz. Ale to tak wyglądało, nie? Nie wiem.
0: Ciekawy,
1: i właśnie tak z tego
0: wykład.
1: Facebooka wychodzą tacy ludzie, wiesz, prokuratorzy z młotkami, oskarżający wszystkich i każdego, nie? Co zresztą mi się często zdarza.
0: Dobra, i tym optymistycznym akcentem myślę, że, że lepiej pozostawić niedosyt. No, no dobra. No trzymaj się tam. Wesołych świąt.
1: Dobra.
0: Wesołych świąt. Wesołych świąt ci życzę.
1: Nie obchodzę, ale dzięki wielkie. Jak wiesz, że nie wierzę w Boże Narodzenie, bo nie wierzę, że Jezus jest Bogiem. I to jako, uwaga, zielonoświątkowiec, co może rozwalić niektórym system. I jako sceptyczny w stosunku do pism, które zostały zainfekowane po prostu pogaństwem. No mi to powiedział Bóg, no ale musicie do tego dojść.
0: No to pozdrów go ode mnie.
1: Mówię do wierzących teraz.
0: No jak będziesz z nim tam gadał, to pozdrów go ode mnie. Boga.
1: Okej, dobrze. Ja nie wiem, czy akurat on potrzebuje zdrowia, bo myślę, że Bóg akurat zdrowie ma jak kuń.
0: No właśnie, to czego życzyć Bogu, jak wszystko ma?
1: Czego życzyć Bogu? Bogu należy, jak to się mówi, nawet nie błogosławić, bo to jest takie głupie trochę, nie? Jak możesz błogosławić komuś, kto jest większy od ciebie? To on cię powinien błogosławić, tak? Zresztą zgodnie z pismem, że ten mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Tak jak przyszedł tak zwany, pamiętasz może taką, no byłeś chrześcijaninem, więc mogę ci tu zacytować, był tak zwany Melchisedek i wyszedł na spotkanie z Abrahama z chlebem i winem. My tam wychodzimy z chlebem i solą, a on tak, wiesz, po wschodnie był wyszedł z chlebem i kurde połówką, tak? I mówi: Abraham, ja ci błogosławię, bo jestem kim? Jestem kapłanem Boga Najwyższego, El Shaddai. I on mu błogosławi. Czyli Abraham był mniejszy od tego Melchisedeka, króla Salemu, czyli pokoju. Tak? No, i tak to wygląda mniej więcej. Także nie stawiajmy wozu przed
0: panem.
1: Tego spoko. No ja
0: ciekawe,
1: się,
0: ciekawe.
1: Ja pytam czasem, wiesz co, Boże... Ta, pobłogosławiam w krawca, po prostu. Fajny facet.
0: No, dziękuję. To nawzajem, nawzajem. No i pozdrów go tam i powiedz, że...
1: Nawzajem, to znaczy ja nawzajem, czy on nawzajem, bo to wiesz. I w jego nie wierzysz, ale mówisz ze mną, wiesz, jestem tak zwanym pośrednikiem.
0: To powiedz mu, tak, żeby z tego wybrnąć, to życz mu wszystkiego, co sobie tylko zamarzy Panu Bogu. No, to na pewno coś sobie... Ale on też i nie marzy pewnie, bo jest ponad to, więc to już nie wiem, czego mu życzyć.
1: Ja przypuszczam, że gość, który po prostu jest ponad czasem i przestrzenią...
0: To też i nie marzy.
1: Ja mi się wydaje, że on żyje naszymi życiami, wiesz? Że każdy, nawet ateista, nawet skała, który ma tutaj, wiesz, różne... podejście do sprawy, czy Gumball, czy Adam, są jego i oni nie mogą... Oni są jego on jest ich Matrixem. A propos Matrixa, to generalnie to już jest dostępne na różnych tych...
0: Czych? Gdzie? To ja poproszę.
1: Na przykład na bajeczki.org, ale kopia fatalna, nie polecam. Niemniej jednak zacząłem to oglądać i powiem szczerze, zasnąłem przy tym. ale będę podchodził drugi raz i mam nadzieję, że coś się dowiem ciekawego od pani Leny Wachowskiej, tak? Teraz?
0: Tak, teraz pani.
1: To chyba Polki z pochodzenia, nie? To Polacy, można powiedzieć, z pochodzenia.
0: No.
1: Z tego, co wiem.
0: No tak, no. Nazwisko na to tak by wskazywało.
1: Tak, tak.
0: Czyli Polacy, można powiedzieć, że Polacy zrobili najlepszy film na świecie, który poruszył ludzi na całym świecie.
1: Tak, jeden z lepszych filmów na świecie, to nie da się ukryć. Ale powiem ci, że jestem teraz chyba na tak zwanym finale Hawkeye, czyli Marvelu, i tam Adamczyk gra, i powiem ci, Adamczyk, jak... oczywiście ceniłem zawsze go jako aktora, ale że się dostał do Marvela, to jest number one teraz obecnie, i gra rolę takiego twojego drecha.
0: Tak. Człowiek, który został dresiarzem.
1: Rozumiesz to? Jak nie oglądałeś, to oglądnij.
0: I jeszcze, jeszcze ma te dresy jakieś takie biało-czerwone, nie?
1: No, czerwono-białe, no, dokładnie. Naprawdę, po prostu oglądasz to oglądasz jakiś film taki, no, średnio. Nie powiem, że ten serial jest jakiś super, ale da się to oglądać bez bólu dupy. I wiadomo, że to Marvel i rozrywka. I kiedy Adamczyk wchodzi, to po prostu jako Polak utożsamiasz się z nim. Masz tą bekę i mówisz, tak, nasi po prostu górą, chociaż jesteśmy tam, czarnymi charakterami, nie razem z ruskimi. Także pamiętajmy, że to Żydzi rządzą Marvel. No dobra, okej. Okay. To co? To trzymajcie się wszyscy i fajna audycja, pomimo wszystko. Nie zdążyłem, zapewne przesłucham od początku. Słyszycie mnie?

0: Przepraszam was na chwilę. Miałem telefon ważny. Musiałem odebrać. To są ważne rzeczy. Sorry, jam ci to, że cię tak zostawiłem tutaj na antenie. No, musiałem tam szybko jedną sprawę wyjaśnić. A tymczasem, jak donosi KGB Rut, Ashtar Sheran zginął. Powtarzam, Ashtar Sheran zginął. Cześć, witam ponownie cię, jam ci to. Sorry, miałem
1: co
0: bardzo...
1: stało? Właśnie, kurde, tak mówię, kurde, gadam do siebie, ja mówię, ja pierdolę.
0: Nie, ja cię słuchałem, pod koniec po prostu zadzwonił telefon i miałem nadzieję, że uda mi się szybko, wiesz, odebrać i cię ciachu machu, jak jeszcze będziesz mówił, ale to...
1: Na tym skończyłem, bo naprawdę była tyrada i...
0: Ale było cię słychać, ale wszyscy cię słyszeli.
1: Aha,
0: tylko...
1: dobra,
0: było wszystko okej. Okay.
1: Dobra, fajnie.
0: Ale
1: dobra.
0: I tak już chciałem jakby kończyć no, telefonik,
1: tak,
0: więc...
1: Tak jak ja. Dobra, nie, no. Tylko ja się...
0: Wszystko git.
1: Po prostu, wiesz, przestraszyłem, że gadam do siebie i mówię, kurde, wyłączone to jest... No dobra, okej, okay, no to... To jeszcze raz do widzenia i polecam serial, polecam... Nie wiem, czy polecam Matrixa. Zobaczę. Jeszcze raz podejdę do niego i stwierdzę, czy to jest... No już widać, że... powiem ci szczerze, moje pierwsze wrażenie po tych pierwszych... jak to się mówi... Nie chcę spoilerować i nie będę spoilerował. Jeśli tytuł jest Voskresienie, czyli Zmartwychwstanie. Zresztą mam chyba nawet kopię rosyjską, bo tam, wiesz, Keanu Reeves pisze w cyrylicą na tym. I jeśli to tak wygląda, to Jezus Chrystus, taki typowo ikoniczny, to jest tam właśnie Neo, nie? No i chyba rolę przejmuje na końcu kobieta. Ale spoiler dałem wam, czadu. Dobra, nieważne. Trzymajcie się wszyscy i do następnego i...
0: No, trzymaj się, dzięki.
1: I wszystkiego najlepszego, bez względu na to, czy ktoś lubi święta, czy ktoś nie lubi świąt, to życzę wam miłego czasu i tego szalonego Sylwestra papieża, który ogłosił kiedyś, że będzie koniec świata i ludzie się, kurwa, tak ucieszyli, że nie było końca świata, że zaczęli zapierdalać fajerwerki i do dzisiaj niektórzy psiarze się boją, że ich pieski się posrają. Oby ich pieski się posrały, aby dalej będziemy celebrować życie, dopóki nas śmierć nie rozłączy. Także do widzenia. Trzymajcie się.
0: No, trzymaj się. Cześć, dzięki. Hej. Magadany, nie? Magadany facet. Coś mi tu Etam wkleił. Promo. Dobra, spróbuję to zapisać. Czuję, że to będzie jakaś niestandardowa rozdzielczość w niestandardowym formacie amigowym. Nie no, jest niby AVI. Dobra, spróbujemy zaraz tutaj to włączyć.

0: Nie odtwarza się. No, tak myślałem. Niestandardowe jakieś kodeki przerobione przez Etama, bo to trzeba było poprawić. Nie jakieś tam, co wszyscy mają, tylko on ma takie specjalne. A nie, jest, proszę bardzo, widzicie na ekranie. My eyes! Oślepłem. Kurde. Oślepłem, kochani, oślepłem. Jest parówka, to jest parówka odbijająca piłkę baseballową? Że co, że tak piłeczkę odbijają, tak? To jest odbijanie piłeczki. A parówka symbolizuje Etama. A nie, to nie jest parówka, to jest kij do baseballa. Myślałem, że parówka. No fajne, fajne. Naprawdę klasa. Klasa, super. Wydrukuję sobie chyba i powieszę w ramce na ścianie nad łóżkiem. Nieironicznie. Kambol. O, to tak nieładnie trochę. Co, jak kamraci przez kam pisane, tak? To nie kojarzy się dobrze. Kambol. Może skambol. A nie, to jest G, tylko tam jakieś czcionki użył chyba takiej, że G wygląda jak C. No dobra. Tak to jest właśnie. No, ale to, że Ashtar Sheran nie żyje. Zginął we wrześniu jako ofiara w wojnie międzygalaktycznej. Plejadianie są w żałobie. Ale Ashtar Sheran nie był chyba plejadianinem. No, ale plejadianie mogą być w żałobie, bo to też to ta jasna strona mocy, nie? Właściwie kim był Ashtar Sheran, jeśli chodzi o rasę galaktyczną? Arkturianinem? Nordykiem? Pół elfem? Pół orkiem? O, Mrs. Treehouse, witam na antenie. Halo, halo? Słyszymy się?
1: Halo, halo.
0: Cześć.
1: Cześć. Po pierwsze, słuchaj, krawiec, ja cię chciałam strasznie przeprosić za ten ostatni wpis. Ja nie lubię po sobie zostawiać takiego niesmaku i przepraszam cię, chociaż uważam, że jednak za dużo takiej pogardy i nienawiści w tym, co mówisz. Ja wiem, że czasy są, jakie są, natomiast wiesz co, tak nie słuchałam ciebie z 8 miesięcy i weszłam na tą audycję i po prostu znowu usłyszałam, jaki ten Kościół jest beznadziejny, a co to księża są pedofile, jaki ten Kaczyński ma krótkie nóżki i straszny dziób. To mi się po prostu odech chciało słuchać. Tego się po prostu nie da słuchać. To jest takie nakręcanie i siebie, i tych słuchających. No, takie bardzo, bardzo, bardzo negatywne i dlatego to napisałam.
0: Rozumiem,
1: ale rozumiem, że możesz mieć takie zdanie i rozumiem, że możesz mieć niechęć do i do tej instytucji kościelnej i do rządu w Polsce i tak dalej. I dlatego przepraszam cię, że po prostu to napisałam i jeszcze z tym wszystkim zostawiłam, ale
0: nie
1: naprawdę nie miałam już ochoty na żadne tam rozmowy, więc...
0: Nie ma sprawy, nie gniewam się, peace and love. No, a masz trochę, wiesz, może racji, może za dużo jest treści negatywnych, może przydałoby się więcej pozytywnych treści, bo to jest takie karmienie się jakby niedobrym jedzeniem cały czas, nie? I może warto się karmić czymś pozytywnym, bardziej i jakiego byśmy tam zdania nie mieli, bo wiesz, no w sumie to nie tylko ja mam złe mniemanie o rządzie i o Kościele, tylko dosyć spora część społeczeństwa, więc no, to tak ciężko tu to tak powiedzieć, że ja tu jestem jakimś takim szerzycielem nienawiści jedynym, czy jakąś taką niszą, bo strasznie jest duża niechęć, wiesz, do Kościoła i do rządu, bo przeginają po prostu, nie? Ale faktycznie zgadzam się na pewno, że za dużo o tym, jak się gada, no to się robi może męczące dla niektórych, dla tych, którzy chcieliby się może bardziej zrelaksować, coś fajnego posłuchać, wiesz, jakoś się nakręcić fajnie, pozytywnie, nie?
1: No tak, no zwłaszcza, że ty jarasz trawę, to myślałam, że kiedyś tam wejdę i po prostu posłucham ciebie po trawie. Nie wiem, czy teraz jesteś po trawie, ale nie brzmisz. Mój mąż ostatnio, odkąd tutaj w Illinois zalegalizowali, no to on sobie kupuje, natomiast nie taką trawę, tylko te oleje i sobie je pali. Taki to super wyciąg. No i on ma potem taki humor, że ja już nie wytrzymuję. I muszę wychodzić z domu, bo to jest nienormalne. Idzie w tym
0: Męczy cię
1: kierunku.
0: to?
1: Ja u ciebie tego nie słucham.
0: Czy cię to męczy właśnie to, że. No bo tak to czasami jest, że na przykład ciężko się gada komuś trzeźwemu z osobą podpitą, a może też ciężko się rozmawia czasami o sobie trzeźwej z kimś, kto się najarał, nie? No bo ktoś tam wiesz, spoko, ludzie,
1: No.
0: A ty wiesz,
1: No
0: tak
1: właśnie.
0: słuchasz, no.
1: A czy nie, to nie jest, że mnie to męczy. On po prostu jest tak przezabawny i tak śmieszny. On potrafi, ja sobie słucham jakiejś tam poważnej, wiesz, audycji, jakieś tam, nie wiem, straszne rzeczy. Tam ludzie mówią o jakichś tam, nie wiem, poważnych problemach, a on po prostu wchodzi, wyłapie jakieś tam jedno słowo i tak to potrafi przekręcić na drugą stronę, że już nie mogę słuchać tej audycji, bo mi się wydaje, że ci ludzie bredzą. No, no to są właśnie takie jazdy on ma
0: To może
1: po
0: razem
1: tej
0: z nim,
1: trawce.
0: może razem z nim trochę tego oleju zapal, może ci to dobrze zrobi.
1: Wiesz co, spróbowałam raz 3 miesiące temu. No, mi się to nie podoba, bo ja mam wrażenie, że moja rzeczywistość, nie wiem, przyspiesza w tym momencie i słucham czegoś, słuchaj, dobra, nieważne, nie będę mówiła, jak ja tutaj
0: Nie, no to
1: youtuberów słucham, ale
0: mów.
1: słucham.
0: Właśnie
1: Słucham
0: mów.
1: sobie. Słucham sobie kogoś, kogo do tej pory darzyłam jakimś tam, no może nie zaufaniem, ale jakimś takim szacunkiem. I właśnie po tej trawie masz taki odbiór informacji, one ci jakby przeskakują. Ja nie wiem, o co z tym wszystkim chodzi. Ja po prostu, ja musiałam jeszcze raz podejść do tego komputera, czy na pewno oglądam tą samą osobę, bo mi się wydawało, że to jakiś pajac po prostu mówi jakieś brednie.
0: Wiesz co, to jest tak, ja jak na przykład zajarałem sobie pierwszy raz, byłem kiedyś takim w ogóle przeciwnikiem, śmiałem się z kolegów, jak w liceum byłem tam z klasy, że to są o zapaściuchy, o narkusy. Wtedy ostrochlałem, ale w pewnym momencie sobie zapaliłem i bardzo źle mi było, wiesz, myślałem, że umieram w ogóle, że na zawał umieram, bo byłem też, no tak się nastroiłem bardzo źle. A dzisiaj, wiesz, świetnie się czuję i mi to bardzo dobrze robi, nie? No teraz już od dłuższego czasu na przykład nie palę, ja nie palę tak dużo, że tam cały czas czy coś. Teraz na przykład, no nie mam dostępu po prostu za bardzo, też nie mam pieniędzy czasami, wiesz, jak mi tu ludzie wpłacą jakiegoś donejcika, to nie chcę od razu tego wydawać na przyjemności tylko i wyłącznie, nie? Bo to by było troszkę tak nie fair, że jakbym to przepalał, to co mi ludzie tutaj dają. No i też niepraktyczne, trochę nieżyciowe. Trzeba też popłacić rachunki i tak dalej. Więc to nie jest tak, że jestem jakimś tutaj marihuanistą.
1: A
0: Ale
1: to jest
0: znam,
1: takie
0: no.
1: drogie u was?
0: Dla nas Polaków wszystko jest drogie teraz,
1: O
0: nawet
1: nie, no
0: ziemniaki
1: ale
0: to.
1: tak powiedz, ile tak kosztuje?
0: No podrożało teraz tak 4 dychy, 5 dych nawet, gdzie nie, niektórzy se gęgają, no więc no,
1: Ale co, za
0: zagrama.
1: jednorazówkę?
0: Nie no, zagrama.
1: No za gram, no a ile możesz palić tego grama?
0: No
1: Ja
0: to...
1: nie wiem, ja się nie znam, ja na tylko pytam.
0: No ja jak już mam, to szybko przepalam, dużo palę, nie? Tak się nie ograniczam. Jak już mam, to wpadam w taki ciąg i sobie jaram. Ale teraz już, no, jak mówię, dłuższy czas w sumie nie, a bardzo chętnie bym sobie zapalił, bo mnie to relaksuje, oczyszcza mi trochę głowę, nabieram lepszego spojrzenia na świat, na ludzi, wenę mam. Wiesz, te same plusy dzisiaj, a powiem ci, że kiedyś miewałem jazdy, bo to jest tak, że przy tych pierwszych razach bywa niefajnie. Więc daj sobie szansę, możesz jeszcze kiedyś spróbować, nie? Się przeprosić z tym i być może już ten drugi raz będzie zupełnie inny. Będzie na przykład ci się świetnie słuchało muzyki, rozmawiało z kimś, wiesz, albo oglądało film z mężem, z chłopakiem, przepraszam, nie wiem, no, z konkubentem.
1: Z mężem.
0: Z mężem, przepraszam.
1: Dobra. To tutaj jest tak, że on pali te, no tak jak mówiłam, to oleje te całe wyciągi. No to daje kopa, no daje. Ja wziąłam tam sobie dwa machy z tego, to daje ostro. I tak się go zapytałam, mówię, słuchaj, ile to tam na ten miesiąc? On codziennie sobie po bufie bierze, jak wraca z pracy, on się musi zrelaksować. I mu wychodzi $250. To jest po prostu dużo, dużo taniej, niż miałby sobie codziennie, nie wiem, dwa browary kupić.
0: No i myślę, że lepsze dla głowy niż picie alkoholu, zdecydowanie. Możesz być zadowolona, że mąż woli taką używkę, bo wiesz, nie będzie agresywny, nie będą mu głupie rzeczy do głowy przychodziły raczej, tylko raczej fajne prędzej. Więc dobra, spróbuj kiedyś z nim, może wam się będzie fajnie potem jakiś filmik oglądało, jakąś fajną komedię, wiesz. Można się z tym przeprosić, te pierwsze razy bywają w ogóle straszne, nie? Ty się cieszysz, że w ogóle nie złapałaś jakichś lęków, wiesz, też tak bywa czasami, nie?
1: Nie, no wiesz co, nie, ja kiedyś jak miałam 17 lat, co było podczas II wojny światowej, to zapaliłam trawę po raz pierwszy, tylko że już nie jestem pewna, czy to była trawa, czy to był haszysz, ale wydaje mi się, że to była trawa. Ja miałam taką paranoję, że ja weszłam pod stół, ja byłam pewna, że ja dostanę za chwilę zawału serca, mało tego, na chwilę po prostu tak odleciałam, że to był taki niski stół, no, dobra, ława chyba to się tak nazywało, takie niskie coś. Ja tam wlazłam pod to, a potem mi się wydawało, że jestem w trumnie. Nie mogłam z tego. Nie, tragedia. To moje pierwsze doświadczenie z tym było tragiczne. No i teraz, tak jak mówię, 3 miesiące temu spróbowałam. No ja się śmiałam na początku, to był taki śmiech bez sensu, z byle czego, z 15 minut. No ale potem, no to tak jak mówiłam, to mi się ta rzeczywistość rozjechała strasznie i nie wiedziałam, czy kogo ja słucham, czy jakiegoś pajaca, czy rzeczywiście tego człowieka, którego do tej pory jakieś tam miałam do niego zaufanie. I teraz też już i na niego inaczej patrzę, na tego faceta. Nie mogę go słuchać teraz już po tym
0: Może to dobrze,
1: doświadczeniu.
0: może odkryłaś, że nie jest to może jakiś super mądry przekaz, może coś odkryłaś. Może po prostu skoczyłaś jakiś level, wiesz, wyżej, jeśli chodzi tam o rozumienie, postrzeganie, też tak może być. To nie znaczy,
1: Pewnie tak.
0: że miałaś zaburzoną percepcję na minus, nie? Tylko może na plus ci się percepcja poprawiła właśnie od tego. To jest taki
1: No
0: wzmacniacz.
1: ale wiesz, no właśnie, nie, bo mnie to trochę jakby tak przestraszyło, nie? Że się cieszyłam z tego powodu, że jestem w domu, a nie jestem gdzieś na ulicy, bo jednak te zachowania są różne, nie wiem, masz jakieś napady śmiechu i tak dalej, no.
0: Może czasami jest nam potrzebna odrobina szaleństwa. Nie musi być wszystko takie zawsze poukładane. Może trzeba się trochę, wiesz, trochę zaszaleć i nabrać innego stanu świadomości na chwilę, nie? Może to nam dobrze robi. A tu jest takie pytanie, czy harfa od Enkiego i Mrs. Treehouse to ta sama osoba? Mnie też to
1: Nie.
0: ciekawi. Nie, czyli to nie. No to co ty tu głupoty gadasz, Łukacjusz? Nie, proszę nie szerzyć dezinformacji. O, kto mu zapłacił, ciekawe? Agent. O, proszę, troll wynajęty, ruski jakiś. No. A co myślisz, czy twoim zdaniem możliwe jest stworzenie idylii, enklawy, takiego miejsca, gdzie byśmy zupełnie inaczej żyli według fajnych praw, w harmonii ze sobą, z otoczeniem,
1: Oczywiście, że
0: uczciwość,
1: tak.
0: tak?
1: A oczywiście, że jest to możliwe. Jest to tylko kwestia nastawienia ludzi i wyrwania się z systemu. Ludzie mają program, zresztą ja też mam dzisiaj program wdrukowany i nie wiem, jak sobie w ogóle z tym poradzić, bo idę do kogoś na Wigilię i oczywiście nic innego nie robię cały dzień, tylko kurwa gotuję, co mnie doprowadzi, już po prostu kurwa nie mogę, a jeszcze przede mną przynajmniej ze 2 godziny stania przy kuchni i to jest program, który mam wdrukowany, że idąc do kogoś muszę coś przynieść. To jest program. I z takich programów trzeba się po prostu wyzwolić. I w momencie, kiedy się wyzwolisz z jakiegokolwiek systemu myślenia, takiego wdrukowanego, który masz od małego, możesz zacząć myśleć o rzeczywistości zupełnie, zupełnie innej. I ja na przykład w to wierzę. Mi się na przykład bardzo podoba, możecie się z tego śmiać, ale bardzo mi się podoba, bo spędziłam 2 dni w wiosce Amiszów. I to już nieważne, tam religia, zostawmy to. Zostawmy ich podejście do religii, do tego wszystkiego, ale po prostu jaka tam jest wspólnota, jak oni tam jest wszystko barterowo, jak oni po prostu na wszystko mają wyrąbane, po prostu nic ich nie obchodzi, sami sobie mydło robią, sami sobie robią szampony i robią to naprawdę bardzo dobrej jakości. Nie wiem, zbierają te zioła, nie wiem, mają swoje ogródki, gdzie wiesz, no wszystko, całe jedzenie im rośnie. Jedzenie im też chodzi po podwórku, nie jest to jakieś, wiesz, antybiotykami wykarmione i tak dalej. Widziałam tam, wiesz co, wiele mi to wchodzi o Amiszach, nie wiem, ja widziałam w tej wiosce super szczęśliwe zwierzęta, naprawdę szanowane i nawet w momencie, kiedy ja mięsa nie jem, tak, no to chyba wszyscy już wiedzą, zaraz będzie znowu, że ten temat poruszany, ale zostawmy to, ale
0: Nie, to słuchaj, tutaj wiesz, jak najbardziej
1: wiem, że
0: na
1: wiesz,
0: propsie.
1: że ludzie, wiemy w jaki sposób tam odnoszą się, oni nie zabijają tam krowy, wiesz, codziennie, tylko zabijają sobie jedną krowę i oni mają żarcia na całą wioskę na kilka miesięcy, naprawdę, bo oni nie jedzą tego mięsa, wiesz, codziennie, bo też tego nie potrzeba, wiesz, się opychać tym wszystkim. Mają jakąś taką równowagę. Mi się to tak strasznie podobało. Chociaż
0: Fajne.
1: jedynej rzeczy, której mi brakowało, niestety, kolejny program, no to był internet. Tam nie masz internetu, tam nie masz telewizji. Jest, w tej wiosce jest tylko jedna rzecz. Oni mają swoją taką stację radiową, gdzie sobie jakąś tam muzykę puszczają i tak dalej. Jakieś tam takie społecznościowe wiadomości podają. Jak ktoś jest na przykład chory, to podają, że ta i ta osoba jest chora, będzie potrzebowała pomocy, żebyście. I oni, wiesz, tam wszystko jest. Jakbyś tak naprawdę nie znał życia tego takiego naszego, to tam jest taki malutki raj, jak gdyby. O,
0: No,
1: tak bym
0: taka
1: powiedziała.
0: namiastka raju, faktycznie. To bardzo dobrze się kojarzy to wszystko, nawet jak się tego słucha, nie? To tak mamy pozytywne odczucia. Wódz tutaj, malkontent się. Nie, krawiec, nie jest możliwe tak, taki świat, nie? Bo nie jest możliwe, by nie było złych ludzi. No widzisz, to skoro masz takie przekonanie, to w twoim świecie nie będzie to możliwe, a w naszym świecie, w moim i w świecie Mrs. Treehouse, to jest możliwe, bo czasami wszystko się sprowadza do tego, czy po prostu no, chcieć to móc, wierzyć. Czasami wiara w coś może sprawić, że nagle to stanie się możliwe. Po prostu trzeba bardzo w coś wierzyć, bardzo chcieć. I już wiem, że to brzmi naiwnie, ale to może system nas nauczył, że to o
1: Właśnie, to jest
0: bajkowe.
1: kolejny program. To jest kolejny program,
0: No,
1: że
0: no.
1: nie, bo ty nie możesz żyć tam bez tych wszystkich układów. Nie można żyć bez tej pracy. Oni też pracują, przecież to jest rola. To są te całe ogrody, którzy wstają z samego rana. Te zwierzęta coś trzeba oporządzić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oni tego nie robią, słuchajcie, całymi dniami. Oni to robią może przez 6 godzin, a później. Oni nic nie robią. Oni się cieszą byciem z rodziną, wspólnocie i tak dalej. To jest coś naprawdę fajnego. Ja wiem, że to brzmi też od razu kolejny program na pewno się ludziom będzie włączać sekciarsko, ale to nie jest takie właśnie. Ja tam byłam naprawdę 2 dni, dłużej mi nie pozwolono oczywiście, ale naprawdę, no, ja naprawdę mam stamtąd to zupełnie inna energia. Jakoś tak więcej, naprawdę dużo miłości tam się czuję.
0: No fajnie, fajnie. Wódz pisze tutaj, kurczę, krawiec, zawsze będą pojawiać się źli ludzie. No wiadomo, że zawsze będą źli ludzie, tylko pytanie, ilu będzie tych złych ludzi? Jak szerokie to będzie zjawisko? Na ile standardem stanie się cwaniactwo, egoizm, brak empatii, zawiść, zazdrość? Na ile to będzie pewien standard ogólnie obowiązujący, a może to będzie jakaś nisza i może to będzie sporadyczne? No chyba jest to dość oczywiste, nie? Więc tutaj ciężko mówić, czy będą źli ludzie, czy nie będą, no zawsze będą jacyś tam, ale też pytanie, co zrobimy, jak sobie poradzimy ze złem, czy zrobimy coś, żeby z tym złem walczyć i na ile nam się, bo nigdy nie zrobimy raju, nigdy nie zrobimy stuprocentowego raju, ale może nam się uda w 50%, a może teraz mamy tylko w 10%, a moglibyśmy w 50% mieć, no kurczę, elastyczności trochę w myśleniu, elastyczności, bardziej otwartej głowy życzę, a nie takie myślenie komputerowe, pan kalkulator przyszedł i tu zmierzył, nie, to jest niemożliwe, nie da się, z moich wyliczeń wynika, że jest to absolutnie nielogiczne, nieprawdopodobne, nie da się, nie, no kurde, no. Bądźcie jak myszka Miki, popatrzcie jaka myszka Miki jest, jaki jest, jaki pozytywny, bądźcie jak myszka Miki, no.
1: Ale wiesz co, ja tutaj chciałabym nawiązać, jeśli mogę na krótko, do tej rozmowy, to jakiś pan dzwonił, nie wiem, gotowałam, przepraszam, nie pamiętam imienia, ale ja słucham od początku waszej audycji i ten pan powiedział, że my nic nie możemy, my jako ludzie nie możemy zmienić, tylko Bóg może coś zmienić. No i właśnie to jest kolejny program, gdzie wszyscy czekają, aż ten mityczny Bóg Jezus zejdzie z tego nieba i rozpierdoli wszystko i nastanie nowy porządek. No tak nie będzie. Jeżeli jest się osobą wierzącą, to powinno się wiedzieć, że Bóg dał nam wolną wolę i dał nam wszelkie możliwe narzędzia, żeby kierować życiem i światem i dał nam miłość, dał nam uczucia, dał nam emocje i dał nam zrozumienie i dał nam rozum, dał nam zrozumienie, co nam służy, a co nam nie służy. I to od nas zależy, czy można ten świat zmienić. I powiem ci tak, że ostatnio, no bo jednak ja patrzę na to, co się dzieje na całym świecie i mnie to przeraża i patrzę na to, co się dzieje w Polsce i też mnie to przeraża. I ja ci powiem, co Polacy powinni zrobić, bo jeżeli Polacy tego nie zrobią, jeżeli wy tego nie zrobicie, to będzie druga Austria w Polsce i to bardzo niedługo. Ja wiem, że wszyscy narzekają na ten PiS. Moim zdaniem, gdyby to było PO czy ktoś inny, to już Austrię byśmy mieli. Oni już mają obozy dla niezaszczepionych. Więc obozy. Nie wiem, czy widzieliście te zdjęcia. To są takie same obozy jak za Hitlera. Po prostu byłby dumny, tylko że są białe. I tyle się tylko różnią tym wszystkim. Więc ja patrząc na to, co się dzieje, to nie wiem, Polaków ile jest? 36 milionów. Z tego niech będzie połowa dzieci. Niech będzie 10 milionów starców. Niech wyjdzie te 20 milionów ludzi. Niech się wpierdoli do tego Sejmu. Żadna policja was nie zatrzyma, żadne wojsko, bo nie będą po prostu wpieprzyć się tam w momencie, kiedy obradują i wszyscy wyciągnąć ich przed Sejm i sądzić.
0: I na gołą dupę.
1: I na gołą dupę.
0: No, tylko ciężko jest doprowadzić do takiego stanu, że ludzie masowo zaprotestują, bo każdy się boi, każdy ma swój interes, musi pilnować. I system chce, żebyśmy byli zajęci nieustannie, żebyśmy wiecznie musieli biegać od jednego stanowiska do drugiego, zapierdalać, bo wtedy nie ma czasu na jakieś sprzeciwy, buntowanie się i chcą nas tak zająć, no, żebyśmy cały czas coś robili, nie mieli czasu na bunty jakieś. No bo można sobie powiedzieć, że to jest niemożliwe, żeby się ludzie sprzeciwili masowo niesprawiedliwości, złu, zamordyzmowi, żeby nagle ludzie zaczęli, wiesz, musi się mentalność zmienić bardzo ludzi, żeby zaczęli na przykład cenić sobie wolność, żeby stało się, w Polsce jest trochę tak, że jest taka moda na dresiarzy, na bandytów, wiesz, a mogłoby być tak, żeby była moda na wielkich, żeby autorytetami byli wielcy naukowcy i czy podróżnicy, czy jacyś fajni ludzie, żeby modne było bycie w porządku wobec drugiego człowieka, bycie pozytywnym takim. No a niestety jest trochę w drugą stronę, trochę jakby obserwuję, że modne staje się, wiesz, cwaniactwo, taki, wiesz, cynizm, no takie negatywne rzeczy. No i to też trzeba było na to pracować i pewnie tyle samo pracy teraz trzeba włożyć w to, żeby to odwrócić, żeby co innego stało się modne. Tylko pytanie, kto to zrobi? Zło się lepiej sprzedaje zawsze, nie? Agresja, przemoc, rozpierducha, świetnie się zawsze sprzedają, emocje, bo ludzie stają się ćpunami emocji, chcą więcej, szybciej, bardziej, dwa razy, wiesz, bardziej, nie? Stary, dobry amerykański przepis na kontynuację. To samo, tylko bardziej, mocniej, kurwa, i Rambo musi mieć dwie wyrzutnie rakiet zamiast jednej.
1: Tylko, że wiesz co, Krawiec, w momencie, jeżeli ludzie z tym, co się dzieje w tej chwili, to nie wygracie, ja też mówię, jakbyście wy, my. Świat nie wygra kredkami i, nie wiem, pomachując sobie flagami. Tu po prostu trzeba radykalnego działania, bo naprawdę ta wolność jest odbierana krok po kroku i to, że ja jestem w USA, nie oznacza, że tutaj tego nie ma. Tutaj jest to spowolnione, ale w momencie, kiedy już Europa zostanie kompletnie przejęta, co się stanie bardzo niedługo, jeżeli ludzie naprawdę nie zrobią czegoś, to tutaj to przyjdzie to samo. Ja się przed tą szczepionką bronię jak tylko mogę. Już z dwóch prac się zwolniłam. Po 10 latach z jednej. Z najlepszej pracy, jaką miałam. I się zwolniłam, bo ja nie strzelę sobie samobuja.
0: Ale tutaj ludzie, jacyś tacy jesteście tak negatywnie nastawieni jakoś, jacyś tacy takie Janusze troszeczkę, sorry, ale tutaj takie kpiarstwo i tacy... Słuchajcie, no, dziewczyna mówi sensowne rzeczy i takie i pozytywne i fajne tu opowiedziała rzeczy, a wy tacy, a potem się wywróci i se głupi ryj rozwali, a gdzieś już do gotowania lepiej wraca. A co ty, dziewczyno, tu opowiadasz? No wiecie co, to trochę jestem zawiedziony, że tak podchodzicie do innych. No a z tym, no to jest też ciekawy temat, czy można coś zmienić właśnie wkładając kwiatki w lufy karabinów i rysując kredkami serduszka. Wiesz, może to jest taka trywializacja czegoś, co jednak ma sens. Przypomina mi się zawsze przy takiej okazji legenda o tym, jak Merlin pokonał wiedźmę Map. Po prostu się odwrócił i zapomniał o niej. Wymazał ją ze swojej pamięci i ona zniknęła, nie było jej, ale to jest magia i to jest w sensie dosłownym magia, bo moglibyśmy nagle wszyscy się odwrócić od systemu, odwrócić głowę, przestać o nim mówić, myśleć, respektować go i on by zniknął, nie byłoby go, ale to jest magia i niestety nie wszyscy jesteśmy czarodziejami, jest bardzo mało czarodziejów.
1: Wiesz co, mogę się odnieść do jednego komentarza tutaj na czacie?
0: Proszę bardzo.
1: Do pana Borsuka, który się śmieje, że szczepionka to samobój. Słuchaj, znałam faceta, policjanta, zajebisty koleś, 2 metry, po prostu jak gladiator. On był tutaj, gdzie ja mieszkam, był policjantem. Strasznie tutaj w ogóle robić coś takiego, że co roku robi się taką nad jeziorem imprezę policyjną, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać z policjantami, poznać ich i tak dalej. Ten człowiek po prostu był niesamowity, jak nasz sąsiad wyjechał na 2 miesiące, to ten policjant wystawiał mu śmieci, żeby złodzieje nie widzieli, że kogoś nie ma. To był taki policjant, facet 35 lat, John Anders. Poszedł na jednego strzała. Bardzo źle się czuł, ale powiedział, że pójdzie do pracy. Poszedł do pracy i tam, pijąc kawę, nagle dostał krwotoku z nosa, takiego, że ci policjanci, którzy tam byli, jak to opowiadali, to byli przerażeni, bo takiej ilości krwi z nosa nie widzieli, po czym upadł, dostał drgawek, tak jak padaczki i 2 minuty później nie żył, bo umarł na zawał serca. Więc błagam was, nie mówcie mi takich rzeczy, dlatego że te szczepionki niektórych zabijają. Druga rzecz, dostałam chyba z miesiąc temu maila od mojej siostry z Polski, i ona mi napisała w tym mailu, że nasza koleżanka Magda, 33 lata dziewczyna, synek 4-letni, ona w 7-miesięcznej ciąży. Lekarz ginekolog jej powiedział, żeby wzięła szczepionkę firmy na P, dlatego że dziecko będzie chronione i ona będzie chroniona. Przy czym jeszcze ten lekarz do niej powiedział, że teraz rusza ta akcja, że te dzieci 5-letnie można szczepić, a jej synkowi brakowało 1 miesiąc do tego, żeby miał 5 lat. I ta idiotka, ja przepraszam, nie chcę tak o niej mówić, bo ją znam przecież i ona teraz w psychiatryku jest, poszła na tą szczepionkę, zaszczepiła siebie, zaszczepiła dziecko, jej dziecko umarło na ojomie 3 dni później, a ona tą 7-miesięczną ciążę straciła i urodziła zmarłe dziecko. Słuchajcie, dzieją się straszne rzeczy. Jeżeli zrobicie sobie research, ja nie mówię o YouTubie, bo to jest wszystko kasowane, zrobicie sobie research, poszukacie sobie na Rumble, na BitChute, tam te wszystkie filmy o tych wszystkich takich rzeczach, że nie wiem, apele rodziców, którym komuś ktoś umarł, rodzin, albo tych ludzi, którzy mają fatalne skutki poszczepienne, tych filmów jest od groma. To nie jest tak, że nic się nie dzieje. Się dzieje, tylko o tym się nie mówi. To się wszystko przykrywa. Ja mam, zna jeszcze jedną rzecz, tylko już będę kończyć.
0: Śmiało.
1: Ja mam w rodzinie wujka, który praktykuje w Niemczech. Nie powiem dokładnie gdzie, bo nie chcę, żeby... Po prostu nie chcę. Praktykuje w Niemczech, jest lekarzem. On już 8 miesięcy temu skontaktował się z nami, ze mną i z moim mężem i powiedział nam: proszę, nie bierzcie. Lekarz.
0: Tak, są lekarze, którzy tak mówią. Znaczy, ja myślę, że jest zbyt dużo kontrowersji wokół tego tematu, żebyśmy sobie tak podśmiechujki robili i kogoś tam posądzali o to, że jest tam niepoważny, że się bzdur naczytał, jest szurem, bo zbyt dużo jest tych kontrowersji. Widziałem ostatnio fajną kompilację nagrań, gdzie sportowcy jeden po drugim na ziemię, jeb, i padają jak muchy. Po prostu to koszykówka, to bieg i pada i trup, nie? Albo do szpitala. Coś się dzieje u sportowców bardzo złego po tych szczepionkach, u wielu sportowców. Teraz na portalu, na popularnym portalu czytam o dwójce studentów, którzy bardzo nie chcieli się szczepić, wzbraniali się, ale uczelnia, tak, na AWF-ie, ale uczelnia, chłopak i dziewczyna jakoś takich przymuszała, nie, że no niby nie musisz, ale nie będziesz miał tam zajęć, jak się nie zaszczepisz, no w końcu ulegli i na drugi dzień chyba i dziewczyna i chłopak trupy, nie? Trup, więc no jest zbyt dużo jest tych dziwnych sytuacji, żeby sobie tak to lekceważyć i no to ja się bardzo cieszę, panie Borsuk, że ty się dobrze czujesz i wszystko świetnie. Wielu jest u nas w radio takich, którzy się zaszczepili i nic im nie jest i chwała Bogu i Dawkinsowi i wielki wybuch zapłać i tak dalej, no ja się cieszę, no, ale nie powinniśmy chyba tak sobie lekko traktować tego tematu, nie? Ja no myślę, nie że, słuchaj, wiesz co, jeszcze powiem tylko, ja myślę, że ludzie po prostu czasami czują, że coś jest dla nich niewskazane, mamy jakiś instynkt, zwierzęta często bazują na instynkcie i to im ratuje tyłek, może my też powinniśmy czasami, ja na przykład czuję, że nie powinienem i dlatego się nie szczepię, i może, a ktoś czuje, że jak najbardziej, idzie się szczepi, i potem opowiada, że czuje się świetnie, nic mu nie jest, ręka go bolała tylko chwilę. Dobra, może się zdajmy trochę na intuicję, bo właściwie dzisiaj ciężko dojść do prawdy. Zawsze trzeba komuś zaufać, czy nauce, czy medycynie, czy innym źródłom. Niewielu z nas jest chyba tutaj lekarzami, chemikami, biologami, żeby mieć jakiś szerszy ogląd. Musimy tak czy owak zaufać komuś, albo też i sobie trochę może czasami, nie?
1: No tak, wiesz co, ja mam ubezpieczenie na życie w takiej firmie, która się nazywa State Farm i oni co 3 lata powtarzają, znaczy dzwonią, muszę powiedzieć na 150 milionów pytań, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w tym roku no, była kolejna taka rozmowa z nimi, bo to chodzi o to, czy oni tam chcą, czy muszą ci podnieść tą składkę, czy jak. No i jedno z tych pytań było dodatkowe, czy jestem zaszczepiona na COVID. I ja się tej pani zapytałam, nie odpowiedziałam jej najpierw na pytanie, tylko zapytałam się jej, a czy państwo ubezpieczają od śmierci na to albo od skutków ubocznych. Wiesz, co mi pani odpowiedziała? Że nie istnieje forma ubezpieczenia na preparaty eksperymentalne.
0: Często słyszę o takie właśnie opowieści, bo niby cały czas się prostuje, że niby ma to status, że preparat eksperymentalny, że w fazie eksperymentu, ale to jest tylko tak, żeby przyspieszyć, bo nie było czasu na formalności, ale z drugiej strony, jak przychodzi do ubezpieczania się, no to konkret się zaczyna i nagle ubezpieczalnia nam udowodni, że się nie należy żadne odszkodowanie, nic, bo to jest w fazie eksperymentu. I nagle to, co tam było, to, bo tak dla formalności, tak się mówi, nagle staje się życiem po prostu, nie? I ktoś nie dostanie odszkodowania, więc no, tak to wygląda.
1: No to chyba sama mówi za siebie, więc jeżeli ja słyszę od ubezpieczyciela na życie, że oni mnie nie ubezpieczą od skutków ubocznych, jakieś ten, a pytają się o to, czy jestem zaszczepiona, od tego zależy moja składka, która oczywiście poszła o $100 wyż, ponieważ nie jestem zaszczepiona. Jeżeli ona mi mówi, że ona mnie nie ubezpieczy, bo to jest eksperyment i od tego nie ma w ogóle ubezpieczeń, no to sorry, to ja żyję w jakimś Matrixie.
0: Też jak dzwoniłem do ubezpieczycieli i się pytałem, to też, a my nie wiemy jeszcze, to jest jeszcze niezbadane, nie ma jeszcze takich ubezpieczeń, bo to jeszcze czekamy, tego, bla, bla, bla. No wiesz, można mówić dowolne rzeczy, ale często liczy się efekt po prostu. No nie można, było, jak ja dzwoniłem. No więc dla mnie się liczy efekt, a nie ktoś sobie mi tutaj nawija makaron na uszy, opowiada smutną, rzewną historię, kurczę i elaboracik przez telefon mi tu jakiś gada i ja mam zaraz się dać przekonać, że a no to faktycznie to dobrze, że nie można. No coś, nie no, nie można, to nie można, liczy się efekt no, końcowy, nie można. Może teraz już można, nie wiem, od NOP-ów się na przykład ubezpieczać, nie? Może do tego doszli, trzeba by znowu podzwonić i popytać się. Dobra, słuchaj, Mrs. Treehouse, tutaj mam następną chętną osobę, więc będę ci już dziękował za ciekawy, fajny telefonik. No też nie ma co się przejmować, niektórzy tutaj cię dopingowali, że dobrze prawisz, więc spoko.
1: Wszystko okej. Okay. Wracam do gotowania, będę słuchać.
0: A co
1: I teraz,
0: gotujesz? A co gotujesz?
1: co gotuję? No, niestety te nieszczęsne krokiety, które zajmują. O Boże, to jest masakra. No i pierogi oczywiście. Więc najgorsze dwie rzeczy, jakie można robić na Wigilię. Znaczy
0: Dobre.
1: najgorsze w sensie czasochłonne.
0: No jest trochę roboty, fakt, no.
1: No.
0: Dobra. To
1: Dobra, to
0: powodzenia, wszystkiego
1: trzymajcie się
0: dobrego.
1: i słuchaj, krawiec, nie gniewaj się za ten
0: Nie
1: fus,
0: gniewam się.
1: przepraszam cię jeszcze.
0: Absolutnie.
1: No.
0: Jest wszystko git. Trzymaj się.
1: Trzymaj się, na razie,
0: Cześć,
1: pa.
0: cześć. Hej. Dobra, no to jeszcze tutaj wódza odbiorę. Kurde, to znowu się rozgadaliśmy. Audycja, same telefony nagle się zrobiła. Zapraszam wódza. Odbiór. No. I pamiętajcie, bądźcie jak myszka Miki. Bardziej. A mniej jak Kaczor Donald. Cześć, wódzu.
2: No cześć.
0: Czy jest jakieś pozdrowienie wolnorynkowców, kapitalistów, nie wiem, którym
2: Czekaj.
0: mógłbym cię przywitać? Niech będzie pochwalony Janusz
2: Awe
0: Korwin-Mikke.
2: dolar.
0: Awe dolar. O, dobre, awe dolar.

0: rzeczywistość,
1: można,
0: której...
1: Można takie straszne słowa mówić w ogóle?
0: W nocnym radio można, tak. Nawet gorsze. No to wspaniała rzeczywistość, której bronisz. Chciałeś sobie odpocząć w końcu jak człowiek, gdzieś tam tego... Nie, kurwa, zapierdalać, bo żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać.
1: Nie, to nie jest akurat kwestia tego, widzisz. Nie, to chodzi o to, że jest, tak się mówi, no nie? Tak się mawia, to lubi Janusz Korwin-Mikke to powtarzać, nie? I tam ogólnie wśród takich... powiedzmy, konserwatywnych bardziej osób, jest takie powiedzenie łacińskie pacta sunt varta, czy coś takiego, że umów się dotrzymuje, tak? No więc, no jeżeli obiecałem komuś, że coś zrobię, no to no choćby skały srały, tak? Trzeba się z umów, no trzeba się dotrzymać słowa danego, tak?
0: Myślę, że korporacje bardzo cenią sobie takich sumiennych ludzi jak ty.
1: O, czekaj, to Depeche Mode miał tak fajną piosenkę i tam było coś takiego, że handshake seals the contract, from the contract there's no turning back, tak? No, a ja nie o tym w ogóle.
0: Czekaj, bo to jeszcze jeden fajny komentarz. On ma głos jak Mencen.
1: Ale to chyba po dobrej wódce.
0: Po dobrej wódzie lepszy jestem w dżudzie.
1: Dokładnie. A ja w ogóle dzwonię o tych emiszach, bo mnie urzekła ta historia z tymi emiszami i chciałem o tym porozmawiać, nie?
0: Dawaj.
1: Bo generalnie słyszałeś w ogóle takie YouTube'owe nagranie o gościu, który chciał zawsze, wiesz, wyjechać w te Bieszczady, nie? Czy nie? Nazywało się to coś o karkonoszach, to było.
0: Nie, chyba nie.
1: Kurde, dawaj. Posłuchaj sobie. Ale to jakby nie, jakby treść tego nie jest główna. Generalnie, wiesz co, istnieje wśród ludzi taka pewnego rodzaju tęsknota za takim, wiesz, prostym życiem. Nie? Właśnie ci emisze, nie? A oni tam nie mają tej telewizji, tego internetu, tego radia, tego prądu nie mają, nie? Bo nie mają samochodów, oni tak te krowy doją, chowają sobie gąski, sobie pasała na Bukowinie i tak dalej, nie? Jest taka tęsknota za tym, nie? Tylko jest jeden problem, nie? Oni też nie mają, wiesz, respiratorów, tomografów, terapii, wiesz, onkologicznych. Oni bardzo wielu rzeczy nie mają. Dlaczego ich nie mają? A nie mają ich z bardzo prostego powodu. Te urządzenia i te terapie są mega drogie.
0: Ciężko jest zrobić z drewna i gwoździ.
1: To już nawet nie chodzi o to, bo to pewnie by się dało. Ja
0: to nie gdzieś... wiem, czy taki respirator z drewna i ze słomy, to dobra.
1: Respirator by się dało, nie?
0: Ale to byłby chyba ten respirator, co rozsadza płuca właśnie. Tak.
1: To był ten respirator od tego handlarza bronią. Zresztą też sprzedawał ten proce.
0: To by był taki, że jednemu się tam wkłada tą maskę na gębę, a drugi tak pompuje nogą taką, wiesz.
1: Tak, na rowerze, tak, wiesz. Nie? Albo koń w takim kieracie. Taki respirator napędza. To by się dało zrobić. Respirator jest prostym urządzeniem. Natomiast no, tomograf już nie jest prostym urządzeniem, niestety, i do niego była potrzebna, wiesz, tam teoria względności w ogóle, nie? Bez tego by to nie działało. No i tak jak mówię, jest taki problem, że jakby, no żeby robić te urządzenia, nie, to potrzebna jest bardzo zaawansowana, wyspecjalizowana i bardzo wydajna cywilizacja, bardzo taka efektywna, bo te urządzenia są drogie. Ludzie, którzy je tworzą, muszą mieć potężną wiedzę, oni muszą zarabiać też odpowiednie pieniądze, prawda? Musisz ich odpowiednio wynagradzać. Stworzenie tego wszystkiego, badania, całe to R&D kosztuje masakryczne pieniądze. W związku z tym gospodarka, która będzie oparta o hodowanie marchewek i dojenie krów, niestety nie da rady. Niestety nie da rady. Więc fajnie sobie marzyć o tym prostym życiu, niemniej jednak, bez bardzo zaawansowanej, daleko idącej specjalizacji i skomplikowanych sieci wymian handlowych pomiędzy ludźmi, no nie da rady. To jest tak jak z ołówkiem, który Reed opisał w swojej książce Magiczny ołówek. Jest taka wersja dla dzieci. Ktoś nie radzi sobie z czytaniem, to wersja dla dzieci z Instytutu Misesa. Zarąbiście polecam, jest taka bardzo prosta, nie? I tam w tej historyjce jest tłumaczenie o tym, jak trudno jest zrobić ołówek. Wydaje się, to jest taki prost,

0: przedmiot, nie? Wiesz, kawałek drewna, grafit, gumka, kawałek metalu, prawda?
1: No, tak, tak.
0: To się wydaje, że to jest, że to jest taki prosty przedmiot, nie? Gdzie to porównać do tomografu komputerowego, nie? Tymczasem się okazuje, no, żeby zrobić nawet taki ołówek, tak? To wiesz, to drzewo gdzieś musi być ścięte, tak? Oczywiście, można to ściąć krzemienną tą siekierką, nie? No, ale do tego potrzebna jest piła, tak? Ta piła musi być wytworzona gdzieś, tam, ona musi być w kopalni. To wszystko wożą, wiesz, ciężarówki, ktoś musi zrobić opony, nie? Tu już nawet abstrahując od całej tej sieci dostaw, no nie? To wiesz, samo to drewno, sam ten grafit, sama ta gumka, sam ten kawałek blaszki, no nie? Już, i wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne, żeby to wytworzyć. To jest tak niesamowicie wielki, rozległy łańcuch zależności. Miliony wręcz ludzi współpracujących ze sobą, nawet się nie znających, wyznających różne religie, różne wartości, z różnym światopoglądem, szczepiący się, nie szczepiący się. To nie ma znaczenia. Oni wszyscy współpracują, żebyś ty potem mógł wziąć, a zresztą mam ołówek w ręce, żebyś mógł wziąć ołówek, tak? I na kartce papieru napisać, kurwa, jak zajebiste to jest, rozumiesz?
1: No to jest bardzo fajny przykład. Można by też powiedzieć, że kanapka to jest coś, co gdybyś chciał zrobić od początku sam,
0: tak.
1: No to tak, zrób tego, posadź zboże, zrób mąkę.
0: Zdobądź sól.
1: Zdobądź
0: był taki
1: sól.
0: Eksperyment,
1: wyhoduj krowę. Tak, właśnie był taki jakiś eksperyment, że koleś od początku, od zera po prostu się zabrał za robienie tej kanapki i jakoś strasznie droga okropnie była ta kanapka.
0: 2,5
1: tak?
0: tysiąca dolarów kosztowała, jak dobrze pamiętam liczbę. Niesamowite, fajne, ale tak, to jest właśnie to. Posiej zboże, zmel mąkę, weź wyduj krowę, żeby mieć masło, zasiej sałatę. Jedź nad morze i odparuj wodę morską, żeby mieć sól, tak? Masakra. No, więc tak jak mówię, to życie mleko. Proste nas jest takie kuszące, bo ono jakby upraszcza sprawę, nie? No, tak ciągnie nas do tego, żeby nasze życie nie było takie skomplikowane, żeby od tego jakby uciekać, ale nie ma od tego ucieczki,
1: ale będzie to kosztem
0: strasznego spadku standardu życia.
1: Ale nie takiego strasznego właśnie, bo chcę tutaj zaoponować i a co jeśli po prostu uznamy, że niepotrzebny nam jest ten doskonały ołówek, ten wyewoluowany rysik do pisania. Dawniej ludzie mieli jakiś rysik, powiedzmy z jakiegoś węgielka wystruganego czy czegoś i można bardzo łatwo znaleźć gorszy, owszem, zamiennik, no ale bardzo łatwy do zrobienia. I czy my musimy mieć takie doskonałe ołówki, taki kult doskonałości?
0: Ale dla tomografu komputerowego znajdziesz zamiennik?
1: Będę, dla leczenia
0: będę raka mózgu?
1: Pompował. Usta, no nie wiem, część ludzi stanie się ofiarami naszego spadku jakości rozwoju technologicznego, będą ofiarami, będą takimi Jezusami, osobami, które poniosą nawet śmierć, ale wiesz co, może jest też druga strona tutaj medalu, że o wiele więcej potrzebujemy różnej aparatury, która nas ratuje przed całym tym bigosem, który wiąże się właśnie z tą cywilizacją rozbuchaną. Po prostu różne choroby cywilizacyjne mam na myśli. To, że stres nas wykańcza. Gdybyśmy żyli tak, jak to się mówi w cudzysłowie po Bożemu, to potrzebowalibyśmy o wiele mniej tych wszystkich rzeczy, na które ty powołujesz się, że byśmy ich nie mieli. To jest takie błędne koło trochę znowu jakieś.
0: No to jest koszt, no bo wraz ta zaawansowana technologia daje nam wiele rzeczy. Przede wszystkim zaawansowana technologia daje nam dużo wolnego czasu. To znaczy dzięki temu, że mamy zaawansowane roboty, które robią różne rzeczy i oczywiście produkcja robotów i produkcja przemysłowa niestety nie daje możliwości w produkcji samowystarczalnej. Dzięki temu, że buty są robione masowo, kosztują one 50 zł za sztukę, a nie 500 zł za sztukę, tak? Bo kiedyś owszem byli szewcy, rzemieślnicy, którzy szyli też buty i wszyscy kurwa chodzili boso. Wszyscy chodzili boso dzięki temu, że mamy masową produkcję butów SIN, nikt w stopy już nie marznie. Ja pamiętam w latach 90. ja też chodziłem w dziurawych butach. Mój kolega w latach 90. wiązał reklamówkę sobie wokół butów, bo mu się kurcze rozerwały. I nie było go stać już na nowe, bo były właśnie 5 fabryk było w Polsce, a zakaz był importu wszystkiego, tak? nie było może dostępu do tanich chińskich butów. Teraz są i wszyscy chodzą w butach i to jest super. To jest świetne, to jest wspaniałe, tak? I oczywiście, że to idzie za kosztem, bo wiesz, zaawansowana cywilizacja dzięki temu, że produkuje bardzo efektywnie, w efekcie końcowym masz bardzo dużo wolnego czasu, tak? Nawet głupia zmywarka ile ci czasu oszczędza, ile pralka ci oszczędza czasu, ile winda ci oszczędza czasu, prawda?
1: To jest, no niekoniecznie, bo na to wszystko trzeba znowu zapierdalać, także nikt dalej nie ma czasu.
0: Dobra, tylko zmywarka kosztuje 500 zł, załóżmy, czy niech kosztuje 1000, tak? Załóżmy, że to jest miesiąc oszczędności, ale zamiast spędzać pół godziny dziennie, czy godzinę dziennie na myciu naczyń, spędzasz 15 minut na wkładaniu i wykładaniu. To jest 45 minut dziennie co najmniej oszczędzone. Rozumiesz?
1: Czyli mam coraz więcej czasu,
0: to się okazuje, że czas, który musisz poświęcić na to, żeby zarobić na zmywarkę, wróci ci się w ciągu 2 czy 3 miesięcy. I od tego momentu już masz tylko zyski. Od tego momentu masz więcej wolnego czasu, który możesz poświęcić także niestety na pierdoły. Także niestety to jest już wybór ludzi, tak? To jest twój wybór, co ty robisz z wolnym czasem. Czy przegrywasz ten czas na granie w gry, oglądanie pierdół, czytanie Facebooków, to ty wybierasz. Ale masz ten czas, tak? Masz tą możliwość, żeby go wykorzystać lepiej.
1: No, ale tak oczywiście... popatrz na ludzi, sam jesteś doskonałym przykładem. Teraz mówisz, że przerwałeś urlop, biegniesz zapierdalać. Ilu znasz ludzi, którzy mają dużo wolnego czasu? Ja prawie wcale takich nie znam. W Nocnym Radio trochę takich mamy, ale to są szczególni
0: ludzie. No to się zgadzam z tobą. Też jestem zwolennikiem jakby. To znaczy uważam, że doszliśmy już do takiego etapu w rozwoju cywilizacji, że możemy sobie znowu pozwolić na po raz kolejny na to, żeby po prostu zmniejszyć liczbę godzin pracy w etacie, nawet jeżeli by się to miało związać z obniżeniem pensji.
1: Więc no, to, bo to jest gonitwa ciągle za własnym ogonem, jakieś, znaczy takie błędne koło, coraz wynajdujemy dzięki temu, że dużo zapierdalamy, ciężko pracujemy, współpracujemy ze sobą, rozwijamy się technologicznie, wynajdujemy rzeczy, które nam umożliwiają łatwiejsze życie, ale to życie w rezultacie staje się coraz większą gonitwą i zapierdolem, więc to jest jakieś wariactwo. To trochę jakbyś na przykład mówił, że no, gdybyśmy się cofnęli, to czy gdybyś jakby chwalił życie, w którym pojawiają nam się czyraki, jakieś ropniaki, rany i mamy bandaże, żeby się bandażować i tak dalej, ale gdyby tego życia nie było, to byśmy nie mieli tych ran i nie potrzebowalibyśmy tych bandaży w ogóle. Czy ja żyjąc prosto bym się zastanawiał w ogóle, że mi brakuje respiratora czy ołówka? No ludzie, ktoś tam by umarł gdzieś, no ale ja bym o tym w ogóle nie myślał. Nie myślałbym o ołówku, nie myślałbym o komputerze.
0: Ale to nie byłoby gdzieś by ktoś umarł. Tylko zwróć uwagę sobie, weź sobie popatrz na wykres średniej długości życia człowieka od momentu, kiedy rozpoczęła się rewolucja przemysłowa do dziś. Przecież ten wzrost jest dramatyczny.
1: No trochę fakt.
0: I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, wiesz, umieralności niemowląt, nie jest to tylko i wyłącznie kwestia wojen. Zobacz właśnie, jak wygląda jakby przewidywana średnia życia, długość życia seniorów po prostu. No to jest wzrost jest no, nie do opisania. Zresztą między innymi to jest powód, dla którego system emerytalny się wali.
1: Trochę mnie przekonujesz, wódz, wiesz, bo na przykład w takich krajach nisko rozwiniętych, czyli niektóre rejony tam, no większość może Afryki, to tam właśnie jest największe niewolnictwo, czyli bierze się ludzi i zagania się ich w roli wręcz niewolników, do bardzo ciężkich prac, nie? No a przyrównajmy to do cywilizacji, gdzie mamy roboty, gdzie maszyny są, nie? I no to lepiej. Jakby nie było, nawet jeśli tam ludzie zapierniczają, tworząc te maszyny i tak dalej, to lepsze to od niewolnictwa i od straszliwego losu wielu milionów ludzi nadal na świecie, bo niewolnictwo nadal
0: lepsze
1: jest.
0: Lepsze to od śmierci z powodu bólu zęba. Naprawdę.
1: No właśnie.
0: A, tak. można umrzeć na ból zęba, bo jeśli masz jakieś zakażenie gdzieś i rozwinie się to w sepsę, no to umierasz na ból zęba, no kurde.
1: Tak, taki zepsuty ząb potrafi ci zarazić krew, to gdzieś tam do serca dochodzi. Kiedyś mi dentysta opowiadał, że taki zepsuty ząb potrafi cię zabić, nie?
0: No niestety, no. Także, tak jak mówię, mnie osobiście kusi strasznie proste życie, bo to jest naprawdę... fajna alternatywa, to jest ciekawa rzecz. Jak jesteś zdrowy, jak nie potrzebujesz tego wszystkiego, a być może niektórzy wybierają taki kierunek życia, jak najbardziej powinni, jeśli mają ochoty i daje im to szczęście. Przychodzi to z kosztem jakimś, tak? I nikogo nie będę, wiesz, jakby zniechęcał czy potępiał. Natomiast jakby z punktu widzenia całościowego i statystyki, że tak powiem, to gdyby wszyscy ludzie zdecydowali się na wybranie takiego życia, nasza cywilizacja bardzo szybko by po prostu uschła, to umarłaby jakby. Mamy zaawansowane technologie, które mają swój ogromny koszt i na to wszystko niestety trzeba ciężko pracować, tak? A jeżeli jeszcze do tego uznamy, bo niektórzy tak będą uważać, że obowiązkiem społeczeństwa jest jakieś pomaganie osobom, które na przykład z jakiegoś powodu same nie są w stanie zagwarantować sobie pewnych dóbr, tak? To na te wszystkie dobra, takie na przykład jak choćby opieka medyczna, tak? Czyli jeżeli jesteśmy zwolennikami bezpłatnego dostępu do opieki medycznej dla osób, które nie są zamożne i chcemy im fundować terapie, które potrafią kosztować po kilka milionów złotych, na te terapie ktoś musi zarobić. Ktoś inny musi wziąć i zapracować, tak? Więc jeżeli się zgadzamy na to, to się wiąże z tym, że to społeczeństwo musi po prostu na to zapracować. I tu nie ma od tego ucieczki. Jeżeli chcemy pomagać biednym, musimy pracować na to, żeby tym biednym móc dać.
1: To może taka jedna z nielicznych, znaczy dla mnie dobrych cech systemu, że pośredniczy w pomaganiu, bo ja się nie czuję na siłach, żeby cały czas gdzieś łazić, coś rozdawać, leczyć, karmić gołąbki, tylko mogę się zdać właśnie tu na system, że i dlatego zawsze nie byłem jakoś tak strasznie źle nastawiony do, wiesz, do socjalu, do pomocy. Uważam po prostu, że to jest rozregulowane i nadużywa się tego, w zły sposób, ale sama idea tego, żeby system jakoś tworzył mechanizm pomagania tym, którym naprawdę się nie udało. Nie wiem, teraz czytałem dzisiaj o kobiecie, która broniąc swojego własnego dziecka przed psem straciła obie ręce, a potem zmarła. Są takie różne, wiesz, gdyby przeżyła, nie miałaby rąk, to jak tu nie pomóc, nie? Jak tu się nie zrzucić, nie pomóc, jakoś nie zagwarantować? To jest szlachetne, to jest domena rozwiniętej cywilizacji, że dba o różnych nieszczęśników, nie?
0: Zgadzam się z tobą. Pytanie jest, czy społeczeństwo, które uważa się za zaawansowane, rozwinięte i moralne, trzeba zmuszać do tego, żeby pomagać innym? Bo jeżeli
1: początku,
0: to znaczy, że coś jest nie tak z tym społeczeństwem.
1: Może trzeba trochę na początku, żeby to standardem się stało i żeby ludzie wyrobili w sobie jakąś wrażliwość większą, bo wiesz...
0: Być może wystarczy edukacja, być może należy uświadamianie tego, dlatego że jakby problem polega jakby na tym, ja na to patrzę z tej strony, że to jest taki przykład, o którym gdzieś tam wyczytywałem, jak to kiedyś wyglądało w takich krajach jak Szwecja czy Finlandia i tam była jakby... czy nawet w kurcze, do nasi polscy górale. Tam wyglądało jakby to w ten sposób, że jeżeli sąsiadowi spaliła się chałupa, nie wiem, strzelił piorun, czy od pieca, czy coś, tak, to cała gmina, cała, czy wieś schodziła się razem, tak. Ktoś, kto miał las, parę osób, co miało las, wycinało parę drzew. Ktoś, kto był cieślą, czy miał jakiś tartak, różną deski na to, żeby można było z tego coś postawić. Cieśla zbierał się wraz z kilkoma innymi sąsiadami i zbudowali dom od nowa. Inni przynosili ubrania i jedzenie. Czyli po prostu lokalna społeczność pomagała temu wszystkiemu i to tworzyło społeczność, to cementowało społeczność.
1: To jest zdrowe, nie? To jest zdrowe, no.
0: Tak jest. Dziś natomiast taka osoba po prostu dostaje, wiesz, tam odszkodowanie od ubezpieczyciela, ale też często, gęsto na przykład załóżmy za pomoc od państwa. W tym momencie nikt z tej wsi już nie czuje się w żaden sposób zobligowany, żeby w jakikolwiek sposób tej osobie pomóc, bo to już przejęło ktoś inny.
1: Tak, bo państwo nas oducza, też robi niby dobrą robotę, ale nas oducza też pomagania innym. To masz na myśli?
0: Tak, dokładnie tak. Mhm. To znaczy, jeżeli państwo bierze na siebie obowiązek pomagania innym, to automatycznie ci inni, to jakby jednostki, wychodząc z założenia, skoro ja płacę podatki, to ja już nie muszę w takim razie nikomu w niczym pomagać, tak? Mhm. Czuję się zwolnione. Ci ludzie nie czują się wobec siebie odpowiedzialni. tylko że to nie jest jeszcze jakby największy problem. Problem jest jakby taki, że ci ludzie mogą sobie nie tylko pozwolić na to, żeby nie wrzucić, nie dać sąsiadowi pieniędzy, nie dać sąsiadowi tych ubrań, nie pomóc mu budować tego domu, ale on nawet, nie taka osoba już nie jest zobowiązana do tego, żeby nawet wobec swojego sąsiada być miłym. Bo jeżeli jesteś miłym dla swoich sąsiadów, to sąsiedzi twoi będą mili dla ciebie i kiedy będziesz w prawdziwej potrzebie, oni ci pomogą. Jeśli będziesz niemiły, to ci powiedzą, żebyś wypierdalał.
1: Bardzo mądre słowa, tak.
0: Ale jeżeli całą pomoc załatwia państwo, to on w tym momencie już nie musi być miły dla swojej społeczności. On już nie musi być potrzebny dla swojej społeczności. On może na swoją społeczność mieć centralnie w dupie.
1: No.
0: To prowadzi. Pomoc ze strony państwa prowadzi do rozkładu społeczeństwa, do ich rozpadu, do wręcz ich gnicia.
1: I do braku sprawiedliwości, bo jest coś takiego sprawiedliwego właśnie w tym, że pomoc dostaje od sąsiadów ten, kto sobie troszkę na to zasłużył, kto nie był chujem. Może ktoś, kto sam kiedyś wyciągnął rękę do drugiej osoby, taka karma się tworzy fajna, jakaś zdrowa. No,
0: to taka wzajemna sieć zależności, tak jak z tym ołówkiem, tylko że na mniejszą skalę, tak? To znaczy, jeśli ktoś jest w tej wiosce, jest tym kowalem, kimkolwiek, robi coś pożytecznego dla wioski, czym robi cokolwiek, no, bo nie ma niepotrzebnych prac. Są tylko ludzie ewentualnie, którzy nie pracują i pasożytują. I oni są problemem. I tacy ludzie też byli karani w jakiś sposób. Ale nawet osoba, która zamiata ulicę, jest potrzebna społeczności, bo ktoś musi posprzątać dla nas wszystkich. Tak? Jak nie wiem, mieszkasz w bloku czy w jakiejś wspólnocie mieszkaniowej, panie sprzątające odwalają tutaj masakrycznie ciężką, trudną robotę. Nie? I takie osoby są potrzebne i takie osoby zasługują na szacunek. Każda praca zasługuje na szacunek. Oczywiście to nie oznacza, że każda praca zasługuje na Bóg wie jak wysoką pensję, tak? Każda pensja powinna być jakby rynkowa, no niestety, tak? No, osoba sprzątająca nie może oczekiwać zarobków na takim poziomie jak lekarz. Ale z drugiej strony, jeżeli masz wioskę, w której jest lekarz, inżynier, architekt i ktoś jeszcze, wydaje mi się, że wręcz jakby taka im byłoby głupio, żeby ta sprzątaczka była nie wiadomo jak bardzo odstająca od nich, tak? Więc to nie zależy tak naprawdę od wielkości miejsca, w którym żyjesz, dlatego że to, że żyjesz w wielkim mieście, nie ma na to żadnego wpływu, dlatego że ja, tak jak ja żyję tutaj, w moim miejscu, gdzie mieszkam, tak? Mam tutaj jakiś blok. Mamy tutaj 120 mieszkań w kilku blokach dookoła. To jest wspólnota mieszkaniowa, te bloki są na jednej działce. Ja w tej wspólnocie udzielam się społecznie, pomagam, że tak powiem, tutaj prowadzić to wszystko w jakiś sposób, oprócz tego, że jest firma, która za to bierze oczywiście pieniądze, tak? Zaznamy się z sąsiadami, spotykamy się, umawiamy się, chodzimy na jakieś urodziny swoich dzieci i tak dalej. Nie ma wielkość jakby miejsca, w którym mieszkasz, nie ma znaczenia, dlatego że tak czy siak tutaj, nawet, a proszę pamiętaj, że mieszkam w Krakowie, tak? Czyli to jest drugie czy trzecie największe miasto w Polsce. Mamy tutaj małą swoją społeczność, która wzajemnie od siebie zależy. I owszem, nie jesteśmy ze sobą tak bardzo powiązani jak w małych wsiach w XIX wieku, gdzie tutaj sąsiad jest kowalem, drugi sąsiad jest cieślą. Każdy gdzieś pracuje w innych miejscach. Jeden jest z informatykiem, inny lekarzem, trzeci elektrykiem, czwarty kimś tam innym. Ale ciągle mamy miejsce, które należy do nas razem. Mamy wspólnotę interesów, która sprawia, że o to dbamy. I ona już nie jest tak ciasna jak kiedyś ze względu na bardzo skomplikowane sieci, że tak powiem, powiązań pomiędzy społecznościami, tak jak w tym ołówku, tak? Więc jeżeli wiesz, pracujemy we wszystkich innych, no ale tak jak ja prowadzę po prostu wspólnotę mieszkaniową, gdzie po prostu patrzę na to, czy pieniądze wydawane są prawidłowo, czy umowy są podpisywane takie, jak należy, czyli patrzę na ręce naszemu zarządcy, więc wiesz, zresztą dzięki temu wiesz, jestem też docenianym, ale to nie jest tylko kwestia tego, nawet kwestia tego, że jak nie wiem, sąsiadce zepsuła się zmywarka i przychodzi do mnie, cześć Lucjan, coś tam, może tutaj coś tam weźmiemy, bo mi kurczę, nie wiem jak odciąć wodę, nie?
1: Ty jesteś Lucjan? Ty jesteś Lucjan?
0: Tak mam na imię, no to już kilka razy. Już
1: a to, nie, dla mnie to nowość. To,
0: tak? To, to... A to nie. To,
1: Bardzo ładne imię, bardzo ładne imię, takie, takie nietypowe, ale bardzo takie... Tak
0: Jola mówi, że mówię o świecie sprzed 100 lat, kiedy ja mówię o świecie, w którym żyję tu teraz. Jak opisuję to, co robię w tym momencie ja.
1: No, więc wódz twierdzi, tutaj... że u niego jakoś ta zależność jednak działa, mimo że mieszka w mieście, że to nie jest tak, że w mieście jest zatracone zupełnie to, o czym mówimy, nie?
0: Wiesz co, znaczy oczywiście, że wszystko za bardzo wiele, znaczy bardzo wiele zależy od ludzi, którzy mieszkają w danym miejscu. Znaczy ja akurat mogę powiedzieć, że mam szczęście, że mam sąsiadów, którzy mają podobne zapatrywanie na zagadnienie jak ja. Czyli to są sąsiedzi, którzy w jakiś dzielimy pewne elementy poglądu w jakiś sposób, tak jak tak się zdarzyło. Tak, większość z nas jest z zwolennikami ekonomii wolnorynkowej. Nie jest to ekonomia sprzed 100 lat, jest to ekonomia następnych 100 lat. Jesteśmy zwolennikami tego, żeby właśnie to społeczność brała na siebie odpowiedzialność, a nie żeby ta odpowiedzialność była wymuszana przez państwo, bo to buduje społeczność i tak dalej, nie? Mamy tutaj, wiesz, może mam szczęście, że po prostu trafiłem na fajnych sąsiadów.
1: No, wiecie, są dookoła nas jest dużo spoko ludzi. Pamiętam kiedyś mnie, coś tam, no, nagle mi się pojawił komornik, mi wszedł tam na konto, jechałem gdzieś do banku, coś tam załatwiać szybko, taki byłem wkurzony. Taksówkarz, jak opowiedziałem mu, że mam tam problem, to podwiózł mnie za darmo tu w Środzie Śląskiej. Powiedział, nie, chcę nic od pana, wszystkiego dobrego tam. Myślę, że spokojnie, gdyby teraz był jakiś blackout, jakieś problemy, nie miałbym gdzie mieszkać, mógłbym pójść sobie na działkę do Sroki i Gienka i by mnie ugościli, bo lubimy się tam... Dzisiaj byłem, przebiliśmy sobie piątkę i wiem, że ugościli też innych, którzy byli w kłopocie. No właśnie Daniela i Magdę, z którymi dzisiaj gadałem, więc zawsze można liczyć. Ja pomogłem im, oni pomogą mi w razie czego. Przecież Sroka też tam starał się jakoś odwdzięczyć, jakieś ciuchy tam mi przynosił, kawkę, różne rzeczy. No i więc... Warto tworzyć takie zależności i se pomagać jakoś tam wzajemnie. To działa jednak. Nie jest tak, że...
0: Moim zdaniem warto tworzyć społeczności, tak jak mówisz. Nie? Też to społeczność Nocnego Radia też ma swoją specyfikę. Bardzo fajną, bardzo ciekawą, bardzo, bardzo miłą, bym powiedział. No, zresztą to, że tak wiele osób przez tak wiele lat tutaj jest i obecna, tak? To też bardzo wiele o tym mówi, tak?
1: Ile razy ludzie mi tu dopomogli, wsparli i materialnie, i słowem, i jakimś takim, wiesz, dobrą energią? Ciężko to by było zliczyć, naprawdę.
0: No, niewątpliwie, nie? Więc, znaczy, jakby prawda jest oczywiście też taka, że dzięki temu, że nasza cywilizacja jest tak bardzo zaawansowana, tak? Bardzo wiele osób też tak naprawdę w żaden sposób społeczność angażować się no nie musi, tak? Więc to jest jakby też pewnego rodzaju komfort, nie? No, minusem jest takich zżytych społeczności będzie to, co tutaj ktoś napisał na czacie. Nie wiem, kim jest Juicy Juice, ale właśnie on napisał coś takiego, że jakby problemem jest to, że osoba, która znowu w jakiś sposób nie pasuje, nie przystaje albo odstaje w jakiś sposób od społeczności, może spotkać jakby taka nieproporcjonalna kara, tak? Czyli odrzucenie przez taką społeczność bardzo zależną od siebie jest bardzo bolesne, jest bardzo... może naprawdę uprzykrzyć życie. Nie? I to jest ten minus, tak? I to, że z drugiej strony musisz jakby do tej społeczności bardziej się dopasowywać, tak? Plusem nowoczesności jest to, że możesz też jakby od tej społeczności uciec, nie? Tak. No niemniej jednak, moim zdaniem, warto społeczności tworzyć. Twórzcie te społeczności w swoich miejscach, poznawajcie się. Nawet jeżeli to ma być na ławeczce, to też warto, czemu nie? Poznawajcie swoich sąsiadów, pomagajcie sobie, mówcie sobie dzień dobry, pożyczajcie sobie sól, jajka, pomagajcie zakręcić zawory od wody, pomagajcie sprawdzić, czemu grzejniki nie grzeją i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to jest warto, naprawdę fajna sprawa i każdemu to polecam.
1: To może nas czasami nawet bardzo mocno zaskoczyć. Jak, nie wiem, coś nas nagle chwyci, jakiś dziwny nastrój, pójdziemy do sąsiada z jakimś ciastem czy coś, on się mocno zdziwi, otworzy drzwi, powie czego, ale szybko się zacznie jakaś fajna rozmowa, szybko się zmieni klimat, szybko odkryjemy, że jakieś czary się dzieją, nie? Dziwne. Też tutaj Juicy pisze, ci co ale widzisz, Krawcze, poszedłbyś po pomoc do ludzi, którzy mają najmniej. Ci, co opływają w bogactwa, nie potrafią się dzielić. Nie zgodzę się. Potrafiłbym tu wskazać pewnie z kilka osób, na przykład w naszej społeczności, które no, na pewno można uznać za zamożne i bardzo dużo pomocy doświadczyłem, tak? Różnorakiej od takich ludzi. Jestem im bardzo wdzięczny i absolutnie nie powiedziałbym, że to są ludzie, którzy, na których nie ma co liczyć, wręcz przeciwnie, właśnie można na nich bardzo liczyć, więc to chyba nie jest jakaś reguła, chociaż pewnie trochę tak jest, że wśród bogaczy no, znajdzie się dużo różnych skąpców, ale czy wśród biedaków też jest taka znowu zawsze chęć do pomagania sobie? Może, no bo to chodzi pewnie tobie o to, że biedak lepiej wie, jak to jest być biednym, więc bardziej się garnie do tego, żeby drugiemu biedakowi pomóc, bo jakoś tam neurony lustrzane mu pracują i on lepiej to czuje. Może troszkę tak, ale nie jest to absolutnie żadna jakaś taka reguła, żeby tak kategorycznie, nie? Tutaj dzielić, że na bogatych i biednych i ci bogacze to źli. To jest straszne jakieś, strasznie krzywdzące.
0: Wiesz co, gdybym szukał jakiegoś podziału tutaj, to myślę, że te osoby, które bogate się nie urodziły, a bogate się stały jakby, to one jednak mają inne podejście, bo one rzeczywiście rozumieją, jak to tym biednym być jest, tak? Jak to jest być biednym, tak? Więc też zauważam, ja wiem, że to jest dowód anegdotyczny, więc nie ma jakiejś wartości, ale osobiście zauważyłem, że w momencie, kiedy byłem biedny, dzielić mi się było bardzo trudno, bo bardzo wiele rzeczy mi brakowało. Natomiast teraz, kiedy mam jakby odczucie, że jestem już jakby na tyle zamożny, że stać mnie na to, żeby pomagać, robię to chętnie. Natomiast być może to wynika z tego, że sam urodziłem się biednym i wiem, że jakby pomagać należy. Nie wiem, jak będą tutaj zachowywać się osoby, które urodziły się zamożne i które jakby tego problemu niedostatku nie znają. Być może one rzeczywiście takiej potrzeby nie będą czuły, ale to już jest też kwestia wychowania, tak? To znaczy my jakby jakby to dobrze powiedzieć, jakby staramy się po prostu przekazać naszym dzieciom, tak, jakieś pewnego rodzaju wartości i informacje o tym, że trzeba pomagać, tak, że jeżeli są ludzie, którzy zasługują faktycznie na pomoc, z jakiegoś powodu im się tam podwinęła noga, dosięgły jakieś nieszczęście, to że należy im podać rękę, tak? Więc to jest kwestia wychowania, moim zdaniem. I tak jak nawet Marek Zemsta z Kontestacji, prawda, on przecież zorganizował taką akcję, która się nazywała Dodaje 500+, gdzie zebrał pewną ilość osób, które uważają, że zarabiają na tyle dużo, że 500 zł albo po prostu mają, tak uważają, nie? I to są, wiesz, libertarianie jakby deontologiczni, czyli jakby istotna jest dla nich jakby wolność sama w sobie, tak? Więc uważają, że branie zasiłków od państwa nie jest dobre, w związku z tym, ale też jakby zostawianie tych pieniędzy, czyli nie branie 500+, zostawianie pieniędzy po prostu w budżecie państwa nic nie daje, więc oni po prostu to 500+, którego nie potrzebują, przekazują na cele charytatywne. Co miesiąc zbierają nową instytucję, gdzie po prostu ją wspierają tym 500+, tak? To jest jakby, pokazuje to jakby, że jak ktoś jest zamożny, no to nie oznacza w jakiś sposób tego, że
1: no, bardzo
0: nie chce się dzielić. Nie?
1: No,
0: widzę to też po sobie. W momencie, w którym stałem się na tyle zamożny, że kilkadziesiąt, czy wiesz, 100, czy 200 złotych, tak, które ewentualnie, które gdzieś tam, a tym się akurat zajmuje moja żona, to jest bardzo typowy podział, gdzieś tam można wysłać na jakąś akcję, na się pomaga, czy tego typu stronach, czy portalach, przychodzi mi to po prostu łatwiej. Przychodzi mi to o wiele łatwiej, bo nie myślę o tym, że już nie stać mnie na spodnie. Nie myślę o tym, że już nie stać mnie na buty, tak? Że muszę uzbierać na coś czy na coś. Ja już nie muszę zbierać. Na samochód mogę zbierać, tak? No, rozumiesz, ja już nie muszę, nie masz tego myślenia, że ci nie starcza tylko od końca, od początku miesiąca do końca miesiąca. Masz nadmiar i w tym momencie wiesz, że możesz się dzielić. Tak mi się wydaje. No,
1: tak, tak. Jest wielu takich wielkich bogaczy, no różne Gates, tam Rockefellery i inne, czy różne gwiazdy, no i często się w ogóle nie wspomina o tym, ile ci ludzie milionów dolarów przeznaczyli na różne cele charytatywne i że to jest, przecież to jest bardzo konkretna pomoc, nie? Ile jedzenia za to, ile, czy pobudowali jakieś szkoły, jakieś, no po prostu bardzo dużo też dobrego zrobili, a ciągle się tylko mówi, że o, satanista, iluminata chce rządzić światem i nas zdepopulować, no ale jakby nie patrzeć, te miliony, to jest bardzo konkretna pomoc i można sobie to porównać z nami tutaj maluczkimi, ile my pomogliśmy ludziom, a ile pomógł ten znienawidzony przez nas satano, żydom, masono, iluminata.
0: Tylko że do tego, żeby pomagać tak naprawdę, to nie potrzeba do tego wielu pieniędzy. To nie są potrzebne pieniądze. Tylko to jest chęć w jakiś sposób, no niestety, no pomaganie się jest jakimś poświęceniem się. To znaczy, to jest coś za coś zawsze. Więc jeśli chcesz pomagać i mówisz, nie stać mi na to, żeby pomagać, to pomyśl o tym, czy nie możesz pomóc komuś swoim czasem. Możesz przestać grać w grę albo robić jakiś inny bullshit i możesz ten czas próbować poświęcić na to, żeby, nie wiem, pomóc jakimś dzieciom w matematyce. W jakiś sposób pokazać im, tak jak robi to moja firma, w której pracuję. Firma po prostu sponsoruje to, że w ramach godzin pracy możemy chodzić do szkół i do przedszkoli, a także na uczelnie wyższe, aczkolwiek akuratorzy nie jest takie bezinteresowne do końca, no to już mniejsza o to, i tam prezentować jakby pewne rzeczy związane ze STEM, tak, czyli Science, Technology, Engineering and Mathematics, tak, pokazać dzieciom, sporo ciekawe, to jest ciekawe, no, tego typu duże korporacje mają to do siebie, że dużo rzeczy adresują w stronę wyrównywania szans w kwestiach majątkowych, w kwestiach także płciowych, że tak powiem, tak, czyli w kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a także, wiesz, w kwestii tam równouprawnienia innych orientacji seksualnych i tak dalej, ale to już jakby mniejsza o to, bo teraz akurat nie wiem, czy to jest takie potrzebne. No w każdym bądź razie są, wiesz, programy, które na przykład są adresowane do dziewcząt, żeby im pokazać, że dziewczęta również mogą wybierać drogę w inżynierii, czy właśnie no generalnie w STEM-ie, tak? Czyli w nauce, technologii, inżynierii i matematyce, że to nie jest dla nich zamknięte, że to nie jest zarezerwowane dla chłopców, że one to mogą robić, tak? Czy generalnie dla wszystkich dzieci, nie? To jest to, co mówiłem, wiesz, tam przedwczoraj chyba u ciebie, tak? Że w Europie jest jakaś taka straszna tendencja do tego, żeby iść w kierunku jakichś dziwnych, łatwych, prostych rzeczy. Jak spytasz nastolatkę, to każdy chce być, wiesz, youtuberem czy innym influencerem. Natomiast jak patrzysz na Chińczyków, to każdy chce być tym inżynierem. Ten trend trzeba odwrócić. Bo jeżeli nie będziemy uświadamiać ludzi, jak bardzo ci inżynierowie są potrzebni, no to w tym momencie nasza cywilizacja przestanie być w stanie produkować tomografy. I co wtedy? Prawda? Bo jak każdy będzie youtuberem, to nie będzie tomografów, przepraszam, nie?
1: Znaczy znowu, znowu dochodzimy do tego, że potrzebny jest jakiś balans, jakaś równowaga. Zbyt rzadko się chyba docenia tą równowagę. Świat lubi dzisiaj skrajności, a ta równowaga zawsze dobrze robi. Powinna być we wszystkich dziedzinach życia jakaś równowaga. I właśnie jeśli chodzi o pracowników, o specjalizację i o różne rzeczy. Wielokrotnie dochodziliśmy już do tego, że po prostu jest zaburzona równowaga. Czy to tak ciężko zrozumieć, ale to jest niepopularne, bo każdy dzisiaj chce być hopsiub do przodu, skrajny, wyrazisty i wszystko musi być bardzo, bardzo, a nie takieś uśrednione.
0: Trzeba też pamiętać, że bycie w skrajnym w rzeczach dobrych absolutnie nie jest złe. Więc...
1: No nie wiem, też może jest tu jakaś pułapka, nie? Można się jakimś fanatykiem... Znaczy wiesz, dobro to takie bardzo szerokie pojęcie, niesprecyzowane, nie? Dobro, więc trzeba by to jakoś
0: wszystko jest
1: uściślić.
0: Jakby niesprecyzowanym pojęciem, ale jest taka metoda definiowania pojęć, ona ma swoją nazwę, której sobie już nie przypomnę na pewno tej godzinie i po tej ilości piwa i whisky, którą w siebie wlałem. Więc...
1: Słuchaj, to podam ci taki przykład, gdzie to ten taki, to takie fanatyczne, zbyt, może nie fanatyczne po prostu, ale przesada z tym dobrem, że to może być szkodliwe. Załóżmy, że od jutra zaczynam tam chodzić na działkę i przynosić bezdomnym tam żarcie, pieniądze im dawać, zaczynam się o nich troszczyć, załatwiać im wszystko, no to wiadomo, że zaczną mnie traktować jak frajera, jakiegoś dziwaka i zaczną się ze mnie śmiać za plecami i czekać tylko, wiesz, z wywalonymi jajami będą sobie leżeli i czekali, aż przyjdzie frajer i nakarmi, ubierze i tak dalej. No to taka przesada w dobru, nie? Taki przykład, nie wiem, czy to ma sens.
0: Nie wiem, czy to ma sens.
1: albo wiesz, na przykład taka matka, która rozpieszcza dziecko, dba o niego, rozpieszcza, głaszcze po główce, wszystko podtyka, no to ona też chce dobrze i też niby dobro, a zło z tego wychodzi.
0: Z drugiej strony, nie wiem, bo tak ja jestem ofiarą metody wychowawczej zwanej zimnym chowem. Nie wiem, czy kojarzysz. My jesteśmy z identycznego rocznika, zdaje mi się, tak? Więc powinieneś kojarzyć. Nie? To jest taka metoda wychowawcza, w której raczej się nie chwali, raczej się mówi, że mamo, dostałem piątkę. To jest moja największa trauma z dzieciństwa. Mamo, dostałem piątkę. Znaczy ta czwórka, nie? Czemu nie piątkę? Mama wieszała pranie, nie? Mamo, dostałem czwórkę. Czemu nie piątkę?
1: Kurde. Mamo, dostałem czwórkę z plusem. A ile to trzeba, żeby piątkę dostać?
0: To było straszne.
1: No, to straszne, straszne.
0: Więc ten zimny chów to jest tragedia, nie? Dobra, ale wracając do tego, do tego, co mówiłem, to istnieje taka metoda definiowania pojęć, w której próbujesz zdefiniować pojęcie przy pomocy pojęcia dokładnie przeciwstawnego. Czyli jeżeli się zastanowisz, co jest dobre, nie musisz odpowiadać na to pytanie, co jest dobre, spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest złe, tak? Tak samo, ktoś się pyta, czym jest wolność, odpowiedz sobie na pytanie, czym jest niewola. Tak? I więc wolność jest wszystkim, co nie jest niewolą. Tak? Dobrym jest wszystko, co nie jest złem. Tak? Można tak spróbować w ten sposób to zdefiniować. Nie?
1: Tak, więc to pomaga tego... lepiej zrozumieć często różne.
0: Tak, rzeczy. I mi się wydaje, że ta metoda definiowania wcale nie jest jakby zła. Ma na pewno swoje wady, tak? No bo jeszcze zostają te wszystkie skale szarości gdzieś pomiędzy, nie? Ale pozwala nam przynajmniej złapać jakiś punkt odniesienia przede wszystkim, tak?
1: No.
0: Dobra, wiem, że już jestem za długo i zanudzam, więc...
1: Nie, absolutnie, właśnie bardzo, bardzo ciekawie gadasz ostatnio, a chyba zawsze w sumie. Więc jest spoko,
0: ciekawe,
1: nie?
0: Czy to jest związane w jakiś sposób z ilością alkoholu, który mam we krwi. Znaczy wiem, że można, istnieje punkt przegięcia, nie? To na pewno. Nie?
1: Chyba pierwszy raz cię słyszymy na antenie napitego lekko, czy nie?
0: Nie, no skąd, absolutnie. No. Rekordową sytuacją, najbardziej dramatyczną sytuacją było, kiedy potrzeba zostawiła mnie i nie pamiętam już niestety nika kolegi, który mi towarzyszył, ale po prostu zostawił nas dyskutujących, obu pijanych na antenie, tylko nie jestem pewien, czy nas wyłączył, czy szło w eter. Nie mam pewności. Ale bardzo dobrze tam się rozmawiało, to na pewno. Chyba to wyłączył przed zejściem z offline, zanim poszedł spać. Także nie, to nie jest pierwszy raz. Więc nie chcę po prostu jakby, wiesz, zanudzać.
1: Nie, to spoczko. Po prostu chodzi też o to, że już 4 godziny audycji będę kończył, bo trzeba też, inne rzeczy w życiu robić, a nie tylko gadać.
0: Ty już masz audycję? 3 godziny?
1: 4.
0: Tak, no, ty to jesteś rekordzistą, muszę powiedzieć.
1: No, rekord to 13 godzin non-stop nadawania. Więc...
0: Ale czy ten czas jest wliczony tak, że ten moment, kiedy już spałeś pod biurkiem koło komputera, czy nie?
1: Nie, właśnie to był taki czas, że non-stop było nadawane. Okej,
0: okej. Okay. Nie, to szacun. 13 godzin gadania, nawet z dzwoniącymi, to jest podziw. Nie?
1: No, też nie ukrywam tutaj dumy z tego rekordu. No, ale Gumball to pobił o pół godziny. Ale on się wyrzeka tego rekordu, bo coś tam. No to zobaczymy. No w każdym razie teraz wypadałoby 14 godzin, żeby tak było.
0: Pewne. No słuchaj, nowy rok się zbliża, Sylwester, to jest taka dobra okazja chyba do tego, żeby spróbować pobić.
1: No, myślę, że tak, jest okazja na pewno.
0: No. Tak odpowiadając, odnosząc się do tego, co jej widzę tak na czacie, tak, dobro jest pojęciem względnym, chodzi o to, co dane jednostki jest dobrym. Dokładnie, to jest... Z tego powodu jestem wolnościowcem. Każdy swoje dobro, każde swoje szczęście widzi inaczej, tak długo, dopóki to szczęście czy to dobro nie jest jednocześnie złem kogoś innego, to jak najbardziej taka osoba ma do tego prawo dążyć. Nikt nie powinien tego takiej osobie narzucać. No, dlatego nie jestem na przykład takim konserwatywstą narodowcem, powiedzmy. Tak? To znaczy nie podobają mi się wszelkie kolektywne idee, bo kolektywne idee mają do siebie, że one wymagają tego, żeby osoby nawet niechętne ku temu zrezygnowały z jakiegoś swojego elementu szczęścia na dobro innych ludzi, tak? I oczywiście nie mówię tutaj, jeżeli dla kogoś szczęście to jest, nie wiem, odbieranie życia czy gwałcenie, no to oczywiście, że to nie jest rzecz akceptowalna, prawda? Tak jak mówię, to jest ta granica, jest, kiedy komuś się szkodzi, tak? Ale zmuszanie ludzi do tego, żeby na przykład pomagali charytatywnie, wcale nie jest fajne, bo nie popieram tego. Nie jestem tego zwolennikiem. Chcę, żeby ludzie po prostu mieli tą potrzebę pomagania sami w sobie, a ci, którzy jej nie mają, niech jej nie mają. Po prostu niech nie oczekują też pomocy od innych, kiedy sami jej będą potrzebować. Chociaż jak znam życie, i tak ją otrzymają, tak? Bo ludzie, którzy chcą być dobrzy, niekoniecznie będą patrzeć na zasługi tej osoby, która tej pomocy potrzebuje. One będą mówić o tym, będą patrzeć przede wszystkim na to, że ta pomoc jest potrzebna.
1: Dokładnie, to nawet tak absurdalnie brzmi, zmuszanie ludzi do dobra, nie?
0: Okay, tak. No, dokładnie, czy to nie jest absurd?
1: No, jak to nawet brzmi absurdalnie, zmuszać ludzi do dobra, no dobro to jest coś, co ze swojej natury musi wynikać, musi wychodzić z nas, samych, musi być w tym wolna wola i musi być to świadome. Tak samo jak nie można być dobrym... Nie, no można być w sumie dobrym nieświadomie, no ale zmuszać do dobra to jest jakaś sprzeczność sama w sobie.
0: Najgorsze jest to w zmuszaniu do dobra, że człowiek, kiedy jest do czegoś zmuszony, po dokonaniu tego aktu czuje się źle. Można powiedzieć, że to jest ogromna oczywiście przesada, ale jest to pewnego rodzaju gwałt. Tak? Jeżeli ktoś zmusza cię do tego, żeby zrobić coś, nawet jeżeli jest to dobre, to czujesz się źle. Po prostu. Odbiera ci to ten zastrzyk dopaminy, który masz po tym, jeżeli faktycznie zrobisz coś dobrego sam z siebie. Bo człowiek postępuje, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Że człowiek postępuje dobrze niekoniecznie dlatego, żeby sprawić komuś innemu przyjemność. Tak naprawdę człowiek postępując dobrze robi to po to, żeby samemu poczuć się lepiej. To on dostaje ten zastrzyk dopaminy, to on ma to uczucie, że zrobiłem dobrze, spełniłem jakieś wymaganie wobec samego siebie, tak? I sprawia mi to przyjemność, tak? I jeżeli ludzi będziemy zmuszać do tego, to ich reakcja będzie dokładnie odwrotna, bo oni, człowiek zmuszony do dobra będzie czuł się źle. Człowiek, który dobro czyni sam z siebie, czuje się dobrze i będzie chciał tego robić więcej. A nikt nie chce się czuć źle, więc zmuszanie do dobra jest złe. Tak, no, jest to egoizm, tak. To jest tak zwany racjonalny egoizm.
1: Tak samo jak nie można nikogo zmusić do tego, żeby był szczęśliwy, chociaż Korea Północna czyni takie starania od dawna, żeby zmusić obywateli do tego, żeby byli szczęśliwi i to cały czas nie wychodzi jakoś.
0: Wiesz co, tylko co wtedy, jeżeli chcesz być szczęśliwy i móc, będziesz szczęśliwy tylko jeżeli założysz strój podobny do tego, który nosi wódz. Znaczy nie, że ja, tylko w znaczeniu tam Kim Il-sen, czy jak się on tam teraz nazywa.
1: Kim Jong-un, to Jong-un, syn tak. Kim Jong-ila, który był synem Kim Il-sena, jeśli dobrze pamiętam. I teraz właśnie w Korei Północnej zakazano śmiania się, ponieważ są jakaś tam obchody, rocznica śmierci Kim Il-sena i nie wolno ani się śmiać, ani też płakać na pogrzebach własnych tam zmarłych, bo płacz się należy tylko ewentualnie, można płakać tylko nad Kim Il-senem, więc to by był nietakt. I takie zachowania są traktowane jako zdrada w ogóle i za to grożą bardzo wysokie kary, mogą do obozu was zesłać, jak ktoś doniesie, że się śmiejecie na przykład. No fajna rzeczywistość, taka bardzo, bardzo zajebista, myślę.
0: Znaczy, gdzieś czytałem, że nie wolno nosić skórzanych, długich płaszczy, no, ponieważ takie właśnie bardzo upatrzył sobie jakby wódz, tak? Czyli ten Kim Jong-un, tak?
1: Nie widziałem Kim Jong-una tego aktualnego w skórzanym płaszczu. To może...
0: Nie płaszcz, tak bardziej taka katana, taka kurtka.
1: Tak? No. Nie wolno się podobno... też chyba strzyc na Kim Il-sena, tylko on ma prawo do takiej fryzurki. Ale co
0: właśnie,
1: ciekawe...
0: Właśnie słyszałem, że nie wolno nawet mieć stroju takiego jak on. No i to jest sprawa, jak być szczęśliwym, jeżeli nie możesz ubrać sobie tej samej kurtki, co ma wódz.
1: Tam są wyznaczone pewne fryzury, jak się można strzyc.
0: Tak jest. Lista taka 16, może sobie wybrać. Pokazujesz palce. A dzisiaj tak na kwadrat, nie? Dobra, biorę.
1: A co ciekawe, ta fryzura, którą ma Kim Jong-un, to jest właściwie taka fryzura, którą wcześniej nosili przemytnicy różni, no takie bandziory wygolone po bokach, jak to u nas też. Każdy dzisiaj chce być taki FIFA Rafa i być wygolony po bokach.
0: To się nazywa Polish Mohawk, ale w Anglii. Natomiast... Ciekawe, bo ta tradycja w jakiś sposób nawiązuje, znaczy ta fryzura w jakiś sposób nawiązuje jednak do tradycji szlacheckich, można tak powiedzieć, tak? Czy nawet kozackich, gdzie właśnie tam wysoko podgolona, szlachcice mieli takie fryzury, wiesz, wysoko podgolone, prawda? Gdzie boki, nawet tył były golone, a tylko i wyłącznie jakby na czubie były włosy, tak? U kozaków to było doprowadzone do absurdu, gdzie miałeś dosłownie kosmyk, tak? A nasi szlachcice często lubili sobie takie, nosić takie, powiedzmy, no trochę większe niż jarbułka, prawda? Ale mniejsze niż garnek. Coś takiego, tak? Więc mieli taką wysoko podgoloną fryzurę. I to ciekawe w ogóle, nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale ta fryzura też nie wzięła się z niczego. A ona się wzięła z tego, że podczas którejś z bitew, gdzie polskie wojsko bodajże poddało się to Tatarom, jak dobrze pamiętam, jeńcy zostali powieszeni. Aha, było chyba to coś takiego, że jeńcy trafili, tam były jakieś dwa wojska sprzymierzone przeciwko nam, znaczy nam w znaczeniu Wojskom Rzeczypospolitej i bodajże jeńcy zostali wykupieni czy coś takiego przez innych i ci inni chcieli ich zabić. Nie? Oni zostali, wiesz, zapłacili te pieniądze, które miały być w okupie za tych rycerzy, zapłacili po prostu od razu tym, którzy ci jeńcy przypadli w udziale i później wywiesili ich po prostu na drzewach za te długie włosy. Tak, na włosach ich powieszono po prostu. I od tego momentu polska szlachta już się strzygła krótko, żeby nie spotkać tego losu.
1: no tak.
0: Niestety nie pamiętam bitwy ani roku, ale spróbuję to wyszukać tak na szybko, ale tak stąd to się wzięło, tak? Także ten Polish Mohawk nawiązuje jednak do tej, wiesz, co by nie mówić, szczytnej polskiej tradycji, oczywiście, jeśli dla kogoś ta tradycja ma jakiekolwiek znaczenie. Swoją drogą, jesteś potomkiem chłopa, czy masz jakieś szlacheckie korzenie?
1: No, od strony ojca ewidentnie po stronie chłopskiej, ale od strony matki, czyli po kądzieli, to szlachecka rodzina.
0: No widzisz, to podobnie jak u mnie. Tylko u mnie u babki, od strony babki ma się takie korzenie trochę bardziej prawdopodobnie szlacheckie, natomiast od strony ojca, a także ojca mojego ojca oraz całkowicie ze strony mojej matki, to ewidentnie korzenie chłopskie. Oboje moi rodzice pochodzili gdzieś z okolic Nowego Sącza, więc jestem ciekaw, jaki był udział moich przodków w Galicji, w tej Rabacji Galicyjskiej. Jestem naprawdę tego ciekaw strasznie.
1: Nowy Sącz. Bardzo lubię te miasta rozkazy. Nowy Sącz. Jeszcze jakieś inne były, jakie jeszcze tam były?
0: Stary Sącz. Stary Sącz. Si. Nie, tato Si to też brzmi dobrze, źle. Tato pi przez rurkę.
1: A co do jeszcze tych fryzur, to poganie już w dawnych czasach też się po bokach golili. A z kolei Żydzi ortodoksyjni dlatego sobie tak z kolei w drugą stronę mają te pejsy, czyli taka odwrotność golenia sobie po bokach, bo no ich wiara jakby, znaczy z Biblii gdzieś wynika, żeby tak się nie golić właśnie po bokach, jak poganie. I Żyd, wiesz, chce pokazać, że on to jeszcze z nawiązką jakby wypełnia i dlatego sobie zapuszcza po bokach. Mało, że sobie nie wygala, to się zapuszcza.
0: Tak. Niezła historia. W ogóle, skoro o fryzurach mowa, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to i spotkałem się gdzieś jakby z taką opinią i jestem ciekaw, czy ją podzielasz, że a opinia była taka, że długie włosy u mężczyzny nosili przede wszystkim wojownicy właśnie. Nosili wojownicy, którzy byli wielcy wojownicy i to byli odważni wojownicy, tak? Że to była ich taka cecha rozpoznawalna w jakiś sposób, tak? I jak tam się gdzieś popatrzy na te różnego rodzaju ilustracje, czy to będą, wiesz, wikingowie, czy gdzieś starożytni Grecy, że oni zawsze mieli te włosy jednak takie dłuższe. Nawet biblijna legenda o Samsonie, prawda? Który siłę brał z długości włosów. Ona, ten mit też nie wziął się, wydaje mi się, z niczego. Nie wiem, jestem ciekaw, czy podzielasz to spostrzeżenie. Czy to faktycznie tak mogło wyglądać, czy...
1: No, wikingowie to raczej właśnie nawet jak mieli te długie włosy, to mieli i tak po bokach wygolone, czyli mieli, no tak jak na serialu Wikingowie na przykład, możecie sobie popatrzeć, nie, że ma po bokach wygolone, ale ma tu jakiś warkocz z kolei zapleciony albo po prostu no, na górze ma więcej.
0: Jesteś tego pewien, czy ten serial dobrze...
1: Tak, myślę, że to akurat tak, ten serial kiepsko odzwierciedla stroje, zbroje, buty i tak dalej, ale akurat fryzury to mi wychodzi, że tak, mieli takie fryzury wikingowie. No, ale ten właśnie, ja myślę, że taki jakiś Samson, czy jego odpowiednik, ktoś, kto uważał w dawnych czasach, że włosy mu dają siłę, bo no, ten mit się pewnie nie wziął znikąd, nie? No, to też mógł się po bokach wygalać. I to, że dzisiaj pokazują, że ma po prostu dużo włosów, nie jest wygolony po bokach, no to jest jakieś, to jest właśnie przekłamanie, że mógł się wygalać po bokach, nie? A mógł mieć te długie włosy na przykład tak, że miał zapleciony jakiś wielki warkocz, nie? Nawet był film Samson, gdzie właśnie ten Samson sobie zaplatał, miał dużo tych włosów, ale zaplatał sobie taki jakiś wielki kok, warkocz, wiesz, wiązał go 5 razy, więc myślę, że bardziej tak to mogło jakoś wyglądać. No, są jakieś takie ezoteryczne też czasami teorie, że że długie włosy faktycznie dają siłę. To tu u nas tutaj Dariusz o tym chyba opowiadał, że jego zdaniem właśnie to jak najbardziej, bo włosy są anteną jakąś i że mają niezwykłe właściwości, że włosy, wiesz, mogą być silniejsze niż stal w ogóle i takie różne, nie?
0: Jako były właściciel długich włosów, zaprzeczam.
1: No, tak. A ja też kiedyś właśnie bardzo długo nosiłem taką fryzurę, że byłem po bokach wygolony i miałem długie w kitkę, nie?
0: Na to się nie odważyłem, powiem ci. Natomiast przez bardzo długi okres swojego życia, czyli mniej więcej tak od szóstej klasy szkoły podstawowej do końca studiów tak naprawdę, nosiłem długie włosy. No, wiązane zazwyczaj, wiesz, po prostu w kucyk.

No, Skype zwariował, trzeba się połączyć jeszcze raz. Połączmy się jeszcze raz, wódzu. Nie wiem, czy się uda. Słychać, dobra, czyli nie zerwało całkiem połączenia. No, co światłowody, to światłowody. Nie ma to tamto.

0: Okej. Czy teraz się słyszymy?
1: O, chyba działa.
0: Działa, działa. No, wróciło. Przepraszam, jam ci to chciał dołączyć. Ja się staram trzymać tej zasady, że nie odbieramy, znaczy, że odbieram pojedynczo, no ale tak on tak strasznie chciał cię coś w wudzu zapytać. No dobra, dołączę tutaj, jam ci to.
1: Dołącz, a my będziemy się starać po prostu utrzymać kulturę dyskusji.
0: Dobra, dobra. Straszny uparciuch.
1: Aczkolwiek ja po prostu też chętnie anteny po prostu zwolnię, jam ci to. Jestem tutaj już tak długo, że...
2: Okej, że... Straszny. Zamordysta.
0: Wiesz co, chyba ci radio tam gra w tle i w ogóle kiepsko cię słychać.
2: Wyłączyłem. Dobra, zamordysta. Nie. Słuchaj, wodzu. Ja się zgadzam z tym wszystkim, co mówisz, to jest piękne, prawdziwe i przerobione na własnym, jak to się mówi, grzbiecie. Tylko ja się zastanawiałem, dlaczego ty się nabijasz z dziewczyny, która mówi, że faktycznie powinniśmy, kurwa, tych skurwysynów, którzy tam siedzą w tym Sejmie, wziąć, złapać za pierdolony ryj, tak jak kamraci tego chcą, i ich, kurwa, powywieszać, albo przynajmniej przypierdolić im, tak jak w Katyniu, kilka kul w łeb.
0: Ktoś tu się chyba za dużo Jabłonowskiego nasłuchał, bo tak, kurwa, zajebać, ty chuj, tak kurwa, weź, wypier, do, ty chuj, zapierdol, wziąć ich, kur... No trochę kultury, no.
2: Ale dziewczyna może nie była tak radykalna. Ja oczywiście przegiłem w sensie takim właśnie, chciałem tak sparafrazować Jabłonowskiego i pana grubszego, nie? No. Gruby i chudszy, nie? Okej. I powiedz mi, bo wszystko fajnie, tylko jechałeś po niej tak, ja tak sobie obserwowałem czat, jechałeś po niej, mówisz, no właśnie, to taka internetowa rewolucjonistka i tak dalej. Spoko. Postawiłeś się komuś kiedykolwiek ze swoich ludzi? Na przykład kierownikowi albo dyrektorowi zakładu pracy?
1: Wiesz co? Nigdy nie musiałem, bo mam świetnego szefa. A i przynajmniej w aktualnej firmie. Kiedyś faktycznie, jeżeli musiałem, to no nie zawsze. Znaczy, tak po pierwsze, wydaje mi się, że te zarzuty, które kierujesz, to chyba są nie do mnie, bo ja tego nie pisałem. To znaczy, wiele rzeczy...
2: Przerwę ci. Napisałeś, no. Jestem najebany i waliłeś po prostu po dziewczynie, że...
1: Nie.
2: No to okej, okay, dobra, okej. Okay.
1: Nie, znaczy nie wydaje mi się, znaczy no, na pewno nie. Bo mylisz mnie z kimś innym, bo parę osób tam faktycznie coś tam na temat, jak miała ksywkę ta poprzednie dzwoniąca. Mhm. Nie pamiętam.
2: Teraz twoja kolej.
1: Krawiec, weź poratuj. Jaką ksywkę miała koleżanka, o której mówimy?
2: Mrs.
1: Green Tree, czy jakoś tak?
2: Something like that.
1: Coś w tym stylu. No, nie, ja absolutnie nie. Faktycznie, wiesz, no, parę osób na czacie pisało jakoś tego typu rzeczy, ale akurat nie byłem jedną z nich, więc musiało ci się, wiesz, jakby zlać.
2: Może jakaś sklejka.
1: Wypowiedź w jedną. Nie, ja się odnosiłem tylko i wyłącznie do kwestii Amishów.
2: No, Amishów. Słuchaj, z Amishami to jest tak właśnie, Krawca tutaj molestowałem na czacie,

0: na Skype'ie, nie? Na prywie. Mówię, z tymi mszami to tak nie do końca jest, nie? Znaczy, są radykalne
1: Powiem ci
0: takie.
1: to, ja cię przepraszam, ale obudziła mi się właśnie córka. Muszę się ewakuować
0: Okej,
1: na parę
0: jaśnie.
1: minut.
0: Dobra, spoko. Leci, ja po prostu chcę, będę chciał wytłumaczyć, dlaczego tam z tymi amiszami nie do końca jest tak i po prostu wiesz, że nie wszyscy po prostu tylko
1: Okej.
0: się doją krowy, nie? O ile wiesz, słuchajcie, to nie jest tak, że jak wodze stwierdził, że wszyscy amisze są super ortodoksyjni. Jest masa amiszów, którzy twierdzą, że takich świadomych, którzy nie są super religijni na tyle, żeby stwierdzić, że nie jesteśmy zależni od reszty. Nie. Jest masa amiszów, która twierdzi, że jak najbardziej powinni korzystać z telefonów, powinni korzystać z tak zwanej technologii, żeby sobie pomagać. I to jest chrześcijańska miłość, żeby coś takiego zrobić, na przykład jak twój ojciec albo matka lub sąsiad dostanie zawał. Więc tak nie do końca jest. I tam są tarcia. Pamiętajcie, że religia ma tak zwane dogmaty i tarcia na bazie po prostu poszczególnych zborów, czy na przykład no, jakichś większych konglomeracji, nie? Tak to nazwę. I w Stanach jest masa amiszów, którzy twierdzą, że po prostu chcą zreformować amiszów do tego stopnia, żeby amisze mogli w jakimś minimalnym stopniu właśnie korzystać z tego ołówka, o którym mówił wodzu. Czyli wiadomo jest, że żeby wykonać ołówek, potrzebny jest, uwaga, dajmy na to taki kombinat górniczy, który wyciągnie ten węgiel. A to jest po prostu masę po prostu kasy i konglomerat całego po prostu, wiesz, jakiegoś tam konsorcjum wydobywającego węgiel od ciężarówek, technologii, komputerów. Teraz tak, mamy po prostu drewno, gdzie ktoś ścina i wiadomo, i on to bardzo fajnie odpisał. Ja mówię, to wszystko jest super. On to świetnie wyciągnął, takie clue tego wszystkiego. I teraz słuchajcie, jeśli ludzie mówią sobie, no dobra, ale oni używają to minimalnie. No tak, no. Ale ty minimalnie jesteś po części amiszem. Dlaczego? Dlatego, że ty nie idziesz do rzeźni i nie zabijasz zwierzątka, żeby zjeść sobie hamburgera, którego lubisz. Albo po prostu nie idziesz na pole i nie zrywasz po prostu sałaty, którą lubisz. Po prostu
1: A
0: masz.
1: powiedz mi, ja ci to. Powiedz mi, co to znaczy minimalnie? Bo jakby
0: No
1: nie do końca
0: właśnie,
1: rozumiem, jakby.
0: minimalnie, że tak, że to jest kwestia wyboru. Że jeśli ty mówisz, ja nie będę jadł hamburgera w tygodniu, tylko raz na 2 tygodnie, to jest twoje minimalnie. Twoje minimalnie jest
1: Ale
0: znaczy.
1: to jest twoje minimalnie jako konsumenta. Czyli
0: Tak.
1: zwróć uwagę na to jednak, że ty jako konsument masz możliwość ograniczenia bardzo wielu swoich potrzeb, tak? Tak naprawdę. Możesz powiedzieć, że nie potrzebujesz bardzo wielu rzeczy. Natomiast co to jest minimalnie dla producenta? Bo wydaje mi się, że producent jakiegokolwiek dobra, tak? Czym by ono nie było, nie będzie tworzył dobra w nadmiarze z
0: Tak?
1: pewnym, zbyt wielkim. Oczywiście
0: Naprawdę?
1: może pewną ilość tego nadmiaru tworzyć, wynikającą po prostu z jego niemożności kalkulacji zapotrzebowania, prawda? Natomiast generalnie, jeżeli ktoś produkuje jakieś dobro i widzi, że wzrastają mu stany magazynowe, w tym momencie tej produkcji po prostu zaprzestaje, tak? I się zaczyna zastanawiać, dlaczego tego nie sprzedaje. Więc nie ma czegoś takiego z punktu widzenia producenta, jak produkcja nadmiarowa, tak? Że
0: Prawda? Nie. Nie, ono po prostu obniża ceny.
1: No nie, bo obniżenie ceny skutkuje przy przypadku wzrostu stanów magazynowych jak najbardziej. Ono skutkuje, ale tylko do pewnego rodzaju. Znaczy, on ma pewne koszty, poniżej których zejść nie jest w stanie. W związku z tym to tak nie działa.
0: A co powiesz o cenach barterowych?
1: Co można powiedzieć na temat cen barterowych? Bo...
0: No, że jest poniżej ceny po prostu produkcji. Sprzedaje
1: no,
0: coś...
1: Absolutnie nie. No, barter polega wymianie na dobra fizycznego, na dobro fizyczne, bez pośrednictwa gotówki. No, archaiczna forma wymiany handlowej.
0: Sorry, jestem tak samo nawalony jak ty. Chodzi o to, nie o ceny barterowe, tylko o dumpingowe. Przepraszam za...
1: Okay.
0: No. Co powiesz o cenach dumpingowych?
1: Znaczy, ceny dumpingowe powodują, że znaczy, cena dumpingowa to jest cena poniżej kosztów produkcji, tak? I to ona się wiąże jakby z tym, że ty dokładasz jakby z kapitału.
0: Słuchaj, podoba ci się tego, żeby... Tak,
2: ja ci to też, wiesz co, myślałem, że się nauczysz w końcu, żeby nie przerywać, trochę takiej cierpliwości. Wódz coś zaczyna mówić, a ty, tak, no, nie, no bo to jest tak, no, a mam, no tak, ja to wiem, nie, no nie, no, słuchaj, bo ja ci powiem, to jest tak, no słuchaj, no kurwa, nie można tak rozmawiać, stary.
0: Jesteśmy najebani dwaj, a ty jesteś trzeźwy. Uspokój.
2: Ale wódz jest najebany, a kulturka jest zawsze, no.
0: Dobra. Chodzi o to, że rozumiemy się pod tą kwestią. Lubisz laskę i zrobisz wszystko, nawet po kosztach albo poniżej kosztu, żeby ją zdobyć, tak?
1: Wiesz co, nie wiem, do czego dąży twoja analogia, ale wiem, że sprzedawanie po cenach dumpingowych wiąże się z koniecznością dokładania do interesu, to znaczy produkujesz poniżej, sprzedajesz poniżej kosztów produkcji. Twoje zasoby kapitałowe są zazwyczaj ograniczone, to znaczy, że nie jesteś w stanie sprzedawać po cenach dumpingowych w nieskończoność, więc jakby mało tego, ceny dumpingowe dla konsumenta, czyli dla tego, który nie produkuje, akurat są czystym zyskiem, to znaczy ktoś dostaje dobro bardzo tanio, więc jakby nie widzę niczego złego w cenach dumpingowych w ten sposób.
0: Ja też nie widzę niczego złego i właśnie o tym właśnie mówię. I tu się rozumiemy, Krawiec po prostu mówi, że się nie rozumiemy, a my się doskonale rozumiemy. Ja mówię, słuchaj, to jest troszkę tak jak w tej Biblii, nie, że prostytutkę po prostu jesteś w stanie kupić za bochenek chleba, nie? I tak troszeczkę to działa, nie? Psychologicznie. Oczywiście nie mówię nic o paniach prostytutkach, które bardziej szanuję niż polityków, tylko chodzi mi o to, że kiedy dajesz barter i mówisz, słuchaj, ja miałem taką sytuację, nie? Facetowi sprzedaję coś tam po cenie, powiedzmy, że super promocyjnej, poniżej hurtowej i on mówi, o super, dobrze, fajnie, a ja mówię, dobrze, ale czy pana interesuje na przykład do tego dodatek? On mówi, no tak, interesuje mnie. No widzi pan, ale dodatek ma pan po cenie hurtowej. I wtedy facet się zastanawia i mówi, no kurde, mam coś po cenie dumpingowej, poniżej, ale mam też coś po cenie w hurtowej minus podatek, czyli nie płaci podatku. I co ty na to? Tylko idiota by ten na to nie poszedł, nie?
1: Że ceny hurtowe mają to do siebie, że zazwyczaj są niższe, tak? No bo ktoś bierze dużą hurtową ilość czegoś.
0: Dokładnie.
1: No, brzmi to jak dobry deal póki co.
0: Tak, ja powiedziałem tak. Albo po prostu pan bierze powyżej tylu i tylu i dostanie pan taką cenę, albo pan bierze po tyle i tyle i dostanie pan po, no powiedzmy, 50% taniej, nie? Dla mnie to jest zysk, dla niego to nie jest strata. W sensie takim, że on zyskuje, znaczy dla mnie to nie teoretycznie jest strata, ale ponieważ ja biorę to w hurcie, więc dla mnie to jest zysk. A dla niego to jest też zysk. I my się umawiamy. Rozumiesz?
1: Znaczy generalnie każda wymiana handlowa pomiędzy dwoma podmiotami, kiedy podmiot jeden mówi, mam coś do sprzedania, a drugi podmiot mówi, mam coś do kupienia, i obaj wymieniają się tym, to znaczy, że jeżeli dochodzi do wymiany dobrowolnej, to każda z tych stron uważa, że zyskuje. Tak? Więc zawsze wymiana handlowa jest z zyskiem dla obu stron.
0: No dokładnie.
1: Więc jakby mówimy tutaj o każdej wymianie handlowej.
0: O czystym, i ja mówię wtedy o czystym, czystej ręce, jak to się mówi, rynku, tak?
1: To no, niektórzy tak personifikują.
0: No
1: po
0: chyba.
1: Prostu pan Nojan działania ludzkie, po prostu, tak.
0: Chyba, każdy że pan Nojan będzie miał do tego po prostu problem, nie? I będzie chciał z tego zysku naszego wziąć swoje myto, nie? Tak?
1: No to jest akurat, powiem ci, całkiem spory problem. Ponieważ zastanawiałem się na tym, jak to wygląda z punktu widzenia czystych, takich czystych usług, no nie? Bo państwo, za każdym razem, kiedy wymieniamy się z kimś usługę, jeżeli chcemy to zrobić legalnie, musimy odprowadzić pewnego rodzaju haracz do państwa, tak?
0: Tak.
1: Po pierwsze jest to PIT, no i powiedzmy VAT, który teoretycznie jest neutralny dla podatnika, ale w efekcie końcowym nigdy do końca. I tak jak, nie wiem, powiedzmy, że idziesz gdzieś tam i zarobisz stówę, nie? I teraz ty z tej stówy musisz zapłacić, załóżmy, że tylko i wyłącznie PIT, no nie? To 17% PIT-u, więc już masz tylko i wyłącznie 870 zł, tak? W ręce, tak? Bo musiałeś zapłacić PIT. Teraz wynajmujesz sobie panią, która zaopiekuje się twoim dzieckiem, nie? Ona w tym czasie weźmie, nie wiem, z tego 1000 niech weźmie stówę. Pani dajesz stówę, czyli masz już z 870, masz już tylko 770. Mało tego, ta pani z tych stówy musi zapłacić jeszcze państwu 17%, więc ona z tej stówy ma już tylko 87 zł.
0: Za każdym razem jesteś się
1: dokładnie. To jest ciekawe, że gdybyśmy mieli grupę osób, pięciu, których każda bierze dokładnie tą samą stawkę godzinową i wymieniają się usługami, czyli mamy, załóżmy, że jeden koleś to jest, nie wiem, piekarz, który piecze bułki, masaż, który robi wędliny, nie wiem, opiekunka do dziecka, która opiekuje się dziećmi i załóżmy nawet, nie wiem, jeszcze tam ktoś tam, jakieś dwie inne osoby, nie wiem, lekarz, coś tam, nie? I te osoby wymieniając się dobrami, każda dostarczając sobie dóbr o tej samej wartości, w ostateczności każda wymiana handlowa powoduje, że państwo uszczupla wartość usług w tej wymianie handlowej o kolejne pieniądze. I dla uproszczenia, niech to będzie 20%, tak? Czyli jeżeli ja kupuję od ciebie dobra warte 100 zł, tak naprawdę zostaje dobra warta 80, tak? Ty już masz tylko 80 zł w ręce. Możesz...
0: A w ostatecznym rachunku wychodzi, że zarabiasz, tak naprawdę państwo zarabia na to, kurde, 1000%, a reszta tych wszystkich ludzi w tych, jakby to się mówi, stopniach musi odciągać jakiś produkt dla państwa i masz wtedy 1500% z tych wszystkich pośredników, nie? No, dajmy na to. No, nie 1000%, ale więcej niż 80. To jesteśmy, kurwa, na poziomie mniej więcej niewolników, czy tam gladiatorów, którzy mogli się wykupić od państwa za pomocą tego, że będąc niewolnikami zapłacili im haracz w chuj duży, a państwo wypierdoli sobie na takich sasinów i innych skurwysynów masę kasy.
1: Czy powiem ci, że to jest akurat jedna z bardziej przerażających rzeczy tak naprawdę, ponieważ mówimy tutaj na przykład, znaczy wiele pomstuje się, w tym robię to ja, na osoby korzystające z wszelkiej pomocy, z wszelkiego rodzaju pomocy społecznej, jako osoby, które tak naprawdę wykorzystują osoby bardziej nie wiem, pracowite, nawet nie chodzi mi o to, tylko te osoby, które no, produkują dla społeczeństwa coś, tak? Natomiast jakby tak naprawdę clue zagadnienia polega właśnie na tym, że na tych wszystkich etapach tych wymian ta cała ta kwota, którą ty wypracowujesz, jest mega uszczuplana. I to jest...
0: Tak, za każdym razem, kiedy dokonujesz nawet na kilka groszy jakiejś transakcji, to państwo mówi daj, daj, daj, daj. Czyli okrada cię. A jak nie dasz, to wyślemy po ciebie służby i tak dalej, nie?
1: No tak to wygląda mniej więcej, nie?
0: No dobra. Czyli dobra, kurwa, panowie, kończymy. Mhm.
2: No już na zakończenie, proszę cię, jam ci to szybciutko na zakończenie.
0: Są na zwyczajnie w świecie większymi złodziejami niż mafia i reszta po prostu, wiesz, ludzi, którzy mówią ci, że powinny się dzielić, kochać, szanować mniejszości. Mówią ci, że powinieneś się wypierdolić z tego, co sam zarobiłeś na maksa i zostawiają ci te 10%, czyli jesteś niewolnikiem, jak w starożytnym Rzymie, nie? Super.
1: To tak jakby podsumowując, to Gwiazdowski w którejś z dyskusji, której miał przyjemność brać udział, to było bardzo, bardzo dawno temu. Ciekawe jego interlokutorką była Kazimiera Szczuka.
0: Oj, no przestań.
1: No i właśnie w tej dyskusji między Gwiazdowskim i Kazimierą Szczuką właśnie padło takie stwierdzenie, że kiedy chłop pańszczyźniany pracował, powiedzmy tam, nie wiem, 3 czy 4 dni w tygodniu na polu swojego pana, no nie, to był wyzysk feudalny. Tak, kiedy ty oddajesz 60 czy 70% swojej pensji, to jest sprawiedliwość społeczna.
2: Straszny jesteś, jam ci to. Ja ci już więcej z nikim nie będę łączył, jam ci to tak w dwie osoby. Ty się śmiejesz, rechoczesz, to ciągle twoje. Tak, tak. A nie, no kurde, tak zagłuszasz, to tak można na imprezie gadać. Na Skype'ie to zagłusza drugą osobę i w rezultacie często nikogo nie słychać. Widzę, że jesteś niewyuczalny. Próbowałem cię przez ostatnie 3 lata o to poprosić, ale no widać się nie da, więc no potem się nie dziw. Będziemy niestety rozmawiali w duecie od tej pory. No trudno. No i kończymy w takim razie, panowie. Dzięki wielkie, dzięki wódzu, dzięki jam ci to. No i nawet teraz widzicie, ja mówię coś, a on tam, no nie może zaczekać, no nie umiem.
0: Jeśli my się zgadzamy, a ty się nie zgadzasz z pewnymi rzeczami, to nie znaczy, że to nie jest prawda.
2: Zupełnie nie zrozumiałeś, o co mi chodzi, co dowodzi, że chyba jesteś bardziej pijany niż nam się może, niż mi się może wydawać. No ale nie, jestem, ale nic to.
0: O, jestem pijany, okej, okay, spoko. Tylko chodzi o to, że akurat tutaj z wodzem się zgadzam.
2: Ale ja zupełnie o czym innym mówię, człowieku. Nie o tym, czy wy się czy ty się zgadzasz, czy się nie zgadzasz.
0: O kwestiach lingwistycznych i o tym, żeby komuś nie przeszkadzać, tylko chodzi o kwestię tego, że inni, czyli rząd, robi ciebie wała, kilkokrotnie opodatkowując te same podatki, czyli dwu, trzy, cztery razy po prostu wiesz jakieś...
2: Dobrze.
0: Jakieś...
2: To teraz ja będę ci przerywał. No tak, tak. Tak, no. No tak to jest właśnie. No, nie, ale no. Tak. Dobrze mówisz.
0: No dobra.
2: A nawet bardzo dobrze. No.
0: Nie chodzi o to, że no, bardzo dobra. Dobrze i że nie. Panie, ja to nie jestem Korwin. Tylko mówię, że dobra. Jeśli faktycznie zgadzamy się z wodzem, wodzu, o, potwierdź to, że przynajmniej w tej kwestii mam rację, że państwo jest największym złodziejem, jaki istnieje. Tak jak
2: dobrze, to już było. O tym już było. Dobrze, trzeba zakończyć, bo nie chciałbym, żeby teraz był kolejny tutaj wykładzik, mini wykładzik, bo chcę kończyć już.
0: Nie będzie wykładniku.
2: Trzeba też umieć czasami zakończyć na antenie. Na przykład jak ja już mówię, że kończymy, coś na koniec, to nie potem rozpoczynać jakąś kolejną tyradę na przykład. To też mógłbyś troszkę się w tym podszkolić.
0: Ja jestem zmęczony, krawiec. Ja wiem, że jesteś zmęczony.
2: Nie jestem aż tak bardzo zmęczony. Po prostu są pewne zasady.
0: A słuchaj, ja jestem nawalony, ale przynajmniej na tyle kumam ten system, że wiem, że ten system po już tam stopniach chce cię wyruchać z kasy i mówić ci, że to jest fajnie, jak jesteś niewolnikiem.
2: Dobrze, tak? I tym optymistycznym akcentem myślę, możemy tutaj...
0: Nie, to nie jest optymistyczne.
2: Wiem, ale już chcę po prostu skończyć, więc mówię cokolwiek, żeby zamknąć wypowiedź twoją. Rozumiesz? No, mam nadzieję, że tak.
0: Chcesz mi zamknąć ryj, bo stwierdzasz,
2: bo się,
0: że...
2: Tak, bo boję się prawdy. Tak, bo boję się prawdy. Jasne, no, dobra. Trzymaj się.
0: Nie boisz się prawdy. Słuchaj, boisz się prawdy.
2: Dobrze, to zapłacili mi, i żebym ci nie dał dokończyć. No.
0: Tylko chodzi o to, że chciałbym usłyszeć zdanie wodza na temat...
2: To następnym razem.
0: Czy faktycznie... No okej, okay, dobrze, spoko. Następnym razem i następnym razem chciałbym, jak już będę trzeźwy, powiedzieć ci tak, że wszystko fajnie, oś nie zatyka ci ust.
2: Dobrze, niech będzie, że jestem cenzorem. Dobrze, jestem cenzorem. Trzymaj się. Na razie. Do widzenia. Przepraszam cię, wudzu, za tego niekulturalnego człowieka, który jest dzisiaj w takim stanie trochę. Taki trochę furiat dzisiaj mu się włączył, można powiedzieć. No. Zmęczył mnie ten pan, więc pożegnałem go w dość taki sposób
3: brutalny,
2: tak. No, ale tobie bardzo dziękuję za bardzo fajną dyskusję. Wudzu jak zwykle daje radę, zresztą takie były tutaj komentarze. Przyszedł też donejcik, pan prezes napisał: niech żyje Rothbard, chwała Misesowi, dajesz Wudzu, oraj, ano i pozdrawiam.
3: Grzegorz, to musiał być Grzegorz, to tylko on potrafi takie rzeczy produkować.
2: Oj, dobrze, chyba zgadzam? Nie. Chyba akurat nie Grzegorz. Chyba akurat
3: o
2: nie
3: kurczę. Zdradź kto.
2: Wiesz co, żebym to ja wiedział, kim jest tajemniczy pan prezes, to bym ci powiedział. To jest tajemnicza osoba. To jest pan prezes, to jest szara eminencja jakaś.
3: Ja myślę, że to był Grzegorz, tylko zawalowany. Dostał dobrego tipa za dostarczanie pizzy za na lotniskowce i królewskiej mości. To musi być to. Okej. Okay. Wiem, że chcesz kończyć, więc ja nie będę cię tu trzymał absolutnie. No, dzięki ogólnie za bardzo miły wieczór.
2: No, wzajemnie. Trzymanko, do następnego.
3: Trzymaj się zdrowo. Ale nie kończysz jeszcze, mam nadzieję.
2: Wiesz co, raczej kończę już właśnie.
3: Kurde, szkoda.
2: Druga.
3: No dobra. O, to prawda. Dobra, dzięki. Trzymaj się, na razie.
2: Hej.

Kolejny raz się chyba przekonujemy, że nie warto dzwonić, jak jest się zbyt mocno już podchmielonym. To tylko ja mogę pić na antenie, tylko ja mogę po pół litra nadawać. Dla innych jest to zabronione, trochę jak w Korei Północnej, tylko tam jest jeden, może być tylko gruby i jeden może opływać w dostatek i tak samo w nocnym radio. Jeden może być tylko pijany. Jeden może być nawalony, napalony, jeden może przerywać też, tylko ja mogę przerywać. No, strasznie dzisiaj Jamci to znowu przerywał, no, nie wiem, on jest jakiś niewyuczalny. Ja lubię z nim czasami pogadać, bo ma interesujące rzeczy. Ma gadane też, no, ale czasami jest po prostu nieznośny, no i to trzeba po prostu czasami tupnąć nogą. Jakbym, teraz on by się w nieskończoność wykłócał ze mną, ale co, ja nie mogę powiedzieć, a jak to, a dlaczego, a ja nie, bo a to nie o to chodzi, nie o to chodzi, no i tak można by w nieskończoność jeszcze ciągnąć, nie? A ja już powoli kończę. Wcześniej jeszcze Swave. Nie wiem, czy dobrze czytam, bo nigdy nie wiem, jak to przeczytać. Swave czy Sławę? Sława. Chyba Swave. No, też częsty w sumie tutaj mecenas. Znaczy, częsty mecenas. To tak głupio brzmi trochę. Stały może. O, stały mecenas sztuki nocno-radiowej. Napisał na bilet... Z początku audycji. Na bilet z początku audycji. Nie rozumiem tego. Ale za donajcika bardzo serdecznie. Bardzo serdeczne Michnik zapłać. Urban zapłać, że tak powiem. No zepsuły się dzisiaj te donaty. To jest, chodzi po prostu o to, że nie zauważyłem, że się nie załadowała ta wtyczka do wyświetlania. Pojawił się błąd. I jakby, no, normalnie musiałbym od nowa... Nie musiał, tylko powinienem od nowa załadować OBS-a po prostu, a tego nie zrobiłem, nie zauważyłem tutaj błędu. No i całe odczytywanie poszło w diabły. No, także taki mój błąd. Może puszczę jeszcze piosenkę Martina Lechowicza? Może potem jeszcze na moment wejdę? Może jakieś zaskoczenie będzie? Może czymś mnie zaskoczycie? Jakimś telefonem ciekawym? Albo coś? Albo coś powiecie takiego, że krew zacznie szybciej krążyć w żyłach i padnę jak ci sportowcy przez to może?

jeśli chodzi o picie, to najlepszy jest pijany sponsor, bo jemu się wtedy mylą zera, lekką rączką, co, ja nie zasponsoruję?

0: czerwoną miazgę.
1: To jest jeszcze młody Martin Lechowicz, wczesny Martin Lechowicz. Martin Lechowicz, który nie ma aż tak okrągłej głowy, ma cienką szyjkę jeszcze i ma trochę więcej włosów jeszcze i te włosy są bardziej czarne. Tak. Ukłonił się, bardzo kulturalny człowiek. No, chciałem powiedzieć, że o ile podpity sponsor jest bardzo dobry, to sponsor narąbany to jest już niedobry, bo on nie może trafić w guziczki już. Hej, a o czym jest audycja? O lemingach, panie Wagner. O lemingach jest dzisiaj audycja. I o tym, że każdy lemming swe miejsce we wszechświecie zna. I każdy lemming do przodu przeodważnie. Między urwiskiem a falą. Dobra, sąsiady będą złe, że śpiewam po nocy. Tak się zastanawiam, co myśli o mnie sąsiad za ścianą po kilku latach wrzasków tutaj, krzyków, pokrzykiwania, pochukiwania. Co on sobie myśli? Kiedyś jak mnie dorwie, to przekaże energię kinetyczną swojej pięści na moją szczękę, co spowoduje tarcie i odrzut, który sprawi, że przybiorę pozycję horyzontalną i zanikną funkcje życiowe. No, jamci to zawsze najmądrzejszy. Teraz nas olśni nas wiedzą o tym, że nie każdy, że to z tymi lemingami to bzdura. Czytałem o tym na Wyborczej dzisiaj, ale jak chcesz, to podziel się tym, że to jest mit, że te lemingi skaczą. Proszę bardzo. Olśni nas wiedzą. No, ale to tak, ma rację. A będę mu dogryzał teraz za to przerywanie. Bo mnie zirytował. Będę mu dogryzał teraz. I go beształ i był złośliwy. Prawdopodobnie pan redaktor Etam był po trosze zamroczony alkoholem, nie sądzę, w trakcie nagrywania filmiku, który teraz transmituje w swoim kanale. O, już jest Etam, już jest Etamistrz. Czy dotarł donate? Nie. Nie dotarł. Co wskazuje, że upojenie alkoholowe wódza może jest właśnie zbyt duże. Nie trafia w guziczki właśnie. To jest przykład takiego sponsora. Jeszcze zobaczę na PayPala. Ale raczej nie, bo byłoby na Tipli. Nie ma. Nie ma. Poszedł w kosmos. Może niechcący zasponsorowałeś akcję Pajacyk na przykład. Ale to tu też masz akcję Pajacyk. To ja. Taki pajacyk właśnie z dziurką na pieniążek. To ja. To... to właśnie mną się zainspirowali, tworząc tą maskotkę akcji Pajacyk. Taki pajacyk z dziurką na pieniążek. To ja. Tipli robiłem. To może kogoś innego tipli. Nie ma. A nie, jest wódz. Jest, po prostu pan prezes drugi raz jeszcze się dorzucił i zasłonił wódza. Jest wódzu. No proszę. I to właśnie tutaj można poznać człowieka, który zarabia pieniądze. Tu można poznać człowieka, który haruje. Tu można poznać właśnie człowieka, który siedzi w tym korpo. I co on tam robi właściwie? No, znaczy, ja pamiętam, że coś z prądem chyba. Coś z prądem. Chociaż właściwie to cholera wie, co ten wódz tam robi. Ale chyba nie z gorsza praca, bo aż 5 dyszek. I pisze, że ma kryzys wieku średniego. Kurwa. W Janusza się zamienia.
2: Kurwa. Kryzys wieku średniego. Kurwa. I dopadło. Takie halincia. Kurwa, nie wiem. Nie wiem, ale chyba kryzys. Chyba kryzys, bo też pierdzę, a to po tych twoich mielońcach, ale to właśnie jeszcze ten kryzys.
1: Jeszcze po napisał, że dobrze wspomina każdą minutę tu. Dobrze, że tu, a nie tam. Ale tam w sumie chyba też, nie? I tu, i tam. I pozdro. No to ja też tutaj przebijam piąteczkę i dziękóweczka. A pan prezes też się dorzucił i pisze, to prawda, najlepszy pijany sponsor. Trzymaj 300 zł. I to jest właśnie, mu się pomyliły zera, bo to jest 3 i tutaj widzę przecinek i potem dopiero zera, a to by było lepiej, gdyby tego przecinka w ogóle nie było. No właśnie. I mu się, widzicie, pomyliły tutaj guziczki, źle kliknął. No, to jest takie 300 zł typu Phantom. Mniejsza wersja 300 zł. 300 zł w wersji mini. 300 zł wersja demo. 300 zł deklaratywne. Tu, czyli w NR. Oj Boże, jak ty się czep... No, ale nie, ja się... Nie, ja rozumiem, tylko tak zabawnie zabrzmiało to na końcu, to tu. Każdą minutę dobrze wspominam każdą minutę tu. No i jakoś tak mnie to rozbawiło, nie wiem czemu. A może się czepiam, a ja jestem trochę czepialski. Upojenie alko jest okej. Okay. Pisze, ja mam ci to autorytatywnie, że alkohol jest dobry. A ja powiem więcej, pieniążki są dobre, bardzo lubię pieniążki. Bardzo lubię. Jak jestem trochę jak ten z Idiokracji.
2: Lubię pieniądze. Pieniądze są fajne. Chciałbym mieć dużo pieniędzy.
1: I siedzę sobie na takim fotelu właśnie, w którym mam wbudowaną toaletę, żeby nie musieć wstawać, żeby móc gadać do was. Ja bym tak chciał mieć taki fotel z Idiokracji właśnie, żebym miał od razu kibelek, nie musiałbym wstawać. Jeszcze taką czapeczkę z rurkami, z piwem. Ja się napiłem dzisiaj trochę piwa, Sroka mnie poczęstował. Sroka jest cwaniucha, on nosi sobie piwo w takim, w butelce po tym, po energy drinku. Ta butelka już taka zdewastowana, już ta etykieta taka podrapana, ale jest cwany, bo wtedy nikt go nie, tam nie wlepi mu mandatu za picie alkoholu i on sobie tak niby nosi tego w plastikowej takiej dużej butelce energy drinka, a tam jest piwo. No, taki cwany jest, widzicie. Ale widzicie, was też w konia tak trochę zrobił, bo miał kiedyś na filmiku właśnie to piwko w tej podmienionej butelce. I opowiadał tam, ja to nie piję właśnie, ja to nie piję, bo nie można to, alkohol to zguba. A tam miał piwko, taki widzicie, trochę taki cwany, nie? No, jutro wam pokażę, już pisałem tu na czacie, prąd mają na przykład z akumulatorka, lampka się tam świeci, jakiś tam piecyk, ale dają radę, no, Sroka uwędził boczek, zrobił kiełbasę tam z Gienkiem, ale taka sobie, dzisiaj tak zjadłem i powiem wam szczerze, że wyplułem po prostu, jak nie widział Sroka, taka jakaś niezasmakowa, ja nie lubię w ogóle niektórych kiełbas, lubię taką kiełbasę jakąś, nie wiem, zwyczajną, coś, ale ta taka jakaś, taka wędzona, niedobra, to wziąłem tak tylko kawałeczek, tam pomiedliłem, jak Sroka nie patrzył, to wyplułem i dobra, no, kiełbaska, jak ta lala, pycha. No, też pomogłem komuś tam dzisiaj, nie, w czymś i się cieszę. I do mnie wraca. Ja pomogę komuś, ktoś pomoże mi. Tak się to kręci. No. U Azjatów podobno, nie wiem, u Chińczyków podobno jest tak, że tam jest taki kult wzajemności właśnie, że trzeba się zawsze odwdzięczyć, zawsze jakiś prezent przynieść, odwdzięczyć się, ukłonić, jak wiecie, no takie, może to nie jest takie złe, nie? Takie poukładane społeczeństwo według bardzo konkretnych zasad. U nas w Polsce to każdy tutaj ma swoją własną łańską fantazję, czysty chaos, nie? Polak to chaos. U nas to raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Ze skrajności w skrajność, a u nich wszystko takie poukładane. No. Można to porównać do takiego pokoju, w którym wszystko jest rozpierniczone, porozrzucane, tak jak u mnie trochę. Do takiego pokoju, w którym wszystkie książeczki są w odpowiednich przegródkach, wszystko poustawiane, wszystko ma swoje miejsce. No tak mi się to kojarzy. Co tu jeszcze pisze to? Ten zwyczaj jest u Azjatów. Aha, takie pozdrowienia w niektórych krajach. Też znam parę osób z Radia Pieniążek, ale to co, Radio Pieniążek, to jest kontestacja? Radio Pieniążek? Nie wiem. A słuchałem dzisiaj sobie kontestacji nawet. Dawno nie słuchałem, dzisiaj sobie trochę się przeprosiłem. No, strasznie słabe zasięgi na YouTube, aż się dziwię, bo fajne treści, uznana marka w sumie, a strasznie jakoś tak słabo z tymi odsłonami. No wiecie, sto ileś odsłon na filmik, to tak już kiepsko trochę, nie? Więc no, szkoda, szkoda trochę. Słuchajcie, Radia Kontestacja, dobre jest, dobre. Mimo, że to już nie jest ta kontestacja, co kiedyś, to myślę, że warto. Na przykład była ciekawa audycja, czy w Polsce jesteśmy skazani na oszukiwanie, nie? No tam Hugo z Markiem Zemstą, różni goście też dzwonią. Zabawne było, jeden gość, który się miał tam wypowiadać jako, nie wiem, ekspert czy autorytet, zadzwonił i krótko po tym, jak się przedstawił, było słychać jakieś brzdęknięcie i taki ryk, ryk dziecka i okazało się, że córeczka się uderzyła i się rozpłakała i musiał pójść. Jednak się nie wypowiedział. Ale śmieszne. Śmieszne, że konkurencja się wywaliła i se głupi ryj rozwaliła. Zawsze mi to humor poprawia. Kurwa. Kurwa, raz, dwa, trzy, kurwa. Nie wiem, czy nie ma pomysłu. Pomysł jest od lat ten sam w sumie i on się jakoś tam sprawdza, ale może po prostu to się jakoś, nie wiem, jakoś podupadło z różnych powodów, nie? Raz, że się ludzie porozchodzili, no trochę jak teraz w Nocnym Radio, mam nadzieję, że jakoś mi się uda tu przez jakiś czas pociągnąć to wszystko, zanim się może uda zorganizować jakiś dla was nowych nadających. No... Fajnie by było, gdyby się Jacek odezwał. Ja to lubię, jeśli już się tu jakoś rozchodzimy, to w przyjaznej atmosferze podać sobie rękę, wiesz, i pocałuję tą rękę nawet. Ucałuję te dłonie spracowane, radiowe. Chętnie. No, a nie tak jakoś tak na dzikusa, nie? Że tam coś, no tego. Tylko się tutaj... Ja to szanuję. Zawsze jakieś zmiany są potrzebne. Pozdrawiam cię serdecznie, Jacku. Daj tam znaka, jak tam się sprawy mają, co tam u ciebie i w ogóle. Może zadzwonisz po prostu na antenę. No. Nawet się ludzie dzisiaj rozpytywali, co tam z Jackiem, kiedy będzie audycja, no więc tak nawet, wiesz, jak nie dla mnie, to dla słuchaczy tutaj zadzwoń i coś, wiesz, powiedz. No co z Jackiem? No żebym to ja wiedział, co z Jackiem. No Jacek na razie u konkurencji się pojawia, no. Chociaż konkurencja nie chce, żebym mówił, że to konkurencja, no. Ja słuchałem długie lata kontestacji, teraz bardzo rzadko, za dużo polityki moim zdaniem. No tak, bo kiedyś w kontestacji były bardzo różne audycje, jakiś tam pastor, czy zawsze gdzieś to się kręciło wokół wolności gospodarczej, wokół walki z państwem opresyjnym, libertarianizm w ogóle, no pieniądze, biznes, ale zawsze był do tego jakiś dodatek, nie? Czy Martin, który coś tworzył, jakieś zabawniejsze audycje, komentował rzeczywistość, no czy ja tam się powygłupiałem, czy jakiś pastor coś powiedział, no była po prostu różnorodność, a dzisiaj jest bardzo tak... Myślę, że Hugo doszedł do wniosku, że trzeba to, że nie jest niczym złym wyprofilowanie, że to ma być radio biznesowe i że nie taki groch z kapustą, tylko radio biznesowe. No i w tym przypadku chyba to się nie sprawdziło. Nie mogę mówić gdzie. Nie mogę mówić gdzie. No. Też taka sytuacja, nie? Że nie mówić to też mnie tak... Ja to właśnie lubię, jak jest wszystko jasne i mówić, a nie, że tam tu nie mówić, tutaj to takie... Nieważne. Może się jeszcze Jacek odezwie, zobaczymy. Na razie zaginiony w akcji, niczym Chuck Norris w dżungli. Tak to wygląda. Może są jacyś chętni, może są ludzie, którzy chcieliby ponadawać. No Dariusz się deklarował, że coś nada, Rybka się deklarował, no ale widzicie, nic z tego nie wyszło na razie. I sądzę, że jak są takie przypadki, że ktoś tak się szykuje do tego nadawania, jak sójka za morze się wyprawia, no to tak czy owak, nawet jak już coś nadadzą, to nadadzą jedną audycję i koniec, nie? Więc to tak będzie, jeśli już, to po prostu incydent. No, już trochę mam tutaj pewne doświadczenie i myślę, że przeczucia mnie nie mylą. Trochę smutek. A no smutek, no. Trochę smutek. Smuteczek. No ale cóż, przyjdą lepsze czasy. Zawsze tak jest. Raz tak. Cytując tutaj klasyka Tomasza Filozofa. No, więc... Ja myślę, że nie wiem, tak zupełnie zgaduję teraz, ale może Jackowi się nie spodobało też, w którym kierunku radio idzie, na przykład jak potrzebie też, nie? Bo to była... Myślę, to był jeden z powodów też, dla których potrzeba zrezygnował tutaj z nadawania. Nie tylko to, że ma inne plany, że pewien inny pomysł na życie, a latka lecą, radio trochę stoi w miejscu, no różne powody, no ale w przypadku Jacka może też trochę, że tutaj trochę radio, wiecie, w takim kierunku idzie, co może nie do końca jemu odpowiada, no różnie może być, ale trzeba to uszanować. Jak najbardziej, każdy ma prawo mieć swoje pewne oczekiwania co do tego, jak się będzie medium tutaj kształtować. No i tyle, no. Borsuk pisze, więcej szuraj, to na bank będziesz miał mnóstwo super nadających. No tak, ja wiem, że moje szuranie może niektórych zniechęcać. Borsuku, ale nie chciałbym też czegoś, wiesz, hamować się, czegoś nie mówić, bo nie wolno, unikać pewnych tematów, bo się innym nie spodoba. Z potrzebą może się trochę hamowałem czasami, to fakt, ale robiłem to po prostu z szacunku do niego, jakby z tego powodu, że uznawałem jego współkapitaństwo i wychodziłem z założenia, że trzeba trochę po prostu czasem przystopować, żeby on nie czuł się w jakiś sposób tutaj dominowany, albo że mu, nie wiem, tutaj podkładam zgniłe jaja jakieś, no wiecie o co chodzi, po prostu no współpraca, pewne dzielenie się współdecydowaniem jakby o tym, jak ma radio wyglądać. Wiecie o co chodzi, nie? Że nie chciałem, żeby to było radio Krawiec, nie? Tylko radio Krawiec i potrzeba, więc jak potrzeby nie ma teraz, no to więcej sobie pozwalam na szuranie, bo mogę i nie muszę się teraz przejmować niczym i nikim i to robię. No, jak jestem teraz sam, to już w ogóle mogę sobie tutaj nawet pierdnąć do mikrofonu. Zresztą to zawsze było trochę takie radio, że tu się pierdzi do mikrofonu od czasu do czasu, nie? I już, i tyle. Ja jestem trochę wariacik, nie taki poukładany człowiek jak, nie wiem, jak Hugo, czy Martin nawet, bo Martin też jest trochę wesołek, trochę szaleniec, ale on tak mimo wszystko stara się mieć pewne rzeczy poukładane i wyprofilowane. On pilnuje na przykład na antenie, żeby zbyt długo ktoś nie mówił, bardzo dba o dynamikę, tak? Jak tylko ktoś coś zaczyna, nie, zmieniać temat, jakieś dygresyjki tam, to on zaraz przystopuje, zaraz tutaj odbierze następną osobę, no dba o to, żeby to było takie bardziej profesjonalne, no, w jego mniemaniu może, nie? Ja zupełnie idę na żywioł, robię co chcę i to trochę się mści, bo oczywiście, nie unikaj, zapraszaj dziwolągów, dawaj po kilkadziesiąt minut na ględzenie dla takich jak jamci, to borsuk nie lubi chyba jamci, ale bierz na klatę konsekwencje. No, biorę na klatę konsekwencje, no. Akurat pierdzenie do mikrofonu to nawet dobry pomysł, nieironicznie. Ciekawsze niż to, co opowiadają niektórzy dzwoniący. No, co do potrzeby, to na pewno nie zgodzę się nigdy z tymi, którzy tu go krytykują. Myślę, że bardzo dobrą robotę robił. I nadal robi, jak zadzwoni czasem. Bardzo sobie cenię jego zdanie. Chyba mam tu telefon od Wudza jeszcze. Wudzu, ty dzwoniłeś? No tak, niby kilka minut temu. Mam status na nie przeszkadzać, więc nie zauważyłem. Okej. Jeśli masz ochotę jeszcze chwilę pogadać, może do trzeciej mogę posiedzieć. No, do trzeciej mogę jeszcze posiedzieć. Docencie i możecie jeszcze... O, tu pan Blekota jeszcze się dorzucił. Pan Blekota dwie dyszki dorzucił. Szanuję. I napisał pan Blekota: lepiej późno niż wcale. Pozdrawiam. O, bardzo dobrze. I wzajemnie. Wudzu już chyba poszedł spać jednak. Borsuk pisze: potrzebę też sobie cenię. Jacka z Australii uwielbiam. Wódz, jak nie gada o wolnym rynku, to też rewelacja. No ale wolny rynek to jest właśnie to, co Wudza najbardziej interesuje. No to musisz brać w tym przypadku, myślę, Wudza z całym dobrodziejstwem wolnego rynku, bo to jest jego pasja, jego sposób na życie w ogóle, nie? Jego przekonania po prostu. No dobra, już słów mi brakuje. Jego przekonania. Prawda jest taka, że trzymał ciebie za jaja. Tyle, Krawcu, pisze jamci to. Wiecie co, możecie tak sobie to postrzegać, że mnie potrzeba trzymał za jaja. Ja tego nigdy nie czułem. To znaczy, on ma taki sposób bycia, że lubi czasem zdominować, lubi czasem na kogoś tam tupnąć i myślę, że to się tyczy wszystkich. A ja zawsze, gdybym chciał, to mogłem mu się bardziej jakoś stawiać, nie wiem, ale nie czułem takiej potrzeby nigdy, bo zawsze po prostu no, potrafił mnie do niektórych rzeczy przekonać, potrafił tutaj ciekawe informacje przedstawić, coś sprostować, więc czemu ja miałbym, nie wiem, dla zasady się z nim handryczyć i pokazywać, że moja racja jest racja najmojsza? Nie, jeśli ktoś mówi z sensem, jeśli ktoś ma argumenty, a to raczej jest człowiek, który ma argumenty, a nie jakieś ad persona, znaczy ad persona to dla jajec, nie? To my sobie tutaj dosrywaliśmy, nie wiem, też bez przesady, to nie było tak, że ja tu jakiś jego, kurde, slave, nie? Czy coś, chyba masz tutaj niewłaściwe spojrzenie. Myślę, że często sobie tutaj dogryzaliśmy dla jajec, dowalaliśmy sobie w ramach pewnej konwencji. To niektórzy może nie do końca rozumieją, że bardzo często to jest pewna konwencja, że my to lubiliśmy po prostu, nie? Się trochę czasami prać po pyskach, a nie, że tutaj za jaja trzymał. Czy, kurde, no nie wiem, czy jeśli się zgadzamy,

0: Dobra. Wódz miał coś mądrego do powiedzenia, ale już nie ma. Nie wiem, czy zapomniał, czy idzie spać już, czy coś, ale w każdym razie, no, następnym razem. Ale za to Blekota jest na antenie. Cześć, cześć.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, za halo w mordę walą.
1: Mam nadzieję, że tego, że ogarnę to technicznie. W sensie, żeby nie było jakichś sterowań czy coś, bo muszę wyłączyć chyba... Zdaje się. Halo?
0: Dla każdego, kto zacnego mecenasa, tutaj mam dużo cierpliwości, proszę sobie ustawić wszystko na spokojnie, nie spieszymy się, poczekamy, proszę sobie tam wyregulować. Tak, halo, halo.
1: Ładnie się pan przedstawił przed mnie nami, słuchajcie. Bonjour, dobry wieczór.
0: Bonjour.
1: Tak napisałem, że ten lepiej późno niż wcale, bo zajęty byłem. Ale jak większość z nas słuchaczy, którzy rzadko dzwonią albo w ogóle, to my sobie tam odsłuchujemy, nie? Te audycje, które są na żywo, a nas nie ma. Ale tak mówię, bo byłem zajęty walką z systemem, to skończyłem już tą walkę. Na dzisiaj to mówię, zadzwonię. A wcześniej posłuchałem, dlatego tam zapytałem tak w formie żartu, o czym audycja, tam z uśmieszkiem, nie? Bo to jest takie, czasami ludzie dzwonią po 4 godzinach i pytają, a o czym audycja jest? A o co chodzi? No i tak właśnie w formie żartu napisałem komentarz tam na live.
0: A wiesz, czemu prowadzący, wszyscy praktycznie prowadzący tego nie lubią? Właśnie tego pytania na antenie, o czym jest audycja? Bo to ja się teraz nad tym zastanawiam i wydaje mi się, że to wynika z tego, że po prostu ktoś, kto się pyta, tak, to wiadomo, że on nie dzwoni, żeby zabrać głos w jakiejś sprawie, żeby coś wnieść.
1: Tylko temacie, mu się, który był poruszany.
0: Nie, tylko mu się po prostu, jemu się po prostu nudzi. I on se, jak domofonem, wiesz, po prostu nudzi mu się, a se gdzieś zadzwonię, gdzie by tu, a nocne no radio gra. Wiesz,
1: mam tego świadomość, tak. Chodzi o to, że ja celowo ten komentarz tam napisałem na live, bo z uśmiechem takim, z emotykionką, przymrużeniem oka, nie?
0: No jasne, jasne. Rozumiem, że to był taki żarcik. Ty, a wyobrażasz sobie tak zadzwonić do Tok FM-u na przykład do jakiejś audycji? O czym dzisiaj audycja?
1: Ja nie chciałbym wyjść na jakiegoś, kurczę, troglodytę, ale mi się zdarzyło 2 razy w życiu zadzwonić.
0: I pytałeś się, o czym dzisiaj? Panie Łasiczka, o czym dzisiaj gadamy?
1: Raz to było... Jakiś tam RMF FM to jeszcze było, ojejku, czas licealny, jakieś tam 20 lat temu. No, mi się zdarzyło, bo tam z chłopakami żeśmy mieli jakąś tam imprezę, jak to młodzi ludzie, głupie pomysły, mówią, będzie śmiesznie, bo my zadzwonimy, a za 3 sekundy będzie słuchać w radio, nie? O, taki żarcik. A drugi raz mi się zdarzyło, kurczę, chyba na studiach jakoś, a to też jakieś 15 lat temu. Dalej chyba, kurczę. No nieważne, dawno temu. W każdym razie, ale podobna historia, że dzwoniło się, bo wtedy nie było komórek, internetu i tak dalej. I nam się to wydawało, że to jest super, kurczę, śmieszne, nie? Że się zadzwoni i tam coś się powie, no, wiesz, właśnie na zasadzie, że się pan pięknie przedstawił przed mianami słuchaczy. No bo słowa, które się wypowiada dzwoniąc przez telefon do audycji radiowej, która jest nadawana na żywo, no to oni, reżyser, czy tam ktokolwiek jest producentem tego, nazwijmy to, programu na żywo, aż tak szybki nie jest, żeby te 2 sekundy wyprzedzić mówiącego, nie, po prostu. A człowiek jest młody, głupi i wydaje się, że to jest śmieszne, po prostu.
0: No, pewnie, że tak. A tutaj na czacie Borsuk się ujawnił, objawił się jako Unique Orgasm. No, to oczywiście tak, dawny słuchacz, wielokrotnie gadaliśmy. No i pisze, napisał, dawniej, kiedy czułem, że jest sens wdawać się w NR w dyskusję, to dzwoniłem. Unique Orgasm, czyli z tej strony.
1: No właśnie, chodzi o to, że czasami jest warto, czasami jest nie warto po prostu. No po co sobie... suć krew albo energię tracić. A ja bym chciał tak konkretnie, a propos, bo to był żarcik obczą audycję, oczywiście przesłucham sobie jutro czy tam pojutrze, ale końcóweczka była taka, że poruszony był temat w

0: typu kapitana i okolicznych tematów. To ja bym chciał, bo jeżeli pamiętasz, to jestem naprawdę od bardzo wielu lat słuchaczem, to jeszcze Radio na Fali było i każde z tych późniejszych projektów, każdego z was, z trójki tych początkowych kapitanów, obserwuję. Rzadko bardzo dzwonię, bardzo rzadko. Ale jestem, że tak cytując klasyka, jestem stałym słuchaczem. Jak to mówimy.
1: No, trochę mnie boli taki głos jak tutaj, jak Junika, bo nie wiem, wielokrotnie fajnie sobie gadaliśmy. Ja nie czuję, żeby radio się zrobiło jakieś, bo rozumiem, że za głupi wszyscy jesteśmy teraz, tak? I takie głupie tematy. Rozumiem, że dyskusje o wolności mediów, gdzie naprawdę no, ciekawie gadaliśmy, też o różnych innych pokrewnych sprawach, że dyskusje o tym, jak się dawniej żyło, mówię o kilku ostatnich audycjach i porównywanie tego do tego, jak się żyje dzisiaj, czy nawet dzisiejsze luźne gadki, gdzie też parę tematów ciekawych było, gdzie też różne osoby dzwonią, to wszyscy jesteśmy za mało wartościowi, za głupi dla ciebie, Unique Orgasm, że już nie warto w ogóle tu dzwonić i dyskutować, bo tak to ująłeś i to trochę takie jest, wiesz, nieeleganckie. Ale dobra, niech ci będzie. No, przepraszam, bo musiałem skomentować.
0: Nie, spoko, ja rozumiem. Ale ja mam podobne spostrzeżenia, ale no, nie robię z tego jakiejś afery, bo po prostu jeżeli ja na przykład osobiście prawdopodobnie polubiłbym jako człowieka Gumbola albo Gambula, obojga imion, i nawet jego projekt mi się zdarzyło słuchać z wspaniałym panem ze Szczecina, ale jest coś w tej osobie, która mi powoduje, że no tak, jeżeli mam wybór, to raczej bym posłuchał czegoś innego, nie? Niż Gambola. To nie chodzi o to, że ja go oceniam, czy coś, że wartościuję, ale po prostu no, okej, no mi nie pasuje i tyle, nie? Mogę zrobić coś innego w tym czasie, albo posłuchać czegoś innego, ale to nie znaczy, że muszę aktywnie w tym kierunku działać, żeby dać komuś do zrozumienia, że mi się nie podoba, co to robisz, albo mnie nie łechce, albo mnie to nie kręci. Po prostu, jeżeli coś mi nie pasuje, to po prostu odwracam się i idę w drugim kierunku. Nie?
1: No teraz to praktycznie w każdej takiej audycji luźno-gadkowej jest zazwyczaj wiele różnych tematów. Niektóre poważniejsze, niektóre bardziej błahe. Czasem jest bardziej ekspercko, jak ktoś mądry zadzwoni. Czasem się wygłupiamy. Wydaje mi się, że każdy może tutaj coś znaleźć dla siebie. Czekaj, bo Juni pisze, nie wciskaj mi słów, których nie wypowiedziałem. To jest tak, ty sobie chcesz zrobić ciekawą audycję, masz fajny pomysł, ale po kilku minutach masz to zniszczone za twoim przyzwoleniem. No dobra, to może nie ciągnijmy. Jak tak uważasz, to spoko, masz prawo. Dobra.
0: No, to trochę brzmi jak ten dramat na internetach. Ja tam się nie znam. Ja jestem takim doskoku użytkownikiem internetów i radiów i tych innych wszystkich rzeczy. Nie jestem na bieżąco, dlatego czasami... Może dlatego też pozwoliłem sobie taki żart, wiedząc, że zrozumiesz, że no, o czym audycja. No bo nie siedzę na bieżąco. No, mam inne rzeczy do roboty i nie siedzę z uchem przy radiu. A szkoda. No, ale do czego zmierzam? Bo ja tak trochę na łapkoło, a chciałem, bo poruszyłeś, zanim zadzwoniłem, temat potrzeby i jego bycia współkierownikiem, kapitanem i mi się skojarzyło z kolei też z taką jedną osobą dosyć intrygującą, ciekawą, z Zenkiem. A ja bym chciał powiedzieć, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jako słuchacz bardzo często spotkałem się z tym, że wkurzało mi w jakiś sposób osoby. Wkurzała mi osoba potrzeby, wkurzała mi osoba Zenka. W sposób, w jaki oni, ci goście mówili, w jaki sposób się komunikowali, w sposób, w jaki się wypowiadali, temat, jaki poruszali, że sposób, w jaki reagowali na inne rzeczy, które nie do końca są zgodne z tym, co oni sobie myślą. Ale zmieniło mi się, kiedy pierwszy raz zadzwoniłem do radia i pogadałem zarówno z jednym, jak i z drugim człowiekiem. I ja zauważyłem, że ich też... Bo ja miałem w głowie obraz, wyobrażenie gości, którzy są Może skupię się na potrzebie, bo on jest chyba taki najbardziej taki wyrazisty. Gościu, który taki łamacz, on był takim naczelnym łamaczem teorii spiskowych, tak jakby z założenia już, nie? Oczywiście mówię w słowie, ale też z przymrużeniem oka, ale też no, tak jakby była, założyłem rolę w radiu. I ciekawe podejście do pewnych rzeczy i tak jak ty mówisz, że on był takim twoim alter ego, w cudzysłowie, że on miał to takie racjonalne spojrzenie na pewne rzeczy, nie? I to było fajne. Coś mi nie pasowało w sposobie jego mówienia, coś mi nie pasowało w jego osobie, coś mi nie pasowało w nim. Jako w człowieku, jako w radiowcu, nie?
1: No może
0: jako słuchacz.
1: Alter
0: ja mówię
1: ego,
0: jako,
1: to
0: ja
1: może...
0: mówię jako słuchacz, ale no. Pozwól, że dokończę. Już
1: jasne,
0: ostatnie zdanie.
1: Jasne.
0: Ale coś się zmieniło, kiedy zadzwoniłem i myśmy porozmawiali o jakichś pierdołach. Prawdopodobnie coś wspólnego z drewnem i potem też z Zenkiem gadaliśmy. Zenek miał to coś o angielskich daniach kulinarnych i tak dalej. Ale ja zauważyłem, że całkowicie się inaczej, ja jako słuchacz, inaczej reaguję na tą osobę, kiedy jestem słuchaczem, a inaczej reaguję, kiedy zadzwonię i my rozmawiamy na żywo. Nie znając siebie, bo my się nie znamy oczywiście. Ale dzwoniąc do radia i rozmawiając i wymieniając poglądy, jakkolwiek bacha one są, albo jakkolwiek one są ważne, rozmawiając jakby na żywo, jest coś takiego, że my się nawzajem automatycznie szanujemy jako osoby, które rozmawiają, po prostu, nie? Pewnie gdzieś tam będąc w tle na żywo, też pewnie ja mam udział w tym, że ten szacunek mi się troszeczkę podnosi do góry. I to samo było z Zenkiem, że ja zauważyłem u siebie zmianę w podejściu do mojej oceny tych osób, nie? To jest ciekawe jakby zjawisko.
1: No, rozumiem, czyli inny odbiór. No, może przez to też ja miałem trochę też inny stosunek do potrzeby niż niektórzy, bo po prostu z nim też prywatnie rozmawiałem, znałem.
0: No, właśnie,
1: znamy się, rozmawiamy, więc no, myślę, że stąd może trochę, ale wiesz, ja nigdy potrzeby nie odbierałem jego takiej, wiesz, zaczepności, jego takiej chropowatości. Może ktoś to nazwie bucowatością, bo dla mnie to zawsze było w ramach pewnej konwencji, jego takiego stylu bycia. Nie czułem w tym jakiejś takiej, wiesz, toksyczności, chęci dowalenia komuś. Raczej tak on to zawsze z humorem zresztą robił, więc no wiesz, nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Mi to jakoś zawsze odpowiadało, nawet jak tam mnie trochę jakoś tam beształ. Nie miałem z tym nigdy problemu, zawsze mi się to wydawało spoko. No, ale to każdy też ma różne... Wiecie co, też na pewno chujowe jest takie radio ugrzecznione strasznie, gdzie wszyscy sobie tylko tam z dzióbków spijają, kadzą sobie i się miziają, to jest obrzydliwe, nie?
0: No, chyba, że jesteśmy kamratami, to jest inna historia, nie?
1: O Jezu, jak oni tam się podlizują sobie, ten Osadowski z Olszańskim. No, Wojtku, bo ty to taki jesteś właśnie. Cały Wojtek. Oj, tam, ja to ja, ale ty za to, Marcinie, no, ja to tam ja. Nie no, bez ciebie, Wojtku, to wiesz, no. I tak, wiesz, no, obrzydliwe takie.
0: No, coś w tym jest. Ja nie wiem, czy na szczęście, czy na nieszczęście, ominęło mi jakby większość tych streamingów. Mam świadomość, kim te osoby są. Obejrzałem, a to dosłownie kilka takich ich YouTube'owych występów, ale nie śledziłem ich na bieżąco. Jakby nie byłem jakimś fanem, czy też obserwatorem. Także jakby ja podziwiam ciebie za cierpliwość, nie? Że ty tam śledzisz takie rzeczy, nie? Albo rzeczy typu wszystkie fame MMA i tak dalej. No bo to jednak, jakby nie wiedzieć, to trochę czasu trzeba poświęcić, żeby po prostu to fizycznie obejrzeć, nie?
1: No, dzięki wam mam czas. Mogę
0: no spoko, no fajnie, nie? Ale no, ja tam bym wolał coś wytoczyć, nie?
1: Co byś wolał? Co byś wolał?
0: Wytoczyć. No to kartę coś z drewna.
1: każdemu jego porno, jak mawia potrzeba.
0: A właśnie chciałem tylko tak jeszcze, bo to pomału kończył, ale chciałem, bo zacząłem zdaniem takim, że małymi kroczkami walczy z systemem. A mi bardziej chodziło o system podatkowy. W dowolnym kraju tak naprawdę. Ja akurat mieszkam, jeżeli pamiętasz, to ja mieszkam w UK-u, w Anglii akurat teraz. Wcześniej mieszkałem w Walii, teraz mieszkam w Anglii od paru lat. Ale ja mi się wydaje, że w całym świecie pewne podatki, które są nałożone na pewne produkty konsumenckie, są dosyć wysokie i niesprawiedliwe i no, absurdalnie wysokie. Przykładem, nie wiem, no, akcyza na wyroby tytoniowe, czy akcyza na wyroby alkoholowe, na wódkę, tą przysłowiową. No, wiesz, no, koszt wyprodukowania butelki wódki to, nie wiem, powiedzmy 1 zł, a koszt zakupu 20, nie? Bo po drodze tam coś jest, nie?
1: To dla twojego dobra, to dla twojego dobra.
0: Tak, wszystko. Tak, tak. No, oczywiście, jasne, że tak. I ja chciałem żartobliwie tylko napomnieć, że ten od niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem urządzenia, które walczy z systemem i po prostu
1: siekierka? Siekiera?
0: Nie, no bo
1: jakie to urządzenie? Co to za urządzenie tajemnicze? Zdrać to.
0: Urządzenie, które powoduje, że nie trzeba odprowadzać podatków od akcyzy na wyroby alkoholowe.
1: A, takie urządzenie. Bardzo zacne urządzenie.
0: Takie urządzenie.
1: No.
0: Nie wiem, czy macie panowie, państwo świadomość, ale w Polsce można butelkę wódki kupić, nie wiem, za, nie wiem, 20 zł? 25 zł. Nie wiem, nie wiem, strzelam, bo nie wiem, nie byłem bardzo dawno i po prostu nie orientuję się.
1: A coś tak, jak wspomniałeś o tym swoim urządzeniu do walki z systemem, to coś tak dźwięknęło i tak zamlaskałeś.
0: To są takie ten. Ja nie wiem, czy będzie słychać, ale jeżeli się uda, to za sekund. O, było takie bul. Generalnie chodzi o to, że. Akcyzy nałożone na produkty spirytusowe. Bo można śmiało robić, myślę, że w całej Europie jest podobne prawo, jeżeli chodzi o dostępność i możliwość i podatkowość, jeżeli chodzi o wyroby piwne, winne, czyli można śmiało sobie pędzić piwko, winko, a jeżeli chodzi o mocniejsze alkohole, to już niestety to trzeba mieć licencję na to, nie? I odpowiednie podatki odprowadzać, bla, bla, bla. Ale ja podejrzewam, że w Polsce są tak samo sklepy, bo są też rzemieślnicy, którzy robią takie rzeczy, ale tutaj można oficjalnie, są sklepy, do których można pójść kupić cały sprzęt do produkcji piwa, wina, destylatów, czyli tam jakichś tam potocznie nazwanych bimbrów, wódek, generalnie spirits. To można, cały sprzęt można wykupić. Wszystkie drożdże specjalistyczne, wszystkie odżywki z tych drożdży, oczyszczacze węglowe, żeby to było jak najmniej tam zapachowe. No cały sprzęt można kupić, ale oficjalnie to jest nielegalne, no bo nie można bez licencji destylować alkoholi wysokoprocentowych. Nie? No i taka ciekawostka, że takie sklepy po prostu istnieją, po prostu idziesz, kupujesz wszystko, a pan sprzedawca mówi, że w UK nie można kupować, że nie można produkować bez licencji produktów wysokoalkoholowych.
1: No i nie musisz, tak jak Walter White w Breaking Bad, kupować sobie tam oprzyrządowania każdy element w innym sklepie, żeby cię nie namierzyli. Tylko
0: nie, no to jest o tyle łatwe, że po prostu idziesz, kupujesz i masz wszystko, nie? Mhm. No. Ale ciekawostką jest takie, bo ja jestem alkoholikiem, ale takim, nazwijmy to, chyba w szóstym stadiu, albo po prostu ustabilizowanym. Znaczy, że mogę pić wódkę, albo nie mogę pić wódki. Ale chodzi o to, że nazwijmy to na potrzeby takie jednoosobowe, bo dla mnie jednego, nie wiem, czy to jest interesujące dla słuchaczy albo dla ciebie, ale generalnie chodzi o to, że można kupić destylarkę, która wygląda jak, nie wiem, jak sokowirówka. I tam nie potrzeba żadnych rur podłączać do wody, do kranu, żeby to chłodziło i tam 15 kraników i tak dalej. To jest kompaktowe urządzenie, gotowe, z wiatraczkiem, który chłodzi to wszystko. To wygląda jak sokowirówka. I możesz sobie na własne potrzeby po prostu przetestować destylat, nie? Jakiś tam, nie wiem, zacier. Bimber. Zwał.
1: Ja mi ci to opiszę tutaj. Nie lubię potrzeby, ale w przeciwieństwie do Krawca, jako rozmówca on mnie szanował. No to powinieneś go lubić za to, że cię szanował, a ja cię tak nie szanuję. Czy wiesz co, myślę, że szacunek do drugiej osoby to też nie przerywanie, nie wcinanie się, na przykład danie skończyć komuś w wypowiedzi, chwila cierpliwości, a nie, że co chwilę przerywasz. I szacunek to jest też, jak ktoś cię o coś prosi, powiedzmy przez rok czy przez 2 lata, żebyś tego nie robił, to sobie bierzesz do serca i nie robisz, a nie, że masz w dupie. No i może szacunek to też nie dzwonić do audycji, jak już się jest tak fest podchmielonym. To myślę takie 3 szacunki, nie? No.
0: 7 życzeń. No. A tam się, jak mówię, tak troszeczkę się rozpędziłem z tym moim nowym hobby, ale chodzi o to bardziej, mi się skojarzyło z poniekąd, bo to wiesz, myśli skaczą od osoby do osoby. Mi się skojarzyło, od początku zadzwoniłem, bo chciałem się odnieść do potrzeby, potem mi się skojarzyło z Zenkiem, gadaliśmy o tej kuchni angielskiej i tak dalej, o gotowaniu w domu, bla, bla, bla. Generalnie mi się skojarzyło z tym wszystkim, dlatego powiedziałem o tym, generalnie pędzeniu własnych alkoholi i destylowaniu ich. Bo ja wcześniej robiłem wino i robiłem piwo, takie w sensie od A do Z, nie? Ale ostatnio coś mi wzięło, bo miałem parę przerwy i stwierdziłem, że bym się skupił bardziej na wyrobach tych wysokoprocentowych. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo pomija się bardzo dużą część od tej strony podatkowej. Bo no powiem ci na inaczej, że u nas, jeżeli chcesz kupić, powiedzmy, butelkę whisky, takiej konsumenckiej, nie wiem, Johnny Walkera, albo coś podobnego, coś, co pije z kolą, nie? Whisky z kolą. Taką whisky to u nas w Anglii, powiedzmy, to kosztuje, nie wiem, między 16 a 20 funtów, nie? Jak jest promocja, to się uda trafić jakąś taką. A koszt wyprodukowania produktu, o którym ja mówię i który później się dodaje specjalnie esencje smakowe, które mają podrobić ten produkt, który widzisz w sklepie na półce, to koszty wyprodukowania tego są w okolicach, powiedzmy, 3 funtów. Więc różnica między 20 a 3 funty to jest dosyć oczywista. No. Pewnie dlatego jest to nielegalne, bo żeby mieć, wiesz, koncesję wymaganą oficjalnie, żeby coś produkować takiego, nawet na własne potrzeby, nie?
1: Nie wiem, państwo wszystko, co miłe i przyjemne, to takie zamordystyczne państwo musi zakazać zaraz. Nie wolno hazardu uprawiać, nie wolno się ruchać, nie wolno pić, nie wolno jarać. Wszystko, co fajne, to muszą zabronić, bo to są smutni panowie, którzy... No, taki Kaczyński siedzi w tej swojej willi i musi zepsuć wszystkim święta, bo sam ma smutne i to wszyscy muszą mieć smutne.
0: Ale zobacz,
1: jakieś panie Kaje Godek mają smutne życie, no spotkała je taka tragedia, że mają dziecko, powiedzmy, tam niepełnosprawne, no to wszyscy muszą rodzić dzieci niepełnosprawne, bo ona ma... No tak to działa, tacy są ludzie, no.
0: A tam jakaś, kurczę, tak ten... To była jakaś akcja z jakąś kobietą, nie? Której dziecko było... Wiadomo było, że było nie do odratowania. Coś mi świta. Kurczę, to, przepraszam, tak nie jestem na bieżąco z tymi polskimi tematami, ale tam coś było z tym dzieckiem, że było wiadomo, że ona po prostu nie przeżyje po porodzie i zmuszono tą kobietę do rodzenia i tam jakieś sepsy się wydały, tak? Dobrze kojarzę?
1: Tak, dziecko zmarło. No nie, no. Wiesz, wcześniej był gorszy przypadek. Doktor Hazan bardzo się starał, żeby się dzieciątko napoczęte urodziło. I urodziło się z mózgiem na wierzchu, było wiadomo, że tak będzie, no i nie pożyło długo, ale żyj, żyj, cud życia, ja obrońca, rycerz będę bronił, bo wiara mnie nakazuje. I wiesz, to są straszni ludzie, którzy, to są wilki w owczej skórze, to są ludzie, którzy chcą zabłysnąć jako wielcy obrońcy czegoś tam, a tak naprawdę są skurwysynami i nie ma w nich empatii, współczucia, zrozumienia, nic w nich nie ma, jest w nich tylko ślepy fanatyzm, jakiś taki kościółkowy w najgorszym wydaniu, bo są i fajni katolicy, a są też beznadziejni, są kurwa tacy, których nie powinno w ogóle być w naszym życiu publicznym.
0: A jeżeli można zmienić temat, skoro to jest taka dosyć wolna audycja, niedługo przed zadzwonieniem, bo zjadłem sobie kolacyjkę, mówię, zadzwonię, a obejrzałem, mówię, na bieżąco nie śledzę sytuacji politycznej w Polsce i tam, powiedzmy, mam opóźnienie tam paru dni czasami, Ale dzisiaj zobaczyłem na internecie, że tam jakaś była akcja w ogóle z jakimś systemem szpiegującym Pegasus czy coś, i tam jeden z byłych premierów, on był ministrem był edukacji, Roman Giertych. I jakaś tam pani prokurator, jakaś tam afera się kręci. I to ja mówię, ja pierdolę, to jest jakiś. Czy to jest serio, czy to jest jakaś taka dziennikarska kaczka bardziej?
1: Nie, to jest bardzo duży skandal właściwie i dziwię się, że nie bardziej jeszcze nagłośniony, bo okazało się nagle, że Roman Giertych był inwigilowany przez, wiesz, w 2019.
0: No, był ten czas wyborów, nie?
1: Już nie pamiętam, co tam się wtedy działo,
0: Mniej
1: ale
0: więcej.
1: 2019 i jego telefon miał, wiesz, tam, no Pegasusem mu weszli tam z mikrofonu, mu szczytywali rozmowy.
0: Ja kojarzę mniej więcej jakby historię, nie? Tylko nie znam szczegółów, ale kojarzę z grubsza, że coś było związane z telefonem, że był podsłuchiwany dalej, i te wszystkie rozmowy i prywatne, i służbowe. No.
1: Z
0: Ale
1: tego,
0: jaki to jest odbiór w Polsce
1: wiesz
0: z tym
1: co, w
0: przyznaniem?
1: Polsce to się tak jakoś przestano chyba tym przejmować. Uznano, że to jest taki trochę standard u nas, ale nie dla wszystkich na szczęście. I Izrael wycofał licencję na Pegasusa dla Polski właśnie z tego powodu, że jest on nadużywany do rzeczy, do których nie powinien być. To ma być ewentualnie do szpiegowania bandziorów, różnych mafii,
0: No właśnie, bo to
1: a
0: założenie
1: nie
0: miało być jakieś tam
1: opozycji, a nie.
0: antyterrorystyczne czy coś, nie?
1: A nie tak, a nie opozycji. I wycofali licencję i już nie będzie Pegasusa. Amerykanie z kolei wycofali licencję, chyba w odwecie za Lex TVN, licencję na oprogramowanie z kolei do kontrolowania mediów społecznościowych, znaczy nie do kontrolowania, tylko do, wiesz, do monitorowania mediów społecznościowych.
0: No,
1: Jest
0: no,
1: jakieś takie
0: no.
1: oprogramowanie, które pozwala zbierać może różne statystyki z mediów społecznościowych ważne dla rządzących i też
0: No, to
1: wycofali.
0: na pewno,
1: I
0: to na pewno
1: dobrze,
0: wiemy, to jest duże.
1: zabrać tym skurwysynom wszystkie zabaweczki, bo na nie nie zasługują. Są złymi ludźmi, głupimi, wrednymi i niech się bawią patykiem, a nie takimi rzeczami. Różańce niech sobie klepią i to jest dla nich zabawka. Różaniec, a nie jakieś Pegasusy czy jakieś oprogramowanie. To nie zasługują na to po prostu.
0: A słuchaj, już wspomniałem o tym niebiesko-zery, ponieważ przemknęło mi tam taki skrót parominutowy. Był wywiad z panem byłym premierem Leszkiem Millerem. No, cokolwiek o nim sądzić, notabene. Ale komentarz a propos właśnie tych wydarzeń związanych z tym, z Romanem Giertychem, że dalej z tą panią prokurator. I chodziło o to, że on powiedział, bo jest na tyle stary generalnie, że on pamięta aferę Watergate, nie? Na żywo, bo starszy pan. Co tam partia republikańska w Stanach odwaliła, bo chcieli tam szpiegować konkurentów. I on mówi, że afera Watergate, przy tym to jest tam ciastko z chlebem. To jest po prostu aż tak gruba rzecz, że to się w pale nie mieści. Nie? Ja mówię, jo. Tak mi po prostu migawka przymknęła dzisiaj, nie? Komentarz pana
1: Znaczy,
0: byłego,
1: wiesz, tak
0: jakby nie było,
1: w tej naszej
0: panem.
1: skali tutaj, w tej naszej skali, w naszym realu polskim, to nie jest jakiś wielki ewenement, że się szpieguje opozycję, że się drony wysyła pod dom Tomasza Lisa i tam go podgląda. Nie wiem, to nie jest nic. My już do tego przywykliśmy trochę, po prostu i to nam powinno dać do myślenia, bo mamy takie praktyki rodem z jakiejś, wiesz, z jakiejś Korei Północnej, czy z jakiejś Rosji, czy z takich krajów, z których no, niekoniecznie powinniśmy brać wzorce, nie? No ale
0: Kurczę.
1: tak tu jest, niestety. I ludziom to spowszedniało, zresztą kto się takimi rzeczami interesuje, jakaś wąska grupa obywateli. Kogo to interesuje? Ludzi bardziej interesuje, czy rząd da, czy PiS da, czy nie da, czy PiS da. No to ludzi interesuje.
0: A propos właśnie tego pizda i dawania, to jest smutne, że ludzie jakby nie ogarniają, z czym się wiąże, nie? I ten cały jakby to rozdawnictwo i koszta i inflacja galopująca, w związku z tym powiązana i no socjalizm z pełną gębą, kurczę, nie?
1: No,
0: No z całym
1: niestety.
0: dobrobytem inwentarza, jak to się mówi, nie? A, smutne tak, jak się patrzy to z daleka.
1: W Polsce taka jest teraz mieszanka. Nie wiadomo, znaczy PiS bardzo traci. Poparcie już mu spadło do 20 paru procent. Nadal jest niezłe. Ja się dziwię, że w ogóle, że Kościół, że PiS mają nadal cały czas tak wysokie poparcie, bo widać, ludzi to nie bulwersuje, że się szpieguje opozycję, te wszystkie afery, marnowanie, wyrzucanie w błoto kilkudziesięciu baniek. Teraz na przykład okazało się, że w błoto idzie znowu kilkadziesiąt baniek, bo Polska miała kupić jakiś helikopter, jakieś karakale, coś takiego, nie wiem, jakieś samoloty, helikoptery.
0: No.
1: I tak wszystkim, wiesz, zarządzali, że w rezultacie nie kupili. Przez kilka lat się tam handryczyli o coś, nie wiem, zapomnieli. I muszą zapłacić, i Polska musi zapłacić jakby taką, wiesz, karę umowną, która była tam w jakimś kontrakcie. A helikopterów nie będzie. Czyli tak rządzą krajem, nie? Że tu im po prostu nasze pieniądze im przeciekają przez palce jak piasek, przelatują. Albo się wysypują jak z dziurawego worka, nie? Po prostu są tak niegospodarni ci rządzący. Oni po prostu nie szanują naszych pieniędzy, więc nie szanują też i nas. I ludzie powinni to zrozumieć.
0: Ale słuchaj, jak ty tak sobie żyjesz tam i rozmawiasz z ludźmi, ze znajomymi, jakie jest wasze takie zdanie na temat tego, co będzie, bo wybory już niedługo, nie? Ile? Półtorej roku? Już dobrze liczę? Dwa i pół, półtorej? No, i tu mówisz, wspomniałeś o tym poparciu oficjalnym według sondaży dla PiS-u 20%, ale wiadomo, że tam jest ten żelazny elektorat, który zawsze będzie, nie? Czy ci starsi ludzie, którzy mają te trzynastki, czternastki, czy górnicy, nie wiem, jak tam z rolnikami, bo tam dostali po dupie, nie, od PiS-u. Jakieś tam patologia pod tytułem, że od trzeciego pokolenia nie pracuję, bo dostają zasiłki i tak dalej. Seby i karyny, te przysłowiowe. Ale jeżeli rozmawiasz tak sobie tak na co dzień z ludźmi, których znasz, czy z sąsiadami, czy ze przyjaciółmi, czy z znajomymi, jakie jest wasze odczucie w ogóle w kierunku tego, co się będzie działo z tym krajem? Albo z tym z partią rządzącą i generalnie z tym układem. Jakie jest wasze odczucie? Bo są dwie możliwości, albo w tym, albo w tym. Ale jakie jest wasze odczucie takie, jako osoby, które mieszkają w tym systemie? I to mnie ciekawi, bo ja tam nie mieszkam od 15 lat i nie mam tych odczuć po prostu takich jakby codziennych. Nie?
1: Ludzie się w Polsce... Tak się mówi, że Polak się zna na polityce, każdy się zna na polityce i na sporcie, ale tak naprawdę Polacy nie interesują się polityką tak głębiej. Nie śledzą, co tam się dzieje. Bardziej, wiesz, Polacy są na przykład bardzo skupieni wokół takich rzeczy bazujących na emocjach, na ideologii, wiesz, gender, geje, a chcą nam do szkoły geje wejść. Bardziej takie może rzeczy, czy religia w szkołach, czy nie, takie rzeczy bardziej ideologiczne, a takie bardziej, wiesz, ekonomiczne, marnotrawienie pieniędzy, jakieś tam afery, to Polacy raczej tego nie śledzą, nie interesują się, więc mają bardzo taki płytki jakby obraz polityki polskiej. Sam się tak bardzo nie interesuję, ale no coś tam śledzę trochę głębiej, przynajmniej czasem staram się. No więc to jest takie, wiesz, takie ciągłe, takie bardzo płytkie są tutaj dyskusje. A tamci to nie kradli? A tamci to co było? A Kwaśniewski jak pijany na grobach fikał, to co było? Takie są.
0: Ci właśnie kradną, ale przynajmniej dają.
1: No, to takie rozmowy są właśnie.
0: No. Ja tak przyznam szczerze, że no, rzecz o tym, że człowiek pracuje zawodowo na co dzień, to skupiam się na czerpaniu informacji z źródeł, które w jakiś sposób ufam i które robią to zawodowo i nie są, powiedzmy, zależne od tych tam centralnych sił. I mam paru tam, wiesz, obserwatorów takich, wiesz, na internecie, czy są zdania podzielone, nawet ja czasami też z wieloma rzeczami nie zgadzam, ale mam paru takich, nazwijmy to, dziennikarzy, czy też komentatorów, których obserwuję, no bo się rzeczy nie jestem w stanie, bo pracuję na co dzień, nie jestem w stanie jakby obserwować tego na bieżąco, więc zawierzam ocenę sytuacji, która jest na świecie, czy w Polsce, czy w Europie, osobom, które tym się zajmują po prostu zawodowo, nie? No, też włączając ciebie, no, też masz jakieś tam zdarzyć się jakieś tam popełnić audycje, które są dotyczą jakichś tam tematów, nazwijmy to bieżących, albo ważkich. I też kiedy widzę czy jakiś opis, czy jakiś taki clickbait, no to postaram się to włączyć i posłuchać.
1: No to dobrze, to dobrze. No. Dobra, stary, to będziemy kończyć. Już godzina trzecia wybiła, więc ja już będę kończył audycję. Dzięki za telefonik.
0: Ding, ding, ding. No, no. To szalom, prawdopodobnie się nie usłyszymy, to wesołych świąt, chłopaki i dziewczyny. I niech Bóg da, Bozia, niech wam sprzyja.
1: Niech Budda.
0: Budda.
1: Dobra.
0: Do usłyszenia.
1: A tobie też, cześć.
0: Cześć, papa.
1: Jam ci to zdominował czata. No i oczywiście na nic moje proszenie, żeby tam nie flodować, czyli żeby nie zalewać czata tylko swoimi komentarzami. To jest właśnie to. Właśnie jak ty chcesz, żebym ja ciebie jakoś, nie wiem, tutaj tiu, żebym... Słuchaj, no dzisiaj trochę, wiesz, tupnąłem i będę chyba bardziej musiał, bo widzę, że wszystko, co mówię, to jak grochem o ścianę. Nic z tego, o co cię proszę, jakby i z tym przerywaniem, i z flodowaniem, wiesz, no nic zupełnie, nie? Czyli to chyba ty mnie nie szanujesz zupełnie. A szacunek to jest coś, co w dwie strony musi działać, nie? Więc no zastanów się może, czy uprawnione jest to, co mówisz, że krawiec mnie nie szanuje. Stary, jak ja coś na przykład mówię tutaj, a ty zupełnie dzisiaj jakby z innej mańki, jakbyś nie rozumiał, co mówię, nie? Tak trochę. Więc no to ciężko. Więc... Wiesz, w dwie strony to musi wszystko działać.

No dobra, dzięki, że byliś tam, że słuchaliście. Tam. Jutro opublikuję, nie wiem, czy będę jutro się pojawiał, może z jakimś afterkiem pod tym wideo, które wrzucę. Mam nadzieję, że uda mi się to poskładać. Zobaczymy, jak tam spotkanie wyjdzie na działce, jak, czy to się nie przeciągnie jakoś. No, towarzycho jest fajne, więc różnie to może być, ale postaram się, nie, jakoś tam. Teraz to na szybcioram montuję, ciach, ciach. Więc tylko przyjdę, kabelek do kompa i... przerzucamy, tniemy, wrzucamy, bez specjalnego jakiegoś tutaj zmuszania się. No, no i będziemy kończyli tą ławeczkową chyba serię. Zobaczymy, jakie też będą wasze komentarze. Ale wiem, że niektórych na przykład to drażni. Ciężko jest w sumie zadowolić wszystkich, więc co by tu się nie działo, jakie by audycje nie były, zobaczcie, jakby teraz się pojawiły same mądre audycje popularno-naukowe, jakieś takie tematyczne, eksperckie, nie? To bardzo wielu słuchaczy by napisało, to już się tego nie da słuchać, jakieś same tutaj wykłady, nie? Gdzie te czasy, kiedy była zabawa, się śmialiśmy, coś, przestaję słuchać. No z kolei w drugą stronę, jak będą audycje takie, że tu śmiejemy się, żartujemy, pijemy, no to będzie to za jakieś lanie wody, dzwonią jacyś dziwni ludzie, chichrają się, co to ma być w ogóle, już tego się słuchać nie da. Ciężko jest wszystkich zadowolić, nawet jak no, swego czasu śmiem twierdzić, że w nocnym radio było trochę tego, trochę tego. Staraliśmy się jakiś taki może balans zrobić, nie? No ale wtedy też nie jest dobrze, bo wtedy się robi groch z kapustą i właściwie źle to wygląda, tak? I wtedy ktoś, kto nagra, kto się postara, nagra coś wartościowego, przygotuje się, nie wiem, audycje o książkach, na przykład ostatnia seria Bukowski, nie? No ciągu się pojawiał też tam, to miała być taka seria właśnie trochę ambitniejsza i łączenie tego z takimi audycjami hi, hi, hi, ha, ha, ha, hu, hu, hu, he, he, he, no i zdrówko, no to ktoś, kto takie coś przygotował, czuje się trochę też pewnie kiepsko, nie, że to się tak przeplata jedno z drugim i on tu się, a jak jeszcze on coś takiego fajnego zrobił, trochę bardziej właśnie no, taka audycja, że się postarał, nie? I w to włożył trochę pracy. I że nagle jakaś audycja o dupie Maryny ma dwa razy większą słuchalność, to kogoś takiego to może z kolei zniechęcić. I zawsze będzie jakieś... zawsze ktoś będzie po prostu się nie do końca dobrze czuł, nie? W jakimś układzie. Nie da się zrobić czegoś dla wszystkich. Więc ja już się z tym pogodziłem, że musi tak być. Niestety. Tyle. Antoni pyta tutaj, what the fuck, kod w miniaturce i nie ma potrzeby, a tak myślałem, że ktoś to zauważy właśnie, że jest kod w miniaturce, a to nie potrzeba. No, tak sobie pomyślałem dzisiaj, że będzie, że ktoś to zauważy i zauważył, co prawda na sam koniec, ale tak sądziłem, że ktoś to wychwyci. Nagual. Jakieś takie pytanie niespodziewane z siódmej gęstości. Witam, czy uważasz, że jest coś więcej prócz życia fizycznego, czy nie? Mam na myśli duszę, inną rzeczywistość. Dodam, że nie jestem w ogóle religijny, ale miałem różne doświadczenia pokazujące coś więcej. Jeśli to do mnie pytanie, a nie do kogoś tutaj na czacie, to odpowiem, że raz myślę, że jest, a raz nabieram dużych wątpliwości i bardzo dużego sceptycyzmu. Tak naprzemiennie. Ciężko się zdecydować w tym temacie. Zależy, jakie treści chłonę, co poczytam, nie? Czym się naładuję.
I czy na przykład sobie zajaram może coś, to wtedy bardziej mi się wydaje, że coś jest, a czasem mi się wydaje, zupełnie jestem przekonany, że nic nie ma. Że jest tylko ciemność, zapomnienie, utrata świadomości i nicość. I wraz ze śmiercią mózgu giniemy my. Raz uważam, że są pewne rzeczy niezbadane jeszcze przez naukę, które może nauka nawet kiedyś odkryje. Jakieś, powiedzmy, dziwne pole, w które potrafi zbierać informacje o naszym jestestwie i tam się przenosimy po śmierci i to jest taki, no, taka matryca, taki nośnik jakby danych, do którego są kopiowane po naszej śmierci danych. Jak poczytam sobie o takich rzeczach jak szyszynka, na przykład, nie, DMT, jak posłucham doświadczeń ludzi, którzy przechodzili różne rytuały ciekawe, LSD, ayahuasca, czy jakieś bardzo uduchowione takie świadectwa, jakieś mądre teksty podważające takie bardzo materialistyczne widzenie świata i sugerujące, że może niekoniecznie, to wtedy się nastawiam bardziej, że jest. Nie wiem, chyba wszyscy tak mamy trochę, że się wahamy, nie? To jest jedno z najważniejszych pytań, jakie sobie stawiamy od początku właściwie, chyba od momentu, kiedy zaczęliśmy coś rozumieć i nad czymś się zastanawiać. To może taka jedna z pierwszych rzeczy, nad którymi się zastanawialiśmy, prawda? Czy jest coś poza?

Idź spać, jam ci to. Myślę, że dobry zwyczaj, wiesz co, mógłbym z tobą teraz pogadać, gdybym był po pół litra, to bym se chętnie z tobą pogadał, a jak jestem w 100% trzeźwy, to mi się ciężko gada z osobami, które są pijane.

Ale też wiesz, stary, bez jakiejś tam spiny, nie? Bo to, że nie jestem jakiś teraz wielce miły tutaj i puszysty kotek, jak to mawiają tam u kamratów, nie jestem kotek puszysty i się nie przytulam akurat z tobą, to nie znaczy, że coś do ciebie mam tutaj, jakieś wąty wielkie. Po prostu myślę, że jak się jest w pewnym stanie, to ciężko już się dogadać, więc radziłbym ci sobie odpocząć już dzisiaj. I mnie tutaj, no, tam nie zagadywać. I tyle. Tak, co będzie z nami, gdy umrzemy? Wiem, że coś więcej jest na pewno, ale mimo tego i tak mam obawy. No na pewno śmierć będzie. Mocna sprawa. Nie wiem, że mnie jakoś bawi komentarz. Nagual. Nowi ludzie się chyba pojawiają. To, słuchajcie, dawajcie suby. Zrważujcie się subikiem. Nie wiem, jeśli ktoś na przykład nie jest tutaj sponsorem, mecenasem sztuki nocno-radiowej, to możecie zawsze na przykład wyrazić swoją tutaj wdzięczność za audycję, sympatię, przekazać dobrą intencję, dając tego suba. Dla mnie to jest na przykład ważne, nie? Mamy te 2600 na razie. Bardzo wolno to się posuwa do przodu i jakby nagle skoczyło na 3000, to by była wielka sprawa, nie? A wystarczyłoby, żeby tak, no, spora część ludzi, którzy tu przychodzą, a nie subskrybują, po prostu poświęciła te 2 sekundy na kliknięcie tej subskrypcji. Dla was to nic, a dla mnie duża sprawa, nie? Nie wiem, czemu Nagual piszesz, że takie masz obawy, że nic nie ma po tamtej stronie, a może są, wiesz, może spróbuj na przykład wczuć się w kogoś, kto na przykład uważa, że to jest bardzo dobre, że nic nie ma. Z potrzebą, jak gadaliśmy, to nawet się zgadzaliśmy, że to bardzo piękna wizja, że nic nie ma. To bardzo fajne jest, że nic by miało nie być. A nie chcesz być wiecznym? Nocne radio? Nie chcę być wiecznym. Niekoniecznie. Znaczy, nie wiem, co to znaczy być wiecznym, ale nie kojarzy mi się to dobrze. To brzmi jak klątwa. Wszystko musi się kiedyś skończyć, trzeba kiedyś odpocząć, a najlepszym odpoczynkiem jest nic. Nie ma niczego, jak u Kononowicza. Żadnego rozliczania, żadnego męczenia się, żadnych sądów, żadnego bycia w miejscu, które... Skąd takie przekonanie, że jakiś raj, mistyczny raj, Eden, kraina wiecznych łowów, że to musi być jakieś miejsce, w którym jest samo szczęście? Czy w ogóle życie w miejscu, gdzie jest samo szczęście, dobro, to jest coś fajnego? Czy to musi być coś fajnego? Niekoniecznie też. Czy chcielibyście żyć w krainie rodem z ilustracji z książeczek Świadków Jehowy? Wszystko takie przesłodzone, ulizane, jabłuszko wam wręcza, ojciec wam jabłuszko wręcza i sarenka biegnie. No, nie wiem. Mógłby być to koszmar po prostu dla kogoś, nie? Jesteśmy tak różni. Słuchajcie, to jest ciekawa myśl, myślę, że nie da się stworzyć jednego idealnego zaświata dla ludzi, którzy są tak różni. No, oczywiście nie jest powiedziane, że wszyscy pójdziemy w te zaświaty. Niektórzy może do tartaru jakiegoś spadną, albo w otchłań piekielną, albo w inną otchłań. Ale no wyobraźcie sobie miejsce wiecznej szczęśliwości, miejsce idealne, jakiś raj, Eden, niebo dla wszystkich. Nie ma miejsca dla wszystkich dobrego. Nie da się. To jest nielogiczne, absurdalne. Zawsze ktoś będzie w takim... Ja bym był nieszczęśliwy. Nie wiem, ja lubię się napić wody, lubię się z kimś czasem pokłócić, lubię się sponiewierać, nie wiem, wywalić, głupie rysy rozwalić, pograć na konsoli czy na komputerze, nie wiem, postrzelać sobie do kosmitów, nie? Może czasem lubię zgrzeszyć sobie jakoś, nie wiem. Lubię sobie przekląć, lubię, nie wiem, różne rzeczy. Podaję takie przykłady, nie wiem, luźne. Lubię różne rzeczy, które niekoniecznie mieściłyby się w jakimś niebiańskim kanonie bycia.
zachowania. Więc nie wiem, a horrory tam mógłbym sobie oglądać, a pornolasy włączyć? Nie, nie mogę. No to, to tego nie mogę zaraz, tego nie mogę i tamtego nie mogę. A jointa sobie zajarać mogę? Też nie, narkomaństwa nie będzie, to jest słabość i Bóg cię wypluje. Nie wiem, nie wyobrażam sobie jakiegoś takiego Edenu, raju. Wiecie co, tak naprawdę, dobra, powiem szczerze, moim zdaniem takie wizje, jakieś krainy szczęśliwości, niebo, nie wiem, rajski ogród gdzieś tam przy tronie Boga, coś, to są wszystko bajki. Ja w to po prostu nie wierzę. Jeśli miałbym wierzyć w jakieś zaświaty, to byłyby to zaświaty zupełnie inne po prostu. Nie wiem, jestem w stanie uwierzyć, że świadomość w jakiejś formie, jakaś właśnie taka przysłowiowa dusza, tylko czy ta dusza się rusza? No taka dusza się uwalnia i przenosi gdzieś lata po wszechświecie, po kosmosie. Mogę być w różnych światach. Nie ma żadnego sądu. Nie ma, to jest, to wydaje mi się bajkowe, jakieś sądy. Po prostu nie wiem, jeśli, nie wiem, albo może jakiś krąg, cykl, może po prostu momentalnie narodzę się jako istota w innych czasach, człowiek żyjący w innych czasach, przeżywający kolejną lekcję. W takie coś jestem w stanie uwierzyć, ale raczej nieprawdopodobne i zbyt absurdalne, jakieś takie abstrakcyjne wydają mi się wizje typu jakieś sądy, jakiś pambuk, jakiś przez M oczywiście, pambuk, ciało energetyczne, no, na gual, tak myślę, że bardziej w ten deseń, nie? Myślę, że bardziej jakieś takie uwolnienie się z ziemskiej powłoki, jeśli już, i podróż w czasie, przestrzeni, po wszechświecie. I może w końcu wybranie sobie jakiegoś nowego życia, wybranie sobie, dokonanie wyboru, o którym później zapomnimy, żeby ta lekcja, ta gra miała jakikolwiek sens, nie wolno tego pamiętać. No więc każdy sobie wybiera. Może wy wszyscy wybraliście sobie pewnego razu, jaką chcecie przejść lekcję.

Wzdycham sobie, jak czytam tutaj niektórych. Jam ci to, może w tym stanie, w którym teraz jesteś, to ty bardziej byś tam do Kononowicza się nadawał właśnie, żebyś tam się może udał. Tak coś tu jakiś zaczepny jesteś, coś tu tak... Tak... dopingujesz, dzwonisz do kurwy nędzy. Tacy odważni? A ja nie subskrybuję. Bubkrybuję. Są bubkrybuję, a ja nie. I co? A ty weź iść do Kononowicza. Nie wiem. To jest już ten... Myślę, że to jest dobry czas właśnie, żeby się położyć już, nie? Może. Głowę na poduszkę. Tylko, że helikopter będzie, co? A jak tak się słucha, to nie ma jeszcze.

0: skoro nie wolno pamiętać, to się równa, nie istnieje nic po śmierci. To jest dość proste. Pisze Grzesiek. Ciekawa myśl, ale... Czy ja wiem? Skoro nie wolno pamiętać, to nie istnieje nic po śmierci. No, znaczy, jeśli by prawdziwa była taka opcja, no jedna z wielu możliwych, nie, że uwalniamy się w jakiś sposób do formy takiej eterycznej, duchowej, no i gdzieś tam sobie krążymy po światach, po zaświatach, w czasie, w przestrzeni, szukając jakiejś nowej możliwości, żeby się narodzić. Planujemy sobie. Trochę jak tworzenie bohatera w grze RPG. Może to, że tworzymy takie gry RPG, gdzie sobie trzeba zaplanować bohatera, ustalić, czy on jest silny, czy mądry, jakie ma wady, jakie ma zalety. Może to jest jakieś odbicie tego. Może my gdzieś tam mamy zakodowane w jakiejś pamięci komórkowej pewne rzeczy i realizujemy. Może to nie jest przypadkowe po prostu całkiem, że robimy sobie takie gry, nie? Więc to by było dobre. To by była bardzo rozsądne. Bardzo by rozsądnie ktoś to wymyślił. No właśnie, i tu pytanie, jeśli byłby taki system, no to na pewno musiałby istnieć jakiś stwórca, czyli Bóg by istniał wtedy, bo raczej mało prawdopodobne, że taki mechanizm, taki system tworzenia właśnie tej postaci, możliwość narodzenia się ponownie jako ktoś inny, żeby to wszystko było tylko spowodowane przez prawa fizyki, przez pewien taki naturalny mechanizm kosmosu, nie? To raczej ciężko w to uwierzyć. To raczej sugeruje twórcę, tak samo jak my tworzymy gry komputerowe, nie? My jesteśmy twórcami, różne wirtualne światy, no to raczej ciężko sobie wyobrazić, że no takie różne mechanizmy istniałyby bez ingerencji jakiegoś świadomego bytu wszechpotężnego, który by dla nas to przygotował. Ciężko mi sobie to wyobrazić. No ale wiecie, równie ciężko sobie wyobrazić, że nie ma żadnych bogów, nie ma żadnych projektantów, a my tutaj jesteśmy projektantami i tworzymy filmy, muzykę, poezję, mamy uczucia, tworzymy gry, wirtualne światy. Sami jesteśmy trochę takimi mini stwórcami. No i co? I to powstało tylko przez to, że energia się zamieniła w materię i stworzyły się gwiazdy, planety. No, po tym, jak nastąpiło jakieś dziwne, nie do końca wytłumaczalne jeszcze zjawisko z tą anomalią. No, to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie tak naprawdę pojąć i chyba nie wiem, czy to się nadaje do pojęcia przez takie istoty jak my. Czy to jest... Zawsze może będziemy tylko muskać jakoś delikatnie... Nie, dziękuję. Dziękuję ci, Jamci, to na dzisiaj już. Dziękuję ci bardzo. Jak mówiłem, nie mam już dzisiaj ochoty rozmawiać z tobą. Następnym razem, ale możesz się obrazić na przykład teraz, nie? Po prostu nie mam ochoty rozmawiać z kimś, kto jest pijany. Tyle. Poza tym nie rozumiesz tego, co mówię do ciebie, więc... bez sensu. Będzie tylko w jedną stronę. Wolę sobie poczytać... Na przykład na czacie mądrą rzecz napisałeś, tu ci się trafiło, no wiadomo, nawet w takim stanie czasem się trafi. Napisałeś, sam się tam osądzisz. To jest ciekawa wizja. To jest, bardzo by mnie to nie zaskoczyło, osądzenie się samemu. Byłoby to bardzo sprawiedliwe. Kto może lepiej osądzić ciebie niż ty sam, nie? Kto wie o tobie więcej niż ty sam? Zostajesz sam ze swoimi myślami, zostajesz sam ze swoim życiem, ale masz na nie pełny wgląd i znikają różne sprawy typu ego, typu a co ja bym wolał, racjonalizowanie sobie pewnych rzeczy. Znika wpływ otoczenia, zostajesz pozbawiony bodźców, bo nie masz sensorów i masz świetny wgląd na całe swoje życie, na wszystkie swoje wpadki, na wszystkie swoje mocne strony, na wszystkie swoje słabe strony i dokonujesz genialnego rozliczenia samego siebie. Nie potrzebujesz... O, a Grzesia z kolei bardzo chętnie odbiorę. Cześć, Grzechu.
1: Siema, cześć. Takie tu tematy o tej porze ważne poruszacie, poruszamy, tuż też na czacie udzielam. A jestem zdania, że tam nie ma nic po śmierci, bo zbyt wiele paradoksów by się stworzyło, gdyby coś było.

0: jednego z nich nie miał w niebie, na przykład jeden by się nie dostał, załóżmy Paweł, no to bym go nie miał, czyli bym cierpiał w jakiś sposób, w jakimś zakresie, ale gdyby on był w niebie, to ten Piotrek by cierpiał, bo go nie lubi na przykład. I teraz paradoks, jak to pogodzić, a ludzi jest przez te lata, no miliardy grube, tak? I weź to teraz pogódź, już nie mówię, kiedyś poruszaliśmy na antenie ten temat, jak się masz dogadać z gościem, który żył 3000 lat temu, czy 2000 lat temu, tak on tylko kamieniami się rzucał i kozy zabijał i tam paschę jakąś robił i tyle. Nie miał pojęcia o niczym, czyli musiałoby być w niebie opcja nauki. Ale z drugiej strony to ci, co umarli 30 tysięcy lat temu, skoro się uczył w niebie, a mają taki dostęp świetny do nauki, no to jacy kurwa sami Einsteini tam chodzą, a ja taki tępy przyjdę, znowu mi będzie źle. Wszyscy tacy mądrzy, ja taki głupi. Nie da się zrobić nieba. Nie ma czegoś takiego. Tak tutaj oczywiście piję do nieba w wykonaniu biblijnym, tak?
1: No tak, to jest jakieś absurdalne zawsze. No, sam Bóg to jakieś paradoksy i to się tak na dłuższą metę nie klei za bardzo, nie? Powstają jakieś dziwne pytania, paradoksy. No w ogóle sama postać... Znaczy nie wiem, w ogóle zauważ, że tak często jak gadamy o duchowości, to schodzimy na chrześcijaństwo, nie wiedzieć czemu, nie? Tak jakby nie było innych różnych systemów, wizji, możliwości, nie? Tylko zawsze gdzieś tam... znaczy nie mówię zawsze, ale często się dochodzi do tego chrześcijaństwa, nie? I do tego Boga biblijnego, do Jezusa, do jakiegoś nieba. Tyle możliwości jest.
0: Tak. No, wywodzimy się z tego kręgu kulturowego, no to też tak nasiąkliśmy tym i to mamy w popkulturze, w filmach, w muzyce, wszędzie, więc trudno z tego nie nawiązywać co chwilę do tego wyobrażenia o niebie. Ja się skłaniam tutaj ku świętej pamięci panu profesorze Wolniewiczu, który mówił, że korzeniem religii jest śmierć. Gdybyśmy żyli jako ludzie bardzo, bardzo wiele lat, w nieskończoność nawet, to nikomu by do głowy nie przyszło, żeby zrobić coś takiego jak religia. Już abstrahując od chrześcijańskiej, jakąś duchowość po prostu robić.
1: No, w ogóle nawet tak, no nie wiem, do mnie chyba najbardziej przemawiają takie współczesne jakieś wizje duchowości zaświatów, wiesz. No ktoś by powiedział new age'owe albo jakieś ezoteryczne, ezoświry, ale wydaje mi się, że oni mogą mieć dużo racji. Ci ludzie, którzy przedstawiają te takie wizje, wiesz, że zamieniasz się w jakąś energię, to takie bardzo nowoczesne się wydaje, bardziej też racjonalne, bo to są takie wizje często bardziej uniwersalne, które zakładają, że na przykład, no, tak jak Jamci to napisał, że sam się musisz osądzić. To takie proste, nie? I takie genialne.
0: Ja tego nie kupuję, że sam się musisz osądzić, no bo po prostu mózg przestaje działać, impulsy przestaną płynąć i tyle. I, że jest jakaś energia, tak wcześniej wspomniałeś, że energia nie ma receptorów, no to też poczucie czasu. Foto nie zawsze w tym momencie, tak? On z 8 minut, 8,5 minuty ze słońca foton do nas leci, ale dla niego nie ma tej 8,5 minuty. Z najdalszych tam odległych galaktyk kilka... tam 13-14 miliardów lat te fotony zapieprzają, ale dla niego on jest zawsze tu i teraz. Dla niego nie minęło ten czas, nie minął, więc nie wiem, w jaką energię mielibyśmy się zamienić i gdzie podróżować, żeby zachować świadomość i jednocześnie no nie wiem, brak tu dualizmu na dobro, zło, czarno-biały, tego nie wiem. To jakoś nie kupuję tego. Energia fajnie brzmi. To jest takie chwytliwe. Ale poza tym nic z tego nie wynika nigdy.
1: No, według mnie właściwa opcja,

0: Znaczy ta najprawdziwsza opcja tego właśnie, co się dzieje z nami po śmierci, to jest, to musi być bardzo uniwersalne, musi być bardzo takie, wiesz, nienaznaczone jakąś kulturą, no bo niby czemu miałoby być, nie? Czemu by miało być to jakieś niebo żydowskie, czy islamskie, czy jakieś indiańskie, no chociaż Indianie właśnie mieli to wszystko takie, chociaż też kiedyś tutaj opowiadałem o zaświatach według Indian i okazało się, że to jest w zasadzie wcale nie takie uniwersalne, tylko też tam jakieś, przychodzi do ciebie jakieś zwierzę, jakieś takie banieluki, nie? Trochę, wiesz, nagle to się okazało, że to jest jak mity greckie, czyli coś, co dzisiaj brzmi dla nas trochę już niepoważnie, nie?
1: No tak, Juicy Juice tutaj ciekawie napisał, że w połowie jointa myślę, że już nawiązałbym wspólny język z Neandertalczykiem. Tak, no to chyba, że tak. W niebie wszyscy rają, byli jak Kargul i Pawlak. Napieprzali się przez pół wieku koło siebie, tukli sobie garki, płoty rozwalali. Potem Pawlak z Kargulem w niebie, tak najarani. Spoko, Kargu, sorry za ten płot, nie ma sprawy, stary, sorry za tę koszulę. Tak, może dostajemy jakąś przyprawę właśnie, coś pokroju zioła i się wszyscy kochamy, no też tak można na to spojrzeć. No ale tu już nasza świadomość jest wtedy ograniczona, już jest wpływ na naszą świadomość, już nie jesteśmy tymi ludźmi, którymi byliśmy podczas śmierci. Właśnie. I to jest to, że coś musi się zmienić, albo nie może to istnieć. Na przykład, żebyś wziął od siebie, Krawcze, trzy ulubione cechy swoje i zmienił się. Niby będziesz chodził do sklepu, kupował podobne rzeczy.
0: Kustosze.
1: I tak dalej. Ale będziesz, nie będziesz sobą do końca. I pytanie, czy to już... Ty jesteś taki w 100%.
0: No właśnie, no właśnie. No bo jakoś tak nam się jawi, że musielibyśmy być z wielu rzeczy jakby tak wykastrowani, żeby przejść w te zaświaty, nie? Żeby w ogóle możliwa była tam ta egzystencja, współistnienie też z innymi, którzy żyli w innych czasach, tak jak mówisz. No więc pytanie, na ile to wtedy jeszcze jesteśmy my, nie? No to jest dobre pytanie, no.
1: Tak jak ten film stary, kultowy jest, Inwazja porywaczów ciał, porywaczy ciał, też ci ludzie byli bardzo podobni dopiero po jakimś czasie i to niektórzy kapnęli się, że ich, zaczęli się kapować, że ich partner jest podmieniony, bo coś tam im nie pasowało, a on był w 99% podobny, ale coś mu brakowało i to już nie było to, już nie można z takim człowiekiem żyć, tak, trzeba uciekać. A jak babeczka wyszła na policję i mówiła, że to jest niby mąż, ale to nie jest mąż, no to nie potraktowali jej poważnie, że tagujmy to. I pytanie, czy chciałbyś, żeby twój 99% krawiec trafił do nieba? Czy musiałbyś jednak być w 100% krawcem?
0: W ogóle bym nie chciał, żeby coś było chyba. Wolałbym, żeby się zakończyło wszystko, żeby było, żeby nie było nic. To by było najlepsze rozwiązanie.
1: No, ale smutne bardzo. I też odbierające w jakiejś tam dużej mierze ochotę do życia, można coś tak powiedzieć. Chociaż można sobie wyznaczyć cele, oprócz zbawienia, inne, żeby na tym świecie, który znam, coś zrobić, żeby było lepiej. Też można w tą stronę iść, więc to życie bezsensowne, na pierwszy rzut oka, tak, bez możliwości wstąpienia do jakiegoś nieba, staje się bezsensowne, ale na dłuższą metę, jeśli jakaś nasza cząstka dobrego, co zrobimy na tym świecie, zostanie, to może nie będzie to bezsensowne. I chyba tutaj jedyna jest jakby droga, żeby nie zwariować.
0: No, sorry, trochę jestem rozkojarzony, bo dostałem tutaj zarzut bardzo poważny, który biorę sobie bardzo mocno do serca. A może jednak coś źle zrozumiałem. Dobra, kończę rozmowę z tobą, Jamci, to na dzisiaj. nie mam już ochoty więcej się z tobą tutaj poszturchiwać, wysłuchiwać jakichś rzeczy. Przestało mnie to bawić. Do widzenia. Proszę już nic do mnie nie pisać. Wolę sobie z Grześkiem pogadać normalnie. Sorry, ale wiesz, trochę po prostu... trochę mnie wkurzyła jedna rzecz.
1: Luzik, luzik. Tak, chociaż z trzeciej strony nasz umysł też jest ograniczony jakoś tam percepcyjnie i no, no tutaj science fiction, tak? Bardzo dobrą robotę robi i pokazuje jakieś multiversa, no bawienie się czasem, czas może iść w drugą stronę, albo może być, odradzamy się w tym samym miejscu, może każdy z nas przeżywa taki sam dzień, ten dzień przeżywamy codziennie, a reszta jest nam dograna jako wspomnienia. Takie seriale jak Czarne Lustro, czy to jest Love and Death Robots? Kojarzysz takie serię, taką serię animacji z Netflixa?
0: Coś było, coś mi świta.
1: To jest seria animacji, która... lubisz temat animacji, więc musiałeś to widzieć. Chyba potrzeba też kiedyś o tym wspominam na antenie. To już dawno temu. Dokładnie znajdę, jak to się nazywa. That's and Robots. To polecam, bo...
2: Halo, nocne radio?
0: Tak, nocne radio.
2: A bo dzwonię w środku nocy, to ja...
0: No tylko dlatego cię odebrałem razem z Grześkiem, bo właściwie to już kończę audycję. Musisz tak dzwonić na sam koniec, kurde, chłopie, nie możesz wcześniej trochę?
2: No a propos science fiction, to chciałem polecić zajebisty serial Wychowany przez Wilki. Jak bardzo polecam.
1: Cześć Dariusz w ogóle.
2: Cześć, siema.
0: A ty Dariusz, jaką masz wizję życia po życiu? Co się z nami dzieje, jak kończymy tu swoją egzystencję?
2: Nie mam wizji, mam wiedzę.
0: Widzisz pan.
1: O, to i tu już Dariusz zaskakujesz od początku.
0: To proszę nam przekazać tą wiedzę, się nią dzielić, proszę tutaj.
2: No ja pamiętam swoje poprzednie życie. W poprzednim życiu byłem tubylcem w Papui Nowej Gwinei i pamiętam właśnie to tamte swoje życie. Miałem żonę i dziecko. Pamiętam nawet jak umierałem, to żona trzymała mnie za rękę, obok był syn, który miał tam 11 lat. No i potem się narodziłem w tym życiu. No ale jeśli chodzi ogólnie o to, co tam żeście mówili, tam, że krawiec by nie chciał, żeby coś było, no to jak nie chce, żeby coś było, no to musi opuścić koło samsary i wejść tą taką falę jakby niczego, jakby takiej nieskończonej, jak to się mówi, miłości. No. To jest jakby takie opuszczenie już materii. Chyba, że masz wybór taki, twoja dusza ma taki wybór, żeby się znów narodzić, no to możesz sobie się narodzić znowu w jakimś życiu. Ale często bywa tak, że jak się znowu narodzisz, no to na przykład jak w tym życiu twoja żona była twoją żoną, to w przyszłym życiu może być twoją matką. I to nie wiem, czy jest takie dobre. Halo, czy mnie słychać?
0: Słychać.
2: Okej. No i też zależy, jaki jest wybór naszej duszy. No, ja na przykład robiłem muzykę, podłączyłem właśnie swój sprzęt muzyczny pod Magrava i jakby poczułem taką jedność, jakby śpiewali bogowie dla mnie i taką jedność z całym jestestwem i z całym światem duchowym poczułem. Jakby zgrały mi się te śpiewy bogów i Alex Meyer właśnie robił takie grafiki, gdzie pokazywał tych bogów i Tool nakręcił taki teledysk właśnie, jak, jak wygląda to wchodzenie i wychodzenie przez tych bogów samsary do nowych światów.
1: Czekaj, podłączyłeś sny pod Magrawa, powiedziałeś?
2: Magrawa pod swój sprzęt grający. Pod
1: Podgrający do safari.
2: A ty co zrozumiałeś?
1: Pod sny.
2: A sny, no to Aborygeni mówią, że tak naprawdę to dopiero żyjemy we śnie. Ale ja jestem, tak myślę, że moje sny są tak realistyczne, że to mogą być światy z innych wymiarów albo wspomnienia z poprzednich żyć lub przyszłych żyć. Czy też masz takie wrażenie?
1: No ale ile pamiętasz? Masz jakieś przebłyski, dwie, trzy chwile? Nie wiesz, czy to ci się nie przyśniło i, te, i potem tak zapamiętałeś to dobrze i potem od czasu do czasu ci się to śni, że ktoś cię trzymał za rękę, kiedy umierałeś w innej epoce. No coś więcej byś myślał, na przykład gdybyś był w epokę wcześniej, znaczy później od teraz i byś powiedział, jak Nostradamus, co się stanie, bo widziałem panie na własne oczy, to bym się zastanowił. Podejrzewam, że co druga żona chociaż by trzymała za rękę męża umierającego, to nie jest jakiś dowód na to.
2: No, polecam zrobić sobie, to nie był sen, to była wizja, to był trans hipnotyczny podczas regresji hipnotycznej. No. Polecam sobie zrobić, na przykład moja była dziewczyna sobie zrobiła i właśnie ona była w Moskwie i była dziewczyną mafiozy i odstrzelili jej łeb na przykład, nie? No to ona miała aż takich przyjemnych wspomnień, jak ja miałem z poprzedniego życia, no. No i podobno ta regresja też ma moc leczenia wszystkich chorób, czyli takie panaceum miałem.
1: Czyli powtórzę jeszcze raz, jak ten rytuał wygląda?
2: To jest regresja hipnotyczna do poprzednich wcieleń, no hipnotyzer wprowadza cię w trans, podczas którego masz możliwość zajrzeć w poprzednie życie.
1: I on musi mieć jakiś kurs konkretny, ten hipnotyzer, czy to
2: wystarczy, żeby nagrał całą sesję, możesz sobie przesłuchać nagranie i też wchodzisz w trans, nie musi być fizycznie obok ciebie tego hipnotyzera, wystarczy nagranie.
1: No okej, okay, no to ciekawe.
2: No ja mam takie, znaczy no nie wiem, bo mam to na mailu, nie, a ostatnio próbowałem się dostać ten maila, no a to jakoś mi się nie udało i właśnie jako chyba jedna z ostatnich osób miałem takie nagranie, które faktycznie potrafiło wprowadzić ten trans regresyjny do poprzedniego wcielenia i to była hipnotyzerka Beata Turlińska, a całe nagranie nazywało się Beata Turlińska regresja do poprzednich wcieleń.
1: Czyli ona nie robi tego na YouTube na przykład, tak?
2: Tylko no nie ma tego już w internecie, bo tak jak mówiłem, to nagranie ma możliwość leczenia wszystkich chorób, czyli taki panaceum. No.
1: Spoko, czyli ona jest taką czarnoksiężniczką, że nie chce wyleczyć ludzi na świecie, nie chce szerzyć dobrej nowiny, nie chce, żeby ludzie poznali prawdę, co jest za światach, tylko pach na maila zapłać, tak?
2: Nie, ona nie, ona to udostępniała, to było udostępnione przez nią publicznie, ale jakoś to zaczęło znikać z internetu i nawet nie ma tego już na chomiku. Ja to kiedyś wiele lat temu znalazłem na chomiku i tego już nigdzie nie ma, ani na YouTubie, ani na chomiku, nigdzie tego nie ma, nawet na torrentach, no to nie wiem o co chodzi. A może ktoś oglądał Matrixa 4, bo jestem ciekaw, czy warto.
1: Nie, ale znalazłem na piracie i to dzisiaj rano. Nie szukałem bardzo, tylko wchodziłem, poszukałem. Jest serial polski. Znowu zapomniałem, jak się nazywam. Co gra Jakubik? Kojarzycie może? To chyba z rok temu.
2: Pan Krawiec nas rozłączył chyba.
0: Nie, jestem, tylko jestem zaabsorbowany rozmową z pewnym jegomościem.
2: Aha.
1: W każdym razie szukałem na pewnym serwisie i wyskoczył mi Matrix 4. Już wam mówię, jak się to... Klangor, tak, Klangor z Jakubikiem. I byłem przekonany, że to jest tam trzecia część pewnie, tylko zmieniona na czwartą, żeby komuś tam reklam parę doszło. Wchodzę, przesunąłem, nie, na czwórka kurwa jest, faktycznie. I w dobrej jakości, ale nie oglądałem jeszcze. Wolę nocne radio Matrixa 4. To jest duża rekomendacja, co nie?
2: No dużo, bo ja myślę, żeby jak będzie dobry, to żeby się wybrać do kina, bo tak głupio oglądać z torrentów na komputerku.
1: To prawda, też taki miałem plan, ale zobaczyłem na torrencie. Nie wiem, czy się nie przejdę czasem święta i tyle do kina. Niedaleko mam zresztą.
2: Na Watazy byłem z 2 albo 3 razy. Jeszcze chętnie bym się wybrał, ale...
1: To takie twoje klimaty, energię, światy równoległe, tak?
2: No to takie to... światy, takie no właśnie na innych planetach życie. O, to mnie najbardziej interesuje. Biologia wygląda na innych planetach. I ogólnie też cywilizacje miasta, takie snuję sobie właśnie różne wizje i jak oglądam sobie w kinie, czy w serialach, czy w filmach, no to jest właśnie coś, co mnie porusza. I książki, no, książki też.
0: A Dariusz, a jak na przykład, no ty masz wiedzę, mówisz tu, u ciebie nie jest wiara, tylko wiedza, jaką masz wiedzę na temat ewentualnego jakiegoś projektanta, stwórcy wszechwładnej istoty, która jest nad wszystkimi innymi, stwórca, projektant, architekt, jaki coś w tym stylu?
2: No to jak była pierwsza myśl, która zapytała się, czym jestem i odpowiedziała sobie, jestem, czym jestem, no to był ta pierwsza jakby pionierska myśl, taka w stylu właśnie architekta, projektanta, jak sobie to chcesz nazwać.
0: Coś mi tu zapachniało Tadeuszem Owsianko. Nie wiem, czy kojarzysz takiego człowieka.
2: Nie.
1: Ja kojarzę, no, spadł z tego,
0: z Księżyca.
1: To swoją drogą, ale z tego kanału, bo trudno go znaleźć teraz. Chyba ma... Bo to jest facet ten w szalkach, tak?
0: Tak, tak, był, tak. Taki tak. Dziadek.
1: Dziadek, on był reżyserem czy operatorem, przepraszam, pamiętam.
0: Tak.
1: Kamery. Ale co było fajne, że on nic nie sprzedawał, nic nie wkręcał, nie polecał stricte czegoś konkretnego, tylko mówił z takim przekonaniem, z pozytywną energią właśnie o tych cudownościach. I to jedyny chyba, jakiego spotkałem, który nie chciał mi nic wcisnąć i do spania sobie kilka razy, no kiedyś tam włączałem jego na telefonie właśnie z tego kanału. Jak się ten kanał nazywał? Niezależna telewizja.
0: On był związany, no, on no występował właśnie w niezależnej telewizji, ale potem poszedł jakby na swojej, to się nazywało Tagen TV. To było już tam chyba częściowo jego przedsięwzięcie, przynajmniej częściowo jego. No a dzisiaj widziałem, że ma swój kanał taki już dedykowany, coś mu trochę też spadły tam zasięgi i tak dalej i nadal mówi te same rzeczy różne. To jest ciekawy człowiek, znaczy ja bym go nazwał takim współczesnym filozofem. Nie wiem, dlaczego często tak się śmiejemy z ludzi, którzy opisują jakoś nadprzyrodzoną rzeczywistość nawet po swojemu, nie? Jak oni to widzą? Tak jak Dariusz też może trochę. Przecież można takich ludzi uznać za współczesnych filozofów, jeśli traktujemy filozofię, bo różnie można też definiować filozofię, o czym też już mówiłem, ale w sumie można też być filozofem, który na taką starą modłę bardziej mówi o rzeczach no takich właśnie mistycznych też. Czemu filozof nie ma mówić o rzeczach mistycznych? Ja wiem, że filozofia to jest pranauka i filozofia w pewnym momencie starała się być nauką i uciekać od tych rzeczy religijnych i tak dalej, ale w sumie nadal współcześnie nazywamy czasem filozofią takie rozważania bardzo kosmiczne, nie? I jakieś
1: ja tu się nie zgodzę, że filozofia zrezygnowała z tej gałęzi bardziej mistycznej, no bo to się nazywa metafizyka filozofii i na współcześni filozofowie również tam się zagłębiają w te rejony i mają swoje poglądy na sprawę właśnie tego, co dzieje się z nami po śmierci i czy no coś poza właśnie tą fizyką naszą znaną. Jest coś u góry jeszcze, nie? Że coś nam umyka tej nauce. No i to są bardzo ciekawe rozważania, ale tylko, że ci filozofowie jednak, ja mam wrażenie, odrobili zadanie domowe. O. A często takiego pana Owsiankę jest pomieszanie z poplątaniem i nieprecyzyjny język, ale właśnie u pana Owsianko nie dlatego, że chce coś nam przekabacić na znaku stronę, tylko to tak mówi twórczo, tak sobie tak, tak z dobrego serca, no ale jednak filozofią bym tego nie nazwał. To brakuje tutaj tego zadania domowego odrobionego. Tak, tak ja to widzę. Bo to jest jednak zakres duży nauki przez od starożytności, no to od antyku się, od Greków antycznych zrobić, no przebrnąć przez to wszystko, tak, i potem nawiązać przez wszystkie epoki, potem nawiązać, jak my to widzimy. No to już jest wyższa sztuka. Ale tacy ludzie też są, którzy to zrobili. To ja, tak, jeśli chodzi o wiedzę, to wolę takich czytać. Choćby tego Tatarkiewicza, no to jest podręcznik bardziej, ale jednak on ogarnął to w sposób wybitny. Jeszcze w polskim języku, piękną polszczyzną. No, polecam. Ale to za mądre. Pan Ofianko też czasem do spania trzeba włączyć sobie, żeby człowiek nie zwariował.
0: No, ale myślę, że Nagual tutaj w miarę dobrze chyba podsumował, że to jest taki ezoteryczny ksiądz i że duchowy, pseudoduchowy bełkot, znaczy ja bym, nie wiem, czy pseudoduchowy, w sumie to każdą duchowość można uznać za bełkot, jak ktoś się uprze, nie? Więc to zależy jest, trochę od... No.
1: To jest ciekawe założenie, czy można, czy nie można, bo z jednej strony nie ma dowodów, a z drugiej strony no jednak metafizyka od gadania pana Owsianki się czymś różni. To jest dobre, ciekawe pytanie.
2: No nie wiem, czy nie ma dowodów, a dekalog Mojżesza na górze Sinai, to kto napisał dekalog?
1: Pan Bóg napisał, wyrył na tablicach, dał Mojżeszowi.
0: Dekalog zawsze gdzieś tam w nas był, od pradziejów ludzkości, tylko różne przybierał troszkę formy, myślę. I w różnych kulturach pewnie, i we wszelkich kulturach jest jakiś odpowiednik dekalogu. To naturalna no. rzecz, że sobie spisujemy pewne elementarne prawa, prawda?
2: Dokładnie, ale chciałem powiedzieć, że temat wychowanych przez wilki, to jest połączenie Matrixa, Gwiezdnych Wojen, Star Treka, wszystkich tak i jeszcze Prometeusza i Obcego, nie? To połączenie w 10-godzinnym filmie, takim serialu, nie, masz połączenie wszystkich filmów naraz, nie? I jeszcze drugi sezon będzie, bo to jest pierwsze odcinki były kręcone przez Ridleya Scotta, który nakręcił właśnie Obcego.
1: Co ty mówisz, tak?
2: To
1: koniecznie muszę zobaczyć.
2: No jest zajebisty, no HBO Go jest, ale też jest jakoś dostępny na jakiejś tam pirackiej stronie, nie? Gdzie masz wszystkie odcinki, ale nie polecam, bo słaby dźwięk jest i słaby obraz dosyć. Na HBO Go jest najlepiej sobie obejrzeć.
1: Sobie to w zakładce.
2: No, jest tak
1: wychowany przez wilki zostawię.
2: Powiedziałem raz, nie? Zrobiłem sobie maraton 10-godzinny i na drugi dzień znowu 10-godzinny maraton. Chyba tak codziennie będę to oglądał. Na przerwie na Matrixa jest.
0: I tak sobie człowiek naładuje głowę jakimiś Star Trekami, Matrixami, jakimś Tadeuszem Owsianką i potem wychodzi taki przebudzony na dwór. I włącza myślenie.
1: Chodzisz do sklepu, bierzesz zakupy, pani, proszę, 78 zł. Daje pani dobrą energię, bierze ją za ramię.
0: Czym jest pieniądz? Czym jest pieniądz, istoto ziemska? Tam 2,50, proszę. Czym jest pieniądz, istoto ziemska?
1: Czy pani nie rozumie, że jesteś w przededniu wojny kwantowej, a pani pyta, jakieś 2 złote?
2: A dzisiaj, no, dzisiaj akurat do Horace'a wcześniej nie dzwoniłem do nocnego radia, bo przez 7 godzin rozmawiałem ze swoim harmonizerem właśnie na tematy filozofii i Boga, więc takie boskie tematy. No i trochę, no, zagrał mnie mój harmonizer i mu powiedział, czy jest coś wyższego od Boga, nie?
1: No jest tata Boga.
2: No, tata Kazika. No dobra, ale to jeszcze jedną szansę.
0: To ja stawiam na ochroniarza w sklepie, do którego chodzi Bóg po ziemniaki. On jest nad Bogiem.
2: No to też nie. Szefów, wszystkich szefów.
0: Pudło.
2: Krzysztof Jazina ze Szczecina też nie.
0: No jak to? Przecież to szef wszystkich szefów. No to jak?
2: No, mi to wytłumaczył, że Budda jest wyższy od Boga, a może być wyższy od Boga, bo Budda jest zawsze święty, a Bóg zawsze nie musi być święty.
3: To dobre.
0: Zagiąłeś wszystkich tutaj i w ogóle zagiąłeś rzeczywistość tą odpowiedzią.
2: Czasoprzestrzeń. No to mogę jeszcze zdradzić przypowieść właśnie. Mój harmonizer był w Tajlandii i tam był w świątyni, w której właśnie kiedyś stały dwa posągi Buddów. Jeden to był posąg Bóg wody, drugi to był Bóg chyba powietrza. No i kiedyś tam właśnie naród tajlandzki rozdzielił się na dwie wrogie strony i zapanowała wieloletnia wojna, która trwała kilkaset lat i dopiero jak znowu postawili tych dwóch Buddów obok siebie, to od tamtej pory w Tajlandii trwa pokój. No i harmonizer mi mówił, że jeden z tych bogów Buddów się nazywał, czy nie bogów, tylko Buddów, się nazywał Keo. Drugi już nie pamiętam, ale jak oni...
3: Kronos może, tak?
2: Nie pamiętam się.
3: Chaos. No to te dwa rozumienia czasów różnych. A to nie wiem, może chyba, że się mylę. Ale czekaj, to na tej ziemi była w tej rzeczywistości naszej ziemskiej 600-letnia wojna w Azji?
2: Znaczy, ci bogowie jeszcze się nie narodzili, dopiero mają się narodzić, dopiero są ich posągi na ziemi.
3: Ale jak się obud debili, a Budda 2,5 tysiąca lat temu był, chodził na ziemi, to oni się musieli bić po Buddzie, czyli to nie... Historia nie zna takiej wojny.
2: Znaczy to nie do końca tak jest, jak ty mówisz, bo ty mówisz o tym Buddzie, który zjadł kaczkę i się zatruł kaczką.
3: Aha, okej.
2: Okay. I umarł.
0: A Budda nie był wegetarianinem?
2: No właśnie dlatego umarł.
0: Ale w ogóle gruby wegetarianin, to coś mi się tu nie klei. Czemu taki gruby jak wegetarianin? Wegetarianie są szczupli zawsze prawie.
2: No bo jest wiele Buddów, no jak ci właśnie Buddowie razem przejdą się, czy przelecą nad jakimś krajem, to tam zapanuje pokój właśnie. No ale więcej nie będę zdradzał, to taka tajemnica prawie, między mną a harmonizerem. No.
3: A to, kto to jest harmonizer? Jak mogę zostać na przykład ja harmonizerem, co muszę zrobić? Żeby takie
2: to jest od urodzenia jest harmonizerem, a ja jestem przywódcą od urodzenia, to wynika z gwiazd, z dotacji urodzenia. Okay. Nie wiem, jaką jesteś liczbą, ale mogę ci powiedzieć. Tak, wydaje mi się, że jesteś siódemką.
3: No skąd wiesz? Czekaj, zaraz sprawdzę, czy na Skype'ie mam datę urodzenia.
2: Zajmuję się numerologią od lat i potrafię po prostu robić profil.
3: 7 czerwiec. Ania, mam na tym, na Skype'ie, ja nie wiem, czy sprawdzałeś, ale 7 czerwiec to jest Międzynarodowy Dzień Seksu. Także...
2: To dobrze. To jesteś bardzo płodny.
3: No. A to super. To akurat z rzeczywistością się nie zgadza, ta przepowiednia, ale...
2: To bardzo mi przykro. No. Musisz się więcej modlić.
3: Fajny tekst na laski, ale nigdy nie zadziałał. Że jak się tam kiedyś urodziłeś, a mówię, że Międzynarodowy Dzień Seksu to jest takie januszowe, że kurwa bardziej być nie może. ale i tak lubię.
2: No nie wiem, ja śledziłem dnia 111, jak pomnożysz razy 999, to wychodzi do moich urodzin. To jakby tak by początek i koniec alfa i omega, nie? To nie wiem, co to za dzień, nie pamiętam już. Początek dnia końca, czy początek, dzień początku i końca może tak, o, czy alfa i omegi, nie wiem, kawiec, czy możesz potwierdzić, czy zanegować?
0: Nie wiem, bo akurat w tym momencie się zebździło, znowu już internet, coś ta netia zaczyna płatać figle. Słyszymy się?
3: Ja ciebie słyszę, tak, Kratcze.
2: Tak. Nie polecam Neti, bo przez jakiś czas miałem dostęp do setek tysięcy.
0: Coraz częściej płata tutaj figle. Już 4 w nocy, ja już zmęczony i po 7 godzinach nadawania. Tak więc musicie zrozumieć, że kończymy. Już dawno miałem kończyć.
3: To jest dobry czas, żeby skończyć pewnie. No, Dariusz, do usłyszenia sobie ten serial obczaję. Dzięki za informację, lubię takie klimaty.
2: Ja możesz znaleźć pod hasłem Rised by Wolves.
3: No, no. Czy...
2: w Google wpisujesz wychowane przez wilki Ridley Scott.
3: Też tak, już mam w zakładce, także spoko, spoko.
2: No. Ale nie polecam teraz zaczynać, bo nie zaśniesz, że będzie siedział 10 godzin.
3: Nie, już dzisiaj już ten, nawet Matrixa nie będę oglądał.
2: Jak lubisz takie maratony 7-godzinne, no to takie 10-godzinne też mógłby się spodobać. To polecam. No,
3: zdarzyło mi się, ale ten. Ale już chyba za stary jestem. Dobra, no to dobrej nocy wszystkim i trzymajcie się, hej.
0: No,
2: to ja zdradzam.
0: Cześć, chłopaki. Juicy na czacie. Nie wiem, czy to mi się mózg resetuje i słyszę jakieś randomowe słowa, albo wy tak normalnie się porozumiewacie. Tak, my tak się porozumiewamy kosmicznie. To taki nasz język tutaj, wewnętrzny, nocno-radiowy. Szyfrujemy w ten sposób informacje, bo są zbyt cenne, żeby służby nie przechwyciły. Tak. No, dobra. Do usłyszenia się z wami niebawem. Jutro nie wiem, czy będę na żywo, czy tylko wyemituję. Nie wiem, czy w ogóle zdążę jutro wyemitować. Zobaczymy, jak to będzie z czasem, ale postaram się. I, no widzicie, obiecywałem, że będzie nadawane częściej. Jestem znów częściej. Ile ten harmonizer bierze za godzinę? Pytam z ciekawości. Nie ze złośliwości. Ja nie wiem, co to jest ten harmonizer właśnie Dariusza. To chyba jakiś jego... Jakiś, nie wiem, jakieś urządzenie. Chyba to jest technologia Keshe, może. Harmonizer. Może to jest jakiś harmonizer Keshe. Przecież mówił, że muzykę sobie do Magrava podłącza i wtedy słyszy Boga. Dariusz to jest aparat niezły, nie? No, tak to jest. Dobra. Jeszcze raz zachęcam was do subskrybowania. To nam dobrze robi też na zasięgi w ogóle i jest, czy nam w tej chwili, to już mogę powiedzieć mi, zostałem sam. Eli lama sabachthani, zaśpiewam. Eli, Eli. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Piszcie komentarze, wszystkie czytam, są też wartościowe. No i czasem pamiętajcie też, żeby jakoś zasponsorować radyjko, nie? Żeby to się kręciło, żeby nie obumierało, bo... Ale na razie nie narzekam, naprawdę jestem zadowolony z waszych... Z waszego mecenasowania, mecenatu, sponsoringu. I całe te... W piątek na pewno sobie posiedzimy. Zaglądajcie na różne inne zaprzyjaźnione kanały, których nazwy tu się pojawiają często. Harmonizer to kolega Dariusza. I on go tam harmonizuje, tak? Mam nadzieję, że nie w pupę. Ja to jak coś zażartuję, se to boki zrywać. Wiecie, Dariusz to używa wszelkich możliwych jakichś tam, jakiś generator dźwięków tych, jakichś tam podprogowych. On se włączy na słuchawkach te, jakieś tego brain dance'a, brain wash'a, jakieś tam dziwne dźwięki. Zarzuci sobie 5 kwasów, tam w garze ayahuaskę sobie gotuje. Zahipnotyzuje się sam. Jeszcze dodatkowo nawiąże kontakt z inną cywilizacją. A to wszystko na pokładzie UFO, bo akurat wpadli koledzy z Kasiopei, czy tam z Aldebarana. No, więc wiecie, to tak musicie zrozumieć, że się dziwne rzeczy czasem dzieją. Do usłyszenia.

0: Ami Wigilia, podcast o Amidze. Prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski. Witam w Ami Wigilii, odcinek 30. Mam nadzieję, że długo wyczekiwany, gdyż ostatnio nie bardzo jest czas co nagrywać, ale gość jest zacny. Jest to Adam, ale nie Zalepa. Mierzwa, on prowadzi swój blog, między innymi o Amidze. W sumie mogę Adam NG powiedzieć, nie?
1: Można tak powiedzieć, jak najbardziej.
0: No właśnie, więc będziemy gadać o NG ku waszej cieszy. I jednocześnie o gazecie, znaczy czasopiśmie, które Adam tu

0: się nie robi. Ja już widziałem drugi numer, wy będziecie go pewnie oglądać, jak będziecie to słuchać. Więc to też jest niezły ewenement, wydaje mi się, w skali światowej, że pismo o Amidze nowej generacji w świecie, gdzie właściwie liczy się tylko Amiga klasyczna. Więc no, przejdziemy do tego za chwilę. Tradycyjnie, Adam, musimy zacząć, jak to się zaczęło.
1: Jak w klubie, a no cóż, no to Amigą się interesowałem dosyć wcześnie, już na początku lat 90., też co wszyscy, bo miałem Atari 8 bit, no i oczywiście śniła się przesiadka na Falcona, co nie wylądował, bo Atari się wycofało z produkcji komputerów, no i naturalnym wyborem dla mnie, to niekoniecznie dla każdego Atarowca, bo Amiga to był śmiertelny wróg wtedy.
0: No
1: Ale
0: tak.
1: no to była Amiga 1200, jak ten Falcon nie wypalił. No i można powiedzieć, że zachorowała na tą Amigę 1200, ale no jakoś to się nie sklejało z różnych przyczyn życiowych. Nie miałem tej Amigi. Kupowałem sobie co miesiąc ACS, magazyn Amiga, nie? Ale tej Amigi nie miałem. Swoją Amigę później to oczywiście siadło całkiem, prasa, także nikt nie wiedział, co się dzieje z tą Amigą na świecie. Internet miałem późno swój dosyć. I można powiedzieć, że dużo osób właśnie odpadło ze środowiska w tych czasach, gdy prasa Amigowa siadła, bo no internet dawniej to był inny niż teraz. No, nie było YouTube'a, nie miałeś tych portali społecznościowych i nie był tak ważny aż, nie?
0: No
1: Nawet
0: tak.
1: wychodziły gazety na płytach, mogłeś kupić sobie stronę offline. No w każdym razie swoją Amigę kupiłem dopiero w 2009, jakżem odnalazł po latach w internecie, że to żyje, jak to się mówi. No i kupiłem sobie Amiga One XE wtedy. Od jakiegoś gościa z Anglii, Alex Slater się chyba nazywał. No i wiedziałem, co kupuję, po prostu to był świadomy zakup, bo wcześniej poczytałem dużo. No akurat wtedy, co się orientowałem w e-fanzine, to tam nie mieli nic na stanie. Ceny były
0: Czyli
1: jakieś
0: sklep
1: takie
0: w
1: kosmiczne.
0: Łodzi, dodajmy. O.
1: No, tam były jakieś takie. Zresztą to do dziś jest taka strona troszkę archiwalna, zamrożona w czasie, tam
0: Delikatnie
1: Pegasusy, tam
0: mówiąc.
1: wszystko. No i kupiłem sobie, no i powiem szczerze, że trochę mnie to wciągło, no bo wtedy jeszcze nie było takich opcji jak teraz, że miałeś tak bardzo tani sprzęt dla MorphOSa. I o Arosie to się tyle wiedziało, że był, zawsze będzie, pewnie jak nas zabraknie, to dalej będzie ktoś przy nim dłubał, nie? No i co, Workbench musiał być, prawda? No i chciałem mieć najszybszą Amigę, no to co, jak zobaczyłem, wiesz, ceny kart, bo może wtedy nie były takie wysokie, no ale tam miałeś 200 MHz, a tu wtedy wychodziła bodajże pierwsza, sam miała tam 400 MHz. No to
0: Tak.
1: patrzyłem w ten sposób. No to się kupiło i później to już poszło, nie?
0: No czyli ciekawie, nie od 500, można powiedzieć.
1: Można powiedzieć, że to jestem człowiekiem z zewnątrz, no bo to sytuacja może jest, może nie mam takiego życiorysu amigowego w ten sposób, może bym powiedział, ale zorientowany w Amidze zawsze byłem, bo tak jak mówię, no byłem na bieżąco w temacie, na ile to było możliwe.
0: Może dlatego masz takie, moim zdaniem, ciekawe spojrzenie na tą amigową sytuację i inaczej to przeżywasz niż nasi, powiedzmy,
1: No,
0: rdzenni członkowie,
1: może
0: którzy
1: po prostu
0: tutaj.
1: nie przeżywam, bo nie brałem udziału w tych walkach plemiennych. Dla mnie to wszystko było dziwne.
0: No
1: Jak
0: właśnie.
1: wtedy, co ja weszłem w temat, to był, tak jak mówiłem, 2009, to były wtedy wojny wielkie jakieś na egzeku. Dla mnie to w ogóle była jakaś egzotyka pełna, o co tym ludziom chodzi, dorosłym zresztą, nie? No jakoś nie miałem nigdy uprzedzeń do nikogo, no ale to widzę, że to polityka egzeka, no wtedy, co prowadził się Konrad Bielski, to no nie dała dobrych efektów, bo on chciał zrobić takie getto, jakby amigowe, nie? No i tam było na zasadzie, no w imię wiary wytnij mi samych siebie, to tam wszyscy się rąbali równo, tam faktycznie za najmniejsze odstępstwo od linii poglądów, no to bany, cięcia postu, wszystko tam było, no można powiedzieć, żeśmy się sami przerzedzili wtedy.
0: No w sumie racja, bo
1: No, PPA też było słabe wtedy, to
0: no
1: pamiętam.
0: PPA było, znaczy, wydaje mi się, że na PPA to tam główna wojna się toczyła przede wszystkim, bo
1: Też, no.
0: egzek
1: Tak.
0: wycinał, a PPA no, krew spływała, nie wiem, literami, no.
1: No ale to już wiesz, stare czasy są, no bo teraz jak wejdziesz, to faktycznie to już inne PPA, tu masz, jest co poczytać, są fajne wątki, jak masz na przykład o pikselowaniu, czy tam jakieś masz strefy twórców, czy coś, to już nie wiem, czy ci ludzie się zmęczyli, czy się wytłukli ci najbardziej agresywni, czy zmądrzeli, no.
0: Wydaje mi się, że wytłukli się chyba. Tak, przynajmniej ta większość. powiedz mi może, zanim rozkręcimy się bardziej, coś o, bo wypadałoby chyba wspomnieć, gdzie przede wszystkim cię można znaleźć. Można cię znaleźć na amiga1.wordpress.com, to będzie w linku.
1: Tak.
0: Powiedz na ten temat swojego bloga i dlaczego go założyłeś. No i dlaczego warto czytać, bo warto.
1: To znaczy tak, no bloga założyłem, no kiedyś graliśmy na czacie z KPXeka, ktoś się mnie pytał, czy ja w młodości pisałem pamiętniki, bo ludzie to mają taki odbiór troszkę społeczny, że jak ktoś prowadzi bloga, to ma jakąś potrzebę wywnętrzania się. Nie, nie jest tak. Ja tam zakładałem nieraz jakiś blog hobbystyczny. To raczej wynika z tego, na przykład ja się kiedyś interesowałem grafiką, nie? Mhm. I to są zamknięte fora, bo ty ich nie znajdziesz w internecie. One są zamknięte dlatego, że tam ludzie często dają sobie te krakowane programy i tak dalej, także to nie jest indeksowane przez Google. No i tam na przykład jak jesteś modem jakiegoś działu, to tam jest coś normalnego, że musisz pomagać ludziom. Masz na przykład dział swojego programu, tam ci ludzie zadają pytania, no i jak nie wiesz, to musisz się sam dowiedzieć, musisz opisać problem, zilustrować i jesteś nauczony pomagać ludziom. Później na przykład jak sobie kupiłem tą Amigę, nie, to sobie tak zaczynałem pisać, bo w miarę jak rozwiązywałem jakieś tam swoje problemy, czy tam coś odkrywałem, to sobie prowadziłem bloga. Faktycznie to od początku nie było robione z myślą o publice, tylko na zasadzie, a może komuś się kiedyś coś przyda z tego, nie? No i nawet się nie chwaliłem tym specjalnie, zresztą był bardzo biedny na początku, ale później się okazało, że osób w Polsce, które piszą o tym NG, to jest bardzo mało, no praktycznie... Jakbyśmy teraz nawet popatrzyli, to teraz masz, tak, masz Szymon, Żyła, Tomdzik, jedna osoba, Rafał Chyła, ty i ja i tyle, no w sumie więcej osób nie pisze o S4 w Polsce, no praktycznie. No także jak ktoś chce na przykład konkretne treści, to albo wchodzi na forum Mufy i tam zawsze otrzyma konkretną pomoc od niego, to jest ważne właśnie, żeby taka osoba takie poczucie bezpieczeństwa ma, że no, możesz na kogoś liczyć, jak nie wiesz coś, to jest bardzo istotne.
0: To fakt.
1: No, niby hobby się nie wybiera dla przyjaciół, no ale jest fajnie dzielić z kimś to hobby, nie? No i co się tyczy, no Exeka, Exek troszkę poszedł w kierunku klasyka, ale też jak przecież bywasz na czacie Exeka, to wiesz, że jest Szymon tam, też zawsze konkret.
0: Można na Skype'ie, dobre dyskusje są, każdego zachęcam.
1: Czasem marudzimy, no ale ogólnie jest ruch. No i co, no, blog będę rozwijał w dalszym ciągu, no to jak mówię, no, to nie jest tak też, że ja używam tej Amigi codziennie, no bo to też nie jest powiedziane, że w ogóle komputera trzeba używać codziennie, no, może od tego zacznijmy, bo teraz jak masz smartfon, to oblecisz sobie tam podstawowe rzeczy, czy ty musisz ten komputer codziennie włączać, nie?
0: W sumie to jest racja, bo ja też w ogóle swojego głównego komputera, no bo jednak głównym komputerem jest Mac w moim przypadku, to też mało używam, a moja kobita to chyba po 3 miesiącach wyciągnęła swojego laptopa, bo wszystko na iPhone'ie robi, nie?
1: No jak da się, no to jak to mówię, jak można, to trzeba, nie? No to widzisz. I teraz tak, o czym żeśmy tu gadali?
0: Że nie używasz codziennie swojej Amigi.
1: Widzisz, bo gdybyś miał na przykład jakieś hobby konkretne w tym hobby umiejscowione, czyli na przykład tworzył muzykę, albo grafikę, albo coś, no to miałbyś jakiś powód, żeby to włączyć, ale faktycznie, jeżeli ty korzystasz tylko z internetu, ty zwłaszcza, bo ty masz ciśnienie na przeglądarkę trochę.
0: Oczywiście, poruszymy to.
1: W każdym razie, no nie ma takiego powodu, żeby tam jakiej korzystać, po prostu za mało wychodzi tego oprogramowania. I też nie bardzo jest, że tak powiem, z kim się dzielić, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ci amigowcy to oni się trochę bawią w politykę, bo nie wiem, no mnie się wydaje za normalne, że jak masz na przykład jakieś hobby tego typu i masz sobie taki komputer, no to powinieneś tworzyć modułki, powinny być jakieś wątki, jakieś konkursy, zresztą chyba nawet jest konkurs na PPA.
0: Są na PPA, tak.
1: Tak. I to powinno w tym kierunku działać, a nie żeby ludzie jakieś debaty odbywali, tak, ci mądrale, co tam oglądną dziennik jakiś i oni wszystko wiedzą o polityce, jak wyjść, jak Polskę wyprowadzić z kryzysu. Tak samo ci gdzieś coś przeczytają na jakimś zagranicznym forum i od razu wątki są no olbrzymie, no, typu co jest Amigą, a co nie jest Amigą, albo co zrobi Hyperion, czego nie zrobi Plan, to no, by mieli jakąkolwiek wiedzę, a nie mają żadnej wiedzy.
0: No tak, fakt.
1: No żadnej, no bo to wszystko to są takie domysły, no to tak można sobie gadać bez skończoność, nie? Po co się zajmować rzeczami, o których się nie ma pojęcia, no bo tak naprawdę nie wiemy, co się tam dzieje. Nic.
0: No tak, to też jest kolejny temat, który chyba będziemy musieli poruszyć, ale że no, PR czy informacja fanów ze strony tych obozów NG, ale nie tylko, jest zerowa. Nie? Dlatego też są te frustracje, no bo ty też się frustrujesz. Nie? Twoje podsumowanie roku nie było zbyt optymistyczne. Moje starałem się wyważyć, no ale też optymistyczne nie było. Nawet Mufa, który zawsze jest wiernym rycerzem, też mu ta, nie wiem, mieczyk opadł. No. Mam nadzieję, że się nie obraży. No.
1: To znaczy tak, no jeszcze wspomnę o Szymonie, który w ogóle pominął Hyperion, tak. Hyperion w podsumowaniu po to, żeby było pozytywne. No i to widzisz, no jest brak wiedzy. No i na przykład masz ten system 4.2 rozwijany, tak? Faktycznie on jest nieodwołany. No podobno, no, ale kiedy to miało być zaczęte i kiedy miało być skończone? Przecież X1000 wyszła w 2012 roku chyba.
0: Chyba tak.
1: Do dziś ci ludzie nie mają sterownika karty sieciowej. Ostatnio dowiedzieliśmy się, w jaki długi sposób sieciówka zostanie oprogramowana.
0: Możesz powiedzieć ewentualnie, żeby, bo nie wszyscy może wiedzą, wiesz, nie każdy czyta w języku Szekspira.
1: No nikt nie chciał po prostu pokryć koszt płyty głównej.
0: Dla dewelopera.
1: Dla dewelopera, no to jest, nie wiem jak to nazwać w ogóle, no nie wiem czy zwrócić uwagę, wszystkie modele Amiga One praktycznie wymagają kontrolera dysków na karcie i tak dalej, no te płyty są tworzone... Jak już takie jest zjadostwo, że nie potrafi tego programować, to weźmy to, zróbmy ten kontroler już w płycie, żeby nie trzeba było wpinać, żeby ten slot był wolny, nie?
0: No tak.
1: W tym kierunku. No, dla mnie takim najlepszym rokiem to był 2014, ci powiem, bo 2014 to był rok jeszcze, że wychodziło papierowe PPA, wchodził AMI magazyn, a EON ogłosił chyba wtedy wyjście tych sterowników Radeon z fazy beta. Były kupno tych programów Aladdin.
0: No tak, to wtedy się kroiło dobrze.
1: Prisma Mega Mix była wyprodukowana, Digibooster wyszedł.
0: Ja wystartowałem z podcastem. Chyba.
1: No możliwe, że to był ten rok. No i od tego 2014 roku, później te kolejne, aby to się zatrzymało w miejscu. Stanęło i praktycznie nie wiadomo, na przykład, ja nie wiem teraz, jak jest ten rozwój sterowników graficznych, co Deriter się tym zajmuje. Czy to są te właściwe sterowniki, czy kiedyś wyjdzie ta mityczna 4.2 i będzie Gallium na przykład? Nie wiemy tego.
0: No myślę, że tak, no tego nie wiemy, no bo co ja myślę, to nieważne, ale...
1: To jest ważne.
0: No to można było w podsumowaniach poczytać, wiesz, no... To wynika też z tego, że no, odbiorców na to NG jest mniej, nie? Bo teraz widzimy, że pamiętamy, że tak jak wspominałeś, na PPA lała się krew z niebieskich i czerwonych, a teraz się właściwie leje krew całego NG, bo klasykowcy mam wrażenie, że za każdym razem torpedują jakąkolwiek informację o NG, ale to też wynika, że ludzie nie interesują się NG, no bo z drugiej strony, jeśli nie interesujesz się samym systemem, no to tam nic ciekawego nie ma. Tak do końca.
1: To znaczy, wiesz, myślę, że nawet już nie torpedują, bo teraz jak mieliśmy nie używać tego słowa, wampirę wyszedł, to oni się tym zajęli, nie? Jakby. I to jest główny temat ich. Oni nawet nie interesują się, czy coś tam wychodzi na ten G, czy nie. Ewentualny ruch to się może zacząć w temacie, jak wreszcie wyjdzie ten tabor, nie? No bo wtedy bodajże na tej liście zakupowej, co Konrad Kostecki prowadzi, jest 67 osób zapisanych. Tak. No i jak na tak biedny rynek w Polsce Amiga S4, jakby wpadła taka ilość sprzętu, no to naprawdę się ma szansę duży ruch zrobić, to wtedy temat odżyje, no i wtedy mogą znów się pojawić właśnie typu Tabu versus Vampir, ale na razie to myślę, że nawet jakby padły całkiem te nasze firmy, Hyperion, Ion, to nawet by nie zauważyli tego.
0: No może, czy wiesz, no ten Vampir generalnie nie jest zły, nie? Szczerze powiedziawszy, bardzo podoba mi się ich, w cudzysłowie, PR, bo jak ja nawet robiłem owego testy 060 versus Vampir na Lightwave'ie i moje wyniki wyszły takie, że Vampir jest, nie wiem, już nie pamiętam ile razy, 8 razy wolniejszy chyba od 060 z FPU, no to była sugestia ze strony deweloperów Apollo Timu, że a to zła rozdzielczość, a to zła scena, a to FPU to służy tylko do jakości renderingu, a nie do szybkości, no masakra, więc a ludzie, którzy wracają do Amigi po 20 latach, z 500 i teraz sobie coś kupują, to dla nich to jest jakiś sprzęt, nie wiem, cudowny, ale ten sprzęt jest fajny, bo jest tani, ale nie oferuje nic więcej powyżej 0,60-0,3.
1: No tak, tylko że ci ludzie, oni nie oczekują czegoś więcej. Bo to no są ludzie, którzy kiedyś mieli 500 i mieli tam swoje marzenia o 1200 czy o 4000 rozbudowane i albo ich nie było stać, albo po prostu umarło. I teraz mogą w sumie za niewielkie pieniądze mieć sprzęt, który oferuje im to samo, nie? Więc dla nich, jeżeli na przykład za jakieś w sumie niewielkie pieniądze, bo będą mieć komputer, który będzie działał tak samo jak Amiga 4000, to dla nich to jest okej. Przecież.
0: Nie no, dla mnie to też jest w sumie okej, bo cena jest naprawdę niezła, chociaż ten Vampir drożeje, nie?
1: Właściwie zwróć uwagę, dnia na dzień, nie? No, oni się nie nastawiają na rozwój systemu. Oni chcą po prostu, żeby im wszystko działało z tych takich rzeczy, co używali kiedyś i chcą to mieć dalej, nie? Więc jak na przykład Vampir będzie się rozwijał na pewno, bo to FPGA to się nie da zatrzymać. Te układy, co teraz są drogie, te wydajniejsze, one kiedyś stanieją i będą nowsze wersje tego Vampira i ludzie będą zadowoleni, będą się cieszyć, ile komu tam klatek więcej wyszło tam w tym Blade'wie i naprawdę to będzie sobie żyło i rozwijało się, zwłaszcza, że sam wiesz, że tych użytkowników jest no naprawdę tysiące na świecie. Ten sprzęt retro będzie coraz trudniej osiągalny, będzie coraz droższy. A tu jest wejście masowe, no, można powiedzieć, bo to każdego stać. No to w sumie to nie są takie pieniądze jak dawniej. Na przykład musiałeś kupić, jak wchodziła Amiga One XE, to nie wiem, na zasadzie 4000 zł musiałeś wydać. No teraz jest dużo taniej i możesz sobie to rozłożyć nawet na raty, bo na przykład kupisz sobie tabora, to nie musisz od razu kupować jakąś, nie wiem, mega wypaśną budę, czy najlepszą kartę grafiki, tylko sobie po kawałku to jakoś lepić.
0: Ty będziesz, że wiesz, no teraz 4000 to jest co innego niż to było powiedzmy 15 lat temu, nie?
1: No tak, tylko widzisz, no to zależy jak ktoś widzi retro, no bo dla mnie retro ma sens, jest oryginalne. W zasadzie, no dla mnie jest pewna granica. No, jestem w stanie zaakceptować na przykład, jak ktoś włoży kartę CF, żeby to jest ciche i wygodniejsze, nie? Ale już takie cięcia w obudowie, jakieś takie chatki na kurzej stopce, jakieś Frankensteiny, to w pewnym momencie człowiek sobie zadaje pytanie, no właściwie to przecież ja nie używam tej Amigi, co wtedy? To właściwie to jest jakiś, nie wiem, no nie chcę tu urażać uczuć niektórych, ale to nie jest ten sam komputer już. To jest coś innego.
0: No niby tak, no. No ale wiesz,
1: tam ci to tylko wydziela ci ciepło, tylko ta płyta główna, oryginalna i tyle.
0: Dlatego będzie Vampire standalone i ty tak chyba twierdzisz, tak mi się jak dobrze wydaje, i ja tak to na pewno twierdzę, że no, ten rok miał być, albo ma być ewentualnie, taki rozstrzygający, szczególnie dla środowiska NG, no bo cena będzie bardzo podobna w obu przypadków, czy to będzie tabor, czy to będzie samodzielny Vampir, czyli teoretycznie mityczny Natami. I pytanie jest, czy nasze firmy, które teraz się tłuką w sądzie, czyli mówię Hyperion, Aeon, są w stanie przekonać starych Amigosów na rozwiązania jednak nowocześniejsze. Czy jednak, no tak, no to będzie ciekawe. Cena podobna, nie można tutaj tłumaczyć, że NG jest drogie, bo kosztuje tyle samo w tym momencie. Jak ty to widzisz w ogóle? Czy to jest szansa dla Tabora, jeśli w ogóle wyjdzie, bo ja tracę nadzieję. No.
1: To znaczy wyjdzie, bo to za daleko zaszło. To przecież oni coś muszą zrobić z tymi płytami, bo to są zamrożone pieniądze, tylko no musi coś mieć do zaoferowania i ja myślę, że te programy, co są zamrożone też, to znaczy wykupione, to może nie tyle DV Player, ale i Magevix czy Octamed, to wszystko będzie musiało wyjść i to może być właśnie to może to nie jest killer app, dobre słowo, ale może dojść do sytuacji takiej, że te programy odnowione będą dostępne tylko na Amiga S4.1 i tacy ludzie jak na przykład Jerzut sobie tam muzykuje, no to on sobie kupi takiego tabora i on może być przykładem, że na to sobie muzykę robił czy coś, nie? Mhm. Po prostu ci ludzie muszą mieć poczucie, że używają tego komputera do czegoś, bo zwróć uwagę, że klasykowcy to tak się mówi, oni brzydko, że tam czyciele Super Froga, że kółeczka w Deluxe Paincie tylko rysują, ale tak naprawdę, no zwróć uwagę, no co masz twórczego ze strony S4, znasz kogoś osobiście, co na S4 robi jakąś grafikę albo tworzy muzykę?
0: No nie, już teraz...
1: No właśnie.
0: Teoretycznie się da, ale w sumie to jest bez sensu, no bo tak jak ja parę podcastów złożyłem na OS 4 pod Audio Evolution,

0: zrobić generalnie wszystko. Tu w teorii Mufa udowadnia, że się da, tylko po co tracić 4 razy więcej czasu? Przynajmniej czasami.
1: To znaczy tam jest duży problem, jest jeszcze u nas taki, no niedawno natknąłem się informację, masz na przykład program graficzny, tam Lodepaint bodajże się nazywa, a,
0: stary,
1: który taki sobie działał, a teraz już nie działa na przykład, nie? No i moim zdaniem powinna być jakaś lista aplikacji i nie wiem, no to grono beta testerów chyba jest coraz mniejsze, ale no ja pamiętam jak wchodziła X1000, to pierwsze 100 sztuk było dla beta testerów i tam znajomych królika. Mhm. No a teraz Naus Dickinson mówił, że wszystkich osób rozwijających, czyli programistów, beta-testerów łącznie jest 45 osób. Czyli jest, no mnie się wydaje, że tych osób jest coraz mniej, co beta-testuje i no powinien być jakiś człowiek, programista, który po prostu zbiera, na przykład wyskakuje ci czasem Grim Reaper, nie? Ten ponury żniwiarz.
0: No tak, tak, tak.
1: No i to jest komunikat, z którym nie wiesz, co masz zrobić właściwie, bo nie rozumiesz, co on ci mówi. Powinien być... Dokładnie. Wysłać, kliknij, wyślij, ktoś powinien to analizować i te błędy powinny być poprawiane. I moim zdaniem rozwój systemu, czy brak rozwoju u nas nie jest takim problemem, aż większym problemem jest, żebyśmy tych programów nie tracili. Bo zwróć uwagę, że Amiga OS 4 to wybierają ludzie, którzy i tak są sentymentalistami, więc ważniejsze jest, żeby jak najwięcej starych rzeczy działało i nowych, niż żeby tam doszła jakaś tam funkcjonalność w systemie. No bo co tam może właściwie dojść? No przecież Aeon udowodnił, że można rozwijać system poza systemem. No bo jak masz pakiet Enhancer, który ci tam dubluje funkcje systemowe, tam ci zmienia kalendarz, zegar, sterowniki, karty graficzne, masz też zewnętrzne i tak dalej, no to właściwie to ten nawet jakby się zatrzymał teraz ten 4.1 na tym etapie, co jest, to nie byłby takiej tragedii, gdyby tylko było oprogramowanie do tego, nie?
0: No tak, to jest w sumie racja, bo głównym problemem ogólnie, nie tylko S4, ale przynajmniej MorphOS-a, bo to tam mniej więcej staram się śledzić, bo za ROS-em to naprawdę nie jestem ogarnięty. No ale ogólnie problemem Amigi i NG klasycznej, ale NG, bo to ma się rozwijać, jest brak sensownego softu, bo nawet głupi film, żeby złożyć na YouTube'a, no da się, ale to też tam z 3 pchełek się korzysta, ewentualnie z Blendera, który ma 10 lat. Fakt, to jest argument znowu ludzi od NG, ale na NG się da, a na klasyku się nie da. No to jest... No to tak się da. Tylko no problem jest fakt, że nikt nad tym... Znaczy ja w ogóle z tym NG, tak jak cennie zauważyłeś, nie ma takiej osoby, która zbiera te raporty błędów, analizuje. Nie ma też PR-owca, przynajmniej w OS4, ale w MorphOS-ie też. O Arosie to już w ogóle nie mówię, tam w ogóle nie ma PR-u. I ogólnie ja mam wrażenie, że to jest jakoś tak robione, nie wiem, totalnie po godzinach, nie? Tu dziecko położyłem spać, psa nakarmiłem, kota wyprowadziłem, babci podtarłem dupę, no to teraz coś tam zrobię jeszcze, nie? Albo nie zrobię. Bo sam, to, wiesz,
1: no wiem, o co się chodzi.
0: Z moją przeprowadzką, bo ja teraz wróciłem z Niemiec do Polski i tak dalej, te moje podcasty, a szczególnie Amicast, na pół roku po prostu zniknąłem. No bo nie miałem czasu. A gdybym w sumie faktycznie jakoś to robił, powiedzmy, quasi zawodowo, że miałbym jakiś z tego grosz, to prawdopodobnie bym się spiął i bym na tych kartonach coś tam nagrał. A tak to mam w dupie, no.
1: No to jest, widzisz, to jest sprawa taka, że Dickinson, on po prostu uważa, że swoją rolę już spełnił, bo on praktycznie zrobił reaktywację linii komputerów Amiga One, no bo był taki czas, że nie mogłeś kupić komputera nowego pod OS4. I on zrobił reaktywację, dał nam X1000, X5000 to jest bardziej już Leamana, no ale też jest już ten produkt i teraz będzie ta Amiga 1222, czyli Topaz Tabor. No i z jego strony to on zrobił wszystko, no bo jeszcze do tego załatwił nam sterowniki do nowoczesnych kart graficznych, no bo on to opłaca.
0: Tak.
1: No przecież on wszystkiego nie będzie robił sam, nie? Ludzie, daje wam sprzęt, możliwości, róbcie sobie coś z tym, nie? Bo tak, widzę taką mentalność, że bo patrzą na niego jak na świętego Mikołaja albo wujka, wręcz mają pretensje i tupią nóżkami, czego on czegoś nie daje. No przecież on jest takim samym człowiekiem jak każdy z nas. On kiedyś musiał wziąć może kredyt, musiał iść do Hyperionu. Na pewno nie było łatwo z nimi wynegocjować, żeby zrobili port systemu na ten X1000.
0: No tak,
1: on to wszystko musiał sam zorganizować, to jemu to z nieba nie spadło, nie? Takie jest oczekiwanie, takie jak ci ludzie mają czasami od Vampira, że się wrzuci w FPGA, to u nas jest oczekiwanie, albo Dickinson załatwi. A Dickinson to jest anioł biznesu, on tam

0: pomógł na początku kilka lat i on się teraz będzie usuwał. To widzisz, on już jak Tyszczenko jest, a mi krawat, a mi trampki, jeździ po tych zlotach z prezentacjami.
1: Ty się bawisz teraz, no.
0: W sumie, no, bawi się za swoją kasę, nie? I co? Masz do... Nie mam mu co zarzucać, przecież każdy ma jedno życie, przecież on nie będzie orał bez przerwy. Nie? W sumie może on nawet częściej będzie teraz wpadł do Polski, bo u nas jest troszkę pokolenie młodsze tych amigowców. No i zawsze coś świeżego, bo on już te wszystkie twarze na Zachodzie zna i on... To już taki jest zamknięty układ, że wszyscy wiedzą, że się nie da, nie? Też go ściągają w dół za nóżki. No, a tutaj ma takich ludzi jeszcze nie wypalonych może w Polsce z pomysłami. No ja na przykład nie, ja jestem zdania, że nas stać na to, żeby powstał sklep wielkości Amiga Kit, żeby na przykład taka płyta główna mogła powstać w Polsce, jak Wary się zrobi. To wszystko jest do zrobienia, no ale u nas nie ma żadnych rzeczy podstawowych, nie można nawet jakiegoś stowarzyszenia amigowców, nic nie ma po prostu. Ludzie się spotykają po forach, plotą, rozchodzą się, to jest takie wejście na forum.
1: Ale właśnie to tylko istnieje PPA, który łączy. Jakby PPA zniknęło, to mam wrażenie, że cały świat amigowy by przestał istnieć. Nie?
0: Znaczy, wiesz, łączy ich dzieli, nie?
1: No tak, nie no, wiadomo.
0: No tak, no jest najważniejsze miejsce, to nawet nie ma dwóch zdań. No. Są fajne funkcjonalności, na przykład, nie wiem jak bardzo się zagłębiałeś PPA, ale no przecież możesz mieć galerie swoje, możesz sam dodawać hasła no tak. do tam encyklopedii takiej małej. No dużo rzeczy możesz robić. Są praktycznie nieograniczone możliwości, tylko trzeba chcieć, nie? No ja myślę, że w naszej sytuacji to powinniśmy zmienić podejście, odpuścić sobie sprawę internetu chwilowo. To znaczy, nie wiem, pamiętasz może w ACS-ie taki odcinki Jabcoka zapachniało szarlotką. Chodzi o szapę shiftera, nie? Mhm. No, i emulacje, no i wyjdźmy z takiego założenia, no okej, nie damy rady nadgonić internetu, ta przeglądarka będzie zapóźniona, pogódźmy się z tym. No i sobie tak jak dawniej kiedyś była emulacja Macintosha, tak sobie teraz dojdziesz do wniosku, no dobra, internet by sobie ogarniał na smartfonie, no trudno. I skupisz się na tym, co możesz sobie zrobić na tej Amidze, już wtedy nie masz ciśnienia i wtedy sobie robisz coś twórczego, tak jak mówiłem o tych modkach, grafice, czy ten Hollywood na przykład, przecież była fajna akcja w zeszłym roku. Konrad Czuba zrobił na PPA, przecież masa osób kupił Hollywood i to jest coś takiego, co, no, co jest, że tak powiem, daje ci więcej możliwości niż zwykły program migowy, bo na przykład on jest multiplatformowy i możesz sobie tą pracę kontynuować na swoim komputerze Apple, jak nie masz możliwości włączenia Amigi, także nie jesteś oderwany. Możesz sobie robić projekt amigowy nie na Amidze, nie?
1: No tak. Czyli tylko, że jest, no, problem jest, że mimo takiego sukcesu w Polsce, nikt nic nie robi na tym programie.
0: Ja wiem. Zrobiłeś ten playerek.
1: Słuchaj, że tak powiem, właściwie to chyba w Polsce to zrobiłem ja i Mufa coś.
0: No tak, tylko że ty nie wiesz tego, może ktoś teraz coś już robić, bo...
1: No tak, ci ludzie... mówię o stanie, jaki tak. mogę czerpać z forów, powiedzmy, nie?
0: Zgadza się, tylko widzisz, Mufa jest użytkownikiem Hollywood od bardzo dawna, od lat, a ci wszyscy ludzie, co kupili, to nie mają go nawet roku przecież tego programu, oni muszą go poznać.
1: No fakt.
0: I oni na początku, to oni tam nie będą tworzyć jakichś cudów. Widziałem na PPA był taki wątek, co ktoś pokazał grę, że można zrobić. Mhm. No wiem, że Mufa robił jakieś tam gry jeszcze. To wszystko po prostu wymaga czasu. No, myślę, że jakby była szkółka jakaś Hollywood i
1: no, po Polsce to, coś są. To znowu kto tą szkółkę zrobi, nie? Bo...
0: Słuchaj. No dla nas jest ważne, żeby była informacja po polsku. Nie wiem, czy ja uważam, że to, że nawet system jest zlokalizowany po polsku, to już jest dużo. I jakby była na przykład szkółka po polsku Hollywood, to ludzie by się w to wciągli. Przecież miałeś w magazynie Amiga dawniej szkółki różne Areksa,
1: no tak,
0: czy
1: tam
0: E, czy coś. I to musi być zrobione w ten sposób, żeby ci ludzie mieli po co włączać ten komputer, nie?
1: No tak, to się
0: muszą sobie znaleźć jakiś ulubiony program, którego będą używać na Amidze i wtedy będzie to miało dla nich jakiś sens, bo jeżeli ty każesz ludziom na przykład włączać Amigę po to, żeby oni tam dzielnie walczyli z Odyssey, no to ty nie przekonasz ich do tego w żaden sposób, nie?
1: No ale nie, to się zgadza, tylko mimo wszystko poza tym Hollywood nie bardzo widzę, nie to, że nie ma, tak, bo w końcu napisałem książkę na ten temat, jak używać OS4 na co dzień, więc... można powiedzieć, udowodniłem, wydaje mi się przynajmniej, że się da. Przynajmniej w dużej części, bo generalnie możesz pisać na przykład na Amiga Writerze, albo możesz pisać na Abiwordzie. Grafikę możesz robić na Gimpie, czy na ImageFX starym. Nie? No tylko wydaje mi się, że w tym momencie bez, powiedzmy, takiego przenikania się z siecią, nie, z internetem, nie mówię, czy to przeglądarka, czy usługi różne, no to nie bardzo to chyba działa, no bo jednak, no dobra, mam robić tą muzykę na, załóżmy, na OS4 pod jakimś tam Milky Trackerem, ale wgrać go już nie mogę na jakiś tam portal przez przeglądarkę, bo mi nie działa, muszę przenieść na swojego normalnego komputera. Trochę bez sensu, nie? To wracamy do klimatów. Klasyka robię na Protackerze, ale już wgrywam z Windowsa.
0: Wiem, o co ci chodzi. To znaczy, to nie jest tak źle, jakby ci się wydawało, bo to, co ci nie działa na przykład w internecie, to są przeważnie takie usługi w chmurze, czy bankowe, czy coś, nie? Ale myślę, że proste wrzucanie plików nie tworzy takich komplikacji. Przecież te obsługi szyfrowania, te SSL, to wszystko jest aktualizowane, nie?
2: Nie no, ale tak? Mówię w perspektywie plus 2-3 lata, bo no, pewnie tak się stanie, nie?
0: No nie, no to nie możesz być takim pesymistą. Wiesz co, ja myślę, że u nas nie trzeba tak dużo robić, jak się wydaje, bo wystarczy, żeby ci wyszły te kilka podstawowych odnowionych programów. Czyli wyjdzie ci, na przykład teraz miał wyjść ten odnowiony Blender z tym już tym ludzkim interfejsem normalnym.
2: Tak? A to gdzie słyszałeś?
0: No to na forumów chyba było wspomniane.
2: Aha, okej. Okay. A to ciekawe. Byłoby miło. No. No, będzie, że... to...
1: Nawet, wiesz co, że ci wejdę tak słowo, bo na Blendera tego starego, z tym starym interfejsem już ciężko tutoriale znaleźć, nie?
0: Nie, no coś tam jest. Bez przesady to przecież to... W każdym razie, no, ja bym był nowy Blender, ja bym wyszedł ten nowy Octamet, nowy ImageFX i w ogóle te nowe rzeczy, co pokupywali, no to ludzie byliby zadowoleni, to byś już tak ci nie bolał, to brak usługi tam Google Keeper, czy co tam sobie używasz, bo byś wiedział, o fajnie, mam Amigę, na której chodzi mi w moje ulubione programy, te co znałem kiedyś, tylko że w nowych wersjach i szybciej i wygodnie, nie? I to by miało szansę wypalić, myślę, no.
1: No tak, no to no ja myślę, że taka idea była chyba Trevora właśnie, tylko no on ma chyba duży problem z Hyperionem i chyba też z Amikit, czyli z Lemanem, no bo on ma, wydaje mi się, że gość ma jakąś wizję, nie? Ale to jest ten problem, co chyba kiedyś rozmawialiśmy, co oczywiście powiedzmy rycerze OS4 i podejrzewam, że rycerze MorphOS-a by równie tak samo powiedzieli. Spróbuj być beta testerem dla Amiga OS4, bo ja próbowałem parę razy. Niestety nie ma takiej możliwości, mimo interwencji Trevora. Ja nie jestem z grupy trzymającej władzę. Taka jest prawda. A szczególnie, że mam bardzo kontrowersyjne poglądy, szczególnie na zachodzie. Myślę, że po tym podsumowaniu roku po angielsku mogę zwijać interes, bo jednak zachód bardziej inaczej na to reaguje. Ale generalnie, jeśli nie jesteś z grupy trzymającej władzę, nie masz prawa mieć dostępu do beta testów. Punkt. Nigdy nie dostaniesz się.
0: Nie trzeba było się ujawniać z poglądami, to byś został beta testerem.
2: No a najlepiej trzeba byłoby się ujawniać, krzyczeć, że wszystko jest zajebiście. Wtedy by to znaczy, od razu.
0: No jest inne podejście, bo u nas jest podejście na przykład takie, no przede wszystkim zacząłeś o Dickinsonie, no problem jest taki, że on się otacza ludźmi niekompetentnymi. Jest takie brzydkie słowo, beton. Poza tym. No i no niestety, no on pewnych rzeczy nie jest w stanie przeskoczyć. Co z tego, że u niego jest wola działania, jak ktoś coś zawala bez przerwy, nie? Czyli zwróć uwagę, że nie są wrzucane już od dawna. W PDF-ach były takie informatory na stronie AE, już dawno to nie jest wrzucane.
1: No tak.
0: A wiem, że jest to tworzone, bo czasem gdzieś mignie na jakichś zdjęciach. Jest taki zamknięty krąg ludzi, którzy mają taki swój status quo i nie chcą go odpuścić, bo czują się tak, że są bliżej tego dogasającego ogniska, nie? Takie to jest... Dziwne, to jest taka mała społeczność, ani to nie jest wielki zaszczyt. To tak ja to porównuję, nie wiem, do związku tych hodowców gołębi pocztowych. No cóż to jest trzymać jakieś wielkie tajemnice? To powinno być transparentne. Powinien być na przykład mapa drogowa na cały rok. rozpisana, jakie mamy plany. Ci ludzie wiedzieć powinni, na czym stoją. Na przykład ja bym wolał usłyszeć informację, nowa wersja OS4 wyjdzie w 2023. No dobra, no. Niech sobie wyjdzie w 2023, jakoś bym to przeżył. Przecież zwróć uwagę, jak masz Windows XP, jaki on jest długowieczny. I tak samo teraz miałeś Windows 10, osobiście się zdegradowałem do 7 z powrotem. Przecież taki system to może kilkanaście lat chodzić, jak jest. Jeszcze nie mamy takich problemów, bo nie muszą być to nasze technologie łatane, bo ich nie ma. Ty nie używasz Windowsa, jak ile masz samych takich różnych dodatków typu NET w różnych wersjach, jakichś tam bibliotek Visual, C++ i tak dalej. No tego jest masa i to wszystko jest bez przerwy patchowane. To nie masz tego. No system tak, moim zdaniem powinien być tylko na bieżąco na podstawie tych raportów, co na początku żeśmy rozmawiali. Odpluskwiany z takich błędów. Powinna być jakaś lista programów, z którymi po prostu każda nowa wersja systemu powinna być testowana, że to musi chodzić, bo nikt nie będzie pisał od nowa programu, bo oni się tam coś zmienili, nie? Bo chyba łatwiej jest, że tak powiem, cofnąć jakąś zmianę w jakiejś tam bibliotece, niż komuś kazać pisać sobie tą nową wersję programu. To Microsoft tak robił.
1: Na przykład miałem tu nie ma komu pisać, bo dużo tych autorów już nie programuje na MigOS czy tam na MorphOS, bo po prostu stwierdzili, że to nie ma sensu, nie?
0: Nie, tak miałeś na przykład, miałeś kiedyś takie karty Gravis Ultrasound, może kojarzysz, nie?
1: Tak.
0: Oni nie dostarczyli dokumentacji do Microsoftu, bo dla nich to była wartość intelektualna. No to Microsoft, co nie dostarczyliście, no to nie będziecie mieć obsługi w Windowsie i dziękuję i się sami załatwili, nie? Tak samo masz sytuację z tym, z Windowsem teraz, no miałem na przykład program Corel Draw X5, no teraz to już nie jest nowa wersja, a wtedy była, no wchodzi Windows 10, w którym nie ma już motywów, tak jak we wcześniejszych wersjach Windows, odpalasz program, masz białe litery na białym tle w menu, no używaj sobie. Mhm. I co, myślisz, że Microsoft się stresuje, że Corel wypuszcza nową łatkę na to? Nie. Corel wypuszcza nową wersję programu, którą co musisz kupić, nie? Albo tak. Może się zdegradować z tego Windowsa 10 stać.
2: Znaczy, no to... wiesz, to... myślę, że masz tu trochę rację, bo sam się owego czasu zacząłem zastanawiać, bo siedzę, no trochę staram się siedzieć w tych nowych technologiach i w sumie tak dochodzę, że ten świat IT, a nie tylko IT, ale tych nowych technologii poszedł w taki też totalny konsumpcjonizm, co w sumie jest modne teraz, bo to tyczy się wszystkiego, od samochodów do, nie wiem, mieszkań,
1: że szybciej, więcej, dalej, to taka książka zresztą na pewno jest, i tu już nowa wersja goni nową wersję, to pokazuje na przykład Firefox, jak zmienił się z wersji, nie wiem, 5 czy 6 na 40, a generalnie my nie potrzebujemy do końca, nie wiem, najnowszych wersji, to pokazuje właśnie ta Amiga OS 4.1, że Audio Evolution na przykład, on ma, nie wiem, 7-8 lat i cały czas na nim można złożyć na przykład podcast. Nie trzeba mieć wersji najnowszej, najlepszej, no bo ona generalnie nie wprowadza nic ponad to, co no bo wiesz, o co mi chodzi, nie? No.
0: Wiem. No jest pewien standard osiągnięty, który jest wystarczający. No, jakbyś popatrzył na przykład, no się odwołam do Windowsa, bo ja używam Windowsa akurat dużo, to cóż tam masz takiego, co wymusza zmianę systemu na nowszą? No, zazwyczaj no, to była nowa wersja DirectX.
1: No tak.
0: Czyli tych bibliotek do gier i gracze przechodzili na nową wersję Windowsa, bo chcieli mieć nową wersję DirectX-a, bo za to szły efekty w grach i tak dalej. No, jakbyś na przykład, ja używam Office'a 2007. Cóż,
1: tego
0: możesz
1: jeszcze
0: mieć...
2: bez subskrypcji, no, nie?
0: Normalnego. Zresztą staram się mieć takie programy. No i cóż mi więcej trzeba? No, cóż, edytor tekstu to jest edytor tekstu. Wydrukujesz ten druk, będzie zawsze wyglądał tak samo.
2: No właśnie,
0: otwórz sobie gazety z lat 90. One były składane w czasach, gdy praktycznie były komputery 16-bit. Czy one są jakieś gorsze od tych nowych?
2: No nie. A jest taka tendencja na przykład w świecie Apple'a, żeby nie było, że
1: taki fanatyk jestem, że widzę, o czym są Apple'owe podcasty robione, czy gazety, że na przykład do pisania tekstu jest potrzebny program koniecznie, który już nie pamiętam, ale strzela 500 zł, bo bez tego się nie da napisać. Nie da się napisać w systemowym textwriterze po prostu jest. Ja też przez chwilę wpadłem w ten tryb i zacząłem kupować jakieś edytory tekstów do pisania tekstów, gdzie mam to w systemie. I wiesz, bo jak nie jesteś nowy w środowisku i zaczynasz czytać, no to gościu się musi znać, no chyba trzeba faktycznie, będzie lepiej. No nie, tak, nie jest, nie?
0: Wtrącę ci, jakie są to na Windowsie, są też ciekawsze zboczenia, bo tam masz programy, które na przykład udają ci na przykład, odpala ci się ekran, piszesz sobie jak w DOSie, masz czcionkę DOSową, możesz sobie wybrać, żeby się nie rozpraszało szum, możesz mieć biały szum, możesz mieć szum miasta, szum kawiarni i tak dalej, nie? Dla takich blogerów. Ja tego nie używam. Mnie to zaciekawiło po prostu, że jest coś takiego i to jest nawet darmowe, nie?
1: Nie no, to jest...
0: Generalnie to potrzeby się tworzy, po to, żeby ludzie sobie mogli je zaspokoić.
1: Dokładnie, tak jak Steve Jobs powiedział. Samego,
0: no, tak samo byś, jakby tego nie było, to byś tego samego edytora używał do końca, do usanej śmierci przecież, no bo da coś ci inne narzędzia, jak to jest dobre, nie?
1: No tak, to się zgadza. No ale właśnie, to wspomniałem z tego Steve Jobs, a mówiliśmy też o Trevorze. Czy to też nie wynika z tego, że przynajmniej to środowisko NG oczekuje, nawet myślę, że środowisko MorphOS czy Arosa oczekuje od tego Trevora jakiegoś prowadzenia za rączkę, gdyż tylko on się wydaje konkretnym facetem, który jednak zderza się z betonem i chyba on, nie wiem czy on się nie chce, mógłby się spróbować wyrwać z tego środowiska, ale no byśmy oczekiwali takiego Steve'a Jobsa, że on przyjdzie, no i dzisiaj robimy tak i tak będzie dobrze, bo ludzie tego potrzebują, to jest też w polityce widać, nie?
0: Tak, tylko żeby on się wyrwać, to musi mieć z kimś. On musi poznać nowe osoby, musi wejść w nowe sytuacje, poznać nowych ludzi, żeby zmienić układ, w którym funkcjonuje. Bo on tego nie jest w stanie zrobić, rozmawiając ciągle z tymi samymi osobami, przecież, okay. Nie? Jest bardzo dobrze, że się niech tu wpada częściej do Polski. No jest błąd z naszej strony na przykład, ja nie kojarzę sytuacji, może była taka, ale żeby nasze firmy się wystawiały gdzieś za granicą, ja nie kojarzę czegoś takiego.
1: Wiesz, ja nawet Adamowi Zalepie proponowałem, żeby pojechał za granicę ze swoimi książkami i tak dalej, ale on też raczej nie uważa, że to potrzebne jest. No, i...
0: no to jest błąd w myśleniu, bo widzisz, bo Zachód nas nie dostrzega. Myślisz, że tu białe niedźwiedzie może biegają, nie?
1: No tak, tak jest.
0: A Trevor był w szoku, jak był przy nami party. Rekomendacja zdecydowanie pozytywna. Przecież pisał na blogu, jakby ktoś miał do wyboru jedno party w Europie, to zdecydowanie rekomenduje nasze, nie?
1: No zobaczymy, jak będzie na Pixel Heaven. Podejrzewam, że powinno być też...
0: Smaki, bo przyszły, on myśli teraz może, że czerwony dywan rozwinął, a tu niestety jest impreza bardziej masowa i troszkę no inne klimaty mogą być.
1: Ale w tym momencie, bo to na forum MUFY poruszaliśmy, bo ja jestem tego zdania, że na przykład na tym Pixel Heaven tacy czołowi amigowi blogerzy, niestety się to tak w sumie chyba też niefortunnie składa, że to tylko są OS4. Reprezentanci, bo nie kojarzę jakichś polskich blogów o MorphOSie czy Arosie. Nie powinniśmy zrobić takiej, wiesz, stoiska prezentacji, tutaj mamy Amigę 1200 PowerPC, chodzi tutaj 4.1, że to jest taka kontynuacja. Wiesz, chciałbym też pokazać coś takiego ludziom, że, bo klasykowcy twierdzą ogólnie, że ten Amiga OS 4 to nie jest, to nie ma nic wspólnego z Amiga OS. Nikt nie używał, ale każdy wie, że nie ma nic wspólnego. Więc może warto by tak pokazać, że jednak ma coś wspólnego, no i co można na tych X1000, X5000, czy nawet na taborze zrobić. Czyli wyjść, ja jestem zdania, że my, Amigowcy, nawet ci klasykowcy oczywiście, powinniśmy wyjść do ludzi, bo widzę, jak ludzie z boku na to patrzą, po przykładzie mojej dziewczyny, że no zjeżdża się stado starych pierników, a mówimy o Europie, czy jesteśmy młodsi niż w Stanach, którzy robią pod siebie i się cieszą, że nic nie słyszą.
0: No to słuchaj, no na pewno warto takie rzeczy robić, tylko to ci mówię, organizacyjnie ktoś to musi robić, bo jak już zrobisz raz na przykład jakieś tam panele dyskusyjne, czy jakieś tam, tak mówisz, prezentacje, to może to się stać czymś cyklicznym, no tylko o to chodzi, że problem naszego środowiska, przynajmniej w Polsce, z tego co widzę, to jest to, że te osoby się zapalają pojedynczo. Komu się coś zachce, ale nie trafia na pozytywny odbiór, gaśnie. Później za jakiś czas się znowu ktoś zapali, znów gaśnie. To nie ma sytuacji, że tym ludziom chce się naraz, nie?
1: Albo nikt nie chce ci pomóc, a może tak, nie?
0: wtedy by wyszła nowa jakość z tego. Tak to widzisz, no wyrwiesz się przed szereg i widzisz, że jesteś sam, no i łyso ci chowasz się i się zastanawiasz drugim razem, już nie masz takiej chęci wyjść z nowym pomysłem, bo wiesz, wkręcasz sobie, że to i tak nie ma sensu, nie?
1: No tak, to skądś to znam.
0: No, także, to, ale to niekoniecznie tak zadziała, bo może się zdarzyć, że akurat nie trafiłeś w dobry moment, nie? Bo na przykład prezentacja, dajmy na to, promocja Migałan kilka lat temu w cenie tam kilkunastu tysięcy złotych, ewentualnie sam poniżej 1 GHz nie miała sensu. Natomiast teraz prezentacja Amiga One A1222, czyli ta Bora, no w tej cenie i z już lepszym systemem jak kilka lat temu, no to ma sens większy, nie?
1: Oczywiście.
0: No, więc ja myślę, że ten rok, co mówiliśmy ze wrzesnym roku, mógł być starcie ta Bora z Vampirem, to zostaje, że tak powiem, odroczone na ten rok. I to nawet nie musi być stacja za Vampirem, tylko są ludzie, którzy mogą mieć i to, i to.
1: Ja mam, na przykład.
0: Są ludzie, którzy na przykład nawet nie wiedzą, że Amiga jeszcze żyje i na przy okazji takiego na przykład jakichś większych, za przeproszeniem, spędów widzą, że coś nowego wyszło, nie? Różnie to jest, no.
1: No właśnie chodziłoby mi o to, żeby tak wrócić, trafić do ludzi, którzy są jakoś zakręceni, potrzebują jakiegoś hobby i może mieli kiedyś tam 500 i mogliby na przykład wrócić do tego NG, albo no nawet do tego, ja nie neguję klasyka, wolę też, żeby mi ktoś wrócił do, ale podkreślam, rozbudowanego klasyka, niż w ogóle nie wrócił, albo jak mam wracać do 500, to dla mnie może nie wracać, bo to mam wrażenie, że to do niczego nie prowadzi, bo ludzie no na 500C będą tylko grali, no bo takie jest założenie, ale jeśli by wrócisz już do bardziej, tak mi się wydaje, rozbudowanego klasyka, no to z automatu się zaczniesz interesować, załóżmy tym Digiboosterem, albo Deluxe Paintem, albo może tym Lightwave'em, albo może Scalą, no bo no czym możesz się na Amidze 500 ze stacją dyskietek interesować? No.
0: Ale to nie, niepotrzebnie myślisz, patrzysz na to pod kątem ewangelizacji, bo są ludzie, którzy na przykład nie mają większej potrzeby, jak sobie uruchomić Amigę 500 z lat młodości i nie ma sensu do czegokolwiek przekonywać. Możesz jedynie podsuwać delikatnie temat, możesz im pokazać, że mogą sobie coś robić twórczo, na przykład. No ale niekoniecznie to musi być jakaś, nie wiem, ewangelizacja. Ja na przykład nie patrzę w ten sposób, że ja na przykład na blogu mam bardzo niską oglądalność, ale nie patrzę w ten sposób, że ja to robię dla słupków, dla odsłon czy dla lajków, tylko po prostu ktoś wie, że jest coś takiego, interesuje go, to sobie wchodzi, poczytanie. Przecież nie mam żadnego ciśnienia, bo gdybym robił to pod swoje oczekiwania, to już bym dawno był rozczarowany i dawno tym rzucił. To tak, to jako część hobby po prostu, nie?
1: No tak, ale nie powiesz mi, że lepsze słupki nie zachęcają cię do działania, no bo słupki, które są powiedzmy 3 osoby, a 100 osób, no to nie. Działa deprymująco raczej, nie?
0: Nie, nie u mnie. U mnie istotne są komentarze. Istotne są komentarze, nawet krytyczne, bo to znaczy, że ktoś poświęcił czas, żeby się zapoznać z treściami, ma jakieś swoje przemyślenia, czyli siedzi w tym temacie tak samo jak ja i to jest istotne. A nie liczba odsłon. Liczba odsłon tak naprawdę nic nie znaczy. Abyś popatrzył na YouTube, to tam masz kanały, gdzie są setki tysięcy subskrypcji, ale jakbyś zobaczył na odsłony poszczególnych filmów, to nawet 1/10 subskrybentów nie ogląda. Ludzie to lajkują bez wchodzenia nawet na film. Ukazało się coś nowego, ktoś zamieści linka, lajk leci, nawet nie kliknie, nie wejdzie, nie zobaczy. To za odbiorca?
1: To pokazuje Patronite teraz, że słynny efekt gąciarza, że gościu, który nie wiem, ile on tam ma subów, 500 000 czy coś, zarabia dużo więcej niż ludzie, którzy mają 2-3 miliony subskrybentów, bo ma lepsze grono odbiorców, bardziej wierne, ale no mi się wydaje jednak, że w naszym amigowym świadku nasze grono odbiorców jest bardzo mało aktywne, co są głównie kowboje klawiatury, co to i tak nie jest źle, bo jak obserwuję polskie środowisko, mamy tą łańską fantazję i dlatego u nas jest ciągle kłótnia. Ale jak patrzysz na ten zachód, zepsuty, że tak powiem, tam powiedzenie czegoś niezgodnie z takie, mam wrażenie, z polityką lub z taką, powiedzmy, etykietą zachowania się, że na przykład nie można powiedzieć, że coś tam jest złe, no to ani nie ma komentarza, ani nikt się nie podziękuje, ani nie poprosi, ani nic. Tam w ogóle
2: nic się nie dzieje. Tam to wygląda dla mnie jak już totalnie martwe środowisko.
0: Bo to nie jest kwestia środowiska, tylko mentalności. Ja kiedyś się zarejestrowałem na niemieckim forum graficznym i coś mnie zaskoczyło. Było 5 stopni, które mogłeś sobie ustawić w profilu. I najniższy stopień to było przyjmuję każdą krytykę, a najwyższe nie życzę sobie jakiegokolwiek komentowania moich prac. Tam są inna kultura jest po prostu i to, co ty odbierasz jako konstruktywną krytykę i uważasz, że pomagasz komuś i mu wskażesz, co można poprawić, to on to może odbierać, że ty psujesz zabawę, że jesteś po prostu jakiś prostym człowiekiem jesteś, że nie rozumiesz, że tu chodzi tylko o zabawę, nie? Że komuś robisz przykrość, a on po prostu tylko się bawi tym hobby, nie? Więc nie ma sensu w ogóle oglądanie się na jakieś tam opinie Niemców czy coś. Robisz dla swoich odbiorców. Jeżeli ktoś na przykład nie jest zadowolony z twoich treści, to nie będzie zaglądał do ciebie i tyle, no cóż. A zależy ci na takich odbiorcach, przy których nie możesz się wyrażać swobodnie.
1: No nie. Chodzi mi o sam, wiesz, obserwację, powiedzmy, środowisk, że mimo wszystko, że w Polsce
2: mam wrażenie, że jest za dużo krytyki, bo w Polsce generalnie co byś nie zrobił, jest zawsze źle, ale jest, odbieram tak, że jest wrażenie życia, nie? A tam mam wrażenie takiej bardziej śmierci. No.
0: To, dobra, no ale w każdym razie, no tutaj możesz, że tak powiem, ja zawsze krytykę przyjmuję, no wiem, co ci chodzi, no piszesz na przykład podsumowanie roku, ileś tam kilo tekstu, jest kontekst, zawartość i tak dalej, no ale jedyny komentarz to jest, o, tu jest literówka, nie?
2: No tak.
0: No nie znam człowieka, no ale to już jak na przykład widzę jakiś błąd, to wysyłam do autora, nie? Bo ja po prostu zwracam uwagę po to, że chcę, żeby to było lepsze, a nie po to, żeby kogoś publicznie napiętnować, że zrobił błąd, nie?
1: Mhm, dokładnie.
0: No taki powinien być cel konstruktywnej krytyki, a nie kogoś publicznie pomyliłeś się i teraz idę stąd, bo już mnie to nie ciekawi. Takie jest słabe.
1: No właśnie, więc... No ale dobra, bo jesteś jednak amigowym twórcą, mimo wszystko. I tworzywem, twórcą i tworzywem. Czy myślisz, że nasze środowisko, mówimy głównie o Polsce, możemy jakoś zachęcić do właśnie tworzenia czegoś, bo ludzie, którzy tworzą na tym ami świadku, no to jest ich bardzo mało. Jesteś to ty, jest to Szymon, jest to Mufa. No, jestem to też ja, jest to oczywiście Bóg Zalepa, no bo on chyba tutaj najwięcej tworzy treści i ten, jak to był komentarz, pisze on i jego koty, więc, ale generalnie, no jest jeszcze na przykład legendarny już chyba można powiedzieć Kojot i tak dalej, to się nie bardzo co dzieje, czy jest szansa, żeby tutaj więcej treści się pojawiło, nie mówię tylko gier, tylko ogólnie, wiesz, artykułu, publicystyki ciekawej, chociaż ostatnio było trochę publicystyki na PPA wywołanej tym tam tematem babci i śmierci.
0: Nie. To mówisz o różnych rzeczach. Artykuł ciekawy na PPA to był na przykład w zeszłym roku o procesorze Motorola
2: tak.
0: 030.
2: Tak, to był bardzo dobry artykuł.
0: Natomiast to, co ty mówisz, to są polemiki i to nie są artykuły rzeczowe dotyczące tematu. One są może ciekawe do czytania i przyjemne w odbiorze, ale to jest wszystko polemika. Mhm. To nie jest tworzenie treści jakichś takich no, rozwijających, że tak powiem, nasze hobby, tylko publicystyka po prostu, nie? I co można zrobić? No, były na przykład zarzuty u nas, że czego my się nie łączymy razem, tylko każdy robi coś oddzielnie, nie? Był często podnoszony taki zarzut. No to chcę ci powiedzieć, że to wcale by nie było lepiej, bo gdybyśmy na przykład ja, ty, Rafał, Chyła, Adam Zalepa na przykład i Szymon zrobili sobie jedną stronę, Amiga MG, nie? To wcale by od tego nie przybyło użytkowników. Absolutnie. To właśnie tworzenie takiej oazy, takiej enklawy, to jest wycofywaniem się, bo to jest tak, byś robił ostatni bastion tak naprawdę. A popularyzacja to powinna polegać na tym, że ludzie w naturalny sposób dzielą się hobby, że tych stron na Amidze jest dużo. Chcesz sobie poczytać, na przykład mówiłeś o podsumowaniu roku, poczytasz sobie u jednego, u drugiego, u trzeciego. One są różne i tak samo jak będą opisy programy czy gier, to każdy inaczej trochę tą recenzję napisze i to właśnie o to chodzi, żeby tej Amigi było dużo w sieci, w różnych miejscach, a nie żeby tworzyć jakiś bunkier i siedzieć w nim. Po co?
1: No ale Ty masz, jesteś posiadaczem amiga.org.pl. No. Czy tam by nie można było właśnie też stworzyć takiego, kiedyś webringi to się nazywało, takiego huba, żeby tam też zbierało to ze wszystkim. Wiesz, o co mi chodzi, nie? No bo
0: wiem, jak ale jesteś... Ja no wiem. Wiem, o co ci chodzi. Tu już ci powiem. Dobrze, że poruszyłeś ten temat. Ja stronę Amiga.org kupiłem dlatego, że mnie interesowała strona Amiga.com.pl. Najstarsza strona w Polsce, która jest zamrożona w czasie. Tam gdzieś jeszcze to kodowanie amigowe chyba jest na tej stronie w tekście. No i chciałem zobaczyć, kto to ma w ogóle. I przy okazji znalazłem domenę Amiga.org.pl jako wolną. I ja wcale nie czaiłem się na tą domenę jak na snajpera. Kupiłem ją chyba za 50 zł bodajże. Na aftermarket i handluje domenami jakaś spółka z Cypru, to jest w ogóle śmieszne. Ja za tą domenę płacę co roku 68 zł. No i założyłem właśnie w takim celu, jak ty mówisz, integracyjnym. Strona na początku była bardzo prosta, wrzuciłem kilka artykułów, bo chciałem zrobić, żeby, wiesz, ktoś wchodzi, patrzy, aha, to jest oryginalna Amiga, tak się bawimy teraz retro, a tu jest rozwój, tam Morphos S4, nie? No, żeby sobie weszedł, poczytał. No i wiesz, zgłosiłem newsa na PTA, chciałem jakieś osoby wciągnąć do współpracy. Dostałem wiaderko na głowę od razu, że ten, no nie będę się wywnętrzał. W każdym razie osób, hejt był mu w skrócie, osób do współpracy żadna się nie zgłosiła. Dwie osoby, tylko lekarz med, to chyba Grzegorz Zdaniuk był i Leon, czyli Czesław Mnich, tylko chcieli mnie poratować zdjęciami do klasyka. Żadnego odzewu w kontekście pisania artykułów czy czegoś. Ja tą stronę pouzupełniałem, tak żeby te gałązki amigrowania były opisane i zilustrowane, ale doszedł po prostu, że nie ma sensu, żebym ja wciągnął w pojedynkę kolejny projekt. Zebrałem te treści w PDF-a i tyle. No. Ja jestem otwarty jak najbardziej na to, żeby ta strona żyła, tylko ja mówię, no ja nie będę ciągnął kilka projektów, musi ktoś mi pomóc. Przecież można dużo rzeczy zrobić. Można zrobić adresy pocztowe w tej domenie. Mógłbyś mieć aliasy kont, możesz mieć fajną pocztę na przykład swoją, że masz Amiga, nie? No, można, forum nie chcę tam zakładać, ale tak mówię, no ja jestem otwarty, tylko że ze mną nikt nie chce rozmawiać. No w tej chwili współpraca ze mną wygląda w ten sposób, że ja dobijam się prywatnie do każdego, czy mógłbyś coś, proszę cię bardzo. Co tak,
2: no, odpisze. Nawet do mnie.
0: No, to wiesz sam, jak było ze zdjęciem. No, czasem to schodzi i miesiąc, i dwa, ale no się udaje. No to trzeba wytrwałym być bardzo.
2: Ale powiedz mi, czy wobec tego ty widzisz szansę, albo w ogóle jakiś sposób, żeby reaktywować tą społeczność, bo amigowcy tak. Kiedyś byli kreatywni i ten, a teraz naprawdę to wygląda tak, że każdy jest kowbojem klawiatury i nic więcej nie robi.
0: To znaczy pewne rzeczy najbardziej istotne, co by tutaj zaważyły, to niestety nie mamy na to wpływu. To chodzi o to, żeby była jedna firma matka. Jakby było coś takiego, to by to bardzo uporządkowało sprawę, nie? Bo to się coraz bardziej rozwarstwia i w tej chwili jest bardzo ta społeczność rozproszona. Praktycznie powiedzieć teraz, co to znaczy używać Amigi, to jest ciężko.
1: No tak.
0: Każdy ma swoje zdanie na ten temat, co to znaczy używać Amigi, nie? Natomiast jak najbardziej, jeśli chodzi o stronę Amiga.org.pl, ona nie będzie rozwijana w taki sposób jako portal, ale ja uważam, że osobą jestem na tyle nieskonfliktowaną, że jestem w stanie to pociągnąć jako takie neutralne miejsce. Więc jak najbardziej jestem otwarty na współpracę. No, w tej chwili jest tam jest tylko support dla pisma zrobiony i ewentualnie chciałbym wydać na 2018 rok taki w PDF-ie, ale to też potrzebuję osób do współpracy. Taki poradnik dla ludzi, nie? Zawsze miałem taki pomysł, żeby Amiga współcześnie ludzie dostawali taki jakby rocznik aktualizowany co roku, o co chodzi, nie? Z dostępnych rozwiązań na przykład. Ktoś sobie ściąga taki dokumencik i widzi, to jest aha, chcę się bawić w retro, to muszę kupić to, takie programy i tak dalej, nie? Żeby to było robione. Tylko ja mówię, ja nie chcę tego robić sam, bo no ja tego tak naprawdę nie potrzebuję. Jeżeli jest zapotrzebowanie, jesteś fanem systemu, używasz Amigi klasycznej, Morphosa, ROSa, napisz do mnie, no i zrobimy to po prostu, nie? Bo mi się wydaje, że jak chcesz mieć społeczność, w którą funkcjonujesz, to musisz troszkę też, jakby to powiedzieć, zachęcić innych, żeby do korzystania ze swojego rozwiązania sam od siebie, nie czekać, aż ktoś zrobi za ciebie, nie? No bo jak inaczej sobie to wyobrażasz? No każdy propaguje swój system, który używa i lubi.
2: No tak, bo się na nim zna poza tym też.
0: No przecież, no kto ma to zrobić? No kto ci napisze artykuł po polsku? A on ci napisze, no nie napisze ci tego, ty to musisz zrobić przecież.
2: No tylko to wiesz, tutaj znowu dochodzimy do takiej paranoi, że ja pisząc książkę o Amiga S4.1 nie uzyskałem żadnego supportu z Hyperionu, a onu przed, po, w trakcie. Jest po prostu, dla nich to jest to, że no, nawet ta książka mogłaby się nie pokazać, też byłoby super, a ty twierdzisz, no, że ta książka jest jednak niebywałą wartością dodaną dla środowiska, chociaż sprzedaż tego, jak widać, nie pokazała w ogóle.
0: Bo tam kilka rzeczy było zawalonych. Po pierwsze, czy w ogóle Dickinson wiedział o tym, że taka książka jest pisana?
2: No ja mu powiedziałem właściwie, jak już napisałem książkę, czyli 2 miesiące przed wydaniem.
0: Według mnie ta książka powinna być wydana...
2: Ale wiedział, bo ja z nim gadałem, bo chciałem być beta testerem, żeby pisać książkę o taborze. Czyli wiedział.
0: Mógł nie zanotować pamięci, bo on gada tak, czasem ludzie coś mu obiecują, nie dotrzymują. Moim zdaniem ta książka powinna być wydana na poziomie wyższym i w kolorze na rynek angielski i powinna być poprzedzona długą promocją. Że jest coś takiego zapowiedziane, powinien być sygnał do tych sklepów Alinea, Amiga Kid i tak dalej, okładeczka wysłana w kolorze i termin wydania i ta książka powinna, można było zrobić przedpłaty i ta książka by się sprzedała na zachodzie spokojnie. No tymczasem, no, znów wyjdę na tego złego, ale no, mi się wydaje, że Adam Zalepa zaprzepaścił to tą książką, to podszedł do tego jak do wydania gazety. Wyszła se, no to se wyszła. Czarno-biały druk. I co? Ani reklamy nie było. No znajdź mi choć jedną recenzję w całym internecie na świecie tej książki.
2: No wiem, gdzie jest u ciebie.
0: No właśnie. No chyba nie powinno tak być, że tylko u mnie jest, nie? No tak. Ktoś tu zapieprzył. No przecież ja nie będę, że tak powiem, pokazywał palcem, no ale czasem wiesz, jak coś robisz, to najtrudniejsze właśnie jest to ostatnie 20% ze 100% roboty. Bo co z tego, że ty napiszesz, Adam się postara, wyda to wszystko, jak na końcu braknie, że tak powiem, sprzedaży, no. Przecież o to chodzi, żeby to ludzie kupili, nie?
2: No tak. No cóż. Było, minęło.
0: Są takie drobne rzeczy, no jedziesz na przykład na jakiś tam zlot, przecież możesz wziąć do samochodu trochę tych książek i na pewno chętniej by ludzie kupili, bo jak ktoś przychodzi na taki zlot, to on chce kupuje jakieś gadżety. No tak. Jakby zwrócił uwagę, w Noise to przecież miałeś Amiga Kit, to tam była cepelia, same plakietki, jakieś tuperele, nie? Usiadłbyś sobie przy stoliku na podsiadkę książki z autografem. Spokojnie by ci tam zeszło trochę tego. No to trzeba pomyśleć wcześniej, nie? A nie no już tak, po fakcie. No to po fakcie to już jest po fakcie po prostu, nie? No także ja myślę, że powinno być, ja bym to odświeżył temat, zrobiłbyś delikatną aktualizację tej książki w kolorze, po angielsku, w PDF-ie, spróbować to jeszcze raz sprzedać. Nie wiem, no bo później to się troszkę zaktualizuje, a szkoda, żeby to przypadło, bo to była pierwsza książka jedyna o tym systemie.
2: No ale bo z drugiej strony...
0: Była książeczka ze systemem sprzedana, Amiga S4.1, była książeczka fajnie wydana, ale to robiła Akubę, firma. To nie robił nawet AEON. I po temu nic. Nawet w nowym wydaniu systemu nawet PDF-a nie wrzucili.
2: No nie, no to jest to i do X5000 dostajesz nic z dokumentacji, więc jak...
0: No, do X1000 to tam miałeś tam troszkę, no ale to chyba dlatego, że byli ci ludzie, część z nich była beta testerami. To się okazuje, że te dokumenty są, ale jakoś nikt nie wpadnie na to, żeby ich ludziom udostępnić, tylko mają je tylko beta testerzy. Wiem, bo do X5000, jak zdobyłem dokumentację, to beta testera przecież. Ty dostałeś drukowany egzemplarz płyty głównej, ale PDF-a już nie dostałeś.
2: No tak, tak, tak.
0: No a ja sobie załatwiłem, no bo to wszystko jest, tylko po prostu gdzieś ktoś nie pomyśli, no nie wiem.
2: No ale to jest, wychodzi na... to wszędzie tak jest. Wobec tego, że od, powiedzmy, wydawnictwa
1: Adama Zalepy w tym momencie na zachodzie do Aeonu przez cokolwiek. Bo ja też mam takie w sumie wrażenie, że nikt nie myśli w tym amigowym środowisku marketingowo. A najlepszym przykładem jest tego Aros, gdzie chciałbym nawet zacząć i nawet nie wiem jak zacząć. Tam już nic nie działa. Jak odpalasz to, to na początku już nic nie działa. I to... musisz grzebać, szukać, wiesz, to nie... szkoda czasu, nie ma czasu, nie?
0: No bo to jest pochodna tego, że Amiga to jest teraz hobby dla ludzi z branży IT, bo przeciętny człowiek, który skończył na Superfrogu, on jak teraz wejdzie w temat, to on jest przerażony w ogóle, o co tu chodzi, nie? I Zalepa, wiesz co, no Zalepa jest, Adam Zalepa bardzo dobrą rzecz zrobił, bo naprawdę nigdy bym nie przepuścił, że my się doczekamy takiego wydawnictwa. Kilka tytułów, no tak. Czasopism, książki, naprawdę super sprawa i on to ciągnie praktycznie jako jeden człowiek. Człowiek, no tak. Orkiestra.
1: Dokładnie.
0: I to jest rzecz, którą mogą na Zachodzie pozazdrościć i to jest bardzo dobre, tylko widzisz, on będzie potrzebował kolejnych osób, żeby to ogarnąć, żeby to utrzymać poziom. On ciągle musi szukać nowych autorów i tak dalej. To nie jest tak, że coś jest nadane na zawsze.
1: No nie, no bo to źródełko wyschło, tylko... Ale Adam Zalepa w Polsce jest marką całą w siebie i wracając jeszcze do tej książki mojej, czy o Morfeusie, no to on w Polsce nie musiał tego promować, a i tak się to nie sprzedało. Książka o Morfeusie to już w ogóle jest dramat, nie? Więc... wiesz, o ile na Zachodzie... Rozumiem twoją argumentację, że tam trzeba by zrobić jakiś PR, o tyle w Polsce Adam właśnie nie musi reklamować się w ogóle, no bo jest, wiesz, panem Adamem. No,
0: no wiesz co, ale to wiesz, on tak wyszedł z niebytu, bo przecież jego też nie było chwilę.
1: No tak.
0: To jest tak, no przecież Polska procentowo to jest kawałek tylko świata, więc nawet z natury rzeczy to nie ma co marudzić, że jest mało użytkowników w Polsce, NG, tylko po prostu z natury rzeczy na świecie tych ludzi jest więcej jak w Polsce, więc ja bym nie płakał na to, że nad tym, że na przykład jest 30, tam tak mi wyszło z ankiety, 35 osób jest zainteresowanych drukowanym pisem NG, bo w skali świata to mogłoby być na przykład 200 osób, nie? Mhm. No tak, Adam Zalepa kombinuje dobrze, no po prostu głównym rynkiem powinien być rynek anglojęzyczny, i on powinien zarabiać, a dzięki temu pewne rzeczy nawet z niewielką stratą wydawane by mogły być w Polsce. No podejrzewam, że do książki o Morfeusie muszą dopłacić, tak mi się wydaje. No. Chociaż wiem, że niektórzy kupili, bo porozmawiamy przecież czasem na PPA, na gadaczu czy coś i wiem, że ta książka poszła, no ale mamy XXI wiek, no on musi zrozumieć, że już czasy czarno-białych publikacji, na których są niewyraźne zdjęcia, się skończyły. No, ludzie są gotowi zapłacić za produkt, ale za produkt, a nie za coś, że hura, jest, nie?
1: No to powiedz mi, to teraz jest naturalnym przejściem do twojego magazynu, który drugi
0: no
1: numer
0: wiesz,
1: jest...
0: Mhm. No bo wiesz, o co chodzi, bo książka, jak ktoś kupuje papierową, to on jak decyduje się na papier, to on chce mieć jakieś wrażenie estetyczne. On chce, żeby dostał w bibliotece, żeby on sobie mógł to raz na jakiś czas przeglądnąć. A nie, że kupujesz książkę, ale już na zrzucie nie przeczytasz i musisz sobie doczytać na PDF-ie. No to jest paranoja.
1: No tak.
0: A książki tego typu mają dużo zdjęć typu menu i tak dalej, nie?
1: No tak, to głównie się opiera na tym właściwie, nie? No. Opisu screenshota. No dobra, ale to teraz do twojego Amiga... NG, magazyn. Nie. Proszę ciebie, każdy ci odradzał, osobiście ja też, bo szczególnie w wersji PL, gdzie uznaję, że w Polsce rynek NG jest martwy. A jednak zrobiłeś i drugi numer, tak jak na szybko przejrzałem, wygląda naprawdę bardzo ciekawie i kłaniam się w pas, w pół. Na trzy części się składam wręcz. Powiedz mi, jakie masz plany? Dlaczego to zrobiłeś, mimo że wszyscy ci powiedzieli, że to w ogóle jest bez sensu? I no i jak to będzie dalej wyglądało? Czy ten magazyn będzie jakoś sprzedawany w końcu? Czy bo to poświęca swój czas na to i generalnie dla 30 osób, tak jak powiedziałeś, no to jest bez sensu, nie?
0: Znaczy bez sensu. No zawsze jest sens dla kogoś coś robić, nie? Jeżeli jest odbiorca. Wiem, co ci chodzi, ale to jest raczej sprawa, że tak powiem, autorów tekstów, jak oni się czują z taką małą publicznością. Z pismem jest tak. Ja nie zamieszczałem tej ankiety na PPA, to nie ja ją zamieszczałem. I ja zrobiłem dyskusję u siebie na blogu i to nie zrobiłem dyskusję po to, żeby mi ktoś powiedział, czy coś mam zrobić, czy nie, bo to nie mamy 6 lat, że się pytasz mamę, czy coś możesz zrobić, czy nie. Mhm. Tylko chciałem po prostu poznać opinię ludzi na temat, bo oni ci pokazują trudności i pokazują ci pomysły. To o to chodzi. W takim celu się robi dyskusja, a nie żeby zrobić jakąś dyskusję z cyklu głosowania. Nie róbmy, bo nie ma sensu. Bo byś słuchał tak ludzi, że nie rób, bo nie ma sensu, no to nic byś nie zrobił. No tak. Wszystko nie ma sensu. Przecież Dickinson by nie zrobił nowego modelu Amiga One, bo przecież nie ma sensu, nie?
3: No tak.
0: No, więc z pismem jest taka sprawa w tej chwili, że no ja piszę do tych ludzi, no bo pierwszy numer to powstał w ten sposób, że no mniej więcej jestem na tym PPA już dosyć długo i mniej więcej wiem, kto się w jakim tonie wypowiada, kto jest pomocny, kto tylko troluje, kto ma jakieś zainteresowanie, no bo ja po prostu czytam to PPA, nie? No i napisałem do tych osób, co wiem, że coś tam konkretnego robią, czyli na przykład Robert Krajcarz, wiem, że złamał plik pod imagę i bodajże to jest wiedza taką, którą ma tylko on, Steven Solier i Hyperion, no więc to nie mogło się zmarnować. No i zgodził się napisać taki artykuł. Potem widzę na przykład, że ktoś interesuje się tam jakimś, nie wiem, grę ma jakąś ulubioną, o której dużo pisze, no to tak samo też on na przykład opisał mody do gry Aquaria. Potem masz kolejnych ludzi, na przykład widzę w kąciku Arosa, kto się udziela, pisze do niego, czy coś by jakoś przybliżył system, opisał jakiś użytek, czy grę. I tak po kolei, no i ci powiem, że część osób w ogóle mnie nie odpisała, całkowicie olała. Część osób mnie odmówiła. Część osób się na przykład zgodziło, ale się później wycofali, no bo zdali sobie sprawę, że nie podejmą się zobowiązania, jakim się po prostu nie pozwoli na to, nie?
1: No tak.
0: No i w sumie tak pierwszy numer wszedł z łapanki. W tym drugim numerze to już mniej więcej wiem, że Aleksander Giedyk, znany jako Trollo, będzie pisał o sprzęcie pod Morfosa, głównie, że Don Rafito, czyli Rafał Pączko, on się udziela w Commodore Amiga Plus, on będzie pisał w każdym numerze, gdzie jeden opis gry, jeden użytku. Pod Arosa ja będę pisał o Amiga S4 z dwa artykuły na numer. No i tak po kolei, no Radek Czernik będzie pisał szkółkę Hollywood i tak po prostu gdzieś ten numer zapewnił. No w tej chwili to, no ja nie jestem człowiekiem z branży DTP i dla mnie to jest nowość złożyć gazetę, więc tam żadnych wodotrysków nie będzie. To patrzę na to, żeby to było schludne, bez błędów i czytelne w odbiorze, bo głównie chodzi mi o nośnik treści. I żeby były konkrety, żeby nie iść polemikę, tylko żeby opisywać, jak tych komputerów Amiga NG używać. I na przykład ja bym... bo były takie argumenty, że to jest bez sensu, bo przecież można to wrzucić online, po co się bawić w skład i tak dalej. No to jest według mnie zły argument. Dlatego, że jak treści online działają w ten sposób, że wpisujesz hasło w wyszukiwarkę, nie? Mhm. Jak czegoś nie wpiszesz, to nie trafisz na to. To jest proste. Więc, a jak dostajesz gazetę, to już masz wybór treści i masz to jakby w zamkniętej formie. Już nie musisz przebijać się przez polemiki na forach, nie musisz googlać, tylko masz spis treści, to mnie interesuje, klikasz, wchodzisz, masz konkret i to jest właściwie, o to chodzi. Masz, tak jak dawniej miałeś magazyn Amiga, że kupowałeś co miesiąc po to, żeby być na bieżąco, to tu ci wychodzi jakieś pismo i jesteś na bieżąco w trzech systemach naraz, nie? To są praktyczne tematy. No, tak,
1: masz... Rozumiem, o co chodzi. To jest w sumie, na to nie patrzyłem, tak? Ale masz taką preselekcję tematów i mogę się, powiedzmy, czymś zainspirować, bo bym nie wiedział, że na przykład to mnie interesuje. To tak jak...
0: No i na przykład można powiedzieć, że taką rolą takiego czasopisma jest też edukacja, no bo, że tak powiem, tych czytelników, tak, raz, że tworzysz grupę ludzi o wspólnych zainteresowaniach, no bo jak masz grupę odbiorców, czytelników, ich to ciekawi, no to oni już wyglądają kolejnego numeru, już jak ich coś zaciekawi, to mogą sprawdzić u siebie na komputerze, już troszkę częściej mogą używać tych Amig, nie? Nowej generacji, bo to wtedy ma sens, bo on aha, no to teraz już wiem, jak to zrobić, aha, to sobie mam pobrać, aha, to tu się tak to robi, nie? No, już, że tak powiem, to wszystko nabiera sensu, no według mnie NG może się skupić w Polsce tylko wokół jakiegoś tam czasopisma. Nawet nie portalu, bo portal rodzi ci dyskusje na forum bezproduktywne, ludzie tracą czas. A czasopismo to dostajesz zawartość do przerobienia we własnym zakresie i wiedzę przede wszystkim, informacje, nie? Chodzi o to, żeby było stałe źródło informacji po polsku i pokazane, co można robić, żebyś sobie mógł to zrobić sam. O to głównie chodzi.
1: Czyli taka w sumie rola, że tak donośnie dojdę, jak magazyn Amiga pełni.
0: No dokładnie, no tylko że oczywiście nie te czasy, nakłady tysięczne to nie będą, ale mi się wydaje, że jak najbardziej. Może się wielu osobom nie spodobać, że na przykład pismo jest Amiga NG, a tam jest, przypuśćmy, Morfos i Aros, nie? No bo tak prawnie mówiąc, Amiga NG, no to faktycznie to jest model Amiga One i Amiga S4, no ale no umówmy się, no jakby miał powstać pismo S4, no to kto miałby to zrobić, ile by ono miało stron?
1: No poza tym, no, mimo wszystko wydaje mi się, że to środowisko NG skupiło się samo w sobie. Oni przestało ze sobą tak, są te walki jeszcze, ale już przestali ludzie ze sobą sami walczyć, bo no przynajmniej co niektórzy chyba się zorientowali, że to do niczego nie prowadzi, no bo to prowadzi tylko do wybicia się do reszty.
0: To jest tak jak z głosowaniem w wyborach. Jak są wybory na przykład parlamentarne, jak się kandydaci obrzucają błotem, to skutek jest taki, że ludzie nie idą do głosowania, bo widzą, że obaj są obłudzeni, nie? No to, to nie ma sensu. Poza tym część programów jest i tak wspólna. Na przykład masz ten Maparium program, czy no, są wspólne programy, no nie ukrywajmy. Nawet tak, pewnym takim precedensem jest gra Hermes grupy Retro Guru, która wyszła chyba na kilkanaście platform.
3: Tak.
0: A najśmieszniejsze jest to, że nie wyszło na 68K. To jest dziwne. No ale naprawdę tych programów jest dużo i widzisz, no ty sobie przerzucisz tam opis sprzętu, bo cię tam rozbudowa G4, G5, Apple nie interesuje, ale na przykład szkółka, czy tam taki ogólny tekst, jak na przykład o laptopach tam, to myślę, że dla każdego, nie?
1: Nie, no to wiesz, jak ja widziałem, to nawet ta rozbudowa Power Maca też jest interesująca, chociaż żeby poczytać, no bo naprawdę, treści są fajne. Ja myślę, że mam nadzieję, że to będzie tak, bo ja też miałem taką ideę z tą książką, co pisałem, znowu wracając, o 4.1, żeby to kupili ludzie, a w twoim przypadku po prostu to jest za darmo, żeby to dostali ludzie do rąk, którzy się nie interesują NG i żeby może zaczęli kąsać, o co w tym chodzi, bo no niestety większość ludzi nie wie, o co chodzi, ale się wypowie, więc taka ewangelizacja, nie?
0: No i bardzo dobrze myślisz, bo książka to jest najniższy próg wejścia w temat, no bo jest najtańsza, bo
1: no, tak miałem...
0: taniej się nie da wejść już. No taniej się już nie da wejść w temat, jak kupno książki, bo książka nawet najlepiej wydana to się zmieści w sztuce. No tylko jest jeszcze temat taki, bo nie powiedziałem ci w sumie co z drukiem i tak dalej.
1: No właśnie, co dalej z pismem i co z wersją English?
0: Więc tak, jeśli chodzi o wersję English, no to niestety nie znalazłem osoby, która by to tłumaczyła na język angielski za darmo. I to, co się orientowałem, chciał to zrobić na przykład przez tłumacza przysięgłego, to on by mi to liczył na przykład 40 zł od strony razy 62 strony, to jakieś 2400 zł musiałbym wybulić z własnej kasy na numer. I to masz dopiero przetłumaczony, musisz dopiero złożyć i wydać. Z wydaniem to też nie jest ciekawie, no bo najtaniej wychodzi druk offsetowy masowy, no ale tu nie będzie masowego nakładu, robisz druk cyfrowy na przykład. I co się okazuje, no patrzę w internecie i tam dajmy na to wydruk 30 gazetek 2000? Takie oczy? No ja się troszkę zaciągnąłem języka w redakcji Commodore Amiga Plus, jak oni to robią i u Adama Zalepy też, no musisz mieć znajomości, no i niestety praktycznie to jest non-profit wszystko. Oni to robią wszystko po kosztach. Taniej jak za 20 zł nie da się takiej gazety wydać, tylko znów musisz włożyć pieniądze, musisz wydrukować, zapłacić drukarni, czekać, czy ci to się sprzeda, czy ci się nie sprzeda, więc na razie ten PDF jest bezpłatny po to, żeby zbudować grupę czytelników, żeby nie obcinać sobie czytelników już na starcie, bo można by było wprowadzić to za 5 zł, nie? No ale są tacy ludzie, że on nawet ci piątki nie da, nie? No to nie co zrobisz? Co zrobisz, nie? Na pizzę ma 20 zł, piwo zapłaci 8 zł w lokalu, ale już na coś, co wychodzi na 3 miesiące, to mu szkoda, no nie przeskoczysz tego.
1: No powitamy się, wszystko musi być za darmo, no.
0: Musi być za darmo, jeszcze ci łaskę zrobi, bo on przecież zająłeś jego cenny czas, że musiał to przeczytać czy obejrzeć film, nie? W każdym razie no PDF będzie wychodził za darmo i będę rozmawiał z Adamem Zalepą na temat druku, tylko musi się uzbierać więcej jak 30 parę osób, nie? I wersja angielska jakby wychodziła, to myślę, że wychodziłaby na zasadzie Amiga Z, czyli to było chyba bodajże dwa numery w zeszłym roku. No sam widzisz, że Adam Zalepa też ma problemy. No nie da się wydawać tego często, bo no, nie ma ludzi. No, wszyscy są fajni, ale jak przychodzi coś zrobić gratis, to nagle się chowają.
1: No tak.
0: Nagle jest setki problemów, każdemu się wydaje, że tylko on ma w życiu problemy, że nie wiem, że ja żyję w jakiejś różowej bańce, sobie szybuję i mnie nic nie dotyka. Tak samo przecież mam swoje życie, to myślę, że doba dla każdego ma tyle samo godzin. To jest kwestia, czy ty chcesz to zrobić, bo No tak. Właśnie to jest sztuka wyboru. Ja nie wierzę, jak masz na przykład napisać artykuł raz na 3 miesiące, nie? To nie wierzę, żebyś napisał, że nie jesteś w stanie dziennie poświęcić na to 5 minut. To no po prostu tak, nie wierzę w to. Tak, ja spotykam osoby na przykład, które mówią, że nie mają czasu zadbać o formę fizyczną, nie mają czasu ćwiczyć. Ja mówię, no chłopie, no rób przez minutę pompki. Przez 1 minutę i przez minutę zrobiłeś. Możesz sobie zrobić po podcaście taki test. Gwarantuję ci, że minuta ci wystarczy. No to tak. Jest kwestia, jak sobie to poukładasz w głowie. Jeżeli byś patrzył na to jako obowiązek, że ci to kradnie życie, to raz, że będziesz to robił 2 razy dłużej, a dwa, że odpadniesz. I od tego zajęcia i nawet i po czasie od hobby. A jak sobie to robisz na takie

0: że można sobie wkleić tekst, tam podkreśla błędy ortograficzne, gramatyczne. Najlepiej sobie zrobić kilka zrzutów. Jak już masz kilka zrzutów, założysz sobie folder i już masz taki checkpoint wbity, aha, coś już mam. Jak już popatrzysz na obrazek, to sobie przypominasz, o czym tam mogłeś kiedyś chcieć napisać, nie? No i piszesz sobie wstęp i w punktach, o czym chciałbyś napisać. Potem wrócisz sobie do tego i zwierz sobie te punkty i później jak już, już masz treść, to patrzysz, no, gdzie by tu jeszcze troszkę rozmydlić, mówiąc brzydko, no bo to, co fajnie wygląda na stronie, no to w piśmie to na przykład 10 kilo tekstu, to jest dwie strony tylko, to jest trochę mało, nie?
1: No tak.
0: Także uzbierać 60 stron, no to jednak trzeba trochę tego napisać.
1: Czyli generalnie, no tak, no w sumie to jest racja, dla chcącego nic trudnego. Nie wiem, czy problemem też nie jest to, że w dzisiejszych czasach mamy tyle treści z zewnątrz, przykład tego Facebooka, że ludzie tracą czas na te pierdoły, no bo, nie wiem, idziesz na kibel posiedzieć i co robisz? Bierzesz telefon i scrollujesz tego Face'a, nie? Przynajmniej większość tak robi, nie? Inna część robi Twittera na przykład, a inna część PPA.
0: No to ja tak nie robię. Wiesz co, może dlatego, że ja dosyć późno miałem swój internet, miałem chyba w 2008 roku i dla mnie komputer może istnieć bez internetu. Dla mnie komputer, który działa tylko z internetem, to jest śmieć. To jest terminal, to jest rzecz bezwartościowa, to nie jest stacja robocza. Jak Amiga wchodziła na rynek, nie było internetu, jak ja kupowałem komputer swój pierwszy, nie było internetu. Komputer generalnie służy do rzeczy twórczych i to, co ty mówisz, to jest problem cywilizacyjny, bo używa się komputera do rzeczy nieproduktywnych. Gry online, portale społecznościowe, one nic nie tworzysz, wchodząc w te miejsca.
1: No tak,
0: rozumiesz?
1: Dokładnie.
0: Żadnych wartości. To jest coś, co zajmuje czas ludziom i myślę, że to przeminie po prostu. Ludzkość się nasyci tym. Nasyci się tym i później będzie to tylko źródło informacji na zasadzie wchodzenia po coś. Bo to jest zachłyśnięcie się, jest taki, można powiedzieć, szok technologiczny, abyś popatrzył na ostatnie 20 lat, ale spowszednieje jak wszystko, jak telewizja, radio, no jak często włączasz radio czy telewizję?
1: Nie,
0: może będą nowe rzeczy, może będą jeszcze...
1: Zgadzam się, że tylko nie wiem, czy to spowszednieje, no bo... No to jest tak łatwe do, wiesz, YouTube w telefonie, nie wiem, Twitter też w telefonie, no wiesz, cokolwiek, ja osobiście sam się zacząłem łapać, że nie mam czasu tego śledzić wszystkiego, nie? Nawet jakbym chciał, więc teraz osobiście używam Facebooka, Twittera bardziej jako, przynajmniej spróbuję się, jako propagadora moich treści, czyli żeby do ludzi dotarło, niż przeglądam timeline w Twitterze, bo po prostu nie mam kiedy, nie?
2: Ja chcę coś robić w międzyczasie jeszcze, bo bym nie nagrywał żadnego podcastu na przykład, no.
0: Wiesz co, jeżeli robisz coś na zasadzie, że słuchasz podcastu na słuchawkach i w międzyczasie coś robisz, no to w porządku.
2: No tak.
0: Ale no ja nie rozumiem tego ciągu do portali społecznościowych. Może to jest zwykła próżność, to zbieranie lajków, bo dla mnie na przykład Facebook to jest baza kontaktów. Nie muszę wiedzieć, jak ktoś ma mail, jak ktoś ma telefon.
2: Dokładnie.
0: Potrzebuję się z kimś skontaktować, no tego tam znajduję. Ale że mi ja obserwował tablicę, zdjęcia jedzenia, psów, dzieci i jakieś polityczne pierdoły, no to szkoda czasu na to jest po prostu.
2: Dokładnie.
0: Ja w tym czasie wolę sobie coś obejrzeć, nawet wyjść z domu i zrobić coś pytecznego, no bo ja nie wiem, może ktoś jak się nudzi na lekcji jakichś dzieciach w gimnazjum, może sobie jak ty mówisz, scrollować pod ławką, ale normalny dorosły człowiek to życie masz tak krótkie. Nie wiem, no ja mam 45 lat, ja sobie nie wyobrażam, żebym miał czas tracić na media społecznościowe, no to jest bezsensowne zupełnie.
2: No to możliwe, że wiesz, właśnie z wiekiem przychodzi, bo jak masz 15 lat czy 20 lat, to masz nawet nie wiesz, że umrzesz. A jak masz więcej lat, to sobie zdajesz z tego sprawę, że jednak... Game over będzie, nie?
0: Tak, game over będzie, no to już jest, wiesz, trzeba być sprawnym fizycznie i nie zadawać się z ludźmi toksycznymi i przede wszystkim się troszkę chronić przed tym natłokiem informacyjnym, bo to są tak naprawdę w większości informacje bezwartościowe, tak, masz dziennik telewizyjny, są ludzie, którzy muszą co godzinę słuchać dziennika, no ale przecież te wiadomości są bez wartości na następny dzień, bo są już nowe informacje, tamte są już w koszu.
1: Wiesz, to nawet można, abstrahując, włączyć sobie TVN24 czy jakiś inny.

0: taki serwis, nie wiem, Polsat News pewnie czy coś. Tam co pół godziny są te same wiadomości sprzedawane. Przez cały dzień, nie?
1: Nie wiem. Ja się interesuję polityką tylko w okresie wyborów, bo mi to jest potrzebne, żeby był świadomy i rozsądny. Natomiast na co dzień się chronię. Nie oglądam dzienników ani takich rzeczy. I po prostu unikam ludzi, którzy mi coś tam pierniczą o jakichś tam rzeczach bieżących w polityce, bo mnie to nie interesuje. Ja się nie interesuję rzeczami, na które nie mam wpływu.
0: No tak, to jest zdrowe podejście, ale wiesz co, to myślę, że trzeba się tego nauczyć, ale przewrotnie mógłbym powiedzieć, to czemu interesuje się Amiga OS 4.1, bo też na to nie mamy wpływu, jak sam mówiłeś. To, co na przykład dzieje się z Hyperionem Clan, to teraz ta bitwa rok temu, co była Amiga Kid versus Amiga on the Lake. No widzisz, ja przynajmniej próbuję, że tak powiem, na zachodzie mieć jakiś wpływ na to, ale pokazuję, moja działalność podcastowa nie ma na to żadnego wpływu. Każdy ma to gdzieś, więc też nie mamy na to wpływu i tylko to im znaczy, dajemy zarobić generalnie, nie?
1: To znaczy, ja się tym nie interesuję. Ja po prostu, jeżeli piszę podsumowania, to muszę zająć stanowisko wobec tego. Ja sobie mogę czasem pomarudzić, że coś nie wyjdzie, ale ja nie żyję zagadnieniem. Ja na przykład w ogóle nie wchodzę na anglojęzyczne fora. Wchodzę na PPA, tam są newsy tłumaczone z Amiga News Deutschland bodajże i później na Exeka, na forum Mufy wchodzę, tam Amigos jak coś wyczai fajnego, to wątek od razu zakłada. I tyle, i zamyka mnie. Amiga One swój używam komputerek tak. Tak, teraz to praktycznie raz na tydzień. Niedziela przychodzi, sobie odpalam aktualizację. Później wchodzę na Exeka, jakie tam, bo tam są w boksie, jakie są nowe programy na depocie, albo przez Librosę wchodzę. Jak jest coś fajnego, ściągam, testuję, jak coś mnie zainteresowało, to piszę. No, to nie jest tak, że mi to spędza sen z powiek, ja przecież mam jeszcze inne hobby. Raczej mam takie podejście, no cóż, no jest to, używam, jak kiedyś to umrze, no dopóki się będzie dało używać, to będę sobie to miał, nie? Ale nie tak, żeby jakieś dramaty życiowe, jakby Hyperion upadł bez przesady.
0: No ale generalnie jestem ciekawy, bo no ja w sumie twoje poglądy chyba trochę znam, ale co sądzisz na ten temat tego Hyperionu Clan, to ogólnie tej wojny o prawa, teraz się okazuje, że Amiga Incorporated jednak wstaje z zagrobu, więc wiesz, bo ja to widzę tak, że wszyscy ci wielcy naszego świadka mówią, że Amiga to tylko hobby, a teraz się jednak okazuje, że Amiga to jest jednak kasa i wpływy.
1: No bo hobby to są pieniądze. Przecież nie ma darmowych hobby, chyba że zbierasz kamienia.
0: No tak.
1: Musi być. Jeżeli są pieniądze, to są interesy, nie? I cóż, no moje zdanie na ten temat jest takie, że Dickinson wiedział od początku o tym, co klan to planuje. Tylko że on chce być postrzegany jako fajny koleś i się w to nie wtrącał. W żaden sposób nie ingerował. Możliwe, że to Amiga z zagrobu ktoś wywołał, że tak powiem, po to, żeby właśnie utrzymać ten status quo Hyperionu, ale sprawy własnościowe, na ile są ważne, znaczka Amiga, no powiem ci, jak ja kupowałem swój komputer Amiga One, to wtedy było jeszcze przed ugodą Hyperionu z Amiga Inc. Ja nie kupowałem tego dla znaczka. I myślę, że dla fanów Morphosa też znaczek nie jest istotny. Oni to w ogóle mają bezstresową sytuację, bo nie mają nawet Amiga w nazwie, ani nie mają jakichś tam źródeł jakichś takich zdeponowanych, nie wiem. Ty na przykład jako zwykły użytkownik nie możesz dołączyć do TAM-u na tę chwilę, nie? Był taki czas, że każdy mógł dołączyć, ale teraz praktycznie to jest kilka osób, które się tam kręci wokół Hyperionu, no i trudno, jak Hyperion kiedyś przestanie rozwijać system, to no to koniec, nie? Bo mogą na przykład się zawziąć, że nie sprzedadzą źródeł i tyle. Co im zrobisz? Teraz jak w 2014 bodajże wyszedł WinRAR w tej wersji z obsługą procesora PowerPC, otworzył się duży rynek na klasyka. Możliwe, że emulacja będzie coraz lepsza, będzie wykorzystywana wielorodzeniowość, to po co oni się mają tu męczyć z jakimś rozwojem Amiga OS 4, jak tam jest duży rynek, no.
0: No tak, to fakt.
1: Tak. No i zwróć uwagę, jak praktycznie masz ten rozwój Hyperionu, no znów troszkę ponarzekam, no ale co? Emulacja, jakiś tam black box na pewno jest, ale Petunie to przecież zrobił człowiek spoza Hyperionu. RunInWAE zrobił człowiek spoza Hyperionu. Powiadomienia systemowe, człowiek spoza Hyperionu. Aktualizator spoza Hyperionu. To właściwie co oni robią?
0: No właśnie.

0: Też się tak zastanawiałem, jak z tobą rozmawiałem i jak rozmawialiśmy na czacie Exeka, no to mam wrażenie, że Hyperion nie robi właściwie to nic, chyba tylko kernel, nie?
1: No bo popatrz się, na przykład weźmy, żeby nie kopać daleko w przyszłości. Masz tą wersję 4.1 Final Edition i jakie ona nowości wnosi? No, wnosi nową wersję Pythona, wnosi nową konsolę, możesz sobie tam wybrać kolor tekstu, jest konsola w zakładkach. No i coś tam jeszcze z drobnych rzeczy, no i właściwie tyle, no to i to jest cały system nowy, to powinna być aktualizacja przecież, nie? No. A to jest sprzedawana jako nowa wersja systemu. No i co teraz myślisz, że co? Sterowniki graficzne to Hyperion oczywiście nie robi. Już nie mówię o takich rzeczach, że jak kupujesz Windows, to tam masz już przeglądarkę i wszystko, nie? A tu masz jakiś, ekstra, to masz w Windowsie, masz wszystko, masz Sapera, no program jakiś Paint, no wszystko tu masz. A tu masz jakiś ekstra, który jest oparty na jakieś takie nierozwijane programy w sumie. No nie wiem, no niby to pokrywa zapotrzebowanie przeciętnego użytkownika, no ale to ktoś powinien coś z tym robić, nie? Wymieniać te programy.
0: Nie ma takiego rozwiązania. Wiesz, ja też tak myślę, bo to powinno być tak. Instaluję system i mam standardowo zainstalowane chociaż tego iBrowsa, no. I chociaż, to znaczy, nie wiem, coś tam, nie?
1: To nawet nie chodzi mi, żeby był zainstalowany iBrowse, tylko żeby po prostu były rzeczy, które są nie jako extras, tylko po prostu są. Jeżeli kupowałeś X5000, to miałeś w komplecie chyba dwa programy. Miałeś Enhancer i miałeś
0: tak,
1: chyba
0: ten graficzny
1: program. No. I tego powinno być więcej. Powinien być bundle pack jakiś zrobiony. Powinien się producent sprzętu dogadać. Zresztą przecież to jest jedna firma, a on teraz, przecież jak oni wykupili te programy, to jest wszystko ich. Nie? No tak. I powinien być komputer sprzedawany z programami. Nie żebyś ty musiał gdzieś polować na depocie na jakieś porty z SDL-a, tylko kupujesz Amigę tak dawniej z tymi programami po prostu, nie? Nie rozumiem, po co to kisić. W ogóle są złe priorytety zrobione, bo na przykład chwalimy się obsługą monitorów 4K. No super, tylko że Tabor ma zegar tam niewiele ponad 1 GHz i sobie nie ogląda filmu Full HD, więc na co mi 4K monitor? Żeby no tak. Żeby więcej ikon się zmieściło na blacie? Więcej możliwości przesuwania?
0: No dokładnie. No to jest taka obsługa, że...
2: Żadna, no bo filmy, tak jak mówisz, Full HD, no jest nowy teraz Empire na OS4 się pojawił i faktycznie jest lepiej niż było, ale dalej sterowniki nie obsługują dekodowania sprzętowego. A mamy już nowy kodek H265, nie, na przykład, który będzie zaraz standardem.
1: No, ja ci powiem tak, że tak naprawdę nie jest aż tak ciężko wyciągnąć NG. Po prostu czas zrobić takiego bundle packa dobrego i żeby były takie jak na Apple, co masz, nie?
2: No tak, out of box wszystko dostajesz.
1: Odpalasz i tam już jest wszystko. Nie musisz robić śledztwa jakiegoś na depocie, jakieś dociągać, jakieś... nie wiem, archaiczne poprawki do archaicznego blendera czy coś, tylko używasz, włączasz, używasz i tyle.
0: No tak, ale to znowu nie ma komu tego zrobić, nie? No bo tak jak mówisz, to jest hobby dla informatyków, nie dla szarych ludzi, bo jak pisałem tą właśnie książkę, no to dojść, żeby uruchomić blendera na X5000, no to trzeba było się dobrze naszukać, nie?
1: No, ale troszkę się zaczynamy kręcić w kółko, bo brakuje mi pytań od patronów.
0: No niestety, tak to wyszło, że nie zdążyłem nawet pomyśleć o tym, ale nie, no to jest...
1: O czym możemy pogadać? Na przykład...
0: Przeglądarka.
1: A nie było jeszcze przeglądarki.
0: Nie było, nie, ale wiem, że ty masz pomysł taki, że zamiast przeglądarki powinniśmy mieć szereg takich małych pcheły, tak. Co A Organizer pokazał na przykład, że się integruje z Google kontem.
1: Albo tak jak masz program SMTube na przykład, nie? Mm-hmm, tak. Do filmu wideo. Po prostu, jeżeli jest sprytnie napisany program, bo przeglądarka, tak jak ktoś to napisał, że to współcześnie to jest praktycznie jak system operacyjny. To jest moloch, nie? I tego się nie da rozwijać na bieżąco, przynajmniej w pojedynkę. A taki program to już jest w stanie ktoś ogarnąć, bo to obejmuje tylko część funkcji, nie?
0: No tak, ale ten słynny Ten for Fox, zawsze przywoływany na PowerPC Maci, jest rozwijany przez jedną osobę.
1: Wiesz co, można to zrobić tak, w Haiku jest zrobione, znaczy przynajmniej było, nie wiem jak to jest teraz, że był deweloper, I on ma tam płacone tam, nie wiem dokładnie ile, ponad 1000 euro w każdym razie i co miesiąc. I on co miesiąc na przykład składa raport z tego, co zrobił. Nie?
2: No właśnie.
1: Jest bunty i może są osoby, co mogłyby zdeklarować stałą kwotę, na przykład na zachodzie, że tam 20 dolarów mu co miesiąc z wypłaty potrąca.
2: Taki patronat po prostu.
1: No. No i jest konkretnie, tak, masz teraz tego Durydera, co on robi sterowniki, bo to jest człowiek od tego i on jest opłacany, jest konkretnie.
2: No tak, i a to jak... się zgadza, że te sterowniki się rozwijają całkiem znośnie. No nie, jak na amigowe warunki jest rewelacja wręcz.
1: No i tak to powinno funkcjonować, no bo co byśmy nie powiedzieli, to jednak najlepszym smarem to jest, są pieniążki. No,
2: no to się tak zgadza. Ale to wobec tego, bo żeby nie męcić o przeglądarce, ale co ty sądzisz na temat portów? No bo też jest, mówi się, że alternatywą dla przeglądarki może być na przykład nowe QT5, gdzie możesz już łatwo właśnie przeportować tą przeglądarkę. To chyba nawet w ostatnim wywiadzie tekstowym z Huno, który opublikowałem po angielsku, on właśnie mnie osobiście zachęcił do Netsurfa i tam testuje, ale on jest zwolennikiem takich to portów. Amigowcy klasyczni, że tak powiem, w sensie z krwi i kości, dla nich port programu jest po prostu złem koniecznym. Znaczy nie jest złem, to jest zło, niekonieczne. Najgorsza rzecz, jaką w życiu można zrobić. Prawdziwy amigowiec chce mieć wszystko natywnie napisane. A Huno twierdzi, i w sumie ja też twierdzę, że ja nie jestem deweloperem, że XIX wiek już jest za nami, nie? Teraz jest XXI wiek i wszyscy portują. Czemu my mamy nie portować?
1: To wiesz, to zależy jeszcze jakiej jakości są te porty, bo ja czytałem.
2: Nie no, zakładamy, że powinny być sensowne, nie? Bo...
1: Ja czytałem ten wywiad i no rzeczywiście on ma sensowne podejście do portowania. No to może ci wrzucę taką ciekawostkę. Pamiętasz taki program AmiFig do grafiki wektorowej?
2: Tak.
1: No i ten facet, Andreas Schmidt, on teraz rozwija to na Windowsie i właśnie on zrobił właśnie tak, że nie brał sobie źródeł z Xfiga, żeby zrobić port na Windows, tylko po prostu wziął sobie na podstawie AmiFiga, zrobił wersję Windowsową i zrobił to na QT. Także to jest do zrobienia wszystko. Tylko widzisz, no jest, jest taki człowiek Huno, no ale on może ci dostarczyć w ciągu roku, dajmy na to, kilka portów gier. No ale u nas problemem to jest raczej oprogramowanie użytkowe.
2: Dokładnie.
1: A on się tym nie zajmuje. Miałeś jeden przykład człowieka, który, że tak powiem, bluesmana, zapomniałem się nazywał, ten od Blendera.
2: Od Blendera, Pythona i tak dalej, nie?
1: No to on zrobił program Sketchblock sam w 3 lata. Od zera.
2: Dokładnie.
1: No jest to do zrobienia, ale to jest rodzynek. Jest jeden, nie ma takich rzeczy. No więc ja myślę, że...
2: Powiem, że temu programowi brakuje dużo do bycia dobrym programem, mimo wszystko jeszcze, nie?
1: No, ja ci powiem, że ja jestem chory, jak widzę program, który nie ma spójnego interfejsu, tylko są jakieś pływające okna i jest, z których każdy zamyka się oddzielnie.
2: No dokładnie.
1: No,
2: szybkość działania nawet na X5000 jest wolny, więc... No ale jest to dobra baza do rozwinięcia, bo to jest... Ideowo program jest niezły, nie? Naprawdę niezły, tylko brakuje mu szlifu, nie?
1: Wiesz co, on sobie może tym dłubać, nie? Bo teraz to już jest program płatny i to jest jego sprawa, co on z tym zrobi, ale powinna powstać lista jakichś programów, które możemy przeportować. Na przykład z grafiki wektorowej może być Inkscape wzięty, bardzo fajny program i przeskakujemy od razu tego AmiFiga i już jest coś lepszego, nie? To jest otwarto źródłowa rzecz i do zrobienia. I takich kilka podstawowych rzeczy. No, klienta poczty to widzę, że Morphos robi swojego i jest to do zrobienia i może za pieniążki dałoby się zrobić na S4.
2: No tak, tak bo to jest, to będzie chyba w końcu pierwszy porządny klient poczty nowożytny. IMAP. O, no IMAP, bo to jest dla Migi nieosiągalne.
1: Tak, to jest science fiction dla nas ciągle. Ale widzisz, no dużo technologii żeśmy ominęli, to na przykład Flasha.
2: No tak. No ale nie to w szczęście Flash się skończył sam ze sobą już, więc...
1: No, także ja myślę, że dwa problemy są tylko dla MG. To jest organizacja wszelkich działań i pieniądze. No i przydałaby się jakaś informacja jeszcze z centrali na przykład, nad czym pracujemy i myślę, że to by się już kręciło.
2: A powiedz mi, bo z tego ta informacja, czy
0: bo słyszałem, że Hyperion nie daje informacji dlatego, że żeby nie mieć fali hejtu. No a MorphOS nie daje informacji, żeby... Dlaczego? A, bo wiesz, to, to takie dla mnie niewydanie raportu raz na pół roku, już nie mówię na kwartał, no to jest jakimś absurdem, jeśli mówimy o komercyjnych projektach, no bo oba, MorphOS i AmigaOS, mimo że to hobby, to są komercyjne projekty, ktoś za to bierze pieniądze, więc ja oczekuję, ja mam wrażenie, że amigowcy patrzą na deweloperów, że to są ich bogowie i zapomnieliśmy, że deweloperowie, co już kiedyś mówiłem, deweloperzy są dla nas, nie my dla nich, oni są dla nas.
1: To znaczy, ja nie zapomniałem o tym i dlatego Hyperion nie jest przeze mnie wielbiony, bo to jest dla mnie firma, która rozwija system na zlecenie i dostali prawa do systemu w sumie przypadkiem, bo firma Amiga Inc. nie miała za to, żeby im zapłacić za robotę, nie? Więc dostali prawa do systemu i do sprzętu, na którym ten system rozwijali. Dostali te dwa znaki tego Boeinga i dla mnie to są ludzie, którzy po prostu pracują za pieniądze na zlecenie. Przez ich konserwatyzm, dzięki temu jest taki plus niewielki, że ten Workbench ciągle wygląda fajnie jak Workbench, nie?
0: Mhm, dokładnie.
1: I te zmiany są takie, no, w dobrym kierunku, ale są takie przemyślane i ostrożne. To idzie sobie i tu nie mam nic przeciwko, natomiast nie traktowałbym ich jako bogów, absolutnie.
0: Znaczy ogólnie mówię o deweloperach, no, że tak jest, wiesz, że to elita, bo w Amidze zawsze funkcjonowała elita. W latach 90. to była scena, nie? To była elita, a reszta to było brud. I teraz jest to samo, tylko że to się, wiesz, w innej przekształciło trochę, nie?
1: To wiesz, bo to tylko świadczy o tym, że to jest hobby ciągle, bo są różne poziomy tego hobby, bo masz zwykłego użytkownika, potem masz jakiegoś blogera, masz kogoś, kto tworzy modułki, grafikę i wyżej masz jakiegoś beta testera i w końcu masz dewelopera. Mm. To znaczy, że się bawimy w hobby na różnych poziomach. Gdyby była normalna firma, to by nie było takich dylematów jakichś, że ktoś jest lepszy czy gorszy, po prostu kupujesz produkt i cię nie interesuje, jak to się odbywa, nie potrzebujesz kogoś tam przepytywać, nie? Jakieś zbierać okruszki informacji, tylko jest zapowiedziane na przykład, że wyjdzie w 2018 roku. No, zejdźmy z systemu. No, prosta rzecz, jest Tabor, który jest bodajże Epsilon chyba w 2014 roku w grudniu. No, mniejsza z tym, już dosyć dawno jest ta płyta, nie?
2: Tak, tak.
1: I popatrzcie, no, masz podaną...
2: 3 lata będzie już chyba, no. Ja byłem w Stanach.
1: No tak było. I słuchaj, i masz podaną kartę referencyjną graficzną do niego? Przecież jest specyfikacja jawna, a my nie wiemy, jaka jest karta graficzna do tej płyty zalecana. To jest takie trudne podać ludziom? No, no przecież to będzie musiało wyjść. Nie? No to są takie proste rzeczy, no naprawdę. No Tabor jest opóźniany, no bo co, tam masz dwa złącza i praktycznie...
2: Nie ma sterowników.
1: Nie założysz kartą graficzną i sterownikiem dysku i jest pozamiatany, nie? Więc jak najbardziej to powinno być podane. Przecież zresztą tak się buduje przecież sprzedaż. Ludzie by sobie mogli, by wiedzieli na 100%, gdyby to nie było zmienione, to potencjalni klienci Tabora już mogliby sobie kupić budę, kartę graficzną i by się wciągali w temacie. A tak to jest zawieszone w później, nikt nie wie kiedy, co... Czeski film, jak zwykle.
0: No właśnie, no ale... czyli generalnie brak informacji w sumie chyba szkodzi, nie? No
1: bardzo. Bo... Tam Dickinson ich chyba namawiał, on to kiedyś się tłumaczył w jednym wywiadzie, że to jest samodzielny podmiot i on nie może im nic kazać. I oni chyba z 2 lata temu założyli profil na Facebooku, ale to dali tam kilka postów i koniec. No, oni tam się zatrzymali. Nie wiem dokładnie, w jakim wieku są goście z Hyperionu, ale to jest chyba wiek taki, że... No, bierzesz bilobil, żeby pamiętać, gdzie położyłeś te niebieskie. No, oni chyba już są nie z tego świata. Już niedługo to już staruszki chyba. Przynajmniej no tak, umysłowo.
2: Właśnie też mnie w tej Amidze interesuje to, czy się już w ogóle generalnie Amigi każdej, że nasi deweloperzy czy konstruktorzy hardware'u to są ludzie na ogół 50+, czyli... bo nie jest tak do końca oczywiście, ale to są ludzie, którzy już w życiu osiągnęli wszystko, teraz raczej już nie chce im się, a szkoda im czasu. Poza tym masz, tak jak mówiliśmy, no zdaję sobie sprawę, że masz inne rzeczy na głowie, a nie jakieś tam głupie komputery, nie?
1: No tak. No ale co możemy zrobić z tym? Na przykład, no, jeżeli ktoś ma 50 lat i jest w branży IT, to on ma wystarczającą wiedzę, tylko jest kwestia zmotywowania go. A poza tym nie jest powiedziane, że to muszą robić jakieś asy. Przecież no, dużo rzeczy są freelancerzy i taki sterownik może ci ktoś napisać, jakiś student w Indiach. Niekoniecznie to musi kosztować jakieś bająskie 1000 euro.
0: Ale podobno trzeba AmigaOS znać na wylot, żeby napisać. Tak mówią.
1: Mówisz?
0: No tak mówią, że nie da się. Jak nie znasz AmigaOS, to nie napiszesz sterownika. Aha. To mi się wydaje, że to jest chyba niemożliwe, no bo to by nic nie powstawało, bo są ludzie, którzy piszą kawałki kodu, nie znając nawet do czego.
1: Wiesz co, nie znam zagadnienia od strony programistycznej, bo nie jestem programistą, no, ale wydaje mi się, że na 100% to może działać lepiej, jak działa, jeśli chodzi o oprogramowanie płyt głównych, bo nie rozumiem, jeżeli na przykład masz firmę Hyperion, która rozwija system i zna system od podszewki i nie potrafi wypuścić sterownika karty sieciowej, a na przykład jest firma Akube, która jest firemką krzak, można powiedzieć, bo tam jest kilka osób, oni sobie dorabiają na rynku amigowym i oni sobie potrafią oprogramować jakiś tam układ SM502 do grafiki, czy jakiś Lattice, czy coś, co nie muszą tego robić, bo nikt z tego nie korzysta po S4 i każda płyta sam jest oprogramowana kompletnie i nie ma jakoś problemu. Więc albo po prostu ci goście Frideni są cięcy w pisaniu sterowników, to nie jest ich działka, może są dobrze, ale w tym są cięcy. Albo nie chcą, albo sobie za dużo liczą, bo to mi się wydaje po prostu niemożliwe, żeby człowiek, który rozwija system, bo oni chyba kilkanaście lat rozwijają system, tak, żeby nie potrafił napisać sterownika. Bo tu nie mówimy o jakichś, nie wiadomo jakich sterownikach, tylko mówimy o podstawowych rzeczach.
0: No tak. Co to jest, no to jest najprymitywniejszy sterownik, jaki można napisać prawdopodobnie. No i właśnie, to Acube. Czy to dobrze, że ta firma chyba skończyła działalność na amigowym rynku? No bo to była jedyna taka sensowna firma.
1: No bardzo niedobrze jest, bo teraz masz sytuację, że nie masz komputerów średniego, a niskiego segmentu, bo tabor, który jest, to tak naprawdę go nie ma. Masz tylko używki Amiga One 500, zbieżna konstrukcyjnie z SAM 460X, czyli praktycznie to jest sprzęt, który już ma w tej chwili swoje lata. I nie ma konkurencji, więc praktycznie jesteśmy załatwieni, bo ci, co mają kupić, to muszą czekać i nie wiedzą, ile mają czekać. Nie?
0: No tak.
1: A to... No i prez, że tak powiem, Leaman, to on zarabia na klasykowcach i on to ma gdzieś, i rozwój MG, on w ogóle się... Jestem zdziwiony w ogóle jego podejściem, bo dla mnie komputerem masowym powinno być X5000, bo powiedzmy sobie, że jest jakiś tam koszt zaprojektowania i produkcji, ale po sprzedaży już sztuk on się powinien amortyzować i to powinno tanieć. Więc czasem lepiej sprzedać większą ilość sztuk z mniejszym zyskiem, niż rąbnąć taką cenę za połową, założyć, że ma się sprzedać tylko 500 sztuk i więcej nie robimy. No jaki jest sens zrobienia takich ekskluzywnych produktów? Przecież to ma przełożenie później na to, że ta społeczność się nigdy nie powiększy.
0: Mhm. Zgadzam się.
1: Nie chcę torpedować tabora, no ale powiedzmy sobie, kupią ci ludzie tego tabora i po 2 latach on im przestanie wystarczać, bo już będzie za słaby do wielu rzeczy, nie? Bo co z tego, że system jest lekki, jak programy będą stęknieć i po prostu ten komputer włączysz po prostu 100% zajętości procesora.
0: No tak, no bo świat na zewnątrz jest inny. No ale no i wtedy X5000 już nie będzie, bo już się skończy ten limit. No ale dobra, no to jest droga, którą pokazał MorphOS Team i jak widać, ona moim zdaniem też nie działa.
1: To nie działa, bo to nie jest strategia rozwoju, tylko przetrwania. No są to komputery, ale zwróć uwagę, masz komputer poleasingowy, to on ci schodzi wpierw w dużej ilości, bo te firmy to utylizują, nie? I ktoś to ściąga i sprzedaje. Później już masz komputery ludzi od użytkowników prywatnych, którzy rozbudowywali i z opóźnianiem to puszczają. A później to się już robi z tego sprzęt retro. Przecież na paletach miałeś przewożone dawniej Pentium 4 i taki różny szrotowy sprzęt. Weź ich na Allegro, znajdź teraz Pentium 4 na przykład jakieś czy coś. To już są pieniądze.
0: To no już, tak, wiesz, teraz to już kosztuje. Taki,
1: no może ten Pentium 4 może to nie był dobry przykład, ale generalnie ten sprzęt, który był masowym szrotem, on później znika z rynku, bo to, co nie zostało sprzedane, zostaje zutylizowane. I taki G5 będzie kiedyś komputerem kolekcjonerskim dla fana Apple. No tak. On nie będzie do kupienia po cenie złomu, także ten czas się skończy. A poza tym zwróć uwagę na duży problem gabarytów sprzętu, bo przeważnie ludzie mieszkają, większość ludzi mieszka na blokach, a nawet jak mają dom prywatny, no to już mają komputer, już mają laptop i jeszcze jeden komputer musi mieć swoje miejsce i najlepiej by było, żeby to było zrobione w sposób kompaktowy, więc no takie G5 troszkę zajmuje.
2: Dlatego taki tabor jest fajny na przykład, nie?
1: No i tabor jest fajny i Mac Mini też jest fajny, no tylko widzisz, ktoś musi zadbać o to, bo jeżeli wypuszczasz płytę w formacie takim jak tabor, no to po co wielka buda do tego, nie?
0: No tak.
1: No. No nie wiem, no mi się wydaje, że problem jest też właśnie, żeby ten komputer był używany, że on musi mieć swoje miejsce i dlatego najlepszym wyjściem byłby amigowy laptop.
2: No właśnie, bo tam...
1: Z niego możesz korzystać w dowolnym miejscu w mieszkaniu.
2: I w podróży i tak dalej. I tutaj no. Ty chyba też zbierałeś te informacje tam u siebie na blogu, tak? A propos tego laptopa, co teraz Acube ma maczać palce. No i jeszcze, żeby dociągnąć, no to jeszcze wchodzi temat projektu Alice, który jest też raczej fuck upem, a nie sukcesem. Więc no to słucham, co... Pan Adam ma na ten temat.
1: Wiesz co, z tym notebookiem PowerPC to po prostu ja tam robię polskie tłumaczenie, ono jest trochę kulawe, no ale nikt nie było nikogoś innego po prostu do tego tłumaczenia, bo ten gościu po prostu likwidował tą zakładkę z językiem polskim. Ja napisałem, że tam coś przetłumaczę, no i tam to tam prowadzę, no i stąd mniej więcej jestem na bieżąco. No tam jest taki temat, że no oni coś źle wzięli do tego w ogóle, bo oni sobie wyznaczyli cel, że jak mają płytę główną tanią, to sobie zbudują laptop na Linuxie darmowym. Tylko nie wzięli pod uwagę, że czas pełni rolę odsiewającą ludzi. Jak się coś dłuższy czas nie ukazuje, no to odpadają kolejne osoby od projektu. Jak oni dopiero w zeszłym roku założyli stowarzyszenie i sobie wymyślali logo, no to 2 lata w plecy. No to przecież to bezsensowne było. No i teraz co oni tam robią? No tak napisane jest w tym artykule o laptopach, jest, że mają Radeona starego wpiętego na to złą przepycy i jest dostosowywany Linux do tej płyty głównej i prawdopodobnie obudowa będzie jednak z użyciem drukarki 3D, no bo tak wyszło, nie? Też się tam nie dogadali widocznie z tymi producentami tych obudów, no bo to musisz dopasować jednak do gotowej obudowy i nie zawsze to jest możliwe. Nie?
2: Oczywiście.
1: Więc ten laptop prawdopodobnie wyjdzie w przyszłym roku i to według mnie już jest zapóźnione, to jest zmarnowana szansa, bo on mógł wyjść 2 lata temu. Czy wyjdzie OS4? No, ja wierzę w to, że Akuba jest w stanie napisać sterowniki do niego. No w tej chwili to jest troszkę naciąganie ludzi, no bo tak naprawdę oni to powinni zrobić, że tak powiem, we własnym interesie, dostosować produkt i sprzedać. A to jest zrobione tak, żeby troszkę od ludzi wyciągnąć pieniążków, bo jest rozbity zbiórka na 5 etapów. No wiesz, dobieranie elementów i robienie rysunku i jeszcze coś, to tak mnożenie, żeby tych pieniędzy wyciągnąć jak najwięcej, nie? No według mnie jest realne, tylko jest pytanie, czy Hyperion nie będzie tutaj się stawiał okoniem, bo teraz jest kwestia dostosowania tego systemu, bo co z tego, że możesz mieć nie wiadomo jak dobrą płytę główną, jak Hyperion powie, a my ci nie damy na to systemu i co?
2: No tak. No ale. Pytanie też jest tym, czy ogólnie laptop PowerPC ma sens, bo to kierowane jest do szerokiej społeczności, której jak się okazuje nie ma, bo nikt nie chce tego sprzętu już.
1: To znaczy wtedy jak powstała idea tego laptopa PowerPC, to po prostu była idea w ogóle utrzymania PowerPC na rynku, tak. Linuxa PowerPC. Natomiast kwestia amigowości tam była trzeciorzędna w tym wszystkim i myślę, że to jest kwestia po prostu czasu. No, wydajność jego jest dosyć fajna, bo tam jest dobry procesor i on może według mnie istnieć na rynku, tylko tak zauważyłeś, no to raczej będzie produkt dla takich nerdów i nisza w niszy, nie? No bo to na rynek główny już nie wejdzie, no bo ma za słabe parametry, no i kwestie programowania oczywiście. Ale okay. Myślę, że jest w stanie się sprzedać w większej ilości niż te nasze płyty główne do Amig One. No jest jeszcze ten Deriter, on tam coś kombinuje z tą swoją wersją laptopa, ale ja widzę po tych jego zainteresowania drukiem 3D, widzę, że on jakiś tam sklepik ma i myślę, że on jest w stanie zrobić taki zestaw zrób to sam, nie? Czyli, że na przykład kupisz sobie w Amiga Kit płytę Tabora i u niego sobie kupisz całą resztę i złożyć masz laptopa. Ja myślę, że to w tym kierunku pójdzie.
2: No możliwe, bo wiesz, ja też trochę w druku 3D siedzę, nawet zawodowo, więc no, na taki mały rynek ma to sens. Może jakość powierzchni nie będzie powalająca, Ale no bez przesady, nie? To się da, to też zależy w jakiej technologii i tak dalej, więc jest to jakieś rozwiązanie. Słuchaj, no być może w ogóle tak wrzucę, może szansą dla PowerPC teoretycznie jest te problemy z Meltdown i Spectre, które mają Intele, AMD i inne, chociaż to architektury PowerPC też dotyczy, przynajmniej Power chyba od Power 6 do wyżej, ale też chyba G4 i tak dalej. O dziwo Generation Amiga podaje, że Amiga One nie ma problemu z Meltdown, chociaż nie wydaje mi się, żeby to było realne, bo procesor prawdopodobnie działa tak samo ten, jak ogólnie architektura Power, więc no ale cóż, PR można zrobić.
1: To jest, wiesz co, to jest taki problem, można powiedzieć, że podniesiony sztucznie. To ja bym się w ogóle nie zajmował tym. Absolutnie. To jest taki temat. Jesteśmy cięcy, mamy cienki sprzęt, no to się podbudujmy czymś tam, że chociaż w jednej rzeczy coś tam mamy lepiej, nie? Bez znaczenia, no. Ale zwróć uwagę jeszcze, bo mówiłeś o tym, że PC czy ma sens, nie? Ale do Alice też wrócę. No jest płyta Talos 2, nie? Ona jest droga, tam możesz moje zaburzenie tam...
2: $3000? Tych... Czy dobrze mi się wydaje?
1: No tak, tylko weź zwróć uwagę, że to już jest projekt gotowy, bo to Talos 2 był Talos 1, jakby to powiedzieć, i oni tam zbierali naprawdę grube pieniądze, to nie wypaliło, w końcu to wyszło i to masz już projekt opracowany, gotowy i być może kiedyś ten Talos, że tak powiem, będzie tańszy, nie? Bo... Cóż, no można się zainteresować tym już teraz, nie? Bo to jest sprzęt w parametrach o wiele lepszych jak X5000, nie? Nie wiem, czy się interesować tym.
2: Muszę właśnie popatrzeć, słyszałem tylko, ale...
1: No to się opisze, dobra. No to poczytasz sobie.
2: To sobie bo to jest na Power 9 oparte, nie?
1: Tak, jest stacja robocza, zasilacz 1200 W i tak dalej, dwie karty graficzne, no to jest potworek, to jest moc. I można tak, by było pomyśleć.
0: Ja słyszałem, że Google na te rozwiązania serwisowe właśnie chce w PowerPC iść, coś tam kombinują, więc cały ten zaczynam się zastanawiać, czy ten cały Meltdown Spectre nie jest sztucznie też wywołany, żeby uwalić Intela w jakiejś formie i wymusić zmianę, bo to teoretycznie będzie ciągnęło zmianę konstrukcji procesorów, nie? Więc to może być niezłą szansą dla niektórych firm, nie? Wyjście, bo to nawet dotyka ARMy. Tu jest problem, nie? Wszystkie procesory są właściwie zrobione na to samo kopyto.
1: Wiesz co, nie będę ściemniał, nie mam wiedzy w tym temacie, co ty mówisz o Spectre i Meltdown. I mnie się wydaje, że to jest problem, jeżeli jest problem istotny dla głównego nurtu, to on będzie rozwiązany. A tak jak my, to czy mamy się przyjmować? Jakie to zagrożenie dla ciebie nie, konkretnie?
0: Żadne. Dla mnie żadne. Ja bym chciał, żeby mi drugi dzień chodził.
1: Chyba życie.
0: No dobra, ale o tym Alice, no bo no, fajny temat, a jednak nie wyszło, nie udało się. Przynajmniej na ten czas.
1: No bo to tak było zrobione, aby to miało nie wyjść. No nie wiem, jak to określić. Czy oni się obawiali po prostu konkurencji jakiejś, no bo teraz chodzi ci system 4, nie? Ktoś mógłby sobie wykombinować, aha, kupię sobie Alice, postawię sobie na tym system 4, po co mi jakiś tabor, czy jakieś jeszcze droższe rozwiązania, nie? No więc tak, jest to system niedopracowany, bo tak, kupujesz komputer niebrandowany, nie masz żadnych ekstrasów, nie masz MUI zarejestrowanego, wykupionego, nie masz OS4 w komplecie, no nic nie masz. To tak jakbym Stasi, jaś, firma powstała i byśmy się sprzedawali PC-ty z WinUE. No to jest beznadziejne, po prostu był duży potencjał w tym i został zmarnowany. Bo już ten znak Alice z tą dziewczynką, z kotkiem, to wszystko już funkcjonowało i była publika na to, mimo oczywiście głosów niechęci, i to zostało zmarnowane gdzieś tylnymi drzwiami. Ktoś tam pokazuje po zlocie, że ma taki laptop. Potem wchodzisz na stronę, no i jest jeden laptop, drugi jest jakiś nettop, gigabajta. I tak w sumie to się rozeszło po kościach, bo to nie zaistniało jako produkt w pamięci masowej. Ja pamiętam, że nie tak dawno się ktoś zdziwił, że to w ogóle żyje, ten projekt, nie? Czy to coś wyszło, czy to wyszło, czy to są dopiero przymiarki. Także tu uważam, że jest duży błąd. I z tego co widzę, to nawet Aeon się tym nie zajmuje, tylko ten prywatny użytkownik ze Stanów chyba, Boksary, czarno tam jest.
0: Tak, tak, tak. Też nie pamiętam, ale wiem o co chodzi, to na pewno można podlinkować.
1: Także to jest zepsute i teraz sobie wyobraź tak, masz system, który właściwie też nie rozwiązuje sprawy popularyzacji, no bo z racji tego, że wydajność OS 4 jest niska na PC, tak? Jeszcze w emulacji, nie? Mhm. No nie ma to prędkości tych naszych komputerów prawdziwych.
0: No nie.
1: No to ktoś, kto ma taką AA-list, to on sobie prędzej odpali AmiKit, czyli praktycznie OS 3.9 niż OS 4, więc tu też rola popularyzatorska dla czwórki jest trochę mniejsza niż by się z początku wydawało.
0: No dokładnie.
1: No.
0: To mam teraz pytanie, bo jak już tak weszliśmy na 3.9, co ty sądzisz o 3.1.4? Dla mnie to jest... Fajnie, ale jest to ewidentną bzdurą i skokiem na kasę.
1: To jest skok.
0: No, to jest... Tak jak się amigowcy nabijali z tych ludzi, co kupują NG drogie, że jesteśmy amiowce, tak samo w sumie mam wrażenie, że Hyperion doszedł do wniosku, trzeba przykosić tych klasykowców, bo oni wydadzą pieniądze na cokolwiek. I sam kupię pewnie 3.1.4 zresztą też.
1: No wiesz co, ale to całe szczęście, że tego Freedeni nie rozwijają, bo ja pamiętam ich pierwszą próbę bodajże z odnowionym workbenchem, to główny feature był taki, że ta dyskietka nie była butująca. Mm-hmm. To była porażka całkowita. To tak samo jak zrobili wersję systemu dla Amigi 3000 z niebutującą płytą, bo był błąd w skrypcie, to w ogóle nie wiem, czy oni to testują na żywym sprzęcie.
0: To myślę, że to beta testerzy testują. Tylko właśnie też się znam, czy oni mają w Hyperionie, nie wiem, wynajęte biuro, gdzie stoi każda, powiedzmy, Amiga, wiesz, tak jak kiedyś to było, nie? Na pewno ja
1: myślę,
0: tak jest.
1: Ja myślę, że nie ma nawet biura porządnego. Ja ci powiem tak, po swoich aktualizacjach, bo masz tą aktualizator AMI Update i teraz masz ten drugi, był na przykład, co miałeś w tym roku z aktualizacji? Może ty coś miałeś, ja nie miałem nic. Miałem na przykład jakąś lokalizację grecką do menadżera plików. Kilka aktualizacji mój.
0: SMTuba miałem też chyba, ale to zewnętrzne. No. Systemowych to coś tam może było, ale wiesz, to musiałbym vlogi zobaczyć, ale na pewno nic ciekawego.
1: Także to jest skok na kasę. Ja myślę, że rynek się otworzył na Vampire. To jest duży rynek. Zwróć uwagę, że to jest powiązane z Igrosem, które będzie wymagać tej wersji systemu. I to jest takie, no, weszli na teren Clanto, bo Clanto to ich teren emulacji i klasyka. I oni się tam po prostu wrąbały Hyperion i będzie konflikt, no musi być. Musi
0: nie,
1: być.
0: Bo tam jest dużo pieniędzy jednak generalnie na klasyku. To chyba z tobą, tak? Gadałem, czy na czacie Egzega, że na klasyku da się kasę robić, bo robisz hardware, robisz pierdołowate gry, robisz programów nie musisz robić. Czyli tam robisz kasę na czymkolwiek. Kupią przejściówkę, wydasz, już zarabiasz. A na NG, no to wydasz nawet te X5000, zarobisz raz i jest koniec. Możesz zarobić tylko na software'ze.
1: No tak, ale popatrz na przykład jeszcze na sprawę z tym Clanto. No, ludzie mają pretensje, że oni chcieli tam wbić nóż w plecy Hyperionowi, bo kupili prawo do marki Amiga. No, a jak ty sobie wyobrażasz, masz firmę, której główny produkt nazywa się Amiga Forever i co, nie kupisz znaku Amiga? Jak sprzedajesz Amiga
0: jak
1: Forever?
0: Mam okazję, to kupię, nie?
1: No przecież proste, że jak ktoś ci to wykupi, to za chwilę ci zablokuje produkt, bo powie, że nie masz prawa używać znaku Amiga Forever, bo zawiera słowo Amiga i dziękuję. Co zrobisz? Jesteś załatwiony, byś sobie wymyślał jaką nazwę.
0: No myśki tak, żelowe. Tak, tym bardziej, że Mike Clanto, z tego co on mówi, to on chce jakby pielęgnować też tą pamięć tej Amigi, to wiesz, wszystko mieć jakby... skompletować to w jednym ręku, nie?
1: No wiesz co, bo my tak patrzymy na to ze strony NG, że my tu dajemy jakiś rozwój, ale tak naprawdę świadomości użytkowników w ogóle na świecie, ludzi, nawet nie użytkowników, Amiga istnieje dzięki takim ludziom jak facet od WinUAE, czy dzięki takim ludziom jak facet z Clanto, bo no tak. To oni podtrzymują tą pamięć Amigi, oni ciągle wydają te ulepszone wersje emulacji tego wszystkiego, bo przecież informacje Amigi to się nie ukazują w prasie od dawna. Czasem się jakby...
0: Powiedz komuś w pracy, że masz nową Amigę. Na przykład. Już to pomijam, one, nieważne.
1: Pyta się, to jest... czy to pralka. To
0: tak, albo jak w ogóle coś
2: kuma, no to się może spytać, na jakim procesorze, to też z kolegą przerabiałem, on mówi Power PC, no to on mówi co za bzdurna decyzja, nie?
1: No tak, bo jakbyś na przykład, ktoś możesz powiedzieć, że są czasem jakieś artykuły rocznicowe czy coś, ale to piszą ludzie w redakcji, którzy kiedyś mieli styczność z komputerami sentymentu, bo normalny dziennikarz, który robi w tym IT, to on się nie schyli po taki temat. Tak
2: no
1: naprawdę.
2: Bo to jest temat nieciekawy, no kto się tym nie interesuje? Nikt.
1: No, miałeś niedawno ten przekrojowy artykuł Amiga 1200 chyba po Artłomie
2: Voyagera.
1: No. No ale to przecież to pisał Voyager, no nikt inny, no.
2: Ale też także pisał właściwie o starych dobrych czasach, bo w sumie nie ma co pisać tu też o ONG, no.
1: No bo nowe nie są takie dobre.
2: No dokładnie.
1: Wiesz, nie wiem, co tu można zrobić jeszcze w temacie popularyzatorskim. No, tak jak ci mówię, musi być organizacja działań, musimy się pokazywać w Polsce i za granicą na tych zlotach i musi być i podawana informacja w uporządkowany sposób jakoś tym ludziom, żeby nie było tak rozproszone, bo w tej chwili to jest taki bajzel, jakby można powiedzieć. Ktoś, kto kupi sobie tabora, to on właściwie nie wie dalej, co ma z tym robić, nie?
2: No tak, ale no generalnie 67 osób na tabera, no to w Polsce to jest, to oznacza stworzenie środowiska właściwie, a na wymiarze światowym to też jest duże uderzenie, bo no w amigowym świadku plus 60 osób to jest dużo, nie?
1: No tak, i ja myślę, że ta liczba dojdzie do skutku. To jest dobre.
2: No
1: tylko no, żeby ci ludzie po prostu nie odpadli, no bo oni kupią i zaczną używać tych komputerów i jak nic nie przykuje ich na dłużej, to one wylądują w szafach.
2: No tak, to, no, to jest właśnie poniekąd też cel twojego czasopisma na przykład, czy nas, użytkowników, tych, którzy są aktywni, żeby ich wprowadzić, ale pytanie też jest takie ciekawe, bo no ten wampir, nie? Bo też jest, o tym też sobie dyskutujemy, co by było, jakby faktycznie to się wszystko pokończyło i czy faktycznie wampir może na przykład zintegrować środowisko, co może by nie było takie nawet złe, że tak powiem, skreślić tą całą linię NG, cofnąć się do 6.8K pod warunkiem, że faktycznie załóżmy ten Hyperion poza skokiem na kasę będzie rozwijał ten 3.1 albo nie wiem, Aros będzie rozwijany, żeby nie wracać do lat 90. No bo ja. To tak jak Szymon mówi też, no, patchowanie. Ja osobiście na przykład na moich Amigach nie jestem w stanie, próbowałem 3.1 zainstalować. Dla mnie to jest taki archaizm, że jedyny system klasyczny, jaki akceptuję, to jest 3.9, bo jest jak masz szczątkową nowoczesność, ale fascynowanie się 3.1, no dla mnie jest dziwne, no. Więc czy ten wampir z nowym systemem, nowym, starym systemem może zintegrować środowisko, czy może, no bo tu jest potencjał, nie? Te 4000 chyba preorderów, czy tam sprzedanych kart, to różnie tam Apollo Team mówi, a oni lubią ubarwić sytuację, to jednak jest w porównaniu do całego NG, to jest razy 10, nie?
1: Wiesz co, to jest możliwe, ale to nie dlatego, że to jest wampir, tylko dlatego, że nam brakuje po prostu podstawowego modelu. No w tej chwili w tym rozwarstwionym środowisku, to też jest umowne pojęcie środowisko, bo ja twierdzę, że tu nie ma żadnej społeczności, to nie ma takiego podstawowego modelu, co by się sprzedał w nakładzie powyżej 1000 sztuk. Bo wszystkie te Amigi One i tak dalej, to są rzeczy nisko nakładowe i na przykład, no ta liczba, którą podałeś, była już poddawana na pewno wątpliwość, ale jeżeli to jest do pobicia na pewno, 4000 by się sprzedało, no to już jest, że tak powiem, jakiś standard się tworzy. Więc jak masz już jakiś standard, no to już jest, że tak powiem, wokół czego się skupić. Jest, jakby to powiedzieć, wspólna platforma i można się wybijać dalej. No to oczywiście, że mógłby zjednoczyć, tylko że no jakoś mnie nie ciągnie do 3.1, bo dla mnie to jest zabawa w retro, a nie rozwój. No ja tu nie widzę rozwoju. Może z punktu widzenia tych, co rozwijają sprzęt czy oprogramowanie, ale z punktu użytkownika to jest jak najbardziej retro, taki wampir i nie widzę powodu się tym interesować. Kiedyś się interesowałem notami jako samodzielny komputer, ale no, no to musi oferować większą wydajność niż teraz Vampira oferuje, bo nie, nie widzę powodu, żeby tego kupić po prostu. Nie wiem, co by się musiało stać, jakby na przykład OS 4 upadł całkiem, to być może bym używał MorphOS-a, a jakby upadł MorphOS, to raczej bym już nie szedł ani w AROS-a, ani bym się nie wracał do klasyka, bo po prostu coś się skończyło i tyle. No przecież to nie jest jakiś święty ołtarzek, że trzeba by sobie podtrzymywać płomyk. No życie, nie?
0: Jasne. Nie, bo to też jest akademicka dyskusja, też się nad tym zastanawiałem. Właśnie, bo...
1: Bo czy... takim samym podstawowym, przepraszam, że ci przerwę, ale takim samym podstawowym modelem mógłby być Tabo przecież, jak Vampir.
0: Dlatego właśnie liczyłem, że 2017 to będzie wypuszczony Tabor, bo według mnie to był ostatni sensowny moment. No ale powiedzmy, że jest to przesunięte na 2018 i to jest właśnie ciekawe, teoretyczne starcie, że tak powiem, właśnie Vampira i Tabora, bo to jest podobna cena. Target użytkowników jest inny, ale no ja jednak wierzę, że jest jakaś grupa amigowców, która chce się rozwijać, a nie tylko grać w Super Froga, no bo to jest, wiesz, no ja też do końca nie rozumiem tej fali retro, znaczy rozumiem, no bo to są wspomnienia, nie? Też sobie lubię odpalić Lightwave'a 5 i postawić kwadrat i go zamknąć, bo co mam na tym zrobić, ale no nie rozumiem 10 raz przechodzić Super Froga, 20, 30, 50, kupować o tym książki, gazety, no sorry, co tam jest, to już było, przeżyłem to, bez sensu, nie? Więc, a tutaj jednak w tym, nawet w tym Vampirze, jeśli by rozwój systemu za tym szedł, czyli teoretycznie AROS-a teraz, no to masz coś nowego, nie? Coś tam i hardware jest ciekawy i jeśli by programiści za tym nadążali, a właściwie chyba nie nadąża na Amidze klasycznej żaden oprócz Artura Jarosika, który coś tam na tym Vampirze tworzy. I tam jeszcze chyba tego Rive ktoś zabdejtował, ale generalnie 2 lata jest już chyba Vampir i użytkownicy, to można było czytać na forum, spodziewali się Firefoxa na ten, na to, bo też nie rozumieli problemu prędkości tego sprzętu. No i się okazuje, że po 2 latach deweloperów na Vampira jest minus 100. I właśnie ten, no masz odpalaczkę do WHD LOED z kartą graficzną. To tak to wygląda w sumie, nie?
1: No ale co, no to już mówiliśmy już dziś kilka razy, no każdy zdecyduje o tym, jak spędza swój wolny czas, na co wydaje pieniądze. Jak kogoś to cieszy, jest rynek na to, no to będzie, no i tyle.
0: No tak, to fakt. Nie ma się co czepiać.
1: Co tu się będziemy czepiać? Mi tam nie przeszkadza rozwój, bo na przykład ja mam takie dosyć liberalne podejście do tak zwanych odłamów, czy tam obozów, to no bo w sumie nie cieszy, jak jest każdy nowy amigowiec, obojętnie co on by sobie tam używał, bo jesteśmy jako społeczność więksi i jeszcze jak te osoby są twórcze, to jest po prostu fajne, nie? Nie ma co się spinać, że ktoś tam sobie woli użyć inny system, no bo w sumie inspiracje są te same i praktycznie po co się dzielić jeszcze bardziej. Zwłaszcza, że jest ciężko, nie?
0: No tak, to coś jest... No ale ja też, tak już mówiłem, też wolę, żeby był jakiś amigowiec, niż go w ogóle nie było. Pytanie jest właśnie, czy da się to przełożyć na kreatywnych później amigowców, nie? No bo tak jak ty potrzebujesz autorów tekstów zapewne i zachęcamy tak do zgłaszania się, tak my jako środowisko potrzebujemy jakichś deweloperów albo innych youtuberów, blogerów, no wiesz, no bo żeby to się kręciło, no bo na razie jakieś takie dziwne wrażenie jest stagnacja, już na pewno w środowisku NG, nie? Że ten OS 4.1 to tak jakoś słabo, no MorphOS no ma wyjść, już pokazali lada moment, ale jakoś nie wychodzi. I wiesz, no jest teraz na PPA wywiad, nie, z jednym z deweloperów i tam można sobie wysunąć wnioski, czemu to się dzieje tak, a nie inaczej. No ale to pytanie, czy to faktycznie nie leci ku końcowi, no bo to takie jest wrażenie przynajmniej, że ten obóz NG kiedyś, wydaje mi się, że gdyby nie ten obóz NG ogólnie, to Amiga klasyczna na pewno nie byłaby w tak dobrej sytuacji, jak jest teraz, bo ci ludzie, którzy ciągnęli tego MorphOS-a w tym najgorszym czasie i później OS 4, zapewnili przetrwanie marki, że tak powiem, w jakimś cudzysłowie oczywiście,
2: bez tej 10-15-letniej story z NG, prawdopodobnie o Amidze klasycznej no, wpadłaby w ogóle tam, gdzie jest śmietnik historii. No.
1: To ona i tak tam wpadnie, bo...
2: No tak, ale byłaby już dawno na tym śmietniku. O.
1: No pewnie tak, no ale słuchaj, no pokolenie nasze kiedyś, że tak powiem, przeminie. No przecież jest nowe pokolenie i dla nich komputery retro i fala wspomnień dotyczy nowszych konstrukcji.
2: PS3 teraz to już jest retro, nie wiem czy wiesz.
1: Nie, jeszcze. Mam nadzieję, że PS2 najwyżej.
2: Nie, już trójkę gdzieś widziałem, że tak. Już wchodzi, więc no. To jest śmieszne, nie? Że to retro, ci fani w sumie, którzy tylko podniecają się retro, oni też będą w sumie zmarginalizowani przez te nowe pokolenie, no bo...
1: No wiesz co, no ale to jest z kolei rzeczy taka przecież, bo jest masa krytyczna pewna, na przykład czego papierowe upadło, no jak jest mniej niż iluś tam autorów tekstów, no to musi upaść, proste to jest, jak jest mniej iluś tam deweloperów, no to rozwój zostaje zatrzymany i tak dalej, no. Co można ludziom jedynie ułatwić życie i wciągnąć ich w temat, to pokazać im, jak użytkować komputer. No, mówiłeś o programowaniu. Mm. No, przecież można zrobić artykuł, ktoś, kto ma wiedzę, jak postawić takie środowisko programistyczne pod Amiga S4 czy pod Morphosa, jak sobie to zorganizować, to miejsce pracy, czyli jakie musisz mieć programy, jak ty to w ogóle się zabierasz do tego. To niekoniecznie musi być robione wszystko na Amigowej platformie, nie?
2: No tak.
1: Ale taki jakby samouczek, nie?
2: Ale nikt o tym nie pisze. Ci, którzy mają wiedzę... Ja mam też takie wrażenie, bo to tak zawsze było w Amigowym świadku, ale w Linuxowym. Parę lat miałem epizod z Linuxem, że ty jako nowy, taki noob, pytasz się, to ta elita mówi, no, ty brudasie, ja nie będę czasu na ciebie tracił, bo szybciej sam to napiszę, niż ciebie nauczę. I na przykład w wielu firmach pracowałem w konstrukcji i bardzo często spotykam się z tym samym podejściem starszych inżynierów, że ja wolę to samemu zrobić, niż mam młodemu pokazać. Nikt nie patrzy, że młody po roku nauczy się, będzie samodzielny i cię odciąży. Każdy patrzy, nie no, nie będę tego, z brudem się nie zadaję. I takie mam wrażenie, że w Amigowym świecie Linuxowym jest dokładnie to samo, że ta elita i nie chce, i naprawdę też nie ma czasu, a poza tym no, jest zbyt dumna, żeby zniżyć się do poziomu początkującego.
1: Tak jest, ale zwróć uwagę, że najczęściej jak ktoś zwraca się wyżej, to nie zwraca się z... No nie pisze na przykład, w czym mógłbym ci pomóc, tylko coś chce. Mhm. No i to ten ktoś wtedy, co jest wyżej ciebie, dajmy na to deweloper, to on ci nie traktuje jako pomoc, tylko da jeszcze jednego strupa. Więc no to tak jest, no nie wiem, czy Dickinson w ogóle spotkał się z czymś takim, że ktoś do niego zadzwonił, pogadał jak z człowiekiem i zapytał się stary, no w czym jakoś ci mogę pomóc. Nie ma tego, tylko ciągle są oczekiwania. Na pewno pracę minimalną, no programiści zakładają, że ty musisz wykonać sam, bo jeżeli ty nie potrafisz na przykład sam sięgnąć po książkę do programowania w C, no to jak ty nie podejmiesz tego minimalnego wysiłku, to on ci nie będzie tego łopatą kładł do głowy po prostu. Bo to znaczy się, że jeżeli ty nie potrafisz pokonać, że tak powiem, pierwszego stopnia, no to szkoda, żebyś szedł dalej, bo tych stopni jest dużo i pod górkę, nie?
2: I też racja.
1: No, także ja uważam, że dużo nie trzeba, tak? Mówię, no postawić środowisko pracy, taki artykuł przekrojowy zrobić, tam no, ukierunkować kogoś, ładnie opisać po polsku jak najbardziej, ale żeby wiesz, ciągle komuś tam coś pomagać, no to raczej jest nierealne zupełnie. Bo takie rzeczy jak korespondencja, czy w ogóle rozwiązywanie cudzych problemów, to już zabiera czas, nie? I pomyśl nad tym z drugiej strony, że ten deweloper w tym czasie, co on pomaga jakiemuś młodemu, tłumaczy mu na mailu jakieś rzeczy, to on w tym czasie może napisać kawałek kodu, nie?
2: No tak, ale w tym momencie jednak nie hodując nowego na rybku, dochodzisz do takiego etapu, na którym wrażeniem to nie chodzi tylko o deweloperów ogólnie, w naszej społeczności czy twórców, na szeroko rozumiany, dochodzisz do tego etapu, że są starzy wyjadacze, którzy z czasem odchodzą, czy to fizycznie, czy po prostu ze zmęczenia, z przejedzenia się tym kociołkiem i nie ma kto ich zastąpić. No i dlatego na przykład teraz powiedzmy
0: jeśli taka prawda jest, że było 100 beta testerów X5000, a teraz jest, czy tam deweloperów beta testerów, a teraz jest 45, no to jak ich masz zastąpić, jak nie wyhodowałeś nowego pokolenia? No nie jesteś w stanie.
1: To znaczy X1000, słuchaj, no przede wszystkim fajnie by było, jakby ci ludzie, co odchodzą, zostawiali źródła z komentarzami, nie? Do swojej pracy, bo żeby to po prostu nie lądowało w szufladzie. No ale to też, że tak powiem, jest działanie po stronie firm, bo jeżeli na przykład za rozwojem systemu i sprzętu stoją...

0: przez to istnieje w językach europejskich gorszy sposób nauki czytania, który to sposób gorszy jest powszechnie nauczany w szkołach. No. Więc tak. Słuchajcie, człowiek generalnie naczelny. Zanim o naczelnych, to odbierzemy jednego naczelnego. Jest z nami przedstawiciel gatunku naczelnych Homo sapiens, mianowicie Jacek Welblacha.
1: Co ty mi tutaj imputujesz, Bajt?
0: No bo jak zadzwoniłeś, to akurat...
1: Co ty mi tutaj próbujesz wcisnąć? Co ty, Janek Fior jesteś, żeby mi coś wciskać, tak? Chyba nie.
0: Nie, słuchaj, ja nie jestem homo, ja cię nic nie będę... Ale akurat mówiłem o naczelnych i o korzenowej, jak zadzwoniłeś, więc no to takie przejście. Masz głos.
1: Troszeczkę poddam twoją wiedzę w wątpliwość. Bo tak z takim, tak bardzo stanowczo powiedziałeś o tym, że właśnie dzieci należy uczyć całych wyrazów. Ale jak to się ma potem do nauki języków obcych? Przecież przy nauce języków obcych bardzo często, jak masz to takie powiedzmy przejście, tak? Masz osobę, która do tej pory znała tylko i wyłącznie swój język, w tym przypadku język polski, a potem ma to przejście i musi się uczyć języków obcych, no to tam przecież... Nie wiem, czy dobrym słowem się posłużę, tak zwana fonetyka jest zupełnie inna, tak? Więc tam nawet jest koniecznością uczenie się alfabetu. Tak, kogoś będziesz uczyć tylko i wyłącznie całych, że tak powiem, wyrazów, to on będzie miał cholerny problem z przejściem na język obcy. Już nie mówię, że na język angielski, ale na przykład na język francuski to już w ogóle, to jakaś tragedia.
0: Ej, no blacha, języka obcego raczej i to łącznie z jego pismem, a nie tylko mówionego, bo zauważ, że dzieci, które się uczą języków obcych, bo na przykład mają rodziców różnych języków, to się uczą tylko języka mówionego najpierw i swojego, no i powiedzmy obcego. No, jeżeli to jest od dziecka, to w zasadzie ono będzie oba te języki będą jego. Ale pisać i odpowiedniości między pisaną formą języka mówioną, języka obcego, którego zaczynamy się uczyć w wieku powiedzmy tam tych 5 i więcej lat, dajmy na to, to dopiero no to to się uczymy dopiero wtedy raczej, kiedy już w swoim języku znamy nie tylko wyrazy, ale też literki, więc no nie ma tego problemu.
1: No tak, ale to z przyczyn metody, którą zaproponowałeś, to może później stwarzać problem, tak? Jak zaczynasz coś nie od podstaw, tylko od środka, to w dalszym etapie... No myślę, że dla ciebie jest to zupełnie oczywiste, przynajmniej dla mnie jest, jako człowieka, który jakiś czas spędził na uczelni ekonomicznej, której co prawda nie skończył, ale to nam wykładowcy tłumaczyli, tak? Którzy jakieś tam pojęcie jednak mimo wszystko o tym, co wykładają, mają, że nie da się u nauki matematyki zaczynać od środka, tak?
0: Ale słuchaj, zaczyna się od środka.
1: I to jest trochę tak, że ty chcesz naukę języków zaczynać, także tego swojego ojczystego języka, zaczynać u dzieci od środka. Ale jakie to będzie powodowało problemy u takiego dziecka, które w wieku 16 lat, ja nie mówię w tym momencie o jakiejś elicie intelektualnej, tak? Gdzie prawda, 10-letnie dziecko zna już 2 albo 3 języki, tak? Ja mówię o pewnej średniej, która występuje w tym kraju.
0: Blacha, podwójnie nie masz racji i już ci mówię dlaczego.
1: Oświeć mnie.
0: Tak, po pierwsze, dzieci się uczy języka od środka. I to nie mówię o czytaniu i pisaniu, mówię o języku mówionym. To znaczy dzieci się nie uczy mówić tak, jak się uczy potem języka obcego, od zdań jakichś tam prostych i tak dalej. Nie, dzieci się uczą języka od razu zanurzone w normalne jego używanie. To znaczy, tak nawet powiem, no tak, tak, jeszcze jedno się zalecza... Blacha, daj dokończyć. Nawet jest takie zalecenie odnośnie nauki mówienia przez dzieci, żeby nie mówić dziecku, o ty, a tutaj tafty na szybce, na okienku tego, tak suitaśnie do niej nie należy mówić, bo to spowalnia, to opóźnia intelektualnie. To jak mówimy do nich jak do idiotów, to nie będą jak idioci. Należy normalnie, znaczy normalnym językiem, poprawnie skonstruowanymi zdaniami, wyrazami takimi, jakim naprawdę istniemy, się komunikujemy między sobą, tak należy mówić do małego dziecka, wtedy ono się szybciej nauczy

0: mówić. I też, też nie ma czegoś takiego jak ten, bo to jest projekcja naszych własnych, że tak powiem, lęków. Jeżeli mówimy, że coś tam jest w ogóle za trudne słowa, za trudne ten dla dzieci do pojęcia. Nie, dzieci pojmują, wyrabiają sobie pewne intuicje na temat pewnych znaczeń dużo wcześniej, niż są w stanie je zwrotnie zakomunikować, odtworzyć.
1: No tak, ale nam, ja tak? Ja w tym momencie nie mówiłem o dzieciach, tak? Jasne, że dzieci, prawda, się uczą od swoich rodziców poprzez naśladownictwo. To jest zupełnie oczywiste. Natomiast jeżeli powiedzmy na poziomie szkoły średniej, na poziomie szkoły podstawowej, zaczniesz uczyć te dzieci całych wyrazów, tak? Przy takiej fundamentalnej nauce czytania i pisania, tak? To głównie chodziło o czy tanie. No to potem, to mówię, mówimy cały czas o średniej krajowej, tak? Nie mówimy o elitach intelektualnych mieszkających gdzieś 5 kilometrów od MIT, tak? No to później przy nauce języków to taki sposób, że tak powiem, będzie sprawiał wiele, wiele problemów, ponieważ tam fonetyka danego zdania jest, jakby to powiedzieć, inna jak się mówi, a inna jak się, że tak powiem, to pisze, tak? Nie, ja nie wiem, czy ty łapiesz w ogóle
0: dobra, zgadza się, że w przypadku, kiedy uczymy się czytać w języku obcym, to powinniśmy mieć dobrze opanowane literki, czyli nauka, powiedzmy, gdyby to nie było tego odstępu, gdybyśmy jeszcze w języku swoim ojczystym nie opanowali tych literek, tylko czytali po prostu całymi wyrazami, to jeżeli w tym momencie zaczniemy się uczyć języka obcego, zgadzam się, że dużo łatwiej będzie nam z językiem, który ma zapis fonetyczny, tak jak polski czy włoski. Natomiast jeżeli to będzie język jak francuski czy angielski, w którym no, się kompletnie inaczej mówi i pisze, no to to będzie trudniejsze, tak. No ale potem, szybko się to wyrówna, bo ile minie, no pół roku, rok, zanim się wszystkie literki opanuje i ich brzmienia i będzie się w stanie przeczytać dowolne ciągi literek jako wyraz, nawet gdy taki wyraz nie istnieje.
1: No tak, tylko nie bierzesz pod uwagę tego, że różne osoby w różnym momencie swojego życia, tego powiedzmy wczesnego życia, tam do tego 16 roku życia maksymalnie, bo o takim etapie teraz mówimy, tak? Jedni zaczynają się uczyć, nie mówię o języku angielskim, bo powiedzmy, że angielski i niemiecki są dosyć powszechnymi językami, tak? Ale jedni zaczynają się uczyć tego francuskiego, dajmy na to, nie wiem, w wieku 13 lat, tak? A inni zaczynają się uczyć dopiero w wieku 18 lat albo jeszcze później, tak? No, nie zauważasz tego, że jest pewien wyłom w twoim myśleniu?
0: No, praktyka tego nie potwierdza. No, nie widzę ani wyłomu, ani praktyka nikogo nie potwierdza, ani też myślę, że opierasz się też na trochę błędnym założeniu, robiąc tutaj analogię do, które ukazuje fakt, że robisz analogię do nauki matematyki. Więc w matematyce to prawda, że w przeciwieństwie do historii, w której można się uczyć o dwudziestoleciu międzywojennym, nie wiedząc, że były kiedyś wojny punickie dawniej, w matematyce tak nie idzie, są pewne zależności, ale naukę matematyki też się zaczyna od środka. Większość ludzi nie wie, co matematycy rozumieją przez podstawę matematyki. Przywoływałem tutaj przykład, że podstawa matematyki to jest tak naprawdę coś, co się uprawia tak systematycznie dopiero od końca XIX wieku i konstruuje się całą matematykę z wysoce abstrakcyjnych, ale bardzo takich elementarnych idei. To jest tak jak fizyka cząstek elementarnych. Nie zaczynamy fizyki od nauki tego właśnie, tylko od takich zjawisk bardziej makroskopowych. Nie? Tak samo jest z matematyką. Byli tacy 100 lat temu z kawałkiem matematycy właśnie zajmujący się podstawą matematyki, jedni z pierwszych matematyków zajmujący się podstawą matematyki, Bertrand Russell, poza tym też filozof, i Alfred North Whitehead, też filozof swoją drogą, oprócz tego, że matematyk i logik, którzy napisali wspólnie książkę Principia Mathematica w dwóch tomach i po 400 stronach dowodzą twierdzenie 1 plus 1 równa się 2. Wcześniej na 400 stronach wprowadzając aparat w ogóle, żeby to udowodnić, definiując, co to są liczby, co to jest dodawanie, co to jest równość, co to jest dowód, co to jest, prawda, w jaki sposób przeprowadzamy wnioskowanie, wszystkie takie rzeczy. No, więc Nie od takich rzeczy zaczynamy uczyć dzieci, tylko od intuicyjnego pojęcia liczby, od tego, że prawda, tam jabłka są i ich jest tyle, jak zjesz połowę, to będziesz miał tyle, nie?
1: No okej, okay, tylko wracając do sedna, jednak się uczepię, bo dla mnie jest to po prostu jakiś kosmos. W jakiś sposób tym swoim stwierdzeniem rozwaliłeś mi czaszkę, tak? Będę musiał mieć trepanację mózgu po tej audycji, coś tak czuję. Ja nie wyobrażam sobie dziecka, którego jego mama na przykład bierze to dziecko do Londynu. Powiedzmy, że jest to dziecko w wieku 15 lat, które zna tam jakieś podstawy języka angielskiego. Mama oczywiście tego dziecka operuje tym językiem angielskim w stopniu perfekcyjnym, nie ma z tym jakby żadnych problemów. No to... W hali metra, tak? W hali metra, gdzie używa się różnych symbolów i różnych skrótów w stosunku co do... I to jest znane już nie tylko jakby, to nie tylko tyczy się Polski, ale to w całej Europie po prostu są na różnych oznaczeniach, w różnych miejscach, na tablicach używa się pewnych skrótów. Jak zaczniesz, dajmy na to, że takie dziecko się zgubi. Nie zgubi się gdzieś tam daleko, ale powiedzmy, że zgubi się tak na 2-3 minuty. Takie sytuacje się zdarzają, jak ty, Bajter, podróżujesz trochę po Polsce, to sam pewnie nieraz widziałeś coś takiego, że jakieś dziecko wejdzie gdzieś za murek i przez 2-3 minuty wpada w histerię, bo nie wie, gdzie jest, tak? Bo mama gdzieś tam poszła, albo tatuś sobie gdzieś tam poszedł. To jak ty będziesz uczył tego dziecka, że tak powiem, znajomości pełnych wyrazów, a nie właśnie znajomości alfabetu, to dziecko w momencie, jak zobaczy skrót pewnego wyrazu, to dostanie taki fuck mind, bo nie będzie wiedziało, o co come on, bo nikt go tego nie nauczył. Natomiast jak będzie znało alfabet, to będzie w stanie za pomocą tego alfabetu i za pomocą własnego skojarzenia dorobić sobie, o co tutaj chodzi. I być może dzięki temu lepiej trafi do swojej mamy. Zdaję sobie z tego sprawę, że mój przykład jest mocno naciągany, ale jednak wydaje mi się, że bardzo podważa to, o czym ty mówisz.
0: Aha, więc myślę, że bardzo nie podważa, bo praktyka tego nie pokazuje, ale też no, 15-latek raczej już zna wszystkie literki i w jednym i w drugim języku używane. To po pierwsze. Ten okres taki między znajomością wyrazów, a znajomością literek, to jest, mówię, z kilka miesięcy, czy najwyżej rok i kilka miesięcy. To nie jest czas, kiedy się nauczysz całego języka obcego, ani przynajmniej albo przynajmniej jakiejś istotnej jego części. Więc raczej no, nie widzę takiego tutaj ryzyka, ale chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz, że jest różnica. Po angielsku, po polsku się mówi skrót, natomiast po angielsku no, często występują dwie takie nazwy, one też mają swoje odpowiedniki polskie, ale po angielsku jest to rozróżnienie wyraźnie stosowane. Nie ma takiego jednego wyrazu jak skrót. Jest acronym i abbreviation. Abbreviation to jest skrót taki, że jest to krótsza forma tego samego, na przykład difference, to jest diff, tak, bez końcówki. I wówczas, jeżeli nie spotkałeś się nigdy z tym skrótem, no to widzisz, to jest wyraz podobny do tamtego, tylko jakby z uciętą końcówką. No to się domyślisz, nie? Natomiast no, jak masz taki... acronym, czyli na przykład masz napisane MBA na przykład, no to jest Master of Business and Administration, to się nie domyślisz, jak nie znasz po prostu tego skrótu, nie? Albo jak nie znasz tych wyrazów. No, jak znasz literki, co? Domyślisz się, co to jest AC, że to jest Alternating Current, czyli prąd przemienny? No, może się domyślisz, że jak jesteś fizykiem i na co dzień masz z takimi pojęciami do czynienia, nie? Ale akurat tego skrótu nie spotkałeś w tym języku przynajmniej.
1: Ale dobrze, wiesz, nie przedłużając już mojej obecności na antenie, to bardzo jestem ciekaw, w którejś tam audycji z rzędu, którą zrobisz, twojej metodologii, czy też akceptowalnych przez ciebie metodologii uczenia się języków, bo jak słowo daję, będę musiał teraz się macać po swojej czuprynie, żeby znaleźć tą dziurę w głowie, którą zrobiłeś mi przed chwilą. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: No, cześć, blacha. Tak więc bardziej prawdopodobne jest, że powiem o językach programowania i uczeniu się ich, co już czasem mówiłem, jest na to popyt ze strony słuchaczy, aniżeli o językach naturalnych, ale może też się tak zdarzyć.
2: Ja ze swoich doświadczeń mogę powiedzieć, że miałem ogromne problemy z nauką angielskiego do momentu, aż Bo po prostu nie zacząłem, nie poszedłem sam prywatnie na kurs metodą Kalana, który głównie polegał na mówieniu. Dopiero jak się otworzyłem w pełni na mówienie, cała reszta po prostu przyszła naturalnie. I mi się wydaje, że właśnie no, mówienie jest właśnie tym początkiem właśnie nauki języka, a nie czytanie, no bo jak już znasz słowa i znasz litery, to po prostu samo wchodzi też.
0: No nie, no właśnie znasz słowa, możesz w ogóle nie wiedzieć, że istnieją litery, że to się pisze. Ludzie jakoś w ogóle uczą się języków i z pokolenia na pokolenie uczyli się dzieci od swoich, prawda, rodziców języków, które w ogóle nie miały pisma, nie były pisane, tylko mówione. Nie?
2: No, to jest w ogóle bardzo tajemnicza sprawa, jak się uczy człowiek nieznający, takie małe dziecko nieznające w ogóle języków, jak to w ogóle zachodzi w tym całym poziomie plastyczności mózgu. I to jest właśnie niesamowite, to jest taka wielka tajemnica, jak to wszystko się tam zgrało, że po prostu jest to możliwe.
0: Powiedzmy słuchaczom jeszcze, na czym polega metoda Kalana. Polega na tym, że nauczyciel zadaje pytania, zazwyczaj ma książkę, w której są tematy do zadawania tych pytań, nawet całe zestawy, i zadaje pytania, a zadaniem ucznia jest odpowiedzieć na każde z tych pytań, ale nie jakoś wybitnie twórczo właśnie, tylko powtarzając jak największą część tego pytania, używając konstrukcji gramatycznych, wyrazów, zwrotów, które występują w tym zdaniu.
2: Nie, to jest troszkę inaczej, bo musisz odpowiedzieć pełnym zdaniem, niekoniecznie nawet powtarzając części pytania, które po prostu zadaje ci dana osoba, ale musi to być pełne, złożone zdanie. Nie możesz po prostu powiedzieć yes, I do, czy coś w tym stylu, tylko po prostu musisz użyć, musi to być zdanie pełne, że tak powiem, składające się tam z kilku słów. Nauczyciel wtedy powinien powtórzyć za tobą to zdanie, żebyś poprawnie usłyszał, w jaki sposób powinno ono być. Ale zazwyczaj to wygląda trochę inaczej, bo na wyższych poziomach po prostu się wywiązują dyskusje. I po prostu się dyskutuje w 4 osoby, czy tam 5 osób razem z prowadzącym na temat różnych tematów. I się powtarza jakieś tam słowa, które są nowe dla tego tematu, ale też już dla tych wyższych poziomów.
0: Tak, tymczasem...
2: Bardzo polecam wszystkim, co coś nauczy angielskiego.
0: Tymczasem Sad na czacie sprawdza słownik niemieckiego. No nie wiem w jakim celu. Niemieckim tak, też się generalnie mówi tak, jak się pisze, z pewnymi wyjątkami, no ich jest więcej może niż w polskim czy włoskim. No, więc na czym my to byliśmy za niezadzeniem blacha? A, na naczelnych i na korze nowej. No więc naczelne mają coś takiego, co się nazywa kora nowa, która ma pewne zaimplementowane w firmware'ze, sprzętowo ma zaimplementowane pewne feature'y, które są no, lepsze, takie bardziej wypasione od innych zwierząt. I na przykład występuje coś takiego jak cocktail party effect, czyli efekt przyjęcia koktajlowego. Że jeżeli powiedzmy siedzimy w pokoju, wchodzimy do pokoju, gdzie chodzi pralka, czy też komputer, czy cokolwiek, nie? To my słyszymy, to szumi, to ma wiatrak, czy silnik, coś tam się dzieje, nie? No i posiedzimy tam 2-3 minuty i już tego nie słyszymy. Zablokowaliśmy się naszą świadomość, czy w ogóle naszą percepcję na to, tak? To nie zostaje w ogóle pobrana ta informacja, czy zostaje przy pobieraniu od razu odfiltrowana z pamięci ultra krótkiej do procesora zmysłowego. Pies tego nie ma na przykład. Pies cały czas będzie słyszał tą pralkę czy w tle gdzieś tam w sąsiednim pomieszczeniu, czy no, jakieś piski, czy jakieś właśnie głosy. Również dzięki temu zjawisku jesteśmy w stanie dużo lepiej niż my do końca nie wiemy, jak to działa. O tym, że nie wiemy, jak to działa, świadczy, że nie potrafimy tego zaprogramować dobrze. Nie ma dobrych algorytmów, które potrafiłyby co nazwać tego zjawiska właśnie z tłumu, na przykład na przyjęciu, czy w metrze, czy w jakichś okolicznościach, skoncentrować się na jednej rozmowie, czy na jednym głosie jednej osoby, czy dwóch osób, a odfiltrowywać, pozostawiać poza no, świadomą percepcją całą resztę głosów, mimo że są podobnie głośne albo nawet głośniejsze. Pies tak nie ma. Natomiast my, ludzie, podobnie jak inne naczelne, mamy tę zdolność. No oprócz tego, że kora mózgowa to jest tak, powiedzmy tak, z tyłu góry, coś takiego, w takim miejscu tam jest właśnie ta kora mózgowa i ona się składa właśnie z takich warstw, ta kora nowa jest na samej górze, czaszka się, prawda, zwiększa, robi się więcej miejsca, no to mogą powstawać nowe struktury w mózgu, w tym nowe warstwy kory mózgowej. No i takie te najbliższe pnia mózgu, najgłębsze te warstwy tej kory, to są najstarsze ewolucyjnie, no i w nich są też pewne odruchy takie, które są ważne, no w sumie dla wszystkich, ratujące życie. I tam są też takie odruchy, które pomijają w ogóle pewne w tym modelu człowieka procesora etapy, tylko bezpośrednio na przykład dają sygnał, że jak widać coś, co jest takie esowate, wijące się, to może być wąż, to trzeba uciekać, nie? Od razu dają sygnał do procesora właśnie ruchowego, żeby zmobilizował mięśnie, że trzeba uciekać, jest odruch ucieczki. Gdy nasz wzrok rozpozna w korze mózgowej, właśnie w tych głębszych warstwach, najstarszych, tego rodzaju właśnie widok. Coś, co tak może przypominać węża.
3: Park, to właśnie wszystko na siebie zaraz wyskoczy, wszędzie są jacyś ludzie, cię na ciebie gapią, bo po prostu tam wyobraźnia, czy ten... W ogóle było takie zjawisko właśnie w psychologii, że u osób, które niedowidziały, pojawiały się na przykład różne postacie czy zwierzęta, bo ich widziały na tyle słabo, że potrafiły jeszcze ci tam widzieć, ale jednocześnie na tyle słabo, że mózg starał się rekompensować brak wzroku, i na przykład widzieli niedźwiedzia, który sobie stał w pokoju. To nie było żadne zaburzenie neuronowe, czy znaczy związane z mózgiem, czy z ich psychiką, tylko po prostu rekompensacja braku obrazu przez mózg. Nie pamiętam teraz, jak to się nazywało, ale można to na pewno znaleźć.
0: No dobra, to ciekawy też właśnie przykład. A więc mamy też właśnie takie tutaj. No, miałem jeszcze tutaj jeden fajny przykład. Czy on jest na teraz, czy on jest na później? Chyba na później. Dobra, więc mówiłem o tych czasach zaniku, że to jest 200 milisekund w przypadku wzroku, w przypadku słuchu jest to 1,5 sekundy. Czyli jeżeli nie słuchaliście, co mówiłem i zapytam się was, co przed chwilą powiedziałem, to jeżeli powiedziałem to w ciągu ostatniej 1,5 sekundy, no to się waha w zależności od okoliczności, tam od 0,09 do 3,5 sekundy, ale tak typowo to jest 1,5 sekundy, to wy to powtórzycie, tak po prostu bezwiednie, tak, żeście to zarejestrowali. Bez zastanawiania się nad tym, co ja mówiłem, nie słuchaliście, nie zwracaliście uwagi, ale powtórzycie z ostatniej 1,5 sekundy. No potem jest ten procesor zmysłowy, który tak operuje w takich cyklach 100 milisekund. No więc to jest poniżej tego, ile zazwyczaj trzymają utrzymuje się ta informacja w pamięci ultrakrótkiej, czyli w pamięci tej takiej podręcznej zmysłów, więc on zdąży ją stamtąd zawsze pobrać, jeżeli tylko no, takie zadanie wykonuje akurat. A, i tutaj na tym etapie ten proces zmysłowy tak fizycznie jest umiejscowiony częściowo też w sumie, bo to jest abstrakcyjne pojęcie, to jest pewna abstrakcja. Przedstawiam mózg jako pewną maszynkę, oczywiście to się odpowiada jakoś biologicznej strukturze mózgu, ale nie do końca, bo to, co nazywamy tym procesorem zmysłowym, to częściowo jest już tak naprawdę w korze, czyli tam, gdzie są te przypisane poszczególnym zmysłom takie sekcje. No a częściowo gdzieś indziej. Nie wiem gdzie. Nie jestem biologiem. Tam na przykład następuje też nie w korze nowej, tylko właśnie w starszych tutaj już warstwach rozpoznawanie linii pionowych i poziomych. Ogólnie linii prostych, ukośnych też, ale zwłaszcza pionowych i poziomych. I na niektóre rzeczy bardziej zwracamy uwagę w pionie, na przykład na porównywanie, co jest większe, no, kto jest większy, to oznacza nie kto jest grubszy, tylko kto jest wyższy raczej. Tak jest nasze bardziej naturalne skojarzenie. No i tutaj jest tak, tutaj mogę podać taki przykład, że dużo łatwiej nam się przetwarza obrazy z linii pionowych i poziomych, i ogólnie z linii prostych, niż z linii krzywych. Jest taki film, miało być o Incepcji, to teraz będzie. Jest taki film Incepcja i w niej jednym z głównych bohaterów jest Dom Cobb, który w pewnym momencie rekrutuje Ariadnę, czyli taką inną bohaterkę, i rekrutuje ją, jej zadaniem będzie wymyślanie takich właśnie światów nierealnych, które będą potem światami, które się będą odbywały sny innych bohaterów, po to, żeby im zaszczepić jakieś idee, dokonać właśnie tej incepcji. I jedno z zadań, które jej daje podczas tej rekrutacji, to jest narysować w ciągu 2 minut labirynt, którego przejście będzie zajmowało minutę. Przecież nie przejdzie go szybciej jak minutę. No i ona robi, no, za trzecim podejściem się jej udaje, bo w pierwszych 2 podejściach rysuje labirynty składające się tylko właśnie z linii prostych, natomiast za trzecim razem wpada na pomysł, żeby zrobić takie okręgi współśrodkowe, niektórych z nich jakieś przerwy, no i też niektóre z nich są średnio połączone takimi przegrodami, przez które się przejść nie da. No i takie coś już dużo bardziej musimy kombinować, nie widzimy na pierwszy rzut oka, że tu przejdziemy, tam dojdziemy. Nie, to już trzeba głębiej przeanalizować, tak? Bardziej takie wyższe, nowsze ewolucyjnie partie mózgu i procesy myślowe zaprząc do roboty. No i zajmujące w związku z tym więcej czasu, zużywające też więcej energii. Więc po czymś takim, po przejściu takiego labiryntu, dużo bardziej będziemy mieć ochotę na czekoladę, dajmy na to. No i też, jeżeli ktoś miał w rękach ulotkę kontestacji, to wiecie, że tam jest taka łamigłówka dla przedsiębiorczych ludzi na odwrocie. Tak więc ten jest taki labirynt, da się go przejść nawet na więcej niż jeden sposób. Chyba przestałem słyszeć, nie wiem, słuchawki się zepsuły, coś.
3: Ja cię słyszę. Halo?
0: No dobra. Więc jest tam taki labirynt, da się go przejść nawet na więcej niż jeden sposób. I ja od dawna już twierdzę, że należałoby go, no skoro by była jakaś kiedyś nowa edycja, nowa wersja, zrobić krzywy. To znaczy są sposoby generowania takich labiryntów, właśnie nie krzywych, ale potem wziąć narzędzie w programie graficznym Swirl, czy jak ona się tam nazywa w danym programie, użyć kilka razy i ten labirynt właśnie pokrzywić. Wtedy stanie się on znacznie jeszcze trudniejszy. No, procesor ruchowy, którym się, tak jak mówiłem, będziemy dzisiaj raczej nie zajmować. On jest tam sobie z boku podłączony do tego procesora poznawczego. On ma 70 milisekund takiej tej latencji, tego opóźnienia. Tak, do tej pory zajmowaliśmy się tym wejściem, czyli otrzymujemy jakieś informacje ze zmysłów, one po drodze przechodzą przez pamięć właśnie taką ultrakrótką, czyli podręczną pamięć przypisaną do danego zmysłu, no i dochodzą przez procesor zmysłowy do procesora poznawczego, bądź do pamięci krótkotrwałej, bo oba te procesory są do niej podłączone. No i ten proces nazywa się uwagą, tak? Czyli skupiamy uwagę, poświęcamy uwagę jakimś bodźcom zewnętrznym. Natomiast to jest tylko wstęp, bo potem jest jeszcze coś, co może być dokonane, a nie musi. Dla większości informacji nie jest dokonywane, ale to jest dzisiejszym tematem w sumie, czyli zapamiętywanie. Czyli coś, co się dzieje na tej ścieżce. Procesor poznawczy i pamięć. Pamięć składa się z krótkotrwałej pamięci, potem właśnie proces poznawczy pośredniczy, jeżeli coś w pamięci krótkotrwałej się znalazło, a chcemy to zapamiętać, czyli umieścić w pamięci długotrwałej, gdzie możemy pamiętać właściwie nieskończenie wiele takich kawałków, porcji informacji, właściwie przez nieskończony czas, ale w praktyce no, jest tam jakiś okres takiego też zaniku, takiego logarytmicznego, znaczy wykładniczego, że jak zapamiętamy sobie ileś tam rzeczy, to po jakimś czasie pamiętamy połowę z tego, po drugim takim czasie 1/4 z tego i tak dalej. Pamięć krótkotrwała najpierw może pamięta 3 kawałki informacji na stałe, tak? Nawet jak nie koncentrujemy się, nie uczymy się czegoś, nie staramy się zapamiętać, to tam gdzieś tak 3 kawałki informacji są. Przy koncentracji na tym, że teraz będzie zapamiętywać, teraz się uczymy, teraz jest ten proces właśnie zapamiętywania, no to tam jest 7 kawałków. To jest typowa liczba. No i czas zaniku jest 7 sekund. To znaczy, jeżeli ja wam powiem 7 kolorów, to przez 7 sekund będziecie prawdopodobnie pamiętać te 7 kolorów, a potem już niektóre z nich zapomnicie. Jeżeli macie zapamiętać tylko jeden kawałek, załóżmy, powiem wam teraz ciąg liczb i powiem wam, znajdźcie z nich największą i zapamiętajcie, to i potem nie będę wam tego przypominał, jak gdyby, tylko zapytam się was o to w jakimś momencie audycji później, to czas zapamiętania jednej informacji, jak ich nie jest 7, tylko mniej, jedna, to jest znacznie dłuższy, 73 sekundy. Ale szybko spada, bo już przy trzech kawałkach, które byście mieli naraz zapamiętać, czy na przykład największą liczbę, najmniejszą liczbę i powiedzmy jedyną parzystą, z góry wam zapowiem, że będzie tylko jedna, no to wtedy no spada to znowu do 7 sekund. Bez odświeżania, bez przypominania sobie. Powtarzania. Słuchajcie, powiem wam co innego. Nie powiem wam liczb, powiem wam cyfry. Słuchajcie, mówię wam ciąg cyfr. 2, 3, 9, 6, 1, 7, 0, 6, 9, 4. No ich jest więcej niż 7. No prawdopodobnie ich nie powtórzycie. No, jak powtórzycie, to jesteście w tym dobrzy. A teraz słuchajcie jeszcze raz. 2, 3, 9. To jest jak numer telefonu, nie? 2, 3, 9. 6, 1, 7. 0, 6, 9, 4. O, to już jest dużo większa szansa na zapamiętanie tego. Po to się oddziela te numery telefonów kreseczkami i tak dalej. Po to się oddziela tysiące, miliony i tak dalej. Co trzy cyfry się robi tamten separator w przypadku anglosaskich krajów, zwłaszcza Ameryki, to jest przecinek, że jak zobaczycie tam liczbę na przykład 353,022, to nie jest 353,022, tylko to jest 353,022, bo zamiast naszego przecinka oddzielającego część ułamkową od całkowitej, oni używają kropki, a przecinka właśnie do jako ten thousand separator. No i po co się to oddziela? Po to, żeby pogrupować i żeby zmienić pojęcie kawałka, dodać dodatkową strukturę, bo taki jeden segment składający się z trzech, czy ostatni tutaj był z czterech cyfr, to jest taki kawałek, który możemy zapamiętać no, w jednym takim, jak gdyby, no, w jednej przegródce na taki kawałek. I takich kawałków, jak są trzy, no to jest, zapamiętamy wszystkie, nie? No, zauważcie, dodaliśmy więcej informacji do zapamiętania, czyli ciąg 10 cyfr podzielony na trzy segmenty, z podziałem, gdzie te granice segmentów są. I łatwiej to zapamiętać, niż po prostu 10 cyfr takich bez żadnych dodatkowych informacji. Dodatkowa struktura, redundancja, informacji więcej niż trzeba. To jest ważny motyw. On ułatwia człowiekowi, a nie utrudnia zapamiętanie. Umysł ludzki działa optymalnie w warunkach nadmiaru informacji, w warunkach właśnie redundancji. Komputer przeciwnie, w komputerze redukujemy, nie powtarzamy informacji niepotrzebnie, choćby po to, żeby nie mieć problemu ze spójnością, także jeżeli jakieś dane byśmy przechowywali i tu, no to potem zaprogramujemy coś, co zmienia dane w jednym miejscu, zapomnimy zmienić w drugim, albo nie zdążymy jeszcze zmienić w drugim i coś nam się będzie działo, co zależy od jakiegoś niespójnego stanu, który żeśmy uzyskali, czy to chwilowo, czy nawet na stałe.
3: Stąd też właśnie no,
0: różne błędy mogą z tego wynikać. Natomiast człowiek radzi sobie z tymi błędami znakomicie. Mhm. Dokładnie tak, jak sobie radzi informatyka z błędami, że na jednej stronie internetowej może być stwierdzenie, że coś jest prawdą, a na drugiej, że coś jest nieprawdą. Nie? No i one mogą współistnieć. No a potem mamy pamięć długoterminową. W jaki sposób coś zapamiętać w pamięci długoterminowej? Czyli takiej, że to jest utworzone na stałe wspomnienie, ono jest na poziomie tam powiedzmy już połączeń, nie na poziomie białek, które są ulotne, tylko na poziomie połączeń neuronowych. Tak? Więc one no, generalnie tworzą się poprzez czas spędzony z daną informacją. To znaczy, jeżeli się uczymy czegoś, dajmy na to, i uczymy się czegoś kilka razy, spędzamy nad tym, załóżmy, pół godziny na nauce, załóżmy, jakichś tam słówek angielskich, czy jakiejś tam teorii matematycznej, czy programowania, czy gry jakiegoś utworu na instrumencie, no to czas spędzony nad tym, im dłuższy, tym bardziej trwałe jest dane wspomnienie, no bo tym częściej są używane te nowe połączenia między neuronami, one są w związku z tym lepiej zabezpieczane, tym więcej dodatkowych tych informacji wspomagających, tym większa właśnie ta redundancja, tym łatwiej odtworzyć jakieś coś, przypomnieć sobie takim czy innym sposobem równolegle próbowanym przez mózg. Nie wiemy, jak to do końca działa, ale wiemy, że to jest taka masowo równoległa jednak maszynka, taki równoległy model obliczeń i potrafi próbować wielu możliwości na raz odtworzenia jakiejś potrzebnej informacji. Szuka różnych właśnie skojarzeń, sposobów dotarcia. Natomiast powtarzając coś, ucząc się czegoś, słuchaj, ja nie wiem, czy mi słuchawki dobrze działają, bo czy ty chcesz coś powiedzieć?
3: No ja chciałem wspomnieć o tym, że trzeba wspomnieć o fazie hipokampa, bo dzięki temu jest w ogóle możliwe przenieśli z pamięci długotrwałej do długotrwałej, bo tam nas są takie zakręty jakby komórek, w których po prostu musi wystąpić wzmocnienie sygnału i właśnie wyższe jest na zdrowie. Wyższe jest to wzmocnienie tego sygnału właśnie w hipokampie, tym większa szansa na to, że po prostu ta informacja jest w pamięci długotrwałej. Dlatego hipokamp jest, że tak powiem, tą waszą strukturą, jeżeli chodzi o pamięć i często porównywano wielkości hipokampów u ludzi na przykład co u taksówkarzy. Bo taksówkarze kiedyś musieli zdawać takie ogromne testy albo znajomości ulic. I robiono właśnie taki eksperyment wśród taksówkarzy londyńskich i badano wielkości ich hipokampów. I właśnie teraz stwierdzono, że są kilkukrotnie nawet większe niż u zwykłych ludzi.
0: A, no widzisz, czyli ćwiczenie czyni mistrza, ćwiczenie powiększa hipokamp nawet. Czy im się ten hipokamp faktycznie powiększał, czy to była może taka selekcja do zawodu, czy że ludzie, którzy już mieli ten hipokamp większy, to akurat zostawali tymi taksówkarzami i wytrwali?
3: Eksperyment tego nie był w stanie udowodnić. Po prostu badano ludzi, którzy już są tymi taksówkarzami, którzy już byli już odbyli jakby ten test. Ale możliwe jest powiększenie konkretnych części mózgów, ale nie ze względu na zwiększenie się ilości neuronów, ale ze względu na zwiększenie się ilości astrocytów, które jakby pełnią funkcję ochronną, jakby odżywiającą dla neuronów. To są jakby takimi komórkami glejów, które są jakby opiekuńcze wobec neuronów. No. I na przykład, nie wiem, czy słyszałeś o historii mózgu Einsteina i że poszczególne struktury w mózgu Einsteina były powiększone właśnie ze względu na ogromną ilość astrocytów. Czyli po prostu jakby to udowodniało to, że ludzie pracujący nad swoim umysłem tak mogą powiększyć swój mózg. To jest ciekawe.
0: No, prawda. To ja w takim razie coś mi się tu ewidentnie psuje ze sprzętem. Słuchajcie, powiem wam jeszcze z takich rad dotyczących zapamiętywania. Powtarzajcie, owszem, rozłóżcie czas, nie zakuwajcie noc przed egzaminem, czy takie rzeczy, bo to jest zaś zapomnieć. Źle się zapamięta w ten sposób i poza tym też krótko, to znaczy przeładuje się swój system pamięci. Te wspomnienia nie zdążą się ugruntować wszystkie jednocześnie. Zapomnijcie to szybko. No, czasem to są rzeczy, które wam nie zależy na zapamiętaniu, ale nawet jeżeli zależy wam na odtworzeniu ich po prostu tego określonego dnia, tylko jednego, a nie na pamiętaniu ich dłużej, to i tak dużo lepiej, dużo mniejszym, że tak powiem, kosztem opanowanie dane materiału uzyskacie, rozkładając to czasowo, a nie planując nauczenie się wszystkiego dzień przed. Dzień przed się w ogóle nie należy. tak, ja tak przynajmniej robiłem, czy przynajmniej starałem się robić. No, więc powtarzajcie też wielokrotnie dany materiał, jeżeli wam zależy na zapamiętaniu go, dane informacje, ale nie w tej samej formie. Czyli na przykład, jeżeli się uczycie czegoś, nie wiem, programować, cokolwiek, to oczywiście oprócz praktyki mówię, bo trzeba też przyswoić sobie pewną teorię. Jeżeli uczycie się pewnych informacji, prawda, czyli pewnej teorii, to raz przeczytać książkę, raz pooglądać filmiki na YouTubie, raz porozmawiać z kimś o tym, prawda, kto się zna, raz z kimś, kto się też tego uczy, wzajemnie się na przykład poodpytywać z jakiegoś materiału, który jest przed egzaminem, czy coś takiego. Urozmaicać formę po prostu, bo wtedy się tworzą inne tam połączenia, inne skojarzenia. inne sposoby dojścia do tej samej informacji, one się jak gdyby właśnie wzmacniają nawzajem.
3: Dobrym sposobem są właśnie mnemotechniki, co właśnie wspominałeś o tym, że tak. Właśnie redukujemy ilość informacji. Dobrze jest stworzyć na przykład historię,
0: nie redukujemy, powiększamy.
3: I emocjonalnie, które jakby wplatamy tą informację, którą chcemy ten. Łatwiej też wchłaniamy coś, co jest związane właśnie z jakąś emocją, dlatego ludzie zawsze pamiętają, co robili, gdy na przykład dowiedzieli się o jakiejś katastrofie, że akurat 11 września 2001, dobrze mówię?
0: Tak.
3: Ten samolot.
0: Tak.
3: Boże.
0: To większość Amerykanów już kilka lat po tym nie wiedziało, w którym to było roku, bo no.
3: A pamiętasz, co ty robiłeś? Bo ja pamiętam.
0: No ja pamiętam. Ja się przez kilka godzin w ogóle o tym nie dowiedziałem, bo byłem w górach, wróciłem z przyjacielem z góry i moja siostra, ja wchodzę ten do sieni, a moja siostra na mnie z góry patrzy tak i pyta się, czy ty wiesz, co się dzisiaj dzieje na świecie? No,
3: to, nie pamiętałeś tego dnia.
0: To choć przed telewizor, nie?
3: Która gdzieś tam na ciebie wpływa i zapamiętałeś to. A ja siedziałem w korkach, właściwie w tramwaju z godziny akurat jak walnęło w te wieże, więc... Ale też pamiętam, co robiłem tego dnia. Czy jednak ten wartość emocjonalna wpływa na tę pamięć. Właśnie to można w ten sposób wykorzystać, jeżeli te historyjki związane z tym materiałem, że tak powiem, są żywe i coś tam wpływają. I ponoć jeszcze dobra jest, nie tego nigdy nie stosowałem, ale dobra jest też aromaterapia.
0: O, będzie.
3: Tak, żeby po prostu jakąś informację, jakieś informacje wiązać z jakimś zapachem i wtedy, kiedy wchłonie się jakby ten zapach, na przykład już przed egzaminem, to wtedy pamięć się odświeża. Ponoć wynika to z tego, że naszym pierwotnym zmysłem był ten zmysł zapachu.
0: No właśnie.
3: Najbardziej prymitywnym i najbardziej najstarszym po prostu.
0: Tak, no bo jak te jednokomórkowce sobie coś tam wyczuwały, jakieś cząsteczki chemiczne w otoczeniu, w tej zupie, co sobie pływały, no to z tego właśnie rozwinął się węch, a wszystkie inne zmysły są późniejsze. No smak może jest też takim, powiedzmy, od węchu, odgałęzieniem, no. Ale smak jest słaby, smak generalnie...
3: One grają. Na przykład jesz coś i masz zatkany nos, też nie czujesz w pełni aromatu danej rzeczy, tylko to jest jakby współgranie tych dwóch zmysłów tak naprawdę razem.
0: Tak, to zapach jest niedoceniany, gdy chodzi o... duża część sztuki kulinarnej to jest właśnie nie smak, a też zapach, nie sam smak, ale... No i smak też wymaga znalezienia się czegoś w aparacie gębowym, węch jest bardziej uniwersalny, bo też na jakąś odległość działa. Tak, więc ja to miałem też powiedzieć, widzę, że mnie tutaj ubiegłeś, bo ja to miałem na koniec przewidziane, ale dobrze, no, jak widać, nie miałem zamiaru gadać jakiejś herezji, skoro ktoś to potwierdza. Okej, to słuchajcie, jeszcze co pomaga tutaj? Konkretność pewną, znaczy, co łatwiej zapamiętujemy? Konkretne rzeczy. Słuchajcie, powiem wam teraz sześć pojęć, sześć wyrazów, sześć rzeczowników. Ciepło, głębia, zazdrość, piękno, orbita, przepis. Trudno to zapamiętać, dużo łatwiej zapamiętać takie. Drzewo, cement, kiełbasa, broda, słońce, stadion. To są konkrety, byliśmy na stadionie, nie? Słońce widzimy na co dzień, kiełbasy jemy, cement no może nie na co dzień, nie wiem, chyba w zależności od zawodu, może mamy do czynienia też z cementem na co dzień, z drzewami też, z brodą, no zwłaszcza mężczyźni mają do czynienia na co dzień, przynajmniej potencjalnie z jej urośnięciem, jeżeli się jej nie nosi. No a jakieś tam piękno, jakaś orbita, wiecie co, jak się czytało dużo książek i się wyobrażało sobie przy tym rzeczy, to nawet orbitę sobie wyobrażać człowiek, to jest też coś konkretnego, to abstrakcyjność tej orbity też jakoś ja mam przed oczami obrazek, jak słyszę słowo orbita, że jakiś tam satelita krąży wokół planety, nie? Pod jakimś takim narysowanym, nieistniejącym fizycznie, ale narysowanym okręgu, nie? No. Słuchajcie, tak jak mówiłem, zanik jest najpierw szybki, potem powolny. To jest taka wykładnicza zależność. W związku z tym, pytanie do was. Jeżeli mamy dwa równie mocne wspomnienia, równie dobrze pamiętamy dwie rzeczy, ale są one z różnych momentów w czasie, To które wspomnienie jest mocniejsze? To starsze czy to nowsze? W ogóle nikt nie dzwonił przez długi czas, to możecie zadzwonić z odpowiedzią. Za parę minut ją podam. Ty pewnie wiesz, więc się nie odzywaj.
3: Ja mogę co najwyżej zgadywać, bo akurat nie wiem.
0: Dobra, jak nie wiesz, to nawet na tobie to zrobimy. To które jest...
3: Ty wiesz, starsze.
0: To prawda, bo skoro... To jest w ogóle, to się nazywa prawo Josta. W 87 to zostało przez niego opublikowane. Bo wspomnienia zanikają najpierw szybko, potem coraz wolniej. To jest taka właśnie wykładnicza zależność. Tak jak rozpad promieniotwórczy na przykład jakichś izotopów. Nie? Więc połowę się zapomni na przykład w rok, to znaczy, że w następny rok się zapomni znowu połowę, czyli mniej, bo tylko 1/4 początkowej ilości. Nie? Więc jeżeli dane wspomnienie słabnie, coraz mniej do niego tam wątków w pamięci prowadzi, no to słabnie szybko, gdy jest świeże, a potem słabnie coraz wolniej. Więc jeżeli dwa są w danym momencie tak samo mocne, to znaczy, że to, które jest świeższe, ma w danym momencie szybsze tempo, już zawsze będzie miało szybsze trochę tempo, chociaż coraz wolniejsze, ale szybsze od tego drugiego, no niż to drugie. To drugie zdążyło już spowolnić jego wygasanie. Ono będzie trwało dalej to wygasanie, ale będzie właśnie wolniejsze i w tym momencie przegania właśnie to wspomnienie nowsze swoim poziomem, staje się słabsze, było do tej pory mocniejsze, a staje się słabsze, zrównało się i staje się słabsze od tamtego. Mimo że oba stają się słabsze w czasie, ale to szybciej. No i można, słuchajcie, też zapomnieć przez takie zjawisko informację jakąś poprawioną. Załóżmy, że mówił nam coś ojciec, mówiła nam coś matka, mówili nam coś dziadkowie. No i myśmy się tak nauczyli, nie? Pamiętamy to. Pamiętamy nawet powód, pamiętamy uzasadnienie, nie? Potrafimy odruchowo powiedzieć, a bo ten, bo Wałęsa tego nocną zmianę zrobił i to było w nocy. No nie, to nie było w nocy, słuchajcie. No więc... no ale nawet jak przeczytaliśmy to, informację poprawioną i nawet się... O, to warto zapamiętać, bo to jest inaczej niż myślałem przez całe życie. Ale jeżeli nie powtarzamy sobie tego, jeżeli nie zajmujemy się tym na co dzień, nie odświeżamy sobie, to zapomnimy. To zdarza się nawet często, że wrócimy do tego mocniejszego, bardziej utrwalonego wspomnienia. Ono zyska z powrotem przewagę po jakimś tam czasie nieodnawiania tej nowej informacji. I będziemy z powrotem rozpowszechniać informację, mimo że już byliśmy wyeksponowani na tą nową. I w jakiejś okoliczności nawet możemy się złapać za głowę, bo jakieś tam wspomnienie szczególne, typu na przykład zapach, przypomni do zarejestrowanie tej nowej informacji i powiemy, a na pewno coś mi się tu pokręciło. To też, słuchajcie, w momencie, kiedy mamy dużo wspomnień w ogóle w każdej dziedzinie życia, dzieci mają mało, w związku z tym szybko się uczą. Natomiast ponieważ nie trzeba konkurować z tymi wspomnieniami, z tymi informacjami już zapamiętanymi w dużej ilości, a trzeba z nimi konkurować w miarę jak człowiek się staje dorosły, a już tym bardziej stary. Dlatego też you can't teach an old dog new tricks, bo nie tylko człowiek, ale też pies, powiada przysłowie angielskie. Nie możesz nauczyć starego psa nowych sztuczek. No, czasem możesz, ale jest to dużo trudniejsze.
3: Ciekawe, bo też musisz zwrócić uwagę, że kolejne lata w życiu wydają nam się, że biegną coraz szybciej i czy właśnie coś nie ma związku z tym.
0: A bo to jest coraz mniejsza część życia. Tak. Dla czterolatka rok to jest 1/4 jego życia, a dla nas... Przeżyje 25% tego, co do tej pory przeżył. O, a my? No, nie takie mnóstwo. Więc również właśnie emocje się liczą. Zapominamy rutynę, pamiętamy rzeczy jakieś takie godne uwagi, nie? Jakieś takie zmieniające coś w naszym myśleniu, czy jakieś silne doznania. Również dla pewnej higieny psychicznej, dla zdrowia psychicznego. No w depresji to, tak jak mówiłeś, potrafi działać odwrotnie. Natomiast normalnie człowiek, żeby nie zwariować, to sobie idealizuje przeszłość. Takie mamy zjawisko, więc złe zapominamy. Na przykład załóżmy wielu ludzi, którzy wykupują w czasy w biurze podróży, załóżmy jadą tam na tydzień czy na 2 tygodnie, nie wiem, do Egiptu, do ten Madagaskaru, czegokolwiek. i narzekają, o jak to ten, jak to nie było zgodne z tym, co nam zapowiadali, o jakie to tam jedzenie było, nie, nie takie, a ta plaża to w ogóle ten piasek był ten gruby i kujący, nie? A pogoda była tylko przez połowę czasu ładna, a taka średnia była przez resztę. No i narzekają, jak wrócili. A potem, tak. A rok później, dwa lata później, a jak to tam było fajnie. A no, tak, takie miłe wspomnienia, a takie fajne zdjęcia stamtąd mamy, nie? No i tak samo zresztą z relacjami na przykład romantycznymi, nie? Jeżeli się miało chłopaka czy dziewczynę i się zakończyły ten związek. Znaczy, nie, że stało się... Znaczy, w sumie czy z inicjatywy obojga, czy z jednej strony to i podobnie, nie? Więc raczej się nie jest zadowolonym z danej relacji, że była po tym, tuż jak się zakończyła. No, bardzo dobrze, jeżeli się jest, natomiast zwykle się nie jest. Ale potem, po kilku kolejnych, dajmy na to, czy po kilku latach, się wraca do tego raczej z miłym z nastawieniem. Podobnie ze szkołą, słuchajcie. Raczej, znaczy dobra, no oprócz małych dzieci, które powiedzmy dla nich to jest jakieś nowe doświadczenie, nowy etap życia, nie? To tak do trzeciej klasy powiedzmy to dzieci nawet lubią chodzić do tej szkoły. Ale no chyba, że akurat padają ofiarą jakichś tam ekscesów, co jest coraz częstsze chyba. Więc natomiast potem generalnie no, mają tego poczucia, nawet jeżeli nie potrafią tego wyrazić słowami, zwerbalizować swojego odczucia, czy nawet nie chcą tego robić, bo spotykałoby się to raczej z dezaprobatą dorosłych, to uważają to jednak za to, czym faktycznie jest, a więc pewnym przymusem, pewnym obozem koncentracyjnym dla nieletnich. Ale oczekiwanie takie jest norma społeczna, że mają się dostosować, mają chodzić do tej szkoły, mają tam właśnie tą motywację wewnętrzną jednak sobie wykrzesać i czegoś się uczyć, pomimo że system jest tak ustawiony, żeby zastępował ją motywacją zewnętrzną i żeby zrobił z nich wszystkich szarą masę, tak żeby nie odstawali ani w dół, ani w górę pod żadnym względem, bo to jest problem. No i natomiast dorośli idealizują. Mówią, a fajnie było w szkole, stresu nie było, co prawda zadania trzeba było odrabiać i tak dalej, ale nie było pracy, nie było odpowiedzialności, nie było tego, tamtego, nie? Więc ogólnie doświadczenia z dzieciństwa i chodzenie do szkoły i wszelkie inne doświadczenia z dzieciństwa są idealizowane. Jakie to dzieciństwo beztroskie, dzieci i młodzież też, no oni to nie mają problemów takich realnych, nie? Otóż mają. Słuchajcie, drodzy dorośli, mają problemy młodzieńca kilkuletniego dziecka, czy nawet niemowlaka, co jeszcze mówić nie umie, jak sama nazwa wskazuje, są nie mniej realne, są nie mniej straszne dla niego, nie mniejszym wyzwaniem, nie mniej mocno je przeżywa, jak wy wasze. No i odwrotnie też tak samo jest z radościami. Więc no, ja pod tym względem byłem zawsze jakoś upośledzony, tak w cudzysłowie powiem, bo ja mam dobrą pamięć, chyba to też jest jeden z czynników. Mianowicie ja pamiętam, jak to było, potrafię się wczuć, pamiętam, jak to było być nastolatkiem, pamiętam, jak to było być nawet młodszym.
3: Pamięć czy empatia, bo może masz po prostu dobrą empatię, nie pamiętasz, tylko sobie wmawiasz, że pamiętasz.
0: Ale nie, pamiętam też, bo potrafię to podeprzeć przykładami, potrafię to podeprzeć, więc to faktycznie też ma z pamięcią związek. Ale tak też faktycznie nie przystawałem nigdy bezrefleksyjnie na takie właśnie gadanie, że co za oni mogą mieć problemy, ta młodzież, a oni tak beztrosko se żyją, młodzież czy dzieci, nie? Nie, więc właśnie miałem tą empatię, ale jednym i mam. Natomiast myślę, że wspomaga mnie w tym właśnie zdolność pamiętania, jak to jest, bo taki, jaki ci młodsi są teraz, ja już byłem. Moi rówieśnicy i starsi ode mnie też już byli, ale nie pamiętają i nie chcą chyba pamiętać, bo ja o tym kiedyś mówiłem, był odcinek o młodzieży, że nie chcą pamiętać. To jest takie zjawisko ogólnie też tak na marginesie. Jeszcze raz wspomnę, jak właśnie efebofobia, czyli strach przed młodzieżą, tak? Że taka alienacja społeczeństwa od tej grupy, jaką jest młodzież. Dobra, ale wracając do tematu, bo to nie o tym dzisiaj miało być, to Właśnie, pamięć tą długotrwałą możemy podzielić na pamięć semantyczną, czyli asocjacyjną, w której są skojarzenia, czyli takie linki, powiązania między różnymi rzeczami. I o niej mówiliśmy do tej pory najwięcej. Oraz pamięć epizodyczną, czyli pamięć, w której mieszczą się sekwencje zdarzeń. Pamięć opartą na następstwie czasowym, następstwie zdarzeń, następstwie wrażeń zmysłowych, myśli, stanów. No, historia jakaś właśnie. W niej się mieszczą historie. Czyli rzeczy powiązane nie jakimiś abstrakcyjnymi linkami, czyli tylko powiązane no, przyczynowo-skutkowym ciągiem. I tutaj tak. Tutaj też wiele mnemotechnik jest na tym opartych. No, można sobie zrobić taką mnemotechnikę na przykład, że jeżeli mamy zapamiętać ciąg cyfr długi, na przykład cyfry liczby pi, pierwszych 100 cyfr, dajmy na to, po przecinku, to możemy sobie zamiast 1, 2, 3 tych cyfr kolejnych wyobrazić sobie jakieś wyrazy podobnie brzmiące, tak żeby na pamięć asocjacyjna tutaj pomoże, bo nam skojarzy pewne rzeczowniki, dajmy na to, z pewnymi cyframi, na przykład zamiast 1, 2, 3 to możemy mieć jeleń, drwa, psy, tak, no i jak mamy taki ciąg cyfry 3, 1, 4, 1, 5, 9 i tak dalej, i zamiast każdej tej cyfry wyobrazimy sobie rzecz, która się nazywa według jakiegoś tak odzorowania podobnie jak ta cyfra, albo ma kształt podobny do tej cyfry, cokolwiek, możemy to kojarzyć na dowolnej tutaj zasadzie, no to taki ciąg konkretnych, właśnie lepsze są rzeczowniki typu właśnie drzewo, cement, kiełbasa niż zazdrość, ustawa, prawda, i logika, ale zaczyna się to układać w jedną historię, tak, że jeleń, szafa, spodnie, szafa, no, drwa, tak. No, można też sobie wyobrażać cyfry w kontekście. Załóżmy, że chcemy zapamiętać na przykład numer telefonu jakiegoś człowieka. No wiem, teraz wpisujemy sobie do telefonu i tyle, ale załóżmy, że nie możemy, bo jesteśmy szpiegiem, załóżmy tamten i urządzenia musimy często zmieniać, czy uciekamy przed agentami rządowymi, nie mogą nas śledzić, nie możemy mieć na stałe, musimy codziennie nowy ten tymczasowy telefon sobie ogarniać i zapamiętywać nic nie możemy z tego, tylko trzymać w głowie. No to możemy sobie wyobrażać cyfry jego numeru telefonu na przykład w kontekście, czyli na przykład człowieka, którego numer telefonu, załóżmy, że zaczyna się od 2, no to ten człowiek jest na dwójce. No dobra, wiemy co to znaczy, tak, w slangu dwójka to jest czynność fizjologiczna. No, więc potem załóżmy, że trójka, no to on nosi czapkę taką, co jak się ją bokiem postawi, to przypomina cyfrę 3, nie? No to sobie wyobrażamy, że ma trójkę na głowie nałożoną, no, coś takiego. Albo ósemkę, że ma taki kształt ciała jak ta ósemka, albo piersi, że ma jak ósemka taka na boku. No, różne rzeczy możemy sobie o nim wyobrażać. Możemy sobie wyobrażać na z laską w kształcie jedynki tą postać. O. No, więc redundancja. Dopisujemy opowieść. Wspomagamy się tym samym pamięcią epizodyczną, to znaczy w tym momencie dane wspomnienie, czy dany zespół wspomnień, dana informacja, dany fragment, powiedzmy, wiedzy, który chcemy zapamiętać, jest zarówno dostępny w pamięci asocjacyjnej, jak i w pamięci epizodycznej. Pewna opowieść nam przypomina, odsłania nam kolejne skojarzenia, które nam z kolei teraz już przez pamięć asocjacyjną odtworzą obraz danej, no, danej wiedzy, tak, danego zasobu informacji. No więc takie są te mnemotechniki. Generalnie mnemotechnikami można by nazwać właśnie sposoby dodawania redundancji, na przykład dodatkowej struktury, podziału cyfr na bloki po 3 czy po 4. Lub dodatkowego takiego lustrzanego zestawu danych, który w drugim rodzaju pamięci z asocjacyjnej w epizodyczną czy z epizodycznej w asocjacyjną będzie odzorowywał jakoś te same informacje. Czy przynajmniej jakiś ich skrót, jakiś wyciąg taki, który pozwoli po przeniesieniu do tej drugiej no, odtworzyć więcej sobie przypomnieć. No, słuchajcie, w informatyce, jak mówiłem, też jest przykład, bo komputer działa tak, że generalnie dry, tak, czyli nie powtarzajmy danych, ale już też informatyczna, czy część przyrody informatycznej, czyli na przykład www działa inaczej. Jest mnóstwo stron i teraz jak znaleźć stronę, nie? Słuchajcie, jak znaleźć stronę? Kiedyś byliście na jakiejś stronie, gdzie jest informacja, dajmy na to o tym, o, program Platformy Obywatelskiej Wyborczej z 2005 roku. Wiecie, że nie ma? Oni to chyba specjalnie wyczyścili internet z tego. Przynajmniej mi się nie udało znaleźć. Jak wam się uda, to dajcie link w komentarzach pod tą audycją. Albo słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie, jak oni kręcili nosami niektórzy z Platformy, jak Jan Rokita

0: było, na jakiej stronie, czy no, to, czy na jakim kanale YouTube może, jeżeli to filmik. No to, czy w której audycji to było spośród tych mnóstwa? Czy to było u Bajtitera, czy może u Maćka Binerta, a może u Sławka Muturi? No, jeszcze ile lat temu i w której audycji? No to nie będziecie przecież wszystkiego jeszcze raz przesłuchiwać, nie? No to możecie, jak kojarzycie, są narzędzia wyszukiwania, jest Google, są inne rzeczy, ale im więcej rzeczy kojarzycie, że na przykład z jakiej strony może być link do tego, albo że tam jakieś słowa, jakieś urywki słów może się z tym kojarzą, albo jeżeli szukacie w e-mailach, to czy to miało załącznik, czy nie, tak? Jakiś przedział dat, jakieś słowa i czy załącznik był, ale jeżeli tak, to ile, jakiego typu, takie kryteria, no w zależności od tego, na ile zaawansowane jest dane narzędzie, można tutaj wykorzystywać. No i to jest jak najbardziej w przyrodzie informatycznej, ale działa dużo bardziej jak człowiek niż jak komputer z jego algorytmem, no bo właśnie www, rozproszona sieć, czy też nasze dane nawet w naszej skrzynce mailowej, dane odzorujące coś, co rzeczywiste, nasze akcje, korespondencje, a nie jakieś abstrakcyjne dane, no to jest coś, co jest bardziej no, ludzkie niż jakieś syntetyczne całkowicie dane z matematyki czy z fizyki wzięte, które komputer sobie obrabia. Słuchajcie, wydobycie wspomnień, skojarzeń, moc skojarzeń. Marcel Proust był taki człowiek. On miał niesamowitą intuicję na temat właśnie między innymi pamięci, działań, sposobu, w jaki działa no, ludzki umysł pod tym względem. Więc słuchajcie, jest taki teraz uczony francuski Francis Eustache, który o Proustie powiada: ten wizjoner dużo wcześniej przed nami doszedł do wniosku, że pamięć stanowi centrum ludzkiego umysłu. To ona umożliwia nam bliski kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi, bez względu na to, czy są obok nas, czy też nie. I tenże Proust napisał swoją autobiografię w 7 tomach. Informatycy to lubią, zwłaszcza historycy informatyki, bo on wymyślił długo przed komputerami jeszcze, wymyślił coś takiego, coś nazywa nieliniowa edycja tekstów. I ja już o tym parę razy opowiadałem, więc może tym razem nie będę. No ale w tej swojej autobiografii pisze między innymi o tym, jak silne jest jego wspomnienie z dzieciństwa, gdy był u cioci Leonii w Cambrai, gdzie spędzał niedzielne poranki. Jaką przyjemność mu sprawiało właśnie jako dziecku, jak miłe jest wspomnienie dzieciństwa skojarzone właśnie z tym zapachem, który mu się utrwalił, bo ona mu podawała kawałki ciasta, magdalenki właśnie, takiego ciasta, takich magdalenek, zamoczonych, zamaczała je najpierw w herbacie. No i właśnie, gdy się zamoczy taką magdalenkę w herbacie, to roztacza taki specyficzny właśnie aromat. I plus, ilekroć go w dorosłym wieku czuł, to właśnie bardzo intensywnie mu przychodziło to wspomnienie z dzieciństwa. I zastanawiał się, dlaczego właśnie węch ma taką moc. No bo inne zmysły też mają, natomiast węch ma taką właśnie najsilniejszą.
1: Ja mam ciebie takie pytanie. A czy ty uważasz, że my jesteśmy naszą pamięcią, czy też nie?
0: To znaczy, czy ktoś, kto zachoruje...
1: Czy definiuje osobę, czy jesteśmy właśnie tą strukturą jakby informacji, która definiuje w nas wszystko, czy też jakbyśmy stracili pamięć, to jesteśmy tą samą osobą?
0: No wiesz, to jest kwestia taka, czy ludzie w momencie, kiedy powstają i nie mają jeszcze żadnych wspomnień, są wszyscy tacy sami, no chyba nie jednak. Znaczy, część się różnią jakimiś predyspozycjami. Część rzeczy, część naszych cech, temperamentu, czy właśnie zdolności, powiedzmy, między innymi samej tego, czy mamy dobrą pamięć, czy kiepską, bo część to wiadomo jest kwestia ćwiczenia, ale część, no to chyba jednak są rzeczy na przykład wrodzone, tak? No, czy poza tym nawet utrata całkowita pamięci nie powoduje utraty nawyków, tak? Pewnych... nie wiem, czy pewnych skłonności dobrych czy złych, nawyków, nałogów, czy też cnót, tak? No, można nadal je mieć, a nie pamiętać, w jaki sposób się je nabyło. Można lubić nadal się czuć dobrze,

0: przy aromacie magdalenki zamoczonej w herbacie, ale nie mieć wspomnień żadnych, które się z tym kojarzą. W ogóle pozytywne i negatywne mogą być takie wspomnienia. Mogą być takie reakcje odruchowe na, tak jak na zapach tej magdalenki, mogą być też na, nie wiem, widok na przykład osoby w okularach bez oprawek. Może być na przykład jakiś niewyjaśniony strach, który nas oblatuje w momencie, kiedy widzimy kogoś właśnie z takim to atrybutem, nie? I nie wiedzieć, jakie doświadczenie i jak dawno, czy w dzieciństwie, czy jakoś później, no raczej w dzieciństwie, bo potem to byśmy pamiętali, wywołało taką właśnie reakcję taką emocjonalną na tę właśnie, na pojawienie się takiej okoliczności. Warto jest zidentyfikować, nawet jeżeli nie dojdziemy do tego, skąd się wzięły, przez zapytanie się świadków, czy przez jakąś hipnozę, odtworzenie tego, to się będzie wiedziało, jak się reaguje, pozna się siebie lepiej. Warto wiedzieć, że no jesteśmy ludźmi i to jest częścią naszej, powiedzmy, no, no, normalne jest to dla ludzi, że takie mechanizmy w nas działają. Warto wiedzieć o sobie, jakie w nas, w każdym z nas, żeby wiedział, jakie one są. No, na koniec miałem powiedzieć trochę o zaburzeniach, ale w sumie już na początku powiedziałem. Depresja, nerwica sprzyjają zaburzeniom pamięci, wiek, zwłaszcza choroby związane z wiekiem, tak jak choroba Alzheimera, amnezja, zwłaszcza po wypadkach się pojawia, ona może dotyczyć bądź przed wydarzeń przed danym wypadkiem, bądź po danym wypadku. Zwykle następuje utrata właśnie pamięci długotrwałej, a krótkotrwała działa w porządku. To znaczy taki człowiek jest w stanie rozmawiać, prowadzić rozmowę, nie zapomina na końcu zdania, chyba że było jakieś długie, wielokrotnie złożone, co mówił na początku. No bo to w pamięci krótkotrwałej, czy przynajmniej wystarczająco wiele informacji o tym. Wie, z kim też rozmawia, prawda, co jest w otoczeniu, jaki jest temat rozmowy. Ma też doświadczenia, jeżeli był profesorem, powiedzmy, na temat matematyki, no to on tam dalej o tej matematyce będzie w stanie rozprawiać, tak? Ale już pamiętać doświadczeń jakichś, czy co się wydarzyło, czy z kim rozmawiał, nie? To nie. Skończy rozmowę, osoba wyjdzie z pokoju, zapyta się go dwie minuty później, kto to był, on nie wie. No, więc tak, są też paramnezje, czyli pamiętanie wydarzeń, których nie było, bądź odwrotnie. I to nie są konfabulacje, to znaczy taki człowiek jest faktycznie przekonany o tym, że tak było. Słuchajcie, są też przy traumatycznych przeżyciach, albo nawet nie, po prostu przy wydarzeniach, przy których no, nie koncentrujemy się na nich, bo jesteśmy jakimiś mimowolnymi świadkami. Są w stanie ludzie na przykład w zeznaniach dotyczących przestępstwa z pełnym przekonaniem opowiadać, że było tak, drugi opowiada, że było tak i to są różniące się ze sobą zeznania, sprzeczne. No ale czy ktoś z nich kłamie, czy ktoś z nich świadomie mówi nieprawdę? No nie. Było albo tak jak jeden mówił, albo tak jak drugi, albo może jakoś jeszcze inaczej, nie?
1: Te nauczyci świadkowie nigdy nie są pewnikiem właśnie, jeżeli chodzi o sprawy kryminalne, no bo każdy podaje, że zdarzyło się co innego i że inaczej wyglądał przestępca, więc też jest takie, nie można ufać ludziom, ta pamięć zawsze odkurcza.
0: Tak, no to co, to może na koniec powiemy jeszcze o déjà vu, tak?
1: Déjà vu? Chciałem jeszcze wspomnieć, bo wcześniej mówiłem ciekawostkę o tym zespole, co ludzie, którzy po prostu właśnie niedowidzą, właśnie widzieli różne zwierzęta, czy po prostu mieli różne wizje związane właśnie z tym, że umysł nadrabia to i to się nazywa zespół Charlesa Bonneta, jeżeli ktoś jest zainteresowany.
0: A, słyszałem kiedyś o tym, no. Więc słuchajcie, co do déjà vu, no niektórzy przynajmniej tak to tłumaczą, że zaliczają to do takich właśnie tutaj paramnezji mimowolnych, czyli że mamy tylko jakby jedną część linku, że to jest taki błąd 404, nie? Taki jak gdybyśmy tą analogię do WWW dalej stosowali. I w tym momencie umysł spotykając coś takiego, takie skojarzenie w pamięci asocjacyjnej, które jest częściowo uszkodzone, znaczy on wiemy tylko, że jest, ale nie wiemy, co jest na drugim jego końcu. Mózg jest w stanie to uzupełnić tylko takim wrażeniem, że coś jest na rzeczy, nie? Gdzieś już był ten koniec, gdzieś już to widziałem, nie? Nie wiemy, z czym nam się to kojarzy, bo nie mamy tego drugiego końca, mamy tylko ten jeden. No to myślimy sobie, dobra, skoro nie mamy tego drugiego, to reifikujemy ten jako wspomnienie i mówimy, dobra, no to coś podobnego już było kiedyś. To jest jakiś błąd Matrixa, nie? To żyjemy w symulacji i akurat coś się tam, jakiś błąd, coś się powtórzyło, nie załadowała się jakaś nowsza wersja, tylko widzimy drugi raz to samo w tym samym miejscu, w tych samych okolicznościach. No. To słuchajcie, skoro tak, zadzwonili dzisiaj słuchacze w liczbie dwóch i godzin też już mamy prawie dwie, czas kończyć. Było to Epicentrum. O pamięci prowadził Krzysiek Welbaiditer.
1: Bardzo miło, dziękuję Tobie.
0: Tak, a Faraday tutaj przez większą część odcinka siedział i ciekawie dopowiadał. No to dobrej nocy Wam.
1: Dobranoc.

0: Hello, hello, pszczółki moje kochane. Witam się z wami w stylu konia konaka, który już od dawna nie nadaje, ale ja teraz przyjmuję pałeczkę i prosto z układu planetarnego orzeł jeden na planecie Alfa w radiu, którego słuchają same mutanty. Wita was nieśmiały krawculek. Głupoty gadam jakieś, dobra. No, to tak mi się przypomniał właśnie Paweł Konokonlak, on tak się zawsze witał w takim charakterystycznym stylu. A ja nie mam swojego przywitania za bardzo. Każdy ma jakieś, no jeden ma tam jakieś Crisimi Auditores, musztarda i majonez. Ktoś inny tam robi zawsze na początku audycji i zaczynamy nadawać, no... Jeszcze inny mówi: witajcie gorąco i serdecznie. Zacznę może cytatem. Nosił zły wilk razy kilka, dopóki mu się radiowe ucho nie urwało. No, tak, każdy coś tam ma, nie? A ja nic nie mam. Muszę sobie wymyślić jakieś przywitanie. W końcu, po 10 latach nadawania. No. W tle sobie gra wesoła muzyczka. Wesołki różne tutaj się schodzą powoli. Joł, niziołki. No właśnie, Furiat zawsze wszystkich nazywa niziołkami. Ciekawe czemu? Może dlatego, żeby tak pokazać, że sam taki wielki, nie? I wszyscy dla niego tacy tam do poklepania po główce, nie? Takie niziołki. A sam się czuje takim olbrzymem. Danusia pisze lele. To jakieś przywitanie jest? Lele? Okulele? Łelelele. To murzyńskie jakieś chyba. Lelele.
1: Jezus jest wolny.

Vojenko, Vojenko. Może ułożymy jakąś pieśń wojenną, żeby tutaj podnieść morale nocników i zachęcić ich do wojaczki z innymi radiami.

Nie będzie Enki pluł nam w twarz. No, coś takiego, nie? I dzieci nam martinił, nie damy klodom pluć nam w twarz. To jest nocników bój. Coś takiego, nie?

No tak, dobrze napisałeś, Etamie. To jest darowany koń. I się mu nie zagląda. Już nie powiem gdzie, mimo że już jest 20 minut po 23. Dzisiaj imieniny krawca.

czekam na prezenty. Co tak się wolno ludzie schodzą, co 15 osób, a ja takie mądrości mówię i się marnują te mądrości. Krawcu i ty, Brutusie, ale co, że przeciwko komu? Zapraszam do dzwonienia wszystkich chętnych, ale jest obowiązkowe bycie zabawnym, dowcipnym, elokwentnym, zwłaszcza dowcipnym, trzeba mieć dobry humorek, trzeba mi jeszcze zapłacić, żebym w ogóle chciał rozmawiać, trzeba skomplementować na początku, powiedzieć: Krawcze, dziś naprawdę, przepraszam, ale aż mi słowa więzną w gardle, byłeś wspaniały. To radiowe delicje. No właśnie, tutaj Floki coś ostatnio napisała, że jak zwykle tam to potrzeby. O, mistrzu, mistrzu, cudownie się słuchało. Po prostu radiowe delicje, na które nie zasługujemy, a nie to, co ten krawcowy chocholi taniec w fekaliach. Mistrzu! No i tam go łechce jego ego. To nie może tak być, bo jemu nie można tak komplementować. Jemu to woda sodowa do głowy uderzy i on się zrobi okropny wtedy. On będzie gardził wtedy wszystkim, w ogóle wszystkimi. Tutaj się zrobi wdechę ważny. Założy jakieś własne radio. Piszcie mu, że do dupy, jeszcze musisz popracować. Taki nieoszlifowany, nawet nie mówcie mu, że diament, tylko tam bursztynek jakiś, nieoszlifowany bursztynek. Zabrakło w tym bursztynku jeszcze zatopionej tej muchy starodawnej. Taki matowy trochę ten bursztynek, jeszcze taki ukruszony i taki mało ciekawy kolor ma ten bursztynek, taki sraczkowaty. Słabo się błyszczy jeszcze ten bursztynek. No i żeby tak nie przesadzać, bo jemu woda sodowa do głowy uderzy, ja go znam.

kurde, Etam założył Etam Media Center. Ale Potrzeba nie tak dawno skrytykował. Potrzeba raczej wszystko skrytykuje, Etamie, co ty zrobisz, to nawet, wiesz... Kurde, jak tu się wszystko rozwija pięknie. Etam zakłada Etam Media Center. E-Marcins Studio Production. No, to mi się podoba. To jest właśnie rozwój.

0: kropelka złotych marzeń. No, to tak. Też przed chwilą złociste kropelki ostatnie właśnie z siebie wypuściłem i wróciłem do was. Przepraszam, że tak długo mnie nie było, ale prostata już nie ta sama.
1: Starzeję się.
0: Niedługo usłyszycie o mojej śmierci. Wszyscy, ostatnio tylu wybitnych ludzi odeszło, ja też się kiepsko czuję. Odchodzą jeden po drugim, czwórkami do nieba idą. Ja też już sobie buty szykuję. I wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Nie chcę brać w tym udziału, narka. To co, aż tak, Mario? Aż tak? A cóż cię tak rozgniewało? Cóż cię tak rozgniewało? Napisz, bo aż dostałem wypieków na twarzy z ciekawości. Chyba nie będę mógł zasnąć teraz, jakby, bo nie wiem, o co poszło faktycznie też. Coś powiedziałem, chyba nie tak. Albo to sobie tutaj troluję, Mario.

0: chyba to, że powiedziałem na Enkiego, że łysy, tak coś czuję, że to mogło o to pójść. Nie, on jest owłosiony bezobjawowo, inaczej, ale... A poza tym to niektórym to dobrze z łysiną. I o łysych się mówi, że są na przykład, no nie wiem, że są dobrzy w te klocki. Wiecie, o co chodzi. Więc to. I to można się przejrzeć na przykład, jak nie mamy lusterka na przykład akurat, to można się przejrzeć w takiej łysinie. I człowiek jest aerodynamiczny i każdy łysy przypomina trochę Vina Diesela i to same plusy i na szampon się tak dużo nie wydaje to... tylko zima jest ciężka, trzeba czapeczkę właśnie, a on chyba nie nosi czapeczki, ciekawe, że on nie marznie. Ale te fryzury właśnie pokazują, jak różne są te uniwersa, te radia, to wszystko właśnie. Ja mam na przykład bardzo długie włosy, nie? To pokazuje, to właśnie świetnie obrazuje różnicę. No. Załóż czapkę, skinie, tak? Piękna piosenka była. Kiedyś Big Tits całkiem fajne miał te hity. W sumie miałem gdzieś taką płytę, gdzie no same fajne hiciory tam. Miłość do babci klozetowej. Załóż czapkę, skinie, co tam było, nie zapomnisz nigdy, no same hiciory były. A teraz to takie disco polo, nie? Ale to zawsze tak jest, że artysta w końcu się jakoś tam staje mniej płodny, już się zaczyna powtarzać, już to nie jest to, już nie ma w sobie tej werwy, już nie eksperymentuje, tylko się opiera na czymś sprawdzonym i tak to się kończy, nie? A dobry był utworek. Załóż czapkę, skinie, skinie, załóż czapkę. Załóż Enki czapkę, nie, to nie to. Gdy pogoda w kratkę, uszka się przeziębią, kark z lodowa cieje.
1: Mario. 20 zł.
0: Resztki myśli z mózgu.
1: Tyle i aż tyle.
0: Nie trolujcie, dajcie se chłopaki paks, tyle i aż tyle. Ale Mario, dzięki w ogóle za dwie dyszki. Miło, dwie dyszki. Mario, nie przejmuj się, słuchaj, takie żarty, my sobie tak z siebie żarty często robimy. To się nie ma co przejmować, wiesz, gorzej jak nam się to czasem wymknie spod kontroli i się pojawia taki żarcik, gdzie się troszkę może przekroczy pewną cienką, czerwoną linię. Halo, halo, kto się dodzwonił? Marcin.
2: Dobry wieczór, Raca z tej strony.
0: A, Raca, cześć Raca, hej, co tam u ciebie?
2: Hej, ja tak chciałem podpytać, bo gdzieś tam się pojawiła rozmowa na temat jakby radia, że się rozwija w różnych kierunkach. Ja chciałem tak ciebie zapytać jako włodarza, że tak powiem, nocnego radia.
0: Włodarz, nie, bardzo dobrze. Ale ponoć właśnie włodarz to jest...
2: Jest chyba dwóch włodarzy, prawda? Jest jeden, dwóch włodarzy jest. Potrzeba i ty, tak? Rozumiem.
0: No tak jak na Fame MMA, też niby dwóch.
2: No dokładnie, też jest dwóch, tak?
0: Ale wiesz, słyszałem, że włodarz oznacza kogoś, kto sprawuje władzę w czyimś imieniu, tak naprawdę. Czyli kto by tu twoim zdaniem za nami mógł stać, że jesteśmy takimi tylko tutaj, wiesz, niby właśnie tutaj... szefami, ale tylko włodarzami i ktoś za nami stoi, to kto by mógł twoim zdaniem stać za mną?
2: Nie, no
0: potrzebą?
2: Oczywiście, to tylko nasuwa mi się żydokomuna, no nic więcej.
0: Nie potwierdzę, okay. Nie zaprzeczę i dla niepoznaki się zaśmieję, że niby to żarcik i że tak nie jest naprawdę. Dobre, Żydokomuna, nie, no gdzie to tam, no co ty, nie wygłupiaj się.
2: Nie wysyłać na mnie żadnych asasinów, także mam żonę, dziecko, błagam, nie zabijajcie.
0: No to co chciałbyś powiedzieć w swoim ostatnim telefonie słuchaczom? Pożegnaj się ładnie.
2: Znaczy, życie było krótkie, ale bardzo fajne, także nie, dobrze. Generalnie chciałem zapytać, jaka jest wizja dalej Nocnego Radia, w sensie takim w rozwijaniu się, czy to nadal ma być medium, które rozwija się organicznie, w sensie takim, że każdy, kto przychodzi z jakimś pomysłem na audycję, bo tak jak już wcześniej wspominałem, ja chyba znowu chcę wrócić do jakiegoś podcastingu, już się tak mierzę z tym, mierzę się, mam mniej trochę czasu niż kiedyś, ale nadal czuję, że chociażby jeden odcinek w tygodniu byłbym w stanie jakiś fajny skonstruować i tak się zastanawiam, bo mam chyba 4 albo 5 pomysłów na jakiś typ audycji i tak się zastanawiam, w którym kierunku to radio ma iść, czyli że ja mam wybrać dla siebie najlepszy i jakby wyjść z propozycją do włodarzy Nocnego Radia i wy to zaakceptujecie lub nie, czy też to jest na tej zasadzie, że pewnego kontentu bardziej wam brakuje lub nie, czyli na przykład szukacie ludzi, którzy będą mówili o jakiejś tematyce, bo na przykład tego brakuje. Nie wiem, czy się wyjaśniłem jasno, czy mnie rozumiesz.
0: No to tak, tak. No, jak już jest tak, że masz tych pomysłów kilka, to w sumie warto to wykorzystać i mógłbyś nam podesłać te różne koncepcje i my ci odpiszemy na przykład, co by nam najbardziej odpowiadało. No, ostatecznie ty możesz zdecydować jako twórca, no wiadomo, ale my możemy możemy się podzielić swoimi jakimiś przemyśleniami, co by nam najbardziej pasowało z tego, co wchodzi w grę, nie? Która opcja? To może zdradzisz już teraz na przykład, co tam ci chodzi po głowie?
2: Znaczy, nie, to może jednak cofnijmy się o krok wstecz, bo w tym momencie, no, jednak, no nie chciałbym nagrywać czterech różnych odcinków i każdy o innej tematyce, wolałbym się skupić na jednej tematyce. No bo to jednak kawał pracy. Powiedzmy, że ja zrobię 4 odcinki po pół godziny, no to trochę pracy kosztuje, a wy na przykład wybierzecie jeden i stwierdzicie, że ten jest fajny, reszta jest zjebana, nie? No to...
0: Nie, to się nie zrozumieliśmy do końca, bo nie chodzi o to, żebyś nagrywał demówki jakieś teraz, czy po jednym odcinku z każdego, tylko żebyś nam przysłał w mailu, co ci chodzi po głowie, opisowo, nie?
2: Aha. No. Samopis, dobra. No to już jestem bliżej.
0: Czas się jakiś tam znajdzie, chociaż powiem ci, że mamy w sumie cały tydzień zapełniony na dobrą sprawę. Co prawda bajta nie ma co...
2: Jasna sprawa, bo przedstawiliście mi sytuację całościowo, że ja mogę gdzieś tam być wciśnięty o 8:30 rano, czasu tajlandzkiego i tak dalej, i to może być między środą a czwartkiem w nocy, także ja się zgodziłem na to, także absolutnie to, bo i tak to na razie będą audycje offline, absolutnie. Na razie nie czuję się na tyle jakby... No nie mam chyba takiej gadki, nie potrafię jeszcze tak uciągnąć takiej radiowej rozmowy, bo to też jest sztuka moim zdaniem. No bo jeżeli mówisz do mikrofonu przez powiedzmy 1,5 godziny, albo tak jak ty potrafisz przez 5 godzin, albo 6 godzin, jakby ta audycja się toczy, to jest umiejętność, no to nie oszukujmy się, no to raczej taki przeciętny Kowalski nie ma takiej umiejętności.
0: No ale
2: co
0: spoko,
2: innego w radiu
0: spoko,
2: i tak dalej, to powiedzmy tam są przerywniki muzyczne i tak dalej, on sobie planuje co powie, ale ty potrafisz jakby robić audycję ciągłość przez parę godzin, no to tego na pewno nie potrafię. Chyba nawet nie potrafiłbym to zrobić przez 30 minut, tak samo jak Enki miał audycję w Nocnym Radiu, no to też to było takie, no ciężko chyba, to jest umiejętność pewna.
0: Każdy musi się trochę rozkręcić, wiesz, trochę dotrzeć, to jest normalne i też normalne jest zupełnie to, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami i każdy jest w czymś tam dobry, każdy ma jakieś swoje skille, jeden potrafi gadać długo, a drugi mądrze, no, na przykład, to wiesz. to ja akurat długo. A tym na przykład może właśnie mądrze, ale niekoniecznie długo. I może to jeszcze lepsze być, wiesz.
2: No, okej. Okay. Dobra. No.
0: I też tematy, mogę ci taką, ty... mogę ci taką, sorry, ci przerwę, mogę ci taką na pewno dać sugestię, żebyś nie starał się być kimś innym niż jesteś w tym radio i nadawaj po swojemu, wiesz, bo jak będziesz starał się teraz być drugim Krawcem, czy Potrzebą, czy Zenonem, to wiesz, czy Jackiem z Australii, to się raczej nie sprawdza, musisz być sobą i doszlifować swój po prostu styl, nie, nadawania i tak będzie najlepiej, bo inaczej będziesz się zawsze męczył i tak. Będzie to trochę, i ktoś tam wyczuje, że to jest takie sztuczne trochę, że on coś tu pajacuje, widzę cię, pajacujesz, widzę cię kątem oka, nie pajacuj. I wiesz, i niekoniecznie to się sprawdza, nie? Bo to jest, tak mówię, bo jest taka pokusa w niektórych. Kiedyś znałem jednego takiego podcastera, co bardzo się starał udawać kogoś innego, podcastera i to się nie sprawdza.
2: Jasna sprawa. Be yourself. Bardziej mi chodzi o to, że teraz może trochę zdradzę te tematy, o których myślę, nagrywać właśnie w Nocnym Radiu, bo ja jakby w każdym tym temacie czuję się fajnie, ale nie wiem, jaki będzie odbiór tego. No, na przykład pierwsza sprawa, która przyszła mi na myśl, pierwszy jakby temat audycji, które mógłbym robić, no to takie, nie wiem, chyba starsi słuchacze, znaczy wiekowo starsi, pamiętają coś takiego jak Polskie Zobu, taki program i tak dalej.
0: Pewnie.
2: I montowali jakieś, wiesz, różne wypowiedzi polityków i tak dalej, był odpowiedni montaż dźwiękowy do tego i na przykład przeprowadzali wywiad, że na przykład, panie premierze, czy godzi się pan na to, żeby nie wiem, no, w chlewie były dodatkowe poduszki dla świni. Tam ten montowali, wycinali z wypowiedzi jakiegoś polityka, jakieś tam hasło. Tak, powinno być więcej poduszek, zgadzam się na to.
0: A, tak sobie myślę, pamiętam,
2: że jest tyle kontentu, kurde, w Nocnym Radiu, bo wy tyle mówicie i tyle by dało się wyciąć i można by nawet z tego całe wywiady stworzyć, posklejać to odpowiednio. Tam by się wypowiedział na przykład, że lubi wiewiórki ciasne, czy coś w tym stylu. No wszystko dałoby się znaleźć przy tylu godzinach materiału, prawda?
0: No tutaj przeróbki z nami to też można w sumie, ale to może właśnie idąc, można by pójść tą drogą, co w, tak dosłownie, co w polskim zoo, robić przeróbki ze znanymi osobami, czy politykami, czy gwiazdami i zrobić coś takiego samego jako oni. To nie jest jakiś taki, wiesz, jakiś taki patent, że to będzie zrzyna czy coś. No to jest bardzo prosty pomysł i takie przeróbki chyba gdzieś jeszcze się pojawiały, ale to jest fajne, nie? A czy to z nami, czy z politykami, czy coś, no świetny patent, no to by mogło być dobre.
2: Także nad tym się zastanawiam. Drugi temat, to jednak myślę, że w Nocnym Radiu trochę brakuje jakby pogadanek takich, jest bardzo dużo polityki, jest bardzo takich dużo życiowych jakby spraw i tak dalej, ale moim zdaniem brakuje audycji na temat powiedzmy kobiet, jakichś takich miękkich umiejętności, relacji i tak dalej. Powiedzmy, że takich... No bo dużo jest takich twardych, jakby u was jest dużo twardych faktów, a nie ma jakby takich... Nie mówi się, mało się mówi o umiejętnościach miękkich. I tak sobie myślałem, że może też tym dobrze się czuję, być może też by dobra była audycja o takich, o omawianiu pewnych umiejętności miękkich.
0: No, myślę, że gdyby to się faktycznie udało i słuchaczki by poczuły, że to jest audycja taka bardziej faktycznie dla kobiet strawna.
2: Zresztą mam parę koleżanek, które już tam troszeczkę podpytywałem, to anonimowo by mogły się wypowiadać na pewne tematy, także...
0: A nawet taka audycja, z racji tego, żeby była taka inna, mogłaby być bardzo ciekawa dla facetów też, tylko że oni by na przykład mogliby mieć zakaz, ja staramy się niczego tu nie zakazywać, ale byśmy się tak dogadali, że faceci nie dzwonią, żeby tak nie zepsuć tej audycji, żeby nie zeszło nagle, żeby Zenon nie zadzwonił, a grałeś w Cyberpunka, tam a grałeś...
2: Dla facetów, bo w tym miałbym... Ten kontekst był taki, że ja mówię o umiejętnościach miękkich, jakby pytam cię koleżanek moich i tak dalej o zdanie i one by mnie one raczej się zgodzą w większości na nagrywanie i wypowiedzi, właśnie takie odrzucanie mitów, nie? Bo faceci mają pewne mity na temat kobiet i tak dalej, i one są czasami bardzo szczere, jakie poproszę, wiesz. To by było stricte dla facetów, tylko że problem jest taki, że ja na pewno na razie nie nadaję się na audycję online. Na pewno to by wszystko działo się offline, także o dzwonieniu nie ma mowy na razie.
0: A, ale to też jeszcze lepiej, tym bardziej fajnie, bo będzie coś nowego, bo mamy wszystkie praktycznie audycje na żywo, a taka, która będzie nagrywana na martwo, stanie się nagle ciekawostką fajną. Pewnie, że tak. No słuchaj, eksperymenty są fajne i zawsze ludzie się interesują, że coś jest tutaj innego, nie? No, dobrze kombinujesz, myślę, Raca.
2: No bo to jeszcze nie koniec. Trzeci temat.
0: Dawaj,
2: mam,
0: dawaj.
2: Czyli myślałem o takim formacie, w którym są na przykład, ale bo kiedyś robiłem Fresh Flasha w kontestacji, czyli takie codzienne wiadomości, to był serwis informacyjny, który był bardzo świeży, aktualny i który przynajmniej miał taki być. Fakt, że nie wyszedł, ale miał taki być, że jest codzienny. A ja się zastanawiałem nad formatem takim wiadomości, czy newsów, który nie jest aż taki bardzo aktualny. Powiedzmy, jeżeli ktoś wynalazł coś, albo coś ważnego się wydarzyło w nauce, czy w polityce i tak dalej, i to się nie zdeaktualizuje przez, powiedzmy, 3 dni, to chciałem raz w tygodniu robić taki serwis informacyjny z komentarzem od ludzi z kontestacji. Czyli na przykład ja mówię o jakimś wydarzeniu, na przykład, że prezydent Trump jednak zrobił pucz w Stanach Zjednoczonych i ble, ble, ble, wydarzyło się to i to. I na przykład chciałbym wtedy twoją opinię, czyli wiesz, włączam takie do tego całego opisu sytuacji, włączam twoje zdanie,
0: włączam
2: potrzeby. No.
0: sorry, że tak bezceremonialnie, ale to będę z uporem maniaka zawsze poprawiał.
2: Nie, ale właśnie, Kawiec, bardzo dobrze, bo będzie jeszcze gorzej w komentarzach, także ja jestem na to już gotowy, bo pod moją ostatnią tam działalnością w internecie też różne były komentarze, że jestem tak chujowy, że mi się nie da słuchać i tak dalej. I takie błędy na pewno w komentarzach też będą wypluwane, więc muszę się do tego przyzwyczaić, więc od razu reaguj. Tak? Reaguj, przepraszam. Reaguj od razu, jak coś usłyszysz. Nie tak.
0: Ale co, że coś tu, jak to ty mówisz tak w sensie, że kiedyś w kontestacji coś takiego robiłeś, czy tu miałyby być jakieś komentarze z kontestacji? Coś
2: nie, jak byłem w kontestacji, robiłem tego Fresh Flasha, to wtedy tam, no wiadomo, no,
0: tam
2: gdzieś tam za głośno podkład pierdolnąłem, tam różne rzeczy, gdzieś tam przekręciłem jakąś tam, nie wiem, francuskie nazwisko, czy coś w stylu, no różne tam bąki poszły niekiedy takie, że aż wstyd, ale no do tego się jakby oswajam, już się oswoję, bo z tym też trzeba się oswoić. Cokolwiek nie robisz w życiu i dajesz to do jakby do opinii publicznej, no to znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że jesteś totalnie zjebany i chujowy, bo tu żeś się pomylił, albo tam żeś się pomylił, nie? No to niestety, no. Nie robiąc nic, nie narażasz się na krytykę.
0: No, nie ma co się przejmować.
2: No dokładnie, dokładnie.
0: Niektórzy ci napiszą nawet, bo im ideologicznie coś nie przypasowało, nie? I poglądy twoje nie odpowiadają, to ci napiszą, ale słaba audycja, słuchać się nie da, w ogóle jak on nadaje. No, a to się nie trzeba przejmować.
2: To jest oczywista sprawa. I teraz tylko jeszcze ci powiem na temat tego formatu, tych takich jakby newsów, lub też taki format coś w stylu, to te newsy, nie? Że każdy ma swój komentarz na temat najnowszych wydarzeń, ale to tak samo można by było przerzucić na takie jakby old school coś tam, nie wiem, radio, old school radio, czyli na przykład daje taki temat, że co się działo w latach 90., jakieś fajne wydarzenia, na przykład, nie wiem, płyta Offspring, Americana na przykład, i teraz ty się wypowiadasz, potrzeba na ten temat, to jest wszystko pocięte, wiesz, sklejone w takim, że jakby wy mówicie ze swoich czasów, ze swojej perspektywy, co powiedzmy ta płyta, albo jakiś film, albo jakieś wydarzenie zrobiło w waszym życiu, i to też jest, to by była taka perspektywa, jak ludzie przeżywali pewne rzeczy, i też dla młodszych jakby słuchaczy, co by, jak to kiedyś było, nie? Że my słuchaliśmy, że na przykład mieliśmy problem, że na Walkmanie, kurde, no baterie dosyć były drogie i tam szybko przy przewijaniu się jakby wyczerpywały, to my żeśmy na ołówku czy na czymś przewijali kasety, no. Co dzisiaj jakby dla gimbazy jest czymś nowym, wiesz, i też to jest trzeci jakby temat, o którym myślę. Mhm.
0: Czyli taka audycja kiedyś to było. Kurwa. No też spoko. To już trochę taki wyeksploatowany temat, ponieważ w Nocnym Radio bardzo często wspominaliśmy, no a za czasów Etama nadającego to praktycznie co chwilę, żeśmy tu wspominali, jak to się fantastycznie przewijało kasetę ołówkiem i jaka to Amiga była niezawodna i jakie wygodne były relaksy. I tak dalej.
2: Okay.
0: Więc to może troszkę mniej, chociaż pewnie by się znaleźli. No
2: nie, właśnie o to mi chodzi, wiesz, bo ja w tych formatach dobrze bym się czuł, w tych, co powiedziałem, dobrze we wszystkich chyba bym się czuł i dlatego chciałbym też waszą opinię, wiesz, usłyszeć. A to mówisz, że ten stary, jakby ten oldschoolowy format jest już jakby przejedzony, a co powiesz na ten nowy format, że wasza reakcja na nowe wydarzenie.
0: No, czasem trzeba po prostu posłuchać i zobaczyć, jak to pyknie, nie? Więc Zenon ma trochę racji tutaj, pisze, że żeby może za dużo nie kombinować, tylko bardziej tak na żywioł, że wiesz, ty decydujesz, co robisz, umawiamy się szybko, zaczynasz coś nadawać, bo zawsze możemy przecież się wycofać i na przykład, a może wiesz, sam stwierdzisz, że a wolałbym jednak coś innego, no to też można, u nas nie ma tak, że już jakaś wielka firma, coś już tu ustalona ramówka, panie, i nie, teraz pan musisz odszkodowanie nam zapłacić, bo żeśmy tutaj zmienili już ramówkę i to, panie, była umowa. Nie, to wiesz, tutaj to sobie się bawimy trochę tym wszystkim, nie, więc... Ale mi się podobają te pomysły na pewno wcześniejsze.
2: Jakby core Nocnego Radia jest taki, że przyjdź z pomysłem i my to będziemy próbować jakby wpuścić, zrealizować i jak zażre, to zażre, jak nie, no to tyle, no, tak? No,
0: po prostu się tak aż bardzo nie spinamy. Na pewno gdybyś przyszedł do wspomnianej kontestacji, to Hugo by ci kazał podpisać umowę z misją i tutaj by wpisał gdzieś tam na stronę, na sztywno, audycja taka i taka i tak dalej, o czym ja, wiesz, no bardziej by było tak to wszystko jakoś na poważnie, nie? A u nas, no to tak, wiesz, no spróbuj. KG Bierut, który ostatnio zaczął nadawać audycję Nocny Jaszczur, no to sobie po prostu wymyślił tak, jak chciał, zaczął nadawać i mimo, że od technicznej strony wyszło to kiepsko, no to on się tam nie zniechęca i następna będzie lepsza, nie? I tyle. Ale czekaj, bo dzwoni drugi kapitan. Zaraz mnie pewnie tutaj ten zbeszta, bo za
3: nie, no spokojnie, beształ nie będę. Czołem, wraca. Siema.
2: Siema.
3: Słuchaj, bo tutaj tak pojawiło się parę takich naprawdę fajnych pomysłów, natomiast tutaj dzwonię po to, żeby tak ci zasugerować, żebyś się spróbował skupić na jednej z tych form. Tak, na sam początek, tak, bo tutaj pojawiły się bodajże trzy wątki. Jeżeli będziesz próbował to realizować, wiesz, te wszystkie trzy wątki jednocześnie, no to bardzo szybko, bardzo łatwo się wypalisz, a może zacznijmy od tego pierwszego, tak? Od tego pierwszego, który najbardziej gra na twoich strunach, który najbardziej się tobie podoba. Nie wiem, który to jest temat, ale myślę, że lepiej dla nas wszystkich, tak? Na zasadzie bardziej stałej współpracy wyjdzie lepiej, jeżeli skupisz się właśnie na jednej formie, a potem ewentualnie przejść do eksperymentów.
0: Ale to potrzeba, Raca sam mówił, że to są takie opcje i że on nie chciałby wszystkich, bo nie da rady, tylko ma takie propozycje i żebyśmy może my coś wybrali. Ja zasugerowałem, żeby nam to
2: gigantyczne doświadczenie, jeżeli chodzi o, wiecie, no wiecie mniej więcej co żre, a co nie, powiedzmy. Także...
0: Ale no to, wiesz, to chodzi też o to, żeby tobie to zażarło, bo to nie tylko się liczy to, czy to w radio zostanie dobrze przyjęte, czy coś, tylko żebyś ty się też z tym dobrze czuł. To też jest ważne, nie? żebyś... No ale jak mówisz, że wszystkie te tematy ci podchodzą, no to cóż, no pozostaje coś wybrać. I pytanie teraz, znaczy tak czy owak fajnie by było, gdybyś nam to jeszcze raz wysłał, wiesz, na skrzynkę, nawet w jednozdaniowych opisach, żebyśmy mieli to jakby tak zebrane do kupy. No i my, tak jak mówiłem, możemy ci z potrzebą zasugerować coś, nie? Co by nam odpowiadało i tyle.
2: Aha, dobra, kumam. Znaczy, nie, chyba jednak macie dużo racji w tym, że żebym się nie tyle skupiał, co może pójść, co tyle, co mi najbardziej odpowiada. Macie rację.
0: Jest też taka rzecz, wiesz, że pomysł sam to jest tak naprawdę no początek drogi i pomysł sam to jest no już coś, ale nie tak dużo, a tak naprawdę to już sama audycja, jak zaczniesz nadawać, jak coś nagrasz, to już będzie coś, nie?
2: Znaczy, absolutnie nie. No, pierwsze co, to chciałbym mieć co najmniej ze 2-3 odcinki już nagrane i dopiero się zdecyduję na publikację, no bo ja sobie nie wyobrażam. Tak samo było z Fresh Flashem. Miałem pewną górkę odcinków, bo ja sobie nie wyobrażam jakby nagrywać na bieżąco, bo w życiu różne rzeczy mogą się zdarzyć, na przykład coś tam mi wypadnie w tym tygodniu, będę miał bardziej ciężki tydzień i nie będę w stanie w tym tygodniu czegoś nagrać, no to muszą być chyba, tak mi się wydaje, no chyba, no nie, no jak wy nagrywacie na żywo, to pewnie nie musicie mieć żadnej górki, ale no audycja offline uważam, że powinna mieć pewną malutką górkę na w razie co.
3: Wiesz co, nie do końca, bo tak sobie na przykład robię z bezlitości, że co prawda jest to robione na żywo, ale jakoś tam się przygotowuję, jakoś tam mam do tego materiał i sobie zrobiłem właśnie taki bardzo wygodny temat, że robię 2 razy luźne gadki, raz bez litości, 2 razy luźne gadki, raz bez litości i to się zaczyna sprawdzać, tak? I nawet jeżeli będziesz miał, nie wiem, zaklepany ten choćby wtorek po bajcie, bo nie wiem, co tam z bajta dalej finalnie wyjdzie, także no zresztą też nie tylko 21 jest w naszym radyjku, to też nie ma się za bardzo spinać na tym, że musisz tydzień w tydzień coś nagrać, bo zdarza się, że czasem ktoś chce, nie wiem, pograć w gierkę i udostępnić, tak jak Gumball czy Zenon, czy właśnie zrobić jakąś taką kompletnie losową audycję, więc nie chciałbym, żebyś sobie takie homonto na głowę nakładał, bo to szkodzi, ja wiem, ja sam w ten sposób zarżnąłem parę serii, tylko i wyłącznie dlatego, że wymagałem od siebie zwyczajnie zbyt dużo, bo chciałem robić tydzień w tydzień konkrety, no i niestety pewne serie zwyczajnie w ten sposób się skończyły, więc nie popełniaj moich błędów.
2: Okej, okay, to bardzo fajnie. Ja lubię uczyć się na cudzych błędach, także...
3: Także wiesz, także z tych wszystkich tematów to też nie, my ci nie, to znaczy my możemy ci powiedzieć, co nam się wydaje, że co zażre, ale koniec końców okazuje się, że jeżeli będziesz mówił tak od serca, jeżeli będziesz mówił coś, co ci faktycznie na wątrobie leży, to zaczniesz żreć bez względu na to, jakie tematy będziesz poruszał. No choćby Jacek, który tak za bardzo tematyki tutaj z prawej strony mapy chyba za bardzo nam nie przedstawił, ale każda z jego audycji to są delicje radiowe. Zresztą, no słyszałeś Jacka, widzisz jak to wygląda, to nie jest jakoś tam spójne tematycznie w kontekście serii, a jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, ale za każdym razem to płynie jakoś tam, wiesz, jakoś tak od wątroby, od serca czy od innego wewnętrznego organu, więc myślę, że tutaj bardziej bym ciebie zapytał, tak, który z tych wątków, który z tych tematów najbardziej ci odpowiada, na który masz najwięcej do powiedzenia, który cię jak najbardziej porusza. I to będzie ten, który fajnie byłoby wyeksploatować na sam początek.
2: Kurczę, no po tym, co mi powiedzieliście, to ja stwierdzam, że skoro będę miał jakby tak duże pole do popisu, to czemu by nie zrobić czegoś takiego, żeby wpierdolić pod jedną nazwą wszystkie rzeczy, które powiedziałem. No. W jednym tygodniu, że robię te jakieś wiadomości i wasz komentarz, w drugim tygodniu robię właśnie jakieś o umiejętnościach miękkich, w trzecim tygodniu i to by mogło się tak zapętlać, a nawet mógł ktoś dodawać, odejmować. Może taki misz masz pierdolić w jedną audycję offline i tyle. No. Na co będę miał ochotę, to robię.
3: No i świetny pomysł, naprawdę zajebisty pomysł.
0: Bardzo dobry. To trochę się wydaje, że to taki groch z kapustą wyjdzie, ale taki groch z kapustą potrafi być pysznym, smakowitym daniem i delicjami radiowymi szapoba.
2: No dobra, fajnie. To dzięki bardzo wtedy i będę dalej Ustalę jakby to, jaki to format miałby być. Zrobię sobie takie nawet testowe, może ze dwie takie offline'owe audycje, jak wyjdą fajnie, to wtedy prześlę. Chciałbym usłyszeć wasze zdanie na ten temat. I dobra, będziemy działać. Na razie nie chcę nic obiecywać, bo to wiadomo, że to ja też pierw w moim życiu osobistym trochę muszę poukładać czas, kiedy to ma być robione. I fajnie, dobra, dzięki. Na razie tyle, chciałem tylko to zapytać.
0: Spoko majonez, dzięki Raca, trzymaj się i jesteśmy w kontakcie, myślę, jakoś tam, nie?
2: Trzymajcie się, na razie.
3: Dzięki wielkie, zapraszamy. No tutaj audycję offline zawsze można odpalić na zasadzie premiery, gdzie działa czacik na YouTubie, gdzie ludzie sobie mogą na bieżąco pokomentować, bo tam komentarze na

Jestem z powrotem na antenie. No, zerwało się i przepraszam bardzo krawca za problem techniczny, ale problem Vodafone w Niemczech jest podobno znany. Chciałem rozwiązać tą umowę, nie jest tak łatwo. Także będę nadal skazany na Vodafone. I co mogę powiedzieć? No, sorry, słuchacze, no pewnie tam zrzuciło już trochę w czekaniu, zanim się połączymy z powrotem. W każdym razie tutaj parę razy dziennie muszę ten modem resetować. I to nie tylko ja, i to już parę użytkowników Vodafone z pracy, których znam. I którzy nawet nie tu u mnie na wiosce, tylko także w innym mieście używają tego Vodafonu. To no i czat mi się wyłączył, nie wiem czemu. No, a teraz mi się coś ten. Dobra, muszę jeszcze raz tu wejść. No, w każdym razie Vodafone ma w całych Niemczech te same problemy z połączeniem, także jak mi się uda kiedyś zmienić dostawcę, to będzie lepiej. Albo będę nadawał z jakiegoś, nie wiem, może z komórki, chociaż tutaj nawet LTE nie ma, bo to jest tego wioska. No, w każdym razie był sobie Etam u nas na antenie, zmienił trochę nam przez dygresję temat. Weszliśmy na temat Biedronek, innych takich. Dobra, to nam się oglądających zrobiło od razu mniej. Czy krawiec się pojawi? Krawcze, zadzwoń. No, nie, nikt nie wyjął mi wtyczki z serwera, żeby podładować hulajnogę. Po prostu, no, taki jest tutaj internet. I nic na to nie poradzę. No, każdy orze jak może. Mam nadzieję, że krawiec mi nie zdejmie audycji z powodu, no, nie moja wina, no, wina Vodafonu. Co ja zrobię? Miałem 400 szukających, zeszliśmy na 10. No ale z takiego właśnie późnego kapitalizmu sobie oglądałem, szukałem. A właśnie, takie ogłoszenie parafialne. No to może trzeba było to troszeczkę wcześniej zrobić, bo dzisiaj to. Teraz już mam tylko 11 słuchających, ale może ktoś tam kiedyś będzie to odsłuchiwał na podcaście, albo może ktoś z tych 10 już osób będzie taka osoba. Jest taki jeden samochód bardzo rzadki, który bardzo chciałbym mieć. Jest w Krakowie taki egzemplarz, jeden z bardzo niewielu. Nawet w Niemczech go nie mogę znaleźć. Jakby był ktoś w Krakowie, znał się na samochodach i mógłby go dla mnie obejrzeć. No nie chodzi, żeby musiał się tak znać strasznie na samochodach, tylko po prostu jakby mógł się nim przejechać i zobaczyć, jak chodzi skrzynia biegów automatyczna, czy szarpie, czy nie szarpie. Jakby był ktoś taki na antenie lub odsłuchiwał na podcaście w okolicach Krakowa, albo w samym Krakowie, albo w rozsądnej okolicy od Krakowa i mógł to dla mnie zrobić. Ja oczywiście wynagrodzę, zwrócę koszty, a nawet tam coś, nie nawet, tylko oczywiście dorzucę coś od siebie. No mogę zaoferować tam parę dziesiąt euro za tą usługę. To proszę się odzywać tutaj. To nie jest pytanie, czy mogę zadzwonić, tylko proszę dzwonić. Jak ktoś chce zadzwonić, to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby dzwonić. Zapraszam na antenę bardzo. Z każdym porozmawiam. No, ale wracając do właśnie już tam po moim tym ogłoszeniu parafialnym i zapraszam do dzwonienia, bo ja tam się usunął i pewnie już się obraził, że go wyłączyłem, i pewnie już nie zadzwoni, także no, jakby ktoś chciał zadzwonić, to zapraszam. Mam tu przed sobą umowę o kredyt na samochód. No i była taka sprawa, że sobie tutaj taka jest, jak ktoś kiedyśkolwiek chciał kupować samochód w Niemczech, to na pewno Mobile DE zna. No i sobie tam szukałem samochodu, właśnie tego Citroena, takiego bardzo rzadkiego.

0: Jego? O, widzę, że nawet mi wpisano tyle. Fajna sprawa, bo mi w tej umowie wpisano błędne dane. Także mógłbym go właściwie wziąć i nie spłacić. Ciekawa opcja. W każdym razie jest sobie taka umowa kredytowa na tam 20-30 stron. No i tych umów, które używam, właściwie tych umów kredytowych używam jako ten podkładki, jaka maluję. Nie, to nie potrzeba. Nie jestem obcym, ja już lądowałem wielokrotnie w radiu. No, nie używam tych umów jako podkładki, jak maluję, żeby sobie nie zachlapać. No, dostałem ich, nie wiem, z 15-30 do domu. A dlaczego? No właśnie byłem na tym mobile.de i tam mi napisali bezpłatnie sprawdź, czy stać cię na ten samochód, czy możesz sobie wziąć kredyt i płacić niewielką ratę. A mówię sobie, kurde, no zadzwonił, witam cię, kurcie.
1: Cześć, cześć Błażeju. Wywołałeś mnie do odpowiedzi, bo jestem z Krakowa.
0: Jesteś z
1: Ale
0: Krakowa, a znasz się na
1: no,
0: samochodach.
1: mieszkam w Krakowie. Nie, absolutnie nie. I cię muszę niestety rozwieść. Nie będzie to. Niestety nie zrobię cię szczęśliwym dzisiaj, bo ja i tak mało z domu wychodzę w czasach tej pandemii, więc staram się nie wykonywać niepotrzebnych podróży poza mieszkanie.
0: O,
1: Tak
0: widzisz,
1: więc
0: a już.
1: niestety na mnie nie możesz liczyć.
0: A widzisz, kurczę, pomimo, że ja jestem raczej takim człowiekiem, który wierzy w naukę i tak dalej, jestem jak najbardziej daleko od płaskoziemców i negacjonistów pandemii, ale ta pandemia już mnie tak zmęczyła, że właściwie powiedziałem sobie, a chuj, zachoruję, nie zachoruję, umrę, nie umrę, raz się żyje. Już mnie tak to zmęczyło, że już tak zacząłem sobie chodzić po górach, jeździć na plażę i tak to powoli, ile można, nie, ile można. Ale może znasz kogoś, kto wychodzi i jeździ i zna się ciut na automatycznych skrzyniach. Nie wiem, jeździł kiedyś automatem w życiu.
1: No niestety nie, nikt mi taki drogowy nie przychodzi ze znajomych.
0: No patrz, ja w Krakowie
1: Nie ma
0: znałem.
1: raczej fanów motoryzacji.
0: No widzisz, ja w Krakowie to znam. Nie, czekaj, znałem trzy osoby, cztery. Jedna to jest kucharka, która gdzieś tam gotuje na Starym Mieście, taka pankuwa, dosyć młoda. Druga to jest Chinka, która uczy chińskiego, tam dosyć dobrze mówi po polsku. No i tyle chyba znam ludzi w Krakowie. No, dziwnych ludzi znam w Krakowie. Tam kiedyś jeszcze jeździłem na urzędniczą, to jest na korowo. Jak to się nazywa? Korowodrze?
1: Krowodrza.
0: No, tam jeżdżę. Kiedyś jeździłem do tej Chinki i ona mnie uczyła chińskiego, jak mieszkałem w Sosnowcu, ale nie za dużo mi nauczyła. No, ale zadzwoniłeś pewnie z jakimś tym. Wywołałem cię, że mieszkasz w Krakowie, czyli chciałeś mi tylko powiedzieć, że nie jesteś w stanie obejrzeć dla mnie tego zajebistego Citroena C6.
1: No nie tylko to, chciałem tutaj nawiązać do tematu audycji, do tej Białorusi. Nie wiem, czy zauważyłeś, czy śledzisz takie informacje jeszcze z polskich partii, ale na przykład taka partia Korwin, czy generalnie osoby, które podają się za korwinistów, za wolnorynkowców, za libertarian, którzy chcą za wolnym rynkiem i za wszelkimi wolnościami, typu wolność do wypowiedzi i tak dalej, oni strasznie popierają tego Łukaszenkę. To mnie zastanawia.
0: Nie, oni popierają wszystkich zamordystów, oni nawet lubią Xi Jinpinga.
1: No właśnie, właśnie, na przykład lubią Xi Jinpinga, co jak wiemy tam, no ty tam pewnie powiesz, że w Chinach to jest jakiś super kapitalizm, bo można sobie otworzyć straganik z paróweczkami, jak to jest w mokrych marzeniach korwinistów, no ale przecież jeżeli tam próbujesz, nie wiem, rozwinąć swój biznes i troszkę więcej pieniędzy zarobić, albo wyjść na jakieś rynki poza Chinami, no to

0: Japanie i tak te wszystkie. Bo właściwie
1: No
0: korzy...
1: właśnie,
0: A to nie
1: zastanawiam
0: ma.
1: się, z czego to wynika.
0: A to nie, to jest bardzo proste, nie? Bo oni ogólnie to nie są tacy wolnościowcy, wiesz, w stylu takich libertarian, nie? Że rób co chcesz. Oni są bardzo konserwatywni, jeśli chodzi o poglądy takie, wiesz, społeczne czy obyczajowe, nie? Czyli tam gejów nie lubią, nie lubią, jak tam się kobiety emancypują, nie lubią jakichś tam, wiesz, zarzutów seksu, tegoś, nie? Okej. Okay. No, a gospodarczo to okej, nie każdy robi co chce, nie, tam państwo nic pierdala, nie ma odpowiedzialności, okej, ale we wszystkich innych, no i żeby utrzymać tą władzę, no to oczywiście policja silnie tam pałować i tak dalej. No, także ludzie dla tych właśnie takich konserwatywnych wolnościowców, ludzie jak Xi Jinping, czy właśnie Łukaszenko, czy Pinochet, czy tacy inni, czy Trump, to są tacy zamordyści, to taki ideał, nie, bo gospodarka niech będzie wolna, bo to żadnej odpowiedzialności za ludzi, niech każdy robi co chce, ale w kwestii obyczajowej to wiesz, za krótka spódniczka to nie, no i tak dalej. No, coś w tym
1: No,
0: jest, no.
1: zwłaszcza, że takim ideałem konserwatywnego mężczyzny jest ich lider i przywódca Janusz Korwin-Mikke, który zdradzał swoją żonę z młodą kobietą i w międzyczasie, kiedy jeszcze był z tą swoją żoną w akcie małżeńskim, no to zapładniał tą drugą. Tak więc to jest ideał po prostu konserwatysty
0: No tak jak
1: dla
0: ten.
1: korwinistów.
0: No to czekaj, jak ci w Ameryce Południowej, nie? W Brazylii jest Bolsonaro, który ma tam żonę chyba taką bardzo młodą, a przed nim to był ten wiceprezydent, który też miał jakąś tam nastoletnią modelkę jako żonę, już któryś tam rozwiedziony, nie? Już nie mówiąc o Korwinie, który ma ileś tam nieślubnych dzieci. Kurski, który tam unieważnił ślub kościelny. No,
1: A to
0: nie,
1: jest
0: to
1: w
0: w
1: ogóle
0: ogóle.
1: niezły cyrk, no. Pani ten przyjechał papież tutaj Polak, Jan Paweł X pobłogosławił małżeństwo pierwszy Kurskiego razem z dziećmi, byli u niego na audiencji, a później episkopat powiedział, że nie, to małżeństwo pobłogosławione przez Jana Pawła II nie było ważne.
0: No ale zobacz w ogóle, jak to jest w tych takich wolnościowych partiach, bo są rzeczy, za które musisz brać odpowiedzialność. One są trudne, nie? Jeśli tam gdzieś trochę zaczniesz ingerować w gospodarkę i zaczniesz ją sterować, no to musisz mieć jakąś wiedzę, wziąć odpowiedzialność, bo jak ludzie nie będą mieli pieniędzy, to się wkurwią i wyjdą na ulicę, okej, nie? To lepiej w to nie ignorować, wolny rynek, nie każdy sobie robi co chce. Ludzie, róbcie sobie, niech to się reguluje, my nie będziemy się w to bawić. No, a takie proste rzeczy do regulowania, jak że nie możesz mieć tam drugiej żony, tam czy moralnie, krótkie spódniczki, nie, to. No to w to się tam zaangażują. No bo wiadomo, kontrolowanie seksualności człowieka to jest kontrolowanie, bo to jest taki bardzo silny instynkt. Jak kontrolujesz tam seksualność, to możesz dosyć dobrze kontrolować społeczeństwo. No i ci wszyscy konserwatyści bardzo lubią ten wolny rynek. Bardzo konserwatywne społeczeństwo, że nic nie wolno, ale sami to bardzo lubią mieć taką bardzo młodą żonę, nie, albo ich pięć i tak dalej, i tak dalej. No to taka hipokryzja straszliwa.
1: Tutaj koleżanka Agnieszka pisze, że właśnie kolega Błażej ma głos lekko podobny do Korwina. No chyba
0: No.
1: właśnie nie. Nie,
0: Nie mówią, że
1: zupełnie
0: mam przepity,
1: niepodobny.
0: ale ktoś mi powiedział, że może mam polipy na strunach głosowych. Bo mam tak, że mam już parę miesięcy, mam tą chrypę i nie mogę się jej pozbyć. I tak, no, po nocach próbuję odkosływać, że ona się budzi w ogóle. Nie wiem, to chyba od palenia i muszę to rzucić. No, kiedyś palisz.
1: Nie, ja nie palę w stronie od używek. Nawet alkohol bardzo rzadko piję, więc.
0: I nawet marihuany nic.
1: Nie, absolutnie nie.
0: No to
1: Ja
0: z czego?
1: mam
0: A sekta?
1: astmę, więc jakbym coś palił, to pewnie bym, nie wiem, do płuca chyba
0: No to może
1: wypluł.
0: chociaż kokaina, no nie wiem.
1: Nie, absolutnie. Coca-Cola czasami, o to tak.
0: A seks?
1: Kokaina nie.
0: Może seks to chociaż trochę, no też można.
1: Czy samogwałt zalicza się do seksu? Jeżeli tak, to tak.
0: No to dobrze, ale to nie po chrześcijańsku.

0: Jak to
1: Ale
0: było?
1: nie jestem chrześcijaninem.
0: A jak Polakiem? To nie jesteś Polakiem. To co robisz w
1: Tak,
0: rodzie
1: nie
0: Kraka?
1: jestem.
0: No
1: No,
0: jak to...
1: podjudzam, no i oczywiście ten, podjudzam, że
0: Ty
1: polski naród,
0: życie,
1: bo
0: ty
1: jestem jego
0: życie.
1: zdrajcą i sram we własne
0: Ty
1: gniazdo.
0: życie, ale nie jak to było? Przyszedł facet do lekarza i było. Czy uprawia pan jakąś aktywność fizyczną? Facet by się... A seks się liczy? No tak, no, seks może być. To nie.
1: A propos tego Żyda, to wiesz co, z tym coś może być, ponieważ moje nazwisko, nie będę go tutaj ujawniał na antenie, ale wyczytałem, że moje nazwisko przypierali kiedyś Żydzi przeszci, czyli Żydzi przeszty, nie wiem jak to się odmienia, taki ze mnie Żyd właśnie, nie polski, że to takie nazwisko przypierali Żydzi, którzy przechodzili na chrześcijanizm w XIX wieku. Tak więc, no być może moje nazwisko wskazuje na to, że mam jakichś przodków żydowskich.
0: No to nie, to dużo ma ludzi, nie? Czekaj, odpisuję.
1: No właśnie, ale a ty miałeś, nie wiem, jak to u ciebie w rodzinie było. Czy ty miałeś,
0: Babcia.
1: babcia była, ale
0: Babcia.
1: była w wiary mojżeszowej, tak?
0: Była wiary mojżeszowej i tam wyszła za nie wiary mojżeszowej, ale wiesz, to po matce, nie? To była babka ze strony matki. Czyli teoretycznie to odziedziczyłem, ale wiesz, tam no, w latach 30. to tak średnio popularne to się stało, bycie Żydem. No, także babka ogólnie po wojnie, którą przeżyła szczęśliwie, powiem tam wpisaną na listę, bo tam w naszych rejonach to każdego wpisywano tam w Bydgoszczy, żeby dużo Niemców było. No to w latach 50. też tak średnio było być Żydem, do 60. Gomułka to już w ogóle i babka się stała ortodoksyjną katoliczką.
1: A tutaj koleżanka Agnieszka pisze, że pewnie moje nazwisko to maj albo kwiecień. Agnieszka jest bardzo blisko, bo moje nazwisko faktycznie pochodzi od miesiąca, bo to była taka tradycja właśnie, że Żydzi, którzy przychodzili na chrześcijaństwo, wymyślali sobie, przybierali nazwisko, które nazwą kojarzyło się z nazwą miesiąca, w którym zostali ochrzczeni.
0: Ja znałem kwietnia, marca, było parę.
1: No właśnie, takie od miesiąca, od nazwy miesiąca. A właśnie, bo tutaj, bo jak nastąpiło przerwanie audycji i rozłączenie, rozmawiałem z Etamem. Myślałem na to, że liczyłem się z tym, że Etam jeszcze zadzwoni, no bo on chyba był kiedyś takim wielkim fanem Korwina i chyba nawet był w jego partii,
0: No jest
1: jeśli
0: nadal
1: dobrze
0: chyba.
1: zrozumiałem, jakiegoś tłumaczył.
0: Ty,
1: No właśnie,
0: a co
1: nie.
0: powiesz o Białorusi, panie? Bo ty masz bliżej do Białorusi niż Etam.
1: Byłem na Białorusi, ale tak za bardzo niewiele wiem na ten temat, chociaż moja rodzina pochodzi od strony matki, ze wschodnich rejonów z Polski. Oni żyją bardzo blisko granicy z Ukrainą.
0: Czyli prawie z Białorusią.
1: I no prawie z Białorusią. Ale mogę opowiedzieć Ukrainie, jak to było kiedyś, bo oni, ze względu na bliskość Ukrainy, kiedyś jeździli tam, żeby kupować sobie papierosy, słodycze i alkohol. To były takie podstawowe rzeczy, które kupowało się na Ukrainie. No, oczywiście benzynę, ponieważ to wszystko było tańsze niż w Polsce. Natomiast to było jeszcze w czasach, to było jeszcze przed Majdanem. Tak, to był rok 2012, 2013, czyli jeszcze jak rządził Janukowicz, dobrze mówię?
0: Chyba
1: Bo
0: jeszcze
1: Janukowicz się chyba nazywał
0: ostatni, nie przed
1: ten.
0: ostatnim, przed
1: Tak,
0: Majdanem,
1: tak.
0: przed
1: Ten, który
0: Majdanem.
1: uciekł, tak. Tak. No właśnie, tak więc Polacy generalnie jeździli na Ukrainę, żeby kupować tanie papierosy, alkohol i czasami słodycze i benzynę. Natomiast Ukraińcy jeździli do polskich supermarketów, żeby kupować takie podstawowe produkty spożywcze, jak pieczywo, mięso, cukier, mąka. Jak ja o tym słyszałem, to się zapytam, ale to co? To znaczy, że takie rzeczy są tańsze niż na Ukrainie, to mięso czy cukier, to nie jest możliwe. I okazało się, że wcale nie, tylko że na Ukrainie był wtedy taki problem, że był straszny problem z dostępem do produktów.
0: Nie no,
1: Tak
0: Rosjanie.
1: wyglądała gospodarka Ukrainy, że nie było dostępu do produktów.
0: Nawet się sklep spożywczy, nie? Na Ukrainie nazywa produkty. No, ale Rosjanie też jeździli, nie? Tam przez to mały ruch graniczny.
1: To mówisz, że tam w Kaliningradzie. Tak,
0: No,
1: też jeździli
0: jeździli,
1: na zakupy do
0: kupowali.
1: Biedronki, do Lidla. No,
0: No,
1: tak
0: bo
1: było.
0: to wszystko było o wiele tańsze w Polsce. No i jeździli. Dopóki nie zniesiono tego małego ruchu granicznego, właściwie z niewiadomych powodów.
1: Ale to Putin chyba zniósł. To
0: Nie,
1: Putin chyba zakazał.
0: to my znieśliśmy,
1: Tak?
0: to pisowski rząd zniósł. Zniósł
1: Ale
0: dlatego,
1: pamiętam,
0: bo.
1: że było. Z tym ruchem przygranicznym było jeszcze tak, że właśnie nasi obywatele też mogli wyjeżdżać za granicę tam z pobliskich powiatów. Nawet chyba z Gdańska mogli, gdańszczanie mogli wyjeżdżać do Kaliningradu. I to
0: No, to
1: chyba
0: jeszcze
1: właśnie Putin
0: podpadało,
1: na
0: bo tam
1: początku
0: było.
1: zablokował.
0: Nie, to zablokowało, to zniósł bodajże prezydent Kaczyński, jak jeszcze żył. Zniósł ten mały ruch graniczny, bo była jakaś tam obawa, że wiesz, zielone ludziki i tak dalej. I te wszystkie miasta, które żyły właściwie z tych Rosjan przy granicy, to zaczęły upadać bardzo. Rosjanie przywozili kasę, bo nie wiem czy wiesz, ale w Rosji się zarabia lepiej niż w Polsce. No bo tam robiłem parę projektów w Rosji.
1: Średnia jest
0: Nie,
1: większa,
0: nie,
1: no ale
0: nie,
1: to
0: nie,
1: dlatego, że
0: właśnie,
1: pewnie mają
0: właśnie.
1: więcej milionerów.
0: Nie. To ci powiem taką ciekawostkę, bo robiliśmy parę projektów z mojej firmy w Nowosybirsku, w Kazaniu, w Jarosławiu i w paru jeszcze rosyjskich miastach, ale nie w stolicy. No, takie zapadłe prowincje. No, są duże miasta, ale to nie są jakieś tam wielkie miasta. Znaczy wielkie w naszym słowa tego mniemaniu, ale to nie jest ani Moskwa, ani Leningrad. No i co robiliśmy? To robiliśmy tam te feasibility studies, czyli studia wykonalności, gdzie tam w tabelki tym w Excelu wielkie wpisywaliśmy właśnie koszty pracowników i przez to poznałem, jakie tam mają zarobki tacy zwykli pracownicy w Rosji. No i tak trochę to mnie zdziwiło, bo te zarobki były lepsze niż w Polsce, o wiele. Bo to był rok, to jeszcze przed, nie wiem, przed COVID-em nawet, tylko przed tym, co się działo na Ukrainie, jak jeszcze były normalne biznesy z Rosją. Jak robiliśmy te projekty, to jakiś tam wózkowy, który jeździł sobie tym widlakiem, no to on tam na rękę dostawał, nie wiem, 3-600 w złotówkach na rękę. Co wtedy w Polsce to było ciężkie do pomyślenia. Ale takie były tam zarobki.
1: O tym nie zdawałem sobie z tego sprawy, szczerze mówiąc.
0: Tylko
1: Ale
0: Rosja jest
1: wracając.
0: droga. Tylko Rosja jest droga. Nie? W Rosji, jak pójdziesz do marketu, tam są ceny no, wyższe niż w Polsce, jeśli chodzi o spożywkę, nie?
1: No, oni wszystko importują. Ta ich produkcja rolna jest dosyć mała. Nie wiem, co oni tam mają. Z Rosji możesz kupić pewnie tylko ryby i ziemniaki. Ryb mają bardzo dużo takich słodkowodnych.
0: Nie, no jeszcze tam różne rzeczy mają, nie? Przemysłowa produkcja też istnieje i tak dalej. Ale
1: No, ale
0: ogólnie
1: człowiek nie kupuje.
0: poziom cen jest wyższy, nie? Niż w Polsce. Będąc w Rosji, to byłem też zaszokowany tym, ile musiałem tam, idąc do jakiegoś Carrefoura rosyjskiego i to nie w stolicy, tylko właśnie w jakimś tam Kazaniu, czy Jarosławiu, czy innym takim. No to ceny były naprawdę wysokie. Nawet dla mnie zarabiającego w niemieckiej walucie. No taka była Rosja, ale zarabiano też tam w miarę dobrze. Także rozumiem, że ci ludzie żyjący przy granicy z Polską, którzy mogli sobie tam gdzieś jeździć do Biedronki, mając te rosyjskie zarobki, które były wyższe niż polskie, no to dla nich te tańsze, dosyć tanie, bo w Polsce wtedy było tanio, bo już nie jest, były dobre, no. Zresztą Ja tu chyba zaraz zrobię przerwę muzyczną i puszczę wam. Jest taki utwór grupy z właśnie Kaliningradu o tym, jak Rosjanie jeździli na zakupy do Polski. To nawet tak kulturowo było uwarunkowane. Znaczy, fuj, kulturowo to odcisnęło ślad w kulturze rosyjskiej, te wyprawy na zakupy do Polski. No i
1: Chyba
0: to
1: wiem, o
0: wszystko.
1: której piosence mówisz nawet.
0: No, zdrastwuj Biedronka, zdrastwuj Lidl, nie?
1: Tak.
0: No i to wszystko zostało taką kreską przekreślone i dobra. Rosjanie nie mają wstępu do Polski. No, takie trochę chujowe, nie? Robienie sobie wrogów w Rosji. Bo wiesz, to było powiedziane, że robimy sobie wrogów w Rosji, bo Rosja tam weszła na Ukrainę i tak dalej. No nie do końca Ukraińcy nasi przyjaciele z jednej strony, a z drugiej to nie do końca oni mają coś do nas przez to, że weszli na Ukrainę, nie? No. Wielki malarz się podłączył do nas tutaj. Wielki polski malarz.
2: Witam, witam serdecznie. Ja tylko panowie.
0: A jak było z tym malowaniem tego Poczytu Królów Polskich? Ale to tak z fotografii, czy?
2: Nie, to powiedzmy sobie z daleko rozwiniętego poczucia obowiązku narodowego, to po pierwsze, a po drugie z wyobraźni, tak?
0: Nie, ale
2: Nie, nie.
0: podziwiam kunszt malarski i przede wszystkim te wielkie formaty. No, naprawdę.
2: No,
0: Lubię, lubię.
2: panorama Racławiska też daje do myślenia przecież, nie? To jest, co by tutaj nie powiedzieć, każdy polecam w ogóle zobaczyć to, tak? Bo to trzeba mieć też wyobraźnię jakby o skali i wielkości przedsięwzięcia. To daje, po zwykłej wizycie w muzeum człowiek ma takie wrażenie, że sztuka ogranicza się do formatów zazwyczaj niewielkich, a obok tego funkcjonuje również sztuka, którą nazwałbym rozmachem, tak? Bardzo charakterystycznym, szczególnie dla Rosji, ponieważ chciałbym tylko wam, panowie, powiedzieć, że największym eksporterem na świecie, światowym eksporterem pszenicy jest Rosja. Tak a propos produkcji rolnej w Rosji. Jeżeli
0: Pomimo
2: trakt.
0: utraty Ukrainy, która była spichlerza.
2: Pomimo utraty Ukrainy, w tej chwili jest około 9 miliardów wartość ich eksportu. Mówimy o tym, co jest wyeksportowane z Rosji. Wartość tego eksportu przekroczyła 9 miliardów dolarów. I powiem wam, że Rosja od rewolucji październikowej większość swoich długów spłacała właśnie dostawami żywności. Więc ja bym apelował jednak o zachowanie zdrowego rozsądku, jeżeli chodzi o ten taki stereotyp Rosji, który jest nam przedstawiany, a poza tym tam
0: Nie, no, ja już
2: potężne.
0: próbuję walczyć z tym, nie? Mówiąc, jakie tam są
2: Nie,
0: pensje.
2: nie, nie, to jest zresztą w zasadzie od Gajdara w 90-tych latach zaczęła się przepotężna transformacja w ogóle, o czym się u nas w Polsce oczywiście nie mówi, bo po co, przemysłu spożywczego w Rosji. Tam powstały potężne latyfundia, tam są przedsiębiorstwa, które gospodarują na milionach hektarów. Tak to zostało w
0: No i
2: Rosji zrobione.
0: mają szczepionkę podobno już.
2: Nie, ja bym tutaj, ja bym,
0: Ale wziąłem pędzel do ręki, nie? Wziąłem pędzel.
2: nie, ja, wiesz, ja, wiesz, możemy jeszcze powiedzieć o pięcie Achillesowej, tak, że tak naprawdę piętą Achillesową Rosji zawsze było to, że była zagłębiem surowcowym, ale również i zagłębiem dostarczania żywności dla pozostałej części Europy. W związku z powyższym nie zawsze udawało się zaspokoić potrzeby rynku wewnętrznego. I to jest ich faktycznie pięta Achillesowa, to jest to, dzięki czemu my odnosimy czasami wrażenie, że nie mamy do czynienia z potęgą, jeżeli chodzi o produkcję rolniczą w Europie. To jest coś nieprawdopodobnego, bo jeżeli przyjmiemy, że to jest 6 do 7 milionów ton rocznie zboża jest wywożone z Rosji, to jest mniej więcej tyle, co Argentyna, Kanada i Stany Zjednoczone razem, tak? Eksportują zboża na przykład, więc
0: Ale
2: proponowałbym jest.
0: mistrz, żeby nie było tak nudnie na audycji, że tylko tak o politycznie i tak dalej, ja wziąłem pędzel do ręki, bo stoją obok mnie, modelarz jestem, wziąłem pędzel do ręki i skoro takie wielkie formaty, to kto jest twoim takim największą inspiracją, kogo najbardziej lubisz z malarzy?
2: Jeżeli chodzi o malarzy,
0: No, światowe malarstwo, kto do ciebie najbardziej przemawia? No bo
2: znaczy wiesz
0: ja
2: co?
0: mam swojego malarza ulubionego i zawsze jak jestem czasem, no czasem mi się zdarza być w Londynie, w National Gallery, to jestem w stanie siedzieć godzinę przed obrazami mojego mistrza, którego lubię i podziwiam, nie będę ukrywał, jest to Turner. A kto twoim mistrzem jest?
2: Znaczy wiesz, dla mnie przede wszystkim postimpresjonizm. I jeżeli kogokolwiek tutaj wymienić, to przede wszystkim Van Gogha. Bo nawet nie ma w ogóle o czym dyskutować. Jeżeli miałbym jakieś tam swoje inspiracje estetyczne gdziekolwiek szukać, tak, czy odnajdować, to tylko i wyłącznie w postimpresjonizmie. To jest sztuka, która do mnie po prostu przemawia, a już sam, zresztą powiem ci tak, byłem tylko raz w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, i pamiętam, jak do tego Art Institute specjalnie pojechałem po to, żeby zobaczyć jego autoportret, bo on tam jest wystawiany właśnie w Chicago. To powiem ci, że ten nieprawdopodobny zabieg szczerwienią z tymi kropkami, znaczy ten obraz trzeba generalnie rzecz biorąc zobaczyć. To jest coś nieprawdopodobnego. Mnie taka estetyka, taka forma ujmowania rzeczywistości naprawdę bardzo, bardzo pasuje, tak, i jest jakby mi najbliższa. Tak, słoneczniki oczywiście też widziałem, przy czym
0: W Londynie są, nie?
2: czekaj, tak.
0: No bo właśnie w naszej galerii też widziałem słoneczniki z moją
2: Przede wszystkim,
0: żoną. Ona była taka
2: żeby.
0: w ogóle, o kurde, słoneczniki. A w ogóle była przerażona tym, że dlaczego to muzeum jest za darmo i wchodzimy i widzimy słoneczniki Van Gogha.
2: No wiesz, przede wszystkim z tego, co ja pamiętam, to ponad 2000 obrazów on, nie, przepraszam, 870 obrazów namalował, ale jego spuścizna to jest prawie 2000 dzieł. To są też rysunki, szkice. On dosyć dużo szkicy też takich, pisząc listy do kogoś, tak, wykonywał. Sporo pejzaży, portretów, zresztą tych słoneczników też miał. Zresztą tak naprawdę to są trzy takie centra, tak? Haga, Londyn i Paryż, tak? Miejsca, gdzie przede wszystkim są eksponowane, a w Hadze największe wrażenie na mnie zrobił. Bo są też takie obrazy jego, które nie są zbyt
0: No ja
2: popularne.
0: Hagę mam bardzo blisko, ale niestety nie udało mi się dotrzeć do muzeum. Szkoda.
2: W tym Muzeum Narodowym, nie? Ale tam jest eksponowany jedzący kartofle. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest, zresztą jest bardzo dużo symboliki wbrew pozorów w jego dziełach. Tak? To samo życie już tam. To można ewentualnie polemizować, czy kwestie związane z ekspresją życiową przelewaną potem na płótno, czy to warto się nad tym w ogóle w ich wypadku pochylać się nad tym, tak? Nad pijaństwem, nad narkotykami,
0: Nie
2: ale
0: no,
2: po.
0: jakiś najwięksi twórcy to zawsze, ja już nie pamiętam, który to był, to chyba nasz polski twórca. Wyleciało mi z głowy, który to malował i pisał po czym to malował.
2: Aha, wiem, mówisz. Ale
0: No.
2: tak naprawdę pytanie jest takie, bo zawsze pozostaje przy tych artystach, zawsze pozostaje pytanie o to, kto z nich tak naprawdę był chory umysłowo, tak? Bo w przypadku Van Gogha te podejrzenia dotyczące jego choroby umysłowej są jak najbardziej godne spekulacji, tak?
0: Pytanie, kto z nas jest zdrowy, nie?
2: No, to też tak może
0: Z tych
2: być.
0: wielkich twórców, no, Van Gogh, a dla mnie właśnie Turner, ale Turner, czemu dla mnie Turner? Bo to jest ten taki romantyk, który malował coś, co było nazywane. Jezu, wyleciało mi z głowy. W każdym razie on malował nastrojem. On malował, starał się przekazać nastrój danego miejsca, nastrój chwili, malując właśnie takie trochę zamglone obrazy, ekscytujące się tym wiekiem pary, czyli malował także parowozy, żaglowce, między innymi jego z słynniejszych obrazów, czyli Ostatnia droga Tementrier. Jeden taki żaglowiec właśnie z wojen napoleońskich idzie na płynie przy wschodzie słońca swoją ostatnią drogę do pocięcia na żyletki. No, drewniany był, ale tak się mówi, na żyletki. Także Turner tym swoim nastrojem, zresztą ja też trochę maluję, malowałem, teraz już nie mam czasu tyle na malowanie, ale trochę malowałem i dużo w tym moim właśnie malowaniu takim bardzo amatorskim, ale dużo jest inspiracji właśnie z Turnera, tego mistrza nastroju. No uwielbiam to, uwielbiam ten nastrój, jaki z jego obrazów płynie, jak on przekazywał, ale to też jest Monet, impresjonista, który też umiał przekazać przez ten swój impresjonizm nastrój chwili, nastrój tego, jak ta chwila, jakie uczucia ta chwila w nas zmaga. Nie
2: No,
0: wiem, to słynne śniadanie na Łodzi, nie? Na przykład.
2: na przykład, ale dla mnie, jeżeli chodzi o, bo w sztuce jeszcze jest ten element takiej rozpoznawalności artystów i dla mnie połączeniem takiego ekscentrycznej wizji świata z takim surrealistyczną, jakby to, czekaj, surrealistycznym umieszczaniem w swoich dziełach symboliki, to jest Salvador Dali, nie? I to, jeżeli miałbym gdzieś to porządkować, tak? I jeszcze taki element, który ja bym nazwał wpływem na tych wszystkich artystów, którzy tworzą po tobie, tak? No to jego dzieła,
0: Kurcz.
2: to po prostu to naprawdę daje dużo, dużo do myślenia, bo symboliki jest nieprawdopodobnie dużo, nie? Ja do dzisiaj mam reprodukcję u siebie w domu Płynącego czasu. To jest coś nieprawdopodobnego, nie? Żeby na przykład wiedzę matematyczną dodatkowo jeszcze umieszczać w swoich obrazach.
0: Dla
2: To
0: mnie
2: jest
0: Guernica jest taka. A to już Picasso, nie?
2: Picasso. To już jest Picasso.
0: Właśnie, Kurt, a twój malarz ulubiony?
1: Ja nie mam swojego ulubionego malarza. Nigdy nie interesowałem się tą dziedziną sztuki, jak i w ogóle jakąkolwiek dziedziną sztuki, ale jeżeli musiałbym coś wybrać, to powiedziałbym, że
0: Jan
1: najbardziej
0: Matejko.
1: podobają mi się. Nie, nie, Jan Matejko nie. Chociaż Jan Matejko, jak tutaj Janek nawiązywał do Panoramy Racławickiej, to Panorama Racławicka to był taki pierwszy proto-VR. Natomiast jeżeli chodzi o obrazy, to wydaje mi się, że najbardziej do mojego gustu przemawiają obrazy impresjonistyczne, w sensie te klasyczne impresjonistyczne, nie postimpresjonistyczne. Co do Van Gogha, trzeba pamiętać, że on tych słoneczników, z tego co wiem, namalował kilka sztuk i
2: Tak, tak.
1: te obrazy od siebie się różnią. Faktycznie te najbardziej słynne słoneczniki są w National Gallery w Londynie. Ja pamiętam, tam byłem tylko po to, żeby zobaczyć ten obraz. To była dosyć fajna sytuacja, bo
0: No patrz,
1: jak
0: a ja byłem.
1: wchodzi się do.
0: No to mamy, przerwę ci tylko na sekundę, to mamy podobnie, bo ja byłem w National Gallery tylko, żeby zobaczyć Turnera, mojego ukochanego. Także weszliśmy w podobnym celu. Zobaczyć swój ulubiony obraz.
1: Londyn i Wielka Brytania mają właśnie fajne to, że większość tych państwowych muzeum jest dostępna za darmo i po prostu człowiek nie wie, gdzie ma wyjść, nie wie, z którego z nich skorzystać tak naprawdę i wybiera tylko te, które go najbardziej interesują. Natomiast jeżeli chodzi o to National Gallery, to fajnie to wyglądało, bo wszedłem głównym wejściem, w głównym gmachu i od razu po prawej był ten, w pokoju po prawej, zaraz przy wejściu znajdowały się te słoneczniki, natomiast one mnie bardzo rozczarowały, bo ja spodziewałem się, że ten obraz będzie dosyć duży, on był naprawdę mały, jak kartka papieru, nie wiem, A4 czy A3. Chyba rama od tego obrazu była większa niż sam obraz. Tak więc na żywo, jak je widziałem, to mnie bardzo rozczarowały. A nie wiem, czy kojarzycie taką osobę, która wprawdzie, takiego artystę, który wprawdzie nie był malarzem, albo z malarstwem niewiele miał wspólnego, był bardziej rzeźbiarzem, Stanisław Szukalski.
0: Przyznam się bez bicia, że nie.
2: No to jest polski rzeźbiarz przecież, ale on też był malarzem i rysownikiem. Ale też tak, to już wie. On jest przede wszystkim, on tworzył w Stanach Zjednoczonych przecież, tak? To nieprawdopodobne. Ja znam jego rzeźby. Znam jego rzeźby.
1: To znaczy tak, on masz rację, on otworzył w Stanach, to znaczy on tak się przewijał między Stanami a Polską, w sensie urodził się w Polsce, jako mały dzieciak razem z rodzicami wyjechał do Stanów, później został zaproszony do Polski i tam go została wojna, no i po wojnie wrócił do Stanów, gdzie umarł w Kalifornii. Natomiast facet ma o tyle ciekawą historię, że jeżeli mieszkał w Stanach już po wojnie, zaprzyjaźnił się z lokalnymi artystami. Jednym z tych artystów był ojciec Leonardo DiCaprio i w ten sposób Stanisław Szukalski stał się ojcem chrzestnym Leonarda.
2: A, no
0: To
2: proszę.
0: ciekawe.
2: To nawet nie wiedziałem.
1: Jest taki fajny film na Netflixie właśnie wyprodukowany przez Leonardo DiCaprio na temat jego postaci. On ma także taką swoją ciemną stronę, ponieważ kiedy był w Polsce, stworzył taki ruch mocno faszyzujący, który się nazywał Top Orzeł. Nie wiem, może widzieliście kiedyś na jakichś czasopismach. Czy materiałach, które dokumentowały faszyzm w Polsce. Stworzył takie logo, coś, co wyglądało jak topór, tylko że miało taką zakrzywioną głowę orła, coś w tym stylu. No i on przez długi czas był antysemitą i właśnie takim polskim faszystą, ale później, jak wrócił do Stanów po wojnie i zobaczył okrucieństwa, jakie niósł ze sobą nazizm niemiecki, no to jednak zmienił front i zaczął się doszukiwać, zaczął tworzyć jakieś niesamowite teorie spiskowe, może nie spiskowe, w sensie stworzył taką teorię według niego, że wszyscy ludzie pochodzą z Wysp Wielkanocnych.
2: No tutaj to bym od razu starał się polemizować, ale to może nie tym
1: Tak, no
2: razem.
1: to była tylko jego teoria zupełnie taka odjechana, ale jeżeli macie dostęp do Netflixa, to polecam poszukać sobie to się nazywa Walka i życie, zaginiona twórczość Stanisława Szukowskiego.
0: O, tu wszedł temat na czacie Fermera, może kojarzycie, dziewczyny z perłą, taki słynny obraz Fermera, holenderskiego malarza. Ogólnie ja Holandii bardzo nie lubię, dla mnie Holandia jest taka płaska, bezpłciowa i tak dalej, ale Delft, właśnie miasto rodzinne Fermera, polecam, jakby ktoś kiedyś był w Holandii, takie małe miasteczko między Hagą a Rotterdamem. Takie zapomniane miasteczko. To jest taka miniaturka Amsterdamu, ale taka miniaturka naprawdę piękna, gdzie w tych kanałach jest pełno tych kanałów, ludzie sobie pływają kajakami i sobie ptaki gniazdują, można sobie poglądać właśnie pisklęta i tak dalej. Nie, naprawdę piękne, polecam. Jeśli ktoś będzie w Holandii, polecam Delft. No, nie tylko ze względu na Fermera i jego obrazy, ale także ze względu na. Zresztą, no, Van Gogh, nie? Jesteśmy w temacie w Holandii trochę.
2: No, troszeczkę, ale powiem ci też, że bo jeżeli skąd się w ogóle u mnie wzięło to zainteresowanie, bo gdzieś bawiąc się powolutku historią, to zaczynasz odkrywać dosyć istotne relacje między na przykład przepływem kapitału a zakupami dzieł sztuki. Tak? I dlaczego te sztuki i kto finansował? W związku z powyższym pojawiają się też i artyści po drodze. I stąd na przykład moje zainteresowanie sztuką, jakkolwiek nie mam zamiaru ukrywać, że dużo bardziej na przykład mnie osobiście interesuje architektura, nie? I tutaj czuję się zdecydowanie
0: Kłaniam
2: mocniejszy.
0: się, to mój zawód.
2: A, no to szapobarze, tak się wyrażę, a
0: No nie,
2: szczególnie
0: ja
2: dla.
0: buduję fabryki, no. Tak jest,
2: Aha, no,
0: tak mi się
2: bo chciałem.
0: zdarzyło w życiu, że po skończeniu architektury to zacząłem się przemysłową. Właściwie to wiesz, to tak było z musu, nie? Bo
2: Tak,
0: fabryki
2: ale zobacz,
0: zawsze się buduje.
2: no, nawet na przykładzie tego Salwadora Dali, to przecież można zobaczyć, jak to wszystko jedno z drugim się przenika, te wszystkie rodzaje sztuki, tak? Bo przecież Salwador Dali, mało kto chyba o tym wie, ale występował nawet u Hitchcocka w filmie. Ten film się chyba nazywał Urzeczona. To z 1940 któregoś roku film, a przecież jego niedoszły romans z Garcia Lorcą zakończył się po takim dosyć słynnym filmie. Czekaj, czekaj, jak ten film się nazywał? Buñuel nakręcił to Pies andaluzyjski, tak, gdzie były też między innymi poruszane problemy homoseksualizmu. I te wszystkie środowiska artystyczne, one się gdzieś tam w pewnym sensie z sobą zawsze przenikały. Już nie mówiąc o tym, jak ciekawa w ogóle jest, nie wiem, czy ktokolwiek z was się kiedyś pokusił, ale ja się pokusiłem przeczytać na przykład manifest surrealistów, tak? No przecież to jest coś nieprawdopodobnego. To jest wokół Bretona, tak? Breton był twórcą manifestu znaczy tam nawet chyba były dwa albo trzy te manifesty surrealistyczne, nie? One się ukazały od 24 chyba do 26 czy do 28 roku, bo to daje na przykład bardzo dużo do myślenia, jeżeli chodzi o to, co my na dzień dzisiejszy nazywamy poprawnością polityczną, tak? Czyli wdrażaniem w życiu społecznym pewnych idei, tak? Regulujących to życie, a tak naprawdę chodzi o wprowadzenie wzorców kulturowych. I dlatego mnie to tak dosyć zainteresowało, przeczytałem, polecam, bo to jest bardzo ciekawa lektura, chociażby ze względu na to, co się dzieje aktualnie w Europie. Jeżeli przeczytacie te manifesty z surrealizmu, wszystkie trzy chyba, były trzy, no ale mogę się mylić, dwa albo trzy te manifesty były, to odnajdziecie tyle analogii do tego, co się aktualnie dzieje na przykład w naszym świecie, że to naprawdę jest zdumiewające, że od tego czasu upłynęło prawie 100 lat, a te tematy w zasadzie czy ich wartość ideologiczna się w ogóle od tego czasu nie zmieniła, tak?
0: Albo
2: No,
0: wiele
2: to
0: rzeczy
2: jest.
0: się nie zmieniło w naszym społeczeństwie.
2: A wiesz co? A zaryzykowałbym twierdzenie, że bardzo nie, że niewiele to jest chyba źle powiedziane, bardzo niewiele, że jeżeli chodzi o konstrukt funkcjonowania tego dzieła, który nazwałbym życiem społecznym, to zmieniło się naprawdę niewiele. O czym nie, z czego nie zdajemy sobie czasami po prostu sprawy.
0: Feudalizm cały czas się ma dobrze.
2: No, ale wiesz, czy można sobie przy Dalim zadać pytanie, czym była na przykład hiszpańska wojna domowa, prawda?
0: No to wiesz,
2: Czym była?
0: najbardziej mnie boli to takie zdejmowanie z ulicy Dąbrowszczaków, ale to już na zupełnie
2: No,
0: inną dyskusję.
2: no to.
0: A jeśli już mówimy o sztuce, to drodzy koledzy mieszkający, słuchacze mieszkający w Polsce, ja tu mieszkam trochę dalej, bo to blisko granic Polski bardziej jest, to byliście kiedyś w Dreźnie?
2: Nie, no to ja z kolei mieszkam tak niedaleko Drezna, że to by było aż niemoralne z mojego punktu, w moich zainteresowaniach, żeby do Drezna nie jeździć. Ja jestem z Zielonej Góry, więc ja do Drezna mam raptem 200 parędziesiąt kilometrów, nie?
0: Czyli byłeś.
2: Tak, no oczywiście, to
0: No
2: tam
0: to
2: nawet nie ma.
0: Zwinger. Zwinger to jest jedno chyba z najbardziej niedocenianych muzeów, jakie znam, nie? Bo wszyscy mówią o Ermitażu, o Louvre, National Gallery w Londynie i tak dalej. A Zwinger jakoś się tak nie przewija w tej dyskusji o sztuce. A Zwinger to jest muzeum, w którym możesz spędzić naprawdę dzień, dwa, trzy i nie do końca nasycić się tym, co tam jest w Zwingerze. Bo w Zwingerze jest wszystko. I jest Rafael, jest Da Vinci, są mistrzowie holenderscy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę zbiory Zwingera są gigantyczne. Przetrwały wojnę i polecam wszystkim słuchaczom, jak kiedyś będziecie mieli szansę. Jest to niedaleko od Polski. Zwinger, muzeum w Dreźnie, jest przecudowne. A w ogóle Drezno, jako ta barokowa perełka, już odbudowywana powoli po tym wielkim nalocie, też jest piękna. Jest tam Albertinum, ten skarbiec, który zresztą niedawno była taka kradzież, nie? Wielka w
2: Tak,
0: Albertinum.
2: ale przecież posłuchaj, te Lang Gallery z bramą koronną, przecież to jest perełka architektoniczna, to
0: No,
2: jest coś nieprawdopodobnego.
0: a ta korona nad tą bramą, to w ogóle to jest
2: Tak,
0: polska korona.
2: znaczy wiesz, ja dosyć dużo nawet tam u Enkiego kiedyś opowiadałem o symbolizmie i tak dalej, tak, to ludzie są bardzo zdziwieni, jak dużo symbolizmu w ornamentyce można zawrzeć, na przykład tylko i wyłącznie w takiej kaplicy zygmuntowskiej, tak? A to, że ta korona ma bardzo określone pochodzenie i jest też jakby wyznacznikiem pochodzenia tych ziem, tak? To już jest zupełnie inne,
0: No
2: ale tam
0: bo
2: jest przecież
0: Zwinger budował król Polski.
2: a ten pawilon wałowy. No przecież bajka. To jest coś, co zresztą kiedyś miałem nawet, bo tam tuż koło tego pawilonu wałowego jest fontanna. I powiem ci, że chciałem coś w tym stylu u siebie na ogrodzie zrobić, ale dosyć szybko zrezygnowałem ze względu na koszty, nie? Jak się dowiedziałem, ile takie wzniesienie takiej kolumnady z kamienia kosztuje, no to ja już po prostu dosyć
0: Już
2: szybko
0: nawet zrezygnowałem z muru porowego.
2: Zrezygnowałem z tej formy ekspresji, wiesz, ale to na przykład to pamiętam właśnie Zwingeru doskonale, tak? Bo to miał to być jakimś tam epizodem, tak? Który chcę tam jakoś przenieść, bo ja to chciałem, wiesz, w jakiejś wersji zminiaturyzowanej, tak? Ale obróbka tego kamienia, tak? I to, co sobie kamieniarz zażyczył, tak? Za stworzenie tej półkolistej kolumnady, no to było po prostu nie.
0: Pamiętajmy, jako Polacy pamiętajmy, że Zwinger to jest w Dreźnie drugie muzeum chyba na świecie, zaraz po Ermitażu, bo Louvre ma chyba mniej dzień sztuki niż Zwinger.
2: Tak. Znaczy
0: Także jest, tak, to jest,
2: skatalogowany.
0: pierwszy jest Ermitaż, potem jest właśnie Zwinger i potem jest Louvre. To pamiętajmy, że Zwinger to jest pałac zbudowany przez króla Polski. Króla
2: No, Sasowie pozostawili, tak? Troszeczkę. To jest
0: wybrany, elektoralny król. No
2: tak,
0: i druga sprawa,
2: ale
0: że.
2: wiesz, czekaj, powiedzmy jeszcze ludziom jedną podstawową rzecz, jak już mamy kogoś zachęcić w ogóle, żeby tam się do Drezna wybrał. Przecież tam jest ten salon porcelanowy. Jeden z
0: O.
2: najpiękniejszych europejskich zbiorów, nie fajansu, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie fajansu, tak? Tylko porcelan. Zresztą świadomość.
0: No i obok jest miśnia, czyli porcelana miśnieńska, tak,
2: No,
0: Meissen.
2: ale to się skądś przecież wzięło. Przecież to jest. W ogóle w narodzie chyba znikła chęć, czy ta wiedza, tak, dotycząca rozpoznawania porcelany od fajansu, tak? To, że jak podniesiesz do góry, to przez porcelanę musi prześwitywać światło, tak? To jest
0: Gdzieś
2: jedno.
0: w ogóle znikła jakaś taka wiedza poznawania czegoś wokół. Bo ja do Drezna jeździłem z moim liceum, takiego mieliśmy geografa, który lubiał nam pokazywać, co jest za granicami Polski, że też jest fajnie i w ogóle. A dzisiaj to tak myślę, że w Polsce to jest taka narracja, że już tam na zachód od Odry to diabeł mieszka. I tam już nic nie ma fajnego.
2: No tak, ale zobacz, nawet gdyby poprosić kogoś, żeby odwiedził, tak? I Ilu jest osób, które wchodząc na przykład na dziedziniec, zorientują się, że to wszystko to są zabudowania barokowe. Wiesz o co chodzi? Żeby chociaż ze szkoły, z tego procesu nauczania wynieść taką podstawową wiedzę dotyczącą klasyfikowania, tak, tych gatunków architektonicznych, żeby się orientować od razu w epoce, tak? To przecież niewiele jest takich osób. Kto rozpozna na przykład w budynku barokowym przebudowaną neoklasycystyczną fasadę na przykład, tak? Wiesz,
0: No ja
2: żeby
0: jestem
2: takie...
0: architektem, to tak.
2: No to ja wiem, że dla siebie to jest żaden problem, tak? Ale przecież to jest...
0: Ale jest na
2: Proszę
0: przykład
2: bardzo.
0: takie miasto, naprawdę miasto, które robi na mnie wielkie wrażenie, perła renesansu, niedaleko od nas. Nie wiem, też obok Drezna, nie wiem, czy wiem, o jakim mieście mówisz, które jest niedaleko od nas. Jest naprawdę, naprawdę, naprawdę niedoceniane. A to jest pełra renesansu, przepiękne miasto na granicy z Polską, które jest chyba postrzegane w Polsce tylko przez to, że jest na granicy. Bo z jednej
2: A możesz.
0: strony masz Zgorzelec, a z drugiej
2: A, no mówisz o tym,
0: Görlitz.
2: o Görlitz, o
0: Görlitz jest
2: Görlitz.
0: naprawdę pełen. Görlitz było zburzone, zostało odbudowane naprawdę pięknie i polecam naprawdę Görlitz, który jest tak zapomniany nawet tu przez Niemców, a jest tak niedaleko Polski. Polecam
2: Ale wiesz co,
0: zwiedzić Görlitz.
2: Tak, ale nie wiem, czy w ogóle wiesz, że to sami Niemcy twierdzą, że to jest najpiękniejsze miasto Niemiec. To
0: Może
2: się
0: być,
2: znikąd.
0: może być.
2: Tak się.
0: A z drugiej strony mamy Zgorzelec, a Zgorzelec, pomimo tego, że on nie został odbudowany, w sensie nie został odbudowany jako renesansowe miasto, bo to były przedmieścia Görlitz, ale też jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy wiecie, ale Zgorzelec jest greckim miastem.
2: To znaczy celtyckim
0: Nie,
2: z
0: greckim, stricte greckim, bo w Zgorzelcu mieszkają Grecy.
2: A
0: Bardzo,
2: od
0: tak, jest gigantyczna mniejszość narodowa grecka w Zgorzelcu. Nie wiem, czy to nawet nie jest większość mieszkańców Zgorzelca, to nie są Grecy. Jest kupa greckich restauracji, greckich sklepów i ulice są nazywane od greckich bohaterów i tam mieszkają Grecy.
2: Tak,
0: Skąd to się
2: ale
0: wzięło, to jest długa
2: przecież
0: opowieść.
2: wiesz, no bo my też jakby historycznie, tak, no wiadomo, że Görlitz to Saksonia, tak, ale to, że to tak naprawdę obszary łużyckie, to już górne Łużyce tak naprawdę, tak, i historia
0: Oberlausitz.
2: powstania Görlitz sięga właśnie Łużyczan, czyli plemion sensu stricto słowiańskich na
0: No i to
2: przykład,
0: jest
2: nie,
0: chyba
2: no.
0: jeden z niewielu rejonów Niemczech, gdzie są dwujęzyczne tablice, czyli są pisane po serbo-łużyczku i po niemiecku, nie? Jak
2: Tak,
0: przejdziecie się po Łużycach, to nawet na dworcach jest napisane Ausgang, Wychód i tak dalej. Wszystkie tablice są dwujęzyczne.
2: a nie wiem,
0: Ta
2: czy
0: Kurt,
2: zwróciliście
0: dobra,
2: uwagę,
0: bo Kurt to gdzieś
2: rozmawiałeś
0: stoi.
2: po łużycku?
0: Nie, nie,
2: My
0: nie, nie.
2: nie ma żadnego problemu,
0: Po czesku
2: jeżeli
0: rozmawiam.
2: tak, jeżeli po łużycku starasz się tam dogadać, bo tam jest mniejszość ta łużycka jeszcze do dnia dzisiejszego w okolicach Görlitz,
0: Nie jest bardzo duża.
2: To jest język słowiański, to jest język, który my normalnie
0: On jest.
2: jesteśmy w stanie zrozumieć w sensie komunikacji.
0: Serbo-łużycki jest chyba najbliższym językiem do polskiego.
2: Do
0: Zaraz po
2: polskiego.
0: słowackim, nie wiem, przed słowackim nawet.
2: Tam jest.
0: Kurt, bo cię, ja tu jako gospodarz zupełnie zapomniałem, że siedzisz na linii. Sorry.
1: Ja mam takie szczęście, że jak zadzwonię, za chwilkę dzwoni ktoś inny i zawsze mi przegaduje, bo nie
2: Ja
1: miałem
2: już tego.
1: przebicia. Nie, nie,
0: Ale to
1: spokojnie,
0: nie
1: ja.
0: etam, to nie etam.
2: Nie, bo wiesz co, ja przepraszam, ale mnie to. Ja zawsze się czuję, wiesz, odkąd zacząłem dzwonić w ogóle do radia, nie? Tego internetowego, to czuję się zawsze w jakimś takim niebywałym obowiązku prostować na przykład informacje, które w sposób oczywisty wypływają ze stereotypów, które funkcjonują wokół nas. A mam tutaj na myśli właśnie tę Rosję i produkcję rolną w Rosji, tak? Jak bardzo poczułem, że znowu we mnie się zagotowało, że trzeba z następnym stereotypem walczyć, tak? Że ten obraz, który jest nam przekazywany przez ten, a szczególnie mainstream, tak, czasami nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością i trzeba naprawdę wykazywać daleko posuniętą nieufność w stosunku do tych przekazów, czy w zasadzie indoktrynacji, tak, która nas dotyka, że ja po prostu nie wytrzymuję i natychmiast pytam, żeby zadzwonić, a tu, że potem zostałem wciągnięty w dyskusje dotyczące architektury, no to już przepraszam, to już nie moja wina, bo ja mogę godzinami, bo naprawdę
0: Nie, ale
2: moglibyśmy
0: wam
2: godzinami
0: powiem,
2: rozmawiać.
0: bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś dzisiaj i kurczę ciebie,
2: No,
0: kiedyś dzwonisz do mnie
2: ja już
0: też.
2: też. Tak,
0: Nie
2: to mi
0: dlaczego,
2: się podoba.
0: bo tworzymy jakiś
2: Bo ja...
0: kontakt. Nie ja, jako ja, bo ja tam zawsze nudzę gdzieś na antenie, ale właśnie z tobą mogę sobie porozmawiać o architekturze, o malarstwie i sobie porozmawiam o malarstwie i zrobimy jakiś taki kontakt, który może ludzi zachęci do oglądania obrazów, wybrania się do Gerli, do Zwingera i tak dalej, i tak dalej. A naprawdę w internecie jest taki zalew jakiegoś syfu i no, trochę mi to boli, że ludzie jakieś, wiecie, słuchają jakiś pierdół o płaskiej ziemi, o nieistniejącej epidemii, o spiskach i tak dalej, a nikt nie chce się zainteresować właściwie to, co jest sensem naszego życia, obcowanie z pięknem, ze sztuką, z malarstwem właśnie, z muzyką, nie wiem czym jeszcze. No jest wiele pięknych rzeczy w życiu poza polityką, poza...
2: A powiedzmy jeszcze tylko dopowiedzmy ludziom tak, dwie rzeczy chciałbym, zanim zniknę. Pamiętajcie, jak będziecie w Görlitz, to trzeba koniecznie odwiedzić, tam jest ten święty grób. To jest replika grobu Jezusa Chrystusa, tak, z początku XVI wieku. Coś nieprawdopodobnego, renesansowe perełka. To jest coś, co uważam, jest tak blisko nas, że to jest w zasadzie aż prawie obowiązkiem, żeby to zobaczyć.
0: Nie,
2: I
0: właśnie
2: druga rzecz.
0: poleję, że Görlitz jakoś nie istnieje w świadomości w ogóle ani polskiej, ani niemieckiej. W niemieckiej też nie. Görlitz to w ogóle, co to jest
2: No
0: Görlitz, nie?
2: tak. A szczególnie kto wie, że tam jest kościół mariacki z XV wieku, niewiele ustępujący temu z Krakowa. To
0: Tak.
2: jest
0: A
2: coś nieprawdopodobnego.
0: Görlitz jest naprawdę tak przepięknym, niesamowitym, klimatycznym miastem. Ja zabrałem moją żonę, jak wracaliśmy kiedyś z Polski. Mówię, wyśpimy się na zamku Czocha. Polecam też zamek Czocha. Tam jest hotel i można poczuć się jak hrabia śpiąc tam w hotelu. Na prawdziwym zamku renesansowym, neogotyckim, przepiękny zamek na skalę. I potem wybraliśmy się już w drodze do mnie, do Aachen, do Niemiec, wybraliśmy się właśnie do Görlitz, bo właściwie przejechałem siłą rzeczy, mówię, zjedziemy z autostrady, pojedziemy do Görlitz. Się przeszliśmy potem Görlitz. Była tak bardzo zachwycona tym miastem. Naprawdę, Görlitz to jest taka przepiękna perełka na granicy zaniedbana, gdzie ona nie jest zaniedbana, nie w tym sensie, że jest brzydka, bo to wszystko zostało odbudowane, jest zaniedbana w tym sensie, że się o niej nie pamięta, ani z Görlitz się wyprowadziło milion ludzi, nie? Milion ludzi. Tyle jej
2: Tak,
0: tam mieszkało, ono jest opuszczone. Tam nie mieszka dużo ludzi.
2: przecież tam jest jeszcze przepiękny zamek Tauschwitz, jest tak, oni go nazywają zamkiem na wodzie. To jest 13-14-wieczny zamek, z którym jest kupę historii Polski też się między innymi łączy, nie? I jeszcze chciałbym tylko dopowiedzieć jedną, już znikam oczywiście. Powiem ci tylko jeszcze, że po drugiej stronie, czyli wyżej, jeżeli pojedziesz do Berlina, no to oczywiście obowiązkowo Pergamon, nie? A o Pergamonie to może
0: No, ja do
2: kiedyś przy
0: Pergamenu
2: okazji.
0: mam bardzo dużo zastrzeżeń, bo ja
2: O.
0: Pergamon cały obejrzałem, chyba dwa, trzy razy,
2: Ja
0: ale
2: chyba z 3 dni
0: tak, ale ostatnio jak byłem w Pergamonie, to nikt mnie nie poinformował o tym, że tam jest remont. Zapłaciłem bilet cały, weszłem i obejrzałem tak, nie wiem, jedną dziesiątą ekspozycji. Reszta była zamknięta, bo remont. I byłem naprawdę bardzo zły na Pergamon, że nikt mi nie powiedział tego, że ani bramy Isztar, ani repliki tych kamieni z Rosetty, ani nic nie można obejrzeć. Ani Pergamonu, tego rekonstrukcji, też nie
2: A
0: można
2: nad tymi,
0: obejrzeć.
2: a nad kamieniami z rozetami to można naprawdę posiedzieć, powiem ci, godzinami. To jest, tam jest tyle symboliki. Ja to tak opfotografowałem, ja to mam wszystko fotografowane u siebie. Tysiące zdjęć. To jest, potem przyjeżdżasz i w zasadzie miesiącami tylko siedzisz i możesz interpretować. No to dobra, to co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Co inaczej, co miałem sprostować, to sprostowałem. I tylko błagam na pytanie dotyczące produkcji rolnej w Rosji, żebyście już nie odpowiadali, że macie do czynienia z bardzo zacofanym krajem, w którym produkcja rolna jest traktowana po macoszemu, tylko pamiętajcie, że Rosja jest największą potęgą.
0: Halo, halo?
2: A coś się
1: Rosja jest
2: odtwarza.
1: największą potęgą.
0: Kurt.
1: To w idealnym momencie się zacięło.
2: No, ale się
1: Pamiętajcie,
0: dobra.
1: Rosja jest największą
2: Dobra, to ja
1: potęgą.
2: znikam, nie?
0: Dobra,
2: Miłego wieczoru, nie?
0: a Kurt z przepięknego miasta Krakowa, tak? Jeśli dobrze
1: No, tutaj
0: pamiętam.
1: mieszkam, ale stąd nie pochodzę.
0: Chociaż
1: Natomiast jedno tak.
0: powiem, do Krakowa mam jedno wielkie zastrzeżenie, nie? Bo o ile mieszkałem w Sosnowcu, tam jeździłem trochę do tego Krakowa i się przeszedłem i tak dalej. Kraków jest przepiękny, tak jak Toruń w tej takiej starówce. No ale reszta Krakowa to jest to samo, co gdziekolwiek indziej.
1: No ja tutaj nie mieszkam w Krakowie z miłości, tylko że tak powiem, no z pragmatyki, no bo tutaj udało mi się znaleźć pracę. O wiele bardziej cenię sobie taki Wrocław, w którym studiowałem. Natomiast
0: Hopie, a ty Ślązak jesteś? Ty gadasz po śląsku?
1: chłopie, czyżeś się ciulika nie przyciosnął? Nie, jestem ze Śląska, jestem ze Świętokrzyskiego.
0: A ty jesteś ten. Czekaj.
1: Scyzoryk.
0: A ty Kielczanin.
1: Tak.
0: A byłeś kiedyś w Kielczech?
1: W Kielczech? Co? Nie znam takiej miejscowości. Są Kielce,
0: Nie,
1: ale
0: bo gdzieś
1: Kielczy nie
0: słyszałem
1: znam.
0: taką piękną odmianę, Kielec, nie? A byłeś w Kielczech?
1: To tak jak się mówi w tym, że czy byłeś w Czeszech?
0: No, a byłeś w
1: Niektórzy tak
0: Kielczech.
1: odmieniają. W Czeszech,
0: A
1: nie w
0: byłem
1: Czechach.
0: kiedyś w Kielczech i wiem, że macie zajebisty dworzec autobusowy.
1: I mamy zajebisty majonez. Natomiast ja się tutaj chciałem wciąć, bo ty zadałeś pytanie, opowiadając o tym Gorelitz, że tam jest dużo Greków i nie wiesz, skąd się tylu Greków tam
0: Nie, ja
1: wzięło.
0: wiem skąd
1: Otóż
0: się
1: jest.
0: wzięli, tylko mówię, że ludzie nie wiedzą skąd się wzięli Grecy z Gorzelcu.
1: No, Grecy wzięli się stąd, gdyż krótko po II wojnie światowej w Grecji nastąpiła wojna domowa, w której to siły rządowe, wtedy Grecja jeszcze była monarchią, ścierały się z siłami republikańskimi. Do tych sił republikańskich należeli między innymi komuniści. Tak więc kiedy te siły republikańskie przegrały tą wojnę, komuniści dostali wilczy bilet i wyjechali do krajów, które były wówczas krajami demokracji ludowej,
0: I Polska
1: między
0: przyjęła?
1: innymi do NRD i do Polski.
0: Bardzo dużą mniejszość przyjęła Polska i rozlokowała ich na ziemiach, które były opuszczone, czyli właśnie zachodnich. I właśnie to było między innymi Zgorzelec. I oni do dzisiaj tam żyją i mają dosyć dużą społeczność. Zresztą ja w Bydgoszczy w liceum miałem Greczynkę w klasie, która się nazywała Angela Angelatos. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli Angela słuchasz, w każdym razie ona miała taki problem, że policjanci ogólnie mieli taką zabawę, bo my tam sobie wychodziliśmy z liceum i siedzieliśmy na ławeczkach w parku i zawsze siedzieliśmy na oparciu, nie wiem, taka moda była wtedy. I oni za to nas spisywali, nie? I tam każdy wyciągał dowody. Angela rzadko miała dowód i jak się jej pytali, jak się nazywasz? Angela Angelatos. No to już tak patrzyli na nią dziwnie. Imię ojca, Spiridon. Ty, kurwa, żartujesz co? Idziemy na komendę, nie? No, naprawdę jej ojciec był Spiridon, nie? I wszyscy jej zazdrościli, bo zawsze mówiła, gdzie spędzasz wakacje? O, u babci. Na wsi chujowo. Nie no, w Salonikach jest fajnie.
1: U babci w salonie.
0: Tak, także pozdrawiam Angelę, Angelatos, Greczynkę ode mnie z liceum. Mamy trochę tych Greków w Polsce, a to jest też tak nieświadome w Polsce, że mamy tylu Greków właśnie, w szczególności w Zgorzelcu. Jak chcecie
1: No nie,
0: zjeść
1: nie
0: dobry.
1: tylko w Zgorzelcu, w różnych miastach, ale dzięki tej imigracji z Grecji, jako że Grecy no to naród wesoły, muzykalny, no to było dużo artystów polskich pochodzenia greckiego, między innymi taka piosenkarka, no może
0: Elenis.
1: to Eleni, tak, to może starszej daty ktoś pamięta, ale między innymi Mikis Tsupas, który był członkiem zespołu Wilki.
0: No
1: I
0: i
1: innych zespołów rockowych.
0: jeśli ktoś pamięta taki niesławny film z takiej gorszej polskiej kinematografii, on się nazywał Testosteron, no to główny bohater też był Grekiem. Nie wiem, czy oglądałeś.
1: Nie, nie. Ja tak stronię od polskiego kina.
0: Ja
1: W
0: też,
1: sensie,
0: ale
1: że
0: mi
1: no,
0: się
1: czasem
0: zdarzyło.
1: filmy z PRL-u obejrzę, ale te, które już były kręcone. No nie wiem, ostatni film dobry, jaki widziałem nakręcony polski, no to z 99 roku Chłopaki nie płaczą, przy których, o, uniosła mi się warga w

0: I czym jest ten cholerny marki, że kulturowy, bo
1: Też
0: tak
1: muszę
0: powtarzają,
1: rozwinąć.
0: bo to
1: A mamy jeszcze
0: wszystkie
1: słuchacz.
0: przejbusy powtarzają i nikt nie potrafi wytłumaczyć, czym jest ten
1: Słuchacz
0: jebany
1: na
0: marki kulturowy.
1: koniec zadzwonił. Dobry wieczór, właściwie dobranoc, dobry wieczór, witam.
2: Dobry wieczór wszystkim. Tak
1: O,
2: chciałam się
1: pierwsza dziewczyna na
2: przywitać.
1: mojej antenie, pozdrawiam.
2: Właśnie chciałam się przywitać i pozdrowić wszystkich i Krawca, który już pewnie w łóżku jest, też pozdrawiam. No. A oczywiście na piwo możemy się wybrać jak najbardziej.
1: A, to ty jesteś tym bydgoszczaninem. A myślałem bardziej, że ty jesteś facetem właściwie.
2: A po czym tak myślałeś?
1: A nie wiem, jakoś tak. Tak myślałem po prostu tak. No, ale Fordon, nie Fordon? Jaka dzielnica, chociaż.
2: Napisałam ci.
1: Nie.
2: Bartodzieja.
1: Bartodzian, to tak po tym, nie? 5-6 tam bodajże jeździło, bo przejeżdżałem, jak jeździłem do liceum. Bo ja jestem szóstka. Pozdrawiam, szóste liceum w Bydgoszczy.
2: Aha, czyli zakończyłeś edukację na liceum, rozumiem.
1: Bo potem wyjechałem do Warszawy na studia już.
2: Tak?
1: Tak, także
2: Hollywooda?
1: no, ale w Bydgoszczy to szóste liceum ogólnokształcące. A ty, oby nie jedynka. Jeśli nie jesteś z jedynki, to jest okej.
2: Nie, nie jestem.
1: Okay. To dobrze, bo to zawsze była taka wielka wojna, nie? Szóste i pierwsze. Ej, bydgoszczanko. Ale przynajmniej z tego co wiem, bydgoszczanko, masz dużą wiedzę o historii sztuki.
2: Nie, raczej nie, niedużo. W
1: No,
2: tej dziedzinie nie.
1: nie dużą, przynajmniej większą niż taki średni Polak. Albo i Niemiec, albo średni obywatel w ogóle.
2: A tak słyszałam, że też przewijał się temat tych Białorusi, tak? I temat
1: No, od tego
2: tych
1: dziś zaczęliśmy od Białorusi.
2: i temat tych kolorowych. Ja chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz a propos tematu kolorowych w Polsce. Mi się to zaczęło tak kojarzyć, jak ja spojrzałam tak na te sceny, co tam się dzieje i na te wkraczanie z tymi flagami, to przypomina to troszeczkę działania ISIS, tak? Że oni tylko różni się to innym kolorem flagi, ale też jakby dostrzegam pewne wspólne mechanizmy działania tych grup.
1: Mimy umiar, mimy skalę, nie?
2: Tak, i też jest na pewno jest to finansowane z zewnątrz, tak? Podobnie jak te całe ISIS
1: Ale
2: albo
1: nie
2: jeszcze
1: wiem,
2: inne
1: czy
2: ludzie.
1: mieszkając na Bartodziejach masz jakieś obawy w stosunku do flag kolorowych?
2: Wiesz, ja mam obawy patrząc ogólnie na tą sytuację, która nie jest za pocieszająca, no bo jak to ktoś mawiał, państwo najlepsze do złupienia to państwo, które jest najbardziej wewnętrznie splądrowane, tak, skłócone.
1: No to chyba nie my, nie? Przynajmniej jak wyjeżdżałem z Polski i co wiem, co w Polsce się dzieje, to jakoś tak. No, może jesteśmy trochę skłóceni wewnętrznie, ale jeszcze jako państwo, jako instytucja, to trzymamy się całkiem nieźle, a w szczególności na zachodzie. No, w Bydgoszczy to. Wiesz co, z Bydgoszczą to jest taki problem, że. O ile te takie największe miasta, to one jakieś mają takich dobrych gospodarzy, nieważne czy z prawej, czy z lewej strony, ale tam prezydent Wrocławia, Poznania i tak dalej, to oni jakieś tam, nieważne z której strony, ale jakoś tak dbają o ten rozwój. No, my w Bydgoszczy mamy to nieszczęście, że jeszcze nie zdarzył nam się jeden prezydent, czy z prawej, czy z lewej strony, który by dbał o to miasto. No jeszcze takiego nie było. I dlatego my jesteśmy, jeśli chodzi o Bydgoszcz, no ja wyjechałem, ja mówię my, no, ja wyjechałem już dawno temu, ale cały czas czuję się bydgoszczaninem, ale ja czuję, że Bydgoszcz jest takiej wielkiej czarnej

0: Dupie, bo nie ma gospodarza i nigdy go nie miało i nie jest w stanie mieć, bo nawet tych wszystkich, którzy w tych takich lokalnych wyborach głosujemy, tam nie ma nam wyboru na gospodarza, no.
1: To chyba Toruń bardziej się czuje zagospodarowany i zaopiekowany przez swojego prezydenta.
0: No, Toruń z tym Zaleskim i jeszcze jego przydupasem Caubeckim, który całą kasę z województwa ciągnie do Torunia. No, oczywiście tak, nie? No i oni mają ryzyka. No, my nie mamy ryzyka, mamy Tyrawę, Tyrawa idzie na emeryturę, także jeśli chodzi z tą władzą, to zresztą Bydgoszcz to było Czerwone Zagłębie, nie? Tak samo jak Włocławek, także z dzisiejszą władzą to ciężko.
1: O,
0: Tak samo
1: widzisz,
0: jak Kielce.
1: to mnie zaskoczyłeś tą informacją. Nie wiedziałam, że nasz biskup tutejszy się wybiera na emeryturę.
0: Tak, w Opławcu budują mu teraz rezydencję.
1: Aha, a są już jakieś spekulacje, kto będzie po nim? Wiadomo coś?
0: Nie wiem, nie jestem katolikiem, jestem Żydem,
1: Aha.
0: nie wiem.
1: Aha. No tak, na Fordonie tam synagoga jest czynna? Czy ze
0: Nie.
1: względu na brak Żydów zamknięta chwilowo?
0: No, Żydów to się Niemcy byli swojego czasu i dzisiaj to jest własnością stowarzyszenia, już nie pamiętam jakiego, ale w Fordonie. Trochę ją tam zrenowowali, odbudowali dach, ściany, ale nie ma pieniędzy na nic innego. Będzie kino kiedyś, z tego co słyszałem. No, Fordon, jak wiesz, to było żydowskie miasto, no ale. No, była II wojna światowa, także tych Żydów, którzy było około 30% w Bydgoszczy, już nie ma. No i raczej nie będzie.
1: No tak, no tak, teraz cyganeria przeważa. A jeśli chodzi o Warszawę, to ja muszę powiedzieć, że też jestem związana poniekąd z Warszawą, ale nie mieszkam tam, nie mieszkam tam. Aktualnie mieszkam w Bydgoszczy. Ale też jakby czasy studenckie wspominam z Warszawy jak najbardziej. VAT.
0: Salutuję, porucznik.
1: B Mowokalińskiego, także wszystkie te
0: Pani
1: rejony, także
0: porucznik,
1: to.
0: bo wacie to chyba pani
1: Największy problem
0: porucznik.
1: w tamtych terenach to był dojść do jedynego monopolowego.
0: A wie, każdy student, nawet wojskowi. Ale
1: Który
0: nie,
1: znajdował się bardzo daleko.
0: skończyłaś VAT jako porucznik?
1: Ja nie będę tutaj na antenie udzielać takich informacji. A jeszcze
0: No ja
1: chciałabym
0: tak,
1: kiedyś.
0: nie, no jak mamy szarżą, to jak mamy szarżą, bo ja byłem ostatni rocznik, który musiał iść do wojska, także porucznik z tej strony, no, to nie wiem, czy ja mam tobie salutować, czy ty mi.
1: To przeważnie jest tak, że to ja zawsze mówię baczność. I wszyscy stają.
0: No to jak nie jesteś kapitanem, to nie będę tobie salutował.
1: Także jeszcze się tak nie zdarzyło w moim przypadku, żeby któryś miał problem z tym stawaniem na baczność. A tutaj jeszcze chciałam napomknąć do tej ktoś wstawił taki dobór. Widzę taki dobór tutaj dzieła Lenina, tak? I z tymi dziełami Lenina właśnie skojarzył mi się cytat a propos Lenina.
0: A bo to
1: Może.
0: jest z mojej półki, bo mam 49 tomów, wszystkie.
1: To pewnie będziesz kojarzył ten cytat.
0: A nie wiem, czy tam mam na półce.
1: Największą sztuką wojny jest całkowite uniknięcie konfliktu zbrojnego, a zamiast tego pokonanie wroga poprzez zniszczenie jego zasad moralnych, religii, kultury i tradycji. Kiedy kraj jest tak zdemoralizowany, możesz go przejąć bez jednego strzału.
0: On to się trochę odnosi do sztuki wojny Sun Tzu, czyli jakieś 1000 lat przed
1: Sun
0: Leninem.
1: Tzu, tak.
0: No,
1: Tak to brzmi.
0: jakieś 1000 lat przed Leninem, to są Chińczycy. No, mógłbym zażyć. A wiecie, w ogóle wyciągnąłem sobie manifest komunistyczny na dzisiejszą audycję, żeby go trochę przerobić na prawicową modłę. No dobra, ale mamy na antenie koleżankę z Bydgoszczy, która jest taka bardzo prawicowa, nie? Halo?
1: Prawicowa, tak.
0: No,
1: Prawicowa.
0: no. Tak żeby nie było, bo mówiłaś, że o, sami lewacy na antenie. Wiesz, no, ja jestem lewak, ale ja już tam miałem na antenie, jak on ma, adwokat. I się tam z nim kłóciłem dużo, o wolny rynek, także... Na antenie u mnie każdy ma prawo głosu, bo o to chodzi, żeby ze sobą rozmawiać, nie?
1: Tak. Tak, dokładnie.
0: Bo wszyscy są jakoś tak zacieśniewieni, nie? W swoich poglądach.
1: To znaczy, powiem ci tak, jeśli chodzi o politykę, to ja uważam siebie za osobę apolityczną, tak?
0: O, takich
1: Apolityczną.
0: nie ma.
1: Apolityczną. Całkowicie, wiesz co? Myślę, że mogę o sobie tak powiedzieć.
0: No, jeśli zadzwoniłaś dzisiaj, no to nie jesteś apolityczna,
1: Bo?
0: bo zadzwoniłaś i zaczęłaś o rozmowie o Białorusi i o lewicowcach i tak dalej, także, a nie o sztuce. Także podejrzewam, że zadzwoniłaś z powodów politycznych,
1: Ani
0: także.
1: słowa nie powiedziałam o Białorusi, tylko wymieniłam hasło Białoruś. Może bądźmy ściślej.
0: Ale zadzwoniłaś z powodów bardziej politycznych niż o rozmowie o Tarnerze i o muzeach sztuki.
1: No nie, sztuka to nie jest mój konik,
0: A właśnie.
1: zdecydowanie.
0: A właśnie.
1: Tak. Ale powiem tutaj szczerze, że no, jestem jak najbardziej katoliczką. Polityki nie uznaję, bo uważam, czy ona się skrywa pod tęczą, czy ona się skrywa pod biało-żółtą flagą. To każde wejście do polityki musi być ukierunkowane wejściem też no, w nieczyste układy, tak?
0: A
1: Jak
0: czemuż?
1: wiemy,
0: Polityka to jest po prostu.
1: polityka to jest brudne szambo, tak?
0: Nie, nie,
1: I to
0: nie.
1: jest zawód
0: Ja ciągle mówię
1: podwyższonego
0: nie.
1: ryzyka zgonu.
0: Ja nie. Ja cały czas mówię, że polityka to jest właściwie, wiecie, jakbyśmy żyli w Szwajcarii, to może byśmy uważali inaczej. I mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do standardów szwajcarskich. I to, że polityka to jest właściwie wybieranie kogoś, kto za nas zarządza naszą małą gminą, naszym powiatem i będzie budował tam drogi, a tam szkoły i tak dalej, a my będziemy decydować, gdzie te szkoły będą i te drogi powstawać. I właściwie o to chodzi w polityce, no. A to, że ta polityka została tak zdeprawowana, jak dzisiaj jest, no to właściwie od nas, tylko wyborców, zależy, żebyśmy przywrócili właściwe znaczenie polityce, czyli to, żebyśmy zarządzali swoim codziennym życiem, bo nie mamy czasu, żeby zarządzać tymi większymi sprawami w codziennym życiu, żebyśmy zostawili to właśnie politykom wybranym przez nas, których będziemy za to rozliczać. Witamy nowego słuchacza na antenie. Kogoś sprowokowałem, żeby zadzwonił. Witam.
2: Cześć, tu Agnieszka.
0: O Jezu, dwie dziewczyny dzisiaj na antenie. Co się dzieje?
2: Cześć. No ja podładowałam sobie telefon i tak, wiesz co, chciałam zadzwonić, przywitać się z wami. Rzadko dzwonię gdziekolwiek, ale mam w głowie tego Ternera, o którym mówiłeś, i zmienię trochę temat tej polityki, znowu wrócę do sztuki, jeżeli mogę na chwilkę.
0: Oczywiście.
2: Dlatego, że mówiliśmy o sztuce, mówiliście o sztuce, wspominaliście Van Gogha, Ternera, pięknych, starych, że tak powiem, malarzy, artystów. Ja wspomniałam gdzieś tam na czacie Margate, ty mówiłeś, że tam byłeś. Ja byłam w Margate, zanim powstało to Centrum Sztuki Współczesnej imienia Ternera i potem. I specjalnie wybieraliśmy się tam, jechaliśmy, nie wiem, 100 mil, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało.
0: Czyli mieszkasz w Brytanii
2: Nie,
0: Wielkiej?
2: ja mieszkam w Polsce teraz, już dawno mieszkam w Polsce. To było jakieś, nie wiem, 8 lat temu chyba.
0: A czyli
2: Mniej
0: mieszkałaś w
2: więcej.
0: Wielkiej Brytanii?
2: Tak, mieszkałam, tak.
0: No to pozdrawiam, bo ja mieszkałem w Londynie przez 3 lata.
2: Aha, no to fajnie. No ale nie o tym jakby wiesz.
0: Dobra.
2: Wrócę.
0: Dobra, co chcę.
2: Jeżdżamy do Margate. Tam jest ogromna plaża w centrum miasta. Piękny widok, którym zachwycał się twój William Turner i malował przepiękne obrazy. Zresztą całe miasteczko było kiedyś taką mekką artystyczną, jak u nas w Polsce Kazimierz. Tam się zjeżdżali, tam malowali i potem powstało Centrum Sztuki Współczesnej. No więc wrażenie takie, że wchodzimy do tego budynku, to jest taki bungalow, wiesz, betonowo-metalowy, no Centrum Sztuki Współczesnej, ale imienia Turnera, który, jak sam wiesz, był romantykiem, malował przepiękne obrazy. Rzeczywiście piękne, romantyczne, mgliste wybrzeża, wschody słońca, zachody słońca. Mówię o tym, ponieważ do dzisiaj mam to ogromne wrażenie, jak weszłam tam i jak stamtąd wyszłam. Wchodzimy tam, więc jest ogromna, ogromna sala betonowa, w której nic nie ma. Wchodzimy na piętro, nadal są jakieś tam betonowe korytarze, w których nic nie ma. Wchodzimy do pokoju, do pomieszczenia po prawej stronie. Są w ogromnym betonowym pokoju ustawione, nie wiem, 12 klocków drewnianych, a w kącie za takie odgrodzone, wiesz, barierką na podłodze leży gumoleum. Gumoleum w kształcie szachownicy i to było jakieś może 8 kawałków. I to była sztuka artysty, przywieziona specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. To był artysta, ja już w tej chwili nie pamiętam jego nazwiska, z lat 70. Artysta sztuki współczesnej. Musiał być wybitny, skoro naprawdę te parę kawałków drewna i kilka kawałków gumoleum sprowadzono ze Stanów za ciężkie pieniądze i postawiono w wybudowanym za ciężkie miliony funtów Centrum Sztuki Współczesnej imienia Williama Turnera. Byliśmy w ciężkim naprawdę szoku, ponieważ wtedy nie było tam nic innego w tym budynku niż tylko te domino z kawałków drewna i ten kawałek gumoleum. Słuchaj, wyszliśmy stamtąd prosto na plażę, olbrzymią, wspaniałą plażę, był zachód słońca. Stanęliśmy, latały mewy, ptaki i stwierdziliśmy, naprawdę, aż będę przeklinać, po jaki chuj myśmy tam w ogóle weszli? Zepsuliśmy sobie totalnie smak, a tu jest tak pięknie, wystarczyło usiąść na piasku i po prostu napawać się urodą, wiesz, wieczoru, piasku i szumem morza.
0: Wiesz, no ja miałem parę takich muzeum w moim życiu, z których tak
2: Naprawdę, ja
0: wyszedłem.
2: przepraszam, do dzisiaj jestem w wielkim szoku i byliśmy tam jeszcze parę razy później, żeby sprawdzić tylko i wyłącznie, czy coś się zmieniło, ponieważ ogłaszana była, że Leonardo da Vinci wystawa jest w tym Centrum Sztuki Współczesnej imienia Williama Turnera w Margate. No, jakiś rok później wybraliśmy się. Oczywiście było to parę kawałków jakichś szkiców, gdzieś tam wyrwanych skądś, powieszonych w tym betonowym korytarzu i nadal nie było tam nic innego. To była jakaś totalna psychodela, wiesz, nie wiem jak tam jest teraz, naprawdę, ale że ludzie w obecnych czasach klasyfikują sztukę jako beton, kawałki gumoleum i parę kawałków drzewa.
0: No nie, jeśli chodzi o beton, to ja tu się trochę nie
2: Tylko
0: zgodzę,
2: dlatego,
0: bo jako była Brytyjka, była mieszkanka Imperium, to wiem, nie wiem czy wiesz, ale w Londynie jest parę takich bardzo dobrych przykładów sztuki brutalizmu, architektury, między innymi Barbican czy Sobaksetter, gdzie ten beton, no to tak gra pierwszą rolę, nie, w tej architekturze, a ja przyznam się, jako architekt bardzo lubię brutalizm w architekturze.
2: No powiem
0: Także
2: ci, że tam
0: beton ok.
2: nie było. Wyprowadziłam się stamtąd być może wcześniej, albo po prostu nie widziałam i rzeczywiście wolałam iść do National Gallery czy do jakiegoś innego muzeum.
0: Tate Modern, Victoria
2: Przykład.
0: Albert. Ale tam
2: Tak,
0: też jest
2: oczywiście.
0: dużo sztuki współczesnej, przynajmniej
2: Ale
0: w tej
2: o
0: Tate
2: to,
0: Modern.
2: bo to mnie zrobiło takie wrażenie gigantyczne, ponieważ byłam w Margate wcześniej i właśnie jak powstało to centrum. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Być może jakoś to zostało zagospodarowane troszkę lepiej, ale po prostu. A propos Turnera, nie wiem, czy wiesz, jego wnuczka lub prawnuczka bardzo aktywnie działa w Londynie, jest artystką, malarką, bardzo modernistyczną, ma swoją galerię. Nie pamiętam w tej chwili, jak ona się nazywa, ale kiedyś oglądałam, ma stronę internetową, ma galerię i robi bardzo fajne rzeczy.
0: No ja w Londynie byłem trochę zajęty robotą, a mianowicie projektowałem jedną stację metra w Londynie, długa historia. A koleżanka z Bydgoszczy, nie wiem, nie wiem, fuj, Chełmoński, jak on miał, Wyczółkowski, nasz bydgoski malarz. Byłaś kiedyś u nas w Muzeum Miejskim?
2: Niestety nie, ale byłam kiedyś w Bydgoszczy, przechodziłam przez rynek, ale nikt, nie miałam czasu, żeby
0: Nie,
2: gdzieś pójść.
0: mam nadzieję, że jeszcze jest słuchaczka z Bydgoszczy, która była. O,
1: Jestem.
0: jest! Byłaś u nas w muzeum?
1: Nie byłam.
0: O Jezu, nie byłaś w naszym miejskim muzeum, gdzie Wyczółkowski jest, a Wyczółkowski to jest, wiesz, to jest człowiek, który, no, można by trochę z Turnerem porównywać, bo on naprawdę, jego obrazy są takie bardzo nastrojowe i, no i to jest właściwie ten sam okres i to jest taki nasz, no, jeden z głównych malarzy polskich, no, Chełmoński. Byłaś Wyczółkowskiego oglądać w naszym muzeum? Nie. No to bardzo niedobrze. Ale
2: Chełmoński
0: byłam
2: to za to
0: chuj,
2: w
0: Wyczółkowski,
2: muzeum,
0: jest Chełmoński.
2: bydgoskim muzeum brudu i mydła.
0: Nie mówię o miejskim tym, wiesz, jak się zaczyna fosza, nie? Jak się, fosza Gdańska, skrzyżowanie i tam jest takie muzeum miejskie i tam. I BWA, w którym też są bardzo fajne wystawy, polecam, w Bydgoszczy. W ogóle Bydgoszcz to jest takie miasto, które w ogóle nie istnieje w świadomości Polaków kompletnie. Bydgoszczy nie ma, nie? Bo przepraszam słuchaczkę drugą, która nie jest z Bydgoszczy. Skąd jest z Polski? Jeśli mogę się zapytać.
2: Ja?
0: No, tak.
2: Ja jestem z okolic Radomia w tej chwili.
0: A, to niedaleko, jak studiowałem, nie? Bo ja byłem w Warszawie, także Radom to takie 100 kilometrów.
2: Ja jestem z Warszawy, tak w ogóle z pochodzenia, z urodzenia, ale przeprowadziłam
0: A która
2: się
0: dzielnica?
2: tutaj. Mokotów, Wilanów.
0: O Jezus, to taka bogatsza. No. Burżujstwo. Nie, no, na Mokotowie to tylko wie, Jezu, jak Polibudy klub się nazywa. Bożeż ty mój.
2: Remont.
0: Nie.
2: Żaczek.
0: Przy syrenie, przy tym, przy stadionie. Kuźwa z głowy mi wyleciało. Tam zawsze koncerty są. Ale to na Mokotowie. No i na Mokotowie jest dobra knajpa serbska,
2: A
0: ale.
2: stodoła.
0: No, Stodoła oczywiście.
2: No.
0: No, a to jeszcze
2: To
0: fajna
2: może kiedy tam
0: knajpka serbska.
2: byliśmy.
0: No. Ale ogólnie Warszawy to tak za dobrze nie wspominam, bo to takie za bardzo chaotyczne miasto dla mnie. Zresztą Londyn też. I dlatego dobrze się czuję w Bydgoszczy, droga koleżanko bydgoszczanko. Bo z architektury to nie wiem, czy wiecie, ale Bydgoszcz to była przebudowana przy wsparciu Haussmanna. A Haussmann to był ten koleś, który przebudowywał Paryż i przebudowywał Szczecin swego czasu. Takie promienne ronda z odchodzącymi. To u nas to się nazywa w Bydgoszczy Plac Zamenhofa. I takie ronda zostały jeszcze w Bydgoszczy z takimi promiennymi. No, w każdym razie koleś, co przebudowywał Paryż, też był w Bydgoszczy. Takim. No, a Bydgoszcz nie istnieje gdzieś tam w ogóle w świadomości polskiej. Jako fajne miejsce, gdzie można coś zobaczyć, a jest trochę secesji, jest fajne muzeum właśnie, jest Wyczółkowski. Przepraszam, że tak się zawieszam, bo muchy mi latają. Ja na wsi mieszkam ogólnie.
2: Bydgoski na wsi?
0: Nie, mieszkam około, ciężko powiedzieć, koło granicy holenderskiej, w Niemczech jestem.
2: Aha. Ja źle zrozumiałam. Ja też mieszkam na wsi, właśnie pod Radomiem.
0: No, mam też taka
2: Ja będę
0: pieśń.
2: kończyć,
0: Krowy.
2: ponieważ bateria mi się kończy, a my czekamy teraz na Starlink, który ma się pojawić około 2 w nocy u nas na niebie.
0: Perseidy dzisiaj będą.
2: Persoidy lecą już cały czas aktualnie,
0: O Jezu, muszę żonę budzić.
2: ale czekamy na drugą w nocy, bo ma się pojawić właśnie Starlink.
0: A
2: Wczoraj
0: jak
2: leciało
0: pogoda u was?
2: 34.
0: Bo tu była burza
2: Pogoda?
0: i tak się chmury powoli
2: Nie, u nas się upał.
0: rozrzucają. No tu tak było, no dzisiaj było za dnia 36, potem była burza, spadło i teraz się rozrzedza.
2: Dobrze, ja się pożegnam. Dziękuję
0: Dobrze,
2: bardzo.
0: pozdrawiam Radom. Bydgoszcz jeszcze jest na linii. Halo, Bartodzieje. Bartodzieje gdzieś znikły. Bartodzieje. Nie ma. Bartodzieje znikły. Bartodzieje.
1: Wołga, słucham.
0: O, jesteś, jesteś. Jak pogoda u ciebie? Chmury?
1: Pogoda bardzo, bardzo ładna.
0: Czyli nie ma chmur. No to dzisiaj jest też meteorytów, są Perseidy. Polecam spojrzeć w niebo. Będą spadały gwiazdy. Także ja też będę zaraz szedł i je oglądał. Mam nadzieję, że chmury tutaj w Niemczech się rozrzedziły. Bo nie wiem, czy wiesz, ale ja nadaję z pogranicza holendersko-belgijskiego, niemieckiego, ale w Niemczech jestem. Tak mnie wygnało z tej Bydgoszczy. A w ogóle mówiłaś o kolorowych, nie? W Bydgoszczy. No, to pierwszą żonę, którą miałem w życiu, bo jestem z drugą żoną, mam dziecko i szczęśliwe małżeństwo, ale też miałem szczęśliwe małżeństwo do pewnego momentu. Z żoną, którą poznałem w Bydgoszczy i ona była Japonką. Także w Bydgoszczy też mamy kolorowych. Chinek było strasznie dużo w Bydgoszczy swego czasu. Studiowały na Akademii Muzycznej. Trochę nawet ich znałem. I także, no, fajni ludzie, no. Nie ma co się ich bać. Jest ich dużo w Bydgoszczy. Przynajmniej Chińczyków, z tego co wiem. Aha.
1: Nie znam Chińczyków bydgoskich.
0: Są głównie Chinki, bo one przyjeżdżają studiować na naszej akademii. Bo nie wiem, czy wiesz, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy jest sławna na cały świat. No bo tam byli profesorowie, którzy Blechacza wychowali. Nawet jeden z profesorów jest właśnie Japończyk, Hirata Takeyuki, którym zresztą pracowałem swego czasu. Japończyk, który mieszka w Bydgoszczy już chyba, nie wiem, z 20 parę lat. Będzie, mówi płynnie po polsku, się zintegrował bardzo z Polską. No ale on jest kolorowy, nie? Ale mam nadzieję, że nie masz nic do tego, żeby bydgoszczanie nowi byli Japończykami czy Chińczykami.
1: Ale to jak? To znaczy, że co? Zdeklarował się, że jest, że przynależy do LGBT, ten profesor?
0: Nie, to było inaczej. Siedzieliśmy kiedyś w barze, jeszcze jak tam pracowałem, i on też pracował z nami i zdarzyło mu się powiedzieć, że my Polacy i oni Japończycy. Ale on był Japończykiem, taki prawdziwy Japonia z twarzy i tak dalej, ale mówił perfekt po polsku. Ma żonę Polkę i mieszka w Bydgoszczy od 20 lat i zdarzyło mu się powiedzieć z nami, że oni Japończycy, a my Polacy. O sobie powiedział, my Polacy.
1: No to dobrze. Wiesz, to jest też dla jego zdrowia psychicznego i dla jego samopoczucia, żeby jak najszybciej przystosować się do warunków, w których wybrał swoje bytowanie, tak?
0: Ale zawsze mi mówił, że jak go policja łapie na przekroczeniu prędkości, On nigdy nie pozbył się paszportu japońskiego, bo to jest tak, że jak,
1: Po japońsku.
0: no, jak się musi pozbyć paszportu, to musi jak przyjmie polski, to musi się pozbyć japońskiego. Ale mówi, ja jestem Japończykiem, no, urodziłem się, to ja chcę mieć japoński. Także tam żyje 20 lat, ale ciągle ma japoński paszport. Jak go policja łapie, to wiesz, wyciąga ten japoński paszport, daje i zapomina polski kompletnie. Nie? I tam sobie po japońsku gada, nie? No to ci policjanci, no to tłumacza mamy wołać. Nie, no co za te parę kilometrów. Nie, dobra, jedź, spierdalaj. Nie widzimy cię.
1: Jest to jakiś sposób zawsze.
0: No, także takie Yuki, on tam czasem gra na fortepianie w naszej filharmonii, polecam, dobry pianista. No i bydgoszczanin, nie, chyba, bo przyjmijmy go do siebie, jak już tak się identyfikuje. No pomimo, że jest taki trochę ciemniejszy, nie, ze skóry i oczy ma takie skośne. A moja córka, wiesz, moja córka też ma skośne oczy, bo po matce, Chińce. Bo moja żona jest z Chin i no ale ona ma paszport polski, tak chyba. A nie wiem, czy będzie polską Polką, bo jednak w Niemczech żyje, ale
1: Ale
0: to
1: polski zna.
0: no nie wiem, ona na razie zna tylko no nie wiem, ma 1,5 roku teraz, także tak. Czy zna polski, czy zna jakikolwiek inny język, nie jestem w
1: A,
0: stanie
1: to
0: powiedzieć.
1: świeży tatuś z ciebie. No to gratuluję.
0: Też jesteś mamą?
1: Nie, ja nie jestem.
0: Nie, no, ogólnie mówią, że rodzicielstwo to wiesz, zmienia ciebie do końca i tak dalej. A nie wiem, jakoś mnie nie zmieniło. Cały czas, no, jeszcze jak bardzo mała była moja córka, to jeszcze pojechałem na Woodstock. Także ja mam te 16 lat w sercu. Lubię tam rocka posłuchać, potańczyć, tam popogować. Czemu nie? Ale staram się oczywiście o córkę zadbać, także żeby nie było, że jestem taki zły ojciec, ale jeszcze nie dorosłem do tego, żeby jeździć Astrom 1.7 w dieslu i nie wiem co.
1: Ale to trochę teraz jakby to jest zadanie po twojej stronie, tak, żeby twoją córkę nauczyć,
0: Polskiego?
1: jeżeli ci zależy, tak.
0: Nawet moja żona trochę tam czasem po polsku do niej rozmawia, znaczy do co umie, nie? Bo moja żona po polsku rozmawia piąte przez dziesiąte, a po chińsku to w ogóle. Także no, niestety moja córka ma ten problem, że będzie musiała od początku rozmawiać po chińsku, no wiadomo, po polsku, wiadomo, po niemiecku, no jak już pójdzie do przedszkola i po angielsku, bo tak rozmawiamy między mną a moją żoną. Także od początku ma cztery języki, biedne dziecko.
1: Tak, ale to dobrze.
0: No
1: To
0: ale.
1: rozwija umysł, tak? Małego dziecka bardzo szybko się rozwija.
0: No, droga bydgoszczanko, katoliczko, mam nadzieję, że kiedyś pójdziemy na piwo, jak przyjadę do Bydgoszczy. Ja mam nadzieję,
1: No tak, słyszałam, że
0: we
1: się wybierasz
0: wrześniu,
1: na urlop we
0: tak,
1: wrześniu.
0: przyjadę we wrześniu, muszę mamę odwiedzić, wiadomo, mama najważniejsza. Także przyjadę we wrześniu, mamy odwiedzić. Także jak się spikniemy tutaj na radiu czy na YouTubie, jeszcze postaram się Ciebie jakoś odnaleźć, to mam nadzieję, że sobie pójdziemy do pierogarni na pierogi czy na piwo. Gdzieś tam na Starym Rynku. To bardzo przyjemne spotkać słuchacza, ale to będziesz musiała wytrzymać, bo pewnie z dzieckiem mi wyślą, że będzie tam gu-gu-gu gadać. No, ale mam nadzieję, że moje dziecko to będzie takie, wiesz, nieograniczone jakimiś takimi ograniczeniami, że ono jest stąd i musi po takim gadać, po takim. Ono jest takim, wiesz, dzieckiem nowego świata, takim miksem, kompletnym miksem, bo z jednej strony żona Chinka, ja Polak, ale mieszka w Niemczech, a my rozmawiamy po angielsku. Także tego wszystkiego będzie musiała się nauczyć i zostać w końcu obywatelem tej jednej ziemi, na której wszyscy żyjemy i jakoś musimy się jakoś, kurde, na tej ziemi ogarnąć, żeby nie walczyć między sobą, nie?
1: Tak. No dobrze, miło było Cię
0: Dobra,
1: tutaj
0: dzięki wielkie,
1: posłuchać
0: że
1: i porozmawiać
0: zadzwoniłaś
1: z Wami. I życzę Wam wszystkim spokojnej nocy i jutrzejszego dobrego dnia.
0: Tobie również dzięki wielkie i fajnie pozdrawiam Bydgoszcz, moje kochane rodzinne miasto. Zawsze będę Bydgoszczaninem i zawsze nienawiść do Torunia. No.
1: Pozdrawiam, hej.
0: Pozdrawiam. Trzymaj się. Dobra, to zostawiam was na ten koniec tego wieczoru. O Jezu, jak się późno zrobiło. To jeszcze chyba Lapisa wam puszczę. Kapitał, żeby tak skończyć po białorusku.
3: Joko!
0: O nie, sorry, reklama poleciała. Dobra, żeby was zostawić po białorusku, to jeszcze tylko na koniec białorusku.

0: pójdziesz ty? Wąt! Gdzie mi z tymi zgniłymi łapami? Pójdziesz ty! Aż ty w mor...
1: Już jestem, przepraszam, musiałem się tutaj odgonić od kilku nieświeżych jegomościów. No co za czasy, po prostu zmarli żywym żyć nie dają, no. Witam serdecznie, krawiec się kłania. Audycja spoiler o filmach i nie tylko. Ostatnio jeden z nadających też zaproponował, żeby było... No to chyba już będziecie wiedzieli, kto. O jedzeniu i nie tylko. Ale to już dzisiaj każdy ma takie hasełko. O tym i o tym, zależy od audycji, od tematu audycji i nie tylko. O technologii i nie tylko. O historii i nie tylko. No to skoro już ja pojechałem taką sztampą w spoilerze i jest o filmach i nie tylko...

0: To już zostawmy to i nie tylko. Bo to, co za dużo, to niezdrowo. A dzisiaj o zombiakach. Temat wiecznie żywy, można by powiedzieć, zombiaków. Niczym właśnie te zombie. Powstaje po raz kolejny z martwych ten temat. To tak, nie wiem, chyba jakoś tak podświadomie, no bo śmiertwo, chciałem powiedzieć, że mi się kilka słów w jedno. Święto zmartwychwstania. Ale dzisiaj będzie o zmartwychwstaniu nie pańskim, tylko o tak ogólnie ludzkim zmartwychwstaniu i niekoniecznie radosnym. Raczej takim mało radosnym, chociaż są wyjątki, o czym później. No i nie mam jakiegoś tutaj sztywno wytyczonego planu, ani zarysu, scenariusza, czy coś takiego, więc postaram się zaimprowizować dla was ten odcinek spoilera, tak żeby miło się słuchało. A i mam nadzieję, że niektórzy z was zadzwonią i podzielą się swoimi ulubionymi filmami o zombie. No, jest ich masa. Nie wiem, czy już nie setki takich filmów powstały. Jak nie tysiące. Jeden gorszy od drugiego. A i tak oglądamy. No właśnie, zacznijmy może tak od podstaw. Jako tutaj wytrawny Wiedźmin nauczę was o potworach trochę. Właśnie, ciekawe, czy Wiedźmin mógł zabijać zombie. No zombie to człowiek, a on nie mógł istot myślących, ale zombie to już nie myśli. Zawsze, no, a mógł się też pomylić, mógł na przykład jakąś babcię taką już zgrzybiałą zabić, mógł się pomylić, że to zombie. Taka zdrętwiała babcia, no staruszkowie tak chodzą sztywno też i czasami sobie na przykład sztucznej szczęki nie włoży i bełkocze tak trochę, idzie tak sztywno, no to Wiedźmin może się pomylić, tak? No ale zacznijmy od podstaw. No każdy wie, jaki zombie jest, każdy widzi. Więc co tu tłumaczyć? Pan wybaczy się, nie tłumaczy. No, ożywione zwłoki po prostu. Martwy, który powstaje z grobu. No, ale tutaj można sporo powiedzieć na ten temat, bo są różne wersje zombie. Praktycznie we wszystkich kulturach mamy coś takiego jak zmarli, którzy powracają i bardzo często właśnie też zjadają tych żywych. Lęk przed śmiercią ogólnie towarzyszy człowiekowi od początku samego, od kiedy się zorientował, od kiedy powiedział sam do siebie, ja jestem, to zaraz potem sam do siebie rzekł, a co będzie, jak mnie nie będzie. I przeraził się tym i zaczęły mu się kołatać po głowie różne takie wizje, a może ten zmarły, to on wróci. Może tutaj można by szukać jakichś takich psychologicznych, kurczę, źródeł. Może to jest jakaś nasza tęsknota za zmarłymi, żeby oni powrócili. No i jak to w życiu bywa, no powraca, ale nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. Poza tym, skoro ma powrócić, to tak sobie od razu wyobrażamy, że powróci taki trochę już nadgniły i może odmieniła go ta śmierć troszkę. I jak powiedziałem, w bardzo wielu kulturach mamy przeróżne odmiany tych zombie. Najstarsze źródło, jakie znalazłem, to jest epos o Gilgameszu, gdzie bogini Isztar mówi: wskrzeszę umarłych, którzy będą jedli żywych. Wkrótce będzie ich więcej niż żywych. Tak rzekła bogini Isztar. No to z czym wam się to kojarzy? Wskrzeszenie u umarłych, którzy jedzą żywych i się rozpleniają jeszcze. Niczym wirus i jest ich... I szybko zaczyna ich być więcej niż tych żywych. No, oczywiście, zombiaki. Najpopularniejszy obraz zombie, jaki mamy w głowach dzisiaj, no to jest to, co zapoczątkował debiutujący w 68 George Romero, który właśnie w tym roku nakręcił Noc żywych trupów. To był jeszcze czarno-biały film. w zasadzie bardzo niskobudżetowy horror. No ale tak to z horrorami bywa, że te niskobudżetowe stają się często hitem, jak Evil Dead albo no Blair Witch Project, to też chyba, co tam było, paru gostków, kamera i las, nie? Dookoła nas. I wszystko tam sobie wyobrażamy, nawet nie pokażą tego potworka, żeby oszczędzić, ale to może jest fajne właśnie. Oficer prowadzący nie kuma tematu i pisze, że umie robić ludziom z mózgu, ale co? Zamienia ludzi w zombie. A co, jakimś jest NLP-owcem, szkoleniowcem, czy co? To ja nie wiem. Ale czego tu nie kumać? No, zombie. Taki temat dzisiaj. Na tablicy pisze właśnie tutaj. Zombie. Jak przetrwać apokalipsę zombie? Znane dzieła zombistyczne i analiza potworów zombie ze względu na kulturę. No takie mądre i bardzo ambitne tematy. No już kiedyś gadaliśmy o zombie w audycji Hero z Alosem na przykład, ale to było bardziej taki zombie survival, jak przeżyć apokalipsę zombie. Dzisiaj też możemy skrótowo podejść do tego tematu i zastanowić się właśnie, po pierwsze, czy możliwa jest taka plaga zombie, czy człowiek może się faktycznie zamienić w zombie, czy i jak sobie radzić. Jakaś instytucja amerykańska, nie pamiętam już, no jakaś rządowa organizacja wydała dokument nawet taki na serio, jak radzić sobie właśnie z zombiakami na wypadek apokalipsy zombie. I to może są przewidujący, może jeszcze nam się coś takiego zdarzy. Ja postawię w tej audycji taką tezę, że to jest możliwe całkiem. I podam przykłady w naturze też pojawiania się zombie. No tak więc mamy tego Romero, który kręci Noc Żywych Trupów. Potem były oczywiście kontynuacje Świt Żywych Trupów, Dzień Żywych Trupów oraz różne podróby, jak Fala Żywych Trupów, no te żywe trupy po prostu zagościły. Wtedy film wzbudził kontrowersję trochę, no jak na tamte czasy był dość kontrowersyjny, ponieważ było tam takie bezceremonialne obchodzenie się z ludzką istotą de facto, no zombie to nadal można go uznać za człowieka. No chociaż to pytanie, czy zombie to jeszcze człowiek, czy należy się mu szacunek, To jest takie pytanie, które też się pojawia w co ambitniejszych filmach o zombie, jak na przykład w serialu Walking Dead. I myślę, że Romero, tworząc ten bardziej współczesny obraz zombie, bo wcześniej to trochę inaczej wyglądało, o tym za chwilę, myślę, że on się właśnie posiłkował różnymi takimi legendami z wielu kultur. No, na przykład jeden z bohaterów nazywa się Ghul. Ghul. I Ghul to jest w arabskiej kulturze istota, co ciekawe, żeńska, która po śmierci powraca do świata żywych, a staje się właśnie takim potworem zombie ze względu, no jak to u Arabusów, ze względu na niemoralne życie, co w przypadku kobiety niemoralne życie może oznaczać tylko jedno, jak wiadomo, czyli to jest kara za puszczanie się. I ja tutaj źródeł szukałbym, czym może niektórych zaskoczę, w chorobach wenerycznych, na przykład popularna kiła i inne typu dolegliwości, które dość mocno odbijają się na wyglądzie chorego, także on wygląda niezbyt atrakcyjnie, taki jest jakby przegnity, taki nadgnity, taki zzieleniały, taki jakieś wypryski, wrzody. I ta choroba, kiła, atakuje też mózg, że człowiek staje się szalony. Podejrzewa się niektórych dyktatorów, niektórych władców o to, że właśnie mieli kiłę. I stąd ich szaleństwo, czasami mordowanie, tego typu rzeczy. No my Ghule znamy z kultury popularnej, bardziej na przykład z gier RPG, z książek, filmów, fantazy, gdzie są te stwory pokazane jako po prostu pożeracze zwłok. taka nieco bardziej zdeformowana forma zombiaka z długim jęzorem do wylizywania szpiku kostnego i taka szybsza odmiana zombie, bardziej zręczna. Ale w zasadzie no, to jest niewiele się różni od zombiaka. No, współczesny zombie czasem też jest szybki i zręczny. To była taka ewolucja, można powiedzieć, tego potwora. I widać to świetnie na przykład na filmie Świt żywych trupów, gdzie pierwowzór, właśnie kolejna część jeszcze robiona przez Romero, to tam były zombiaki właśnie pełzające. Pełzające, takie powłóczące nogami, a w remake'u z 2004 mamy już zombie biegających, no takich o wiele straszniejszych, bo on się drze, on biegnie na nas, prawda? No a takiego, co pełza, no to siekierką w łeb, no ale ten pełzający stopniowo się stawał chyba coraz mniej straszny i zrobiono właśnie, moim zdaniem jest to mniej realistyczne podejście do tematu zombie, taki zombie, który popierdala sobie ryjcząc ochryple, bo no jest coś takiego jak stężenie pośmiertne, kiedy to ciało umrzyka, sztywnieje. I jak to się wtedy tak poruszać, jak mamy te mięśnie takie zesztywniałe, to właśnie dlatego zombie powinien się poruszać raczej tak powoli. Więc jeśli kiedyś doświadczymy faktycznie takiej sytuacji, że martwe zwłoki będą maszerować w naszym kierunku, no to raczej będzie taki zombie poruszający się bardzo sztywno. Jeśli ktoś tutaj, Furiat, pisze o trupim jadzie, trupi jad to jest właśnie z tym taka zagadkowa rzecz. Ja myślałem, że on jest bardzo groźny, ale spotkałem się też z opiniami, że niekoniecznie. To jest jakieś białko, to się z białka robi. No właśnie się nie znam. Gdyby ktoś się orientował w tym trupim jadzie, to chętnie posłucham, co ktoś ma do powiedzenia. Ale wydaje mi się, że jak tak podejść realistycznie, to no bo ci bohaterowie często z tymi zombiakami się szamoczą, dotykają ich, wyrywają im jakieś kończyny, ten śluz, zgnilizna ich spływa na nich, a oni pozostają zdrowi, tak? Nie chorują. Zombie są takie w ogóle nieinwazyjne pod tym względem i nie szkodzi nam kontakt. I no, ja bym jednak uważał, więc tutaj tytułem wstępu trochę do porad, jak sobie ewentualnie radzić, kiedy już takie coś nas spotka, spotkanie z umrzykami, no to jakieś stroje ochronne przede wszystkim, nie? Myślimy zawsze o jakichś takich strojach typu ochraniacze. No, gadaliśmy z Alosem właśnie o tym, aby zrobić sobie stroje z tego, ze sprzętu sportowego, tak? Są różne ochraniacze sportowe, nagolenniki dla sportowców i to jeszcze jakieś kaski. Z tego wszystkiego oczywiście najprościej sobie zrobić jakiś strój ochronny, no ale właśnie zastanawiałbym się, czy też sobie z jakiegoś worka foliowego nie zrobić, żeby nas nie ochlapał taki zombie tą swoją zgnilizną. A na antenie jest Tomasz. Witaj, cześć.
1: Witam serdecznie. Tak słyszałem przed chwilą, mówiłeś o trupim jadzie.
0: No właśnie, coś wiesz?
1: No jest bardzo niebezpieczne, to jest number one w momencie, kiedy mamy do czynienia z osobą, która zmarła sobie już parę godzin temu, należy uważać, założyć jakiekolwiek rękawiczki gumowe i obchodzić się z nim w sposób odpowiedni, żeby to miało rączki i nóżki. Właśnie o to tutaj w tym chodzi, jeśli mamy do czynienia z osobami, które zmarły, z trupami i tak dalej. Wtedy wydzielina, która się tworzy w organizmie, jest bardzo, bardzo niebezpieczna, toksyczna. Możemy się po prostu umrzeć, zatruć bardzo poważnie. Napisałem na czacie, że zombie, what is this? nie wiem, o co chodzi, ale oczywiście można z mózgiem zrobić bardzo wiele i nie jest to NLP i tym podobne bajeczki, znaczy niebezpieczne zabawy, tak? Przede wszystkim zerkając sobie na zombie współczesne, no możemy wyjść na ulicę, przecież wszystkie osoby, które są tak skoncentrowane na telefonie komórkowym, idzie i jednocześnie czyta, jednocześnie stara się pochłaniać jakieś informacje. Gdyby go dokładnie zbadać, to jego praca mózgu jest w parametrach właśnie zombie. On jest zajęty non-stop informacją wyprofilowaną i wtedy najczęściej są wypadki na przejściach dla pieszych, tudzież w innych sytuacjach. To też jest współczesny zombiak. Osoby, które nie wiem, mające teraz powiedzmy sobie 10 lat, to są przyszłe zombiaki tej kultury, która teraz będzie występowała za 10 lat, za dekadę, czyli wszyscy technokratycznie będą sprofilowani, wszyscy będą zmierzeni, zważeni i będą to tak zwane zombie, które trzeba będzie nastawić odpowiednio, zaprogramować im reklamę, żeby kupowali to i to. I jeśli chodzi o właśnie współczesne zombie i to, co ich czeka, to jest właśnie tego rodzaju temat. We filmach nie mam pojęcia, ja nie lubię filmów ze zombie, ze względu na to, że nie wiem, chyba jakoś tak zawsze byłem strachliwy, jeśli chodzi o kwestie pewne, albo w pewnym wieku, kiedy już byłem starszym chłopcem, stwierdziłem, że nie, to nie jest tak. Może lubiłbym zombiaki, gdybym miał gdzieś jakieś takie podskórne, progowe, gdzieś z tyłu głowy bóle, żale i tak dalej. Odreagowywałbym sobie w grach różnych, no ale facet, który ma prawie 50 lat, nie będzie grał w gierki, nie będzie oglądał takich filmów, radzi sobie z własnymi demonami w zupełnie inny sposób. Jakoś staram sobie radzić. Ale podziwiam ludzi, którzy potrafią grać, bo widzę to bardzo często, posiadając familiadę, widzę ludzi, którzy potrafią grać w te gierki non-stop. Przechodzić jakieś tam poszczególne etapy, to cholernie wciąga. To znaczy, że jest to walka wewnętrzna. Ten zombiak, ta gierka, ten przeciwnik jest gdzieś jakąś naszą walczeniem z czymś, co nas gdzieś tam męczy, przeraża i to jest takie odreagowanie. Podejrzewam, że dlatego jest tak bardzo popularna gra, w której występują zombie. Podziwiam, ktoś, kto tworzył taką grę, ktoś, kto tworzył takie filmy, musiał wiedzieć coś o psychologii społecznej i właśnie w ten sposób postępował, pisząc taki scenariusz i jednocześnie tworząc taką grę. To jest bardzo szeroki i dobrze zarabiający rynek, jeśli chodzi o kwestię właśnie tematu zombie i osób, które w to grają. Także można to zauważyć. Nie wiem, jak tam Etam, który też powinien coś na ten temat powiedzieć, ponieważ jesteśmy w zbliżonym wieku i nie wiem, jakie on ma podejście do tego, ale no my osoby w wieku blisko 50, nie wiem, jak u Etama, ale u mnie temat zombie jest taką abstrakcją. Raczej patrzę na społeczeństwo niż współczesne, określam ich zombiaki, ponieważ bardzo łatwo będzie ich prowadzić, tych młodych, którzy mają teraz 10-15 lat, za 10 lat bardzo ładnie będą wyprofilowani, to będzie właśnie takie zombie. A jeśli chodzi o filmy i gry, no niestety nie mam za często do czynienia i tutaj ten temat dla mnie jest obcy. Fajna audycja, fajny klimacik się stworzył. Słucham, tak? Dziadek Tomek, oficer prowadzący, słucha.
0: No to miło, że podoba się. No myślę, że nie bez powodu zombie stał się takim wręcz archetypicznym i chyba jednym z najpopularniejszych bohaterów negatywnych w grach komputerowych, bo skoro ten temat tej istoty, która powraca z martwych, jest obecny we wszystkich kulturach i tak popularny na świecie od dawien dawna, no to nie dziwota, że zawojował też ten zombie gry komputerowe. I przypomina mi się nawet taki zabawny film jest Disneya, Ralph Demolka. Bardzo fajny, tam wszystko się rozgrywa w świecie jakby automatów, gier automatowych. Spotykamy tam przeróżnych, całą masę bohaterów z różnych gier. i główny bohater jest bohaterem negatywnym, takim rozwalaczem, którego zadaniem w grze jest rozwalanie budynku, który naprawiany jest przez takiego dobrego i pozytywnego bohatera Feliksa. I ten negatywny Ralph łazi na spotkania negatywnych bohaterów, którzy mają jakiś tam właśnie kłopot z tym, że są tacy negatywni. Spotyka tam Zangiefa ze Street Fightera i różnych tam ninjów, potworki i zombie się pojawia też. I

0: się na kontrowersje, jakie były, no, jakie towarzyszyły na przykład przy pojawianiu się takich gier jak Mortal Kombat, tak? Taka bijatyka, która słynie ze swojej brutalności. No a zombie możemy wszystko zrobić. I pytanie też, czy nie powinno nas jednak trochę razić to takie obchodzenie się niezbyt elegancko z jakby nie było zwłokami, do których w kulturze też zawsze był wielki szacunek, tak? I jest. A tu mamy jakby takie bezceremonialne obchodzenie się z tymi zwłokami. No i dlaczego? Czym to się różni? Dlaczego to nas tak nie razi? Czy dlatego, że się przyzwyczailiśmy do tego? Czy ten zombie, który chodzi, żyje i chce nam wygryźć mózg, to jakoś jesteśmy usprawiedliwieni po prostu, że startujemy do niego z baseballem, z piłą, że go tam rozrywamy, przejeżdżamy samochodem? Jak ty to byś na to spojrzał?
1: To jest przede wszystkim temat tego rodzaju, że zombie... Dlaczego mówię, że być może fajnie, że coś takiego powstaje, takie gry powstają, bo oczywiście będą opinie negatywne, bo to jest niezgodne z pewnymi zasadami, kanonami i tak dalej, ale w momencie, kiedy osoba, która mówi, że jest to niezgodne i dalibyśmy jej maczetę, dalibyśmy jej broń, żeby spróbowała zabić kurczaczka, to tego nie zrobi. Ja gwarantuję, że człowiek, który ma zdrowe emocje, człowiek, który jest zrównoważony psychicznie, nie zabije człowieka, nawet może go nienawidzić. Może być na niego niesamowicie wściekły. Nie zrobi tego.
0: Ale zombie tylko już nie żyje. Jest... Zombie już nie
1: właśnie.
0: Żyje.
1: Właśnie. Czyli to zombie jest w gierkach, we filmach osób, które lubią, grają, oglądają. To zombie to jest takie powiedzmy sobie odreagowanie. To jest ten moment, kiedy możemy sobie pofantazjować, kiedy możemy przenieść te emocje swoje własne na niegroźną postać, zamienić się w tego człowieczka, który walczy z tym złem. Powiedzmy sobie, że ten zombie to są nasze demony, które nam przeszkadzają w pewnej egzystencji i tak dalej. Tak to sobie tłumaczę i dlatego jest to tak popularne. W rzeczywistości, w realnym świecie, gdybyśmy mieli walczyć, strzelać do kogokolwiek, starać się kogokolwiek zabić, nawet zranić. To nie jest to tak oczywiste, nie jest to odruch bezwarunkowy od razu, to trzeba wyćwiczyć, żeby człowiek zabił drugiego człowieka od razu w reakcji, bez namysłu, to właśnie trzeba popracować nad nim, nad jego zachowaniem, nad jego mózgiem, nad jego podświadomością, reakcjami itd., itd. Dlatego takie gierki, dlatego takie najróżniejsze firmy są tak popularne, ponieważ podejrzewam też, że na celu, jeśli to zbadamy w przyszłości, jeśli się okaże, że faktycznie tak jest, to jest tylko moje takie przypuszczenie, że te filmy i te gry mają też za zadanie wyprofilować odpowiednie osoby, wybrać, żeby je wybrać później w przyszłości do tego, żeby one gdzieś tam trafiły, czy do jednostek specjalnych, czy do odpowiednich organizacji, które będą w taki, a nie inny sposób funkcjonowały na pograniczu właśnie siły przemocy, reagowania, podświadomości, pracy na neuronach i tak dalej, i tak dalej. Jedynie tak mogę sobie to wytłumaczyć. Nie mam nic przeciwko temu, dlaczego ludzie tak to lubią. Myślę, że jest to taka właśnie wolność. Wolność, kiedy przechodzimy w ten świat gier, w świat filmów i właśnie w tym świecie, to jest taki relaks, kiedy możemy sobie przełączyć własną osobowość na osobę, która gdzieś tam coś znaczy, gdzieś coś może i w tych granicach funkcjonujemy. W momencie, kiedy wychodzimy, stajemy się zupełnie free, normalnym człowiekiem, który funkcjonuje sobie na pewnych zasadach. Oczywiście mogą się trafić osoby, które gdzieś tam wezmą broń, gdzieś pójdą sobie w Stanach Zjednoczonych, tudzież teraz w Europie pokazują się co niektóre osóbki, które niby strzelają, niby jeżdżą tirami i tak dalej. Można to w pewien sposób uzyskać, ale to są osoby, które są właśnie prowadzone przez odpowiednie jednostki, odpowiednie organizacje tajne rządowe. To możemy zobaczyć sobie w teorii spisku z Melem Gibsonem. To jest właśnie to, o czym ja mówiłem na początku, że na czacie napisałem, że z mózgiem możemy zrobić wszystko. To, co widzimy w teorii spisku z Melem Gibsonem, to jest to, co się dzieje teraz na świecie, jeśli chodzi o strzelanie w Stanach Zjednoczonych, o zamachy tutaj w Polsce, broń Boże, w Europie chciałem powiedzieć. To jest też temat po podobny temu, co mówimy teraz. Czyli zaczyna się od gierek, wybiera się takie osoby poszczególne,

0: a później robimy z nimi to, co chcemy. I one później jako zombie występują sobie w tirach i tym podobnych rzeczach. Ja będę powoli kończył, bo będę musiał za chwileczkę wyjechać do miasta, żeby zatankować samochody, ale no,
1: no to co uważaj, miałem do powiedzenia, żeby się, wszystko jest. To uważaj, żeby tam zombie cię nie zaatakowały na stacji benzynowej albo coś. Jak zobaczysz takiego niemrawo poruszającego się w twoim kierunku jegomościa, to na pewno nie będzie to kloszard ani starszy człowiek, tylko zombie. Strzelaj bez namysłu od razu.
0: Prosto z bani.
1: No nie, no z bańki, z zombiaka to nie polecałbym się, to może
0: no wiesz, to słabe. Trzeba tak uderzyć, żeby tylko było lekkie wstrząśnienie mózgu, gdzie wyłączasz człowieka na 10 sekund i w długo.
1: Ja się obawiam, że cios, widzisz, nie znasz się na zwalczaniu zombie, zupełnie.
0: No nie znam się całkowicie, nic, jestem amator, dziadek.
1: Amator całkiem.
0: No, tak to jest. Dzięki, trzymaj się, na razie.
1: Dzięki, cześć. To był Tomasz, który się zupełnie nie zna na zwalczaniu zombie. A jak jesteśmy przy tematyce gier, to Potrzeba wymienił tutaj tytuł The Last of Us. No, gra bardzo uważana za naprawdę dobrą. Tytuł, którego chyba nie ma na pieca, na peceta, jest na PlayStation na 100%. No, bo to taka flagowa gra. Gra, dla której kupuje się to PlayStation, tak? Gra, w której Joel wraz ze swoją córeczką Sarą, no właśnie któregoś pięknego dnia znowu mamy ten atak zombie, wszechobecne są te żywe trupy, no i to jakiś wirus zainfekował ludzi, że oni się stają takimi, właśnie granica między psychopatą pozbawionym świadomości, który niezbyt świeżo wygląda i nas atakuje, a żywym umarłym jest taka bardzo płynna i te zombiaki są różne. Nie pamiętam już do końca, jaka tutaj była wersja zombiaka, no ale to jest na pewno gra, w którą warto zagrać. Gra w stylu survival horror, musimy po prostu przeżyć, tak? I jest trochę walki, jest trochę akcji, jest też trochę bodajże craftingu. Tak, nie ma na Xboxa, nie ma na peceta. No cóż, kupujcie PlayStation, szczególnie, że wyszła reedycja z poprawioną grafiką i szykuje się też druga część. A twórcy tej gry to takie utytułowane studio Naughty Dog, to chyba znaczy niegrzeczny piesek. No, oni zrobili też Uncharted, z tego co pamiętam. Tak. No, bardzo dobra gra, bardzo ceniona i z taką głębią troszkę, tak? Bo tam mamy te pogłębione relacje między bohaterami, musimy tą córeczkę swoją chronić i takie różne. Potem się wcielamy w nią, jeździmy na koniu, chowamy się, walczymy z jakimiś psychopatami, których jest też dużo, wojsko, no wszystko tam mamy, tak? Mamy piękne cutscenki, w których obserwujemy akcje ze środka samochodu, którym ojciec właśnie ucieka z miasta i widzimy, co się na ulicach dzieje. Fantastyczna gra, zdecydowanie warta polecenia. Myślę, że spodoba się być może nawet tym, którzy tak bardzo nie przepadają za grami komputerowymi. Co dalej tutaj z tymi zombie w różnych kulturach? W Chinach na przykład mamy Xiangxi. To jest potwór taki zombie podobny, który powraca, aby mścić się na bliskich za nieodpowiedni pochówek. Właśnie, tu mamy ten szacunek dla zwłok, tak? W wielu kulturach jest tak, że no te ceremonie pochówkowe... Było o tym trochę w odcinku w Nocnym Marku poświęconym śmierci. I tutaj mamy z kolei takiego azjatyckiego zombie. W słowiańskich legendach mamy topielca, którego często myli się lub przyrównuje do utopca. A jak się okazuje, to są dwa różne stwory, o czym wie każdy szanujący się wiedźmin. I utopiec to powstaje z poronionych płodów. No taki niezbyt przyjemny temat, nie? Ale Słowianie, ogólnie jak poganie, podchodzili do tych rzeczy często tak bardzo otwarcie. Potrzeba pisze, że Sara ginie na początku. Aha, Sara to jest żona, przepraszam, a bohaterką jest Ellie. Tak, tak, myli mi się. Dziękuję za sprostowanie. No i mamy te, no, kobieta, która pozbywa się płodu czy coś, no to chyba często robiła to właśnie w rzece jakiejś, czy w jeziorze, czy coś. No i taki płód sobie dorasta na dnie jeziora, na przykład przez 7 lat. Ach, ta liczba 7, nie? To zawsze wszystko, jak jest coś niezwykłego, to zawsze 7. 7 krasnoludków, 7 pieczęci, 7 wrót, 7 wszystkiego, 7 musi być. Chyba się wzięło stąd, że ta liczba mocno tkwi gdzieś tam w naszej świadomości. Mamy te 7 dni tygodnia i chyba stąd, nie wiem, ale zawsze 7. Musi być 7, a ile się diabłów mieści na główce od szpilki? Oczywiście, że 7. Powiadam wam. No i potem z dna jeziora wychodzi taki topielec, nie utopiec wychodzi, a topielec zaś, to jest samobójca, który się utopił i powraca właśnie jako taki zombie słowiański. Są jeszcze wodniki, które były na przykład na Śląsku, tożsame z utopcami, ale tutaj dużo zależało od regionu, jak się okazuje, a po rozpanoszeniu się chrześcijaństwa to większa część słowiańskich mitów albo została i legend została albo zniszczona, albo zapomniana, albo też zagrabiona i przekształcona na potrzeby nowej religii. No i potem się dowiadywali ludzie, topielce to powracają, bo zawarły pakt z szatanem za życia. Tak to było właśnie z kościołem, że lubił przerabiać to, co zastał, to, co ukradł na swoją modłę i... Deus Velnazara pisze, że sprostowanie, że Wiedźmak zabijał rozumne istoty... No, nie jestem tego taki... Znaczy, no, zabijać to zabijał. No, czasem człowiek musi, inaczej się udusi, nie? Ale generalnie kodeks wiedźmiński chyba zabraniał zabijania rozumnych istot, tak? Nie mógł zabijać smoków, nie mógł zabijać doppelgangerów zmiennokształtnych, tak? No, więc o co chodzi? Żadnego kodeksu nie było, pisze Zenon. Co wy wiecie w ogóle? No, czytałem książkę i tam było chyba, nie? To czemu Wiedźmin nie chciał zabijać smoka, bo mówił, że kodeks mu zabrania? To co to było? O co chodzi? Wiedźmy to nierozumne istoty. Pisze tutaj. A Zenon pisze, że wie, że zmacałem Jennifer. No nie zmacałem, tylko wpadłem na jej wdzięki. I zaczarowany stałem, po prostu zaczarowany przez chwilę. W haitańskiej religii wudu, no tam mamy chyba te najpopularniejsze zombiaki, tak? Ale to właśnie niekoniecznie są ożywione zwłoki. Myślę, że tutaj największy jakiś wpływ chyba miało na właśnie ta wizja zombie haitańska. Na kształt pierwszego słynnego filmu o zombiakach, o którym wspominałem, Noc żywych trupów. I to jest, tylko że tu jest właśnie niekoniecznie to są ożywione zwłoki, ale ktoś, kto jest po prostu pod totalną władzą innego człowieka, pod taką mentalną kontrolą, to znaczy on nie mentalną kontrolą, tylko że on traci swoją świadomość, jest właśnie taki bezrozumny niewolnik, tak, który pracuje w polu. I czytałem kiedyś, że ponoć za pomocą różnych substancji właśnie mocno działających na nasz organizm powodowano taki stan bezwolny u człowieka i brano go do roboty, żeby on tyrał, tak? To były takie substancje, oczywiście pewnie trzymane były receptury w sekrecie, no, które powodowały, że ktoś był po pierwsze bardzo wytrzymały i odporny na bodźce. Słuchajcie, nie pytajcie się mnie na priwa, czy można dzwonić, czy tam coś, bo często mam takie zapytania, oprócz tego, o czym audycja i co tam słychać, na przykład 2 minuty przed audycją, to jeszcze się pytacie, czy często wielokrotnie różne osoby, czy można dzwonić, no po prostu dzwońcie, jak macie chęć się przyłączyć i tyle. Ja i tak nie mam za bardzo możliwości, żeby i czytać czata, i zaglądać do notatek, i wszystko, żeby jeszcze rozmawiać z wami, tak, na priwa, więc śmiało, śmiało dzwońcie i przyłączajcie się do dyskusji. I witamy na antenie. Ola chyba zadzwoniła, bo to chyba nie jest Zenon, tylko Ola. Halo? Jesteś tam? No, nie słyszymy się. Coś? Halo? Nic nie słyszę.
2: Teraz?
1: No...
2: Kurwa, brawo, Ola.
1: Już się słyszymy.
2: No nie. No i
3: cześć.
1: No cześć, będziesz, witam was.
3: To ja chciałam powiedzieć o filmach z wygłówek zombie, bo ja bardzo lubię zombie, ale ja jestem fanką klasyki zombie, czyli tak jak wspomniałeś wcześniej o Romero, to jest no, niepodważalny po prostu ojciec zombie, o tak to ujmę. Wymyślił najfajniejsze zombie, ja uznaję tylko wolne zombie. I
2: wolne zombie! Klasy.
1: Wolne zombie! Wolne zombie! Domagamy tak, się wolności dla zombie.
3: No to tylko te lubię i tych szybkich zombie w ogóle nie uznaję, dla mnie to nie są zombie przede wszystkim. No. Zatem Dzień Żywych Trupów, Noc Żywych Trupów to najlepsze filmy ever w temacie zombie. No i dla mnie no, te wszystkie nowsze filmy to nie są w stanie tego pobić, na pewno, nie? Bo te wszystkie te nowe zombie, czyli 28 dni później, ja wiem, że to jest już, on ma dużo fanów, o, 28 dni później, wiem, że nawet Kałuża bardzo lubi ten film, ale ja niestety za nim nie przepadam.
1: A czemu?
3: No bo są szybkie zombie, czyli dla mnie nie zombie, prawda?
1: Tak czy, biegają, czy to takie ważne? Zabijają. Czy to takie dla ważne, czy zombie ważne. Jest szybki, czy wolny?
2: Tak, bo to, wiesz, bo to kurde...
3: Skutowe, ja tylko, klasyk kultowy, zombie Romero, wolne, no, to jest nie do pobicia, najlepsze na świecie.
2: Tak, wyobrażasz sobie, nie wiem, wampira debila?
1: A to,
3: no a ze zmierzchu to co?
1: Metroseksualne tam są. W sumie, tak w gruncie rzeczy, też bym wolał wolne zombie, gdyby już nastała ta apokalipsa zombie, to też bym wolał, żeby zombie były wolne, a nie szybkie, więc jakoś tam rozumiem tą twoją niechęć do szybkich zombie.
3: Czy mi się w ogóle bardziej podoba wygląd tych zombie, prawda? One są takie, no takie, nie wiem jak ci to powiedzieć, takie prawdziwe, takie no super są. Po prostu kocham te wolne zombie, tak jak są w The Walking Dead właśnie.
2: Wiecie, co w Walking Dead pomijają? I to pomijają bardzo szeroko. Chyba w jednej grze tylko momentalnie gdzieś to było troszeczkę pokazane z franchise Walking Dead. Zimę. Pomijają zimę.
1: Właśnie, faktycznie, nie ma tam zimy. A taki zamarznięty zombie to jeszcze mniej byłby ruchliwy.
2: Dokładnie o to chodzi. I bardzo mało jest ten motyw pokazany. Owszem, jakoś w Walking Dead jest już pokazany ten motyw rozkładu tych ciał, tak, bo to już chyba 7 lat jest po apokalipsie czy coś. To tam jest to skrócone jakoś, nie? Ale nie powiedzmy, że 5. To jak się takie ciało by rozkładało na powietrzu? Raz, dwa. Dupa zbita, nic nie ma.
3: No po tak, że dużo czynników zewnętrznych, które by tak jakoś utrzymywały to, żeby coś to jakoś tak duże żono. Ale to jest zombie, to możemy odlecieć w świat fantazji po prostu, o.
2: Tak, wiadomo, to musi być jakiś suspension of belief, nie, jakoś tego
3: bo właśnie, jeśli chodzi o te nowsze zombie, to właśnie, czyli nowsze filmy i seriale o zombie, to w The Walking Dead według mnie zombie są super, są genialnie ucharakteryzowane, są zrobione naprawdę dla mnie tak 10 na 10.
1: Tak, naprawdę są tam świetni specjaliści od charakteryzacji. No zresztą nie bez powodu wzięto ich także do pomocy przy Breaking Bad, gdzie mamy właśnie Gasa bez połowy twarzy. No to też tak. Zasługa właśnie tych specjalistów.
3: Tak, bo widzisz, nie wiedziałam.
2: AMC. jedno i drugie, nie?
1: No tak, a też mi się podoba Walking Dead, bo to był pierwszy serial, znaczy pierwszy film o zombie, gdzie postawiono na pogłębione relacje między bohaterami, na aspekt społeczny taki, na budowanie społeczności nowych w tym zarażonym świecie i różne takie rzeczy około zombiakowe, gdzie ta zaraza zombie jest właściwie tylko takim tłem i narzędziem do stwarzania różnych ciekawych sytuacji. I często tam pojawia się taki motyw, że człowiek staje się w krytycznej sytuacji, w sytuacji kryzysu gorszy jeszcze od tego zombiaka, nie?
2: No tak jest.
3: No właśnie, tak. Tak.
2: Negan nowy, giba się jak on Rezus.
3: No, The Walking Dead pierwsze sezony były takie super, prawda? Pierwszy dla mnie był najfajniejszy, bo teraz to już tak bardziej oglądam z sentymentu. Nie porywa mnie ten serial, szczerze powiedziawszy. Tym bardziej jak już nie ma Merle, to już w ogóle nie ma najfajniejszej postaci, no to co ja tu będę oglądać? Ale oglądam z sentymentu i dla zombiaków, które są naprawdę super. Podoba mi się to, że tam są takie różne zombie. Masz na przykład takie... na przykład tego topielca zombie, pamiętasz? Tego, co był w takiej studni, w drugim sezonie to było. Taki topielec gruby w studni był, napuchnięty już od wody.
1: Tak.
3: I go tak wyciągali, no.
1: I rozerwali go tam przy okazji, tak. I on zanieczyścił studnię. Studnię, tu mi się przypomina jedna z opowieści Jacka Blachy, ale to może nie będę...
2: A, no, tak, wiadomo. Jacek Blachy jest na złomie.
3: Także to mi się podoba w The Walking Dead, że są te zombiaki takie różne, przeróżne, w różnym stadium rozpadu są pokazane i super, bardzo jestem zadowolona. A jeszcze chciałam powiedzieć, że wiem, że to jest krab dla większości, ale uwielbiam film Zombie SS. Oglądałeś?
1: To dość popularny schemat, zrobić z nazistów zombie. To się chyba najmniej kilku filmach się to pojawiało.
2: W grach często jest.
1: No to właśnie, w grach.
2: W wersjach niemieckich, nie? Takich na ten rynek.
1: To już jesteśmy w ogóle całkiem usprawiedliwieni, strzelając, rozrywając, a nawet gnębiąc, nie dość, że zombie, to nazista jeszcze, nie?
2: Z zieloną krwią. Z zieloną krwią. To wtedy będzie już ta najbardziej wersja taka poprawna politycznie.
1: Ale oczywiście możemy pokazać, że przejeżdżamy walcem, rozbryzgujemy tego nazistę zombie, a możemy pokazać przeróżne sposoby rozwalania, rozczłonkowywania, ale swastyki nie możemy pokazać, bo jest to zabronione. I cycka nie możemy, bo to jest coś
2: tak
1: najstraszniejszego.
2: Jest
1: cycek
2: tak,
1: gorszy
2: tak.
1: Od żywych zwłok, od kanibali, od wszystkiego.
2: A bo oni tam mają w Stanach inne po prostu ratingi.
3: No, przepraszam, ale chyba nie Grze o Tron.
2: Ale to nie jest kablówka.
3: A,
2: to jest satelita.
3: Okay, dobra.
2: Dlatego na HBO masz gołe dupę, a na AMC nie masz o tych produkcjach. Dlatego nie było żadnej sceny gwałtu w Walking Dead, w serialu. A w książce, znaczy w tym jak najbardziej, nie?
3: No w komiksie to się przecież hardkorowe rzeczy dzieją.
2: Tak.
3: No przecież ta Carol tam chciała się z trupem
2: chciała się.
1: Tak? Takie rzeczy?
2: Tak, ona w ogóle była przez młodszą postać. Młodsza była, tak? Dużo. I była jakąś taką schizofreniczką.
3: Ale ona była psychicznie chora. No,
2: a nie była tak jak w taką Rambo rozpierdalaczką w tym, jak w serialu, nie? I bitą kobietą pierwej.
1: No tak, Carol była trochę taka dziwna, taka wycofana, ale nie wiedziałem, że aż takie miała jazdy w komiksie. No komiks czytałem tylko kawałek, no oczywiście film powstał na podstawie komiksu, jakby ktoś nie wiedział, słynny komiks, bardzo ceniony. Wiem, że w Polsce się chyba 10 tomów na razie ukazało, jakoś tak, na pewno 10 się ukazało, a także audiobook, który nawet mi się podobał, był nawet spoko, fajnie.
2: Też coś słuchałem, jest całkiem spoko. No ja tam po angielsku czytam, chociaż zrobiłem przerwę. Wiem, że szanowna panna Tamówna jest chyba na bieżąco, jest wielką fanką tego wszystkiego.
3: Także, pozdrawiamy tu Karolinę z góry.
1: Pozdrawiamy, tak, pozdróweczka.
2: Walking Dead to jest zdecydowanie coś, co jak gdyby... Może nie tyle odnowiło ten gatunek, co jakby jego ucementowało, jego powrót do popularnego, do mainstreamu, powiedzmy, jakiegoś takiego, tak? Znowu się o tym mówi. nie ma czegoś takiego z cyberpunkiem, tak? Ghost in the Shell się stał niewypałem, więc cyberpunk cały czas próbuje wrócić do takiej powszechnej opinii. Jeżeli tego nie zrobi Łowca Androidów, który nie do końca jest cyberpunkiem, to tego nie będzie. Ale z zombie się to zrobiło, udało zrobić właśnie dzięki Walking Dead.
1: No mówi się, że jest jednak cyberpunkiem, tylko takim nie tym, którego znamy z gry fabularnej, tym najpopularniejszym i tym cyberpunkiem, o którym niektórzy powiedzą, że to jedyny cyberpunk, nie? Ale ja myślę, że wydanie cyberpunka, gdzieś pewnie za dwa lata go wyda CD Projekt Red, to będzie wielki powrót.
2: Możliwe.
1: I to się może jakoś sprzęgnąć z faktycznym zaistnieniem tych cyberpunkowych klimatów w świecie realnym.
2: No, wiesz, kwestia największym problemem tych protest jest zasilanie, które jest kwestią całkowicie w cyberpunkowych rzeczach pominięto. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale nie o cyberpunku gadałem, tylko o zombie. Cyberpunkowe zombie, to by był hardcore. Takie, kurde, ze szczepami, nie?
3: Nie, najpierw jest hardcore zombie SS i ja tu jestem wielką fanką, uwielbiam super film i...
2: A zombie drzewa, zombie choinki, które się mszczą na wszystkich?
3: No to Trivenge jest choinki.
2: Ale one nie są zombie, a jakby były zombie, to by było już lepiej.
3: Choinka może być zombie.
2: A czemu nie może być zombie? W tym w Dungeons and Dragons masz w trzeciej edycji wprowadzone template'y, tak zwane, czyli szablony, i możesz przerabiać różne postacie na zombie, możesz zrobić na przykład mimika zombie.
3: O, mimiki są super.
2: Chociaż nie wiem, czy konstruktor. Nie, mimik nie jest konstruktem, więc tak. No.
3: Ale fajnie wygląda. Dałoby radę. Lubię mimiki. A to jeszcze tak, po The Walking Dead powstało, że to Fear The Walking Dead. Nie wiem, czy oglądasz Krawcze, bo my nie.
1: Kawałek obejrzałem, ale przyznam, że już też troszeczkę temat zombie, już stałem się wybredny, tak? Jak już coś o zombie oglądam, to już takie, no to musi to być mega, bo no trochę się przejadł ten temat, ale tutaj Zenon powiedziałeś, że Walking Dead niekoniecznie to było coś nowego w temacie zombie, a ja właśnie uważam, że tak, że to było coś, co odświeżyło tego zombie, bo tak śmiesznie.
3: Ja się też z tobą zgodzę, Krawiec, bo w zombie zazwyczaj mamy tak, że taki jest schemat w filmach zazwyczaj, prawda? Są ludzie kontra zombie i tam tylko chodzi o tą rozwałkę, żeby tych zombie zabić, obronę. A w The Walking Dead jest właśnie, tak jak mówiłeś wcześniej, jest pokazane te relacje międzyludzkie, prawda? A zombie są teraz już tylko tłem. To dla mnie to jest coś takiego nowego też.
1: Nadanie temu głębi po prostu, ale to taka współczesna maniera, żeby z takich tematów, które do tej pory były właśnie śmiechowe, lekkie, raczej dla młodszych, dla nastolatków, żeby zrobić z tego nagle coś głębokiego, tak? To samo z super bohaterami, którzy już przestali być śmieszni w kolorowych trykotach, tylko już chodzą ubrani na czarno, mają dylematy wielkie, moralne i polityka w to się wkrada i w ogóle.
3: No też prawda. I jeszcze chciałam wspomnieć o... Powstało jeszcze taki serial Z Nation.
2: O Jezus Maria, jaki
3: to jest kapitanom. Ale obejrzeli parę odcinków, ale to
2: tak. Ktoś tutaj w następnym razie chyba to ogląda, się
3: Etam nie ogląda Z Nation przypadkiem?
2: Tam był zombie noworodek, wyobraź sobie.
3: Był, tak.
1: Siła Piękna pisze, że zombie to raczej jest temat dla młodzieży i nastolatków. Ogólnie nie, trochę... Tak, znaczy to ciężko powiedzieć, no bo właśnie Walking Dead pokazał, że można z tego zrobić coś więcej, tak?
2: Przypomniało mi się coś. Można zrobić coś więcej, jasne, i to jest... Wiesz co, Walking Deadowi jest bliżej do, powiedzmy, Mad Maxa niż do Żywych Trupów.
1: Ja bym nie porównywał tego z Mad Maxem, bo w Mad Maxie nie ma za bardzo żadnej głębi, ani poważniejszych jakichś spraw, tylko jest...
2: Tylko wiesz, to było takie post-apo, nie?
1: Rozwałka i pościgi, i walki, pościgi, znowu rozwałka.
2: No to, Chłopiec i jego pies. Pamiętasz taki film?
1: Coś było, tak. To był chyba jeden z pierwszych filmów postnuklearnych.
2: To Don Johnson tam grał.
1: Proszę.
2: Pan z Mr. Miami Vice.
3: No i przecież jeszcze jest serial, tutaj pozdrawiamy Ciąg Balunga, ponieważ on uwielbia serial I Zombie.
2: Wzięli jakąś licencję, zrobili jej tam blade włosy, że niby jest ładna i jest
3: zombie. I pracuje jako policjantka niby i musi potajemnie, czy w prosektorium, nie pamiętam już, bo ja to tego tak widzieliśmy później, ona musi się ukrywać o tym, że jest zombie. No błagam cię, większego shitu to już chyba nie można
2: wymyślić. Nie, jest jeszcze o chłopaku, który jest zombie i on ma rozterki miłosne, bo jest zombie.
3: O Chryste, nie, dostałam raka. No.
1: Można jeszcze zrobić o chłopaku zombie, który ma problemy takie, że brzydko wygląda, że skóra mu odpada.
2: Tak, coś takiego. Jest taki już shit. No ten poziom krapu już osiągnięto, nie? Ewentualnie musiałby być jeszcze transseksualny, no to wtedy już by było tak, nie? Już całkiem. A właśnie, było takie pytanie.
1: No. Ja jeszcze szybko powiem, bo z głowy mi wyleci. Pamiętam, że takim złamaniem tabu było pojawienie się czarnoskórych zombie w Resident Evil, w grze, w którejś tam części, bodajże chyba w drugiej się pojawili, czy w trzeciej. Już trochę wyszło, nie jestem na bieżąco, ale wiem, że w którejś odsłonie pojawili się właśnie czarnoskórzy zombie i to wzbudziło kontrowersję. No bo jak to tak strzelać? To pewnie jakiś rasista wziął sobie ten... No, sobie poużywał na czarnych, robiąc z nich zombie, nie?
3: A to do białych zombie można zabijać, a czarnych już nie można?
2: Słuchaj, no ten rasizm jest chory, no bo wiesz, jaką masz jazdę, że... z tym Ghost in the Shell właśnie nieszczęsnym, nie, że jest wielki whitewashing i się biją o to, że Motoko Kusanagi była grana przez Scarlett Johansson, która jest biała. No po pierwsze, to jest cyborg i ona może być nawet budką z ludami, jakby chciała, a po drugie, w anime na przykład miała niebieskie oczy, a to mi nie wygląda na kogoś szczególnie japońskiego, nie? Niech pomyślę, jacy Japończycy mieli niebieskie oczy? No najwyżej Ainowie, tak? Tylko, że to była biała rasa i Japończycy prawie wszystkich wykończyli. Ale jak już na przykład inne postacie tam były murzynami, ewidentnie kogoś, wiesz, żółtego zamienili na murzyna i grał go murzyn, to było okej, nie? I w zombie coś, pamiętam, Krajewski kiedyś wspominałeś, że też w jakimś filmie był bohater murzyn, który był nie zombie, tylko głównym bohaterem. Nie było to w Nocy Żywych Trupów 2, czy jeden?
3: W Nocy Żywych Trupów był jeden. Ten, co grał Candymana, grał w Nocy Żywych Trupów, tylko w tym remake'u. Nie mówię o tym czarno-białym, tylko w tym, nie wiem, z 70. Nie wiem, 8, nie pamiętam, nie pamiętam, ale był może ten, który grał Candymana, grał tam jednego takiego, głównym bohaterem był, co rozwalał zombiaki.
2: O.
1: No w świcie Żywych Trupów, jeden z członków ekipy. To jest też ciekawy film, bo tam jakby Romero, no to jest oczywiście kontynuacja Nocy Żywych Trupów, Świt Żywych Trupów i tam
3: tak,
1: mamy...
3: Fajny
1: on jest, bo tam wpadli na ciekawy jest zamysł, że grupka bohaterów walczy z tymi zombiakami w wielkim centrum handlowym.
3: Tak, fajny film.
1: I to jest taka oczywiście aluzja do tego, co ludzie wyprawiają podczas szału zakupowego, podczas różnych świąt. No, znamy te nagrania, kiedy nawet tu z Polski, że promocja jakaś jest i ci staruszkowie nagle dostają jakieś nadludzkiej siły, zaczynają tam deptać się, biegać, wrzeszczeć i barierki przewracają i ochroniarz biedny, który stał, to prawie, że go rozszarpują i odgryzają mu kawałki ciała, żeby tylko kupić ten kawałek mięsa o 2 złote taniej, co też jest ciekawe, bo często patrzę, taka niby biedna babcia z tej emeryturki, no taka chorowita, biedna, uboga, pieniążków nie ma, a robi zakupy przede mną i tak, poproszę 5 kilo tutaj tego, i 2 tak, kurczaki, tak. Worek wątróbek i tak i ja czekam 10 minut, żeby kupić te 5 plasterków szynki dla siebie, a ta robi zakupy jak na inwazję zombie, by się przygotowywała jakby na 5 lat, kurczę, i ma pieniądze jakoś, nie?
2: A rano jak człowiek jest etatowcem, że tak się wyrażę, czyli takim półslajwem, to chcę sobie iść kupić coś w sklepie i bardzo często się nacinam na babcie, które muszą już o 6 rano zrobić zakupy, bo takim się wszędzie śpieszę. I też jeszcze poproszę tutaj 10 tego tej szynki, a te pomidory to macie świeże. O, ale ta ryba to już jest chyba sucho, nie, a nic mi nie będzie palił od tego. I wiesz, i patrzysz, śpieszy ci się, a nie, te babcie wszystko tu, tego, śmego, robią i... Te ogromne po prostu torby, nie, które noszą. Takie zombie, z takim, wiesz, taka stara babcia ze sztywniałymi rękami i tak trzyma te wory z tymi zakupami, z tymi kaszami i tym wszystkim, szynkami, kiełbasami i tak idzie i tak... No,
1: I warczy na ciebie, bo jest zła, bo ją wszystko boli i jest zła.
2: Na dobra zabawa na czacie. Najbardziej odjechany zombie, jakiego byście wymyślili.
1: Ja wymyśliłem kiedyś zombie górala z ciupagą i w kierpcach.
3: Zombie góral jest super, wyobrażam sobie go już, naprawdę super,
2: ale
3: podoba mi się.
2: Zombie nie może narzędzi używać przecież, nie?
1: Ale on jest tak przywiązany do tej ciupaski, że...
2: że on może.
3: On może, tak. Góral zombie może. I góral zombie jest super. A jeszcze chciałam zapytać Krafta, co sądzi o tym filmie, tym hiszpańskim Rekus, taki też ponoć jest taki super. Kojarzysz?
1: Tak, tak. No, Rek był ciekawy, ponieważ był oryginalny, świeży. No chociaż, no, jeśli można mówić świeży o filmie, który wykorzystuje ten sam motyw, co Blair Witch Project, ale no tam mamy wydarzenia towarzyszące akcji strażaków, którzy są atakowani przez zombie, a wszystko obserwujemy tak, jakby to był dokument na TVN-ie nakręcony kamerą z ręki i to nadaje temu horrorowi dodatkową dawkę realizmu. Bardzo się fajnie to ogląda. Kolejne części nie były już tak dobre, więc jak ktoś
3: no
1: by
3: trzecia
1: chciał...
3: to był dramat przecież, ta panna młoda, która później była zombie, no to ja nie wiem, co to miało być. Dałam temu jedynkę, na dwójkę na filmie.
2: Gnijąca panna młoda.
3: Znaczy mi w ogóle, nie wiem, mnie irytowała strasznie praca tej kamery, powiem ci, w filmie jakoś takie źle mi się oglądało ten film.
2: O Jezus, Żukosoczek. Czy on był zombie?
3: Żukosoczek?
1: No właśnie, to pytanie, kim był sok z żuka, bo to różnie
3: go... O Jezu, ja go strasznie kocham, to normalnie Michael Keaton to by po prostu pokazał tam taką klasę jak w Batmanie.
2: Świetny aktor, naprawdę,
1: świetny aktor i postać i w ogóle doskonały film.
3: Tim
1: Burton stworzył, on potrafi tworzyć taki odrealniony, dziwny, straszny, a jednocześnie sympatyczny, taki ciepły klimat, tak? Że to jest i śmieszno, i straszno, i sympatycznie, tak fajnie.
3: No naprawdę, tak, Żukosoczek, ale Beetlejuice, przecież kiedyś napisałam Żukosoczek, to po prostu jak mnie tam na Facebooku zaatakowali, że jak można mówić Żukosoczek, ale przepraszam, ja oglądam z dzieciaka Żukosoczek i dla mnie to jest Żukosoczek i ja wiem, że może tłumaczenie nie jest zbyt fajne, ale mnie się podoba i będę tak mówić. O! I najfajniejsza była scena, jak Żukosoczek poszedł do lekarza, dostał tą karteczkę z numerkiem, miał chyba, nie wiem, jakiś tam numer chyba sześciocyfrowy, a była chyba trzecia osoba w kolejce i te nogi same, tylko dół ciała kobiety przyszedł, takie nogi w takich rajstopkach i on tak się napalił. Tak ją po nóżce chciał dotknąć, a to było super.
1: Fajne. Taki klimat creepy, to się chyba czasami mówi, albo spooky po angielsku, czyli taki nie jakiś masakryczny, straszny, tylko taki, no, horror trochę taki właśnie retro, trochę, to jest ciężko to określić, ten styl Tima Burtona, ale bardzo go lubię też.
2: Unikalne.
3: Znaczy, no ja się bałam Żukosoczka, jak byłam mała, jak ja to oglądałam, to ja się
2: ja
3: bałam.
2: Ja byłem zesrany, jak oni robili z tymi twarzami, a najbardziej się chyba bałem tych wężoidów takich, wiesz, tej akcji w stylu na Saturnie chyba, czy coś, nie, że to były te takie jak w Dune'ie te...
3: Były takie wielkie węże,
2: czerwie,
3: tak, były,
2: pustyni, coś takiego, nie? One były niby większe od czerwi, nie? I w ogóle to mi tak, bo ja byłem zajarany wtedy Dune'ą tak strasznie, jak byłem gówniarzem i pokazali tych, to Jezus Maria, one były gorsze od tych czerwi pustyni z Dune'y. To była masakra jakaś, no. A Dune'a to jest też materiał na spółkę na osobę.
1: No ale to musiałbym jakiegoś znawcę mieć, tak samo jak robiliśmy na temat Star Treka. To
2: masz potrzebę jeszcze.
1: On jest fascynatem Dune'y? Potrzeba?
2: Tak. No, 10 lat temu nie czytał. No ja ostatnio już tak z nim rozmawiałem, wyszło, że też kojarzy Dune'a, żeśmy się zastanawiali, jak się nazywało, to takie coś tam bolało. No ale to na kiedyś tam, że tak powiem. A wracając do zombie, jest w grach przecież zombie, jest też często wykorzystywany, jak mówiliśmy, tak, bo wolno strzelać i w ogóle, tak, zielona krew, naziści, to sprawy. Ale były jeszcze jakieś gry takie w kosmosie, Dead Space chyba, nie? Też znany taki franchise. W ogóle zombie są w grach teraz bardzo popularne.
1: Tak, w Dead Space mamy coś, co chyba się nazywało to nekromorfy, tak?
2: Tak,
1: nekromorfy, no. Właśnie. I no, bardzo fajnie zaprojektowane te istoty, takie strasznie straszne. No, też jest... bardzo ceniona gra. Gdyby ktoś chciał się trochę pobać wygodnie we własnym fotelu, to Dead Space myślę, że jest dobry do
2: też
1: tego.
2: Też klimata tego Pandorum, przy którym już tak zostałaś.
1: Też taka, taka mocno survivalowa gra. Bohater chyba się nazywa Kent. Nie pamiętam, czy Clark, czy Kent. Czy Clark, to był chyba Clark. No i to on jest takim bardziej naukowcem, on nie jest Rambo i musi sobie radzić za pomocą własnego sprytu, konstruować sobie sam broń. No taka gra właśnie craftowo-survivalowa w horrorowych klimatach kosmicznych, co tworzy fajną...
2: Jak się nazywa ta polska gra, taka co z takim jest megahitem strasznym?
3: Nie. A jest taka, co musisz przetrwać apokalipsę zombie. Nie, Dead Island to jest coś innego. Grałam w Dead Island, ale były szybkie zombie i mi się nie spodobało.
2: Furiat będzie wiedział, jak się nazywa ta gra. Taka super, No i jest tego, no jest to Dead Island, też jest o zombie, jest coś tam jeszcze o zombie, też jest
3: no dało, z Dead Island była gra, ale to taka...
2: to kilka jest, jest
3: średniej komórki, jakości była. Wszystko. Nie pamiętam tego tytułu, The Walking Dead, może ty krawiec kojarzysz.
2: A jaka strzelanka z tym Normanem,
3: co właśnie, tam, co, się grało, co grałeś Darylem.
2: To słabe było. Co jeszcze jest? Mody na przykład często się robi jakieś, żeby był tryb zombie i... W jakiejś grze chyba w Counterze, czy w czymś też był tryb zombie powstał i sama rozgrywka, do Battlefielda chyba jest taki właśnie mod, nie?
1: No tak, była kontrowersyjna gra Carmageddon, gdzie rozjeżdżało się w oryginalnej wersji samochodem ludzi na ulicach po prostu, podczas jakichś takich zrytych wyścigów samochodowych.
2: Super,
1: no,
2: gra,
1: i potem zastąpiono właśnie w niektórych wersjach tych ludzi zombiakami, żeby można było wydać grę. A popularną grą o zombiakach można powiedzieć, że że Polska zombiakami trochę słynie, bo mamy właśnie i Dead Island Techlandu, która to marka została potem Techlandowi jakoś tam odebrana i druga część już nie wyszła, wydana przez Quicksilvera tylko, ale mamy też Deadlighta. Dying Light.
2: Właśnie, przepraszam. Dokładnie, o to mi chodziło. To jest
1: no, czyli film. Takie zombie, trochę to jest jak Dead Island, tylko że tam możemy jeszcze parkour uprawiać, wspinać się, skoki robić różne śmieszne.
3: A to są szybkie zombie w tym Dying Light?
1: Tak, ta, no chyba tak, chyba tak.
3: Szkoda.
2: No, także tak jest mega.
3: Dobra, to na zakończenie wolne zombie tylko i koniec, o.
1: Załóż Ola organizację Wolne Zombie.
2: Wolne konopie i wolne zombie, nie?
3: O, super!
2: Tak, tak. Ciekawe, czy zombie się może naćpać na przykład. O.
3: A? Nie, nie może.
2: Nie może?
3: Nie. No nie może.
2: Jest odporne na trafienia krytyczne, na negatywną energię go leczy. Tak w tym w Neverwinter i w tych innych Dungeons and Dragonach. Nie, motyw żywych trupów jest mocno eksploatowany, coraz to mocniej, coraz to lepiej. Ale chyba za niedługo do jakiejś ściany trafimy, że formuła się powoli wyczerpie, no. Tak powiem.
1: Już tak się silą przecież, żeby nowego wykrzesać i łączenie wszystkiego, co się da z tym tematem zombie, na przykład ten parkour, nie, w Dying Light.
2: Return of the Living Dead, coś tam. Smoliste zombie z wojskowej puchy. Ja po prostu nie spałem w nocy, bo tutaj Anon napisał, że Dano Bannon w 84 nakręcił Powrót Żywych Trupów z niezapomnianym smolistym zombie z wojskowej puchy. Nikt o tym filmie nie pamięta? Ja pamiętam. Byłem gówniarzem, miałem chyba z 8 lat, specjalnie ten, czekam aż moja matka zacznie, włączyłem telewizor i bardzo szybko tego pożałowałem, jak zobaczyłem tego zombika, nie?
3: Tak, to jest...
2: Nie spałem w nocy,
1: silnie. Taki straszny był?
2: No jak byłem gówniarzem, to byłem
3: po prostu... Proszę, ja się bałam laleczki czaki, jak byłam mała, więc to dopiero taki zombie z wojskowej puchy.
1: No laleczka czaki była straszna.
3: Pewnie, że była straszna.
1: Ale Puppet Master, jak ktoś lubi lalki w horrorach, to ja polecam Lalkarza. Bardzo fajny horror.
3: Super, też polecam, bałam się go bardzo, bo mam super, muszę sobie odświeżyć, bardzo dobry horror.
1: Tak, i wyszło kilka części tego każda jest niezła, nie jest tak, że tylko pierwsza dobra. Bardzo fajny. No o takim Lalkarzu oczywiście, który tworzy laleczki,
3: takie mordercze.
1: Tak, one mają jakieś tam noże, mają te laleczki,
3: jedna
1: laleczka to żołnierz, druga jakaś tam pięknisia.
3: Super, tak.
1: Fajne są te lalki, bo one
3: A
1: są
3: tam nie było takiego miśka mordercy też, jakieś takie maskotki misiek, nie pamiętasz? Coś mi się kojarzy, że był misiek tak zabijał też na pewno, taki pluszowy misiek.
1: To już nie pamiętam.
3: Ale Puppet Master super, że mi się podoba.
1: Pan Główka, tak, był to był taki mięśniak z malutką główką, tak?
3: Tak, tak.
1: I tunelarz, który miał świder zamiast jednej rączki. Fajne były te postacie.
3: Fajne, tak.
1: No, dobra, dzięki wam za telefonik.
3: No,
1: fajnie
3: my też
1: się
3: dziękujemy
1: gadało.
3: Bardzo za super audycję, papa.
2: No, to z Panem Bogiem, nie?
1: Cześć, papa, hej. Zenon i Ola byli na antenie. A ja lecę dalej z tematem. Dzisiaj gadamy o zombiakach, którzy żywym żyć nie dają. W kulturze skandynawskiej też mamy zombie, a właściwie istotę zwaną Draugr. Jest to powstający z martwych Wiking, którego cechuje wielki apetyt na wszystko, też na ludzkie mięso. I spośród innych zombiaków wyróżnia się tym, że jest inteligentny. Inteligentny zombie, to rzadkość, prawda? I właśnie w sagach skandynawskich jest opisywany taki potężny zombie, bo to nie jest taki zombie, którego może pokonać sobie pierwszy lepszy heros, a bardzo potężna istota. Trochę jak taki licz, którego znamy, władca umarłych, nie? Takim, no tylko, że licz to jest, z tego co pamiętam, martwy nekromanta. No taki przepotężny martwiak. No w ogóle mamy takie pojęcie właśnie, które chyba się rozpowszechniło właśnie dzięki grom RPG, martwiaki, tak? Mamy tam i chodzące szkielety, które też są trochę podobne do zombie. No, ale takie chodzące szkielety, no właśnie, przecież nawet Jason, który się udawał po złote runo, walczył ze szkieletorami, ze swoją ekipą, a które to szkieletory powstawały z zębów hydry, które zostały wrzucone do ziemi i wyrastali z tej ziemi szkieletorzy. No, tak więc w przeróżnych kulturach mamy te zombiaki i sięga to dawnych, dawnych czasów. A zombie w przyrodzie to jest też ciekawy temat, bo okazuje się, że najstraszniejsze potwory, jakie możemy sobie wyobrazić, to tworzy sama matka natura i one istnieją naprawdę, są tym straszniejsze, myślę. I część z tych stworzonek, właśnie o których zaraz powiem, myślę, że były to inspiracje niezłe dla twórców takiego obcego, który łączy w sobie różne takie lęki, które mamy w sobie związane z pasożytami różnymi, z robalami i z tym, jak robalem też często. Weźmy na przykład taką osę szmaragdową. Ona atakuje karalucha. Karaluch jest jej naturalnym jakimś nie tyle wrogiem, co... No właśnie, za pomocą jadu go paraliżuje najpierw, tego karalucha, i paraliżuje jego neuroprzekaźniki odpowiedzialne za procesy ruchowe. I taki sparaliżowany karaczan jest następnie prowadzony powoli za czułki przez tą osę do gniazda, taki no na wpół sparaliżowany, on się tylko tak potrafi wolno jak zombie poruszać. I prowadzony jest do gniazda tej osy, gdzie ona składa w nim swoje jaja. W tym nieszczęsnym karaluchu, który cały czas jeszcze tak żyje, i służy jako taki zombie karaluch, w którym te larwy się żywią, tak? Są w nim, dorastają sobie w karaluchu i zjadają go od środka. Głośno było też o masowym wymieraniu pszczół przez długi czas. Mówiło się o nadajnikach GSM, które zaburzają orientację owadów, o szkodliwych pestycydach, którymi te pszczoły się trują. Różne były wersje tego, dlaczego te pszczoły wymierają, ale podobno właśnie naukowcy już jakiś czas temu rozwiązali ten problem i okazuje się, że przyczyną tego dziwnego zachowania pszczół, które najpierw one się zamieniają w takie właśnie zombie, w pszczoły zombie. Wylatują w ogóle z ula, nie myślą już o pracy, zostawiają królową i lecą sobie, gdzie oczy poniosą. I dlaczego tak się zachowują? Okazuje się, że jest mucha taka pasożytnicza z gatunku Apocephalus borealis, i ta mucha składa w brzuchu tej pszczoły jaja, z których wylęgają się larwy w tym brzuchu pszczoły i one zjadają owada od środka też. Pszczoła jest całkowicie skołowaciała i nawet pszczoły, które to przeżyły jakoś tam, bo ona potem wydala z siebie jakoś te larwy, już taka nadjedzona od środka, to ona potem się jak taki zombie zachowuje. Chodzi w różne strony, jest żywa, ale tak jakby martwa już była. Mamy też Toxoplasma gondii. To jest pierwotniak atakujący gryzonie i to on sprawia, że na przykład mysz przestaje się bać kota. Też zachowuje się nieracjonalnie, jak zombie taki. I były też prowadzone badania, bo ta toksoplazma gondii atakuje też człowieka często. I się okazuje, że faceci stają się na przykład bardziej agresywni. Znika jakiś instynkt samozachowawczy w człowieku, tak jak u tej myszy. Kobiety garną się do facetów, za co na pewno spotka je kara i zostaną gulami, jak to u Arabów po śmierci, za to, że dziwkami były. Ale tak się zastanawiam, co do takiego pierdolca mają na punkcie tych dziwek, prostytutek, że takie niemoralne, a na każdego dobrego muzułmanina czekają te dziewice do ruchania w zaświatach w nagrodę. I co, one już to, im wolno, bo co, to w zaświatach można już się ruchać na potęgę. Nie rozumiem tego po prostu tej kultury muzułmańskiej, tej religii. Nie rozumiem ni w ząb po prostu. Może zadzwoni kiedyś jakiś muzułmanin dobry, cnotliwy i wytłumaczy to wszystko. Mamy też pająka wilczego, Pardosa lugubris. Pardosa lugubris, który potrafi zmieniać swój metabolizm całkowicie poprzez wprowadzenie się w śpiączkę. I także nawet przez okres kilkudziesięciu godzin odbywa się bez tlenu, tak? Normalnie ten tlen jest mu potrzebny, a on potrafi się zrobić taki właśnie martwiakowaty całkowicie. No, gdyby człowiek nagle był w taki po prostu nieoddychający, przestałby oddychać i leżałby zimny bez ruchu, spowolnione procesy życiowe, zrobiłby się taki zimny i nagle by wstał, nie? No to co byśmy sobie pomyśleli? Zombie, nie? A w naturze, widzicie, się dzieją takie rzeczy. Rugoząb australijski to jest z kolei ryba, która potrafi przeżyć suszę, nawet będąc uwięziona w jakimś wyschniętym błocie, zaschłym całkowicie. I ona też zapada w śpiączkę, w której potrafi się utrzymać taka właśnie uśpiona i wyglądająca na nieżywą zupełnie przez wiele miesięcy. Dopóki te warunki otoczenia się nie zmienią na jakieś sprzyjające, że spadnie deszcz, czy to błoto rozmięknie, ona się nawodni, bo ona ma w sobie jakiś taki śluz, który ją zabezpiecza. I mamy też kulanka. Kulanka to jest skorupiak, który jest przysmakiem szpaków. Taki właśnie, taki pancerniczek, który się, jego nazwa pochodzi od tego, że on się zamienia w taką kulkę, zwija się w kulkę i to jest takie jego tam zabezpieczenie, ale no szpak go i tak rozdziobie, przez co ta kulanka sobie wypracowała sposób, jak się chować przed tym szpakiem skutecznie, żeby nie znalazł, chowa się w różne tam dziury, szczeliny i unika tych ptaków sprytnie. Ale pojawił się inny groźny wróg dla niej, taki pasożyt kijankowaty, który wnika w ciało tego skorupiaka i przejmuje nad nim kontrolę całkowicie. To jest często się zdarza właśnie u owadów różnych, że są takie pasożyty, które potrafią przejąć kontrolę całkowicie nad owadem. Jest taki grzyb, który wyrasta na plecach pszczoły, który też ją zaczyna jakoś kontrolować. To jest strasznie takie mroczna ta natura jest i taka jak z najgorszego horroru. I tak to widzicie, pan Bucek dobrotliwy wszystko to obmyślił, wasz kochany, że zjadane są stworzenia od środka, giną w straszliwych męczarniach, bo ja myślę, że takie stworzenia to też coś tam boli chyba, nie? One nie są takie bez bólu. Stworzenia muszą mieć wszystkie jakiś tam system bólu, żeby zagrożenie rozpoznawać, tak? Że tu nie wolno wejść, tu parzy, tu coś, no bo inaczej to by umierały na potęgę. Muszą mieć, więc coś je tam boli. No zresztą trudno, żeby te organy wewnętrzne nas nie bolały, jak ktoś nam je wyjada od środka, nie? Więc straszna ta natura jest. No i tak, i przejmuje ten pasożyt kontrolę nad kulanką i prowadzi ją w miejsce, gdzie ten szpak ją dorwie, ponieważ ten pasożyt potrafi się rozwijać tylko w brzuchu ptaka. No pięknie wymyślone, no sam bym nie, jako stwórca bym lepiej tego nie wymyślił, nie zaprojektował. Okazuje się, że ten pambuk to jest miłośnik horrorów, taki hardkorowy i wyobraźnię ma niczym Hans Giger wręcz, a nawet lepszą, taką bardziej zrytą, pojechaną. A Umo pisze, że widział pod sklepem 4 zombie dzisiaj. No, tak więc natura nie jest ponura. Ma naprawdę różne jazdy. Zombieland to jest fajny film. Polecam go wszystkim, którzy szukają takiego lżejszego podejścia do tematu zombie, trochę takiej szydery wręcz z tematu zombie, bo jest to po trosze pastisz filmów o zombiakach i po prostu no, komedia o zombiakach, można by rzec. Bardzo taka lekka, fajna, przyjemna. No, oczywiście no, są też tam zombiaki, jest walka z nimi, są różne drastyczne sceny też. Film zdobył dużą przychylność widzów, jest fajnie zrobiony, efektownie i mamy w ogóle dwójkę fajnych bohaterów, którzy się mocno od siebie różnią. To jest, mamy samotnika, nerda, takiego trochę kujona, Kolumbusa w tej roli Jesse Ainsberg. Który to bohater radzi sobie z falą zombie za pomocą sprytu i przezorności. On jest bardzo taki przezorny, poukładany, gimnastykuje się nawet, żeby móc w razie czego zwiać przed zombie. Wiadomo, tam praca nóg, trzeba być rozgrzanym, bo nas złapie skurcz. I trzyma się zasad twardo. A drugi bohater, Tallahassee, to jest taki nieokrzesany cowboy, gbur, wesołek. I no, nie są to prawdziwe imiona bohaterów, tylko przydomki, jakie sobie sami nadali, żeby, jak to określili, żeby się do siebie za bardzo tam nie przywiązywać. To tak się nazwali i to te ich ksywki pochodzą od miejsc, w które się udają. Columbus i Tallahassee. To są jakieś miejsca w Stanach Zjednoczonych, które są mi nieznane za bardzo, no ale tak się dowiedziałem z filmu. No i co się tam dowiemy, na przykład, że dlaczego nie warto być grubasem podczas epidemii zombie? Albo jak radził sobie z zombiakami aktor Bill Murray, którego tam spotykamy, występuje jako on. No i przebrał się za zombiaka po prostu, tak? Upodobnił się do zombiaka i zombiaki go nie atakują. No wykorzystał swój aktorski talent. Oczywiście trochę się potem to na nim zemściło, ale to nie będę wam zdradzał. Zbyt fajny film, żeby tutaj więcej zdradzać. No, mamy też słynną serię Resident Evil właśnie, o której już wspominałem, która to powstała na podstawie gier komputerowych, tak? No i nie jest to takie złe, nie jest to takie złe. Jak ktoś szuka filmu, w którym, który też trochę nieszablonowo podchodzi do tematu zombie, ponieważ tam mamy dużo zwierząt zombie, tak? Tamten wirus wyprodukowany przez korporację Umbrella, to jest taka największa korporacja na świecie, tak, czyli tak trochę po cyberpunkowemu. Wielka mega korporacja, której produkty ludzie, przeróżne produkty ludzie mają w domach prawie że wszyscy. Ale mało kto wie, że ta korporacja tworzy też, czerpie wielkie zyski z produkcji broni biologicznej dla wojska amerykańskiego. I co jest do przewidzenia, prawda? Groźny wirus, zombie się rozprzestrzenia, wymyka się spod kontroli, tak? I zamienia ludzi w takich zombie, ale właśnie nie tylko ludzi, ale i różne psy, ptaki. Mamy tam chmarę ptaków, zombie, które atakują bohaterów. Bardzo fajne patenty. Jest dużo akcji, dużo fajnych efektów. Jeśli ktoś lubi zobaczyć sobie po prostu filmy z wyższym budżetem trochę, gdzie można sobie popodziwiać też ciekawe krajobrazy, ciekawe efekty, a niekoniecznie jakieś super aktorstwo, no to polecam Resident Evil. No, pierwsza odsłona tej serii, gra, była bardzo ceniona. Wyszła na PlayStation i tam byliśmy, wcielaliśmy się w grupę komandosów, no właściwie w komandosa, członka grupy specjalnej, która zostaje uwięziona w takim domu opanowanym przez różne właśnie masakryczne stworzenia zombie. I trzeba sobie radzić z małą ilością amunicji, trzeba, bardzo mroczny klimat, fajne, no to było coś, tak, gra robiła wrażenie i ludzie się jej faktycznie bali, bo była dobrze zrobiona, była, potrafiła nas wystraszyć, nie, no obok Silent Hilla to taka jedna z popularniejszych serii horrorowych.

takiego strasznego na świecie, spektakularnego, nie wiem. Ludzie dostają pierdolca w sytuacjach, kiedy nie mają co jeść, ich bliscy zginęli w straszliwy sposób, tak? Doświadczyli, nawet jeśli my się zetkniemy z naszym sąsiadem, który idzie w naszym kierunku i nie ma ręki, ma jakąś tam ściągniętą twarz. I tu nie mam na myśli, że skóra się od kremu nie takiego skurczyła, tylko ma ściągniętą twarz, prawda? I biegnie na nas wrzeszcząc opętańczo. No to doświadczenie czegoś takiego w realu, to może być dla nas nowe doświadczenie, które i nie pomoże nam w tym to, że widzieliśmy już tych filmów o zombiakach setki, bo to będzie się działo naprawdę i niewiele nas to uodporni na widoki takie, nie? I może nawet sami oszalejemy od takich widoków, od tego wrzasku dookoła. Przecież człowiek potrafi dostać pierdolca, jak mu się sąsiad tłucze z wiertarką, tak? Widząc jakiegoś zakapiora, który nas zaczepia w ciemnej uliczce, potrafimy wydygać ostro. A tutaj maszeruje na nas ktoś, kto jest jeszcze gorszy niż ten dresiarz, niż ten bandyta, bo z bandytą mamy jakieś szanse, bandyta może nam po prostu zabrać portfel i zostawić nas w spokoju, a zombiak no, może nam odgryźć kawałek ciała, nie? Swoimi zgniłymi zębami i rozszarpać nas, rozczłonkować i to powolutku, tak, że będziemy cierpieć. I nie ma żadnych skrupułów i dresiarzowi możemy zwiać, bo potrafimy szybko biegać, a on jest gruby i zmęczy się szybko, a zombie się nie męczą, nie? Mamy tego Reka właśnie wspomnianego, też na pewno godny polecenia. Dość wysoko oceniany był też World War Z. Gra Brad Pitt właśnie, który jest takim zwykłym obywatelem, który jest w środku tego całego zamieszania z zombie. I tutaj mamy to, co jest charakterystyczne i fajne w tym filmie, to masowość tych zombie, tak? To, że te zombiaki się wylewają dosłownie falami, są ich tysiące, ulice są opanowane, mamy wojsko. Trochę taka wizja, taka wysokobudżetowa i myślę, że dość realistyczna. Gdyby faktycznie coś, taka plaga zombiaków nastała nam tutaj, no to szybko będą się rozprzestrzeniać, tak? Bo jeden ugryziony zarazi następnego i już mamy dwóch zarażających i mamy, jak to się mówi, tam przyrost algorytmiczny, czy jak to tam się nazywa, nie? Że to przyspiesza, że im więcej zombiaków, tym przyrost przyspiesza. To jak to się mówi? Ja nigdy nie byłem dobry z matematyki. No, ale w każdym razie, no tu mamy tą masowość, nie? Były też takie filmy niskobudżetowe, klasy B, w stylu Zombie Cup, Gliniarz Zombie, nie? Mamy musicale o zombiakach w Ameryce, która słynie z musicali i jest to ich jakaś część, można powiedzieć, kultury, coś, w czym się wyspecjalizowali. Amerykanie robią najlepsze musicale. No i potrafią zrobić musicale i na podstawie Gwiezdnych Wojen, i na podstawie zombie. Ciekawe muszę kiedyś sprawdzić, jak to wygląda, ale aż się boję, ale to może być ciekawa mieszanka. Wzrost wykładniczy. O, dziękuję Klodowi. Wzrost wykładniczy. No i ciekawe, jakby taki musical o zombie właśnie wyglądał. Zombie śpiewające? Brain, brain, brain. A tam jakiś jeden zombie w tle. Brain, brain. A Gwiezdne Wojny? Luke, you are my son. I'm your father. No, no. Też by mogło być dobre. Muszę kiedyś sprawdzić, jak to wygląda. W ogóle ten temat zombie mi się wydaje, że też ewoluował, tak jak superbohaterowie trochę nawiązują do

0: herosów greckich, rzymskich, do półbogów. To wszystko jakoś się zmieniało i unowocześniało, przekształcało, nie? No to tak samo tutaj też możemy źródeł szukać w jakichś Frankensteinach, też, że to też taki zombie jak Frankenstein. Przecież Frankenstein był zombie de facto. Był zrobiony, właściwie to nie... Nie powinno się mówić Frankenstein na tego potwora, bo to był stwór zrobiony przez doktora Frankensteina. No ale ten bezimienny w zasadzie zombiak śmieszny, on był posklejany z ludzkich zwłok, tak? No to i ożywiony za pomocą prądu. Prąd. Za pomocą magrawa. Wziął po prostu taki keszysta, ukradł zwłoki z cmentarza, podłączył do magrawa. No i it's alive! It's alive! Dobra, jak ktoś chce, to proszę bardzo dzwonić, rozmawiać, bo ja powoli się tutaj zmywam. Wśród polecanych filmów jeszcze Kwarantanna jest, Reanimator. Reanimator to był chyba taki bohater, który był zombie, ale był dobry. Pamiętam, był jakiś film taki, podobał mi się, był tak nędzny, że aż mi się podobał, o jakichś gliniarzach zombie, dwóch, że oni właśnie byli... o czym był Reanimator. Student medycyny wymyśla miksturę, która pozwala ożywić martwe ciało. Wspólnie z kolegą postanawia przetestować jej działanie. No właśnie. O, widzę tu straszne rzeczy. Ojejku. Co tu jeszcze mamy? O, tu widzę jeszcze... co jeszcze jest polecane? Kroniki żywych trupów z 2007 są, widzę, polecane. Opętani. Dzień żywych trupów to pewnie kolejny z serii. Właśnie, kto da więcej? No te pierwsze żywe trupy, te czarno-białe jeszcze, to były tak niemrawe. Właściwie to tak symbolicznie trochę można powiedzieć, że początek to jest, ponieważ jedna z pierwszych scen, gdzie widzimy zombie, to jest taka strasznie raz, że sztampowa, a dwa, że tak niemrawa, bo to się dzieje na cmentarzu, gdzieś idzie jakiś taki zombiak powłóczący nogami, jeden, biedny, taki, że można by na dobrą sprawę skoczyć do domu na herbatkę, wypić sobie i wrócić, a on by tam się posunął o 2 metry, a my już przyszliśmy tu z bejsbolem, to jeszcze idzie, dobra, to sobie wbijemy gwoździa tu jeszcze, do bejsbola, żeby go zaraz dziabnąć, a może ja popiłę skoczę w ogóle, a on tam idzie dalej, taki niemrawy, strasznie, no to takie, no ale wiecie, to początki, nie? A co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy całą falę zombie, które biegną, ryczą, zrobione są super realistycznie, na komputerach, nie mają ręki, nogi, chodzi zombie jak koło drogi, nie ma ręki ani nogi. No, osoby interesujące się różnymi teoriami spiskowymi i to mają, też często mówią o tym, że być może my ulegamy takiej powolnej zombifikacji. No, na przykład poprzez chemię, tak, że jesteśmy raczeni chemią, taką, która nas zamienia w takich bardziej bezwolnych, bardziej skoncentrowanych na siedzeniu na dupie i zabijając, ta chemia zabija w nas jakąś wolę walki, że robimy się tacy posłuszni, tacy telewizja. No i mówi się o fluorze w paście do zębów, który tak na nas działa. Mówi się o tym, że kultura nas zamienia w trochę też w takich zombie. No, mówi się o lemingozie, nie? O Lemingradzie, o lemingach, a to tak się taki synonim zrobił trochę właśnie. Lemming i zombie, nie? I tu instynkt, i tu owczy pęd, i tu owczy pęd. I tu bezmyślność, i tu bezmyślność. I tu... chęć tylko zaspokojenia jakichś swoich potrzeb. No, Korwin Mikke zamiast o żurkowcach mógłbym mówić o zombie. To by może było lepiej zrozumiane przez większość. Co tu jeszcze jest w polecanych? No, Horda. Horda to z kolei francuski film. Dosyć dobre oceny widziałem z tego, co miał. Obejrzałem trailera. Filmu samego nie widziałem, ale no, niektórym się podoba. Francuski film o zombiakach, o policjantach, którzy walczą z bandytami, początkowo właśnie walczą z bandytami, ale potem jednoczą swoje siły przeciwko zombie, bo są uwięzieni w jakimś wieżowcu i atakowani przez te żywe trupy. Chociaż teraz widzę, że ma też i słabe oceny. Ale widziałem też, że był wspominany wcześniej na czacie, ktoś zachwalał Hordę, więc może warto też zobaczyć, jak to Francuzi ugryźli temat zombie. No, słowo ugryźć być może tutaj można jakoś wieloznacznie potraktować, tak samo jak odświeżanie tematu zombie. I jak temat zombie wiecznie żywy. Może dlatego wiecznie żywy, bo one ciągle z martwych wstają. No właśnie, to tak a propos zmartwychwstania pańskiego. No też tak się brzydko czasami mówi o Jezusie, że to taki izraelski zombie, nie? Też. Ale to tak nieładnie i jednak to nie zombie, tylko raczej wskrzeszonko mamy zwykłe. Zwykłe kapłańskie, siódmolevelowe wskrzeszonko. Znane z AD&D na przykład. Co tu jeszcze jest? Właśnie, świt żywych trupów, noc żywych trupów, fala żywych trupów, dzień, zagłada, fala, tych żywych trupów strasznie dużo było. Mi się podobał chyba najbardziej, jeden z fajniejszych to był ten remake świtu żywych trupów, ale też oryginalny. Dzisiaj sobie przypominałem, obejrzałem kawałek tego klasycznego świtu żywych trupów, jeszcze robionego przez Romero. I przyznam, że no troszeczkę to trąci myszką już, nie? Chociaż ma swój taki ciekawy klimat, bo to są lata bodajże 80. No to mamy temat rasizmu jeszcze troszeczkę podkreślony. Mamy dźwięki takie dziwne, troszeczkę charakterystyczne dla tych bardziej klasycznych filmów, takie dziwne udźwiękowienie. Mamy te fryzury i stroje takie już troszeczkę nieprzystające do współczesności. To tworzy ciekawy klimat i w tym wszystkim zombie, nie? Można by to nazwać, nie wiem, retro żywych trupów. No właśnie, na koniec może jeszcze powiem, jak sobie wyobrażam walkę z takimi zombimi. Absolutnie nie podpalajcie zombie, jak was osaczą, bo zombie się niespecjalnie przejmie i co jest gorsze od idącego w waszym kierunku krwiożerczego zombie. Jarający się i podpalony krwiożerczy pełzący w waszym kierunku zombie. No, więc i jeszcze się zajmie od tego ognia wszystko dookoła. No absolutnie, absolutnie, żadnego lakieru do włosów i podpalania zombie, bo to niewiele może dać. Chociaż może się okazać, że właśnie się poprzepalają różne ścięgna całkiem już i tak dalej i on padnie, tylko że wam podpali na przykład dookoła was wszystko. A jeszcze zapaszek smażonego, gnijącego ciała może inne zombie przy... To nie jest taka prosta sprawa. Wygląda na to, że broń biała jest tutaj dobra, no bo możemy ciosem maczeta, dobra broń, naostrzyć sobie dobrze i ścinamy główki, nie? Jak gruchy. I rozgniatamy, jak to Zangief mówił właśnie w Ralfie Demolce. Polecam, bardzo fajna bajka, jedna chyba z fajniejszych bajek Disneya i pozbawiona tego dziwnego elementu takiego, wiecie, że te czarownice ciągle, ta magia, tylko mamy tu świat bohaterów gier komputerowych, pokazany w bardzo śmieszny, fajny, sympatyczny, ciepły sposób. Więc polecam Ralfa Demolkę zdecydowanie. Jeśli chodzi o bajki zrobione w 3D. No i tam Zangief opowiadał właśnie, jak to ma dylematy moralne. Mówi, bo ja tu muszę rozgniatać głostką czachy tymi oto nogami. I no właśnie, czy rozgniatanie głostką zombie nogami czachy to dobre? No chyba tak. Nie wiem, czy takie prawdziwe zombie by faktycznie ośrodek sterowania tam, no chyba dalej byłby w mózgu, tak? Mózg by był taki półmartwy, jeszcze tam jakieś się neurony zapalają. jakoś tam sterują tym zombiakiem, ale on już nic nie kuma, no to to rozwalić ten ośrodek sterowania, nie? Ten centralny komputerek najlepiej. Więc to może być prawda, że celować w głowę, nie? Chociaż strzał w głowę może tak dużo... Lepiej ściąć tą głowę, tak? Po prostu. Czyli dużo broni białej. Ja myślę, że dobrym sposobem jest się owarować po prostu, zrobić faktycznie jakieś zasieki, jakieś druty kolczaste, żeby te zombie się tam poprzyczepiały, nie? Żebyśmy je usłyszeli, poprzywiązywać jakieś puchy, no, owarować się, zrobić taką małą twierdzę dookoła siebie. To na pewno dobry pomysł. Jak mówiłem, ekwipunek to z różnych sklepów sportowych najlepiej, bo tam dostaniemy i baseballa, i ochraniacze przeróżne, i kaski, tak? Wszystko tam dostaniemy. Albo z centrów jakichś handlowych typu Castorama też można coś sobie skombinować, jakieś narzędzia, które mogą się przydać przy niszczeniu zombiaków. Broń palna, no wiadomo, że w Polsce jesteśmy rozbrojeni. Nasz rząd bardzo chce, żeby któregoś pięknego dnia na nas napadły, czy ruskie, czy Niemcy, czy ktokolwiek inny, żeby nas zdobyli w jeden dzień. I niestety i dochodzą też do wniosku, że jesteśmy za głupi, żeby sobie poradzić się z bronią, bo wiadomo, że mądry to tylko jest pan poseł jest tylko mądry, mrmala. Powiem, że z wiedzy, jaką posiadam, broń jakby dać dla ludziów, to oni by, no to by masakra była, proszę pana redaktora, masakra by była, więc no ludzie właśnie są za głupy są no wiesz pan, rozumiesz pan, no ja tak, żem se tu pomyślał, że to właśnie tak jest i ja wiem, że mam rację, mrmala. No i taki właśnie baran nam odbiera dostęp do broni.
1: Dzięki za powitanie.
0: To nie do pana było, proszę pana, akurat, ale witam serdecznie Daniela.
1: Dobry wieczór. Trochę ośmielony telefonem Tomasza.
0: Towarzysza obywatela,
1: dokładnie. Ponieważ ja ostatnio jestem mało filmową postacią, po prostu nie oglądam filmów z różnych powodów.
0: Jak się z tym czujesz? Lepiej?
1: Przyznam szczerze, że lepiej.
0: Nie jem, słuchajcie, nie jem mięsa chyba też, tak?
1: Nie, co ty. Ale mało jem. Nie, normalny jestem. Generalnie jestem normalny. Pijam, jem i wypróżniam się. Aha. Jestem normalny. Nieraz nawet przeklinam, co może się niektórym tu wydać dziwne. Bo często postuluję, żeby jednak pohamowywać, zwłaszcza na antenie, jak się człowiek wbija na mikrofonie, żeby troszeczkę jednak przystopował z mową.
0: A gdybyśmy tak mówili na przykład zamiast jasny gwint, ciemna śrubka, to by ładnie było.
1: Nie, to nie, wiesz co, no akurat ciemna śrubka nie ma. Jasny gwint jest, wydaje mi się, jakby to powiedzieć... sprawniejsze, to złe słowo, ale jest fajniejszym określeniem niż ciemna śrubka, jak to powiedziałeś. Jasny gwint ma coś w sobie, wiesz, jakiś taki flow ma, widzisz, tu niestety brak mi polskiego słowa, ale jakąś taką płynie to, jak się mówi, a tutaj jest jakaś taka blokada. Nie, to nie o to chodzi, żeby przeklinać, żeby tak. No, ale nie o tym chciałem mówić.
0: Bo... Ale przepraszam bardzo, jak nas zombie osaczą ze wszystkich stron, to myślę, że wtedy usprawiedliwione jest przeklinanie już.
1: No, dopuszczam taki wariant. Dopuszczam taką opcję. Nie, przeklinanie jest fajne, tylko wydaje mi się, że co innego, jak się przeklina kwestia zakresu osób takich, to dociera. Z radia słucha ile? 60, w porywach 80 osób, a w przyszłości więcej będzie słuchał osób. I wydaje mi się, że jeśli ktoś do takiego gremium się wypowiada i po prostu posługuje się językiem prostaków generalnie, to, no to jest jakieś ściągnięcie w dół tej grupy. Bo wtedy się pokazuje, słuchajcie, to tak jest fajnie właśnie. To, że sobie w gronie swoim przekniesz i to będzie miało jakiś tam charakter. No, Krapcze, podejrzewam, że jeśli miałbyś przebywać w gronie pięciu, trzech osób, które po prostu by stosowały wulgaryzmy jako przecinki, inne takie elementy ozdobne, to męczyłbyś się, podejrzewam, w takim gronie po prostu. Tacy panowie z budowy często się posługują. Nie chcę tu jakby całego środowiska pracowników fizycznych kręgu jakoś deprecjonować, ale często na budowie niestety panowie posługują się non-stop takim językiem i nie wiem, to nie jest fajne. Naprawdę nie wiem, może jak się z młodym też komuś imponuje, ale z tego można wyrosnąć i chyba warto dążyć do tego. Ale wracając do zombie, bo temat jest mi obcy, no, z filmem nie mam do czynienia, ale Tomasz wspominał o takim społecznym aspekcie tego zjawiska i bym chyba się jeśli mogę ci tak tutaj trochę wykoleić temat.
0: Proszę cię bardzo.
1: Słuchaj, bo wydaje mi się, że to jest jednak mimo wszystko program jakiś społeczny. I to, co poruszasz, że i o czym tu rozmawialiście z Olą wcześniej, że ci zombiacy nagle się uczłowieczyli, że z tych czworaka, z czterech nóg, nazwijmy to tak, wstali i zaczęli się poruszać na dwóch kończynach, że jakby zbliżyli się w ten sposób do po prostu takiej pełnoprawnej istoty ludzkiej. I ta cała agresja, którą się wyładowuje na zombie, myślę, że to jest niebezpieczne, bo to oswaja nas. Po prostu obserwujemy te wszystkie obrazy i one stają się nam już takie powszednie, jeśli ktoś to oczywiście ogląda. I być może tak to będzie działało, że w sytuacji... ja jestem zwolennikiem takiej roboczej teorii, że jednak wiele, przynajmniej tak mi się wydaje, że wiele rzeczy wskazuje na to, że się przygotowuje rewolucję jakąś taką na zachodzie, przynajmniej jeśli chodzi o świat zachodni. Rewolucję, czyli chaos, czyli ogień na ulicach. I właściwie, żeby taka rewolucja sprawnie pracowała, to ludzie muszą się wyzbyć wielu takich postaw humanitarnych, jakiegoś takiego ludzkiego czynnika muszą się wyzbyć. Muszą być przygotowani na te wszystkie obrazy. Dlatego chyba ta rzeczywistość nasza coraz taka brutalniejsza się dzieje, robi. I wydaje mi się, że jednak nurt kina, w którym zombie odgrywają kluczową rolę, jest elementem jakichś zabiegów socjotechnicznych. Tak samo jak tak samo jak się nas oswajało z Wietnamem, z Rosjanami, z czym jeszcze, z kosmitami, nie wiem, z czym jeszcze się tam oswajało nas.
0: A może to jest jakiś naturalny bieg rzeczy, bo ja akurat nie wierzę, że wszystko, wiesz, bo ty masz takie myślenie mocno chyba spiskowe, że nic, absolutnie nic nie dzieje się tak po prostu, że ktoś dla kasy zrobił film czy coś, tylko stoi za tym rząd pokryjomu dał kasę, żeby zrobić filmy i tak dalej. A ja tak nie do końca w taką wizję wierzę. Być może to jest jakiś naturalny bieg rzeczy, że my jako ludzkość zaczynamy tworzyć obrazy o kosmitach, bo w głębi gdzieś tam duszy czujemy, że to nas spotka wcześniej czy później i się tym interesujemy i już.
1: Słuchaj, no może tak jest. Może tak jest. Z tym, że właściwie to powiem ci, że nie wiem do końca, jak wygląda kwestia kapitału, który jakby tworzy i pozwala istnieć kinu. Cholera, nie wiem, czy dobrze odmieniłem.
0: Kinowi.
1: Jakbyśmy o jakiejś osobie mówili. W każdym razie dzisiaj jest tak, że te wszystkie, nie wiem, Warner Brothersy, czy jeszcze jakieś inne wytwórnie, no, naprawdę nie mam pojęcia w tej chwili, ile tego tam jest. Być może one są zrzeszone w ramach jeszcze innego wspólnego kapitału, w ramach jakichś spółek i takich tam rozwiązań.
0: I być może... do pewnego stopnia na pewno mówi się, że telewizja Fox ma jakieś konszachty z iluminatami. Myślę, że wszędzie tam, gdzie jest jakiś olbrzymi kapitał i działanie na świadomość mas, to ci, którzy mają dużą kasiorę i już znudziło im się samo wydawanie tej kasiory, mają jakieś zapędy, żeby wpływać na świat, to się doczepiają po prostu do tych dużych różnych wytwórni i tak dalej, to na pewno.
1: Więc, no bo popatrz, w takiej gazecie wyborczej nie puścisz artykułu, jaki sobie wymyślisz. No pewne tematy nie przejdą tam.
0: Chyba w żadnych mediach nie puścisz. Każde media mają tendencję do jakiejś tam linii programowej, nie? I ideologicznej.
1: No właśnie, to skąd wiara, że kino się posługuje jakimiś innymi mechanizmami?
0: No sam nie wiem, wiesz, do końca jak to wygląda. No na pewno jest też tak, że wszystkie media komercyjne są jakoś związane ze swoimi największymi reklamodawcami. I nie powiesz w wyborczej, nie napiszesz nic złego o Monsanto, bo ci bot filtrujący zaraz, nawet kiedyś to sprawdzałem, napisałem coś o Monsanto, nawet nie, że coś złego, tylko tak po prostu było tam słowo Monsanto i sprawdzałem, jak szybko zniknie ten post, no i zniknął po chwili, faktycznie.
1: No więc właśnie i wiesz, a to, że jakaś mniejsza wytwórnia już po czasie, kiedy już wiadomo, że zombie są na fali i jak nakręcisz film o zombie, to jeśli nawet jak jesteś mały, to nie zarobisz, to ktoś cię dostrzeże i załóżmy trochę z tej sławy ci tam skapnie na ciebie, no to oczywiście, że takie procesy już się wtedy tworzą jakby niezależnie, ale to jest na zasadzie takich pudeł rezonansowych, rozumiesz, jakby powielasz pewien pomysł, skupiając się na jakichś przyziemnych, no, jakby kierują tobą jakieś przyziemne cele, no, ego własne, kasa i nic więcej. Ale impuls początkowy poszedł z samej góry, wiesz, z tych największych wytwórni. Oczywiście ja tutaj tak uogólniam, bo to, żeby tutaj jakieś takie wnioski rzetelne przedstawić, to trzeba by było przeanalizować i nie wiem, czy jest tak naprawdę sens.
0: Ale tak konkretnie, powiedz mi, czego złego nas uczą i negatywnego te produkcje wszystkie o zombiakach, o przetrwaniu, że na ulicę wypełzają ci ludzie w szale i zagryzają innych. Czy tam są jakieś takie treści, czy takie Walking Dead, no chyba jeden z najpopularniejszych seriali o zombiakach, jak on źle na nas wpływa? Tam jest przekazywane, jak na mój gust, wiele takich dobrych i pozytywnych wzorców, że wiesz, że łączymy się w grupę, że dbamy o siebie, że poświęcamy się dla innych. No i co tam takiego strasznego jest?
1: No zastanawiałem się też nad tym, no bo faktycznie jeśli, wiesz, jakby nie znam tych filmów, może coś kiedyś oglądałem, ale dawno i zapomniałem. I jeśli jest jakaś praca zespołowa przedstawiona w ramach tam jakiegoś zagrożenia zewnętrznego, no to może z tego jakiś walor wynikać, owszem. Ale słuchaj, no nasza mechanika naszych umysłów tak funkcjonuje, że jeśli oswajamy się z obrazami, które są jakimikolwiek, to po prostu stajemy się na to niewrażliwi. No. Nasz margines wrażliwości się zmienia i no i nieczuli się robimy. No po prostu odczłowieczamy się, oglądając tego typu historie.
0: No dobra, nawet, ale jaki w tym nawet cel? Jeśli... Jaki w tym, żebyśmy się stali nieczuli? Taki cel? Żebyśmy w razie sytuacji krytycznej robili chaos? No to chyba nikomu nie jest na rękę, ani nawet tym, którzy chcą przejąć władzę nad światem, to też jest nie na... No chyba, że ktoś ma takie zapędy, że chce nas faktycznie zdepopulować i zależy mu, żeby jak już się coś wydarzy, to żebyśmy zaczęli się właśnie ciachać maczetami i zabijać na potęgę, tak?
1: Słuchaj, świat powstał z chaosu. Nowy ład tworzysz z chaosu najprościej. Ludzie, wiesz, jakby tylko zarządzanie strachem gwarantuje ci posłuch u ludzi, no. Jak chcesz najedzonych, wypoczętych, wiesz, że tak powiem, no, brak mi słów dzisiaj, spełniających swoje zachcianki ludzi sprowokować do jakiejś zmiany w życiu. No nie ma siły. Musisz... Znaczy, wiesz, to jest oczywiście taka moja paranoiczna teza. Inaczej, no bo z drugiej strony nie widzę sensu w oglądaniu czegoś, co przedstawia mi rozpadające się bądź co bądź istoty ludzkie. No może one były ludzkie, ale wiesz, jakby... wyglądają jak człowiek, więc jakby ta symbolika jest zachowana. To nie są kosmici, którzy mają dwie głowy, 12 nóg i nie wiem, co jeszcze mogą mieć. Bo w takiej sytuacji czymś naturalnym byłoby, że jeśli jakieś zagrożenie się pojawia, to kasujesz temat. A tutaj jednak walczysz z przedstawicielem swojej rasy. No. On został odczłowieczony. No nie wiem, ale to budzi moje wątpliwości. No trochę tak jak Tomasz tu.
0: Jakiś myślę, tam niepokój odczuwasz w związku z tym. Nie potrafisz go do końca zidentyfikować,
1: słuchaj,
0: ale
1: bo to są,
0: czujesz
1: bo to
0: niepokój.
1: Są, bo to są subtelne rzeczy, wiesz, bo my jesteśmy zmiększczani na różne sposoby. Kiedyś mówiłem na przykładzie seriali. Na przestrzeni 20 lat to, jakie są seriale, znaczy inaczej, gdyby tak przeanalizować po prostu w ogóle kino, jakąkolwiek twórczość człowieka taką masową, na przestrzeni 20 lat, to można sobie przeanalizować i dostrzec, że jednak to wszystko się robi brutalniejsze, jest więcej seksu. Generalnie rozpad, jeśli chodzi o sferę wartości człowieka. A my tego nie czujemy, no bo to się z roku na rok postępuje, nie?
0: No ale to tak działa często w drugą stronę, bo to przeładowanie z seksem nas, wiesz, zwiększa się zapotrzebowanie na ilość bodźców, a potem następuje moment, kiedy nas wygasa właśnie pęd do seksu, bo i paradoksalnie my po naoglądaniu się różnych hardkorowych filmów, porno i tak dalej, możemy się zrobić takimi tymi, jak to się mówi na takiego, co nie może ten, no...
1: Impotentami
0: możemy się zrobić, a taki nasz dziadzio, co jak zobaczył rajstopki panny Helenki, to tam spod spódniczki... To już mu prawda od razu, no to on mógł być bardziej właśnie jurny i chętny i byle co na niego już tak działało, że dostawał skrzydeł i cholewki smalił do pani Jadzi pod okienko.
1: Słuchaj, no dokładnie, ale to co mówisz idealnie się wkomponowuje w jakby w różne wizje przyszłości, gdzie jednak człowiek przestaje być podmiotem, a staje się przedmiotem w społeczeństwie, bo ja myślę, że no Huxley to przedstawił, ja się na nim wspieram często, ale tam to tak wyraźnie przedstawiono, że aż szkoda byłoby nie przytoczyć. Ludzie nie będą rodzić się być może z kobiet kiedyś, rozumiesz? Ma się nam obrzydzić seks, no bo jednak te biologiczne nasze podstawowe potrzeby w jakimś stopniu budują te nasze więzi rodzinne chociażby, nie? Że ta seksualność istnieje. A jeśli wytnie się w nas impulsy biologiczne, które pchają nas do jakichś decyzji, a to, że później musimy w inny sposób sobie radzić, żeby w nich jakby pozostawać w tych decyzjach, no to jest inna zupełnie kwestia, ale jeśli się nam odetnie te biologiczne impulsy, no to będziemy jakimś, wiesz, masą singli, którzy będą jakby tą sferę seksualną odbywali w ramach jakichś no, jak to się mówi, farmakologicznych rytuałów i innych jakichś takich oblepionych maszynami zabiegów, więc to wszystko pasuje do jakiejś spójnej wizji, przynajmniej w moim odczuciu.
0: To jest ciekawy temat i ciekawa dyskusja, ale ja pojadę teraz tak trochę z grubej rury. Może tak jak to popularne jest w stylu trochę adwokata diabła, ale zauważ, że tych różnych kosmitów, którzy do nas przybywają, jak się przedstawia takie wizje, no to mamy jakiegoś takiego Ashtara Sherana, który jest taki, wiesz, bezpłciowy, niezainteresowany seksem, to jest już ponad nim, tak? On ma emocje, ale te emocje są dużo wyższe. On patrzy na cywilizację z góry, on nie myśli o ruchaniu. On jest taki, wiesz, taki beznamiętny trochę, taki odczłowieczony, można by powiedzieć. Może to jest kierunek naszego rozwoju, że będziemy tacy właśnie łysi, tacy spokojni, jak w tych dystopiach trochę, ale może to jest ta droga, którą idziemy w naturalny jakiś sposób, że uciekamy od tego ruchania pełnego śluzu, ocierania się wsadzania język drugiemu w otwory. Tylko właśnie będziemy się rozmnażać dzięki nauce, wciśniemy przycisk. Chcę, aby mój potomek był taki jak ja i zgłaszam prośbę o to, aby jego rys psychologiczny, który załączam w załączniku, został wzięty pod uwagę przy reprodukcji. Dziękuję, obywatelu. Udaje się w tym momencie na spoczynek i odfruwasz swoim statkiem kosmicznym do domu.
1: Wiesz co, no to ciekawy temat do rozmowy, powiem ci, że ja nie mam jakby odpowiedzi na to, ale ja mam wrażenie, że to nie ten etap, że to wszystko chyba wymaga większej pracy ludzi, na co możemy osiągnąć taki moment. A jeśli się nas po prostu wykastruje z naszej natury, to będziemy po prostu takimi kastratami, no, a to jednak jest to nie jest naturalne, chociaż co znaczy naturalne, to też trzeba by było sobie zdefiniować.
0: A ja jestem tu posądzany już o to, że nienawidzę cielesności. No powiedziałem, że trochę tak od drugiej strony staram się popatrzeć na problem. To no, że przedstawiam jakąś wizję, to nie znaczy, że ja od razu taki jestem. Ale w gruncie rzeczy ten akt seksualny ma w sobie coś takiego zwierzęcego, tak? I takiego brudnego. No jest to jakoś nierozerwalnie związane z kopulacją. Dla jednego może to być coś piękniejszego, dla drugiego mniej trochę piękne. Wiem, że nie pierwszy raz tak gadam. Być może mam takie przemyślenia w sobie, ale czy to oznacza, że trzeba mnie od razu skreślić i moje poglądy i upodobania i wizje od razu uznać za heretycką i spalić na stosie? No może faktycznie trochę jakieś takie myśli mi się kłębią po głowie.
1: Ja myślę, że sztuką w tym wszystkim jest znaleźć równowagę. Po prostu.
0: No tak, no seks też może być albo piękny i romantyczny wręcz taki, tak? Taki, że mamy grę wstępną, że ten... A może przerwy. Być taki, wiesz, właśnie oślizgły i pornolowaty i taki i wręcz taki całkowicie zezwierzęcony. No seks seksowi też nierówny, nie?
1: No tak, ale widzisz, bo teraz pytanie, czy to, co mówisz, wynika z tego, że masz już doświadczenia wynikające, wiesz, z obrazów, jakie miałeś okazję oglądać, bo to, co opisujesz, to ewidentnie, to pasuje idealnie do po prostu do porno, no. A porno jest sztucznym tworem. To jest,
0: nie, no mamy doświadczenie też i praktyczne, jeśli o to ci chodzi, no.
1: No tak, tylko widzisz, bo my już jesteśmy pokoleniami, które bardzo miały dużą szansę zetknąć się z pornografią. Jesteśmy po prostu w jakimś stopniu wypaczeni tymi obrazami. Raz wbity, że tak powiem, do głowy obraz, nigdy stamtąd nie wychodzi, nie? I my możemy się czuć jako inwalidzi w jakiś sposób w tych kwestiach już. Dlatego...
0: No, tak, tak.
1: No, temat dość... Znaczy, nie chcę powiedzieć trudne, no bo każdy z nimi ma do czynienia, prawie, że podejrzewam, ale są subtelne, wiesz, jakby może rozmowa być ciężka, nudna, długa, ale być może inaczej się o tym już w tej chwili nie da rozmawiać, bo każde inne uproszczenie będzie, że tak powiem, uciekało od istoty tematu, nie?
0: No weźcie też ludzie pod uwagę, że ja już mam swój wiek też, tak? Już nie patrzę na to tak, jak patrzyłem czy kilkanaście lat temu, czy... No po prostu ja już jestem pod czterdziechę, nie? To też już nie jest tak, że ten seks... Nie wiem, u ludzi to różnie bywa z tym popędem, ale no nie będę ukrywał, że seks nie jest dla mnie jakąś mega ważną rzeczą i potrzeby mam straszne w tym temacie i tylko patrzę, gdzie tu się seksić. No troszeczkę mnie to już omija, już powolutku, no wiecie, no latka lecą, więc może ktoś ma z was inne spojrzenie z racji na przykład młodszego wieku trochę, nie?
1: No. Z tego seksu uczyniono jakiś taki oręż mężczyzny, oręż człowieka, że jeśli nie jesteś za seksem w jakiś taki, że tak powiem, zaczepny sposób, to przegrywasz, no. To coś z tobą nie tak jest, no. Jesteś jakiś frajer albo nie wiem co. Myślę, że może to trochę tak działa. Dlatego musisz się tłumaczyć teraz na antenie, bo ktoś chlapnął jakąś rzecz na czacie, nie?
0: W dupie, to mam, możecie sobie pisać o mnie, co tam chcecie. Chociaż temat tam trochę w dziwne rejony idzie, bo no było, idzie, było o zombiakach, a teraz seks. To na, co z tego wychodzi? Jakaś nekrofilia normalnie.
1: Znaczy wiesz, to chyba też któryś z dzwoniących jakby poruszył ten aspekt. Generalnie cywilizacyjnie być może następuje jakieś zombienie, tylko w jakiejś takiej małej skali, ale ta skala z czasem przez nas niedostrzegana urośnie w końcu do takiego skoku cywilizacyjnego, który może się okazać zgubny i no nie wiem, czy bezpowrotny, nie? Jakby odwrócenie pewnych rzeczy.
0: My sobie nie zdajemy chyba sprawy z tego, że wszystko, co robimy, co oglądamy, co chłoniemy, wszystkie obrazy, treści, to działa zawsze tak, że zawsze mamy potem zapotrzebowanie na bodźców jeszcze więcej w tym temacie. Tak jest i z horrorami, i z pornolami, że wystarczy sobie popatrzeć, jakie filmy erotyczne były kiedyś, a jakie eksperymenty teraz już się robi, żeby dorzucić jeszcze więcej do pieca, tak? No i to działa tak, że im więcej oglądamy filmów porno, tym potem szukamy jeszcze mocniejszych wrażeń, tak? Tak samo ze sportami ekstremalnymi. No, na początku skoczysz na bungee dwa razy, a potem już ci to nie wystarcza pewnie i już myślisz o jakimś flying suit do latania między skałami, tak? Żeby niczym taka wiewiórka, co ma takie błony między łapkami, żeby sobie szybować między tymi urwiskami. I no tak, jak pisze Siła Piękna, mózg chce coraz więcej, więc to nie jest tak, że to wszystko się po nas tak spływa, tylko my dokonujemy pewnych wyborów, chłonąc coraz więcej i podejmujemy konkretne decyzje, że jakby decydujemy się na to, że następny film, który obejrzymy, to już będzie musiało być coś więcej, tak? Więc coraz gorzej będziemy z tymi zombiakami, coraz bardziej będą drastyczne te filmy z zombiakami, coraz bardziej realistycznie będzie pokazana śmierć i coraz bardziej popieprzone będą filmy porno, nie? I pojechane, jak to się mówi.
1: Bo my tego nie zauważymy, ale może się okazać, że coraz częściej sąsiadowi będzie jakąś masakrę z twarzy robił, bo mu coś nie przypasuje, nie? I my uznamy, że to jest normalne, bo po prostu tak się dzieje, no wiadomości, informacja. Zdarzyło się. Oczywiście ludzie od zawsze sobie robili różne dziwne rzeczy i to jest taki element bycia człowiekiem, no, jednostką kruchą, słabą. A w ogóle to, o czym mówimy, Krawcze, to wydaje mi się, że to jest właśnie obszar naszej wolnej woli, którą podważałeś tutaj i trochę nabijałeś się, że gdzie jest ta wolna wola. To jest nasza...
0: Ja wierzę w wolną wolę, ale że ona jest na poziomie takim, że podejmujemy bardzo proste decyzje, ale wiele z naszych zachowań to już jest potem jakby efekt tych decyzji, które podjęliśmy, a nie już świadome w 100% decyzje, tylko na przykład w 90% to, co robimy po podjęciu tych prostych decyzji, że sięgnę po jakąś książkę, sięgnę po jakiś film, albo na przykład powiem jakiemuś człowiekowi nie, tak, nie. Takie, wiesz, proste wybory i od nich się rozwija cały fraktal potem zdarzeń, które już niekoniecznie są tak bardzo sterowane przez nas, nie?
1: Słuchaj, wydaje mi się, że w ogóle ta wolna wola może się nie manifestować jakimiś fizycznymi zdarzeniami. Bo może być tak, że ty będziesz musiał podjąć decyzję jakąś moralną wewnątrz, w sobie, ale to, co zrobisz, za każdym razem będzie takie samo. Ale ty wewnętrznie będziesz miał już inne nastawienie do takiej sytuacji. I wiesz, tej wolnej woli nikt nigdy nie zobaczy na własne oko, nie?
0: Tak teraz myślę, że nie było jeszcze filmów o zombiakach, które gwałcą innych, tych, wiesz, żywych. To macie tu
1: nie,
0: pole się... do popisu, panowie reżyserzy.
1: Jak ci się rozlatują członki, to może być dość skomplikowana sytuacja.
0: No właśnie, jak odpada nos i odpada ucho, no to tam między nogami to w pierwszej kolejności, myślę, odpada.
1: Tutaj.
0: Ale można sobie poradzić jakoś jeszcze.
1: Kurde Boże, Deus... Valenzara, przepraszam, będę kaleczył, ale ciężko mi cię wymówić. Na czacie napisał, że sobie nie wyobraża życia bez seksu. No to właśnie o tym mówię, że to są takie biologiczne impulsy, które nas napędzają.
0: I palnąłby w sobie w łeb, jakby mu zabronili. I to go napędza, głównie go to napędza. Ale to tak trochę jest, to nie jest nic strasznego, ani nic niezwykłego, że ludzie tak to traktują, bo większość ludzi, instynkt seksualny jest jednym z najsilniejszych, które w nas drzemią. Trzeba jeść, trzeba oddychać i bardzo się chce ruchać. No to mówiąc już tak, no brutalnie tak powiem, tak nas stworzył dobry pan Bucek, że nam się chce nieustannie ruchać. No i co? I trzeba ruchać.
1: Ale to nie może być zarzut, wiesz, bo w tej kwestii trzeba duży margines poprawki wziąć, bo jeśli populacja, wiesz, jakby bardzo łatwo podlegała zniechęceniu, no to by ryzyko, że przestanie istnieć, było bardzo duże, więc ten impuls musi być tak silny, żeby naprawdę wiele przeszkód pokonać, nie?
0: A Furiat pisze, naśladujmy Chrystusa, który w sumie nie ruchał.
1: Nie wiem, ja nie wiem, skąd on to wie. Podaj dowód jakiś, nie wiem.
0: Chociaż właśnie bardzo coś dziwnie często chodził tam do prostytutek i je tam nawracał. Wiadomo, że od słowa do słowa, no cóż.
1: Dokładnie, a ja mam pytanie do... Kurde, no i znowu będę musiał zrobić jakiś faflun na antenie. Deusa, o, zróbmy tak. Deus Velen Lazara.
0: Bo to jest Vel, to jest chyba Vel, tak samo jest, jak jest Jacek Welblacha, to tu jest Deus Vel Lazara.
1: Przepraszam. Ten Niki, dobra. Słuchaj, czy ty już skończyłeś 25 lat? To jest takie może niezbyt komfortowe pytanie. To jest...
0: To do mnie było?
1: Nie, do tego. Aha. Deusa Vel.
0: Właśnie napisał, że jak w niebie nie będzie seksu, to pójdzie do piekła aż.
1: Jak jest młody, to może dojdzie tam. Dobra, nie piszę, w każdym razie.
0: Dojdzie, tak.
1: Wielokrotnie po drodze. No dobra, no chyba już wygadałem się. Rozbiłem trochę ci audycję.
0: Tylko jedno ci w głowie i z tym seksem tu przyszedłeś i mnie... I kusisz mnie.
1: Nie, przecież to nie o to chodziło.
0: Żartuję.
1: Zombie rządzą, ale ja nie wiem, jakiś jestem skłonny. Zresztą nie ma, nikt nie złapał zombiego, no. Nie ma zombich. Zombie nie istnieją.
0: No właśnie, czy uważasz, że to jest niemożliwe, żeby człowiek został zombie?
1: Znaczy w tym sensie, że... Człowiek z jakąś taką zaawansowaną chorobą może się drugiej osobie wydać zombiały. No. To jest kwestia oceny, zdefiniowania, no bo w takim potocznym rozumieniu, jak to przedstawia się chyba w tej popkulturze zombiego, no to jest istota, która nie żyje, no, procesy biologiczne ustały i tam jakaś się dziwna alchemia jakaś przetacza przez ich organizmy i nie wiem, jak to tam funkcjonuje, ale być może są takie tezy, że to jest jakieś takie próba przygotowania nas do tego, że część społeczeństwa faktycznie ulegnie jakiemuś drastycznemu tutaj osłabieniu psychofizycznemu i nagle się jakaś takie kategorie potworzą dziwne. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Słuchaj.
0: Może być, że faktycznie zostaje zaprojektowany jakiś wirus, który zamienia ludzi w bardzo przypominające zombie istoty. Słyszałem taką wersję, czytałem gdzieś o tym, że te opętania różne, których rzekomo doświadczały dziewczynki głównie oczywiście jakoś tam gdzieś tam trzymane w jakichś klasztorach czy coś, to była taka zabawa polegająca na tym, że jest jakiś grzyb taki, po którego się zapodaje jakiś wyciąg z tego grzyba i człowiek wtedy zaczyna bardzo brzydko wyglądać i zachowywać się jak świr, wiesz, i tam się drzeć. To można, myślę, że dałoby się zaprojektować takiego wirusa, który sprawia, że mózg się psuje, tak? Mózg się psuje, w człowieku zostają tylko te instynkty pierwotne, właśnie nażreć się. Jednocześnie czujesz jakoś nadal, że zjeść możesz tą żywą istotę. Słyszysz jej bicie serca, czujesz to, że ona ma świeże mięsko i rzucasz się na nią, bo kieruje tobą instynkt rurkowca, że narzeć się i wiesz, nic innego cię nie obchodzi. Jednocześnie masz jakiś sparaliżowany jesteś, masz brzydki wygląd, zaczynają się jakieś wrzody robić, być może nawet ciało ci gnije, ale nie czujesz bólu, bo jesteś uodporniony na ból i stajesz się takim zombiakiem, no coś w stylu.
1: To brzmi jak super żołnierz, słuchaj.
0: No, może to będzie właśnie projekt super żołnierza, który się wymknie spod kontroli, albo co?
1: Wiesz co, nie mam pojęcia. Ja myślę, że mamy dużo więcej zagrożeń. Oczywiście ja rozumiem, że ta audycja ma taką konwencję rozrywkową, ale jeśli chodzi o takie realne zagrożenia, to myślę, że więcej rzeczy takich bardziej przyziemnych nas może czekać. Jak chociażby problem z żywnością. Taką, czy nie mówię, że w perspektywie roku czy dwóch, ale jeśli wziąć pod uwagę zjawisko modyfikowanej żywności i tego, że jest patentowana i że strasznie koncernom zależy, żeby zdominować rynek taką żywnością, a w konsekwencji uzależnić wszystkich od po prostu licencji, no to jest nasza podstawowa, wiesz, jakby podstawowa kwestia. Jedna z podstawowych, poza seksem, o którym już mówiliśmy, żeby przetrwać. I kiedyś pamiętasz, na Tajwanie padły fabryki od pamięci RAM komputerowych. Pamiętasz taką sytuację? Kosztowały 200 zł, czy ileś, nagle się okazało, że musisz za RAM do komputera zapłacić tysiaka. I chodzi o to, do czego zmierzam. Że nagle się okazuje, że jest monopol na produkcję czegoś, nie? I wyobraź sobie, że takie Monsanto sobie wymyśli spalenie tam jakiejś fabryki, wiesz, coś, i nagle nie ma ziaren, nie? Na licencji, bo to są takie ziarna, których nie rozmnożysz, a ich wydajność spada z każdym kolejnym tam odsiewem i odzyskiwaniem. Więc straszne wizje, jakby bez większego wysiłku już w tej chwili można wysnuć w oparciu o rzeczywiste dane. No bo na zombiaka nikt nie złapał, wiesz, nie było tak, że na posterunku przetrzymują zombiaka, którego znaleźli. Były jakieś fejkowe newsy, że jakiś zombiak komuś twarz pogryzł, no ale to...
0: Tak, były też takie sytuacje, że martwi wydostawali się z trumny, bo przeżyli śmierć kliniczną i wiesz, potem się jakoś wygrzebywali z płytkiego grobu i wszyscy we wsi brali ich właśnie za wampira albo za zombiaka, nie? No to było trochę takich przypadków.
1: I dobijali, ale to żyli byli. To byli ludzie, którzy w jakiś tam stan epilepsji czy jakiejś innej tam, nie wiem jak określić to, popadli jakiś taki hibernację. To nie zombie.
0: No ale ja myślę, że dałoby się stworzyć. Wiesz, no jest taki też film świetny swoją drogą na podstawie książki Droga, The Road. I tam jest przedstawiony też świat po jakiejś apokalipsie, która spowodowała, że świat po prostu już wymiera całkowicie. Są suche drzewa, było tak strasznie, że ludzie zaczęli popełniać samobójstwa masowo i bohaterami są ojciec i syn, którzy podróżują po ten wyniszczony, całkowicie wymarły już świat. I kanibale są dosyć liczni na ulicach, takie gangi, które po prostu trzymają se w piwnicy ludzi, kroją ich sobie na części i zjadają. I w sumie taki kanibal, który już nie ma żadnej empatii w sobie, jest totalnie zezwierzęcony, w cudzysłowie, bo zwierzęta aż takie może nie są straszne, okrutne, no to wiesz, to i ma jeszcze efekty tego kanibalizmu, bo to potem człowiek taki się robi jakiś pożółkły, schorowany od jedzenia ludzkiego mięsa, no to czy taki człowiek się tak bardzo różni od zombiaka, nie? Jakoś jest gorszy jeszcze i bardziej niebezpieczny, bo zachowuje inteligencję jakąś jeszcze. Jest szybki i zręczny, nierozłożony, ale jest jak zombie, zrobi z tobą wszystko, nie? Pokroi cię na kawałki i zje.
1: I przemoc seksualna jeszcze może się pojawić.
0: No.
1: Słuchaj, wiesz co, no, dlatego piję do takich obrazów generalnie, gdzie jest przemoc i gdzie się ludzi jakby to powiedzieć, no, nastawia przeciwko sobie, no bo zobacz. Wydaje mi się, że jednak inaczej. Na pewno ma to wpływ, czy masowo się ludzi nastawia pozytywnie do siebie, czy negatywnie. No bo jeśli promowałoby się postawy pozytywne, czyli tylko kooperacja, to nawet jeśli w takiej społeczności będą jednostki jakieś takie kulawe i stanowiące zagrożenie, no to ta większość stłumi te przypadki. A w sytuacji, kiedy się społeczeństwo nastawia przeciwko sobie, to dużo większe prawdopodobieństwo, podejrzewam, jest, żeby ci ludzie się przeciwko sobie, wiesz, nastawiali. Z byle powodu. Bo strach i lęk jest największym wrogiem i to on będzie decydował, że pochopne decyzje podejmiesz i kogoś ocenisz negatywnie, nie? Więc ja jestem zwolennikiem jednak tworzenia i nastawiania ludzi na kooperację. No to jest ciężkie i trudne, bo żyjemy w czasach egoizmu, wiesz, i wzajemnej zazdrości i wyścigu.
0: Ale przepraszam cię bardzo, gry komputerowe o zombiakach to promują bardzo kooperację, na przykład Left 4 Dead. Tam jest tryb kooperacji bardzo ważny.
1: Ale nie wiem, czy samo siedzenie przy komputerze już nie stanowi zaprzeczenia, wiesz, kooperacji, nie? Kiedy człowiek kontra maszyna jakby zaprzepaszcza możliwość współpracy, znaczy jakby relacji człowiek kontra człowiek.
0: Dziwnie się ludzie zachowują. Na mnie się kiedyś współlokator jeden obraził, bo nie chciałem z nim grać właśnie w Left 4 Dead i to w ogóle znielubił mnie przez to.
1: 60-latek dodaj jeszcze.
0: Nie, no młodszy.
1: No współlokator to nie sąsiad w sumie, mało kto ma tak zróżnicowanych współlokatorów. No bywa, dlatego ten świat ma dużo takich ciemnych stron, które mam wrażenie dominują rzeczywistość wielu ludziom, ludzi. No dobra, ale nie to było moim zamiarem, żeby tutaj pogrążyć w jakichś ciemnościach radiosłuchaczy i tą audycję dzisiejszą. Chociaż zombiaki to powinny pozostawiać jakiś taki lęk i powiew grozy, dreszcz.
0: Deus Vel Nazara pisze tu, nie ma to jak osoba oziębła seksualnie, a seksualna mówi ci, że seks jest B. Kurwa, każdy by chciał urządzić ten świat pod siebie.
1: Nie. Ja myślę, że trochę w skrajność popadasz.
0: To chyba do mnie było. Słuchajcie, ja nikogo do niczego nie zniechęcam. Mam prawo też jakieś swoje odczucia przedstawić, że dla mnie seks nie jest jakoś super mega istotny. A od razu taka wrogość tutaj do mnie. Jak ktoś jest, kto odbiega od normy, to zaraz to troszeczkę zaraz zajebać odmieńca, nie?
1: No ale trochę podobnie, no bo ty też dość nerwowo reagujesz. Deus Vel Nazara również dość nerwowo według
0: mnie. Ja nerwowo? Czemu nerwowo?
1: No w sensie, że, no to dobra, przepraszam. W tym sensie nerwowo, że dynamicznie tutaj do tego tematu i tak emocjonalnie podchodzisz.
0: No taki styl mam prowadzenia audycji, no. Nie lubię tak mędzić i a teraz chciałbym wam przedstawić swój punkt widzenia, oczywiście zdając sobie sprawę, że są wśród nas także tacy, którzy na tę sprawę będą, że tak powiem, patrzyli inaczej.
1: Napisałem do ciebie na czacie, bo nie mogłem się...
0: Jestem. No widzisz, to było właśnie to, gdybym tak prowadził, muszę jakoś dynamicznie...
1: Nie, no dobrze, spoko, słuchaj. Generalnie jeśli masz energię i chęci, to myślę, że ten temat można na łopatki rozłożyć, czy na prostsze części, czy jak to zwał. Bo on na pewno kreuje rzeczywistość, nie? To nie jest obojętna materia na nasz rozwój. Deus Vel Nazara coś na ten temat wie na pewno. Dobra, kończę. Dobrej nocy życzę. Dzięki za
0: wzajemnie,
1: rozmowę.
0: Wzajemnie, dzięki również. No to do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.
0: Co my tu mamy jeszcze z popularnych gier o zombiakach, oprócz tego Left 4 Dead, dosyć popularnego, to też fajna gra, bardzo właśnie na kooperację stawiająca, trzeba się uzupełniać tam, jeden rzuca bombami, drugi świetny strzelec, trzeci ten, i można się tam, co ciekawe, wcielić w zombiaków też, grając oczywiście w multiplayerze, w Multimassive. Nie, to nie jest multiplayer, a nie, bo Multimassive to już jest tak naprawdę jest dużo, nie? Chociaż nie wiem, już się gubię w tych terminach. No ale to jest właśnie fajne, że niektórzy gracze mogą być tymi zombiakami, którzy tam się czają na tych zdrowych. A tak właśnie, na tych zdrowych, czy to nie jest jakieś niepoprawne i nietolerancyjne i będziemy teraz walczyć? Szacunek dla zombich. Ktoś nawet kiedyś tak powiedział, że gdyby się zombie pojawili tutaj na ziemi, to lewica by się domagała poszanowania dla zombie i dla ich odmienności kulinarnych też. I nie wolno mówić, że zombie to jest potwór. To sam jesteś potwór, ty nekrofobie. O, nekrofobia właśnie to by było, zaraz się pojawiło. Nekrofobie, ty. Co my tu jeszcze mamy za gierki o zombie? No właśnie, ukazały się

Dead Island zawsze było trochę takie właśnie śmiechowe, trochę miało taki fajny klimacik, luźny dosyć. No i to wrocławski Techland zrobił. Plants vs. Zombies, słynna mobilna gra, gdzie rośliny walczą z zombiaczkami. Takie właśnie śmieszne też klimaty. Wspomniany Dying Light, czyli parkour. O, jest też, widzę, jakiś tutaj dodatek do Sniper Elite. Właśnie ponoć się nie mówi Elite, tylko Elite. Sniper Elite, Nazi Zombie Army, gdzie tu widzę, z zombiakami się właśnie strzelamy. Popularny temat. No i Dead Rising 2. Widzę, że jest tu też wymieniony. Czarny humor. Tak, to jest chyba ta gra, o ile dobrze pamiętam, gdzie tam całe fale zombie nas atakowały, całe hordy. My się tam gdzieś wspinamy na dach, a przy ścianach domu cała fala zombie, jedni wchodzą na drugich. To jest to? To jest to? Były też, była też do Dying Light'a chyba jakaś, czy dodatek, czy druga wersja, gdzie samochodem sobie popierdalaliśmy i rozjeżdżaliśmy tych zombiaków. No, zresztą w Dead Island też można było samochodem rozjeżdżać zombie. Chyba sobie pogram w wolnej chwili jeszcze w tego Dead Island, bo mam nawet gdzieś na Steamie. No dobra, to by było na tyle. Dzięki, że byliście. Przypominam, że tutaj fajne nowe są feature'y, na przykład kanał Nocne Radio Live, gdzie na przykład można sobie wczorajszą Teorię Chaosu już od rana odsłuchać. No, w tej chwili ona tam się edytuje, bo tam oczywiście było trochę wcześniej włączone nagrywanie, gdzie Klot jeszcze puszczał muzykę, to YouTube już tam się buntuje, że prawa autorskie, że to, że tamto. Ale to właśnie jest teraz wycinane, edytowane, więc film się przetwarza, ale z tego, co wyczytałem, można to nagranie sobie odtworzyć jeszcze w tej starszej formie, trzeba sobie tam kawałek przewinąć. No i często audycje będą w ten sposób nagrywane, retransmitowane dla tych spóźniarskich, żeby sobie mogli szybko potem odtworzyć. Zachęcam do... Jak zabraknie slotów na przykład któregoś dnia na Teorii Chaosu, to tam sobie można też przez YouTube'a na żywo też słuchać, oglądać, słuchać. Też jak teraz wejdziecie, jak coś gra, jak ktoś nadaje, to często już na stronie głównej jest włączony zamiast slidera, tych dużych obrazków, pojawia się czat i playerek, że uruchamiasz stronę główną Nocnego Radia i już ci gra radio od razu. Nic nie musisz wciskać i nie musisz się pytać, czy ktoś jest, czy ktoś nadaje, patrzeć do ramówki, tylko sobie gra od razu. I już wiesz, że coś się dzieje. Wiesz, że coś się dzieje. I co jeszcze? No i dziękuję za wasze skromne datki na radio. Skromne w tym sensie, że skromna ilość sponsorów troszeczkę, ale mam nadzieję, że jeszcze coś tam kapniecie tutaj na radyjko i rzucicie parę groszy. Zapraszam do działu Wspieraj. Tam znajdziecie PayPala, numer konta. Polecam, bo to w dużej mierze dzięki sponsorom tutaj się więcej dzieje troszkę, nie? Bo na przykład mi się więcej tu chce robić i mogę więcej czasu poświęcić, a nie tylko zapierniczać. A właśnie za chwilę będę tutaj dalej rysował zombiaki i roboty, bo taką teraz tu mam zajęcie. Poprawiał jedną stronę dla klienta i robił animacje. Mam bardzo dużo roboty, przez co się wszystko z Nocnym Radiem opóźnia, tak? I to nie jest to fajne, ale niestety, no, muszę jakoś przeżyć i zapierniczać. Ale wszystkie datki mile widziane i jak będą jeszcze jakieś datki teraz, jak coś rzucicie, to gwarantuję wam, że będzie więcej audycji z mojej strony i że będą ciekawsze, bo będą. Mam na to pewien sposób, żeby były ciekawsze, bardziej klimatyczne, bardziej elokwentne i lepiej przygotowane troszkę. Więc opłaca się. I niedługo będzie to wszystko ze sponsorami też poprawione, będzie lista sponsorów, będzie wygodniejsze sponsorowanie, że tylko się tam kliknie na przycisk, jeszcze nie do końca tam wiem, jak wszystko, co jak zrobić.
ale tutaj potrzeba może

mi pomoże, też tutaj się zaoferował, że pomoże z tym i owym, też troszkę tutaj robi różnych rzeczy i fajnie jest, dobra, damy radę, trzymajmy się ramy, to się nie osramy, jak to mawia Claude Monet, nie, on tak nie mówi brzydko, przepraszam. No i co? Ale ziombi, rzekł Rick Grimes, wychodząc z domu w grudniu. Taki suchar na koniec. Strasburger wali suchara na dzień dobry, a ja na do widzenia. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnej audycji. Cześć.

0: I witam Was gorąco i serdecznie, kochane nocniki. Wasz przebiegły Zenon ma dzisiaj bardzo, bardzo złowieszczy plan i bardzo, bardzo cichą myszkę. No jak na razie tylko 7 osób. Nie będziecie słyszeli, jak klikam. O, i nie będziecie słyszeli. Teraz klikam, klik, klik, klik, klik, klik. Zgodnie z moim żebraniem, w końcu po kopnięciu w jaja przez panią Gosię, wziąłem i zakupiłem cichą myszkę. Ale to nie jest clue programu. No, ten wielki suspens chyba wielu z was nie usłyszy. Zbieracie się, zbieracie. Dobra, dobra. Mam dla was niespodziankę, która wiem, że się wam spodoba. Temat jest gruby. Temat jest niesamowicie gruby, który będzie tematem na wejście, ale jak to w Nocnym Arku, trzeba kogoś do współprowadzenia. I teraz ja wiem, że od paru dni się my zastanawialiście, co z pewną osobą, i nie chodzi o mnie bynajmniej, ale tak stwierdziłem, że jak dam Eskimosów w tytule, to naszych lokalnych antysemitów zainteresuje i się dużo nie pomyliłem. Następnie jednemu naszemu Eskimo-sceptykowi powiedziałem: to będzie temat, który ci się spodoba. Będę ostro jechał po kościele. No to odpowiedź była: współprowadzimy. No to współprowadzimy. Hej.
1: Hej, co ty? Zuch jesteś? Hej. Witam, witam serdecznie. Tak, tak. Czyli co, to ja mam być tą niespodzianką? Co to za niespodzianka, panie? To żeś narobił smaka, a tu zwykły krawiec. No tak, dzisiaj prowadzimy razem. I Zenon nie wszystko powiedział. Nie powiedział, że... Zwróciłem delikatnie uwagę na fakt, że Nocny Marek jest audycją prowadzoną zawsze w duecie jakimś i że jak sam przyjdzie, to będzie bardziej coś innego, jakaś koza z nosa tam nocna, a nie żaden Nocny Marek.
0: No, to może być, nie? A tu klikanie, kurcie, które słyszałeś, to było klikanie krawca.
1: A cwaniaczek ma teraz myszkę bezklikową. No, a moją słychać?
0: Nie, ale posłuchaj. Słychać, twoją słychać. A teraz posłuchaj mojej. Daję tak naprawdę blisko, nie?
1: Wiesz co? Twoja ma przyjemniejszy dźwięk, taki mlaskający, który mi się kojarzy. Milszy taki dla ucha jest.
0: Ale to wiesz, to było stricte przy tym, przy mikrofonie, nie? Tylko teraz jak na przykład klikam, to chyba nie słychać.
1: Nie? A teraz nic nie słychać. A ty widzisz, jaki cwaniaczek ma radiową myszkę.
0: No, o, profesjonalną. Nie, ja nie będę tutaj rzucał nikami, bo może Bajditer sobie nie życzy, ale znam osoby, które zebrały 170 zł na myszkę bezklikową, po czym przestały prowadzić radio. No, cóż, mam nadzieję, że kiedyś wróci i nie będzie słychać jego myszki.
1: No, to miło z twojej strony, że masz nadzieję, że wróci. No, ja oczywiście też mam taką nadzieję, ale myślałem, że między wami to tam się... To jest jakaś tam lekka spinka, że się o coś popstrykaliście. No, tym bardziej miło, że chciałbyś jednak, żeby wrócił Bajt. No, Bajt, pewnie. Bajt, jak słyszysz, to weź tam ogarnij dupę i wracaj do Nocnego Radia. To jest radio twe, a nie jakieś tam...
0: Kontestracje podupadłe.
1: Już nie będę mówił, już nie będę reklamował.
0: Przez rynek zweryfikowane negatywnie. I w ogóle jak tak patrzę na Discordy, te różne kontestacje na przykład zobaczyłem, to tam się nic nie dzieje, jest kompletna padaka. Na Discordzie Nocnego Radia to w ogóle jest bontą, kulturka i w ogóle. Co prawda dzisiaj, jako że mam nika od znanego stoickiego filozofa, zareagowałem bardzo w charakterystyczny dla siebie wyważony i spokojny sposób na właśnie tego dzisiejszego tytułowego newsa i zjechałem jednego naszego słuchacza, który był święcie przekonany, że cała sytuacja miała miejsce 600 lat temu. Z góry się tutaj, panie Ratuszku, przepraszam, bo faktycznie to, że ja tam mam ciutek jakąś większą wiedzę o historii Ameryki, to nie znaczy się, że jacyś inni ludzie mają jakąkolwiek, no bo na ogół to chyba nie mają w ogóle żadnej wiedzy na temat, a ja mam tylko malutką.
1: Jak nie mają? Bitwa pod Grunwaldem 1410. I co, łyso?
0: Ja mówię o Ameryce.
1: Aha, myślałem, że tu zarzucasz komuś, że nie ma wiedzy historycznej.
0: No. I ten... gruchnęła w polskich mediach, jest lata taka informacja, że stała się wielka tragedia. Przerażająca tragedia. Ludzie w komentarzach po prostu mówią, co za bydło, lewactwo i syf i Saigon. Mianowicie pomniki Jana Pawła II są dosyć masowo w Kanadzie deptane. Niszczone, rozwalane i tak dalej. I nawet kościoły podpalają.
1: Ja słyszałem tylko o tych kościołach, news z pomnikami naszego wielkiego robaka mnie jakoś ominął.
0: No szukajcie, a znajdziecie, jak to mówią katolicy. No i to mnie zastanawia, nie? Że w Polsce, w mediach, przynajmniej w mojej bańce, ale mam też dostęp do innych różnych baniek, i to takich prokatolików, to w nagłówkach, i w snippetach, i w ogóle w całym temacie, a czasami nawet w całym tylko artykule, jest tylko i wyłącznie o tym, że są ataki na kościoły i pomniki katolickie w Kanadzie.
1: A już wiem, czemu mnie ominęła ta część wiadomości, która traktowała o pomnikach, no bo to w eskimowskiej gazecie było, a tam się kawałek przeczyta, a dalej jest, musisz pan zapłacić, żeby się więcej dowiedzieć, wiedza kosztuje. Ja nigdy tam dalej nie czytam, bo nie mam abonamentu, premium w eskimowskiej gazecie. No.
0: Podrzut potrzeby on ma.
1: A potrzeba wszystko ma. O, proszę, niespodziewany telefon.
0: Tutaj już mi Soros Zenon. Okej, okay, dobra, czekaj. No, i ten. I spokojnie. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Napiszcie na czacie. No, jest to. A wejdźmy sobie na jakiś ścierwnik taki polski.
1: Yeah. No właśnie. I dosyć szybko dowiemy się. Dlaczego ludzie są tak rozgniewani? I tu przypuszczam, że możecie się domyślać, bo chyba każdy, kto ma przynajmniej te dwie klepki, znaczy nie brakuje mu piątej i ma więcej niż jedną szarą komórkę. Jego szara komórka nie jest jedynaczką. No, to się domyśla, dlaczego ludzie mogą być wściekli na kościół, prawda?
0: No.
1: Chociaż nie wiem, czy to takie łatwe do domyślenia się w tym przypadku.
0: Chociaż na WP nie, na WP znalazłem. Zbrodnie na dzieciach. O, jest, o. Tak, zaczęło się inaczej. Masowe groby dzieci odkryte w Kanadzie, ataki na kościoły i pomniki. Taka ciekawostka dla was, żeby dać malutki rys historyczny, bo nie miałem czasu, żeby ten temat jakoś wybitnie dobrze zgłębić. To była też taka znana w środowisku ateistycznym informacja. Mianowicie od 1899 roku do 1997, czyli jeszcze za naszego życia, główną władzę nad szkolnictwem, szczególnie takim z internatami, w Kanadzie miał Kościół katolicki. To tam w zasadzie była wręcz absolutna władza. Z racji tego, że wchodzę tak z marszu, więcej szczegółów wam nie powiem, ale uwierzcie mi, jest tego więcej, tych różnych skandali i tak dalej, to Kanada się zeświadczyła troszeczkę jak Irlandia właśnie przez to, że Kościół miał za dużo władzy. I wyszły te pierwsze skandale związane z tą edukacją przez Kościół katolicki prowadzoną. No i najgłośniej się stało teraz ostatnimi czasy o tym, o lokalnych First Nations, oni na nich mówią Kanadyjczycy, czyli lokalni Indianie, jakbyśmy to powiedzieli, niepoprawnie politycznie. Eskimosi też niepoprawnie politycznie, czyli inaczej Inuici głównie, choć nie tylko. No, znaleziono najpierw w Saskatchewan, jeśli mnie pamięć, mieli 215 grobów nieoznaczonych dzieci, czyli dziecko zmarło, nikt tego dalej nie zgłosił, a później to 751 w innej prowincji. Ogólnie szacuje się na chwilę obecną, że Kościół katolicki posłał do piachu w XX wieku 6 tysięcy dzieci. I nikt za to nie odpowiedział.
1: Ktoś może powiedzieć, że na tle różnych innych statystyk, no to co to jest, 6 tysięcy, zaraz ktoś powie, że w wypadkach to umiera, ale spróbujcie tak po prostu spojrzeć na to jak człowiek, nie? Każde jedno dziecko to może być wielka tragedia, zniszczone życie. A tutaj no liczby są na tyle duże zawsze we wszystkich tych przypadkach kościelnych, że zdecydowanie nie jest to jakaś norma, jakaś i ciężko to skwitować takim stwierdzeniem, że wszędzie tak się źle dzieje. Owszem, wszędzie się źle dzieje, jak czytamy o teraz też mi gdzieś mignął news o jakimś domu uzdrowiskowym też, do którego wysyłano dzieci. No i chyba też takie dzieci, które nie mają komu się skarżyć.
0: To w Niemczech z kolei. Tak? To z kolei w Niemczech.
1: Tak, no. Mhm. No i też
0: wtedy... Też wyszło, że do lat 80. w Niemczech było znęcanie się nad dziećmi, też przypadki śmiertelne, jeśli mnie pamięć nie myli. I ja myślę, że ten temat zdechnie. Tak samo jak zdechł temat tego, że w Niemczech też do lat 80., jak nie lepiej, ustawowo wysyłano dzieci do życia z pedofilami. I oczywiście, kto by się spodziewał, były gwałcone.
1: Tak, no właśnie jakaś zakonnica sprzedawała dzieci dla zboczeńców. Jakaś matka przełożona niejednokrotnie. No i... No, zakonnice lubią się znęcać.
0: Czekaj, kończymy audycję. Kończymy audycję. Lucky 13 napisał, a w aborcji to umiera więcej. Dobra, okej, masz rację, kończymy. Nara!
1: Nie, no, jeszcze nie uciekamy. Ja szanuję inne zdania. Słuchajcie, możecie starać się bronić tego kościoła, jak tak bardzo chcecie, na przykład, tylko jakoś z głową to róbcie, a może nie tak na zasadzie, że trzeba bronić swojego, nie? I nie kalać własnego gniazda i myśmy są chrześcijany, wszyscy, za Krawca też mówię i za Zezona chciałem powiedzieć. No, nie, no słuchajcie, gramy na serio. Były przypadki te siostry Magdalenki, które wychowywały niesforne panny, które się dopuściły czegoś tam, no takie jakieś ośrodki wychowawcze, nie? Też w Irlandii Kościół miał monopol. Też okrutnie były traktowane te dziewczyny, wykorzystywane do pracy niewolniczej, poniżane, wyśmiewane. No i te masowe groby właśnie w Irlandii. I tutaj też, no, ktoś może powiedzieć, co to jest, 700 tam szkielecików, nie? A tu 300, tu 700. No takie są tym razem statystyki, ja myślę, że to może...
0: Kościoły piękne palą, rozumiesz? Czy to jest, czy zabijanie dzieci to jest powód, żeby palić kościoły?
1: No, kurczę, to jest... Czy to jest właściwie ciężki temat? To jest lekki temat. Znaczy, gdyby ludzie myśleli normalnie, to dla mnie to jest oczywiste, jak traktować taką instytucję, która się dopuszcza. No, można się...
0: Co polecam? Wypisać się. Po prostu zostańcie, wierzcie w tego Boga, ale po prostu demonstracyjnie się ludzie wypiszcie, bo o tym Jasenowaczu robiliśmy, jest kwestia tych sióstr Magdalenek, jest kwestia tego, teraz znowu kolejny jakiś tu dupny pan biskup wyszedł i powiedział, że no mamy dokumenty na temat pedofilii w kościele i nie damy ich i co nam pan zrobisz. I ja osobiście bym nie mógł być członkiem takiej organizacji. No po prostu zwyczajnie bym nie mógł, nie? No nie.
1: Chyba nikt, kto nie chce przykładać ręki do zła. No, poczytajcie sobie może Biblię, to ona powinna być dla was chyba najważniejsza i tam jest jasno powiedziane, że cokolwiek zrobicie najmniejszemu, jednemu z tych najmniejszych, to tak jakbyście mi uczynili, to mówi Pan Jezus wasz, nie? Pan, albo kto będzie tych właśnie najmniejszych, jak je tam było użyte słowo? Możesz mi podpowiedzieć?
0: Gorszył.
1: No. No to chyba to jest takie gorszenie deluxe, nie? Gorszenie na 1000%. To ciężko chyba gorzej kogoś zgorszyć, nie? Takie dziecko, nie?
0: Na śmierć zgorszyli.
1: Tak, no właśnie. Wiesz, ja akurat mówię teraz o innym takim gorszeniu, no ale to właśnie,
0: to wiesz, mało takich
1: jak słusznie gorszeń. Jak słusznie zauważasz, ciężko bardziej zgorszyć niż zgorszyć na śmierć, nie? Albo zgorszyć i zabić. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Ja to tak widzę, z tego co czytałem, z tego co tam się dowiedziałem, zawsze jest ten sam schemat. Kościół dostaje masę hajsu na opiekę nad tymi dziećmi, żeby im kupować leki, żarcie, no i oczywiście wędruje lwia część z tego gdzieś tam do kieszeni tłuściochów w sukienkach, tych obrzydliwych, pysznych, grzesznych, chamskich, głupich pasibrzuchów, którymi właściwie tak się brzydzę trochę. Co jest bardziej obrzydliwego niż taki ktoś, kto, wiesz, kto sam ma naprawdę grubo za uszami i poucza innych jeszcze, spasiony, kłamliwy, chroni przestępców, zboczeńców, zależy mu tylko na kasie. Jaki może być gorszy człowiek? No, a może się znajdą tacy, którzy będą bronić tutaj jakoś, nie? No,
0: Superbergas pisze, czemu się wypisywać od razu? Może uda się jeszcze coś z tej religii dobrego wyciągnąć, a kościoły spalić. Tak średnio kumam ten przekaz. Znaczy, powiem tak, palenie kościołów to ja nie zachęcam w żadnym wypadku. Nie? Ja rozumiem, że ci ludzie nie wiedzą, co zrobić innego, żeby im poszło w pięty i się czują bezsilni, bo faktycznie mocodawcy i ci ludzie, którzy to już są na emeryturach gdzieś w kurortach albo nie żyją. I to jest taki prosty sposób, żeby im fizycznie dopierdolić. Szkoda mi dorobku tych ludzi, którzy w ten kościół swoją siłę wrzucili. Jakbym miał taki kościół malecki spłonąć, czego kurwa w żadnym razie bym nie chciał. Wiesz, no nie. Rozumiem, że to jest trochę niefajne, natomiast co ci ludzie mają zrobić, nie? Co ci ludzie mają zrobić? Moi ludzie są bezsilni wobec tego, a czy z tego kościoła da się coś dobrego wyciągnąć? Ja od pewnego czasu troszeczkę się wstrzymałem z atakami na kościół, nie wiem na ile to słychać w tym moim przekazie tutaj medialnym, bo jestem przerażony tym, co robi ta nowa religia ekologizmu, jak to mówiłem wcześniej niż ksiądz biskup, grecizmu i tak dalej, genderów, LGBT i tych innych, ta nowa religia świecka, co ona wyprawia, o niej też kiedyś powiem. No muszę powiedzieć, że nie podoba mi się, nie? Nie podoba mi się to bardzo i myślę, że lepszy stary wróg niż nowy. Superwelkas pisze, sponąć metaforycznie odłączyć religię od kościoła, czyli tak zrobić podejście japońskie, tak? Że tylko tradycje zostawiamy i jakieś tam podstawowe wskazówki moralne, ale jakoś nie dajemy im za bardzo władzy. To by było idealne rozwiązanie moim zdaniem, tak? Żeby nie dać się tak jak Japończycy chwycić w te nowe chore mody, nowe religie, a te stare nasze tutaj lokalne tak jako tradycję tylko szanować, nie? Ale nie brać ich jednocześnie zbyt poważnie i broń Boże nie dawać władzy nikomu, kto jest z jakiejkolwiek sekty religijnej. No to by było idealne, ale to się nie uda, bo ci ludzie są zbyt przyzwyczajeni do władzy. Zobacz, wszystko się krawiec teraz sypie, co chwilę wychodzą coraz to większe siupy i ci ludzie mają czelność powiedzieć, mamy dowody i co nam pan zrobisz, nie damy ich, nie? Pałuj się.
1: No to wszystko jest strasznie plugawe, zepsute, ale mogę tak po biblijnemu do was, do osób wierzących, do katolików, no, wiem, że na pewno się znajdzie tutaj kilka takich osób, to mogę tak powiedzieć, czy lepszy jest zaprawdę kosz pełen, wielki kosz pełen zgniłych winogron, czy garść pysznych, smacznych, no i no to tak a propos tego kościoła, który by oczywiście nie był, gdyby no, go zmarginalizować, gdyby pozbawić go przywilejów, on nie będzie może taki silny, ale co wam z tej siły? Czy wasza wiara na tym coś zyskuje tak naprawdę? Czy oprócz tego, że jest więcej hajsu, coś tu przybywa? A przecież są ludzie, którzy się organizują nawet na... sami sobie budują jakieś kapliczki. To wszystko nie zginie. Można, niektórzy w mieszkaniach robią sobie takie spotkania religijne, gdzie sobie czytają Biblię. Czy to nie jest kwintesencja? Czy to nie jest to kultywowanie tej wiary, tak jak to robili pierwsi chrześcijanie? W tym, nie wiem, nagle wasze życie mogłoby się fajnie odmienić i stwierdzilibyście, kurde, to takie to wcześniej to drętwe było i nic mi nie dawało, a nagle poznaję nowych ludzi, zastanawiam się nad Biblią, każdy ma coś do powiedzenia, nie? To może być to. I to może wyjść tylko na dobre. Po co wam jakiś biznesmen jeszcze do tego, który twierdzi, że tylko jak mu zapłacicie, to będzie to wam coś załatwi, cwaniaczek jeden u tego Pana Boga.
0: No to troszeczkę wynika z takiej religijności. Ten zakład Pascala w wersji uproszczonej jest bardzo taki, wiesz, zakłada, że Bóg to jest półgłówek, nie? Który nie wie, że go gdzieś ciula robił i wierzył na niby. No nie wchodzimy może w te szczegóły, bo pójdziemy w to pierdzielenie co zawsze, nie? Ja bym tutaj jednak mimo wszystko wrócił troszeczkę do meritum, nie? I do tego, jak to wygląda. Tak samo przeraża mnie niesamowicie to, jak wyszło, że ta skala zbrodni i pedofilii wykonanych przez polski kościół jest tak ogromna, tak porażająco gigantyczna, że kościół nie chce jej pokazać opinii publicznej. Nie? Mając przychylny rząd, mógłby to udać do przychylnej opinii komisji tej, tak, która cały czas siedzi, obraduje, bierze kasę, ale nic jeszcze nie wykazała, nie? Mimo, że wiemy, jak jest. I co? I ludzie z tym nie mają problemu. Wiesz, różnica była taka w Irlandii, że jak ta analogiczna sytuacja się pojawia tam, to ludzie się z kościoła wypisali, poszli, powiedzieli dziękuję, do widzenia. W Kanadzie dokładnie to samo, nie? W Polsce... echo.
1: Biblia mówi o ludziach bez serca. Jest tam taki fragment o ludziach bez serca, o grzesznikach bez serca. I zastanówcie się, czy bez serca będzie w tym przypadku ten, który się odżegna nomen nomen od tej instytucji kościoła i będzie we własnym zakresie sobie wiarę krzewił, kultywował. Czy bez serca jest ten, kto przykłada właściwie rękę do tego wszystkiego, bo finansuje, udaje, że nic nie widzi, to chyba ten drugi jest jednak bez serca. To jak chcecie być uważani za chrześcijan, to nie możecie być bez serca.
0: Jak się kiedyś zastanawiałem, jakie są scenariusze jakie są scenariusze tego, gdyby był Bóg, nie? No to tak sobie myślę, że jeżeli faktycznie był taki moralny, doskonały i tak dalej, i patrzę na ten świat, to kontekst by był taki, że no, stworzyłem te różne religie i tak sobie myślę, to jest dla was test, nie? Niby tu taka mądrzejsza od was istota i lepsza stworzyła religię, tu się, tobie się wylosowała ta, tobie tamta, ale w gruncie rzeczy ja cię sprawdzę faktycznie, czy jesteś taki kurde mądry, dobry i tak dalej. I tą najlepszą drogą okaże się pokazanie środkowego palca każdej religii, nie?
1: Albo najgorzej, albo ta religia właśnie, która niby rzekomo jest najbliżej tego Boga, no, tam różne odłamy chrześcijaństwa, to tak naprawdę to jest taki boży żart i podpucha taka, że patrzyłeś tylko na etykietkę, a nie patrzyłeś, o co tak naprawdę mi chodzi i wykazałeś się głupotą, nie okazałeś serca. Ważniejsze były dla ciebie plugawe jakieś sprawy, pieniądze i tak dalej, władza, niż to, co najważniejsze, i dałeś się jakby tak zrobić wciula. Bóg się okazuje takim mega trolem, trolem troli, który stworzył niby własną religię, a to jest taka, wiesz, takie wysypisko dla tych grzeszników jakichś najgorszych.
0: No, możliwe, nie? Dla takich prostszych ludzi, którzy jednak są, albo im jest, wiesz, żeby sprawdzić, czy ktoś jest wygodny i woli na prosto, jak jest inteligentny i moralnie jakiś czuły, albo wręcz przeciwnie, cwany i to wykorzysta, jak jacyś tacy, wiesz, agenci typu Opus Dei, nie? Bo to nie mam szczególnie tutaj dobrej opinii o tych różnych jezuitach i Opus Dei, nie? To uważam, że to są przerażające formacje i się ich boję. No ja się ich po prostu boję, nie będę tu skakał, boję się ich bardzo.
1: No, jeszcze od biedy moglibyśmy dyskutować sobie o tym, czy właśnie, czy no, jak podejść do takich zagadnień jak rozwód, eutanazja i tak dalej. O tym jeszcze można dyskutować, no ale krzywdzenie tych najmniejszych, skupienie się na kasy, ciągle słyszymy, a to jakiś proboszcz, który się opiekuje cmentarzem, nie chce tam wpuścić, żąda od każdego pieniędzy, nawet jak ktoś chce wyremontować za ostatni hajs komuś bliskiemu na grobek, to jeszcze musi do łapy 200 za otwarcie bramy dać księdzu. No to jest podłość. To jest podłość. Kurde, i to jest na każdym kroku tak się zachowują ci ludzie.
0: Widziałem gdzieś tą labilność moralną a propos tego, bo to jest temat, który musimy kiedyś, tak wiesz, poza podziałami znowu usiąść i go przygotować we dwójkę, bo chyba tylko my do tego jakoś dojdziemy. Że mianowicie dzisiaj widziałem na Wykopie kompilację z żywotów świętych, ale konkretnie brytyjskich świętych. To są święci, którzy ewidentnie są z czasów tych, jak to się mówiło, romańskich na wyspach, tak? Że tam Rzym już się jeszcze był, ale już się wycofywał i żywoty świętych były na temat tych delikwentów. Te, nie przytoczę wam imion tych świętych, bo wiecie, jakie są tam Humprfre, Atefulf, Dupulf, nie? I tak dalej. Mianowicie tam w trzech czy czterech przypadkach po prostu błogosławieństwem było to, że kobieta przestała być w ciąży, czyli miała miejsce skrobanka, tylko taka ezoteryczna duchowa, nie? W nagrodę na przykład kobieta została wyskrobana, nie? I to był żywot świętych, który opowiadano i lansowano katolicyzm na wyspach.
1: Ci święci katolicy, oni nie wytrzymali próby czasu. W dawnych czasach być może mogli być jakimś wzorem, archetypem, który i tak no, dziwnie wypada, tacy jakby wszyscy, jeden się wsławił tym, że się nigdy nie mył, trzeci się dał zabić za wiarę, no tacy dziwni ci święci, w ogóle jakieś dziwne opowieści, święta Matka Teresa, święty Jan Paweł II, dla którego ważniejsza była instytucja kościoła i chronienie jej niż dobro ludzi, to mają być wzory jakieś wielkie?
0: Przypomnę po raz enty, że co do Matki Teresy zlikwidowano, nie wiem czy tymczasowo, czy na stałe, ale to była jedna z tych rzeczy, która mnie już tak do końca odrzuciła od kościoła. Takie ostatnie atomy, które po prostu widziały w ten czas jakieś dobrą, a to było już ładnych parę lat temu. Była taka sytuacja z matką Teresą, że Christopher Hitchens, nieświętej pamięci, zmarł na raka przełyku bodajże, czy tam krtani, bukterier ateizmu. Jego brat, jeśli się pamiętam, jest zupełnie po drugiej stronie. Mianowicie Christopher Hitchens to był taki amerykański, brytyjskiego pochodzenia dziennikarz, który jechał tak ostro, że głowa mała, nie patyczkował się, jak sobie wyobrażacie człowieka, a teraz do muzułman, no to on pojechał do muzułman i też ich pojechał jak burę suki.
1: Do muzułmanów.
0: No, nie, on się nie patyczkował z nikim, nie? Poprawność polityczna to zrobił jej, wiesz, kupę na czole. I wiesz, pojechał wszystkim równo i był adwokatem diabła. Z tego co wiem, na chwilę obecną ostatnim. Był adwokatem diabła matki Teresy. Czy jak ona się tam nazywała, tam Bilbao, Tralolalo, na serio, nie, ale użyję jej przestępczego...
1: Ksywki.
0: Przestępczej ksywki,
1: ksywa.
0: Nie? No i to pani matka Teresa została prześwietlona przez Christophera i często jej się okazało, że oczywiście mafia, kasa brudna, ci ludzie tutaj umierali, kurde, na AIDS, na żółtaczkę, B, C, A, w tych różnych rzeczach rozpierdol totalny, paracetamolu im nie dawano. Ona oczywiście najlepsza klinika, co zresztą powtarzasz. Ale to ciekawe, z listów wynika, że ona tak no nie szczególnie w tą Bozię wierzyła, nie? Dla niej była ważniejsza organizacja niż Bozia i tak dalej. I ogólnie zebrał na nią taki bagaż dowodów, a za to mu płacili, że Jan Paweł II stwierdził, dobra, ja wiem, to oczywiście, bo Kościół katolicki to jest pismo, objawienie i tradycja, nie? To są filary Kościoła katolickiego, więc Jan Paweł II stwierdził, że chuj tam z tradycją, nie potrzebujemy adwokata diabła, spierdalaj, nie? No i tyle, nie? I wyłączył z tego procesu beatyfikacji i kanonizacji adwokata diabła. Bo nie.
1: Ciekawie.
0: Bo znalazł za dużo.
1: No tak, no tak to właśnie jest. No, a jak robiono te wyliczenia, to okazało się, cały dokument o tym jest. Widziałem kiedyś na YouTube. No to jakakolwiek fundacja, którą uważamy za złodziejską, która sobie wpisuje w koszta tam połowę zabiera, nie, na swoje różne tam rzeczy, a połowę oddaje, no to Kościół tutaj i Matka Teresa pobili wszystkich, bo tam jakiś ułamek szedł, jakaś, no taka dziesięcina, jedna dziesiąta szła na tych biednych z tego, co ludzie wpłacali. Matka Teresa bardzo jej to odpowiadało, że dużo z tych pieniędzy szło do Watykanu i za część tego budowano jakieś świątynie jej imienia. Ona była taka bardzo próżna, bardzo ją cieszyło, że jest właśnie wywyższona, że będzie jej imię wyryte na kamieniu. To na tym jej bardzo zależało. No to obrzydliwość, a nawet nie wiem, czy mi się chce o tym gadać. W ogóle taki dałeś temat dzisiaj, dramat Eskimosów. Myślałem, że powiesz o ustawie, o zmianach w prawie administracyjnym.
0: Wiedziałem, to będzie bajt. Tak mówię, potrzebowałeś tam i ustaw audycję tego, nie? Tam temat, dramat Eskimosów, bo wiedział, że będzie o Kanadzie, nie? A mówi, a nie Induitów? A ja na to, nie, no, Eskimosów, żeby antysemici pomyśleli, że chodzi o Żydów.
1: No właśnie, i wygląda na to, że rząd, który oskarżany jest o bycie rządem eskimoskim, nasz rząd, że tam co drugi to Eskimos, no to uchwalili takie zmiany w prawie, że zamknęli drogę do uroszczeń, jak to niektórzy mówią. Roszczenia, mienie bezspadkowe, no bardzo to zostało ograniczone i utrudnione, a być może i jest to taki sposób na to, żeby nie płacić tych gigantycznych odszkodowań. Słynna ustawa 447, tylko nie wiadomo, czy to nie jest za późno właśnie, no bo już Trump podpisał różne tam dokumenty i Stany są jakby tak, no już Stany sobie za nas jakby zadecydowały, że mamy
0: to
1: zapłacić.
0: Nie mamy obowiązku tego respektować, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, oni tylko te dokumenty wynika, że oni będą wspierali żydowskie roszczenia, tyle. Natomiast problem jest taki, że i tutaj mówię nocnikom, bo wiem, że jesteście po całym świecie rozrzuceni, ale głównie to tam wiadomo, Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, jest więcej niż jedna osoba. No, bierzcie pod uwagę, że w tej ustawie właśnie jest wszystko zrobione tak, żeby podatek spadkowy, i to nawet 75%, płacili spadkobiercy, którzy nie są Polakami, nie mają polskiego obywatelstwa. Więc jeżeli będzie sytuacja, że wasze dzieci lub wnuki nie będą miały polskiego obywatelstwa, a na przykład wy macie jakiś dom, dworek, cokolwiek w Polsce i zajdzie odpowiednia konfiguracja spadania z rowerka, to te dzieci będą musiały kurewski podatek zapłacić za to, za ten spadek. Miejcie to z tyłu głowy. Więc pilnujcie tej sytuacji. No, jeżeli możecie, to tak, też pochytajcie to obywatelstwo tym dzieciom bądź wnukom.
1: Bardzo czujnym trzeba być, żeby nie wpaść w jakieś sidła zastawione przez państwo, które liczy, że albo się nachapie na podatku jakimś od spadku, albo że przejdą jakieś długi. Tak po prostu wszędzie dzisiaj, no takie jest życie. Banki, państwo, wszyscy na nas jakieś sidła zakładają i próbują nas wpuścić w maliny. To tak nie powinno być.
0: No i wiesz, to jest takie jeszcze wszystko pod płaszczykiem prawa, umów, kontraktów i wolnego rynku, nie? Bo przecież mogłeś czytać, nie? A wszystko jest tak zawoalowane, tak popierdzielone, że, no, że tylko, wiesz, trzeba mieć złą wolę, bo być idiotą, żeby twierdzić, że nie, przecież tu jest jasno napisane. Kurwa nie jest, nie? I tak samo te umowy kredytowe, nawet nie trzeba frankowej tak naprawdę, nie? Zwykły kredyt konsumencki czasami ma takie haki, że głowa mała, nie? Albo ubezpieczenia, czy coś takiego. No, czy to jest jakaś uczciwość? Wiesz co, ja ostatnio słuchałem Joe Rogana po dużej przerwie i kobieta się wypowiadała na temat sytuacji ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych, że są rejony, które są praktycznie w 100% przejęte przez ogromne korporacje. I tam w zasadzie jedyne, co możesz robić, to tak pracować na przykład w Amazonie. Nie? Tylko, że Amazon na przykład ma politykę, że po 3 latach zwalnia pracownika, jaki by zajebisty nie był, po 3 latach zwalnia, bo tak powiedział Bezos, nie? Bezos powiedział, że ludzie po 3 latach się robią leniwi. I to jest, kurwa, aksjomat, nieważne jaki jesteś dobry, po 3 latach wypierdala pracownik szeregowy Amazonu. Koniec. Mało tego, Bezos też powiedział, że nie wolno takich ludzi awansować, nie? To jest inna sprawa niż na przykład w Walmartie, gdzie tam większość kadry kierowniczej to są ludzie, którzy zaczynali od zera, nie? Od mycia podłogi. No, ale to są skutki korporacji, nie? I w takich sytuacjach ja mam poważne wątpliwości co do bronienia świętej reguły własności, wolnego rynku i tak dalej, nie? Mam ogromne wątpliwości.
1: No, mi się wydaje, że po prostu to nie powinno nam przysłaniać, no, że pewne idee i zasady, które ogólnie są zdrowe i praktyczne i dobre, to nie powinniśmy w nie wierzyć ślepo i być fanatykami wolnego rynku, prawa własności. Są czasami wyjątki, czasami można coś wykorzystać przeciwko nam. Przecież to jest normalne. Tak to w życiu ze wszystkim jest, nie? To wielka filozofia.
0: Dokładnie, tak samo w drugą stronę. Państwo i to wszystko też można wykorzystać przeciwko nam, tak? Ile było nadużyć w PRL-u? Sklepy partyjne, gdzie tylko jak byłeś członkiem partii miałeś wejść, przyszedł, kurde, albo ogródki działkowe tylko dla kolejarzy, tylko dla lekarzy, tylko dla, kurde, górników, tylko dla hutników, tylko dla pocztowców. To jest, kurwa, aberracja. To jest chore, nie? Jak w systemie, który miał być egalitarny, mogą być takie kastowe podziały? No to jest niepoważne. I wiesz, i wszyscy mówią, okej, okay, normalne, super, wow, mam, kurde, górniczy domek, oh, oh, oh.
1: Nie? Po prostu nie można dać za dużych przywilejów żadnej stronie, żadnym, no ani państwu, ani kościołowi, ani komukolwiek, bo urośnie w siłę i zacznie nas wykorzystywać, zacznie nas przywiązywać do siebie, uzależniać nas od siebie. Każda instytucja, popatrzcie jaką mamy sytuację w Polsce, mamy tyle urzędasów, że się zrobiła urzędasokracja i różni ludzie będą teraz się starać, żeby jeszcze więcej było tych papierów, żeby więcej było różnych praw, zakazów, nakazów, papierzysk, dokumentów, na wszystko. No i mamy krainę jak u babcia Chmiela w Tytusie, taką urzędasokrację, nie? Była taka jakaś kraina, gdzie wszyscy
0: zawsze
1: mieli pieczątki
0: zdania,
1: zamiast głowek.
0: Zawsze byłem zdania, że urzędasy, kasta urzędnicza to Unia narzuciła, faktycznie, to prawda, to Unia odpowiada za budżet urzędników i budżetówki i tego, co niby formalnie budżetówką nie jest, a praktycznie jest. Nie będę wchodził w szczegóły, o co chodzi. Zawsze byłem zdania, że zamysł tego wszystkiego był taki, żeby stworzyć klasę społeczną, która będzie miała dużo głosów i będzie podtrzymywała wskutek tego status quo. Ręki sobie nie dam uciąć, bo jak znajomych urzędników pytałem, to głosowali głównie na partie opozycyjne, na czele wyobraź sobie z Korwinem i Konfederacją.
1: A ja poznałem tutaj w środzie ludzi, którzy zupełnie się nie kwalifikują jako korporacyjni. To są ludzie, którzy mieszkają na działkach sobie na przykład. Nie mają domu, tylko mają altankę na działce.
0: Też znam takich ludzi. Nie wiem, na ile to było z tym spowodowane, czy nie mieli wtedy domu, czy tak. Formalnie to jest nielegalne i troszeczkę szkodliwe dla działkowców, bo to wtedy daje rękę czy tam gminie, czy właścicielowi tych działek, bo często właścicielami tych działek są właśnie te różne takie zakłady, nie? Jakaś kopalnia, jakaś kurde podwykonawca kolei i tak dalej i tym podobne, nie? To wszystko z reguły na taką stuletnią dzierżawę, nie? Takie małe Hongkongi. No. I generalnie gminy szukają powodu, żeby takie działki wysiadać i za zajebiste pieniądze sprzedać deweloperowi, nie? Co często kończy się dewastacją krajobrazu, bo zamiast ładnych, malutkich ogrodów i domeczków dostajesz patodeweloperkę tak zwaną, czyli ogromny wieżowiec, w którym są apartamenty 17 metrów.
1: No, z tego co się dowiedziałem, taką działkę można za 5 stówek dostać, a potem płacisz powiedzmy te 150 rocznie, nie? Tak to wygląda w środzie. W ogóle byłem na takiej działeczce w odwiedzinach. Fajnie
0: 5 stówek to jest dostępnego, krawiec, bo jeszcze płacisz za to, co ten człowiek tam wcześniej postawił. Jeżeli tam jest tylko sama trawa i nic nie ma, to tyle. Jeżeli tam jest jakaś fajna dacza, no to płacisz za dacze.
1: Tak, tak. Myślę, że tak jest. Tak by wynikało. No, bo niektórzy, którzy się skuszą na lepszą trochę działkę, gdzie tam jest jakaś wypasiona altana i tak dalej, no to trzeba to doliczyć faktycznie. Ale całkiem fajnie sobie żyją tacy ludzie. No, to są, słuchajcie, poznałem też ludzi bezdomnych właściwie, nie? Są tacy, którzy mają działki. Ktoś powie menele, żule, obiboki, ale nie do końca, żadne z tych określeń nie do końca pasuje do nich, bo po pierwsze widzę, że zajmują się różnymi rzeczami i dorabiają sobie na różnych robotach dorywczych, a to pomalują coś komuś, a to załatwią i tak dalej, nie? Więc obibok, no na pewno nie wszyscy. Bezdomni w zasadzie też, no jak ktoś sobie mieszka w jakiejś altaneczce, całkiem w środku widziałem, przyjemnie to jest urządzone, no to też się nie kwalifikuję, no tak samo jak ja się kwalifikuję jako bezdomny, też nie mam mieszkania własnościowego, tylko sobie wynajmuję u kogoś, no to taka różnica wielka, czy ktoś mieszka w altance, czy w bloku, w mieszkaniu M2 na przykład, to jeden bezdomny, drugi nie, no tak ciężko, nie, też. A alkohol...
0: Jak jesteśmy przy bezdomnych, to może byśmy pożebrali, bo tu tak nic nie ma o donate'ach.
1: O, właśnie, kierowniku, weź poradę jakimś donate'em.
0: Jest. Ja tu imprezę z pewnym nocnikiem planuję na działce właśnie. Dajcie coś nam na kiełbasę, żeby było taką najtańszą, z Biedronki.
2: No, dobrze mówi. Słuchajcie, jest sprawa. My nie chcemy dużo. Po prostu zabrakło nam do tego, do bułki. Bo my nie pijemy.
1: No właśnie, czy ci ludzie piją? Niektórzy tak, myślę, że niektórzy nadużywają z tych, co poznałem, a niektórzy niekoniecznie, ale są na przykład po odwykach jakiś. Wiem, że niektórzy nie ruszają.
0: Co się w twoim życiu stało, że opowiadasz o spotkaniach z ludźmi, którzy mieszkają na działkach, tutaj mówisz jakieś dramatyczne rzeczy ostatnio, w piątek? Co jest, kurwa, nie? Bo tu już historie się tworzą ogromne.
1: Nie wiem, no, już mi się ręka zagoiła w sumie. No, o niektórych rzeczach to wolałbym nie gadać tam. Może innym razem. Co?
0: Ale nie idziesz do pierda.
1: Nie.
0: No, to dobra, no i w porządku.
1: Tyle dobrego, no. A planuję jakieś nagranko z takiej działki zrobić i pogadać trochę z ludźmi, co poznałem i tak, wiecie, pogadałem z nimi trochę, to ciekawe historie mają do powiedzenia, nie? Na przykład gadałem dzisiaj z Adamem i Adam może nawet słucha, bo ma komórę normalnie i to lepszą od mojej tam, Xiaomi ten, taka teraz jest popularna, jakieś tam... No taka duża, jakaś taka z dużym ekranem.
0: Note 9, 10?
1: No coś chyba takiego, nie wiem, jakieś tam tego. No i to jest człowiek, który pamięta czasy tam stoczniowców, tam walk z zomowcami, nie? Bo to jest taki starszy pan. Pamięta też właśnie życie za komuny, takiej głębszej jeszcze. W więzieniu siedział, ma protezę nogi, pokazywał mi dzisiaj. No, ci ludzie to schorowani są. Na przykład Gienek, którego poznałem, miał raka krtani i nie może mówić, nie? Więc się porozumiewa z innymi i powiem wam, że nauczyłem się trochę go rozumieć już. To nie jest takie trudne. No, oczywiście, no, nie stać go na taki aparacik, nie? Żeby sobie tam gadać, więc taki biedny trochę. No, tak więc widzicie, schorowani trochę ludzie, przeszli swoje i dużo mają historii, więc ja chętnie się wybiorę na taką działeczkę. Dostałem tam jajeczka, dostałem warzywka, różne fajne rzeczy. No, ugościli, fajni, gościnni, weseli, tacy, wiecie, normalni ludzie, nie? Ja nie wiem, może ktoś tutaj będzie na przykład gardził, powie, krawiec, a ty się szlajasz tam, już tam
0: nie,
1: upadłeś.
0: No, jak ty tam trafiłeś?
1: Wiecie co, po prostu mnie pomylili z kimś i wołali, bo myśleli, że to kto inny idzie, ja podszedłem i sobie pogadaliśmy i się tam zakolegowałem, nie? No, dobrze kogoś znać, słuchajcie, bo to i załatwi się tam coś i tego, i dobrze kogoś tam znać. Coś podpytać, no o skarbie średzkim sobie gadaliśmy dzisiaj. Wiecie, że zamykano ludzi do pierdla za chowanie różnych tych rzeczy, bo Adam pamięta też te czasy właśnie wykopywania skarbu średzkiego, nie? I na przykład jeden koleś, który ukrył, gdzieś zakopał jakieś berło, takie wypasione berło, dostał kilka lat pierdla za to. Nie pamiętam ile, ale no sroga kara, nie?
0: No. Powiedz mi, wybacz, że nie będę poprawny politycznie, nie będę pisał. Śmierdzą?
1: Nie.
0: A widzisz, dbają o higienę jakoś i tak dalej?
1: Niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale generalnie tacy w miarę ogarnięci. Nawet byłem zaskoczony trochę, bo myślałem, że spotkam, że to będzie taka grupa meneli, pijaczków, a to tacy ludzie całkiem trzeźwo się wypowiadający. Tylko oni sobie po prostu żyją tak, no śpią sobie gdzieś tam w altance albo mają taką swoją kryjówkę, można powiedzieć. Też tam byłem, nie? No to na takiej kryjówce to już sobie tam śpią pod drzewkiem, pod jakimiś tam kocami, nie? No, więc tacy trochę bezdomni w sumie, ale nie, ani żadnego smrodu, ani żadnego jakiegoś syfu czy coś, takich zachowań. Całkiem spoko, nie? Jeden ale... taki młodszy gostek, którego poznałem, Paweł, to z kolei mechanikiem jest i mechaniką się zajmuje, także na czymś się tam znają, nie? Potrafią coś zrobić. Adam jest z kolei dosyć pracowity, on się rwie do pracy po prostu, tylko znajdzie gdzieś jakąś robotę, a tu już jest starszy pan, nie? No tylko po prostu tej ma tam emerytury 8 stówek, no i to ciężko wyżyć trochę za 8 stówek i dorabia sobie, nie? No i też nie wiem, bo nie wiem, może oni czasami kręcą czy coś, ale no nie wiem, opowiadał mi, że kiedyś stracił słuch i musiał sobie aparacik słuchowy kupić, i musiał za takie coś zapłacić, za takie małe główienko, nie? 4 koła. Strasznie drogo, nie? Taki aparacik. Ta proteza też jakaś koszmarnie droga. I tak znowu mi te korporacje przychodzą tu do głowy, że strasznie zdzierają z ludzi. To nie musiałoby być takie drogie. Ja wiem, zaraz powiecie mi, że technologia kosmiczna, taka proteza, to w ogóle jest...
0: Nie, to jest kwestia, wiesz, kwestia... tego, ile coś jest normalnie z państwa w stanie taka firma wyciągnąć, wydutkać i uwierzcie mi, że w wielu branżach marża jest większa niż na narkotykach. Naprawdę. No, jak takie państwo jest w stanie wytłukać od państwa ogromną kasę, to później też w tym państwie na wolnawym rynku lek kosztuje dużo, nie? Którego nawet opracowanie i produkcja wcale nie są jakieś takie szczególnie drogie, nie? No, ale no przecież jak można zyskać jakieś państwo, to będzie zyskane, nie? I tu jest problem, tu jest ta jedna z bardziej sensownych, co nie wcale znaczy się, że sensownych zawsze, tropów szurskich w stronie COVID-a, że czy pomagają jakieś leki, nie? Że to jest faktycznie myk, który by zrobiły państwa jakieś, nie? Tfu, korporacje, nie? Że by sekowały lek, który jest tani i pomaga. No, natomiast ciężko jest to ukryć, jeżeli jest tani lek i pomaga, bo możesz to pierdolnej ilości laboratoriów przetestować i po prostu taka korporacja nie zdąży, nie zdąży tego przykryć, nie? Natomiast co innego jest, jeżeli chodzi właśnie o protezy i tego typu sytuacje, nie? Tutaj po prostu wystarczy, tak jak już wcześniej wspominałem, zdominować rynek, narzucasz ceny i koniec. Nie ma już za bardzo kraftowych warsztatów, które robią protezy nóg. Teraz się robi jakieś polimery i tyle, i to się bardziej opłaca, bo jest rekomendowane do pewnego stopnia. Wiesz, taki pan mener czy półmener, który nie ma ubezpieczenia, jest przed... O, Tuwumba. Tuwumba może być zadzwonił i powiedział coś o tych prawie do broni, tak w skrócie, czy też osobno ma ulicie. A to tak tylko zagaduje. No i problem jest taki, że... Chyba do mnie pisze nawet, tak, pisze do mnie. Problem jest taki, że...
3: Na przyjęciu mężczyźni z uszami królika, na przyjęciu dwóch mężczyzn nasz trzymających się za ręce kobiety, trzymających się za ręce dwóch mężczyzn, trzymających się za ręce kobiety, trzymających się za ręce dwóch mężczyzn, trzymających się za ręce kobiety.
1: Wiesz co, przepraszam cię, Zenon, ale zagłusza cię donate już jakiś czas, nie chciałem ci przerywać. Musimy chwilę niestety odczekać. No, krowa ID wysłał takiego donata z dużą ilością obrazków śmiesznych, które są odczytywane. Takie śmieszne. No niestety, musimy poczekać.
3: Trzymające się za ręce dwóch mężczyzn, trzymających się za ręce mężczyzna i kobieta, trzymający się za ręce kobiety, trzymające się za ręce dwóch mężczyzn,
0: To był temat na
3: audycję. Trzymający się za ręce kobiety, trzymające się za ręce dwóch mężczyzn, trzymających się za ręce mężczyzn.
0: Jeszcze dalej?
3: Kobieta trzymająca się za ręce kobiety, trzymające się za ręce dwóch mężczyzn, trzymających się za ręce mężczyzna i kobieta trzymająca się za ręce kobiety.
1: Chętnie bym oddał tą dyszkę tobie, krowa, ale wysłałeś blikiem, więc nie mam jak. Ale gdybym tylko mógł, to bym zrobił zwrot, bo dzięki za takie donaty. To jest rozpierdalanie audycji, wiesz, tylko i wyłącznie. Żaden gest. Żaden gest.
0: Myślę, że o to chodzi właśnie, żeby rozpierdać audycję i trzeba poszukać może w ustawieniach, gdzie jest taka opcja, bo im zasugerować.
1: Wyłączyłem, żeby nie odczytywał głosowo. No niestety muszę zrobić, bo krowa ID może za chwilę znowu wyślę parę złotych i będzie znów taki donate odczytywany przez 10 minut. To nam nie robi dobrze. No ale dzięki. Krowa ID jest na czacie i się śmieje, że fajny dowcip. No. No to taki mniej więcej dowcip, jak nasrać komuś na wycieraczkę i zostawić 10 zł wetknięte w tą kupę.
0: Piękne porównanie.
1: No. Ale patrzyłem też na przykład na ceny tych aparacików. To się nazywa elektroniczna krtań.
0: To.
1: I one też są dosyć drogie, ale no już nie aż tak bardzo, nie? Można za 2000 kupić, można za 1000, takie najtańsze widziałem chyba za 1300.
0: Tam też są umowy patentowe i wszystko, słuchaj, one w ogóle mówią takim dziwnym głosem, jakby nie mogły mówić nowocześnie. Za tym też stoją koncesje, pozwolenia, normy, srormy i ogólnie taki śmierdzący, wyciągnięty z dupy korporacyjny palec, który pod płaszczykiem dbania o nasze interesy wciska nam gówno śmierdzące. Po pierwsze, można to zrobić taniej. Po drugie, można to zrobić taniej i lepiej. Ale no hopie, wiesz, partnerstwo publiczno-prywatne, nie? Naprawdę wydaje ci się, że w dobie syntezatorów mowy takich, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć, takich jak te, które robią Gotika, mając takie coś, będziesz mówił tak dziwnie jak robot. No proszę cię, to jest niepoważne.
1: No nie wiem, bo wiesz, to jest zupełnie inna zasada tutaj działania. Tutaj jest dźwięk jakoś po prostu modulowany, zgłaśniany, lekko przesterowany, a ty mówisz o rozwiązaniach, gdzie już musiałaby sztuczna inteligencja jakby starać się rozkminić, co ktoś mówi i zrobić z tego tekst i synteza mowy, nie? No to już zupełnie inna zasada działania. Ale dałoby się. Ja to myślę, że takie urządzonka, te właśnie, to już powinny być urządzenia przestarzałe, takie wiesz, właśnie już zupełnie tanie, nie? To witajcie, nocne radio. No to już powinny być archaizmy za parę stówek do kupienia w najlepszym wypadku, za 400. Co tam są za części elektroniczne?
0: Dokładnie.
1: Bez jaj. No ale zdzierają. Biorą więcej niż za najbardziej wypasioną konsolę, kurwa, do gier, nie? Z bajerami, z twardym dyskiem, jakaś PS5. Kurwa, po prostu masakra. Robią wciula i jakoś tu wolny rynek nie działa za bardzo i nie wyregulował cen, że konkurują ze sobą. No bo jak są monopole jakieś, a tu też pewnie faktycznie te koncesje różne, atesty sprawiają, że nieliczni mogą to produkować, czy patenty właśnie, tak jak Zenon mówi. No nie wiem, jak to działa, ale działa tak, że jest to drogie. No po chuju fest drogie. I pamiętam chłopaka, do technikum chodził ze mną do klasy taki chłopak, który miał bardzo słaby słuch, bardzo mocno niedosłyszał i chyba go nie było stać, żeby sobie kupić jakiś aparat słuchowy, bo miał takiego jakiegoś Walkmana przerobionego, coś w tym stylu, nie? Ktoś mu tam przerobił, może jakiś znajomy elektronik, no może to być wydatek dla kogoś, może kogoś nie stać, a to na aparat słuchowy za 4 koła, nie? Który mógłby kosztować 400 w sumie.
0: Naprawdę ci się wydaje, że te rzeczy elektroniczne, które są z nami już 30-50 lat, są tak kurwa zajebiście trudne w produkcji, w dobie tam nawet nie wiem ile nanometrowych procesorów, bo to już są naprawdę takie pici rzeczy, są tak trudne w produkcji i unikalne, że muszą tyle kosztować. Wierzysz w to? Bo ja nie. No nie cholery. No to się nie dodaje. One spokojnie mogą być lepsze i tańsze.
1: Ja rozumiem, że kosztuje swoje komputer. Tam jest tyle różnych rzeczy, nie? Tu karty, karta graficzna, procesor, dysk, obudowa, zasilacz. Wszystko to musi troszkę kosztować jednak, żeby było w miarę dobrej też jakości, żeby trwałe było. No ale taki aparacik, gdzie jest jakiś mikrofonik, jakiś wzmacniaczyk, mikro, jakiś chip, coś, to musi kosztować 4 koła?
0: A to już nawet nie o to chodzi, nie? Właśnie chodzi o to, dobra, włącz na głośne, bo krowa se poszła. Chodzi o to, że to nie tanieje, tak? Niby według wolnego rynku to powinno tanieć, nie? Tu wolny rynek powie, o, ale to przecież państwo się tutaj wpiernicza. No, kij z tym, że właśnie wolny rynek był w XIX wieku, ten taki, za którym tak poczecie, i to ten wolny rynek doprowadził do tego, że to państwo jest takie, a nie inne, nie? Te zajebiście bogate kartele, multimiliarderzy, to oni to państwo pocisnęli, oni stali za tym, żeby były te wszystkie, znaczy te wszelkie maści kartelowe sprawy, patenty, stręty i tak dalej.

0: jak chcecie z nami pokazać, to Nocne Radio, Skype, może się nie zgadzacie też, wolno wam, czemu nie. I możemy sobie podyskutować o różnych
1: będziemy
0: sprawach.
1: Będziemy mieli telefon za niedługo, na pewno, wiem, że są chętni, tylko się muszą zebrać, bo oczywiście moja wina, że tak troszeczkę wcześniej kazałem zacząć. Ktoś tam gdzieś pyta, nie powiem gdzie i nie powiem kto, że chyba cię pomylili z bezdomnym, że tam trafiłeś na działkę.
0: No w każdym razie mnie pomylili z jakimś typem, co podobnie wygląda. Podobno. No i to może faktycznie mnie pomylili. No ale spoko, bardzo sympatyczni ludzie. Ja nie oceniam człowieka pod tym kątem, co je na śniadanie, czy ma nowe ciuchy, czy trochę starsze na przykład i tak dalej. To raczej inne kryteria. A mamy chyba telefon, dzwoni do nas Tuwumba. Tuwumba, witamy Tuwumbę.
1: Halo, halo, cześć, cześć.
0: Halo, halo, jest Tuwumba? Coś ma chyba mikrofonik.
2: Ale spoko, bardzo sympatyczni ludzie, ja nie oceniam.
0: No, słyszę sam siebie, proszę przede wszystkim wyłączyć radio.
2: Czy ma nowe ciuchy, czy trochę starsze.
0: No jakbym chciał siebie sam posłuchać, to bym sobie...
2: Raczej inne kryteria.
0: Włączył nocne radio.
2: Dzwoni do nas Tuwumba. Tuwumba,
1: witamy Tuwumbę. Tuwumba. Halo, cześć, cześć.
0: Halo?
2: Halo, halo, jest Tuwumba?
0: Dobra, Tuwumba się, nie wiem czemu, bo to chyba się
2: chyba mikrofonik.
0: Zgrywa się.
2: No, ale...
0: Dobra, chyba się, nie wiem, może to taki żarcik.
1: Nie, na pewno nie żarcik. Problem techniczny, chyba ma kable poprzestawiane, jeden, nie, wiesz, nie tam gdzie trzeba. No, halo, halo?
0: Halo?
1: No, jak się odezwiesz, to się odezwiesz. Dobra, jedziemy dalej, bo usłyszymy go na pewno, jak się odezwie. Etam pisze, że mieszkanie na działce nie jest złe. Nie jest, tylko że wiesz, przez załamanie tej idei działki, robienie z tego miejscówek mieszkalnych, dajesz pretekst państwu na wyrycie tych wszystkich ludzi, którzy to mają za jakiś tańszy pieniądz i siedzą tam zgodnie z przeznaczeniem, nie? I to jest pretekstem do tego, żeby tam wpieprzył się deweloper i postawił, kurde, patodeweloperkę. No, niestety, nie. Na tym polega problem z mieszkaniem na działce. No.
0: Na pewno nie jest to super komfort. Wodę widziałem, to muszą sobie brać tak, no tak jak się bierze na cmentarzu z pompy, prawda? Są porozmieszczane co jakiś...
1: A elektryczność?
0: A to nie wiem. No, byłem, jak jeszcze było jasno i tak w sumie o to nie zapytałem. Ale przyjdzie czas, że zapytam, bo to jest, wydaje mi się, fajny temat. Ciekawy, nie? Mieszkanie na działce. Na pewno wart, żeby mu poświęcić audycję, a jeszcze może być wesoło, imprezowo. Więc czemu
1: jeszcze
0: nie?
1: Zaproś tych squattersów.
0: No, to ja się z nimi spotkam na działce. Nawet dzisiaj na komórkę nagrywałem, robiłem jakieś testy. Muszę dokupić mikrofon. O, może mi doradzisz coś. Jakiś mikrofon do komórki by mi się przydał, taki, żeby zbierał. Jest coś takiego jak pojemnościówka do komórki? Chyba jest, nie?
1: Czemu nie? Byle wchodziło przez USB i Android to rozumiał.
0: No właśnie, a co jak sobie kupię? A to będzie pewnie w opisie, że działa też pod Androidem, nie?
1: Już co, szukałbym pchełki, nie? Jakieś, które ma USB. Bo ty masz to okrągłe USB na dole, czy to stare jeszcze?
0: Mini, takie malutkie, nie? To jest chyba mikro USB typu...
1: Nie, no bo jest jeszcze, słuchaj, bo musisz patrzeć na kanty, nie? To całkiem nowe, to jest typu C, jak żółtaczka. Teraz jest takie okrągłe boki, czy góra, czy dół wsadzisz, to jest okej, nie?
3: Dobry wieczór, panowie. Czy słychać mnie już teraz?
0: No teraz cię słychać.
1: No, oh,
3: przepraszam, coś tu się wydarzyło z ustawieniami.
0: No nie ma sprawy.
3: Sorry, nieprofesjonalnie strasznie.
0: Nie ma problemu. Najlepszym się zdarza.
3: Przepraszam, może nowego majka podłączałem i najprawdopodobniej dlatego. Jeszcze raz dobry wieczór wszystkim.
0: Aż mi się napój rozlał z wrażenia, że zadzwoniłeś, kurde, tu na podkładkę. Muszę po papierek iść, zostawiam cię za karę z Zenonem. Za karę, że przez ciebie wylałem.

0: No.
1: To nic no.
2: Z Tofumbą mamy w planach zrobić kolejną audycję strzelaną. Ogólnie o prawie do posiadania broni, co się ostatnio zmieniło na świecie. Na świecie, bo dużo jakimś dziwnym trafem na świecie się pozmieniało w różnych krajach. W jednych na lepiej, w drugich na gorzej. I to w sumie jest nieważne, jak podchodzicie do tematu posiadania broni. Dokładnie tak, nie? Z tego, co ja obserwuję, to się pozmieniało w różne strony i to raczej będzie kanwa naszej przyszłej audycji z Tumumbą. Natomiast wiem, że dzwonisz z takim szybkim podsumowaniem tego, co się w Polsce stało w tej kwestii.
1: Znaczy, w tego, co się w Polsce stało, to co się w Polsce być może stanie, ponieważ wszystkie jaskółki i ptaszki ćwierkają o tym, że ma być kolejny etap zabierania Polakom możliwości bronienia się i utrudniania, jak tylko można. Mają być zaostrzone przepisy dotyczące wydawania kolejnych pozwoleń i następnych pozwoleń. Szykują się zmiany w ustawie o broni i amunicji, które będą odnosiły się do podziału broni i amunicji na pewne kategorie. Wszystko ogólnie ma służyć temu, żebyśmy jak najmniej w rękach cywilnych, jak najmniej cywili miało dostęp do broni palnej. I jakby jest to trend światowy? Z racji tego,
2: nie wszędzie,
1: że
2: nie zgodzę się, ale o tym innym razem.
1: Z racji tego, że w tej chwili coraz bardziej ogólnie lewicowe poglądy są brane pod uwagę w polityce światowej. Lewicowe poglądy zaczynają być głośne i widoczne. Jak i, no nie wiem, czy ogólny strach ludzi, którzy nami rządzą. Nie wiem dokładnie, wiesz, jak to umotywować, natomiast
2: ogólnym... ci powiem tak, ciekawe, że chodzi o lewicę, jest to, że jak powstawała i istniała i w ogóle, i jak jeszcze żyli założyciele Marx, nawet po samego Mao, to zawsze na sztandarach było to, że robotnik musi mieć broń i nigdy nie wolno robotnika rozbroić, nie? I skończyło się to w sumie na tym słynnym powiedzeniu Mao, że siła polityczna wyrasta z lufy karabinu, nie? A Marx mówił, że zawsze proletariat musi mieć broń. W praktyce, jak już te ruchy lewicowe zdobyły władzę, to mamy do czynienia z jeszcze gorszą arystokracją niż ta, która była, i z jeszcze większym rypaniem robotnikiem niż to, które było. W pewnych aspektach, rzecz jasna. Bo faktycznie ma miejsce ten fenomen taki, że z obawy przed czerwoną rewolucją arystokracja gdzieś tam i kapitaliści poluzowali. Troszeczkę wiesz, przy tych, nie?
1: To na tą
2: to jest
1: chwilę
2: głębszy temat, nie? Ale no, zabawne jest to, że ruch lewicowy co do zasady u swoich podstaw jest, a przynajmniej był, zwolennikiem posiadania broni przez ludzi, bez rejestracji, bezwzględnie, i to powinno być święte prawo.
1: No na tą chwilę wszystkie środowiska strzeleckie, w których się obracam i które obserwuję, nie tylko w Polsce, mówią o dwóch przyczynach tego, co się staje, to co się być może stanie, czyli po pierwsze to jeszcze raz powtarzam, ludzie, którzy nami rządzą, rządzący boją się cywili, boją się ludzi szarych, obywateli, a druga rzecz, mówi się o ogólnym, globalnym zabraniu cywilom broni, ogólnoświatowym zabraniu cywilom broni, i niektóre państwa to dążą ku temu, a niektóre są wyjątki, o których nie wiem, czy mówiłeś już, czy nie, gdzie ta broń jest broń, prawo do obrony, może w ten sposób
2: to poszerzane jest.
1: Jest poszerzane, jest ułatwiane, jest i to tak jak ostatnio patrzyłem sobie na mapę, wychodzi na to, że wszystkie wschodnie kraje od nas, Litwa, nie wiem, Białoruś, Ukraina, wszystkie państwa, które mają niestabilną sytuację polityczną, ale mają problemy z państwami sąsiadującymi i w ostatnich kilku latach miały jakieś, wiesz, agresywne sytuacje na granicach. Te państwa No, mówimy tu też dużo o Czechach, gdzie
2: No Czechy,
1: się to
2: tak,
1: nie
2: no Czechy
1: mieści
2: to oczywiście.
1: w tych założeniach, o których mówiłem. Te państwa poszerzają możliwość dla obywatela samoobrony i wychodzą z założenia, że jeżeli będą cywile mogli bronić siebie i swoich rodzin, łatwiej będzie obronić swój kraj przed
0: A
1: jakimkolwiek
0: tymczasem,
2: słusznie,
0: no,
2: znowu powtórzę cytat, z którym wielokrotnie wskakuję. Jak przed II wojną światową było zebranie, na którym był Hideki Tojo, Isoroku Yamamoto i cesarz Japonii, czyli tam głównodowodzący, główny admirał i cesarz, i tam jeszcze inne osoby, to cesarz zapytał o możliwość inwazji Stanów Zjednoczonych, a oczywiście Hideki Tojo, czyli głównodowodzący, bardzo był na to zajarany. I Isoroku Yamamoto, który studiował w Stanach, powiedział: nie ma szans na coś takiego. Za każdym źdźbłem trawy czeka na nas karabin. No.
0: Nasza
2: nie
0: władza
2: da się
0: na pewno.
2: Są uzbrojeni po zęby.
0: Nasza władza na pewno, jak to zwykle bywa, będzie kopiowała wszelkie zmiany, no takie światowe, no to, co się dzieje na świecie, właśnie w tym kierunku, żeby obywatela ograniczyć, żeby go rozbroić, no to naszej władzy to, co jest na rękę, to będą kopiować, wycierając sobie gębę tym, że na świecie to jest trend i tak teraz się robi. Oczywiście nie będą się inspirować tymi krajami, które luzują, które poszerzają wolność, więc niczego dobrego się nie spodziewam, a mają się czego bać. No Kaczor już chyba dygocze trochę, bo liczba tych, co wychodzą na ulicę albo nie, albo co gorsza, idą sobie pod jego dom, mam wrażenie, że rośnie. No powstają nowe stowarzyszenia, dużo tych różnych stowarzyszeń też takich, które raczej niekoniecznie się dobrze kojarzą, bo to są ludzie, którzy krzyczą na przykład, że co by tu zrobić z tymi Eskimosami, nie? Też powołują się na takie radykalne dosyć hasła typu Polska dla Polaków i oni widzą w tej obecnej ekipie jakąś mieszaninę właśnie tych Eskimosów, Eskimofilów, Eskimofilów, no i w nich się krew gotuje po prostu, nie? No to ludzie właśnie pokroju Jabłonowskiego na przykład, o którym może też wspomnimy dzisiaj, bo śmieszna sytuacja była, to z Zenkiem się śmialiśmy.
2: To, słuchajcie, no to jak... Śmieszna sytuacja, to mało powiedziane, nie? Dobra, mów to chyba.
1: Nie, no chciałbym tylko dodać kamyczek tutaj wypowiedzi Krawca, że tylko całą tą sytuację w tej chwili w polskiej polityce jakby zawsze lubiłem otaczać się ludźmi mądrzejszymi od siebie. I ostatnio byłem na pewnym spotkaniu, gdzie bardzo długo rozmawialiśmy o polityce w środowisku lekarzy, głównie lekarskim. I konkluzją całego tego spotkania było to, że w tej chwili nie ma żadnej siły politycznej, która mogłaby się przeciwstawić PiS-owi. Nie ma w tej chwili jakiejkolwiek partii, która dałaby cokolwiek Polakom w zamian. Nie ma kontr PiS-u, nie ma. Jest partia rządząca, a cała strona przeciwna nie istnieje. Wszystkie te partyjki nic nie robią, o nich nie słyszysz, oni ich nie widać, nie mają prawa głosu, nie... One nic nie robią, te partie, aby odsunąć PiS od władzy i nie dają tego Polakom. Jeżeli spytasz się przeciętnego Polaka o to, co mógłby otrzymać od innych partii niż PiS, no to nic nie usłyszysz. Nie usłyszysz tego, co... Boże, zapomniałem słowa w tej chwili.
2: Mają do zaoferowania.
1: No tak. To w tej chwili rządzi od kilku lat PiS i innych partii nie ma. I nie słyszysz o innych partiach, nie słyszysz o pomysłach. I jeżeli nie pojawi się siła, która przeciwstawi się z mądrymi pomysłami, które będzie widać, słychać, no następne wybory PiS wygra. To już wiadomo jest, wszyscy o tym mówią, ponieważ nie ma komu się przeciwstawić.
2: Wpadliśmy w pułapkę demokracji. Problem polega na tym, że znalazły się pewne grupy, elity, już nie wchodźmy w to, kto tam za nimi stoi, etc., etc. Problem polega na tym, że formuła demokracji się wyczerpała, potrzeba, o tym wspominał już dawno temu. Mianowicie, w szkole średniej mieliśmy wycieczkę do Krakowa. I mieliśmy przerwę na rynku, podbił do nas taki koleś, nie wyglądał na wariata, dobrze ubrany, takie, no, kasiaste rzeczy i zaczął z nami gadać, nie? No, tam wy jesteście tego, tutaj, takie, tego, aha, dobra, dobra, to ja wam powiem coś takiego. To jak już naprawdę się macie za najlepszych, to studiujcie socjologię. Jak to wszyscy socjologię, przecież co, McDonald's będziesz w McDonald'sie pracował? A tam się dowiecie socjotechniki i to jest coś, co zmieni wasze życie. To jest coś, co za kilka lat spowoduje, że w końcu w tym kraju będzie rządziła jedna partia. Nie? I w rzeczy samej tak jest. Wszystkie te decyzje polityczne, każdy mechanizm, wszyściutko, co dochodzi do opinii publicznej, jest idealnie obliczone przez ludzi z psychologii społecznej, socjologii, socjotechniki. I oni wiedzą, każda wtopa jest idealnie zbalansowana, jest bufor tego, jak opinia publiczna jest oburzona, jak nie. Mamy do czynienia z tak zwaną technokracją, która jest idealnie na tyle, co jest możliwe w nagach społecznych, wyliczona na to, żeby utrzymać władzę. Każdy, po prostu cała ta bajka PiSu jest perfekcyjnie dopasowana do lokalnej populacji, zapewniając ciągłość władzy i możliwość ewentualnej ucieczki, jeżeli będzie duży kryzys, w taki sposób, żeby to zrzucić winę na innych, a później do tej władzy wrócić. Na tym ten widz polega. Ja przypuszczam, że to może być z aferą FOZ-u powiązane, że wtedy ci ludzie zdobyli kasę i było ich stać na specjalistów, którzy im rozrysowali taki długoterminowy plan. Po prostu.
0: Dobra, tu Wumba, dzięki za telefonik w takim razie, chyba że jeszcze chcesz coś dodać?
1: Nie, no wiesz, chciałem tak po prostu porozmawiać, dawno się nie słyszeliśmy.
2: A, no to chciałem audycja jest
1: z Zenonem, z tobą.
0: To spoko, to zapraszam na luźne gadki, tam zawsze jest więcej czasu.
1: Tak.
0: Wiesz, w nocnym Marku to zawsze tak dynamicznie, trochę krótsze telefony, to wiesz.
1: Wszystko wiem. Miłego wieczoru życzę panowie i do usłyszenia.
0: No tobie też, dzięki, hej. No tak, mamy władzę, która w sumie zdobyła serca, myślę, mimo wszystko wielu Polaków. No teraz popularność bardzo pewnie spadła PiSu, ale w zasadzie oni do każdego w trochę inny sposób trafili. Jednego przekupili darmowym socjalem, drugiego tam najechali mu na uczucia. Znaczy, wiesz, zjednali sobie go poprzez trąbienie o Bogu, o narodzie i innych tego typu rzeczach. A jeszcze kogoś innego, jeszcze w oczach kogoś innego mogą się jawić jako taka partia silna. Trochę, wiesz, niektórym to imponuje, że właśnie silna partia, silna władza. W Rosji na przykład myślę, że Putin faktycznie ma duże poparcie, bo się jawi jako ktoś, kto ogarnia nieźle, nie? Kto jest skuteczny. I o PiSie mogą też niektórzy tak sądzić, że to on jest skuteczny po prostu, że też, no nie wiem, osoby starsze pewnie zadowolone są, dostają tam 13. emeryturę, 14, podwyższono trochę te emerytury, ale ludzie są krótkowzroczni, nie patrzą na to, że przez...
2: Wiesz co, powiem ci tak, ja ostatnio sobie tak idę po klatce schodowej, nie wiem, kim był schodow, ale fajnie, że klatki zaprojektował. Idę i nagle po prostu patrzę, że emerytki tak wychynęły i zaczynają coś tam zagadywać o podwyżkach, nie? Nagle się okazuje, że fajnie, że mają te trzynastki, piętnastki, trzydziestkonastki, że mają niby coś tam, ale inflacja tak galopuje, czynsze, nie czynsze i jakieś lokalne tutaj gminne opłaty za wodę, za prąd, za to, za siamto, że brakuje tych emerytur. Mimo tych wszystkich podwyżek dla emerytów. No i to jest problem, nie? Powoli gdzieś, jeżeli się PiS zagalopuje, to stracą po prostu możliwość bycia na bieżąco. Jezus, ja od razu wiedziałem, że to ty.
3: No właśnie, zadzwoniłem, bo wydaje mi się, że dawno się już nie słyszeliśmy.
2: Poczekaj, tam natomiast... ja będę za 2 minuty mieć świadomość, że mnie nie będzie 2 minuty, dobrze?
3: Natomiast właśnie Zenek powiedział wszystko to, co ja miałem powiedzieć i właściwie streścił to w krótkim zdaniu, w które ja bym się tutaj rozgadał na 10 minut. Właśnie, czynnik inflacyjny niestety mobilizuje ludzi do tego, żeby zaczęli trochę myśleć, bo pomimo tych podwyżek i dodatków socjalnych, Kinderweltu w prowadzeniu w Polsce, no jeszcze nie mamy Hartz-IV-a, na który ja czekam z niecierpliwością, to po prostu niestety, ale ceny, które galopują. No ja dzisiaj kupiłem raptem 2 reklamówki i po prostu 50 zł poszło się. Zawsze 4 niosłem za 50, także no po prostu zjadło to ludziom całkowicie te wszystkie benefity tak zwane, które są rozdawane. Także nie wiem, nie jestem tak dobrej myśli, że PiS wygra kolejne wybory, aczkolwiek ja w wybory nie wierzę i na nie po prostu nie chodzę, więc nie wiem, jak ty, Krawiec, na przykład, kiedy ostatnio głosowałeś, zadam ci takie pytanie.
0: No dawno, dawno. Muszę tu się uderzyć w pierś. Niestety nie chodzę na głosowanie, bo mam trochę tam z okręgiem wyborczym problem. Musiałbym do Wrocławia jechać. Chociaż Potrzeba twierdził, że mógłbym się tutaj jakoś zarejestrować i głosować. No cóż, no.
3: No i Potrzeba ma rację, tylko ilość czynności, które musiałbyś wykonać w trakcie, czynią to głosowanie nieopłacalnym, żeby mieć poczucie, że wrzuciło się kartkę do pudła. Nie? Ja mam wprawdzie, nie mam tego typu problemów. No. Ale ostatnio głosowałem na Wałęsa kontra Tymiński, także troszkę czasu minęło. No, wiele księżyców. Tak.
0: Niektórzy twierdzą, że ta nasza splugawiona władza fałszuje wybory. I ja bym się aż tak bardzo nie zdziwił, gdyby się okazało, że są one fałszowane. Czy to by było jakieś wielkie zaskoczenie, że tak, że ludzie, którzy nie mają honoru, którzy są ubabrani w tyle afer, afera za aferą, że oni mają jakieś opory, żeby fałszować wybory. Nawet się zrywowali.
3: No tutaj akurat różnimy się, tak jak zazwyczaj mówię, że Krawiec i Etam to są tacy dwaj bracia w poglądach, to tutaj akurat różnimy się dokładnie o 180 stopni. Ja bym się dziwił, gdyby oni nie fałszowali tych wyborów, gdyby jakiekolwiek wybory były całkowicie uczciwe.
2: Ja teraz tak skorzystam z sytuacji. To, że te wybory są uczciwe czy nie, to jest po to, żeby nie robić napięć społecznych, ale nie wchodzimy w te szczegóły. Wiesz co, mamy zadeklarowanego katolika, który tam 20 lat przeżył w konkubinacie. Wróćmy może do rdzenia tej audycji, rdzeniu, no do podstaw tej audycji. Jak się czujesz, będąc członkiem organizacji, która się okazuje, że no póki co zabiła tam te kilkaset dzieci w Kanadzie?
3: Nie słyszałem o tym, żeby...
2: A to nie zmienia faktu, że te dzieci zostały zabite.
3: Zabiła, tak? Ale jeżeli to jest prawda, no to...
2: To jest prawda, z całą pewnością.
0: Ale przepraszam, ale to jest przepraszam cię, tam już ci oddaję głos, ale mnie to rozbawiło, bo jak często słyszymy taką odpowiedź właśnie z kogoś, kto się poczuwa, żeby tam bronić tego kościoła. Nie słyszałem o tym. To jest bardzo często.
3: Nie, bo naprawdę o tym nie słyszałem. No, nie kłamię, nie słyszałem o tym, że tak było. Natomiast jest jeszcze jeden problem, o którym bym musiał powiedzieć. Ja tak do końca nie wiem, czy ja jestem godzien tego, żeby nazwać się katolikiem.
0: Godzien? No ja też bym ciebie wolał raczej widzieć jako niekatolika, szczerze mówiąc.
3: Natomiast z pewnością moja, nazwijmy to etyka, nie wiem, to sposób postępowania jest bardzo bliski chrześcijaninowi. Bo, i wtedy pomijamy ten aspekt organizacji, która nam organizuje. No bo to katolik jest taki urzędniczy chrześcijanin.
2: Jak to było? Ora et labora, módl się i pracuj. Kiedy ostatnio się modliłeś? Kiedy ostatnio pracowałeś?
3: Zawsze wieczorem się modlę.
2: To wierszyk to nie jest do końca modlenie, ale okej.
0: Okay. Jak ty się modlisz, Etam?
2: Dobra, no to może być chrześcijanin, stary. Nie ma problemu, nie? Niech nawet zróbmy to jakoś rozumiem.
0: Ale czekaj, Zenon, bo tu ciekawa rzecz, no Etam się właśnie zadeklarował, że się codziennie modli wieczorem, to chyba pierwszy raz taką informację mamy na antenie, to mnie zaciekawiło, szczerze mówiąc, jak ty się modlisz, Etam?
3: Ja ci nie mogę powiedzieć, bo to jest moja bardzo prywatna, to nie jest modlitwa, którą znajdziesz w jakimś katechizmie, to jest pewnego rodzaju medytacja, oczywiście w duchu chrześcijańskim, ale robię to za każdego dnia. Tak samo jak każdego dnia wychodząc z domu, znaczy, no, to musiałbym każdego dnia wychodzić z domu, ale czynię znak krzyża przed wyjściem z domu. To jest taka tradycja, którą się nauczyłem od dziadków i prababci aż, także to jest normalne. Nie wiem, czym się tutaj dziwić a absolutnie protestuję, jeśli ktoś będzie się ze mnie śmiał.
2: Ja się ostatnio do rogatego szczura modlę. Polecam, w ogóle teraz jest wyprzedaż na Steamie. Jak ktoś gra w Warhammera Total War, to za 20 zł można kupić dodatek, który daje Clan Skyer. I Clan Skyer oczywiście jest najważniejszym klanem w Imperium Skavenów. Jak w to nie wierzysz, to rozwalę cię z mojej armaty celowanej, specjalnej, gnoju i umrzesz nędznie i cię zjedzą wszyscy. O, śmieciu.
0: Znaczy, ja śpiewam pieśni do Trygława i Peruna. Zniszcz chrześcijan, spal ich domy.
3: Jak jestem w kościele, to powiem szczerze, że ja nie śpiewam, bo tam ludzie strasznie zawodzą, jak zawodnicy w piłkę nożną i po prostu ja się nie umiem do tego dopasować, ponieważ gdybym ja zaczął śpiewać, to po pierwsze bym wszystkich zagłuszył w tak małym pomieszczeniu jak kościół, a po drugie...
0: Alleluja!
3: Właśnie, wszyscy
0: Alleluja!
3: by się na mnie gapić, nie? No, bo te piosenki, które są, czy piosenki, no, modlitwy śpiewane,
2: szlagiery, tak,
3: które są, że tak powiem, te, no, wymagają odpowiedniej mocy i, że tak powiem, nie zacięcia, a zaangażowania.
2: Nie, no dobra, słuchaj, wiesz co, mam w dupie te piosenki, nie? Jak się czujesz z tym, że, wiesz co, ja się wyrzekam Ducha Świętego, nie? Dla jasności. Jakbyście tego wcześniej nie słyszeli, to przestałem być katolikiem właśnie.
0: O kurwa, ty wiesz, że to jest... Ty wiesz, że to jest jedyny grzech, którego się nie wybacza, właśnie to wyrzeknięcie się Ducha Świętego.
2: Ja nie chcę być w towarzystwie Boga, który pozwala na masowe mordowanie dzieci. Dziękuję. Grupo. No, to ja sobie tutaj już zrobiłem kuku, nie? Już na pewno nie jestem katolikiem, ponad wszelką wątpliwość, a ty tam chrzczony byłeś, katolikiem formalnie jesteś, nie? Jak się czujesz tutaj w tym towarzystwie, które zabiło w samej tylko Kanadzie 6 tysięcy dzieci? No dobra, niech będzie te 751 plus 250, nie? O.
3: No nie wiem, jakoś się nie czuję za bardzo. Znaczy,
0: źle.
3: Powiem szczerze, że to jest za krótki okres czasu w trakcie tej konwersacji, żeby jakkolwiek się odnieść emocjonalnie do takiego.
2: No ja na przykład bardzo szybko się odniosłem, jak się dowiedziałem i zobaczyłem, że ktoś tylko nie zareagował wystarczo emocjonalnie. To się wkurwiłem, nie? To tak z braku lepszego słowa, bo to nie było. Ja nie było, że byłem zdenerwowany, nie było, że się wniosłem, ja się po prostu wkurwiłem. No. Ty jakby się czuł? Na przykład ty mi się dowiedział, że tam jakiś nadający z tego radia jest seryjnym mordercą małych dziewczynek, nie? To znaczy, się wkurwił, nie? I gdyby nocne radio zaczęło go, gdyby nocne radio zaczęło tego nadającego jakoś bronić i wciskać kit, że to nie tak, że nic nie było miejsca, że to było dawno temu, to bym pierdolił nocne radio, nie?
0: Mnie by bronili, na pewno.
2: To znaczy, wiesz, to...
3: Nie, no ja jako katolik miałbym, czy jako chrześcijanin, bo znowu mylimy dwie rzeczy i ja, widzicie, się też łapię w tą pułapkę.
2: Ale no to wyrzekasz się tego Ducha Świętego, czy nie, to ustalmy, czy jesteśmy katolik, czy chrześcijanin. Jak się wyrzekniesz, formalnie nie jesteś katolikiem. Chrześcijanin możesz być, bo wiesz, chrześcijanin to tak chyba nie zakłada, że Bóg jest Bogiem, ja nie wiem.
3: Znaczy, może inaczej, ja ci powiem tak... Wiara w Boga, a bycie katolikiem, to są dwie różne rzeczy, mi się wydaje. Jak mówię, tutaj jest ta warstwa urzędnicza, tak? No mamy chrześcijan, którzy są w różnych kościołach chrześcijańskich, w różnych odłamach kościołu.
0: Dajmy się Etamowi, ale Zenon, trochę za dużo przerywamy, ja też się na tym przyłapuję. Dajmy Etamowi skończyć zdanie.
3: Po prostu chcę tylko tyle powiedzieć, że po prostu to są różne rzeczy, odczucie, że tak powiem, sakrum, a odczucie profanum, czyli tego katolicyzmu sformalizowanego w jakiś sposób. Czyli na przykład teraz jest film taki bardzo popularny, na pewno dużo ludzi go oglądało, czwarty sezon się właśnie skończył, o Gilead, państwie, gdzie kobiety są tam podzielone na Marty, na te ciotki, na i na te, które podręczne, które rodzą, tak? Bo jest kryzys akurat w rodzeniach dzieci. No i teraz trzeba sobie powiedzieć jedno, żeby zrozumieć kontekst, tam jest tam taka scena, gdzie jest to pokazane, że Kościół jest niszczony przez ten Giliad, bo to jest rewolucja katolicka, owszem, ale protestancka. Protestancka.
0: Katolicka, nie? Ale protestancka, rozumiem, tak.
2: Nie, lubię te, słuchaj, moim mistrzem osobistym fikołów w bronieniu ludobójstw, morderstw, gwałtów i sypu katolickiego jest Bite Eater, ale muszę ci powiedzieć, że ścigasz go, nie? Słucham cię dalej.
3: Natomiast zadałeś pytanie, co by było, gdybym się dowiedział, że krawiec jest mordercą, tak? No po prostu...
2: Nie powiedziałem, że krawiec, no ale może być krawiec, no. No, krawiec jest masowym mordercą, zabija dzieci. No.
3: No moim obowiązkiem jako chrześcijanina, kto bliźniego swego umyślnie zasadziwszy się podstępem zabił, ty katoliku sprzed, czy chrześcijaninie sprzed ołtarza mego weźmiesz go i zabijesz. No krawiec niestety dostał
2: do sobie 6 lat. Dokładnie czegoś takiego nie robi Kościół katolicki polski w kontekście gwałconych dzieci, bo tam też pewnie się śmierć pojawiła.
3: No jeśli ksiądz molestuje dziecko lub zabija dziecko, to nie jest księdzem, tylko jest zboczeńcem.
2: I czemu Kościół nie chce powiedzieć, który ksiądz jest zboczeńcem, a nie jest księdzem?
3: Ale ja nie wiem, no ja nie jestem kościołem, no ja nie wiem.
2: Jesteś. No, nie jestem.
3: No właśnie jesteś, to próbuję cały czas wyjaśnić.
2: Wyrzekasz się Ducha
3: Świętego? Jestem urzędnikiem Kościoła. To ja byś powiedział, że jestem Polakiem, ja odpowiadam za decyzję rządu polskiego. To jest dokładnie to samo.
2: Zupełnie nie jest to samo. Tu nie ma analogii.
0: No dobra, już proponuję, żebyśmy nie męczyli tak Etama, no bo co miał powiedzieć, to powiedział, stanowisko jakieś zabrał, no i tutaj to ciężko tak kogoś przekonać, wiesz, Zenon, nie? Żeby...
2: To nie jest kwestia przekonania, wiesz, krawiec, jak to jest uciekanie
3: w
2: wiedzę,
3: co mam,
2: nie?
3: Wystąpić,
0: no to trudno, no.
3: Z kościoła?
2: Znaczy, nie, ja nie mówię, że masz. Mówię, że ja bym wystąpił. Ja już to zrobiłem dużo wcześniej, za dużo mniejsze problemy, jak się o nich dowiedziałem.
3: Ale to nie zmienia faktu, że w sferze bo wiara to jest coś, co się dzieje w naszym umyśle, tak? Na tym polega wiara, tak? Błogosławieni, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli, tak? I teraz, jeżeli ja miałbym wyjaśnić swoją wiarę, to zakładam 51 do 49, że istnieje transcendencja, tak jak to ładnie mówi Krzysztof Meissner. I ja się z tym w pełni zgadzam. Ja nie mam pewności, tak? Natomiast mam przeczucie, to jest tego czy intuicję w tym kierunku, że raczej jest, że tak powiem, stanowisko stwórcy obsadzone. Natomiast oczywiście mogę się w tym kontekście mylić.
0: No dobra,
3: się nie mogę
2: nie to jest mylić, tym problemem.
0: Troszkę tak starajmy się zwięźle mówić. Etam się, widzicie, skupia na bardziej jednak na duchowym tutaj aspekcie, ale cały czas przywołuje tą instytucję. Nie wiadomo, do czego ona mu jest tak do końca potrzebna, ale jest. Ale mi wszyscy mi dzisiaj przerywają, że jeszcze chyba od początku audycji ani jednego słowa do końca.
3: Zamknie tą bezowocną dyskusję. Wydaje mi się, że Kościół jako administracja, czyli cała ta otoczka tych tam biskupów, tego tak naprawdę nie jest potrzebna. To jest tak jak przerośnięte państwo na takiej zasadzie, nie? Jest potrzebny pastor, czy tam... Ja nawet nie jestem przeciwnikiem, żeby on się żenił. I uważam nawet więcej, że katolicy powinni mieć pastora, który ma rodzinę, bo on wtedy lepiej rozumie tych, którzy mają rodziny, bo on naucza głównie rodziny, tak? Nawet jestem za tym, żeby nie było tego celibatu, tak? Ja już kiedyś wam to tłumaczyłem. Ja jestem w ogóle tutaj zwolennikiem, żeby księży dzielono na dwie kategorie. Księdza zaprzysiężonego, który się przysięga, że będzie żył w celibacie, i księdza, który będzie pastorem. Po prostu on na pewnym etapie by decydował.
2: To wiesz, nie bierzesz pod uwagę wolnego rynku, nie? Że byłoby sporo takich delikwentów, którzy by się niby za tych lepsiejszych księży wpisywali. I później i tak by robili to, co robią ci obecni tacy, nie? Nie halo.
3: No to wtedy,
2: ja nie wiem, ja dalej jestem zdania tego, że problemem nie jest celibat, problemem nie jest Kościół per se, problemem jest to, że zwrotniarcy zawsze będą się pchali do takiej instytucji, która im bezwarunkową ochronę zapewni.
0: Amen,
2: i
0: amen.
2: Za...
0: Mm. Tak, tak. No, ja myślę, że dobrze to podsumowałeś, no bo to, do tego się to sprowadza. No, nic dodać, nic ująć. I może już poprzestaniemy na tym właśnie podsumowaniu, bo jeszcze moglibyśmy zahaczyć o inne temaciki jakieś. Zostało 15 minut audycji.
2: Może... A później luźne gadki robisz, dobra?
3: Powiem swoją rozmowę. Krótkim zdaniem się rozłączę. Otóż w tej dyskusji z punktu widzenia każdego z nas i wy macie rację, i ja mogę się ku tej racji waszej przychylić, ale również z mojego punktu widzenia ja mam rację i pewnie po pewnym namyśle wy byście się mogli do tej racji przychylić.
2: Racja...
3: Po prostu trzeba rozdzielić dwie rzeczy, wiarę i Kościół. To są dwie.
2: Racja nie jest równoznaczna z prawdą. Prawda jest taka, że według Kościoła wiara i Kościół są nierozerwalnie związane i ten, kto jest poza Kościołem, jest gorszy i jest takim podczłowiekiem. To jest doktryna. Wiem, bo miałem szóstki, ale wiesz, za bytność miało się piątki, za rozumienie miało się szóstki i liścik taki, że może być księdzem. Więc,
0: nie chwal się, tak każdy miał szóstki na religii. Tak się nie chwal. Każdy miał szóstki.
3: Ja siebie osobiście mogę tylko tyle się usprawiedliwić jako księdza takiego katolickiego, jak rozumiany jest w Polsce. Ja siebie za taką osobę nie widzę, natomiast widziałbym siebie jako ojca karmelitana na przykład. To jak najbardziej taką służbę byłbym...
2: Ora et labora, panie. Trzeba pracować w zakonach. Mimo wszystko, ja lubię z zakonem.
0: Już widzę Etama, jak cały dzień pracuje, jak wstaje o 5 rano. Tak, oczywiście.
3: Nie, to byłby ojciec wieczorny. Noc.
2: No, stary, nie wiem, da się zrobić, ja o 5 staję, nie? Także ten.
3: Także wietrzę antenę, bo czuję, że są tacy, którzy chcą zadzwonić i skomentować to, co ja powiedziałem. Trzymajcie się, hej.
2: Hej. Jeszcze nie wiem, czy wiecie, nie czy tam został, już poszedł chyba Etam na swoim kanale Jetro coś tam w ogóle, bo 50 Resort, ciężko to wpisać. Na swoim dziwnym kanale z kosmosu prowadzi jakieś audycje testowe od pewnego czasu. Może wam rzucę coś na czata, nie wiem, czy się uda, czy nie. I jest tam klimat etamiczny, nie? Kto by się domyślił. Jest klimat etamiczny. Jeżeli jesteście fanami twórczości pana Mędrca ze Szczecina, Macieja, to polecam, naprawdę. Czasami występuje ze swoim nieślubnym synem z kosmosu, Gambolem.
3: No, jeszcze raz to się zaczęło robić.
2: Więc purystów
3: etamistycznych. Pisało mi, że nadaje na
2: żywo. Jeszcze raz zapraszam. Nie ma wideo póki co, nie ma tipli. Gdzieś tam jest jakiś piesek Max, żebyście mu mogli rzucić hajs, to mu rzućcie. Natomiast cały czas etamie będziecie jechał, żebyś sobie to tipli założył swoje. Ja wiem, że masz dokładnie te same problemy, co ja. Nie chcesz się tam dokładnie ujawnić. Może tam jest jakaś opcja, albo z kimś proxy załatwisz. Nie wiem, nie wnikam, masz milion tych różnych altów. Po prostu nie bój się brać donate'ów i tyle. I powiem tak, nie wiem, Krawiec, czy widziałeś te różne jakieś... Jest taki fenomen domu TikTokera, nie? Są takie... jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, a to są takie... miejscówki, gdzie TikTokerzy mogą nagrywać swoje debilne filmiki, no bo nie czarujmy się, filmiki na TikToku są po prostu debilne. Tak zwyczajnie, nie? To, wiesz, ci ludzie biorą ogromną kasę za rzeczy. Są żetoniary, które ewoluowały przez Twitcha. Nie wiem, czy kojarzysz sytuację taką, że gołe zaczęły w jakichś basenach się taplać. Na Twitchu niby grając w gry, tak? Dupa zajmuje, kurde, cały ekran, ale ten, ona gra w gry. To teraz poszły bany, ogromne bany na tydzień, bo dziewczyny znalazły nowy motyw, że będą pierdziały do mikrofonu i za to lecą do najty.
0: Aha,
2: tak. Karol, może zaczniemy pierdzić do mikrofonu.
0: No, nie dziwi mnie to jakoś specjalnie. Takie rzeczy się świetnie sprzedają, ludzie tego pragną. No, czemu nie? Czyli takie ASMR.
2: Tak, dokładnie tak. Dokładnie z ASMR to wyszło. Jest taki kanał na YouTube, Quartering. Ja zawsze z niego miałem bekę. Miałem dłuższą przerwę oglądania, miałem z niego bekę, bo jak pan Jeremy, czyli ten koleś, który robi ten kanał, ogląda rzeczy, to zawsze w polecanych miał lawadziary ASMR, nie? No i jak ostatnio jakoś stwierdziłem, że zobaczę co u niego, patrzę i jest afera Pierdogate. O. Okazało się, że labadziary zaczęły pierdzieć po prostu i z tego mają kasę, więc nie wiem, kurde, upadek kulturowy jest taki, że głowa mała.
0: Ja bym powiedział, że nie do końca. Bardzo mocno się pewnie rozwija też i podcasting, i audiobooki, i różne... Jest na YouTubie kupa wartościowych audycji. To był, słyszeliście ten pieniążek, co wrzucił dzisiaj Krowa ID. Mamy po piątaku dzisiaj mamy za audycję. Cieszę się. Co sobie kupisz?
2: Nie wiem, kurde, browara.
0: Ale nie szalej. Ale
2: na
0: nie szalej.
2: Wyszukanego nie starczy.
0: Nie wydaj wszystkiego od razu. Pamiętaj, no. Także myślę, że społeczeństwa się polaryzują, takie ładne słowo, nie? I jest coraz więcej idiotów. Wszystko się jakby polaryzuje, tak, mm-hmm. tak. Może to niby taki znak czasów ostatecznych, że jedni idą na lewo, drudzy na prawo, jedni
2: może
0: tutaj kajnici.
2: Dlatego, że żyjemy, wiesz, zawsze w kontekście tych młodych, o tym zawsze tak myślałem, w pierwszej kolejności może, że o, to taki najstarszy ten napis w Egipcie, to jest, że młodzież nie była taka jak kiedyś, nie? I faktycznie przez lata sobie myślę, to był bzdurny, nie? Jeszcze za naszego życia, jak myśmy byli sami młodzi, to było bzdurne, nie? Bo tak, aż tak się świat nie zmienił, nie? Ale już za naszego, teraz, obecnie, zmienił się ten świat. Zmienił się tak, że ilość informacji, która do ludzkiego mózgu dochodzi, jest tak gigantyczna i my od młodych ludzi się różnimy tym, że nasze mózgi powstały bez bombardowania tymi tonami informacji, terabajtami codziennie, a teraz ta młodzież jest od początku terabajtami informacji bombardowana. I myślę, że tu jest różnica, że pierwszy raz faktycznie w historii ludzkości jest różnica pomiędzy pokoleniami, taka już nawet na poziomie biologicznym.
0: W cyberpunkowym filmie Johnny Mnemonic zawsze przypominam sobie, że tam ludzie cierpieli na taką dziwną dolegliwość, która sprowadzało się to do tego, że nastąpiło przeładowanie bodźcami ludzkiego mózgu. Zbyt dużo obrazów, zbyt dużo danych, zbyt dużo szumu, wszystkiego. I ludzie zaczęli na coś chorować. Może to nas kiedyś czeka. Dzisiaj no już mamy jakby takie początki trochę takiego stanu, no bo młodzi, wszyscy to powtarzają, że młodzi nie potrafią się skoncentrować. Z kim byś starszym, nie gadał, to każdy ci to powtórzy, że rozmowa z młodym, z dzieciakiem jest cholernie ciężka, bo on się niecierpliwi, on już chce biec, on już wie, co ty chcesz powiedzieć, on już musi wstać i pobiegać sobie, bo jak ty mówisz do niego dłużej niż 10 sekund. Czy to już nie jest choroba? Czy można, nie wiem, nazwiemy to chorobą, kiedy ktoś z Big Farmy to nazwie chorobą?
2: Nie, no my to mamy. Sam o tym mówiłeś i ja też to mam. Ewidentnie to moje przerywanie, myślę, że to jest objaw tego. Natomiast wyobraźcie sobie mózg, który w takim środowisku był kształtowany od początku. Kurt pisze, że no ja się z rękiem nie zgodzę. To zadzwonić się nie zgodź. Nie zgódź.
0: Tak. Dzwoń i nie zgadzajcie się z Zenkiem pięknie. No, a ewidentnie coś jest nie tak, bo to nie jest normalny stan. Można, każde pokolenie faktycznie twierdzi, że kiedyś to było, no ale jedno nie wyklucza drugiego. Może faktycznie tak jest, że każde pokolenie narzeka na to, które jest przed nim. I naszych dziadków tam wkurzało, że nasi rodzice noszą dzwony i w ogóle, ale są takie czasy, bez wątpienia, w których takie rzeczy jak honor, odpowiedzialność, jakaś taka mądrość, skupienie, empatia, no to może być tego więcej, a może to ginąć w ludziach i zostawać zastąpione.
2: Teraz ja się z tym nie zgodzę. Z tej prostej przyczyny, że całe to nasze pojęcie honoru, empatii i wszystkiego to było mocno przesadzone, jak się popatrzy na praktykę i historię właściwą, a nie takie zapiski uromantyczne. I tak samo się to tyczy Japonii. Ja wiesz, w powszechnej świadomości, wywołuję Kurta, w powszechnej świadomości samuraj to był koleś, który honorowo walczył w pojedynku na miecze. W praktyce to był koleś, który robi kurwa wszystko, żeby nie być w bezpośredniej walce z przeciwnikiem. Tak? I świadczą o tym bronie, które używał. W pierwszej kolejności używał broni dystansowej, łuku, a później muszkietu, a w drugiej kolejności używają broni drzewcowej, Yari, Naginata, które były długie i trzymały na dystans przeciwnika. Dopiero jak sytuacja była przesrana, używał tej katany, która niby jest taka ikoniczna i honorowa. Nie?
0: No dobra, i Zenon, wiemy, że się znasz na broni i nawet cię zachęcaliśmy tutaj, ostatnio z Potrzebą gadaliśmy, żeby byłoby super, jakbyś zrobił audycję. Nie pamiętam, z kim brałeś pod uwagę, że może zrobisz taką audycję o starożytnym Rzymie, albo właśnie o broni znowu, to są fajne tematy.
2: W Rzymie zrobię sam.
0: Aha, sam. No,
2: I to już uprzedzam, tutaj się zapowiem. Cześć, Kurt, wywołałem cię. Haha, audycja o Rzymie ma być do końca lipca. Dobrze, zobaczymy. Już się zaczynam uczyć do tego. Będzie o początkach Rzymu, czyli o Etruskach i Samnitach. Niekoniecznie o samym Rzymie, więc możecie powiedzieć, ha, nie było Rzymie. Ale to...
0: A ja tylko jeszcze dwa słowa powiem, zanim Kurtowi oddamy głos, że może się niepotrzebnie skupiasz tylko na wojnie, na walkach, bo traktujesz honor, czy jakąś tam odpowiedzialność, czy to jak czy ludzie są moralni, czy nie, tak od strony wojny trochę, nie? Ale to masz takie zboczenie, bo się tym interesujesz, więc ja to rozumiem.
2: Ja chciałem pokazać, że ta, wiesz, ta narracja, która popularnie istnieje w głowie naszej na temat tego, co niby rzekomo miało miejsce, się mija z tym, co faktycznie miało miejsce. O
0: no pewnie też tak. Okej, witamy cię, Kurcie.
4: Cześć, dobry wieczór.
0: Cześć.
4: No tutaj Zenek zasugerował, że jeżeli się dobrze zrozumiałem, bo nie wiem, może ja coś nie zrozumiałem ciebie, że w związku z tym, że teraz jest natłok informacji, taki, którego nigdy nie mieliśmy w historii ludzkości, to że ludzie robią się głupsi?
2: Nie, niekoniecznie. Nie mów, że głupsi. Wiesz, po prostu inne rzeczy wychodzą na górę. To gdzieś nawet chyba mam gdzieś w którejś karcie otwartego MMA, że TikTok nie pokazał, że nie spowodował, że ludzie są głupi, tylko pokazał, ile jest głupich ludzi, nie? I jaki jest popyt na to, na proste rzeczy, zwyczajnie, nie? Bo tak naprawdę na sawannie, jak ty żyjesz jako człowiek, to dla ciebie największą satysfakcją jest jeść dobry owoc, nie? Proste bodźce, a nasze mózgi są dalej na sawannie, tak naprawdę, proste bodźce są największą nagrodą. Wiesz, wysrać się, pobzykać, zjeść coś dobrego i tyle. I tak samo te informacje, całe te show, które teraz mają największe zajawki, wokół tego się krążą. To jest najlepsze jedzenie, najlepsze bzykanie, najlepszy odpoczynek. Tyle.
0: My nie mówimy o tym nawet, że ludzie się stali głupsi. Bardziej się skupiamy na innych problemach, takich, że ludzie stali się ćpunami informacyjnymi, że to mają strasznie, strasznie duże zapotrzebowanie na bodźce nieustanne. Coraz więcej osób nie potrafi zasnąć w ciszy. Coraz więcej osób jest zabiegana i to tak z własnego wyboru trochę, bo to nie jest jakiś mus. Nie każdy ma tak. Niektórzy mają, ale nie każdy ma tak, że musi zapierdalać od rana do wieczora, żeby jakoś przeżyć. Niektórzy mogliby sobie spokojnie odpuścić. Jest duży hedonizm. Tego typu rzeczy. Różne niefajne rzeczy, niekoniecznie głupota, nie?
2: Wiesz, dlaczego bym to porównał? To jest cukrzyca typu... To jest cukrzyca informacyjna typu drugiego, tak? To nie jest genetycznie spowodowane per se, natomiast każdy człowiek, nawet mając cukrzycę typu pierwszego, może się wpieprzyć w to, jak będzie za dużo spożywał cukru, czyli informacji, i wtedy będzie właśnie cały czas taki roztrzepany i cały czas musi być naszpidowany informacją, nie? I tak samo jak teraz mamy wysyp tej cukrzycy typu drugiego wśród dzieci, bo są od małego futrowane, przepraszam, że po śląsku pojechałem, karmione słodyczami i tak dalej, to tak samo mamy z informacją, nie? I nasze mózgi, wiesz, nasze mózgi mają ten mechanizm, żeby zdobywać informacje, żeby się uczyć i lepiej przesłać we wszechświecie. Tak samo jak to się tyczy cukru, nie? Że jak widzisz kolor owoc, tego wpierdzielasz, nie? Generalnie na sawannie, jak masz ten mechanizm, to jest okej. Nie ma szansy za bardzo, że nabawisz się tej cukrzycy, tak? Bo nie będzie tyle owoców. I generalnie też przez większość czasu istnienia ludzkości nie ma szans, żeby się tej cukrzycy informacyjnej nabawił, bo nie ma tyle informacji. Problem polega na tym, że od 50 lat mamy tyle kurwa tego cukru, i że nabawisz się cukrzycy właściwej, a od dekady ponad czy tam dwóch masz tyle informacji, że możesz się cukrzycy informacyjnej nabawić. O!
4: Wydaje mi się, że to jest coś, może z tym się wiązać taki mechanizm, że ludzie po prostu nie chcą wypaść z obiegu. W sensie, że oni cały czas muszą konsumować te informacje, cały czas dowiadywać się jakichś nowych rzeczy, nawet nie konkretnie jakichś, nie wiem, które można przeczytać na głównych portalach typu wydarzenia ze świata, a po prostu poszukiwanie za nowościami po to, żeby później to w towarzystwie mieć jakieś wspólne tematy, z którymi mogą pogadać z większością ludzi. No bo później jak ktoś się przestaje czymś zainteresować, to ja mogę to powiedzieć na przykład na swoim przykładzie. Bo ja jakiegoś czasu przestałem się interesować grami komputerowymi. W sensie, znaczy czasem sobie tam oglądam Archona, ale już nawet mi się nie chce grać w te gry. W sensie już to przestało być dla mnie przyjemnością, a stało się męczarnią. I mam kolegów, którzy są moimi rówieśnikami, którzy są troszkę młodsi ode mnie, albo nawet troszkę starsi, i oni na przykład cały czas grają w gry i ciągle mi to mówią, że hej, tam kurde, wejdź tam na sklep Nintendo, bo tam jest promocja na Switcha na jakąś gierkę. A mnie to w ogóle nie interesuje. Już chciałbym tego Switcha wziąć i sprzedać najchętniej, bo z niego nie korzystam. Tak więc no faktycznie mi się wydaje, że to prawdopodobnie jest właśnie tak, że ludzie cały czas podążają za tą informacją, żeby się nie czuć osamotnieni, bo później w towarzystwie będą wyglądać na dziwaka.
0: A mi się wydaje, że może tu chodzić po prostu też o bodźce, o silne bodźce. Dzisiaj co drugi film jest bardzo epicki. Każdy praktycznie trailer jest według jednego schematu robiony. Zauważyliście, że pod koniec każdego trailera robi się taka cisza, znaczy tak zwalnia i tam gdzieś jeden biegnie, drugi strzela, trzeci pierdzi, czwarty lata, potem chwila ciszy, a potem jeb. I kurwa, i znowu coś tam, no po prostu zawsze ten sam schemat, naładować bodźcami, scenkami. Popatrzymy sobie na stare Gwiezdne Wojny, one są wolniejsze trochę, tam się jakoś ta historia czasami nawet tak mozolnie trochę buduje, że ci ludzie poznają się, patrzą się na siebie. No z dzisiejszej perspektywy to nuda, flaki z olejem i dłużyzny i co, czemu? Tam się nic nie dzieje. No, w tych nowszych Gwiezdnych Wojnach pomijam takiego Mandaloriana, który jest fajny, który jest zrobiony trochę według starych właśnie schematów bardziej. Też jest dużo akcji i tak dalej, ale to jest takie nie tak naładowane, nie tak nachalnie naładowane tym cukrem, o którym mówi Zenon, nie?
4: No ale to jest tak chyba, że jak się zje troszkę cukru, w sensie zje się za dużo cukru, no to później się organizm zamula i nie wiem, czy ludzie nie mają czegoś takiego samego z informacjami, że na przykład już po prostu tyle razy przewijają tego Instagrama czy Facebooka, że już mi się odechciewa, bo ja na przykład mam coś takiego, że po prostu Znaczy ja po prostu generalnie nie czasem sobie wejdę na Instagrama, żeby coś tam poglądać sobie jakieś ładne panie, ale no nie wiem, to trwa 5 minut, co nie? Później już go wyłączam i wracam sobie do innych zajęć. Ale ludzie nie mają czegoś takiego?
0: No poznasz każdego, kto jest takim ćpunem informacyjnym. Już można powiedzieć, że popadł w uzależnienie i cierpi na... No zwiększyła mu się tolerancja i w ogóle, no ma różne takie objawy, jakie ma narkoman. Już mu nie wystarcza, chciałby silniejsze bodźce, no to on chodzi z tą komórką, ciągle coś przełącza, przegląda, siedzi na YouTubie, jeden filmik, drugi, to zapierdolił mu w ryja, pierdnął, zesrał się i przełącza sobie, nie? No to jest już taki ćpun, chory człowiek.
2: Mówiłem to na Discordzie ostatnio, parę lat temu. Poszedłem sobie do lasu zbierać jagody. No i tak sobie myślę, że kurde, balans, idę do lasu, trzeba sobie posłuchać czegoś w klimacie leśnym. No to otworzyłem hiperprzestrzeń, nie? No i słucham kapitana Tomka, jak ktoś tam pierdzieli jakieś rzeczy, a w tle jest ten ładny podkład lasu, nie? No i zbieram te jagody. I tak sobie myślę, ale jestem kurde tępym kretynem, jełopem uzależnionym od podcastów i kompletnym, nie wiem, no, junkie. Po co ja słucham kapitana Tomka, żeby mieć podkład z lasu, kiedy jestem w lesie?
0: No, to
2: Kapitanet, nie? No i wtedy jakoś tak zacząłem właśnie te swoje refleksje na temat tej całej sytuacji Oczywiście wyłączyłem to wszystko i się nacieszyłem lasem i zbieraniem jagód samemu. Już niedługo będzie sezon na jagody. Nie mogę się doczekać, aż sobie zmajstruję pierogi. No, wiesz, co mi dało bardzo do myślenia w kwestii tego, że nasze pokolenia się różnią. Faktycznie teraz jest taka autentyczna różnica, jeżeli chodzi o wychowanie i tak dalej. Znajomi, którzy mają dużą rozpiętość wiekową u swoich dzieci. Mam takich znajomych, którzy mają, powiedzmy, przy córkach to jest szczególnie widoczne, mają córki, które mają powiedzmy 14 lat i takie, które mają 26. Spora rozbieżność wiekowa, nie? I widz polega, i ja wiem, że to jest dowód anegdotyczny, nie ukrywam tego, nie? Jak ktoś ma inaczej, to bardzo proszę, napiszcie to, nie? I dajcie znać. Ale u mnie to jest uniwersalne. Te dzieci, które są te 10-12 lat starsze, mimo tego, że większość tych osób, nie wszyscy, to są ludzie bardzo metodyczni, jakiś tam nauk ścisłych, inżynierowie i tak dalej, etc., etc. Te dzieci są starsze, są dużo bardziej ogarnięte, życiowe, jakieś takie, wiesz, dynaminę mają, jak to się mówi w pewnych środowiskach, niż te dzieci, które są młodsze i teraz jak gdyby dorastały z internetem, z snapami, TikTokami i tak dalej, nie? No, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tu się geny inaczej wylosowały, tam inaczej. Natomiast takich rozbieżności w charakterach nie powiem, że nie widywałem, bo widywałem. Natomiast nie widywałem ich tak uniwersalnie i tak często. No. Więc przypuszczam, że chodzi o różnicę środowiskową bądź kulturową, tak? Bo w momencie, w którym, no wiesz, prosta zasada, tak? Jeżeli chodzi o socjologię, jeżeli wyrównasz szanse biologiczne, tam samców, kobiet, wszystko i tak dalej, wyrównasz do równego, wtedy maksymalizujesz wpływy czynników kulturowych, tak? No i nie inaczej jest w wypadku w tych paru rodzinach, które znam, jest ogromna dysproporcja pomiędzy pokoleniami, niespotykana do tego, co było wcześniej, tak?
5: Nie inaczej, siusiaczki.
2: No, ja nie mówię, że gadasz głupoty i w ogóle nic się nie znasz, ale po prostu weź się rozejrzyj za rówieśnikami, niektórzy naszymi rówieśnikami albo starszymi od nas ludźmi o 10-15 lat i zobacz, jak to wygląda, jeżeli jest taka sytuacja. Spytaj się ich. Bo co, my nie zrobimy jako nocniki badań, nie? Tylko możemy anegdotycznie siebie nawzajem wszyscy spytać.
4: No dobra, to chyba tyle, co miałem do powiedzenia. Tak więc no, dziękuję za udzielenie głosu. A jeżeli chodzi o tych Indian z Kanady, no to już to nie jest świeża sprawa, tylko to już było kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt lat temu ogłoszone. Dopiero to powróciło, ponieważ odkryto jeszcze więcej tych zwłok.
2: Dlatego są te szacunki, że 6 tysięcy już było, nie?
4: No. I chyba z tego, co kojarzę, to Australijczycy robili podobne rzeczy z aborygenami kiedyś.
2: Nie wiemy chyba o takich masowych grobach, nie? Za bardzo to... Jackowi ufam, nie? Ostatni katolik, któremu ufam, Jacek by powiedział, gdyby taka sytuacja miała miejsce.
0: No ale tak samo podle byli traktowani. Jak podle były traktowane indiańskie dzieci, które brano na wychowanie, to też jakiś tam zakonnictwo. Tak,
2: dokładnie to jest krawiec. To jest dokładnie, to są indiańskie dzieci brane na wychowanie w Kanadzie.
0: Tak, im kazano się wyrzec ich kultury, zabraniano im używać ich języka, bito, poniżano. Coś strasznego tak z człowiekiem robić. Mi się to w głowie nie mieści w ogóle.
2: Mam jeszcze rozkminę, jeżeli chodzi o Eskimosów, taką szóstką, tak może na koniec, nie? Dobijemy do tych dwóch godzin, czy nie? Dobijemy. To kurczę, zostań jeszcze chwilę. Pamiętam taką sytuację, jak rozmawiałem z moim kolegą, którego już wielokrotnie to właśnie też kapitana Tołka przyrównywałem. Bardzo podobne z maniery wypowiedzi i poglądów. Mówił, że ty jesteś lepszym człowiekiem, istotą i w ogóle jesteś bardziej chi, planarny i gęstości i dalej tam jesz rzeczy mięsne, tak? Nie? To był ten człowiek, jak już kiedyś wspominałem w audycjach o jedzeniu, że nie wrzucił sobie swoich parówek sojowych na grilla, na którym wcześniej był robiony, czy nawet kiedykolwiek był robiony hamburger jakiś 50 ten, złotych. Z mięsa, tak? Ja mam przy trupach nie będzie smażył, nie? O tym, jak może taki był obudzony i w ogóle tego, nie? To się go zapytałem, a co z tymi takimi indigenous people właśnie, Indianami i tak dalej, czy oni wszyscy są jacyś tacy mądrzejsi od tego głupiego, białego człowieka? Mówią tak uniwersalnie wszyscy, nie? Co do jednego. Okej, dobra, nie? O, dziękujemy Anonymousowi. No. Polecam William Wharton Last Lovers, o tym, jak może wyglądać życie zadbanego Croshearta. William Wharton, to słyszałem, że jest taki lepszy, bardziej ambitny zafon, ale być może coś w tym jest. Dziękujemy bardzo.
0: No, dziękujemy. No. Honor nocników uratowany.
2: No.

0: czy nie jedzą mięsa, czy coś takiego, albo tak tylko troszeczkę jedzą, nie? To wiesz, jak ja tak brałem pod włos, nie? Coś tam, wiesz, tak jechałem tych siuksów, struksów, arawaków i po kolei tak mówię, no, fajnie, gdzie jest problem? Jest problem z Eskimosami, Inuitami, taki, że oni jedzą tylko i wyłącznie mięso, nie? Gdzie w tym świecie perfekcyjnego, świadomego człowieka, który je tylko rośliny ze względów ideologicznych, są Eskimosi, którzy jedzą tylko i wyłącznie mięso?
1: Ale mówiąc o mądrości, no mądrość można różnorako rozumieć, bardzo różnorako i właściwie różne kultury sobie różnie odpowiedzą na to, czym jest ta mądrość, nie? No więc ciężko tak ocenić. Może być mądry ktoś, może być mądra taka społeczność, w której relacje są fajnie poukładane, gdzie ludzie siebie tam jakoś szanują, gdzie dochodzą sprawiedliwości w fajny sposób, mają jakieś rady, wiesz. No różne takie rzeczy spotykają się, rozmawiają ze sobą, nie dali się ponieść wariactwom różnym. Nie siedzą jak my przy laptopach, przy komórkach, nie są tacy odczłowieczeni, o to mi chodzi, są bliżej siebie, bliżej natury, to są to jakieś wartości. Ja rozumiem mit szlachetnego dzikusa, oczywiście też jest, nie? Ludzie sobie zaczęli bajki opowiadać o Winnetou trochę, no ale cóż, no takie zjawisko. A ty,
0: No,
1: kurcie,
0: no
1: jak
0: zwierzę takie.
1: uważasz?
0: O.
2: Wiesz co, no wydaje mi się, że to ten mit szlachetnego dzikusa tam się wziął z tego, że pewnie przedstawiciele rasy białej, zwłaszcza w tych krajach zachodnich, które uczestniczyły w kolonializmie, miały po prostu taki wyrzut sumienia. I dlatego zaczęły później przedstawiać, że no te wszystkie właśnie narody, właśnie typu wszystkie te ludy, typu właśnie Indianie, czy to mieszkańcy czarnej Afryki, czy to Hindusi, no, że myśmy ich tak bardzo skrzywdzili i jesteśmy tacy źli, a skoro my jesteśmy tacy źli, no to oni automatycznie, skoro nie są źli, no to oni będą super dobrzy. Ja miałem
1: Tak,
2: taką
1: tak.
2: akurat, sorry, bo coś mówiłeś, powiedz.
1: Nie, tylko tak ci przytakuję. Właśnie to jest ten problem. Nie powinno się mówić jednocześnie. Sam te błędy popełniam, bo się rozprasza drugą osobę, głosy się nachodzą. Nie, chciałem tylko przyznać ci rację. Myślę, że masz bardzo celne spostrzeżenie z tymi wyrzutami sumienia, nie? To też jakoś tak czarnymi działało, nie? Jak pierw ich się męczy, a potem się robi to kino Blaxploitation, gdzie czarny najlepszy, czarny w ogóle Black Belt Jones każdy. Albo podobne zjawisko z kobietami trochę było. Los kobiety kiedyś był taki niewdzięczny trochę. Tułała się między kościołem a kuchnią, nic jej nie było wolno. No i wtedy myślę, takim efektem też pewnego takiego wyrzutu sumienia były całe te maniery i takie nadskakiwanie wokół tej kobiety, otwieranie jej drzwi, całowanie w rączkę. Też psycholog mógłby tu znaleźć coś takiego, nie? No ale kontynuuj, sorry, bo się wciąłem.
2: No i taki kolejny dowód anegdotyczny z własnego doświadczenia, który powiem. Kiedy pracowałem kiedyś przez rok w Anglii, to akurat pracowałem w takim zespole, w którym byłem akurat ja, no i taki Hindus. On wyemigrował do Wielkiej Brytanii z Indii i zdobył jakoś, od kilku lat był brytyjskim obywatelem. W każdym razie, no, on tak kiedyś powiedział mi coś takiego, że on się bardzo cieszy, że Brytyjczycy przybyli do Indii, bo dzięki temu, że Brytyjczycy wszystkich wzięli, że tak powiem, za mordę, no to ustały wojny, bo tam generalnie na tym półwyspie, znaczy tam w kontynencie indyjskim, tam cały czas były wojny ze sobą jakichś różnych plemion.
0: Cały czas, tak, dokładnie. Tych raczów, maharaczów, nie? Wszelakich. Dokładnie tak.
1: Maharadżów z brzegu.
0: I to tak
2: Maharadżów w
0: samo w
2: brzegu, tak.
0: Ameryce Północnej, miejmy tego świadomość, i Południowej. No przede wszystkim Północnej. No, to nie jest prosty temat, to, że tam Europejczycy się wtrabanili, to wydaje mi się, że wyszło na plus. Natomiast, hello, nie jesteśmy tacy krystaliczni, nie? Tutaj Furiat pisze, że on oczywiście nie wie o żadnych tam morderstwach dzieci przez katolików w Kanadzie. Lepiej mu się żyje, ograniczył informacje, swobodnie jest. Później się zapozna. Francja, Szwajcaria, 1-1. Kwadmy pana.

0: No tak, to jest właśnie. No, a Zenon, zapamiętałem kiedyś, gadaliśmy o tej grze komputerowej. Jak się nazywa ta gra komputerowa w cywilizację kosmiczną, którą tak uwielbiasz i potrzeba też.
1: Stellaris.
0: Stellaris, i którą dostałem w prezencie od potrzeby, a w którą tak nie gram tak dużo. Trochę mam wyrzuty, bo mi fajny prezent zrobił. Ale co zapamiętałem, że kiedyś gadaliśmy o tym, jaka to jest najlepsza cywilizacja, jaka to jest dobra cywilizacja, i ty zaraz tam poszedłeś w temat postępu technologicznego. Jakoś tak stanęło na tym, że dla ciebie super cywilizacja to jest taka, która jest rozwinięta, ma super wynalazki. Widzisz, każdy inaczej może tu podchodzić, nie? Ktoś inny by sobie stworzył tam zupełnie inną cywilizację, jak ja, moją cywilizację tych Taylorianów, która stawiała na tam, że zieloną musi być, jakąś radę starszych mieliśmy, kolektywizm, no zupełnie taka cywilizacja hipisów bardziej, a ty taka cywilizacja technokratów.
1: Też grałem takimi. Jak pierwszy raz reklamowałem Stellarisa, to grałem jakimiś chyba grzybami, którzy bardzo Boga wierzą. Natomiast technicznie w Stellarisie póki co ten, czy tam kamienie, które w Boga wierzą, najlepszą cywilizacją są właśnie te roboty technokratyczne, transhumanistyczne. I to nawet nie roboty od razu, tylko taka cywilizacja, która sama się wyzbywa duszy na rzecz bycia androidami, nie? Bo tu chodzi o samą matematykę, nie? Taka cywilizacja jest najwydajniejsza w Stellarisie. No. Ekonomicznie, tak? Bo najlepsze rzeczy ma ta, która wierzy w Boga, bo Bóg im daje najlepsze tarcze. O, patrz, patrz, jakie to jest piękne, nie? Teraz furia nagle strasznie się odzywa na temat tego, jak postęp niszczy piękno, gdzie piękno naturalne, ale o tym, że kurde, trup dziecięcy się ścielił gęsto, on nic nie wie, nic nie ma do powiedzenia.
0: Tam nie szukamy już piękna, może być brzydko
1: Nie.
0: tam może być
1: Ty, a
0: brzydko,
1: myślisz,
0: bo
1: że a ładne te trupy są w tamtej Kanadzie tych dzieci? Jak myślisz, furia, czy nieładne?
0: a ty kurde.
2: Prawdziwym zagrożeniem są maseczki i 5G, a nie kościół, który zabija jakichś tam dzików na końcu świata.
0: Ale
2: No, furia ta.
0: popatrzcie właśnie, jak te maseczki, jak ta głupia szmatka poróżniła Polaków, i ile właściwie jest tyle awantur o samo to, czy nosić maseczkę, czy nie. Bo ludzie traktują to jako symbol pewien. Noszenie maseczki nagle stało się właśnie takim zniewoleniem. Zdejmij ten kaganiec, nie? To często się słyszy. Jak ty, Kurt, w ogóle to na przykład widzisz, całe to zjawisko?
2: Znaczy, mi się wydaje, że te osoby, które nie zakładają maseczek, no to jest taki przejaw braku empatii. No to jest taka sytuacja, jakbyś jechał powiedzmy sobie, tramwajem czy autobusem, i jeżeli byś położył sobie nogi rozszerzyć na dwóch siedzeniach, i jeszcze na tych dwóch siedzeniach, co są przed tobą, rozłożył nogi. Żeby nikt inny nie
0: No
2: mógł wsiąść,
0: właśnie.
2: bo nikt ci nie będzie zakazywał, bo ty jesteś wolnym człowiekiem. No to jest na takiej zasadzie,
0: No,
2: no.
0: to jest po prostu egoizm, czy tam egotyzm, bo to jakoś tam się jedno różniło trochę od
2: No,
0: drugiego.
2: to nie, właśnie bym to odróżnił, bo egoizm to jest taki, że robisz wszystko tak, żeby było dla ciebie łatwiej, a tu mam wrażenie, że to jest tak robione na przekór, tylko żeby. No, tak jakby to są takie żarty gdzieś tam na Facebooku ludzie sobie wysyłają, ale faktycznie, no, podejrzewam, że jakby było tak, że przez kilka tygodni rząd by dudnił, że trzeba mieć sobie odbyt, no to by ludzie chodzili specjalnie z odcieniami majtami niektórzy.
0: Pewnie dla wielu ludzi to negowanie w ogóle istnienia pandemii, ciągłe mówienie o tym, że szczepionki to jest tylko i wyłącznie, żeby nas truć. No takie pokręcone trochę opinie. Ja też, wiecie, że jestem szczepionkosceptykiem i się raczej nie szczepię. No ale niektórzy popadają w fanatyzm i przesadę i głupotę szerzą już całkiem. Wydaje mi się, że to może być takie usprawiedliwienie dla tego właśnie egoizmu, tego braku pomyślunku o drugim człowieku, że ja, no bo tak to można by zarzucić człowiekowi, no nie nosisz tej maseczki, a co, jak może ona coś jednak trochę daje i może masz, akurat już zachorowałeś, ale jeszcze nie masz objawów albo przechodzisz bardzo delikatnie, zarazisz kogoś. Nie, to wtedy można właśnie odpowiedzieć nie, bo w ogóle to jest ściema, wszystko to. No i wtedy się usprawiedliwiasz, nie?
2: No, to znaczy, ja mam kolegę, który tak na samym początku kolega z pracy na samym początku nie wierzył w tą pandemię, twierdził, że w ogóle, że to jest właśnie jakiś spisek rządu światowego, że chcą zniszczyć gospodarkę światową i zamknąć w domach. No i w marcu zachorował. Tak więc no, przyszła kreska na motyska, jak to mówię.
1: No, nie chcę mi się już tego tematu COVID-a ciągnąć dalej, niemniej tak.
2: No, za dużo już tego było. No,
1: tak, ja to
2: zostawię półtora roku.
1: Troluję tych dziadów, że czy jesteś patriotą? Tak, jestem, robię wszystko, co tam Polska to mnie wymaga. No to Polska ciebie wymaga i to tylko tylko po lekku sugeruje, nawet nie na siłę, żebyś się zaszczepił. Hurdur to nie taki patriotyzm. Hurdur, bla, bla, bla, bla. Nie, to wiesz, to są tacy patrioci bardzo warunkowi. Więc łatwo się pierdoli o... już najłatwiej się pieprzy o patriotyzmie, jak jesteś w ogóle w innym kraju, nie?
0: Bo Polacy są w ogóle bardzo deklaratywni w tym, co robią. I w patriotyzmie...
1: To się nazywa hipokryzja.
0: I w wierze. No może czasem tak, a czasem może to jest po prostu taki, wiesz... Łatwiej jest się skupiać na symbolach, fajnie jest wyjść, pokrzyczeć, sztama z ziomeczkami, wspólny ruch, niż coś faktycznie zrobić, nie? Albo się zachować odpowiednio, fajnie. Widać to po tych ludziach. Z jednej strony doceniam robotę, co po niektórych. Zwinęli ostatnio Majchera na komisariat i to jest trochę szopka się z tego robi, trochę cyrk. Ci ludzie już włażą, gdzie popadnie, do każdego sklepu, do komisariatu, i terroryzują właściwie tych ludzi, którzy tam pracują. I nawet wkurzyło mnie trochę nagranie, jak koleś wchodzi do hurtowni zabawek, tylko po to, żeby tam zrobić dym, żeby nagrać to wszystko, że oni chcą od niego maseczki, żeby zrobić awanturę, żeby przyjechały gliny, żeby był fajny materiał. To się dla niektórych stało robieniem show, show i nic więcej.
1: Masz fenomen ludzi, którzy robią wywiady z szurami, tak jak kiedyś było z Menelami, tak teraz robią z szurami. Oni się mają za takich wielce oświeconych i otwartych, a widać, że są kutasy, którzy cynicznie chcą na tych ludziach zarobić, nie? Słuchaj,
0: to ja też chyba teraz, tak?
1: To już, wiesz, twoja kwestia, nie? Co tam łykasz i jakie masz do tego podejście? No, wiesz, różne rzeczy złe mógłbym o tobie powiedzieć, ale wiem, że czasami się po prostu odwiniesz takiemu delikwentowi, jak pieprzy już wybitne androny, nie? Ja tu mam na myśli ludzi, którzy pierdolą takie smuty, że aż głowa mała, a tamten delikwent im tylko przytakuje i patrzy, jak mu paski na tyle i tak lecą, nie?
0: No ale, to chodziło mi oczywiście o nagrywanie tam jakichś materiałów za niedługo z bezdomnymi, czy tam z ludźmi, którzy mieszkają na działkach.
1: Nie, wiesz, to kwestia tego, na ile cynicznie do tego podejdziesz. Zawsze w jednym i w drugim wypadku, nie? I na ile będziesz wierny własnym ideałom, że tak powiem. To jest kwestia tego, ja mówię, ludzi bez kręgu moralnego, którzy jedno i drugie środowisko penetrowali. Takim.
0: Po prostu szukam. Na pewno nie będę z nich robił sobie beki, tak jak no, kiedyś były te filmiki takie jakieś właśnie popularne, ale to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby był jakiś temat do rozmowy, żeby coś się działo i tyle. No.
1: Ja cały czas patrzę na Furieta, który ma tyle do powiedzenia na tyle tematów, ale fakt, że w katolickich szkołach zabijano dzieci, go nie interesuje. Patrz, jak on kompletnie jest nieprzejęty tym faktem na czacie, że jest zresztą setki trupów w katolickiej szkole. On gadał o wszystkim innym, ale to, że dzieci zabijano w katolickiej szkole, go nie interesuje. Dobra, to żeby było zabawnie na koniec było o tych szurach, to zróbmy o tym Jabłonowskim, nie? Kurcyt, wiem, że ty też troszeczkę znasz sytuację. Nie wiem, to było gdzieś przed 26, bo 26 Jabłonowski na koniu wjechał na krakowskie przedmieście, przed kolumnę Zygmunta na koniu jako ultraprawicowy czat i zaczął tam pieprzyć jakieś kocowoły. Ale to było wcześniej. Nawet filmik by się nadał, żeby tutaj wrzucić. Jak Jabłonowski po prostu miał taką minę małego dzieciaczka, nie?
0: No, chłopaki prowadzili sobie zwyczajowo streama i nagle w mieszkaniu pojawił się właściciel tego mieszkania, Kacper niejaki. No i Kacper rzekł, że może by tak zmienić ton. No, Jabłonowski... Osadowski zareagował jakoś tak ostrzej, tam, no, no, co, słucham, no, wyjdź stąd teraz, mamy audycję, a Olszański zaczął się tak tłumaczyć trochę. Już nie był taki ostry jak przez telefon, nie? Albo gdzieś tam przed ludźmi. Tylko to tak trochę mu mina zrzedła. No i w sumie no, sprowadza się to do tego, że chłopaki muszą się wyprowadzić, bo ich tam właściciel nie chce za to, że... Bo to nie chodziło o to, że za głośno, no, on to przyznał, tylko o treści, że tam zajebać tych, zajebać tamtych. No chodzi pewnie o takie sianie bardzo, bardzo skrajnych poglądów i nienawiści, no... że tych zabić, tamtych zabić, tak dosyć otwartym językiem, no to już to podchodzi i pod paragraf, i kłopoty z tego mogą być, i myślę, że faktycznie dojdzie do jakiegoś nieszczęścia w końcu, no i będą mieli na sumieniu, no muszą z tym żyć, no trzeba brać odpowiedzialność trochę za swoje słowa.
2: Nie wiem, ile w tym prawdy, ale pojawiły się takie doniesienia, że podobno właśnie ten właściciel mieszkania, czy to właściwie nie mieszkania, to chyba takiego piętra, bo to chyba jest w jakimś domu jednorodzinnym, ten Kacper cały, jest to syn Janusza Korwin-Mikke.
1: O!
0: A coś się obiło o uszy, mi też, i to by nawet mogło się zgadzać, no bo oni są związani z tym ruchem, znaczy Osadowski, nie? On przecież był takim technicznym Korwina i pracował dla niego i pomagał mu w różnych tam sprawach związanych z nadawaniem.
1: Kolega Etama.
0: Tak, tak, tak. Znają się ponoć. No więc to wcale bym się nie zdziwił, gdyby to był ten Kacper. Widzicie, już nawet tutaj dla radykałów to za dużo. No tak więc, ale też okazuje się, że oni chyba wcale nie robią takich kokosów, że tam nie ma tak, że wpłacają im kupę hajsu ci bracia Wilcy, bo z rozmowy wynikało, że mają internet opłacony przez tego Kacpra i...
1: W ogóle chyba jakieś na gigabajty czy coś, to jest jakaś kpina, nie?
0: No. I takie, no, można... i tak trochę zrzedłej miny i no jakoś sobie poradzimy. I
1: to
0: tak
1: trochę im zrzedłej miny, to weź rzuć te miny na streama, bo to powiedzieć, że im trochę miny zrzedły, to jest jak nic nie powiedzieć, nie?
2: To jest... No, czy to... Pewnie Jabłonowski nie chciał się tam wykłócać, no bo mimo wszystko jest, był gościem i to nie tylko gościem u Osadowskiego, który to, ten pokój czy to mieszkanie wynajmuje, ale przede wszystkim nie chciał robić żadnego fermentu w obecności właściciela, gdzie Osadowski mieszka, więc nie chciał mu pewnie robić jakiegoś przypału, żeby go wypieprzyli stamtąd. No Osadowski pewnie, no, w związku z tym, że mówił do niego per Kacper, czyli po imieniu, to się z nim troszkę dłużej zna, więc sobie pozwolił na więcej.
0: Okej, ja już tutaj szykuję w takim razie nagranko. No to co, to sobie może odtworzymy, posłuchamy, co tam się działo.
3: Kanał nam likwidowali.
1: Idziemy.
3: Gospodarz jest.
4: Ale to nie, no to jest się czym chwalić, tak?
3: Jest, masz rację.
5: Słucham, Kacper.
6: Mogę powiedzieć o zmianę tonu troszeczkę, panowie?
3: A jest za głośno?
6: Nawet nie chodzi o to, że za głośno. Rozmawialiśmy o zachowaniu umiaru w swoich wypowiedziach na ten.
3: Ale nie masz musu nas oglądać.
0: Leci.
3: A kto ogląda?
6: Ale słyszę za okna, jaki pan kurde rzuca, że pan będzie zabijał tu ludzi. Jeżeli przyjdzie ktokolwiek, żeby będzie zabijał, chciał zabić pana, to ja sobie nie życzę, żeby w tym domu się pan znalazł. Od tej pory nie chcę panu tak widzieć więcej.
5: Kacper, wyjdź. Dziękuję.
6: Mówię w tej chwili.
5: Wszedłeś tutaj, nawet nie pukając.
6: Chciałem się pukać, 4 razy pukałem.
5: Nie słyszymy, jest noc, ale dziękuję, wyjdź już. Jak chcesz, to jutro
4: jest
5: porozmawiamy.
4: 20:30.
5: Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc, Kacper. Zamknij drzwi.
6: Dobrze. Ostatnie dni internetu masz do końca, też to masz zapłacone więcej.
5: W ogóle tutaj...
3: Damy sobie radę bez twojego internetu.
5: Wyjdź. Naucz się to.
4: Słuchajcie, dam wam...
5: Kacper, wyjdź! Kacper, wyjdź proszę.
4: Krakusy to są centusie, ale dam wam trochę internetu.
5: Proszę, żebyś wyszedł, Kacper. Dziękuję ci bardzo za wizytę, za poinformowanie. I opuść proszę mieszkanie.
7: Nie życzę sobie więcej takiego zachowania pod moim dachem. Do widzenia.
5: Udane.
0: No, dobra, to odrobinkę skróciłem już tu końcówka, to tam się żegnali. No, może to faktycznie syn Korwina. Ktoś poznaje, czy to może być syn Korwina, tak po głosie? Czy to Kacper, syn Korwina? Tyle tych synów Korwina, to nie wiadomo ilu jest tych, te... Imię ich Legion, syny Korwina. Te wszystkie jego dzieci różne, nieślubne, kiedyś się zbiorą, taką armię stworzą. No, Zenon i Kurt niestety nie słyszeli, no nie mogę tak zrobić.
1: Słyszałem, no znamy to, nie bój się.
0: No. Kurt zresztą zniknął, oddalił się chyba po angielsku.
1: O, to żeśmy się nie dogadali. No powiem ci, że miny były dosyć takie nietęgie, nie? U jednego i drugiego. I to okazuje się, że chyba tym pasywnym jest ten, no, jaszczur, nie?
0: No, Osadowski się jakoś tam postawił, zachował asertywnie, a ciekawe, czemu Jabłonowski, Olszański, Weli Jabłonowski nie zareagował tak, jak zwykle reaguje. Ty kurwo, synu matki pedała, no i tam zarzydzona mendo ty. Tylko, przepraszam, to co, za głośno jesteśmy? No.
1: Powiem ci, że to by wskazywało na to, że to wszystko jest kreacja od początku do końca. Nawet mam taki pomysł, żeby zrobić kreację po tej drugiej stronie pewnej osoby i nie wiem, czy się tym nie zajmę. Bo nie będę czarował. Wiem, że są osoby medialne, które są produktem, które nie wierzą w to, co mówią, nie? Zupełnie, w 100%. I całą tą kasę, zajawkę i to wszystko budują właśnie na Shuri, która wykładniczo rośnie. I być może tak samo jest z Olszańskim, Welosadowskim. Natomiast ze względu na to, że to połączenie, które ewentualnie bym z nim miał, jest związane z ludźmi, których znam od lat, to i tak bym wam nie powiedział. Uh-huh. No.
0: No ale organizują się, są... Teraz był jakiś wielki zlot tych różnych kamratów. Bardzo różni ludzie tego słuchają, ale zazwyczaj tacy... No co tu się dużo... Co tu się oszukiwać? No głupkowaci tacy ludzie raczej tego słuchają. Bardzo, bardzo prości ludzie, którzy nie potrafią się nauczyć przez lata nawet tego, że trzeba się tam przywitać, co któryś tam zapomina, że się przywitać, że wyłączyć tego YouTube'a. No widać, że tak ciężko, nie? I... Strasznie są dziecinni ci ludzie. Oni lubią tak zadzwonić i naśladować tego Jabłonowskiego i tak przeklinać, jak on, tak wulgarnie i krzyczą, kurwa! I się cieszą, że są tacy jak ich idol. No cóż, nie chcę tutaj oceniać za bardzo, ale wystarczy posłuchać, nie?
1: Dokładnie, tutaj mamy kolejnego jakiegoś Jacka, który tak w Kanadzie sprzeciw przeciwko Kościołowi. Tam, gdzie jest Onet i TVP, najpierw afuriat, najpierw bym się dokładnie zapoznał z przyczynami śmierci tych dzieci Indian, dopiero wyrokował. Dzieci były w internacie, w furiacie, przez Kościół Katolicki zarządzanym i każda przyczyna śmierci takiego dziecka z wyjątkiem jakiejś naprawdę niezależnej choroby, co jest przy takiej dości niemożliwe, jest winą tego kościoła, nie? Niecne działanie to KK. Jeżeli przez tyle setek trupów jest, no to ja dziękuję, nie? Też Jack pisze o tym, że Onet i WP. To jest ciekawa sprawa, nie? Jak nagle powiesz, że dostałeś tą informację z czegoś, co jest nieprzychylne dla ciebie ideologiczne, to przestaje to być prawdą, tak? Jeżeli nagle by się okazało, że Kościół Katolicki wyciąga niezbite dowody na to, że jakaś organizacja LGBT albo nawet niech będzie anarchistyczna, jakakolwiek, którą ja lubię albo ktoś tam, ale to Kościół Katolicki daje te informacje niezbite, a to są niezbite informacje, co tam ma miejsce, bo nie wiem, czy wiesz, Furiacie i Jacku, Kościół Katolicki się przyznał do tego w Kanadzie i powiedział, tak, nasza wina, myśmy te dzieci zabili.
0: O tych rzeczach pisze się książki, nagrywa filmy, fabularyzowane dokumenty.
1: To wygląda na jakiś pomór choroby.
0: Pisze się...
1: Nie ma, od chorób się tak nie ubiera. To od szczepionki. Dzieci ze szczepień i umarły zarazem. Boże, Jezus Maria. Jak to było? Zenon Szmata. No, tak.
0: To dobry dżingielek.
1: Tylko zacytuję Furiacie, żeby... Rozumiesz analogię, którą teraz tutaj tworzę, tak? No. Nie wiem, czy kiedyś tak po prostu piłowałem po dnie, żeby bronić kogoś swojego. I to jest ta chyba ślepa lojalność, o której mówiliśmy. Moim zdaniem to jest to miejsce, gdzie jest ślepa lojalność. Krawiec, nie wiem, tu chyba się zgodzimy ja i ty, nie?
0: No raczej. A Gosia wcześniej pisała, jeśli dobrze zapamiętałem, że tak o tym Osadowskim i Olszańskim, że ludzie oglądają ten cyrk i biorą to na poważnie. Tylko nie wiem, czy Gosia ma na myśli, że to w tym sensie, że, no, że cyrk, że niezłe odpały i ludzie to biorą na poważnie, czy że ludzie nie rozumieją, że to jest niby jakieś przedstawienie to wszystko i udawanie. No, nie wydaje mi się, żeby można było tu mówić o jakimś udawaniu, bo są bardzo konkretne informacje przekazywane, zupełnie nie w żartach, bo widać, że jest pewna misja, a to, że to wszystko ma otoczkę taką wariacką, że są trole, że są wygłupy, śpiewy, no to nie znaczy, że oni udają, bo wiem, o co chodzi, bo oni mają napisane, jak wielu, w opisie, że to jest przedstawienie i żeby nie brać tego na poważnie. No ale wiadomo przecież, że się to pisze tylko w takich celach, żeby mieć w razie czego możliwość bronienia się tym w sądzie. No i procesy mają. Gdzieś kiedyś właśnie ktoś chlapnął mordą z nich, że ich ciągają po procesach, znaczy po sądach. Drugi zaraz tam się go kopnął w kostkę, żeby za dużo nie mówił. No, 12 kanałów usuniętych, to też swoją drogą niezły wynik, nie?
1: To, wiesz, 12 kanałów usuniętych, świetny wynik, natomiast wynik, który jest jeszcze świetniejszy, to jest, jeśli się mylę, to mnie popraw, to jest zero wyroków wskazujących za groźby karalne.
0: Chyba są w toku te rzeczy i w ogóle...
1: Tak? Będzie... Jak to wygląda, powiedz mi.
0: Nie wiem dokładnie, ale po prostu z rozmów usłyszałem, że ktoś ich ciąga po sądach. Zdziwiłbym się nawet, gdyby jakieś organizacje takie, wiesz, Stop Hate i tam inne tego
1: on
0: typu...
1: On wyciąga pistolet, rozumiesz, to mówi, zajebie cię ty, kurwa, synu, pedała i kurwy, nie? Jak może zadzwonić jeszcze raz chuju wycfelon? Jak można po takich, wiesz, tekstach... Kurde, no masakra, nie?
0: Wydaje mi się, że oni mają bardzo dużo procesów, na pewno w toku. Nie wiem, czy już mają jakieś kłopoty. Oni sobie rozmawiają tak, nie wyjawiając szczegółów, ale mrugają tam do siebie na streamie i no wiesz, stary, mamy przerąbane, nie? Ale spoko, jakoś to będzie. Wiesz, o co chodzi. To też się jakoś tam przebija ostatnio, więc sądzę, że ich ciągają po sądach, ale oni się zgadali, żeby o tym nie mówić, żeby tego nie zdradzać, bo to może rozochocić następnych, żeby też szli tą drogą i lepiej o tym nie wspominać po prostu, żeby minimalizować ewentualne szkody i tyle. No.
1: Olszański ma żółte papiery, pisze Gal.
0: A, to ciekawe.
1: No nie, no to wiesz, nie ma dowodów, ja nic na ten temat nie wiem, nie mówił o tym, ciężka sprawa. Może mieć, jeżeli wpadł w depresję po śmierci żony ciężką, a wygląda na takiego człowieka, to mógł sobie te żółte papiery pozostawić, ale to jeszcze zostaje w tym momencie Ludwiczek, nie? I Ludwiczek już z kolei raczej żółtych papierów nie ma, a Ludwiczka parę osób z tego rawia zna i z tego co wiem, nie ma żółtych papierów, bo to nie tylko etango zna. No, więc gruba sprawa jest, słuchaj. Nawet jeżeli bym miał te żółte papiery, to by im się dobrali. Zobacz, jak się dobrali do księdza Woźnickiego. To jest też ksiądz, który, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, woźnickologa Lożka jest, do morderstw chyba też gdzieś tam nawołuje, czy takich rzeczy, ale tutaj tak wielki if, chyba nie jednak, w sumie jak się zastanowię. Natomiast jest tam te pedale, te kurwo, te śmieciu, jest tam ostra, kurde, jazda bez trzymanki po ludziach. Nie będę cytował, bo to się nie daje. I ksiądz Woźnicki jest mega chojrakiem, więc jedzie ostro i sąd z nim rozprawę, tak? Wyborcza to nagrywa i tam właśnie od pedałów, homosi i cweli są wyzywani ci ludzie. On się nie patyczkuje, słuchaj, on tak mówi przy sędzi. Wiesz, policjanta tak przy sędzinie, czy sędziu nazywa, nie? No to ten to pedał i w ogóle coś tam, że w dupę ma penetrowaną i że mu krew się leje z odbytnicy. No.
0: No jest. Nienawiść się dzisiaj dobrze sprzedaje. Ludzie są często bardzo źli na rząd, na policję, zbankrutowali albo popadli w długi. Wiesz, i w ludziach coś pęka, wychodzą na ulicę, szukają wroga. I to ja to przepowiadałem. Mówiłem, że po prostu widzę wręcz nadciągającą, olbrzymią falę, jak na filmach katastroficznych, falę antysemityzmu, renesans antysemityzmu. Może się to bardzo źle skończyć. Nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale 3/4 serwisów takich serwisów czy kanałów antysystemowych dzisiaj, czy to będzie Majcher, czy Bustowski od Glifosatu, czy Biedka, kogo się nie słucha, jeszcze stu innych, Chris z Biegunka Team, ciągle ich przyłapuje, tych ludzi, na tym, że wietrzą spisek żydowski. I to taki gruby, tak? Że nas ci Żydzi trują, że wszystkie mają banki, nas okradają, że w rządzie są i że i za nasze dzieci się teraz biorą. I wiesz, i co się stanie, jak któregoś dnia krewki pan Seba, czy tam Łysy, na sportowo ubrany, usłyszy, że za jego dzieci się biorą ci właśnie Eskimosi, no to on nie daruje. I to wcześniej czy później będzie tak.
1: Stanie się dokładnie to, co by było na rękę ludziom, którzy faktycznie taki spisek chcą zrobić. Paradoksalnie można krzyczeć, że gdzieś jest żydowski spisek i zakładając, że faktycznie taki jest, robić na korzyść tego spisku. To jest takie, wiesz, jakby to powiedzieć, aikido opinii publicznej. No i ci ludzie, ci wszystkie szury i tak dalej, ja to jest temat osobny, muzycy, ja już muszę kończyć, propagując te różne pierdoły. Ja ostatnio w komentarzach, nie wiem, czy u Szurlandii, czy u Waldiego się kłócę z delikwentem, który mi pisze wielkie elaboraty, a nie potrafi mi odpowiedzieć, jaka jest różnica między Pfizerem a AstraZeneca. Rozumiesz? On nie rozumie tej fundamentalnej różnicy między tymi dwoma szczepionkami, gada wszystko dookoła i on jest przekonany, wie, że jak wygląda zachrzepica, to priony, nie priony, wszystko wie dookoła, ale zapytano o tą fundamentalną różnicę między tymi dwoma preparatami, nie wie, o co chodzi. I teraz postaw się w sytuacji tej Big Pharmy, czy coś, czy rządów i tak dalej. Im więcej takich idiotów, tym łatwiej możesz siłą wprowadzić jakieś nakazy, bo możesz powiedzieć, patrzcie, ilu to jest idiotów, jak oni bardzo szkodzą w sprawie, jak oni robią problemy. I prawda będzie po twojej stronie, bo faktycznie są idioci.
0: No na pewno, jak dojdzie do faktycznie jakiegoś zamachu, tragedii, no to będzie pretekst, tak? Żeby już nam wszystkiego zabronić, a nawet wprowadzić jakiś dziwny stan wyjątkowy, w którym się jeszcze bardziej ogranicza prawa, stworzą jakiś specjalny, bo jak poczują, że ludzie łykną taką argumentację typu wicie, rozumicie, źle się dzieje w państwie polskim, musimy, zgodzicie się chyba wprowadzić, da się ludzi przekonać, przekabacić, żeby sami się zgodzili, powiedzmy, na opracowanie nowego zupełnie prawa, tak? Jakiegoś, które będzie zakładało stan mega wyjątkowy, w którym już nam nic nie wolno, no bo trzeba, bo przecież ludzie wyszli, zabili ostatnio kogoś tam i tego, i tamtego, i policjanta rzucił czymś tam, nie wiem czym, no gdybam sobie teraz, co będzie. Nocnikiem. Albo, wiesz, może dojść do samosądów. Znaczy... Już dochodzi. Powoli się zaczynają szamotać, ale Polacy w zasadzie dosyć są spokojni, nie startują jeszcze do policjanta. Na świecie to bywa różnie, nie? Jak obserwuję. Nie,
1: jeszcze tak, no tak, bywa różnie. A to chyba z tą wumbą poruszymy. A propos jeszcze księdza Woźnickiego, to mimo tego, że tutaj jakiś cytat mówił, że to jest sąd masoński. I różne takie dziwne rzeczy. Ten ksiądz nie jest ani skomunikowany, ani suspendowany. I to jest moim zdaniem po raz kolejny ta gra charakterystyczna do korporacji Kościoła katolickiego, że pokorne ciele dwie matki się. Mianowicie ksiądz Tiso, który zbrojnie zaatakował Polskę podczas II wojny światowej, czyli de facto Watykan zaatakował Polskę w czasie II wojny światowej, tak dosłownie było. Ksiądz Tiso nie był ekskomunikowany do momentu, w którym nie stało się jasne, że dostanie po dupie od Sowietów. Tak zresztą samo było z ludźmi z Jasenowaczu i tak dalej, tym podobne. I myślę, że ksiądz Woźnicki też ma jakąś taką małą rolę w tej organizacji, która stoi za śmiercią co najmniej kilkuset dzieci w Kanadzie, jeśli nie kilku tysięcy. I ta organizacja będzie zawsze rżnęła głupa, po prostu. Będzie rżnęła głupa i zawsze znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że to była zaraza, umarli przez szczepionki, to na pewno nie jest wina tego, nie dajmy pochopnych wniosków.
0: Lewactwo wściekle atakuje Kościół, żeby go zniszczyć i już. To jest odpowiedź, masz na wszystko.
1: No i to taka fajna klabra chyba na koniec audycji, myślę, nie?
0: Chyba tak. Przedłużyliśmy trochę, dziękujemy. No tutaj za sprawą ostatniego może donejcika trochę od Anonimusa się czuliśmy zobligowani, żeby jeszcze troszkę posiedzieć z wami.
1: I ja też jeszcze a propos tego, tej jednej rzeczy, tu tak powiem z anteny. Ja z tobą finansowo nigdy nie miałem nierówno, nie fajnie i tak dalej. I tak samo też, jakby to powiedzieć, nie lubię, jak w Polsce jest takie myślenie, że jak ktoś jest za pieniądze, to zaraz jest gorsze, złe i ze złej woli. Nie podoba mi się to, nie? Owszem, może tak być, że ktoś za pieniądze się kutas zachowuje, ale nie lubię, że takie założenie jest a priori. Nie? Tak po prostu zwyczajnie. Nie mówię, że tutaj chodzi konkretnie o jakieś relacje w Nocnym Radiu czy coś takiego. Ogólnie mnie to strasznie denerwuje, że jak gdzieś się pojawiają pieniądze, to ktoś zakłada, że to już jest na 100% ze złej woli, nie? Bo ktoś na czymś zarobił. No.
0: To... Ludzie często jak obserwują sobie jakieś konflikty i nie do końca wiedzą, o co dokładnie chodzi, to często pada takie zdanie, o, pewnie się o kasę pożarli. I to jest fajny przykład projekcji. Jeśli dla kogoś faktycznie jest kasa ważna, to będzie zarzucał innym, że o to się pokłócili. No bo o co mogli się pokłócić, jak nie o kasę, nie? To też takie zabawne.
1: No, o nasze konflikty tak poszło, takie teorie też latały.
0: Tak, nawet tutaj, no co ty, niemożliwe. No, poszło. Tu ludzie raczej wiedzą, o co chodzi.
1: A to nie tutaj.
0: Aha, gdzie indziej? Tak. Gdzie indziej ktoś komentował nasze konflikty, tak?
1: Nie, że o force poszło.
0: To
1: macie problem, bo nie poszło Forza i nie, po prostu nie.
0: My się tu w ogóle chyba nigdy nie pokłóciliśmy o Forsę w Nocnym Radiu, nikt z nikim nigdy. Za bardzo. W ogóle tutaj akurat dopisało i to mówię o wszystkich ludziach, którzy przewinęli się, że tak brzydko powiem, przez Radyjko. Nigdy nie było żadnych takich sporów o hajsy, o kasę, o donaty. Wszystko jest zawsze fajnie dogadane i sprawiedliwie i jakoś tak podchodzimy dobrze do tego na luzie.
1: No, dokładnie. Ja nigdy nikogo nie próbowałem tutaj rozliczać jakoś tak co do złotówki, bo z góry ufam, że jest okej. No, to dziękuję za audycję i mam nadzieję, że jeszcze zrobisz jakiegoś luźnego aftera, bo wiem, że ludzie są jak kania dżdżu spragnieni.
0: Ale to może osobna audycja. Wypadałoby osobną audycję.
1: Osobna, oczywiście.
0: No dobra.
1: Goodbye. Ja sobie pewnie jutro słucham. Dzięki za tutaj współprowadzenie. Cześć.
0: No dzięki. Fajnie się prowadziło. Trzymaj się. Cześć. Chcecie aftera? Chcę to aftera? Tłumy szaleją. Nie wiem, czy to przez ten mikrofon wychodzi efekt tłumu. No dobra. To nocnego Marka kończymy. Chyba spoko, nie? Zenon plus Krawiec, Krawiec plus Zenon. Da się słuchać, myślę. W takim razie ktoś napisał, że chce? Nikt nie napisał, że chce. Dobra, to kończymy. Nic na siłę, wszystko młotkiem. Ale jutro się pojawię, na pewno. Dobra, Jacek niby napisał, że chcemy. No to jedna osoba. Dla jednej nie będę prowadził. To Jeszcze ktoś musi napisać. To... Trzy osoby muszą napisać, że chcą. Wiem, że mam duże wymagania. Jutro właśnie muszę zobaczyć, czy coś w ramówce jest na jutro. Może Zenon na pewno wie. Jeśli coś by było planowane na jutro, na przykład jakaś koza i kangur, a może coś innego, to on pewnie by wiedział. Więc zapytuję tutaj. O. No dobra, zebrało, są już trzy osoby, które chcą. Chce Jacek, chce Tomu i chce Gal. Dobra. Jeszcze jedna osoba chce. Dobra. No to dobra, to kończę w takim razie Nocnego Marka. Dzięki za słuchanie, dzięki za telefony, za wszystko, za pomoc tutaj, wsparcie. I do usłyszenia za jakieś 10 minut. Zrobię sobie kawę, bo mi się pić chce. Muszę sobie zrobić dzbanek dobrej kawy. Człowieku. Żegnam was kosmicznie. Naśladując kapitana Tomka. Parodiując. Dobra, idę. Spadam. Hej.

0: Bierzemy dwa jajka.
1: Obieramy mleko.
0: I nadziewamy patyczki do szaszłyków.
2: Posypujemy to wszystko tartymi kotletami.
3: I podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
4: Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobno przygotowaną wodą. I rozjadamy. Kroimy i podsypujemy sosem. Smalujemy kurczaka, dużą ilością galaretki z łososia. I mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy. Czekamy aż teraz wyrośnie na czas. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
5: Słuchaj dalej. A nóż widelec. Czyta ci się to w kuchni.
6: Connectic. Yes, witam serdecznie. Moje uszanowanie, godzina 20.02. Niedziela, wieczór. 20.02, czasu angielskiego oczywiście, bo w Polsce 21. godzina przesunięcie. Mówi Jacek Kuchmistrz z audycji Anusz Widelec, która jest, była podcastem, jeszcze jest podcastem, a teraz jest audycją w nocnym radiu. W zeszłym tygodniu żeśmy opowiadali o kuchni PRL-u. Parę tygodni temu mieliśmy na antenie taką fajną dziewczynę Magdę, która jest z Kadwega, a dzisiaj mamy kolejnego gościa, który tak jak Kadwega robi jedzenie na wynos, czyli po angielsku catering, chyba po polsku również, a ta firma nazywa się Fork and Knife.
7: Knife and Fork,
6: tak. I
7: Witam serdecznie.
6: I dzisiaj Kamila, bo ona jest zarządzającą w tej firmie, opowie nam, bo jest tak samo emigrantką jak ja, opowie nam, jak to się stało, że postanowiła zmienić kraj, jak to się stało, że postanowiła robić innym dobrze, czyli robić jedzenie na wynos, i opowie nam, jak się ta firma jej rozwija, jakie ma menu, gdzie można tego menu poszukać i tak dalej, i tak dalej. Witam cię serdecznie, Kamilo.
7: Witam serdecznie.
6: Powiedz, jak to się stało, że się znalazłaś w Anglii?
7: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do audycji. Kochani, w UK jestem już blisko 12, może nawet więcej lat, już przestałam chyba liczyć. Mhm. A chyba tak jak wielu z Was, przyjechałam na 3 miesiące, może pół roku. Przyjechałam z środka Polski, z Łodzi, a właściwie za miłością mojego życia, bo mąż przyjechał tu pierwszy, a później ja przyjechałam zobaczyć, jak tu się żyje na 3 miesiące, żeby dorobić sobie trochę pieniążków i wrócić do Polski. I te 3 miesiące przedłużyły się później na rok i na dłużej. Mhm. Założyliśmy tu rodzinę i tak plany się nam pozmieniały. I do dzisiaj jesteśmy w UK, w Milton Keynes od samego początku. No, żyje nam się tutaj bardzo dobrze, skoro jeszcze tu jesteśmy i nie planujemy na razie powrotu ani dalszej podróży do innych krajów. No to myślę, że taka historia jak wielu z nas, którzy tutaj mieszkamy. Mhm. No i co? No i przygoda, zdarzenie z nową rzeczywistością, z nowym językiem, z nowymi obyczajami, z nowymi ludźmi. I tak trochę czasu mi to zajęło, ale plan rozpoczęcia gotowania dla innych. Mhm. Pojawić się dużo, dużo wcześniej, ale nie był to od razu dobry czas, żeby to zacząć robić, bo tak jak wspomniałam, założyliśmy rodzinę i tutaj byłam trochę pochłonięta wychowywaniem maluchów.
6: Tak.
7: No i też kulinarnie, tak, bo na początku też byłam jedną z tych, której się wydawało,

0: wiadomo, że śmietanę to można kupić tylko w polskim sklepie, a i wiele innych produktów absolutnie nie można ich niczym zastąpić i warzywa musiały być też z polskiego warzywniaka i tak zaczęły się trochę poszukiwania i eksperymenty. Okazało się, że wszystko produkty są dostępne ogólnie i można sobie je tutaj świetnie zastąpić. No i tak się zdarzyło w naszym życiu, że nasza młodsza córka miała duże problemy z alergiami pokarmowymi, z celakimi. Najsilniejsza, która została z nami do dzisiaj, to jest alergia na rdzenie na orzechy, a reszta to była taka nietolerancja. No i zaczęło się czytanie na etykietkach, co tam jest napisane i wielki szok w oczach, kiedy okazywało się, że sok truskawkowy nie ma w sobie truskawek, a inne sosy wcale nie mają w sobie żadnych warzyw. I tak zaczęła się ta historia prób zastąpienia tego, co używałam w kuchni. Zazwyczaj zaczęłam wydobywać to dzięki swoim jakimś mieszankom, dodawaniem różnych warzyw, przypraw. I tak ta miłość do gotowania się chyba zrodziła, bo to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. To tak ewoluowało. No i przyszedł moment, kiedy byłam w stanie czasowo się zorganizować, żebym przyszedł taki moment w moim życiu, gdzie postanowiłam otworzyć swój biznes. Jakieś 2,5 roku temu. I kuchnia polska, bo ta była mi zawsze najbliższa, ale w takim troszkę zdrowszym wydaniu. Znaczy zdrowszym, myślę, bardziej tradycyjnym, bo sama kuchnia polska również jest zdrowa i ta prawdziwa polska kuchnia ma w sobie dużo, dużo mądrości i jak się tak przyjrzymy temu, co do gara wrzucały nasze babki, to dzisiaj jest to ciężej trochę znaleźć, ale miało to swój powód, przyczynę i w skutkach też w naszym zdrowiu się odbijało. No i tak później się zaczęła historia. Dzięki w ogóle kuchni poznałam niesamowitych ludzi, których może gdyby nie kuchnia i moje gotowanie, moje zamiłowanie do gotowania, których może bym nigdy nie poznała. Zaczęliśmy wymieniać się różnymi doświadczeniami, informacjami. I tak trafiłam na kuchnię makrobiotyczną, kuchnię pięciu przemian, kuchnię wegetariańską. I jak spojrzę tak wstecz te 2,5 roku temu, co znajdowało się w moim menu, a co w moim menu jest dzisiaj, przede wszystkim sposób, w jaki też gotuję, to jest dużo zmian. Jest dużo zmian i myślę, że na dobre. Za potrawami zawsze stała jakość. A dzisiaj to menu jest dużo bogatsze, warzywa, ziarna, czyli to, co w naszej diecie powinno być podstawą. Także to tak chyba tyle o mnie, jak to się moja historia z gotowaniem zaczęła.
1: Okej, dobrze. Powiedz mi taką rzecz, bo mówisz, że pozyskujesz materiał do produkcji swoich dań od lokalnych farmerów. Powiedz mi, jak to wyglądało fizycznie? Ty wsiadłaś w samochód i zaczęłaś jeździć za miasto i patrzeć, gdzie jest jakiś wjazd, czy jakaś farma, jest jakiś napis, że coś sprzedają?
0: Tak się to na tym się skończyło. Najpierw zaczęłam od szukania w internecie, po czym miałam kilka wpadek, bo farma ekologiczna okazała się farmą zabaw dla dzieci, na przykład nieraz. I w końcu siedliśmy z mężem w auto raz i drugi, zaczęliśmy po prostu jeździć i natrafiliśmy raz na farmę warzywną tu czy tam, a to natrafiliśmy na mleko, które można kupić, które jest niepasteryzowane, niehomogenizowane, które świetnie nadaje się na ser twarogowy, czy na kefiry, czy na mleko zsiadłe, a to trafiliśmy na jajka ekologiczne zupełnie przypadkiem, które można sobie pójść i kupić. Zdarza się też coraz częściej, że sami klienci i znajomi powiedzą, że zwracam na to uwagę i zawsze wykorzystuję to w swojej kuchni, po prostu prowadzą swoje ogródki tutaj działkowe. Wyglądają one zupełnie inaczej niż w Polsce, ale jednak jest tam kawałek ziemi, gdzie można sobie uprawiać jakieś warzywa. Więc często dostaję po prostu, tak jak właśnie w ostatnią sobotę dostałam worek buraków z przepięknie pachnącym lubczykiem, który zaraz, buraki zaraz, właściwie buraki już się kiszą na zakwas. Innym razem wiosną dostałam od nowej klientki, która prowadzi piękny ogród, w którym rosną po prostu niesamowite warzywa i ziemniaki, i pomidory, i oregano, które po prostu pachniało nieziemsko. Także tak to wygląda. Teraz sezon już się powoli kończy. Jest jedna farma, do której najczęściej jeżdżę w sezonie. To jest farma na Grove Farm koło Dunstable. Dzisiaj był ostatni dzień otwarty. No i jak tu się kończą zasoby z warzyw, no to zostaje rynek, zostają warzywa w polskim sklepie lub różne inne strony, różne inne firmy, które te warzywa również dowożą Wam do domu. Jest kilka firm, które dowożą do domu warzywa organiczne również. Też staram się jak najczęściej korzystać. Oczywiście no jest to inna zupełnie cena, ale myślę sobie, że dzisiaj powinniśmy przestać się zastanawiać nad tym, dlaczego te warzywa i w ogóle produkty organiczne są takie drogie. I myślę, że powinniśmy zacząć sobie zadawać pytanie, dlaczego inne warzywa i inne produkty spożywcze w sklepie są takie tanie. I wtedy chyba pójdziemy w dobrym kierunku i przestaną nas dziwić ceny tych warzyw organicznych i ziaren zbóż i innych produktów. Także stąd mam warzywa. Ludzie wiedzą, a znajomi wiedzą, że mnie to pasjonuje, że zawsze to jest z wykorzystaniem w kuchni, nic nie ląduje w koszu i ja zawsze doceniam, cieszę się z tego, jak niejedno dziecko z pudełka czekoladek i w taki sposób też mi sprawiają przyjemność, za co jestem im ogromnie, ogromnie wdzięczna. Mhm.
1: A czy to znaczy, że też jeżeli na tutaj lokalnym rynku się skończą warzywa, to gdzieś jeździsz, nie wiem, na jakąś giełdę warzywną do Londynu, czy raczej to już jest na tym etapie, że dzwonisz, już masz jakieś firmy sprawdzone, które dostarczają dobre, świeże warzywa?
0: Nie, na chwilę obecną na giełdy jeszcze nie jeżdżę i są to po prostu w okresie tym zimowym, są to warzywa, które są na rynku. U nas Milton Keynes na ryneczku warzywnym. No i przede wszystkim staram się, żeby to były te warzywa sezonowe. Nie zawsze się uda korzystać tylko z tych warzyw sezonowych, bo no, klienci mają swoje ulubione potrawy, więc wtedy muszę korzystać z tych również niesezonowych. Ale w chwili, kiedy ustalam menu, to staram się, żeby to były warzywa sezonowe, więc w tej chwili no, przodują wszelkie cukinie, dynie, kabaczki. To są warzywa, które w każdym tygodniu się pojawiają w mojej ofercie. Dużo jest szpinaku, który też ręcznie zrywam na farmach i on jest po prostu mrożony, bo często trzeba sobie robić zapasy na ten okres jesienno-zimowy, zwłaszcza ten zimowy, listopad, grudzień, styczeń, luty. Także trzeba sobie robić zapasy i to taka wskazówka dla wszystkich. Te warzywa zamrożone, a zerwane w sezonie, czy ukiszone, są pełnowartościowym pożywieniem dla nas w tym okresie zimowym. Także warto czasami poświęcić trochę czasu i zrobić zapasy na zimę.
1: Jasne, czyli teraz zaczyna się sezon, chyba październik, to jest taki sezon na, nie wiem czy to październik, czy listopad, na kiszenie kapusty. Kiedyś to się w Polsce właśnie kupowało.
0: Październik, listopad, tak, to jest taki sezon na kiszenie kapusty. No to jest taka nasza
1: narodowa, można powiedzieć.
0: Narodowa, tak. Zachęcam wszystkich do kiszenia kapusty. Ja kapustę również kiszyłam taką świeżą, młodą, na surówki, to takie pikle, to takie dwu-trzydniowe kiszonki. Teraz kisimy już na czas jesieni i zimy. No to chyba najlepsza i najskuteczniejsza szczepionka dla nas dzisiaj. Także no, polecam wszystkim.
1: No, kapusta kiszona ma więcej witaminy C w sobie niż cytryna, prawda?
0: Tak, witamina C, witamina B12, witamina E, naturalne przeciwutleniacze, zawiera przede wszystkim bakterie probiotyczne, czyli w okresie przeziębień jest dla nas niesamowicie, niesamowicie ważna.
1: Jasne, okej, okay, dobrze. Czy to również dotyczy owoców? Czy również kupujesz sezonowo, czyli rozumiem, że masz dostęp do jabłek? W ogóle tak mnie to ciekawi, jeżeli chodzi właśnie o owoce, bo wyobrażam sobie, powiedzmy, że marchewkę czy kapustę to tutaj może i Anglicy czy farmerzy uprawiają, ale powiedzmy, jak jest z owocami? Czy również masz dostęp do, nie wiem, no załóżmy jabłek czy gruszek? Nie wiem, teraz jest chyba sezon na jabłka w ogóle. Czy jeszcze jakieś inne mają?
0: Z gruszkami nie wiem. Jabłka nawet w sezonie były u mnie szarlotki z naszych jabłoni tutaj w Anglii. W Anglii to generalnie chyba bezdomny z głodu nie umrze, bo jest taki urodzaj, a wszędzie owoców. I tak naprawdę to te jabłonki stare gdzieś, które nawet ostatnio udało mi się znaleźć, pyszne, pyszne starej odmiany jabłka, te jabłka po prostu leżą, spadają, gniją. Anglicy boją się ich jeść. A świetnie nadają się na przetwory, na ciasta jabłkowe. Wielu ze znajomych ma jabłonki w swoim ogródku i ja po prostu z torbą do nich, do ogródka wchodzę, wychodzę z pełną torbą jabłek i ja już tak chyba 2 miesiące jabłka mam z lokalnych jabłoni od znajomych z ogrodu, także to jest naprawdę wszystko do zrobienia. No i wystarczy zacząć szukać. Na początku to się wydaje, że to jest takie może trudne, że tego nie ma, ale tak jak się chce, to się to po prostu znajdzie i się okazuje, o kurczę, masz jeżynę. No jeżyn jest...
1: Zatrzęsienie w Milton Keynes.
0: No, zatrzęsienie w Milton. Maliny również. Także wystarczy wyjść na spacer i troszkę się rozejrzeć dookoła. Na pewno się jakieś owoce znajdzie, a już na pewno te jabłonie, bo wiele ludzi nawet ma te jabłonki u siebie w ogródku, czy śliwki, także można, da się.
1: No, swego czasu jeszcze w czerwcu to u nas też również jest dużo tych drzew czereśni, prawda?
0: Tak, też są. One są już tak, dużo z nich jest takich...
1: Zdziczałych, małych.
0: Zdziczałych, one mają coraz mniejsze te owoce, ale są.
1: No a to wszystko wynika z tego, że nie są obrywane, tak mi się wydaje.
0: Nie są obrywane, dokładnie tak. Tam tyle, co ptaki wydziobią, reszta jest po prostu nieobrywana.
1: Okej, okay, dobra, w porządku. Więc to, w ten sposób pozyskujesz materiał na potrawy. A powiedz mi, jak wygląda u ciebie menu? Jeżeli to możliwe, to chciałbym, żebyś powiedziała przykładowy taki zestaw, czy takie menu, no nie wiem, na poniedziałek, wtorek, środę, czy ogólnie tak na cały tydzień, czy to jest codziennie to samo, czy zmieniasz, a później to chciałbym, żebyś szczegółowo podała, powiedzmy, jeden dzień, jakby to powiedzieć, no, co w jednym dniu proponujesz, bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś sobie by zażyczył, to jesteś w stanie przygotować dla niego śniadanie, obiad i kolację. Dobrze rozumuję?
0: Nie.
1: Dobra, dobrze, to poproszę.
0: Po części trochę tak. W ofercie są zestawy obiadowe. Zestawy obiadowe, dni, kiedy... Wydawałam obiady, od samego początku trochę się zmieniały, bo najpierw były co drugi dzień, zawsze były w niedzielę. Od jakiegoś czasu te obiady są środa, czwartek, piątek. W niedzielę i w poniedziałki na chwilę obecną nie serwuję obiadów. bo w ogóle weekendy to są takie dni cateringowe, więc przygotowuję całe

0: jest czwartki są pankejki, czyli naleśniki wytrawne. W środę zazwyczaj szykuję taki tradycyjny polski obiad. I we wtorki, co drugi wtorek są w ofercie pierogi. I te pierogi są, na przykład w ten wtorek robię pierogi ruskie i pierogi z mięsem. Za 2 tygodnie pierogi będą z kapustą i z grzybami tradycyjnie, plus coraz bardziej ulubione pierogi z kaszą gruczaną, ogórkiem kiszonym i pieczarkami, posypane pietruszką z masłem czosnkowym. Są przepyszne. Polecam wszystkim, jeżeli ktoś jeszcze nie spróbował, to są naprawdę, naprawdę smaczne. I tak wygląda menu. Zamówienia przyjmuję z wyprzedzeniem, przynajmniej jednodniowym. Czyli jeżeli w menu jest środa, czwartek i piątek, to menu na środę, jeżeli komuś odpowiada i się podoba, to musi się ze mną skontaktować do wtorku, najpóźniej godziny 12. Dlatego każda potrawa, każdy zestaw obiadowy jest na świeżo przygotowany. Ja wtedy mam, dlatego z jednodniowym wyprzedzeniem, bo ja mam wtedy popołudnie, żeby zrobić zakupy, przygotować sobie. Niektóre rzeczy potrzebują, żeby po prostu przez noc przeleżały już przygotowane w lodówce. I wtedy na następny dzień jest wszystko od rana na świeżo przygotowywane i obiady wydaję na gorąco. Umawiam się z klientem na godzinę i ten obiad w takim pojemniku trzymającym ciepło jest wydawany. Chyba, że ktoś na przykład w tych godzinach nie może odebrać, po godzince 17-18 wydaje już tylko na zimno do odgrzania w domu. No i jak te zestawy wyglądają? Tak jak wspomniałam, w ten wtorek mamy pierogi ruskie z mięsem, a w środę tradycyjnie będzie rosół. Będą dewolaje, marchewka z groszkiem, ziemniaki gniecione z koperkiem. W czwartek moje naleśniki wytrawne. I tutaj są do wyboru naleśnik tradycyjny lub naleśnik zielony. A naleśnik zielony jest dodatkiem spiruliny. Naleśniki piekę na mleku roślinnym otrębowym. I w przyszłym tygodniu będą do wyboru z kurczakiem szorma, ser żółty i ogórek lub wega, to jest ser feta, szpinak, zielony ogórek i te naleśniki są serwowane z sałatą, z pomidorem, z sosem do wyboru i z cebulką. Będzie też zupa pieczarkowa wega. A w piątki tradycyjnie już wegetariańsko, a będzie czerwony barszcz z dodatkiem zakwasu, bo zakwas się już kisi, więc w piątek będę go mogła już dodać. Będzie leczo warzywne z warzyw korzeniowych i nadziemnych, czyli kabaczek, cukinia, marchewka, cebula, będzie też papryka. Do tego będzie gotowana pszenica z gomazjo, surówka. Do tego leczo tam też będą dodawane glony, które zawsze do lecza dodaję, które są bardzo bogate w minerały. Także taki zestaw będzie na przyszły tydzień.
1: Okej, dobrze. A jeszcze raz powiedz mi, bo ja jakoś może słabo usłyszałem, mówisz, że to mleko jest z czego pozyskiwane?
0: Mleko do naleśników używam mleka otrębowego.
1: A właśnie, ale to co to za mleko jest otrębowe?
0: To jest właściwie napój otrębowy. Bo to się nawet nie nazywa chyba mleko. No to jest taki mleko, które zastępuje nam mleko. To jest jedno z mlek roślinnych. Mamy jeszcze przecież i migdałowe, i ryżowe, i kokosowe. Otrębowe akurat nam najbardziej przypadło i naprawdę nie jest wyczuwalne w smaku. Proszę się tego nie bać. Naleśniki naprawdę smakują zupełnie tak samo, a są po prostu łatwiej przez nasz organizm przyswajane, trawione. I to już tak troszeczkę z mojej filozofii odżywiania. Także żebym nie szykowała osobno naleśników dla klientów i osobno dla siebie, chociażby ostatnio wychodzę z takiego założenia, że jeżeli wiem, że jest to zdrowe, to czemu mam się tym nie dzielić z innymi? Więc stąd te naleśniki chociażby są właśnie na tym mleku otrębowym. Mleko, mówię, to się nazywa w sklepie, to jest napój. Można to kupić w każdym markecie, w każdym sklepie. Także.
1: Dobrze, ale to mleko.

0: otrębowy to jest, to są otręby z jakiego, nie wiem, z jakiej to rośliny jest to?
1: To są po prostu z otrębów pozyskiwane. Takie mleko można sobie zrobić swoją metodą w domu.
0: Ale otręby żytnie będą się nadawać?
1: Tak, tak. On to się zagotowuje, później przez sito się to tak przeciera i to spływa po prostu takie mleczko. To jest w kolorze takiego. Ten osad jak zejdzie na dół, to aha, na wierzchu się osadza, ten osad spływa na dół, a na wierzchu zostaje sama woda. Jak to się wymiesza, to robi się taki kolor właśnie mleka. To mówię, to można sobie samemu z otrębów zrobić w domu. Ja niestety tego nie robię, bo w zależności na taką ilość zamówień, jakie czasami mam, to nie byłabym w stanie po prostu tego zrobić. Jeżeli ktoś dla własnego użytku, to mówię, takie mleko otrębowe można sobie samemu w domu zrobić.
0: Okej, czyli to można sobie wyselekcjonować, bo tak jak powiedziałeś, jeżeli to są otręby żytnie, to otręby żytnie, albo otręby owsiane, albo otręby gryczane, w dowolnych proporcjach sobie mieszać i wtedy znaleźć takie proporcje, żeby to było takim smaku, jak nam pasuje, tak?
1: Tak, tak. To jest na pewno, jak to mówię, to na pewno trzeba by sobie dokładnie znaleźć przepis, wygooglować, ale są to po prostu zagotowane otręby, przesiane przez drobne sito, takie po prostu łyżką trzeba tam tak dokładnie je po prostu wycisnąć, żeby taki na wierzchu został sam wiór. Na pewno już są jakieś sprzęty elektroniczne, które to robią i też takie mleko otrębowe domowym sposobem można sobie na pewno, myślę, pozyskać.
0: Dobrze, to jeszcze raz powiedz taką rzecz. A czy klient, jak umówi się na jakąś potrawę, czy na jakieś danie lub jakiś zestaw, on przyjeżdża do ciebie i odbiera sobie to, czy ty dowozisz?
1: Jest możliwość dowozu. Na terenie Milton Keynes dowożę obiady w cenie 3 funty lub odbiera sobie...
0: Czekaj, bo mi zaniknęłaś. Lub odbiera sobie osobiście, tak?
1: Jest odbiór, jest dowozu na terenie Milton Keynes, dostawa 3 funty kosztuje. Także to już jest wedle życzenia.
0: Czyli załóżmy sobie taką krótką historytkę, taki scenariusz, że jest po prostu ktoś zachorował, nie może wychodzić z domu, dzwoni do ciebie i prosi, żebyś mu od jutra przygotowała, powiedzmy, 2 posiłki dziennie. I umawia się, powiedzmy, no jest obłożnie chory, nie może przez tydzień wychodzić z domu i ty mu przywozisz to, tak jak usłyszałem, popraw mnie, jeżeli źle usłyszałem. Usłyszałem, że ty wydajesz w takich specjalnych pojemnikach, które trzymają ciepło.
1: Tak. Okay. Czyli dostaję, jak to mówiła, posiłek, taki zestaw gorący, pojemniku, który można od razu zjeść, pojemnik później wyrzucić, a bez zmywania, bez brudzenia leży. Wszystko jest na to przygotowane i podane.
0: A, okej, dobra, super. To jest tak. Ewentualnie, jeżeli ktoś jest mobilny, zamawia, kończy pracę o 17, zajeżdża po drodze do ciebie.
1: I odbiera sobie ode mnie z domu, tak.
0: Jedzie do domu, wcina w swoich tak bieleszach i jest już. Okej, dobrze. To ja bym teraz ciebie poprosił, żebyś podała taki przykładowe, tak jak już podawałaś menu na cały tydzień, to powiedz jeszcze tak szczegółowo, powiedzmy, zupę podajesz jaką na przykład? Jak ją robisz, tą zupę?
1: Na przykład czerwony.
0: Okej, dobrze. Basz czerwony to będzie na pewno woda, to będą na pewno buraki, sól, pieprz do smaku.
1: Tak, basz czerwony, taki nasz tradycyjny polski do uszek, do krokietów, nie ukraiński, tylko czysty basz czerwony. No to jest przede wszystkim duża ilość buraków, tak? Okay. Jeżeli ktoś nie ma zakwasu buraczanego w domu, swojego, a nie chciałby kupić tego zakwasu w sklepie, takiego gotowego już, to jest też i sposób na to. Dzień wcześniej kroimy buraki na jakąś zupełnie nieregularną kostkę,
0: tak.
1: Zagotować, zalewamy to wodą, zagotować, tylko przypilnować, żeby to się nie gotowało za długo, tylko po prostu zagotować 5 minut i my to po prostu wyciągamy. Dodać troszkę octu. I to przez noc octu, kwasku cytrynowego, ja używam kwasku cytrynowego albo soku cytryny, to po prostu zostaje na noc. Buraki czczą kolor, a dzięki kwaskowi cytrynowemu, jak mówię, cytryny lub ocet, po prostu ten kolor wzbogaci i też nadaje smaku.
0: Poczekaj.
1: Oczywiście pieprz, sól, dużą ilość czosnku zawsze i majeranek, tak? Bo tu jest majeranek, który też nadaje ten smak. Grzybek suszony, który też dodaje i koloru, aromatu, i smaku. I obiecuję Wam, że ten barszcz na pewno będzie pyszny. Jeżeli będzie za kwaśny, nie bójcie się, można go sobie trochę dosłodzić, ale podstawa to są te buraki. Tu musi być dużo z czterech barszczu czerwonego, którego nie zrobię, chyba na szklankę. Tutaj buraki na barszcz czerwony.
0: Okej. Czyli powiedzmy buraki, robisz ten barszcz z ziemniakami czy z kaszą?
1: Nie, to jest taki barszcz czerwony, czysty do popicia.
0: A, rozumiem, rozumiem.
1: To, mówię, to jest taki jak nasz barszcz wigilijny, tak?
0: Tak jak do krokieta na przykład, tak? Czy do
1: tak,
0: uszy?
1: Tak jak do krokieta. Jak ktoś ma zakój, to ja nie zmieniam sposobu przyrządzenia. Tam to jest.
0: Kamila, wiesz co, coś bardzo strasznie przerywa, wiesz co, spróbujemy się, ja spróbuję się rozłączyć i połączyć jeszcze raz, bo słuchać tylko pół twojego zdania, dobra? Już jest. O, halo!
1: Halo!
0: Jesteśmy, o, już jest. U mnie jakaś awaria nastąpiła, bardzo wszystkich gorąco jeszcze raz przepraszam. Ale już jesteśmy z powrotem na łączach. Krótkie spięcie i wracamy do tego menu jeszcze raz. Mamy buraki, 5-6 buraków. Robimy sobie do nich zakwas, ponieważ zakwas powoduje to, że ta...
1: Okay. Halo, halo?
0: No już jest dobrze. Że... Słyszysz mnie?
1: Tak, ja słyszę, jestem.
0: O, ekstra. I nawet lepiej Cię słychać niż poprzednio.
1: O, widzisz.
0: Poprawiło się połączenie. Może to wyszło nam to na dobre. Wróćmy na moment do tej zupy, czyli ten barszczyk, czyli zrobiliśmy sobie zakwasik i...
1: Znaczy to jest tak, to nie, mówimy o zakwasie, czy o takim troszkę oszukiwanym zakwasie.
0: Jak możemy... Robimy normalnie zakwas. Jeżeli nie
1: jak
0: możemy,
1: tak,
0: to ratujemy
1: jak możemy,
0: się.
1: Robimy normalnie zakwas. I tak te 5-6 buraków, to wszystko zależy od tego, ile tego barszczu chcemy mieć. Bo tak jak mówiłam, no tu musi być duża ilość buraków, żeby nam barszcz wyszedł taki ładny, bordowy, intensywny smak. Bo pamiętajmy, to jest podstawa naszego barszczu czerwonego. Także nie oszczędzajcie na burakach, broń Boże, jeżeli robimy barszcz czerwony.
0: Tak. No dobrze, no i mamy ten zakwas, mamy te buraki i co dalej?
1: Więc gotujemy włoszczyznę, tak? Czyli rosół warzywny lub jak kto woli na porcji rosołowej, drobiowej, ale ten wigilijny, ten nasz tradycyjny, czyli nazwijmy go wegetariańskim, tak? Czyli gotujemy warzywa, tak jak do rosołu.
0: No.
1: Trzeba też się muszą dosyć długo pogotować. Na polnym ogniu, tak, dodajemy rybka. Jak już mamy ten rosół warzywny gotowy, to przelewamy sobie tą wodę z buraków, którą naszykowaliśmy dzień wcześniej. Tutaj dodajemy zakwas swój własny, jeżeli go mamy. Wszystko gotujemy. Pamiętajmy, nie zagotujmy tego barszczu, bo on straci nam po prostu też na
0: kolorze.
1: I już pod sam koniec dorzucamy czosnek, tak? ten czosnek nie wrzucamy na samym początku, bo on też traci później na swoich walorach. Ten czosnek dodajemy na samym końcu. Dodajemy majeranek i barszcz jest już gotowy. Tak?
0: Dobrze. Czosnek kroisz w kostkę, czy przeciskasz przez praskę?
1: Nie, czosnek tylko obieram, przyciskam nożem, czy nawet w dłoniach go ściskamy, żeby ten aromat i te walory jego się troszeczkę nam mocniej uwolniły do zupy. I po prostu wrzucam takie całe ząbki czosnku do barszczu.
0: Okej, dobra. Mamy jedną potrawę. Danie pierwsze to jest barszczyk. Dobrze. Co byś zaproponowała na drugie?
1: Do barszczu czerwonego, w zależności od tego, co, jeżeli to ma być danie obiadowe, no to proponuję krokiety, bo tym się bardziej najemy. Jeżeli to ma być wstęp do dania drugiego, no to wtedy proponuję tak paszteciki czy uszka do tego, coś, czym nie najemy się aż tak mocno. Ale jeżeli robimy krokiety, to tradycyjnie tak smażymy naleśniki, one, tak jak wspomniałam wcześniej, mogą być spokojnie na tym mleku otrębowym.
0: Tylko jedno, dobrze, tylko ja mam jedno pytanie, jedną do Ciebie prośbę. Czy tutaj po prostu robimy te naleśniki tak, jak kiedyś robiliśmy, tylko zastępujemy mleko krowie, zastępujemy tym mlekiem otrębowym? I chcemy zrobić bezglutenowe, to mąkę pszenną zastępujemy mąką gryczaną, tak? To rozumiem, tak?
1: Możemy zastąpić tak mąką gryczaną lub w tej chwili są dostępne wszelkie mieszanki mąki, mąk bezglutenowych, amarantusowa wymieszana z mąką ryżową, z mąką gryczaną, z mąką kukurydzianą. Takie mieszanki już można, bo nie każdy lubi jednak grykę i ta mąka gryczana no może zmienić nam smak tego krokieta. Jeżeli chcemy trzymać w najbliżej już smaku tradycyjnego, to proponuję kupić sobie taką mieszankę mąki bezglutenowej w sklepie.
0: Tak.
1: Tam ta mąka gryczana też czasami jest dodawana, ale w proporcjach już jednak mniejszych. Dodajemy jajko. Tradycyjnie, jeżeli wegańsko, to trzeba poszukać dobrego przepisu na wegański przepis na naleśniki, bo te mąki bezglutenowe, one też się czasami różnie się zachowują.
0: Dobrze, czyli na przykład zamiast jajka możemy użyć siemienia lnianego, albo zamiast siemienia lnianego możemy użyć babki płeśnik albo lady fingers, sparzyć i zmiksować, tak?
1: No można.
0: Wtedy na przykład jak użyjemy te lady fingers, to one te naleśniki będą takie, będą miały taki odcień zielankawy. Tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, dobra, więc...
1: I smażymy sobie naleśniki. Farsz oczywiście musimy przygotować wcześniej, a czy to będzie farsz mięsny, czy to będzie kapusta z grzybami. Zawijamy do tego, jeszcze do tego ciasta na te naleśniki można sobie dodać jakieś przyprawy. U mnie króluje zawsze kurkuma, która nie dosyć, że ma wartości odżywcze, to nadaje apetyczny kolor, poprawia apetyt również.
0: Ale tej kurkumy nie można dawać zbyt dużo, bo wtedy one będą gorzkie, czy się mylę?
1: Nie, to jest odrobina, tylko to jest szczypta.
0: Dla koloru.
1: Kurkumy, tak, to jest szczypta kurkumy, także, ale można sobie też i dodać ostrej papryki trochę, żeby samemu naleśnikowi już nadać takiego smaku, aromatu, tak?
0: Wyrazistego później, bardziej, tak.
1: Tak, który później się połączy z farszem. Zabijamy farsz i z powrotem...
0: Ale jak robimy farsz, powiedz mi, jaki proponowałaś farsz? Grzyby, tak?
1: Farsz kapusta z grzybami, czyli przysmażamy sobie cebulkę, do której ja również dodaję kurkumę odrobinę. Przysmażamy cebulkę, gotujemy kapustę kiszoną. Kapustę kiszoną najpierw siekam. Do gotowania kapusty kiszonej dodaję dosłownie tylko ziele angielskie i liść laurowy.
0: Kurkumy już nie.
1: Tam idzie tylko ziele angielskie, ziarka pieprzu i liść laurowy. Gotujemy kapustę na miękko, ścieramy pieczarki na tarce, przesmażamy później z tą cebulką. Kapustę kiszoną trzeba dobrze odcedzić, odsączyć na sitku, przecisnąć przez gazę również można, żeby twarz nie był mokry. Łączymy z pieczarkami w garnku lub przesmażamy jeszcze razem na patelni i już mamy gotowy fart.
0: Tu należałoby zwrócić uwagę jeszcze, jeżeli chodzi o technikę smażenia pieczarek, żeby one nie podeszły wodą, nie puściły wody. Jak ty to robisz?
1: Pieczarki przesmażam, oczywiście no nie solimy na początku, tak? Czyli najpierw, w ogóle najwygodniej jest jak na największej patelni je smażyć, więc wtedy ta powierzchnia odparowania jest większa, to się wszystko szybciej dzieje. I jak ta woda się z pieczarek odparuje, to dopiero na koniec, tak, dodajemy soli pieprzu do smaku. Także
0: Ja.
1: to jest taki tradycyjny tam chyba sposób na pieczarki. Mówię, im większa patelnia, tym szybciej nam się ta woda odparuje i nie kłaść za dużo pieczarek na raz. Lepiej przesmażyć je na dwa razy, żeby nam się po prostu to nie gotowało, tylko żeby nam się to usmażyło, tak?
0: Jasne. I teraz to wszystko później łączysz z kapustą i z tą
1: Łączymy z kapustą i
0: z
1: tak
0: cebulą.
1: samo w zależności, jak dużo mamy miejsca. Jak się zmieści wszystko na patelni, to przesmażamy na patelni. Jak nie, to przesmażamy jeszcze razem, wymieszamy z kapustą i wtedy jeszcze doprawiamy do smaku, tak? Czy pieprzem, czy solą.
0: Jasne, w porządku. I to już to troszeczkę przystygnie i wtedy już normalnie zawijamy w ten naleś.
1: Tak, później już zawijamy w naleśnik. No i tradycyjnie ja maczam w jajku, w bułce tartej i smażymy na patelni.
0: Jasne, tak.
1: To są takie nasze tradycyjne
0: Okej,
1: tradycje.
0: dobra, fajnie. Czyli mamy już rosół, przepraszam, mamy już
1: Bardzo
0: barszczyk, do tego mamy krociki. I co możesz zaproponować na słodko, na deser? No, pół jabłka, można zaproponować pół jabłka albo dwie marchewki, ale chciałbym poprosić o jakąś bardziej ambitniejszą potrawę. I to proszę cię, może nie zamykajmy się tylko dla wegan, tylko chciałbym, żebyś podała powiedzmy dwie propozycje, czyli wszyscy sobie jesteśmy normalni, ale może nie dla wegan i dla wegan poproszę cię o jakąś potrawę, jeżeli można.
1: Kochani, tak na szybko, na słodko, bo nawet robiłam niedawno akurat wegański deser, który jest błyskawiczny do zrobienia, tak jako pierwszy, a który też znalazłam, gdzieś ktoś udostępnił, bo to nie są moje, niektóre tak, ale nie wszystkie to są moje pomysły, dużo właśnie inspiruję pomysłami innych i sprawdzonymi przepisami, których jest po prostu multum w internecie. To jest woda z ciecierzycy, którą gotujecie sami, jeżeli gotujecie ją sami, na przykład na hummus, lub jeśli kupujecie ciecierzycę już w puszce, to tą wodę ubijamy na sztywno, która ubija się jak białko zupełnie.
0: Żartujesz?
1: No.
0: Ja.
1: Trwa to troszeczkę dłużej, ale ubija się. Tylko ubijamy do momentu, aż będzie sztywna, tak?
0: No.
1: Może ręka tam zdrętwieje, aczkolwiek u mnie nie trwało to bardzo dużo dłużej. Ubijamy tą wodę na sztywno.
0: Tak.
1: Można sobie tam dodać jakieś słodyczy, czy to będzie ksylitol, czy to będzie cukier puder, czy to będzie jakiś inny
0: Daktyle,
1: sód.
0: tak?
1: Nie, to musi być coś lekkiego. To musi być coś, co nam nie zabierze powietrza z tej piany. Czyli tą pianę ubijamy tak zupełnie, na przykład może to być cukier kokosowy, który do deseru jest świetny. Ubijamy sobie tą wodę na sztywno i to w międzyczasie w kąpieli wodnej roztapiamy sobie czekoladę. Czekoladę wegańską. Czekolad jest i różnych. Tą czekoladę sobie roztapiamy. Ona musi być jeszcze płynna, ale żeby nie była jeszcze już gorąca. Czyli ją troszeczkę tam przestudzimy, ale ona, żeby była płynna. I przelewamy tą czekoladę do tej piany ubitej. Łączymy już szpatułką, mieszamy łyżką i przelewamy do naczyń jakichś deserowych i wkładamy do lodówki. Dobrze, żeby to sobie postało w lodówce jakieś takie ze 3 godziny. Można to zrobić dzień wcześniej i na następny dzień naprawdę jest super czekoladowy deser mousse. Na to można posypać jakieś orzechy, dodać jakąś malinę, czy jakiś syrop, czy jakiś sok swój domowy. Można jakiś mus owocowy zrobić na przykład na spód i później dopiero wylać na to ten mus czekoladowy i wstawić do lodówki. Mega pyszne i super, super, super deser. A na pewno zaskoczycie gości, jeżeli powiecie, że jest to ubita piana, nie z białej, tylko właśnie z wody z ziaren, z ciarki,
0: No,
1: przepraszam.
0: no właśnie cieszę się, że to powiedziałaś, bo my wczoraj byliśmy u znajomych i wzięliśmy ze sobą do kawy ciasto, które Gabrysia właśnie zrobiła, takie wegańskie. No i poczęstowaliśmy gospodarzy. No i oni byli zaskoczeni i ja mówię, słuchaj, no to teraz masz, tutaj jest szarlotka, taki mus jabłkowy w takim cieście a la tarta, i jest to bez cukru białego i jest to bez jajka, mówię, a jednocześnie jest bardzo smaczne. On mówi, no rzeczywiście, no widzisz, mówię, no to masz najprostszy przykład, jak takie coś smakuje, i teraz kwestia jest tylko tego, czy chcesz spróbować odżywiać się troszeczkę inaczej. To bardzo
1: Tak,
0: fajnie.
1: no tutaj już rozmówcy poprzedni, których zaprosili do rozmowy z Katwega, oni też mają różne fajne ciasta i pomidorowe i różne inne i tam też jest bez jaj, no jest i te ciasta super smakują, także oni tutaj też już was mogą zaskoczyć niejednym wegańskim przepisem, jeżeli chodzi o wypieki, bo ja jednak wypieki u mnie to są takie tradycyjne i z cukrem i z jajem. I tutaj wybór jest naprawdę no, dosyć, myślę, szeroki, bo i ciasto cappuccino, i ciasto malinowe, i ciasto cytrynowe, oczywiście szarlotki, serniki, no, torty, ciasta leśny mech, i sernik na zimno. Jejku, co my tam jeszcze, co ja tam ostatnio jeszcze robiłam? Marchewkowiec, który się cieszy dużym powodzeniem z karmelem i z prażonymi orzechami. To są już takie nasze tradycyjne ciasta.
0: Dobrze, to jeszcze tak, znając twoją wagę, którą przywiązujesz do jakości produktów, proszę mi powiedzieć, jak pozyskujesz, bo trzymajmy się powiedzmy dwóch takich sztandarowych, to mi się wydaje, że to właśnie jest sernik i jabłecznik, albo szarlotka inaczej zwana. Czyli po pierwsze tak, skąd bierzesz jajka? Po drugie, skąd bierzesz mąkę? I mimo wszystko, czy próbujesz zastępować biały cukier, nie wiem, na przykład cukrem trzcinowym, czy jest to raczej biały cukier?
1: Znaczy tak, w kuchni, jeżeli gotuję, to cukru białego w kuchni nie ma, jest cukier trzcinowy. Tak samo sól, którą używam, to jest sól morska i sól himalajska, bo o tym w sumie nie wspomniałam. Smak tych potraw jest naprawdę wydobywany nie z kostki rosołowej, nie z jakiegoś sosu w proszku, absolutnie, czy magii wegety, warzywek i innych tam wynalazków. Absolutnie tego w kuchni mojej nie ma, tego nie dodaję. W rosole też kostki rosołowej nie ma. I tak jak mówię, jest cukier trzcinowy, jest sól morska lub himalajska plus przyprawy i warzywa. Jeżeli chodzi o ciasta, tutaj używam cukru białego. Jajka przez długi, długi czas jajka zamawiałam od człowieka u nas w Milton Keynes, który chyba zaopatrywał połowę Milton Keynes w jajka. I on je przywoził do nas z farmy, gdzie te kury, tak, są wesołe kury, free-range chickens, tak, czyli free-range eggs, wesołych kur. Od pewnego czasu, odkąd trafiłam tam na tamtą farmę, mamy jajka tamte organiczne, lub od miesiąca miałam taką, mieliśmy takie szczęście, że osoba, która pracuje z moim mężem, ma swoje kury i ma od jakiegoś czasu zatrzęsienie jaj. Więc tych jaj z takiego domowego kurnika też jest dużo. Nie ukrywam, zdarza mi się, że idę po prostu do sklepu i kupuję te jajka w sklepie, bo czasami albo nie zdążyłam ich zamówić, albo czasami ich tak dużo nie ma, bo są te jajka, czy organiczne, to jest naprawdę mały kurnik, gdzie tam jest, nie jest aż tak dużo kur i to nie jest takie źródło, gdzie zawsze tych jaj jest o każdej porze roku. Te kury też żyją swoim trybem i one też nie zawsze dają tyle jaj, ile jest potrzeba.
0: Ale dobrze, powiedz mi, dobrze, ale mimo wszystko, jeżeli idziesz do na przykład Tesco czy do Sainsbury'ego, to sięgasz po jajka, rozumiem, organiczne, tak?
1: Tak, to są jajka organiczne, to są jajka wesołych kur, wręcz, tak?
0: Okej, dobrze. Jabłko to, znaczy mus to już rozumiem, że gdzieś miksujesz jabłka i do słoika i w ten sposób masz ten mus, jeżeli chodzi o jabłecznik, a jeżeli chodzi o ser, to w jaki sposób pozyskujesz ser?
1: Ser to jest tradycyjny ser, który można kupić w każdym polskim sklepie, także to nie jest organiczny ser, to jest zwykły ser na sernik, który, tak jak mówię, w każdym sklepie polskim można kupić. No tak. I tak wygląda sernik. To nie jest to z sera organicznego, ręcznie pozyskanego. Taki ser pozyskuje, ale to jest ser najczęściej już na takie własne potrzeby do śniadania. Jest farma niedaleko od nas, ja mieszkam na Bleczni, dosłownie 15 minut drogi od nas.
0: Stoke-on-Trent, tak? Nie, przepraszam. Jaka tam jest w kierunku Leighton Buzzard?
1: Tak, chyba tak, w tamtą stronę.
0: Elsbury jest taka miejsce.
1: I tam jest mleko niepasteryzowane, niehomogenizowane i jest farma przy Newport Panel, gdzie też sprzedają mleko niepasteryzowane, niehomogenizowane. Tam też pani zajmuje się robieniem kefirów, więc jak ktoś by miał ochotę, to często jak ma nadmiar tych kryształów, dzięki którym się robi ten kefir, to ona go też daje, także jakby ktoś szukał, to niedaleko, Milton, Newport Panel też można sobie tam te kryształy zdobyć.
0: Ale to mówisz na tej drodze do Northampton, czy na Onley, jak się jedzie?
1: Ojejku, ja nie pamiętam, bo to mój mąż zawsze jest kierowcą, więc ja albo siedzę z nosem w widokach, albo w telefonie.
0: Okej, dobra.
1: Ale to jak znajdę, bo to jest... Bym odpaliła teraz szybciutko, to może znajdę, bo to oni mają też swoją stronę na Facebooku.
0: Aha, okej, dobra, w porządku. To już wiemy, skąd bierzesz ser. A powiedz mi taką rzecz, czy ty spróbowałaś, jeżeli masz dostęp do tego mleka, które jest prosto od krowy i ono nie jest pasteryzowane, czy ty próbowałaś robić zsiadłe mleko, czy to by się to udało?
1: Tak, zsiadłe mleko, oważyć ser można z tego. A niedawno mąż mi przywiózł kryształy na kefir. Zresztą jest u nas Milton dziewczyna, która już od dłuższego czasu niż ja robi kefir wodny i kefir mleczny. To są kryształy japońskie, które trochę działają na takiej zasadzie takich tych grzybów, tak? I z normalnego mleka, jeżeli ktoś nie mógłby dostać tego niepasteryzowanego, to i z tego normalnego mleka też można zrobić kefir dzięki tym kryształom. Lub jeżeli ktoś na przykład nie toleruje laktozy lub ma jakąś nietolerancję na krowie mleko, to robi się taki kefir wodny, który też zawiera te probiotyki. Bo tutaj jeszcze taka ważna rzecz, no, ta kapusta kiszona, którą dzisiaj kupujemy, tak, ona niestety tych probiotyków nie zawiera. I nie zawiera ich, bo takie są przepisy, że ta kapusta kiszona musi być pasteryzowana, więc niestety
0: nawet
1: ta kapusta
0: kiszona
1: w sklepie, nawet w dobrych sklepach zdrową żywnością, naturalną żywnością. Przepisy są takie, że taka pusta musi być pasteryzowana. No i niestety wtedy pozbawiamy jej tych wartości. Dlatego jeżeli mówimy o tej kapuście, która zawiera te bakterie probiotyczne, no to musi być kapusta ukiszona w domu własnoręcznie.
0: No i rozumiem, że ty kisisz, tak?
1: My kisimy. Kisimy kapustę, ale to jest dla takiego użytku domowego. Chyba, że ktoś ma dostęp gdzieś do osoby, która kisi tą kapustę domowymi sposobami na większą skalę, to proszę o kontakt, dajcie mi znać.
0: Dobra.
1: To chętnie skorzystam, bo często po prostu też brakuje na wszystko czasu, no bo jest to pracochłonne i zabiera czas. Nie zawsze trafimy w sezon, albo też nie zawsze mamy na to czas. Jeżeli ktoś ma dostęp do takich wariatów również, to dawajcie znać, bo chętnie skorzystam.
0: Dobrze. Ja tu miałem gościa, która jest zaangażowana w Stop GMO dla Polski i ona właśnie prowadzi taką ekologiczną farmę, gdzie tam są...
1: Ale w Polsce czy w Anglii?
0: W Polsce.
1: To jest pani Jadwiga Łopata, tak?
0: Chyba tak. Tutaj z Pomorza Zachodniego.
1: Tak, z Sir Julianem. Ona bardzo aktywnie...
0: Tak.
1: No ja się poznałam z panią Jadwigą.
0: No dobrze, ale to powiedz mi, to spróbujmy to skonfrontować. No, ona mówi, że ona się skrzyknęła z lokalnymi tam jej sąsiedztwa farmerami i te ogórki, które u nas można było już w zeszłym tygodniu, jak byliśmy w polskim sklepie, to ich nie było, ale do niedawna jeszcze można było kupić ogórki kiszone właśnie ekologiczne i również ona sprzedawała kapustę i wodę z kapusty i ty myślisz, że ta ekologiczna kapusta, ona była również pasteryzowana?
1: Tak, tą wiedzę, którą ja posiadam, która jest poparta też takim badaniami i takim ponad 20-letnim doświadczeniem pana Kazimierza Kłodowskiego, który jest takim promotorem bardzo kuchni makrobiotycznej, w której kiszonki są po prostu ponad wszystko.
0: Tak.
1: Wiem, że wszystko, co jest, że przepisy w Polsce po prostu nie pozwalają. Jeżeli jest to produkt lokalny, jakiegoś farmera, który sprzedaje to i tam są oczywiście restrykcje, bo też nie może, to mówię, to już pani Jadwiga walczy o to, żeby ci farmerzy mogli te swoje produkty naturalnie pozyskane sprzedawać, bo niestety w Polsce do niedawna w ogóle nie mogli ich sprzedawać, dzisiaj mogą je sprzedawać, ale tylko do jakiegoś pułapu, tak. I też nie w sklepach, a pod gołym niebem. To bardzo możliwe, ale ja bym to na pewno sprawdziłabym bardzo źródło, bo jeżeli sprzedawane w sklepie, to przepisy nie pozwalają na to. I ta kapusta jest pasteryzowana. Ale mówię, i to jest mówię, moim źródłem jest praca pana Kazimierza Kłodowskiego.
0: Tak.
1: Trzeba by, no, ja bym bardzo, bardzo bym sprawdziła, na pewno bym sprawdziła dla potwierdzenia, czy ta kapusta była pasteryzowana, czy nie.
0: Okej, dobrze. Czyli generalnie, jeżeli jest taka osoba, która będzie słucha tego teraz, albo będzie w przyszłości słuchała tego w postaci podcastu i okaże się, że akurat regularnie kursuje między Polską a Anglią i może zajechać gdzieś do kogoś, do jakiejś farmy i wziąć parę słoików czy beczkę takiej 50-litrową kapusty, to chętnie my już tutaj
1: tak,
0: się nią zajmiemy i rozprowadzimy.
1: Tak, podzielimy się tutaj.
0: Damy radę.
1: Tak.
0: No to bardzo się cieszę, to super. No bo w sumie tak jak ja bym potwierdził to, że kapusta kiszona naprawdę występuje w wielu potrawach i to jest taka akurat potrawa, którą po pierwsze możemy zrobić na zimno, tak jak powiedziałaś, zszatkować ją i dodać powiedzmy jeszcze troszeczkę marchewki czy cebulę.
1: To jest świetna surówka, tak? Dodajemy marchewkę,
0: tak,
1: można sobie zetrzeć buraka, te buraki tak. Można zakwasić takie dwudniowe, czyli ścieramy
0: na
1: je
0: krótko.
1: zasalamy je, one po prostu miękną, zaczyna się ten proces fermentacji i już je po prostu bierzemy, jemy. Dodajemy do tego jakieś kiełki, zetrzeć rzodkiewkę. No jest świetna, świetna surówka i na to bardzo gorąco polecam gomazjo, które od jakiegoś czasu stosuję w kuchni, znaczy w swojej kuchni stosuję domowej od dłuższego czasu i coraz częściej podaję ją też na talerzu, zazwyczaj właśnie w piątkowych wegetariańskich potrawach. Gomazjo to jest sól sezamowa, tutaj makrobiotycy do tej soli sezamowej dodali jeszcze siemię lniane, które po prostu zastępuje nam sól, a jest bardzo bogata w wszelkie minerały i wpiszcie sobie w Google gomazjo, pisze się przez CIO, jak dużo wartości odżywczych to ma. I wtedy na taką surówę posypujemy sobie trochę gomazjo i jest mega fajna, fajna soczysta surówka.
0: A widzisz, no i teraz i jeszcze raz, i teraz tak, będzie ona na, będzie ona na zimno w postaci tej surówki. Możemy ją przesmażyć, dodać coś jeszcze i będzie wkładem do naszych krokiecików. Dalej możemy tą kapustę jeszcze gotować,
1: gotować
0: i dodać mięso i będzie i powstanie nam bigos, który... Który widzimy obowiązkowo na święta Bożego Narodzenia, na święta Zmartwychwstania Pańskiego i na wszelkie uroczystości, na przykład, nie wiem, urodziny czy imieniny, prawda?
1: Tak, możemy zrobić pyszną zupę.
0: Kapuśniak.
1: Na przykład kapuśniak, tak? Także no jest, tą kapustę wykorzystujemy. Czy w ogóle kapusta w kuchni, kiszona w kuchni polskiej i to jest taki stan, taka nasza tradycja, nie?
0: Tak. I jeszcze zobaczcie, że nie tylko białą kapustę, ale przecież możemy ukisić kapustę czerwoną.
1: Modrą, tak, czerwoną. Możemy ją ukisić, ona jest też super na surówki, ta kapusta taka ukiszona. Czy w ogóle kisić możemy wszystko? Tak naprawdę.
0: No właśnie, a propos kiszenia, to jeszcze chciałbym, żebyś opowiedziała, bo ja to było dla mnie zaskoczeniem. My jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale w przyszłym tygodniu to zrobimy, bo słyszałem, że ty również kisisz kalafiora.
1: To są takie pikle, tak? I tam jest i kalafior na przykład, i papryka, i ogórek. Czyli takie kolorowe słoiki. Nawet ostatnio brałam jeden z tych słoików na zajęcia do szkoły polskiej, którą prowadzimy w Milton Keynes. No i dzieciaki też były bardzo, bardzo zafascynowane, jak to, że tam ten kalafior jest. Ale na warsztatach z panem Kazimierzem Kłodawskim jadłam zupę kwaśnicę.
0: O.
1: Kwaśnicę z dyni. Słuchajcie, ta kwaśnica z dyni była tak pyszna, że jak nawet sobie teraz pomyślę o tej zupie, to aż po prostu ślina leci, kubki smakowe szaleją. Przepyszna zupa, kwaśnica z dyni. Zakwaszana była również wodą z ogórków, bo to była zupełnie wegańska zupa. Także pan Kazimierz kisi praktycznie wszystko pyszne, ukiszone i różnego rodzaju liście i czosnek niedźwiedzi obłędnie smaczny, który podobno tutaj u nas na Uvertonie rośnie. Ja sobie nasiona przywoziłam z Polski, żeby go w swoim ogródku zasadzić, po czym koleżanka mi powiedziała, że na Uvertonie są po prostu całe polany tego czosnku niedźwiedziego. W przyszłym roku będę to sprawdzać i kisimy taki czosnek niedźwiedzi, no jest przepyszny, także można kisić wszystko. No i myślę, że nasze mamy, babcie będą źródłem po prostu niezastąpionej wiedzy, jak to ukisić, jak przechowywać, bo one to po prostu dostały tą wiedzę od swoich babć. A kiedyś ludzie po prostu kisili, bo dostępność do produktów spożywczych nie była tak szeroka jak dzisiaj. Truskawki na rynku nie były cały rok, tylko w sezonie. I jak się chciało truskawek zjeść w kompocie na przykład zimą, to się odkręcało słoik truskawek, które się zrobiło latem. Także pytajcie swoich babć, mam, jak to zrobić i z czego, bo tu jest niezastąpiona wiedza. Ja sama korzystam nieraz. Pierwsze właśnie pikle z kalafiorem to zrobiła mi teściowa. Młodą kapustę kisiła też mi teściowa, także to są niesamowite kobiety, które mają niesamowitą wiedzę i doświadczenie przede wszystkim, bo im też nieraz jeden słoik się otworzył albo po prostu zepsuł i tyle, tak?
0: Okej, okay, właśnie, ale to chyba, jeżeli chodzi o ten czosnek niedźwiedzi, to chyba jest jedyna metoda go przechowywania czy cieszenia się w innych częściach roku, jak właśnie ukiszenie, bo
1: Kiszenie, tak.
0: nie ma
1: A
0: chyba innego.
1: jest pyszne, jest tak i na surowo jest pyszne i taki ukiszony. Jest super. Do zupy na przykład szczawiowej taki ukiszony czosnek niedźwiedzi no, nadaje zupie niesamowity smak.
0: Okej, okay, no to jakbyś nie chciał, tak godzina minęła, pękła. Także słuchajcie, jeżeli słuchacie tej audycji na żywo lub będziecie słuchać jej później, jesteście z Milton Keynes lub okolicy, lub będziecie przejeżdżać, jaki jest z tobą kontakt? Jak się z tobą można kontaktować? Gdzie cię można znaleźć w świecie wirtualnym, czyli internecie?
1: Czy kontakty telefoniczne, znajdziecie mnie pod telefonem, jeżeli macie kartkę i długopis, to sobie zapiszcie 079-222-856-01 lub na stronie internetowej na Facebooku www.facebook.com/knf.kitchen. To jest moja strona na Facebooku. Knife and Fork, jak piszecie, to powinna się pojawić moja strona, że serdecznie zapraszam tradycjonalistów i ludzi, którzy poszukują trochę innych smaków również. Także
0: No to super.
1: ja się zawsze bardzo cieszę, jak dochodzi mi do grona moich klientów, dochodzą osoby, które doceniają ten smak. I boją się różnych nowych pomysłów, a te najczęściej są właśnie w piątki i próbują, a już najbardziej się cieszę, jak wracają i mówią, że jest pycha, że było pyszne i że super zestawienie smakowe. Także serdecznie zapraszam. Tutaj dzisiaj żeśmy trochę porozmawiali o jakichś takich różnych nowinkach, o poszukiwaniu różnych naturalnych produktów.
0: Tak.
1: A już wkrótce będę zapraszać na Facebooku na degustację świetnych produktów, na które natrafiłam na wakacjach. I to jest ekologiczna aronia.
0: O.
1: Pani ma swoją aronię, swoją plantację aronii w okolicach Kudowy Zdrój. Kotlina Kłodzka, tak, o góry stołowe.
0: Tak.
1: I od wielu, wielu, wielu lat już tą aronię tam uprawia i ma niesamowite przetwory. Ja to po prostu kupiłam, w sensie rozmawiałam z kobietą bezpośrednio i przekonała mnie do tego zupełnie. Jej produkty były poddane różnym również badaniom. Na Uniwersytecie Wrocławskim z udowodnieniem wartości odżywczych i zdrowotnych przede wszystkim i jej produktów. Więc ja tych produktów przywiozłam sobie kilka i będzie taka okazja, żeby sobie je po prostu spróbować.
0: Super.
1: Prawie taki dzień degustacji niektórych z tych produktów, a jest tam i sok aroniowy i bomba aroniowa, która nisko słodzona, czyli tam jest tylko 10% cukru trzcinowego. Wszystko jest ekologiczne, wszystko jest zbierane ręcznie. Produkcja ekologiczna, przetwarzanie ekologiczne. Jeżeli dosładzane czymkolwiek, to mówię tak, to jest cukier trzcinowy, czy to są ekologiczne jabłka i te dżemy, te bomba, na przykład dżem bio czy bomba aroniowa. Jest tak niesamowicie bogata w te wszystkie flawonoidy, antyrakowa i przede wszystkim badaniami klinicznymi potwierdzona obniża ciśnienie, sok 100% z aronii. Także Ja się bardzo, bardzo tym zachwyciłam, bardzo się cieszę, że trafiłam na tą panią. I przywiozłam tych produktów dla Was tutaj troszeczkę, żebyście sobie też popróbowali. Jeżeli Wam to zasmakuje przede wszystkim i myślę, że jak się spotkamy, to będę mogła przekazać trochę więcej informacji, jaką wartość odżywczą to przede wszystkim ma, nie tylko smakową dla naszego zdrowia. I jeżeli ktoś będzie chciał, to ja jestem w kontakcie z tą panią i będę to z Polski po prostu zamawiać.
0: Ekstra,
1: Dla
0: super.
1: siebie na pewno, a jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał, to wtedy po prostu zrobimy wspólne większe zamówienie. Bo naprawdę, naprawdę warto. Są to nasze lokalne produkty, to nie są jakieś owoce z Ameryki Południowej czy z Afryki. Jest to coś, co rośnie niedaleko nas i właściwie to ma dla nas największą taką wartość odżywczą. Także oprócz tej mojej kuchni, tej pasji do gotowania, mówię, dzięki temu poznałam tak wielu niesamowitych, ciekawych ludzi, którzy po prostu zarażają mnie swoją pasją do tego, co robią, i jak tylko mogę, to dzielę się tym z innymi.
0: Czyli za tydzień w niedzielę na Stony Stratford w holu przy High Street, tak, przy tym katolickim kościele, będzie spotkanie z Kamilą, która będzie nam opowiadać o ekologicznym jedzeniu z Polska. A powiedz mi taką rzecz, a jeżeli ktoś mieszka we Wrocławiu, to jak może tam trafić, tam gdzie ty byłaś, żeby sobie coś takiego tam
1: Ta
0: kupić?
1: pani właśnie ma dwie córki, które prowadzą sklep we Wrocławiu właśnie chyba i w Warszawie.
0: Ale we Wrocławiu to gdzie?
1: A musiałabym się zapytać o adres, ale to nie ma problemu,
0: Okej,
1: bo
0: dobrze.
1: albo po prostu mogę też, zaraz znajdę stronę internetową, bo ta pani prowadzi swój sklep w budowie, się nazywa, znajdziecie to w www.ekoaronia.pl. Pani Anna i Mirosław Lech. I jej gospodarstwo ekologiczne nazywa się Eko Myślnik Ar. Ale jeżeli
0: Ania i
1: ktoś.
0: Mirosław, jak, przepraszam?
1: Lech.
0: A, Lech.
1: Anna i Mirosław Lech.
0: Dobra, fajnie, super. No
1: Jak będziecie
0: to
1: dzwonić,
0: ekstra.
1: to pozdrówcie panią Anię od Kamili Mucha.
0: Dobra. No to słuchajcie, no to w takim układzie zobowiązuję Kamilę do tego, aby była naszą gościnią po raz kolejny
1: Bardzo chętnie.
0: w następnej audycji, gdzie porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, porozmawiamy sobie o tym, co powinniśmy jeść i ja bym chciał tak powiedzieć troszeczkę o świadomości jedzenia, żebyśmy, tak jak tutaj, co mi się bardzo spodobało, to nie są jakieś czary mary, to nie jest wymyślone, że ktoś sobie coś wymyślił i tak mówi, tylko to jest podparte badaniami naukowymi tutaj z Politechniki albo z Uniwersytetu tego przyrodniczego, potwierdzone badaniami osób, które się na tym znają naprawdę. I to wszystko. I żebyśmy mieli tą świadomość, że spożywając jakąś potrawę, dostarczamy sobie witaminy takie, śmakie, owakie, a nie musimy się podpierać jakimiś suplementami na bazie chemicznych wyciągów czy jakichś innych takich stworów.
1: Oczywiście, oczywiście.
0: Okej, dobra. To ja bardzo serdecznie Ci, Kamilo, dziękuję za
1: Również
0: dzisiejszy odcinek.
1: dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam, życzę sukcesów i niedługo się zobaczymy w realu. Trzymajcie się serdecznie.
1: Tak, trzymam kciuki. Do zobaczenia, papa.
2: Bierzemy dwa jajka,
3: obieramy mleko
2: i nadziewamy z patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami
4: i podgrzewamy cztery ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
5: Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobno przetowaną wodą.
6: To śmietane, kroimy i podsypujemy sosem.
7: Smalujemy kurczaka, dużą ilością galaretki z łososia
8: i mamy już pyszne pączki.
9: To wszystko mieszamy,
10: czekamy aż teraz wyrośnie nam czas. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
11: Słuchaj dalej. A nóż widelec, przyda ci się to w kuchni.
12: Są rzeczy, których boję się bardziej niż śmierci.

Dzień dobry, mamy czwartek 20 maja, godzina 21, a to znaczy, że słuchacie Luźny Gatek. Ja się nazywam Kotek Mruczek, dzisiejszą audycję realizuje Bonifacy Zapiecek, a wydaje Adaś Miałczyński. Tak, także dzisiaj się spotykamy w ten piękny wieczór. Tutaj słyszałem, że krawiec był przed chwilą, ale wpadłem tylko na sam koniec. Coś tam o jakichś dziwnych dramach, cudach na kiju, nie wiem nawet o co chodzi. Jakieś kurde, jakieś dziwne nazwiska, naprawdę jestem za stary na rynku celebrytów. Ale ponieważ tak, bo dzisiaj taka luźniejsza audycja, ponieważ dawno nie było, ale właśnie chciałbym się trochę wytłumaczyć na sam początek z tych swoich pierwszych słów, że są rzeczy, których boję się bardziej niż śmierci. Kto mnie zna, ten zapewne już bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że w tej pięknej relacji ze śmiercią to ona powinna się bać mnie, więc praktycznie wszystkiego boję się bardziej niż śmierci. Ale jednego, czego się boję w szczególności, to zostanie dziadem technologicznym. I w dzisiejszej audycji, a przynajmniej w jej pierwszej części, bo tutaj ja trochę mam słabo przygotowany, tematy i inne różne dziwne rzeczy, ale to za chwilkę wam wyjaśnię, dlaczego i skąd się to wszystko wzięło. No właśnie, będzie o Wielkim Siurze. Będzie o Wielkim Siurze, czyli historia aktualizacji mojego komputera w ostatnim czasie. Ze względu na to, że pół roku temu wyszedł nowy system operacyjny macOS Big Sur, czyli po polsku Wielki Siur. Także to w ogóle zauważyliście, jak przy tym na miniaturce przy tym pokłażanie, jak to logo Luźnych Gatek wygląda na takie małe, maleńkie, malutkie i w ogóle. No to kurde, jednak kolor też ten zmienia kwestię rozmiaru. No właśnie, wyszła aktualizacja pół roku temu. No oczywiście teoretycznie można by się było spodziewać, że jako osoba techniczna powinienem natychmiast się na nią rzucić, natomiast niestety w ekosystemie Apple wygląda to odrobinkę inaczej, dlatego że takie aktualizacje, mimo że bardzo często można odnieść wrażenie, że z zewnątrz to tylko trochę nowych wodotrysków, zmiana tutaj, nie wiem, czcionki jakiejś, przestawienie pewnych elementów, powiększenie przycisków i innych tam pierdół, to jednak bardzo dużo bardzo ważnych rzeczy dzieje się zwyczajnie pod spodem tego systemu operacyjnego i ze względu na to, że korzystam ze specjalistycznego sprzętu, korzystam ze specjalistycznego oprogramowania, no to niestety, jeżeli coś by się tutaj zmieniło, dajmy na to w obsłudze urządzeń USB, czy właśnie jakichś tam portów FireWire, czy jakichś innych pierdolotów, o których nawet nie chce mi się gadać, no to wtedy zaczynam mieć problem. No i oczywiście Radyjko też jest takim zastosowaniem z uwagi na to, że żebyście mogli do mnie zadzwonić na Skype. Skype Nocne Radio oczywiście zapraszam cały czas. Tak jak wspomniałem, dzisiaj taka luźniejsza audycja, to zapraszam tym bardziej do wcinania się i rozmowy o naszym wspólnym dziadostwie technologicznym, ale tak, no właśnie, bo prawie zostałem dziadem technologicznym, a powiem nawet bardziej, byłem nim. I Wielki Siur mnie uratował, wyciągnął mnie z tego. A było to tak. W momencie, gdy wychodzi nowy system operacyjny, zmieniają się właśnie mu jakieś takie funkcje będące gdzieś tam hen daleko głębiej, no to pewne rzeczy przestaną zwyczajnie działać. I przykładowo, żeby móc z wami rozmawiać przez Skype'a, czy mieć przechwycony dźwięk z donate'ów, czy mieć tutaj przechwycone tło gdzieś tam skądś, to też nie do końca sobie ustawiam jakąś tam MP3 w tle, tylko mam tak jakby osobną, wirtualną kartę dźwiękową, która, dajmy na to, Skype do niej gada, ta karta dźwiękowa to przechwytuje i dodaje ją jako nowe urządzenie. I to jest takie, powiedzmy, mniej więcej normalna sytuacja. Problem jest taki, że taki dostęp do systemu operacyjnego jest w pewien sposób niebezpieczny. I o ile dawniej w poprzednich wersjach macOS-a czy wcześniej OS X-a to działało w dużo prostszy sposób, w bardzo łatwy sposób można było przechwycić taki dźwięk z dowolnej aplikacji, przekierować ją na przykład do naszego OBS-a, z którego dalej będę streamował,
no to okej, tak się robi, jeżeli ktoś ma czyste intencje, tak? Tak samo, powiedzmy, nie wiem, jeżeli ktoś ma dostęp do naszej kamerki internetowej, to nie bez powodu każda kamerka internetowa jest wyposażona w diodę, która jest widoczna z perspektywy osoby widzianej w kadrze. To jest właśnie po to, żeby nikt wam tej kamerki nie włączył bez waszej wiedzy. No i tak też trochę na zasadzie, może no, nazwijmy to pewnego uspokojenia ducha, ale mimo wszystko, na wszelki wypadek, jeżeli mamy bardzo zawirusowany komputer, to jest taka nasza

taka, że ten model po prostu tak ma, że jemu się dioda będzie cały czas świeciła, to i koleś to... Ten koleś w to uwierzył, no i wszyscy możecie sobie wyobrazić, jak to dalej się skończyło. Natomiast nie mamy czegoś takiego, nie mamy takiej diodki przy mikrofonie. I powiem wam szczerze, że nie do końca wiem dlaczego. Z uwagi na to, że na podstawie naprawdę niesamowicie małej próbki informacji z naszego mikrofonu możemy dowiedzieć się naprawdę masy rzeczy. Jakiej muzyki słuchamy, jaki film teraz oglądamy, jaki program telewizyjny albo jaką reklamę akurat oglądamy. Naprawdę na podstawie audio możemy zrobić bardzo, bardzo wiele. Nie zdziwię się, że istnieją już technologie wojskowe, które na podstawie kilku takich kilkuset milisekundowych próbek z różnych mikrofonów są w stanie zbudować trójwymiarowy model pomieszczenia. Bo podejrzewam, że technicznie byłoby to całkiem wykonalne, technologicznie trochę mniej. Właśnie, zapomniałem tutaj, słuchajcie, tutaj zachęcam właśnie do pozostania dłużej, ponieważ będzie też dzisiaj o technologii cache. Znaczy technologii cache. Ja wam wszystko później wyjaśnię. Anyway, no i dlatego też, że nie ma tej ikonki w mikrofonach, no to kiedyś traktowano tę sprawę po macoszemu. Kiedyś ani producenci komputerów, ani producenci systemów operacyjnych nie zwracali na to uwagi, ale na przykład taką diodkę mamy już w przypadku pada na PlayStation 5. W DualSense, to działa w drugą stronę, w DualSense, jeżeli klikniemy wyłączenie mikrofonu, to wtedy na padzie pojawia się nam diodka, która informuje nas, że mikrofon jest wyłączony. Czyli teoretycznie mamy zwrotną informację, czy ten mikrofon może zbierać dźwięk, czy ten... I przesyła go praktycznie na żywo do konsoli. Z czym, powiedzmy, gra może zrobić coś, co tylko jej się pojawia. Więc to już jest krok w jakąś sensowną przyszłość i jestem całkowicie przekonany, że to jeszcze się będzie pojawiało i te diodki przy mikrofonach zaczną się pojawiać, ale póki co tego nie mamy, więc dostęp do mikrofonów, a nie oszukujmy się, taka wirtualna karta dźwiękowa, która przechwytuje mi dźwięk ze Skype'a, jest właśnie takim swego rodzaju wirtualnym mikrofonem, tak, bo komputer nie wie, czy to jest karta dźwiękowa, czy wewnętrzna, zewnętrzna, czy to jest mikrofon z kanałem zwrotnym, czy to jest jakieś inne dziadostwo podpięte. Jest sygnał wyjściowy, no to trzeba do tego podejść trochę poważniej. I o ile w poprzedniej iteracji systemu operacyjnego, czyli macOS Catalina, wszystko to mniej więcej działało ładnie, pięknie, że się podpinało pod to tak zwane domyślne urządzenie i było w stanie, to oprogramowanie, które mam do tworzenia tych wirtualnych interfejsów, był w stanie mniej więcej przezroczyście przechwycić ten dźwięk i przekierować mi go prosto do OBS-a. No i powiem wam, że oprócz całej reszty oprogramowania, które powiem szczerze dopiero niedawno zostało spatchowane i dostosowane do tego, żeby działać z najnowszym systemem operacyjnym od Apple, no to właśnie ten Sound Siphon, wyszła aktualizacja jakoś w kwietniu, jeżeli mnie pamięć nie myli. O, tutaj Lukacjusz pisze, że w Lenovo jest, pewnie chodzi o diodkę przy mikrofonie, i chwała Lenovo za to, takie rzeczy powinny jak najbardziej mieć miejsce. No właśnie, więc zostało to spatchowane, no i odpalam tego Sound Siphona. No i pierwsze co, wyskakuje mi okienko, że trzeba zmienić domyślne wyjście na właśnie tam jakieś takie zbiorcze, wirtualne urządzenie Sound Siphona, do którego będą wpadały te dźwięki i dopiero wówczas będą mogły one być przechwycone. A że korzystam z tego narzędzia już kilka lat, no to mówię, na te kurwa będzie przypał. Odpalam tak sobie, tak wiecie, tak w ogóle bezmyślnie, nie? Odpalam sobie tak, jakbym w zasadzie nie zmienił sobie przed chwilą systemu operacyjnego. Odpalam Skype'a, odpalam jakąś rozmowę z tym z Echo 123. No i co? No i gówno nie działa. Coś tam klikam, ale to totalnie bezmyślnie, nawet przez chwilkę się nie zastanawiając. Klikam, szukam, kombinuję, sprawdzam, podglądam. No ni hu hu. I już se myślę, kurde, a może zrobić downgrade? Może cofnąć się do poprzedniej wersji systemu operacyjnego? Ze względu na to, że Wielki Siur jest czymś, co wyszło razem z tym słynnym Apple Silicon, z procesorami M1, które mają inną architekturę. W skrócie, w dużym skrócie, są bardziej nastawione na mobilność i bardziej przypominają...

0: Przypominają procesory, które możecie znaleźć we współczesnych telefonach komórkowych, niż jeżeli byście się ich spodziewali w komputerach przenośnych. Zresztą ta sama architektura trafiła również do Maców Mini. Nie wiem jak ze stacjonarkami, bo nie jestem na bieżąco ze sprzętem, który kosztuje kilkanaście tysięcy złotych za same kółka. Natomiast no jest to całkiem sensowny i ciekawy wątek. I tak kurde, może faktycznie się przestrzelili, może to już jest ten moment, żeby odpuścić, może to jest ten moment, że trzeba się poddać i faktycznie zostać przy tej Katalinie, bo tam mi wszystko działało. I to był właśnie, to był taki już ostateczny i definitywny objaw mojego dziadostwa technologicznego. Naprawdę. I zrobiłem sobie jeszcze wielki, całkowity backup na osobnym dysku, tak żeby w razie czego, jeżeli coś pójdzie nie tak, to żeby móc sobie szybko wrócić do środowiska, które poznałem, w którym wszystko mi działa, w którym wszystko jest ładnie, wszystko jest pięknie, wszystko wiem, gdzie jest położone. No i kurde, nie działa. Ale ponieważ ostatnio mam trochę czasu, to znaczy może nie trochę czasu, tylko taki jakiś, taką jakąś, taki dziwny humor, który pozwala mi, szukałem czegoś na Google i dziwnym trafem mam reklamy z tym związane na YouTube, totalna inwigilacja, no żadne zaskoczenie, tym bardziej, że za reklamą, po pierwsze YouTube należy do Google, to znaczy są częścią wspólnej rodziny, a po drugie bardzo często sieci reklamowe są całkowicie zewnętrzne i możesz sobie równie dobrze szukać czegoś na Facebooku, a potem ci się to pojawi na YouTubie, to nie jest, nie wiem, jakaś nowość, Łukaszu, w każdym razie. Tak się zastanowiłem, a jak do ciężkiej cholery w zasadzie to ten routing, tak, czyli to przełączanie tych wirtualnych kart dźwiękowych między sobą działa. A właśnie, bo w ogóle trafiłem na jeszcze jeden problem, ponieważ w sytuacji, kiedy korzystam z wbudowanych głośniczków czy słuchawek podpiętych przez kabel jack prosto do komputera, to jest jeszcze pół biedy, bo wtedy jest jakiś domyślny routing z tego urządzenia do przechwytywania, żeby ono później puszczało ten dźwięk dalej i tylko sobie zrobiło kopię po drodze, żeby właśnie móc przechwycić i przekierować do innego programu. Problem w tym, że sam korzystałem z interfejsu audio USB, czyli takiej zewnętrznej karty dźwiękowej, pod którą mam podpięte słuchawki, bo tych słuchawek nie da się do normalnego komputera podłączyć i w sumie szkoda by było nawet. Mówię, no to kaplica, nie? Już nie da się, tak? Jestem w stanie sprawić, żeby to wszystko działało na głośniczkach laptopa. No nie, muszę się cofnąć. Ale nie. Usiadłem i tak się zastanowiłem, jak ja bym to zrobił? Dlaczego w ogóle zdecydowali się na taki karkołomny ruch, żeby wymusić na użytkowniku, żeby właśnie sobie kliknęli, żeby musieli sobie wybrać dodatkowe jakieś urządzenie? No i zacząłem to powoli rozgryzać. No i udało mi się w pewnym momencie dojść do sytuacji, w której dźwięk ze Skype'a był przechwytywany i był przechwytywany całkiem sensownie. Trafiał do OBS-a, tylko kurde, miałem problem, ponieważ OBS co prawda puszczał ten dźwięk dalej, ale nie puszczał go do moich słuchawek. Ale to już mały sukces, więc zobaczyłem, że faktycznie ten soft do przekierowywania dźwięków jest mniej więcej sensownie napisany i ma możliwość monitoringu dźwięku, czyli po prostu rzucania tego, co jest odsłuchiwane na jakieś urządzenie, dajmy na to na słuchawki, i to zadziałało. Ale jeszcze lepiej, okazało się, że również OBS ma funkcję monitorowania, o której nawet nie wiedziałem, bo nigdy czymś takim się nie przejąłem. I tak jak odkąd korzystam z OBS-a do przeróżnych tutaj YouTube'owych zastosowań w związku z nocnym radiem, tak ile razy to ja marudziłem, że coś mi nie, że nie słyszę donate'ów, że nie słyszę podkładu, że nie słyszę tutaj muzyczek, które w międzyczasie wam puszczam. No właśnie, więc wystarczyło się na chwilę zatrzymać i zwyczajnie nauczyć, popatrzeć na opcje narzędzi, z których korzystam, tylko i wyłącznie po to, żeby faktycznie wykorzystywać ich możliwości w taki sposób, w jaki zostały zaprojektowane, a nie wymyślać koło na nowo. I to jest właśnie to dziadostwo technologiczne. Byłem tak bardzo pewny swojej wiedzy, czy nie wiem, zacementowany w swojej wiedzy, w swoich umiejętnościach, że stwierdziłem, że skoro teraz coś działa trochę inaczej, to nie jest moja wina. że ja tego nie rozumiem. To jest ich wina, to oni są źli i to oni powinni się do mnie dopasować. A potem tak sobie myślę, ty potrzeba, kurde, idiota, jeżeli ty coś programujesz, to piszesz tak, żeby to było zrobione dobrze, czy żeby to było dobrze dla klienta, no co jest ważniejsze? No i tutaj właśnie dochodzimy... I tutaj właśnie dochodzimy do tej ucieczki przed dziadostwem technologicznym. Bo jeżeli piszę coś dla siebie, to jeszcze pół biedy. To ma, oho, Gimbal będzie Linuxa sobie instalował. Jejku, jak on szybko dorasta. No właśnie, dziadostwo technologiczne, czyli co? Czyli jakieś takie intelektualne zatwardzenie, które sprawia, że nie chcemy się uczyć nowych rzeczy. To jest naprawdę straszne. Jak obawiam się, że prędzej czy później coś takiego mnie zwyczajnie trafi. Czekajcie sobie, muszę tutaj poprawić. Mi statyw opada od tego wielkiego siura. Okej, teraz będzie... O, dobra, już wiem, czemu opada. Ale w tym wieku to normalne, że opada. No właśnie, dziadostwo technologiczne, które jak się okazuje było w stanie mnie dopaść naprawdę, naprawdę zajebiście młodo. I podejrzewam, że no i pewnego czegoś mi na pewno mnie nauczyło to doświadczenie, że to dziadostwo technologiczne jest czymś, czym mogę już się w wielu rzeczach cechować. Nie tylko wybierając sobie na przykład sprzęt elektroniczny, z którego sam korzystam, ale także narzędzia programistyczne, samochody, czy jakieś inne, czy nawet, nie wiem, drogę z domu do sklepu, czy choćby swój ulubiony sklep. Co do Google, to mam wrażenie, że jakoś mocniej stalkuje niż dotychczas, a nie wiem, to oni zawsze stalkowali, być może teraz sobie pozwalają tylko na trochę więcej, ale to może wynikać też z ostatnich zmian związanych z tym, co się dzieje na rynku aplikacji mobilnych, mianowicie tym, że Android od 14, no i iOS też również bardzo zaczął inwestować w prywatność swoich użytkowników i wielu firmom bardzo się to nie spodobało, więc być może zaczynają te firmy reklamowe stosować trochę mniej czyste triki. No ale wróćmy jeszcze przez chwilę do tego dziadostwa technologicznego. Jestem młodym człowiekiem, tak? Ja przeżyłem dłużej niż Jezus, pewnie głównie dlatego, że lepsze decyzje życiowe podejmowałem. Tak na wypadek, jeżeli ktoś by z was kiedyś pomyślał, co by Jezus zrobił na moim miejscu, to sobie przypomnijcie, ile czasu mu się udało przeżyć. I ta technologia będzie się cały czas zmieniać wokół mnie. Będą się zmieniać standardy, będzie się zmieniało to, jak działają urządzenia, jak wyglądają ich ikonki, jaka będzie ich obsługa, jak będzie wyglądał design YouTube'a i innych dziwnych rzeczy, z których po prostu siłą rzeczy będziemy korzystać, ponieważ żyjemy w cyfrowym świecie i nie ma od tego ani trochę, odwrotu. I będę się musiał dopasowywać tylko i wyłącznie coraz bardziej. I problem jest taki, że jeżeli sobie wezmę urlop od tego, dajmy na to, stwierdzę, że a dobra, to sobie przeskoczę tę wersję Big Sura i zainstaluję dopiero następną wersję, która wyjdzie za rok. No to wtedy już wiem, że na 100%, mam zresztą w biurze takiego kumpla, który gdzieś mu coś kiedyś nie zadziałało, właśnie krótko po aktualizacji Maca i potem się okazało, że korzystał z oprogramowania, które ostatni raz dostało aktualizację jakieś 6 lat temu i w ogóle był chyba ostatnim człowiekiem na całej planecie, który z tego korzystał. Więc tutaj za bardzo nie ma drogi na skróty, bo jeżeli odpuszczę sobie jedną aktualizację, taką właśnie większą, no to sorry Gregory, to znaczy, że czeka mnie dwa razy więcej zmian. A jeżeli już w tym momencie te zmiany mnie w dużej mierze przytłoczyły, przeszkadzają mi, sprawiają, że mi się jest trudno odnaleźć w tym nowym świecie, no to będzie tylko i wyłącznie przyrostową. Jakby nie spojrzeć, to przynajmniej w IT bardzo rzadko się spotykam z czymś takim, że pewne rzeczy wracają, że wracają w tej samej formie. Czasami oczywiście zdarzają się nieudane eksperymenty, jak jakieś dziwne urządzenia wskazujące z okolic lat 90. jakieś właśnie tam trackbole, czy jakieś takie wskaźniki laserowe nakładane na palec, które przez krótki czas, powiedzmy, miały swoje 5 minut, ale się kompletnie nie przyjęły. Ewentualnie też dobry przykład, takie łamane ergonomiczne klawiatury, wielkie jak szafa, niesamowicie niewygodne, w niczym nie przyspieszające, ale były ergonomiczne, były nowe, no i rynek zweryfikował. No i teraz tak właśnie sobie, bo ostatnio rozmawiałem właśnie z kumplem odnośnie jeszcze tych procesorów Apple Silicon, czyli tego M1, bo się okazało, że nie działa tam VirtualBox i faktycznie no, VirtualBox potrzebuje hosta na architekturze tej intelowskiej, a tamtej architektury nie ma, więc zrobiła się buba, zrobił się problem. No ale cóż, koleś nie doczytał, wymienił sobie maczka, w zasadzie kupił sobie do domu Maca Mini i się okazało, że ten sprzęt, który kupił, zupełnie nie spełnia jego potrzeb, nie spełnia jego oczekiwań. Więc no, poniekąd sam sobie jest winien, to też siła przyzwyczajenia, bo to też nie wyobrażam sobie, żebym desperacko sprawdzał każdą aplikację, czy będzie mi działała po aktualizacji, czy nie. Aczkolwiek jeżeli od jakiejś aplikacji zależy moje być albo nie być, to na pewno bym to zrobił. No ale to oczywiście każdemu jego porno. Jeszcze sobie tutaj tylko jedną rzecz zobaczę. No właśnie, i tak jak, no jeszcze tutaj oczywiście wrócę do Apple, które jest, że tak powiem, bardzo lubiane za to, że wyznacza, powiedzmy, trendy. Jaki był kwik w momencie, kiedy Apple stwierdziło, że w nowej generacji MacBooków nie będzie otworów na płyty, tak, czy że nie będzie dziurki na gniazdo, nie będzie gniazda słuchawek w nowych iPhone'ach. To jest, kurde, ten problem, tak? Bo intuicyjnie może nam się wydawać, że nowe produkty technologiczne powinny odpowiadać potrzebom klienta i że to powinno być właściwe podejście. Że to klienci najlepiej wiedzą, czego potrzebują i sobie kupią taki sprzęt, którego właśnie potrzebują. W pewnych sytuacjach ma to sens. W sytuacjach sprzętu specjalistycznego. Jeżeli jestem kopaczem i już porzucałem USB, natomiast zawsze będzie przynajmniej ten jeden port, pod który sobie będziesz mógł podpiąć huba, też no, nie jestem do końca zadowolony z tego obrotu rzeczy. Aczkolwiek, no właśnie, był jakiś taki śmieszny laptop Fujitsu bodajże, czy coś takiego, który w odpowiedzi na to, że Apple w pewnym momencie, w pewnej linii produktów zrezygnował z gniazda karty sieciowej do kabla sieciowego, tłumacząc to, że po prostu ten laptop jest zbyt chudy i zbyt cienki, żeby tutaj dorzucać kabel ethernetowy, tak? No i wówczas w ramach odpowiedzi pojawił się, chyba to było Fujitsu, ale wiem, że to chodziło jako mem, więc jeżeli ktoś coś pamięta i może podpowiedzieć, to dajcie znać tutaj, co to było. Jakieś takie wysuwane właśnie gniazdo do karty sieciowej, gdzie można było wyciągnąć na zewnątrz, ono się tam rozkładało i spokojnie można było sobie ten kabelek podpiąć. No i oczywiście śmichy, chichy, ha, ha, ha. To pytanie jest dużo prostsze. Kiedy ostatnio ktokolwiek z was miał, kiedy, no właśnie, takie rozkładane gniazda ethernetowe. Natomiast pytanie jest takie, kiedy ostatni raz potrzebowaliście gniazda ethernetowego w laptopie? W sytuacji, gdzie mamy Wi-Fi absolutnie wszędzie, w sytuacji, gdzie prędzej udostępniamy sobie internet z komórki niż podpinamy go pod kabel sieciowy. Więc zostawmy kable tam, gdzie są one potrzebne. Kolejną rzeczą, którą też będziemy powoli tracić i już tracimy, są to kable do zasilania. W czasach, gdy mamy już całkiem nieźle dopracowane nietechnologiczne ładowania bezprzewodowego, jest to krok w jak najlepszym kierunku. Zresztą to też ostatnio była wielka afera, że Apple zapowiedział, że przestanie do iPhone'ów dodawać tych zasilaczy, czyli tych takich kostek, w które wpinasz kabel USB, żeby podpiąć go do prądu. No i tu znowu się pojawia pytanie, kiedy ostatni raz ładowaliście telefon bezpośrednio ze ściany, bezpośrednio z sieci, a nie wiem, z laptopa, z konsoli, z powerbanka, z czegokolwiek pod USB. Port USB mamy wszędzie, w tym momencie nawet mamy cholerę te gniazdka z wyprowadzeniem prądu na porty USB. No nie wszędzie są takie zastosowania ładowarek. Wiesz co, chyba tutaj jest za duży lag, żebym był tak w stanie w 100% wiedzieć o czym, co masz na myśli, więc jak coś ze mną to dzwoń, zapraszam, Skype Nocne Radio i sobie pobumerujemy cyfrowo. A no widzisz, no to jest ten dziad technologiczny, no. Anyway. A w sumie tak, fast charge to jest trochę inna historia. To wymaga trochę więcej prądu. Sprawdź, jaki kabel dostajesz z iPhone'em. Znaczy się nie wiem, no kabel jak kabel. Okej, okay, super, jest i on i mam nadzieję, że mój skomplikowany system sterowników tutaj zadziałał. Witam, Zenonie!
1: Szczęść Boże, słychać mnie? Dobrze mam
0: wytrzymać? Tak, jest, zajebiście, świetnie.
1: No to kabel USB typu C. Powiem ci, że dobrze jest tak, jak mówisz, nie? Masz rację. Ja mam w laptopie pierdylion USB, ale no taki sobie kupiłem. Celowo po to, ale mam jedno gniazdo, które jest gniazdem USB wysokiego napięcia i ono potrafi mi załadować komórkę, tak jak powiedzmy taka standardowa ładowarka. I przez długi czas korzystałem tylko i wyłącznie z tego gniazda. Ja nie używałem ładowarek, tak jak mówisz. Natomiast dopiero w momencie, w którym zobaczyłem ładowarkę typu Fast Charge, to wtedy powróciłem do podpinania pod listwę, ścianę, tak jak mówisz, tego wszystkiego. Nie? Gdyby w jakimś laptopie czy komputerze były tego typu, tej szybkości ładowarki, to miałbym to w nosie. Tu się zgodzę, nie? Ale nie wiem, czy są takie porty, czy to przejdzie i czy to ma sens.
0: No tak. Chociaż z drugiej strony, wiesz, wydaje mi się, no już pomijając niesamowitą plątaninę kabli, którą już mam w zasadzie przy każdym gniazdku, do którego mam jakikolwiek dostęp, no to jednak wydaje mi się, że bym się dwa razy zastanowił, zanim nawet mając tego fast charge'a, no to może z powerbanka to bym jeszcze z niego korzystał, tak? Ale w sytuacji takiej domowej podejrzewam, że wolałbym szybsze ładowanie z tych 500 mAh z gniazdka USB w laptopie, niż pozwolić sobie na zmarnowanie jednego gniazdka prądu gdzieś w kolejnej listwie, które tutaj już i tak są wystarczająco mocno
1: tylko
0: obciążone.
1: Tylko, że tu jest problem, słuchaj, bo ja nie wiem, jak to wygląda w tym twoim Macu. Ja mam, no, nazwijmy to customowego laptopa i stricte jest w zamówieniu, miało być takie gniazdko, jest takie gniazdko, ale no w Macu hodowałbyś? Jak byś ładował od tego? No to chyba oni tam raczej zakładali, że ty już masz, bo ty jesteś long time user, albo sobie gdzieś tam tego podłączysz bezprzewodowego, nie? Wiada. Znaczy, z gniazdka szybciej, krawiec pyta. Tak, z gniazdka szybciej.
0: No tak, z gniazdka szybciej, natomiast też, to pamiętam, kiedyś mierzyłem, ale to jeszcze było 3 iPhone'y i 2 Mac'i temu, to jednak ten prąd, jeżeli się podpięło oryginalny kabel Lightning, tak, no to tego prądu było trochę więcej, tak, jeżeli chodzi o miliampery. Tam chyba pod 1100 wręcz dochodziło. I faktycznie ładowanie z Maca było dużo szybsze niż ładowanie, dajmy na to, ze zwykłego peceta. Natomiast tak, no ja tutaj jeszcze mam starożytny kabel zasilający, to nie jest to USB-C. Więc jeszcze pod tym względem trochę tego całego kablowania mam. No ale to do czego zmierzałem, to jest też pewne wyznaczanie standardów, tak? Bo oczywiście użytkownik może sobie uważać, że potrzebuje, dajmy na to, 10 portów USB, 20 wyjść na różne formaty graficzne. Przypomina mi się taki artykuł na Spidersweb albo innym szmatławcu. Nie, to nie był Spidersweb, bo szkalował Apple. To chyba Antyweb był. No nieważne, w każdym tym razie...
1: I tak.
0: W każdym razie jakiś taki, wiesz, jakiś taki sedes polskiego dziennikarstwa, gdzie wzięli właśnie najnowszego Maca i że trzeba dokupić rozszerzeń i wtyczek za 12 tysięcy złotych, żeby to w ogóle działało.
1: No i... A tu demagogia jest, nie?
0: No i wiesz, tak jak tam zobaczyłem, że tutaj rozdzielasz na tutaj na port LPT, na port COM, kurde, tutaj może jeszcze gdzieś na joystick do portu gier, kurwa, albo na złącze VGA, kto dzisiaj korzysta z tego złącza, nie? Ale nie, bo trzeba. Tutaj się okazuje, że wcale nie do końca trzeba, bo jeżeli masz w domu ekosystem Apple, to się wszędzie łączysz bezprzewodowo, czy to będzie telewizor, czy to będzie twój system nagłośnienia domowego, czy to będzie twój telefon.
1: Halt and zip, bo tutaj Tomisiu mój kolokwializm wytegował, że chodzi o ampery, czyli natężenie, a nie napięcie prądu, ja powiedziałem napięcie. Okej, jasne, zgoda, natomiast to moc, czyli no już nie wchodźmy w elektrotechnikę. Problem polega na tym, że jeśli mnie pamięć nie mieli z elektrotechniki właśnie, to chyba wyższe natężenie prądu powoduje szybsze zużycie ogniwa, tak? Im szybciej ładujesz ogniwo i mocniejszym prądem, tym szybciej zajedziesz to ogniwo. Czy to dalej ma przy tych nowoczesnych ogniwach miejsce?
0: A to musimy w Biblii sprawdzić, bo to zużycie to zasadniczo się wiązało też z temperaturą, tak, z innymi, wiesz, z innymi reakcjami, do których dochodziło w takich urządzeniach. Nawet teraz, tak, jak masz Teslę z quick chargem, no to ten quick charge to oznacza, że masz 4 klimatyzatory, które dmuchają ci na 4 punkty ładowania tych baterii, tak? A więc ten problem grzania się nie został rozwiązany w 100%. Natomiast być może powstały jakieś cuda niewidy, stabilizatory, które to rozwiązują.
1: To jest napięcie razy natężenie, tak dobrze pamiętam. I dupa zbita w tym momencie, tak? Jak podbijasz ampery, no to będzie cieplej.
0: No tak, no... No, prawo łoma, tak? Odsyłamy do szkoły podstawowej. Ale tutaj akurat bym się aż tak bardzo nie przejmował zużyciem, bo jednak czas nam pokazał, że współczesna technologia...
1: Ja bym się przejmował. Powiem ci, przejmowałbym się, nie wiem na ile to jest dowód anegdotyczny i po prostu bańka, ale nabyłem ostatnio po przerwie od hobby airsoftową zabawkę i zauważyłem, że brakuje promocji na ogniwanie. Mhm. I co się okazało, jak poczytałem temat, że powoli są przestoje i braki w licie, a co za tym idzie, problem z bateriami, tak? Bo wszyscy się ładnie rzucili na ekologiczne baterie litowo-jonowe i tak dalej, ekologiczne, na ekologiczną technologię elektryczną, a w praktyce jest lipa, nie? Bo brakuje. Zaczyna brakować litu. Znaczy litu co do zasady w kosmosie nie braknie, bo jest go masa. Ale no teraz w takich złóż łatwych no to jest lipa, niestety. Więc to ma znaczenie, jak bardzo tyramy te baterie.
0: Krótko mówiąc,
1: ile one cykli wytrzymają.
0: Krótko mówiąc, moi kochani, idźcie i rozmnażajcie się, aby wasze dzieci zasiedliły nasze kopalnie litu.
1: No, oni się tam rozmnażają, gdzie są te kopalnie litu. Ale dobry żarcik, jak to kiedyś komuś sprzedałem sprzedałem w aptece tekst, że litu brakuje do baterii waszych ekologicznych, to kobieta powiedziała: a to czym my będziemy tych wszystkich czubków faszerowali?
0: No, albo właśnie gdzieś jakąś taką wyciskarkę w choroszczy założyć, nie? Żeby wyciągać lit z ludzi. W każdym razie, wiesz, no właśnie, ale to też pytanie, no bo mimo wszystko jesteś sam związany z IT, można powiedzieć, że jesteś power userem, tak? I ty wiesz, do czego oczekujesz od tego urządzenia, tak? Tak samo jak mówię, jak kopacz kupuje koparkę i kupuje ją w sklepie z koparkami, to on dokładnie wie, czego potrzebuje. Jemu nie trzeba mówić, bo on dokładnie wie, jakie to musi mieć parametry, jaką tam łychę, jakie sterowanie. On się na tym zna, on na tym zarabia. A w porównaniu do A w porównaniu do takiego zwykłego usera, bo nie oszukujmy się, te wszystkie telefony, te wszystkie laptopy nie są robione pod power userów, są jakieś tam, nie wiem, wąskie linie specyficznych producentów, którzy coś takiego robią, no to ten użytkownik nie będzie wiedział, czego tak naprawdę potrzebuje i na dobrą sprawę myślę, że mogę sobie zaryzykować stwierdzenie, że gdyby w 100% oprzeć się na tym, czego użytkownik chce, to spokojnie jeszcze można by było kupić telefony z tarczą.
1: Tak, nawet są smartfony starczą takie robione dziwne. I ogólnie masz rację, w 100%, nie? Cały ten rynek konsumencki jest robiony stricte z myślą o szerokim userze. Apple głównie jest też, na tym się koncentruje. Nie wiem, jakie są opcje kustomizacji w MacBookach Pro i w tych iMacach i tak dalej. Jakieś pewnie są, to też jest jakoś wyliczone. Nie robią tego debile. To nie jest tak... Znaczy, to jest taki częsty błąd właśnie tych power userów, którzy strasznie dymią w internecie, że hurdur tam w Macu i będzie jeden USB-C i w ogóle to będzie tak naprawdę, nie wiem, gdzieś tam obok jeszcze może Thunderbolt czy coś tam i to jest za mało i źle i niedobrze, nie? Wiesz czemu? Wydaje mi się, że im się kojarzy to z takimi ludźmi, którzy sobie zalali klawiaturę w MacBooku i mają podpiętą do jakiegoś huba Macowego drogiego klawiaturę zewnętrzną i płaczą, nie? Że o Jezus, jak mi źle i niedobrze, nie? Z tego tytułu. Słuchaj, w cholerę takich ludzi widziałem.
0: Znaczy wiesz, sam pamiętam, kiedyś bardzo hejciłem Apple, ale to były czasy, kiedy nie miałem ani iPhone'a, ani MacBooka, bo nawet wiesz, nawet to wtedy to kompilowałem Gentoo i jak mi się KDE kompilowało przez 5 dni, to się cieszyłem, że mam wydajność o 3% wyższą niż kolega na OpenSUSE, który miał KDE z paczek, tak? Bo sobie ustawiłem jakąś tam flagę specjalnie pod mojego Balero na 700 MHz. Natomiast no to daje mi też ogromną wygodę, że to ktoś tutaj, wiesz, ktoś tutaj usiadł, ktoś tutaj zaprojektował, no i na przykład właśnie ta przesiadka na Big Sura. To, co mnie najbardziej zszokowało, to wygląd alertów, no i trochę też okienek, tak? Że te alerty, jak masz, nie wiem, tam alert tak nie na jakiejś stronie, czy tam, czy coś w tym stylu, to przyciski nie są poziome jak dotychczas, tylko pionowo, tak jak masz alerty na telefonach komórkowych. I to jest, wiesz, no z jednej strony jest to obce, jest to dla mnie trochę nowe, muszę się przestawić na to, ale z drugiej strony jest o tyle przyszłościowe, że jest to oczywiście ustandaryzowanie z wyglądu user experience z urządzeniami mobilnymi. I na przykład Microsoft...
1: To wykumam, tak?
0: Tak. I na przykład Microsoft zrobił tutaj zajebistą robotę w tych swoich Windows Mobile, co się nie przyjęły, bo w momencie, kiedy się przesiadałeś z Windowsa 8 na Windowsa Mobile, to miałeś te same kafelki. Miałeś ten sam układ, tak. Miałeś wszystko w ten sposób, dokładnie tak samo i wiesz, i wówczas, jeżeli to był dla mnie obcy ekosystem, to dla mnie było zajebiste, a tutaj jeszcze jest grzyt, bo zabrali
1: strasznie
0: mi zabawkę.
1: Strasznie żałuję, że to się nie udało, nie? To było z Windows na komórkach w swojej Windowsiarskości był świetny, nie? I miał ogromny potencjał, nie udało się, no szkoda, nie? Nie wiem, czy to kwestia kasy za mało, czy coś, ale najważniejszą rzecz powiedziałeś. Przede wszystkim nie robi się rzeczy z myślą o power userach. I słusznie, no bo oni nie mają największej ilości kasy, tak? Że tak powiem, en masse. Mają to swoje dedykowane jakieś rozwiązanie, jeżeli naprawdę trzeba. I tyle, nie? Są jakieś wąskie rozwiązania, kiedy Wi-Fi nie wchodzi w grę z przyczyn takich czy owakich. I faktycznie, no ja akurat mam takich klientów, że muszę tam ten kabel w laptopa wsadzić i... No ale to wiesz, w razie traki mogę sobie wziąć kartę na USB, tak? Sieciową. I już, nie? Sprawa załatwiona.
0: Przede wszystkim wydaje mi się, że power user po pierwsze sobie poradzi, tak? I tutaj nawet nie tyle jest w pozycji do narzucania, no bo powiedzmy, może i nie kupi tutaj sprzętu z, nie wiem, 30 tysięcy laptopów dla urzędu gminy, ale na przykład będzie miał jakieś tam przełożenie, że coś będzie pracowało w jakiejś określonej technologii i się okaże, że jakiś konsulat Korei Północnej w Pcimiu będzie zobowiązany kupić sobie właśnie ten cały sprzęt danej firmy, jeszcze dopasowany do tego, do jakiegoś potężnego serwera Huawei'a za 200 tysięcy dolarów, tak? Ale to nie jest, to, nie jest, to nie jest ta kwestia, to też chodzi o zawłaszczenie rynku, tak? Że to musi być na tyle proste, żeby zwyczajnie ten rynek to przyjął. I to był właśnie, moim zdaniem, to była przyczyna upadku Microsoftu na rynku mobilnym, bo weszli w momencie, kiedy już tort został podzielony, kiedy zostały tylko okruszki, a koledzy, którzy już tutaj żarli ten tort od dawna, no to byli parę kroków do przodu.
1: W ogóle, ale mamy teraz niestety, jeżeli chodzi o ten rynek technologiczny, taką dziwną opcję, że ten cały, wiesz, planowane postarzanie może nie jest, spisek żarówkowy też nie, ale jest jakaś taka dziwna, chora akcja. Widziałem na Zabicie mnie, nie pamiętam jak ten koleś się nazywa, Gumball, powiedz mi, to jest ziomek, który ma takie dziwne brwi, jak jakiś kurde taki diskomus z lat 90. albo jakiś dziwny gej, ale kompetentny bez wątpienia.
0: Człowiek. A, Elektroboom.
1: Nie, Elektroboom to ma monobrew, nie?
0: A, no
1: ale tak. Ktoś tak, też takiej urody troszeczkę irański koleś, nie? W każdym razie, to jest ten Ethernet, nie?
0: Tak, dziękujemy tylko NS-owi za wrzucenie.
1: Którego usera mam taki sprzęt. Pokazał taką sytuację, którą manianę, którą Asus odwalił, nie? Asusa to ja kurde chwaliłem jeszcze pod niebiosa, nie? Ola właśnie na Asusie śmiga teraz ostro. Co zrobił, o co Asus się rzucał? Facet się spytał, słuchajcie, no sprawa jest taka, że no, chcę sobie tam wymienić pasty termo, nie? I muszę termalpady wymienić, nie? Powiedzcie mi w tym, jakie tam w laptopie macie te termalpady, jaka tam jest grubość tego termalpada, żeby tam draki nie było, że mi strzeli, nie? Przez lata taka sytuacja była normalną sprawą i każdy producent by odpowiedział, spoko, no to termalpad musi mieć tam te pół milimetra czy coś tam, nie? No bo wiadomo, jak ultrabooki, to tam nie ma za dużo miejsca, to jest kluczowe, żeby było just right, żeby była dobra przewodność, ale żeby też nie strzeliły różne rzeczy, no nie wchodźmy w szczegóły za bardzo. I co mu Asus odpowiedział? Asus mu odpowiedział, że proszę pana, no nie damy rady, może pan stracić gwarancję, znaczy na pewno pan straci gwarancję, a to poza tym grubość naszych termalpadów to jest confidential, jest tajna.
0: Grubość naszych termalpadów to jest kuta z twojego starego podzielić przez łeb twojej starej, wylicz sobie.
1: To jest niesamowite, jak do jakich absurdów dochodzi teraz przy tych naprawach sprzętu, co jest tajne i tak dalej. Bo wiesz, termalpada naprawdę możesz sobie zmierzyć, jak się uprzesz. Owszem, musi mieć taką lepszą submiarkę, koleś taką zwykłą pokazał, ale zmierzysz, nie, jak się uprzesz. Natomiast robią wszystko, żeby ten naprawianie i serwisowanie sprzętu jakoś upierdliwić, nie? Zawsze Apple się o to oskarżało, że Apple to robi, to przechodzi na inne firmy. No ale to powiedz, jak to wygląda w Apple praktycznie, jak u Mirka naprawiasz, a jak naprawiasz w iSpocie?
0: Znaczy, wiesz co, tutaj nie tylko ja, ale cała nasza firma się naprawia u Mirka i nie ma z tym żadnych problemów, naprawdę, tak? Natomiast, wiesz, im nowsze urządzenie, no to tutaj już się zaczynają problemy, tak? Bo w takim, nie wiem, najnowszym iPhone'ie, no to wymiana baterii to będzie 1500, tak? Gdzie u mnie to będzie powiedzmy 200 zł, co góra, może 150 nawet, w sumie nie wiem, bo baterią się za bardzo nie przejmuję, bo i tak wszędzie chodzę z powerbankiem. Ale wiesz, no ale jak tam naprawdę, no całkiem duża grupa ludzi sobie te maczki i telefony i jakieś tam iPady nawet prywatne czasami u Mirka naprawia. No nie ma problemu, no ale to też być może jest kwestia, że to nie jest sprzęt z 2000 czy 2020 czy 2021, tylko tak wiesz, 15, 16, 17, 18, nie? Chociaż właśnie z drugiej strony to, za co bardzo cenię Apple, to jest to, że no mój poprzedni maczek, za którym bardzo tęsknię, z 2012, on naprawdę zajebiście dawał radę, tak? I to do ostatnich swoich dni, jeszcze teraz u kogoś innego pracuje, tak?
1: Czekaj, ja dobrze pamiętam, czy Apple ma taką politykę, że przez 8 lat, jak od premiery sprzęt ma być supportowany?
0: Wiesz co, coś koło tego, nie wiem, czy to jest oficjalnie zapisane, to znaczy tak, na pewno jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, no to tak wychodzi, że tak mniej więcej 5-6 lat to urządzenie jest wspierane, no i to wsparcie urządzenia jest dużo szersze, tak? Bo jeżeli chcesz na przykład mieć aplikację na takiego Maca, tak? Żeby już tutaj zostawić tę kwestię mobilną, bo to są bardziej oczywistości. I chcesz, żeby ta aplikacja dostała certyfikację, żeby nie wyrzucała, wiesz, błędu, że tutaj ktoś cię próbuje zhakować w momencie instalacji, to ty musisz nie tylko ty musisz przetestować i zapewnić, że wszystkie funkcjonalności tej aplikacji będą zgodne, będą działać na wszystkich komputerach ze wsparciem do aktualnego systemu operacyjnego. Co więcej, w momencie, kiedy taką aplikację wrzucisz do App Store'a, to jakiś ziomek w Cupertino usiądzie do niej, żywy człowiek, i będzie w nią napieprzał przez tydzień, żeby zweryfikować na różnych urządzeniach, że ona faktycznie działa tak samo na iPhone'ie 6 i na iPhone'ie 12.
1: No, okej, okay, spokojnie, to rozumiem, nie? Tutaj mi się cały czas ten temat tego Linusa, ojca Linuxa pojawia z tyłu głowy, który wyszedł, teraz wszędzie krąży po necie, jak powiedział, dlaczego Linux się pały i dlaczego firma nie robi na Linuxa oprogramowania, nie? I tak sobie myślę, to jest siła Maca, nie? Że wiedzą oni, jakiego sprzętu się spodziewać, jaki soft będzie i tak dalej, nie? Dlatego mogą sobie pozwolić na to, że przyjdzie człowiek, popatrzy na to i będzie to i to, nie? A też słabość w pewnym sensie, bo sprawa jest zamknięta, ale no widzisz, Linux na tym traci, nie? Możesz sobie zrobić na Linuxa na laptopika, ale jesteś ograniczony wtedy, nie? Nie walniesz wszystkiego, jak leci. Niestety.
0: No przede wszystkim też za Apple stoi po prostu bardzo dobry hardware, tak? I w momencie, jeżeli ten sprzęt jest używany odpowiednio, i to przez odpowiednio mam na myśli, że nie wrzucasz go, nie wiosłujesz nim w oceanie, ani nie podgrzewasz go w piekarniku, niech on sobie nawet tam pracuje po 25 godzin dziennie i kopie bitcoiny. On będzie działał, tak? To jeżeli to nie jest jakaś wadliwa seria, to on będzie naprawdę długo się trzymał. No co innego, jeżeli upadnie, no ale to każde urządzenie na to zwyczajnie cierpi. No i to jest tak też ta kwestia trwałości, tak? W sytuacji Apple'a dostajesz na tyle jakości, że wiesz co, nawet byłbym w stanie odrobinkę wybaczyć, że wiesz, że jest tutaj trochę inne podejście w kwestii naprawy. Natomiast jeżeli coś takiego zacznie się pojawiać w jakichś mantach, czy w jakimś innym plastikowym, trzeszczącym śmietniku, zaczynamy wkraczać do bardzo niebezpiecznej szarej strefy, gdzie dzieci się zaczynają bawić w zabawy dorosłych.
1: Ludzie nie rozumieją takiej rzeczy podstawowej, że dużo takich może entry power userów jest w takiej sytuacji, że na przykład kupują sobie peceta, laptopa najczęściej, znaczy to stricte chodzi o laptopa, i patrzą, tutaj jest bebek, procesor kurde tam jakiś, nie wiem, 4400, no par licho, nie, ale ekwiwalent, nie, i sprzęt, grafika, RAM, wszystko jest takie same przy jednym i przy drugim sprzęcie i jest na przykład 1000 zł czy 1500 różnicy i tylko na to patrzą, nie? No kurde, balans, nie? To kupota, no, trzeba kupić ten tańszy, nie? I biorą pod uwagę tego, jakie jest wykonanie i co jest w środku, nie?
0: No,
1: jest
0: dokładnie.
1: Ogromna różnica między biznesowymi a konsumenckimi laptopami na przykład. Jest gigantyczna, nie? To już chyba dawno temu opowiadałem, jak kiedyś miałem całkiem niezłego konsumenckiego laptopa z HP. Jak jeszcze, to taka końcówka sensowności używania HP-ków, przy którym było bardzo widać to, że było na sprzęcie oszczędzane. Przy czym, przy tym, że sam kabel, który prowadził od karty tam, od płyty głównej do kamery, był tak krótki, że bardzo szybko w miarę używania, jak się ruszało klapą, on się po prostu wyrywał z lutu. I trzeba było z gniazda wyskakiwał i trzeba go było co jakiś czas poprawiać. No. I takich rzeczy nie ma przy tych słynnych Lenowcach, tak? Na przykład Lenovo jest bardzo znane z tych różnych swoich serii, te coś tam ileś, które są biznesowe, wyglądają kanciaście dalej, mimo upływu lat, kupisz tej serii, one są dalej kanciaste, mają tą łechtaczkę charakterystyczną, czerwoną, ale są świetne, nie? Tak samo Dele. Też są znane z dobrych laptopów biznesowych. No. Mimo, że zapłacisz za nie dużo więcej niż za inny sprzęt, który ma takie same bebechy.
0: No też sam zresztą też pamiętam swojego laptopa ze studiów, którego nie oddałbym za żadne skarby. Jakiś w ogóle o śmiesznych wymiarach, jakieś 13 cali czy coś takiego, ale bateryjka zrefurbowana w jakimś tam, nie wiem, na jakiś tam, coś kurde jechałem do Trójmiasta z Łodzi właśnie z moim ówczesnym szefem, no i skrobałem sobie jakąś tam pracę na studia, nie? No i tak wiesz, mija pierwsza godzina drogi, druga, trzecia, czwarta, tak szef patrzy, jakim cudem ci jeszcze bateria działa, ile ty dałeś za tego laptopa? No 700 zł.
1: No, no,
0: tylko, że kiedy był nowy, to odchodził po 7 tysięcy, nie? I to faktycznie jest sporo inaczej. Ale wiesz co jeszcze odnośnie takiego, że producent będzie wiedział lepiej niż użytkownik, to też nie do końca musi na tym polegać. Wiesz, bo ostatnio robiłem sobie parę projektów na Raspberry Pi. Parę komercyjnych, a przy okazji sobie też zacząłem dłubać prywatnie, odświeżyłem sobie, jaka to jest fantastyczna maszynka. I o ile możesz to sobie, wiesz, wziąć, kupić sobie kit, zacząć sobie lutować, mieć tylko sobie jakieś tam podstaw tylko i wyłącznie to, co będzie ci potrzebne do twojego projektu. Ja tak popatrzyłem, bo akurat tam wycelowałem sobie w 3B+, bo mniej więcej takiej wydajności potrzebowałem. No i jest sobie taka, wiesz, taki już polutowany, zintegrowany za 200 zł, nie? Z wyjściem HDMI, z kartą dźwiękową, z portami USB, z kartą sieciową, z Bluetoothem, z Wi-Fi. Tak, wiesz, no może i tak z połowy tych rzeczy nie będę korzystał, ale producent przynajmniej wpadł na pomysł, że on to za nas złoży i zabezpieczy potrzeby 90% tych wszystkich instalacji, jednocześnie zostawiając możliwość rozbudowania to w kierunku jakiejś specyficznej instalacji. I to jest akurat takie całkiem spoko, wygodne podejście, mi się wydaje, gdzie Raspberry Pi to nie jest zabawka dla dzieci, to znaczy to jest fajna zabawka dla dzieci też, no ale tego się nie kupuje, żeby grać w gry, tylko to się kupuje, żeby dłubać, i tutaj targetem są tylko i wyłącznie power userzy, a mimo to ten taki już sprelutowany zestaw, który jest, no może i zawiera za dużo i jest trochę za drogi, to się sprzedaje jak świeże bułeczki.
1: No sporo z tych zestawów, kiedyś oglądałem, to faktycznie jest z tego sporo. A też są tacy, którzy kupują do grania, tutaj zaraz Etama wywołam, retro konsole na tym robią i strasznie się tym jarają. No i jest taka opcja jak najbardziej. Czekaj, niech tu zerknę jeszcze na czata, zanim się zawinę. Ceny twardych dysków i wentylatorów ciągle idą do góry. Pewnie drobni inwestorzy ciągle mają fazę na te krypciochy. A krypciochy, to myślę, że to jest zupełnie osobny temat. Faktycznie szukałem dzisiaj SSD-ka po dobrej cenie i chyba jesteśmy już za apogeum najlepszych cen, niestety. A co do Apple'a, właśnie to chciałem na do widzenia powiedzieć. Tak sobie, ja już ładnych parę lat temu pomyślałem, że Apple to jest idealny komputer dla ludzi, którzy są albo na początku swojej przygody z komputerami i nie chcą w ogóle iść dalej, albo chcą też może iść dalej, albo, ale najlepiej, żeby nie chcieli, albo dla takich już konkretnych ludzi zaawansowanych, dla których to, że platforma jest taka czy siaka, to nie robi dużej różnicy. Dla tych ludzi po środku najczęściej to robi problem, że tak powiem. Bo jest perfekcyjny, nie? Dla ludzi, którzy ten, wiesz, mają kasę, chcą mieć dobry sprzęt z zajebistym monitorem, wszystko świetnie wygląda, te podstawowe rzeczy, które oni chcą, są, działają, obejrzą sobie film, pośmigają po necie, jak chcesz, nie? I ma być niezawodny, no to Apple robi robotę, nie? A te środowiska programistyczne też masz, no później wiadomo, no to już ty wiesz.
0: No tak, no ale tutaj akurat środowiska programistyczne są pisane przez programistów dla programistów, to wiesz, to tak jakby budowniczy sam sobie dom budował, no to wiadomo, że będzie zajebiście.
1: No,
0: nie?
1: No,
0: natomiast tutaj te moje ostatnie przygody z wielkim siurem nauczyły mnie jednej rzeczy, że to takie zastosowanie profesjonalne Apple, bo tak się mówi, że właśnie graficy, filmowcy, muzycy i tak dalej, no to Apple to jest platforma dla nich. To ja się pytam, jakim chujem musiałem czekać pół roku na aktualizację sterowników, dodajmy na to, nie wiem, jakiegoś tutaj, czekaj, kto czego tutaj, do mojego profesjonalnego, dajmy na to, sprzętu, który jest profesjonalny i nie jest tani, a i tak musiałem czekać kilka miesięcy od premiery, zanim producent był w stanie wytworzyć coś, co będzie pod wielkim siurem działało. Więc to nie jest do końca tak, że to jest sprzęt dla profesjonalistów, no chyba, że działasz tylko i wyłącznie na aplikacjach napisanych stricte tylko i wyłącznie pod Apple. No to wtedy tak. A tak to cierpi na te same problemy wieku dziecięcego, co każdy inny system operacyjny na całym świecie.
1: Ja się tutaj zgodzę jak najbardziej. Nie? Dlatego mówię, dla entry-levelowych ludzi jest super. To jest... nie będę już jakichś tu metafor większych robił. Ja polecam. Jeżeli wiecie, że nie chcecie używać jakichś nie wiadomo czego, kombinować dookoła, instalować sobie jakichś dziwnych aplikacji, to myślę, że ta platforma Apple to robi robotę, nie? I to też nie jest prawda, że musicie kupę kasy załadować w jakieś dodatkowe aplikacje, abonamenty i takie rzeczy, bo niektórzy mają takie przekonanie, nie, gdzie tam. Nie, myślę, że warto. Myślę, że warto dla takiego regularnego usera się w to zabawić, tym bardziej, że macie, za jakąś jakość płacicie, tak? I serwis na starcie. I używka to już jest trochę większe ryzyko, ale nówka jest spoko, nie? No. Polecam gorąco i tyle. Ja wiem, że tutaj wielu by oczekiwało, żebyśmy się pokłócili i tak dalej, ale nie ma o co, nie?
0: No, na to wygląda. Dobra, Zenon.
1: Auf Wiedersehen.
0: Dzięki wielkie, do usłyszonka, trzymaj się. Cześć, to był Zenon ze Skition. Czyli nasz kozioł ofiarny, a wysłuchacie Luźny Gatek w czwartkowy wieczór. Gadamy sobie trochę o dziadostwie technologicznym. Tutaj temat trochę zszedł na Apple. Tutaj w międzyczasie Krawiec jeszcze zapytywał, co sądzicie o bardzo wysokich cenach sprzętu medycznego, uzasadnione czy strzyżenie klienta. To znaczy tak. Kryją się za tym dwie rzeczy, bo z jednej strony, jeżeli chodzi o sprzęt, który będzie kupowany, dajmy na to, przez jakieś agencje rządowe na drodze przetargu, no to wszyscy wiemy, że nie ma czegoś takiego jak uczciwy przetarg. A jeżeli wam się wydaje, że istnieje, no to sprawdźcie raz jeszcze. Więc tak to, misiu, zrobiłem sobie niedawno aktualizację do Wielkiego Siura i dzielę się swoimi przemyśleniami z tym związanymi. Więc w momencie, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, ostatnio tę aferę z respiratorami, jesteśmy na przykład takim handlarzem bronią, który akurat dziwnym trafem ma dostęp do tych respiratorów, no to wiadomo, że ta cena będzie przekoksana. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęty, od których zależy bezpieczeństwo człowieka, czyli tutaj mówimy właśnie o branży medycznej, gdzie mówimy o branży automotive na przykład, tak? Gdzie automotive, powiedzmy, znam historię z drugiej ręki, bo bardzo dobrze znam, wiceprezes Apple zeznał przed sądem, że MacOS ma słabe zabezpieczenie i duży problem ze złośliwym oprogramowaniem. Hello, witamy w XXI wieku. Wszystko ma duży problem ze złośliwym oprogramowaniem. Akurat wątpię, żeby tutaj się jakoś na minus Apple pokazywał. Wiem, jak to wygląda od strony automotive i to od wielu, wielu lat. Jeżeli dajmy na to, nie wiem, jeżeli przekręcacie kluczyk w stacyjce, to najpierw zapali się wam całe mnóstwo kontrolek. Dlaczego one się zapalają? Dlatego, że one są domyślnie włączone i muszą być zgaszone przez dwie niezależne linie, które stwierdzają usterki. Tak na wypadek, że jeżeli któraś z tych linii stwierdzająca usterki by się uszkodziła, to lepiej zgłosić fałszywe uszkodzenie, niż nie zgłosić prawdziwego. I w sytuacji sprzętu medycznego wyobrażę mi się, że będzie dokładnie tak samo, bo byłoby całkowicie nieprzychylnym dla producenta takiego urządzenia, jeżeli dajmy na to respirator rozerwałby komuś płuca. Gdyby coś takiego się stało, no to nie tylko mamy do czynienia z potężną aferą i wielkim, wielkim świniobiciem, tak? Mamy do czynienia ze śmiercią człowieka spowodowaną przez maszynę, czyli trochę nam się tutaj Skynet zaczyna, czyli coś, czego absolutnie nikt by nie zrobił. I możemy sobie tam, nie wiem, no właśnie tak jak Zenek mówił, porównywać tylko i wyłącznie parametry tego urządzenia, tak? W jaki sposób ono tam mierzy, ile potrafi kolorków, parametrów życia zmierzyć i tak dalej. Ale ile jest dodatkowych tych układzików, które sprawią, że to urządzenie będzie po prostu działać. A jeżeli się zepsuje, to będzie w stanie samo się zdiagnozować i wyświetlić na tyle wcześnie komunikat, że przewiduje usterkę za jakieś 40 minut korzystania, więc tutaj skoro mamy pacjenta, od którego zależy to urządzenie, to teraz musisz go przepiąć do drugiego urządzenia i jeszcze zaprojektować kolejne układy tak, żeby działało to w taki seamless sposób, czyli że żeby można było, dajmy na to, przełączyć na drugie urządzenie, nie wyłączając żadnego z tych urządzeń. To jest naprawdę tytaniczna robota w porównaniu do takich podstawowych funkcjonalności. Bo jeżeli sobie spojrzymy, no to nie wiem, taki ciśnieniomierz, który sobie możemy kupić na Allegro, czy AliExpress, czy gdzieś w jakiejś aptece, no to będzie kosztował tam 40-50 zł, tak? W momencie, jeżeli to będzie monitor parametrów życiowych, który będziemy widzieli na oddziałach szpitalnych, no to już mówimy o wielu, wielu, wielu tysiącach. I zaprojektowanie czegoś takiego, wykonanie czegoś takiego, żeby właśnie przewidywało takie duperele jak to, że ktoś, dajmy się na to, kabel od prądu wywali, albo że gdzieś się pojawia jakaś dziurka w jakimś kablu, czy w jakimś przewodzie dostarczającym tlen, czy inne płyny życiowe, żeby to można było zmierzyć, żeby to można było wykryć, żeby można było podnieść alarm. Te urządzenia, które mogą nam się wydawać bardzo proste, tak naprawdę są niesamowicie skomplikowane i myślę, że bliżej im do jakiegoś, nie wiem, kokpitu odrzutowca niż do naszych zwykłych komputerów. A tymczasem z uwagi na to, że sobie powiększałem siura w ostatnich dniach i doprowadzałem swój komputer do stanu nadawalności, nie przygotowałem wam dzisiaj nowego, fajnego utworu do forsowania, dlatego wrócimy sobie do zeszłotygodniowego Dane Whisper, Down on Mars, czyli Down na Marsie, a za chwilkę przejdziemy sobie do dalszej części audycji. Także zostańcie państwo z nami, robimy sobie 3 minutki przerwy i zaraz do was wracam.

A my wracamy po krótkiej przerwie. Tutaj, jak się okazuje, jakieś apele mnie ominęły. To nie był ten utwór, co ten sam koleś promował, natomiast jest to utwór na licencji Creative Commons i kwestie licencyjne są zachowane. Chyba jestem jedyną osobą w tym radiu, która zwraca na to uwagę, więc jeżeli chodzi o kwestie, jeżeli było to związane z kwestiami licencyjnymi, to proszę się ode mnie odinteresować. Natomiast słuchajcie, no właśnie, tak przechodząc już tutaj do drugiej nóżki dzisiejszej audycji, coś nie słyszę, żeby worek z donatami dzisiaj się pojawił, chlip, chlip, smuteczek, muszę ustawić sobie faktycznie jakiś cel na Range Rovera albo coś takiego, bo każdy teraz na rowery zbiera, więc może czas najwyższy, żebym ja sobie jakiegoś rowera kupił. Natomiast ostatnio naszła mnie pewna taka dość filozoficzna myśl z uwagi na to, co na pewien temat, który wraca jak bumerang i który wydaje mi się, że czas najwyższy, żebym również sam się nim zajął, żebym tutaj zajął bardzo wyraźne stanowisko, które nie pozostawi jakichkolwiek złudzeń. I moje stanowisko może wydać wam się dziwne, dlatego chciałbym, żebyśmy się wszyscy bardzo dobrze i wyraźnie w to wsłuchali.

0: technologia. Technologia, czyli od techne z greki sztuka, rzemieślnictwo, jest czymś, co podlega technice, czyli takim zbiorem przekształcenia dóbr materialnych w dobra użyteczne. Gdzie podczas gdy technika skupia się na zastosowaniu tychże rzeczy, na połączeniu tych...
1: Potrzeba
0: tych...
1: może stać za tymi atakami.
2: Pozdrawiam. 5 zł 35 groszy na litr benzyny do Bejco Rowera.
0: Dziękuję, pozdrawiam również. I kurde, działa, słyszę dodaty na żywo. Ideolo, dzięki wielkie za pomoc w przetestowaniu. W każdym razie technika to oczywiście jest bardzo szeroki obszar, tak? Jeżeli sobie się wrócimy do szkoły podstawowej, gdzie mieliśmy lekcje techniki czy zajęcia praktyczno-techniczne, tak? No to w pewien sposób była to nauka. No i tutaj to jest najważniejsze, to jest podzbiór nauki, tak? Technika jest podzbiorem nauki, technologia z kolei zaś jest pewną już metodą na przetworzenie właśnie czy to dóbr materialnych w dobra użytkowe, jak choćby dajmy na to jak to się mówi, wytopienie szyny z jakiejś stali, czy wykreowanie, czy wytworzenie włóczni z kamienia. Jest to pewna technologia obróbki kamienia, która zawiera się w technice narzędzi do polowania, technice produkcji takich rzeczy. Wobec czego? Technologia i kesze nie może znajdować się obok siebie. Nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia, żeby jedno obok drugiego się kiedykolwiek znalazło. Dlaczego? Ponieważ technologia jest podzbiorem techniki, a technika jest podzbiorem nauki, wobec czego technologia nie może wyjść poza już bardzo mocno ograniczony zasięg tego słowa nauka. Więc nigdy, przenigdy nie chcę więcej słyszeć czegokolwiek o technologii kasze. Bo to nie wolno, bo to... A naprawdę, jak się tak dobrze chwilowo zastanowić nad tymi słowami, tutaj mam taką fajną notkę. Technika to usystematyzowane wykorzystanie reguł naukowych i wiedzy praktycznej do jednostek i systemów fizycznych. Taka technika składa się z kilku elementów i pierwszą z nich zawsze będzie zespół reguł i praw naukowych, w obrębie których mamy pewne zastosowania. Przykładowo wiemy, że jeżeli gdzieś przyłożymy ciepło, no to wtedy to ciepło będzie przewodzone albo nie będzie przewodzone, albo jeżeli przyłożymy prąd, no to ten prąd będzie płynął albo nie będzie płynął. I przy użyciu techniki możemy na przykład wykorzystać pewne materiały, w tym przypadku przewodniki, które zostaną położone na pewnym izolatorze, w tym przypadku dajmy na to na jakiejś płytce drukowanej, i dzięki temu możemy stworzyć pewne urządzenie, które jest w stanie wyprodukować nam produkt, czyli pewne materialne urządzenie. Części waszego sprzętu, na którym w tym momencie słuchacie nocnego radyjka, kiedyś dawno, dawno temu spoczywały gdzieś głęboko w ziemi. Zostały wykopane, zostały obrobione przy użyciu istniejących praw natury. Przy użyciu temperatury, przy użyciu ciśnienia, przy użyciu mieszania z różnymi innymi rzeczami, generowania na nich reakcji chemicznych. Oprócz tego w technice zawiera się wiedza wyrażona zbiorem technologii wykorzystanych w pracach badawczych, pomiarach i praktycznych zastosowaniach techniki. Czyli w drodze od tej kopalni, od tego litu znajdującego się gdzieś tam hen pod ziemią, do baterii waszego laptopa, mamy technologię wydobywczą, technologię przetwórczą i technologię wytwórczą. Czyli i pewnie jeszcze parę innych technologii, o których nawet za bardzo nie mam pojęcia, które wszystkie działają wśród pewnych praw fizyki, które definiują to, jak nasz świat wygląda. I dopiero w tym ostatnim kroku ta technologia dopiero się pojawia jako podzbiór techniki. I to jest o tyle zabawne, tak? Bo tak się zastanawiałem też nawet trochę szerzej, próbując oczywiście sfalsyfikować tę głupią myśl, która do mojej głowy przyszła, bo nikomu nie należy ufać, a w szczególności mi.

0: Więc, no dobra, ale przecież są na przykład techniki manipulacji, techniki medytacji, techniki sprzedaży. Przecież coś takiego jest w naszym języku. My wszyscy słyszeliśmy takie pojęcia, tak? No tak. Tylko że problem jest taki, że chyba minęło parę ładnych tysięcy lat, zanim ktoś ostatni raz się zastanowił nad tym.
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Tommy Bixiur, 5 zł. Na gumkę do wycieraczki do Land Rovera.
0: No i tak się można bawić. Tommy z wielkim siurem, dzięki wielkie za gumeczkę, przyda się na pewno. Kurde, jeszcze nie, ja to muszę niedługo jakiś cel sobie tutaj ustawić. Tam dzisiaj, chociaż nie akurat, Land Rovery trochę nie w moim stylu są. Jakoś tak nie lubię dużych samochodów. Jeszcze sobie tutaj zerknę na czacika, krzywizna domu. A, dobra, monitory, bardzo dobrze. Okej. No właśnie, więc używamy w pewien sposób pojęcia technika czy technologia, tak samo jak używamy takiego pojęcia jak teoria. Mówiąc, że coś jest tylko teorią, że coś jest tylko teoretyczne, tak? I w momencie, kiedy używamy tego całkowicie potocznie, no to wtedy jest spoko, tak? To znaczy spoko, no. Średnio spoko, ale się przyjęło, więc nie mamy za bardzo dużego wyboru. Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy się porozumieć z drugim człowiekiem, no to warto... No wiem, że trochę do znudzenia powtarzam, ale warto dbać o precyzję wypowiedzi, bo w momencie, jeżeli... Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że sam jestem bardzo często nieprecyzyjny w swoich wypowiedziach i czasami wręcz retrospektywnie łapię się na tym, że no pewną dyskusję powinienem był przeprowadzić dużo lepiej, dużo dokładniej, bo nie powiedziałem dokładnie to...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec. 10 zł. Mylisz się.
0: Za 10 zł dziękuję, a myli... Każdy się czasem myli. A z czym się mylę? Wpłać jeszcze 10 zł i mi wytłumacz. Anyway. Łatwo jest mówić. Łatwo jest mówić, nie skupiając się na sensie naszej wypowiedzi, na jej precyzji. I wydaje mi się, że jeżeli choć trochę się nad tym nawet spocimy, no ja rozumiem, to nie jest łatwe. Mi się zdarza bardzo często, wam też się pewnie będzie zdarzało. Jest taka precyzyjna forma wypowiedzi, odpowiednie dobieranie słów, żeby to nie było tylko strzelanie niczym karabinem, z karabinu maszynowego kulami. Jest pewnym wyrażeniem szacunku wobec naszego rozmówcy czy wobec naszych słuchaczy. Nawet jeżeli na chwilę się czasami będziemy musieli zastanowić, żeby zebrać słowa, żeby zebrać myśl, żeby odrobinkę zaprojektować to, co za chwilkę będziemy chcieli przekazać, żeby dobrać odpowiednie słowa, to znaczy jednoznacznie, że zależy nam na tym, żeby ta druga osoba po drugiej stronie nas zwyczajnie zrozumiała, bo język jest tylko nośnikiem naszych myśli, nośnikiem bardzo niedoskonałym. Szukamy jako ludzkość...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec. 5 zł. Tak ogólnie.
0: No, za 5 zł to myślę, że to ty się mylisz. W każdym razie tak, szacunek do wypowiedzi, do czasu, który poświęcamy sobie, do czasu, który sobie poświęcamy nawzajem, bo z jednej strony, już nawet tutaj nie mówię o radiu, tylko o takich zwyczajnych, codziennych rozmowach, różnych, trochę większych od tego, co będzie dzisiaj na obiad. Ludzkość szuka nowych form wyrażania tego, co myślą. Będzie to zarówno wszelkiego rodzaju sztuka, tak? Będzie to muzyka, to może być dotyk, to może być, nie wiem, wpatrywanie się w siebie, mimika, gesty, to w jaki sposób intonujemy, to wszystko jest pewną wartością dodaną do naszych słów, które zapisane na papierze być może będą bardziej eleganckie.
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Zenon. 11 zł. Masz rację.
0: Coraz bardziej mi się podoba ta maleńka wojenka. Także dzięki wielkie, chłopaki. Okej, okay, więc cały czas szukamy, a to, że szukamy, to, że cały czas potrzebujemy wyrażać się, to znaczy potrzebujemy, wielu ludzi potrzebuje wyrażać się poprzez sztukę, poprzez malarstwo, muzykę, poezję, śpiew, czy nawet zwykłą beletrystykę, oznacza, że te słowa są w dużym stopniu niedoskonałe. Więc wyobraźmy sobie, że mamy naprawdę kiepski mechanizm do komunikowania się. Porównajmy to do komunikacji cyfrowej, bo to mamy dobrze ogarnięte, to mniej więcej rozumiemy. Chcemy przesłać pewną informację składającą się z ciągu zer i jedynek. I mamy pewne urządzenia, dzięki którym możemy to zrobić, czy to po miedzi, czy to przez światłowód. Wszystko ładnie, pięknie. Tylko że dajmy na to, tak nawiązując do tutaj czatowej dyskusji o monitorze, wyobraźmy sobie, że chcemy przesłać ten sygnał do monitora i zamiast właśnie pięknych kolorów, niesamowitej głębi i super rozdzielczości mamy coś bardzo poranionego, popsutego. To nie działa tak, jak powinno. Ten komunikat w jakiejś formie został przedstawiony. Bo nawet z JPEG-a o bardzo dużej kompresji możemy spokojnie i bez żadnych problemów domyślić się, w jaki sposób wygląda i w jaki co tutaj komputer chciał nam przekazać, ale musimy się w to zaangażować. Musimy się domyślić. A co jeżeli się domyślimy źle? No to gówno. Bo z kolei informacja zwrotna, którą puścimy w drugą stronę, że tak, rozumiem, również może być fałszywa, bo my się domyśliliśmy na podstawie tych słów, więc precyzja wypowiedzi, używanie słów, których znaczenie znamy. No i chyba największy rak, który toczy nasz świat od dawien dawna, to wymyślanie znaczenia słów na nowo. Co jest oczywiście w pewien sposób zabawne, o ile jest to oczywiście zamknięte w tym polu do zabawy i nie pozostawia naszemu odbiorcy żadnych złudzeń, że to jest tylko dowcip, tak? To, choćby nasza wspaniała Ewa Lipka tak się w ten sposób bawi, dodawając znaki dodawania pomiędzy różnymi...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec, 5 złotych. Zenon myli się, twierdząc, że potrzeba ma rację.
0: Ale kurde, wiecie co, w ten sposób naprawdę zaczynam lubić waszą wojenkę. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ej, podoba mi się to. No właśnie, więc dopóki się bawimy słowem, jest to zamknięte w pewnej bańce dowcipu, kabaretu wręcz, czy ogólnie show, no to jest naprawdę spoko. Jest, no powiem szczerze, mięciutko, przyjemnie, wesoło. Problem w tym, że jak tak się wsłuchać, to coraz częściej spotykam się z mało fajną sytuacją, w której podciągamy znaczenia pewnych słów, próbując je tylko i wyłącznie podbić emocje, czy podbić ich znaczenie. Brakuje mi tej precyzji, powiem wam szczerze. Mimo że nie jestem osobą, która szczególnie dużo rozmawia z ludźmi tak face to face, to wydaje mi się, że w momencie, kiedy miałem okazję parę razy sobie tak trochę więcej konkretnie zwyczajnie pogadać z drugim człowiekiem, to zauważyłem, jak bardzo mi tego brakowało, jak bardzo brakowało mi czystych i przejrzystych komunikatów. Jak bardzo przyzwyczaiłem się do tego, że rozmawiając z drugą osobą, natychmiast nastawiam się w jakiś, nie wiem, dziwny, plemienny tryb domyślania się i zakanapowej dyplomacji, próbując tutaj wyczytać coś więcej, coś mniej. Jakby tej całej szczerości już dawno nam zabrakło, i to nawet nie w relacjach, no nie wiem, no chyba głównie właśnie w relacjach koleżeńskich. Ja rozumiem, jeżeli podchodzę, nie wiem, na jakimś bazarku do pani i pytam, po ile te pomidory, a ona mi mówi, że po 20 zł, no to okej, to jest prosty komunikat. Tylko że to jest przekazanie bardzo prostej informacji, którą też mogę odczytać, tak? Po takie rzeczy język został stworzony. I w takich rzeczach...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Gumball nie istnieje. 5 zł. Słuchajcie, naprawdę wszystkiego najperu życzę wam najlepszego. Mam nadzieję, że w tym szeździe, że w tym roku w Szyszpel spełnią się wasze wszystkie sny. Także składam wam najlepsze życzenia świąteczne i mam nadzieję.
0: Dzięki Furiat za donata. A tymczasem, no właśnie, język został stworzony po coś. Znaczy, może nie tyle został stworzony po coś, jakby miał jakiś sens.
3: No, kakao, kakao.
2: Rados. 16 zł 66 groszy. Krawiec się myli, że Zenon się myli, że potrzeba ma rację.
0: Co to się dzieje, moi kochani? Tymczasem Arwial pisze, pani redaktor, Lipka mnie zbanowała, to znaczy nadaje w takim trybie, do którego nie mam dostępu, zresztą nie tylko pani redaktor, nie podam co ocenia nicnej firmy mojego numeru telefonowego lub konta w banku. No cóż, no każdemu jego porno, tak? Nie wiem, czym tam ci się zdarzyło podpaść.
1: Myślę, potrzeba że... może stać za tymi atakami.
2: Zenon. 6 zł. Krawiec myśli się twierdząc, że potrzeba nie ma racji. Tak jest, bo nie udowodnił, że tak nie jest.
0: Ojej. tak, także...
1: potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec. 5 zł. Jeśli dwóch ludzi się myli, to razem mają rację, bo minus i minus daje plus.
0: Co? Co? Czyli jeżeli mamy dwóch debili, to znaczy, że mają rację. Czekajcie, bo tutaj muszę sobie dorzucić okolicznościowego gifa. Nie, dobra. Nie. Ale wracając do tej mojej pogawędki o gadaniu, bo to chyba dobrze robi wam na portfel. Loa of Assumption Gotarda, który wiele rzeczy tłumaczy w kwestii, o której gadasz. Okej, okay. sobie muszę zapisać. Cyk, notes. Kurde, a mówili, że Kesze nie produkuje złota. No złota może nie wyprodukował, ale PLN-y jak najbardziej są. Także dzięki wszystkim za donate, a wracając właśnie do tej mojej myśli. Problem też jest taki, że my na co dzień bardzo się tej szczerości możemy obawiać. W momencie, kiedy ktoś wysyła nam taki komunikat dosłowny, prosty i serio, łatwo jest wpaść w pułapkę, według której jakoś zrzucimy to kompletnie na dowcip, na jakiś żart. Czy to może kwestia odzwyczajenia tego? No nie wiem, tutaj po raz kolejny chyba się posłużę moim ulubionym przykładem, czyli światem zwierząt, w którym zwierzęta, jeżeli chcą zachować dobre stosunki między jednym a drugim, szczególnie jeżeli są wewnątrz jednego gatunku, no to oczywiście fajnie by było...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Rados. 6 zł 66 groszy. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak.
0: O nie. Okej, dobra. Żarty się skończyły, idę po nóż.
3: No, zatkało kakao.
2: Bukowski. 15 zł. Wszyscy macie rację. Oraz wszyscy się mylicie. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak.
0: Okej. Dobra, tak to się mogę bawić, no jak to mówią wielcy filozofowie. Raz tak. Ale patrząc na życie zwierząt, bo sobie ostatnio nadrobiłem Life in Color od Netflixa, w którym występuje David Attenborough, który w jeden z odcinków opowiada tak w dużym skrócie o zwierzątkach, które próbują udawać coś, czym nie są właśnie, zwyczajnie żyć lepiej w pewnej formie dziwnej, pokrętnej symbiozy lub wręcz pasożytnictwa. I w jaki sposób to wygląda w świecie zwierząt? Z jednej strony udawanie kogoś, kim się, czy taka powiedzmy nieszczerość, może być opłacalna, jeżeli chodzi, dajmy na to, takie pawie pióra, tak? No bo o ile o piórka można albo zadbać, albo wykąpać się z nimi w błocie, no to też świadczą trochę o, może nie tyle o wartości genetycznej tego materiału męskiego, co o swego rodzaju...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Rumba, 5 złotych. Guru Niuniu ma zawsze rację.
0: Kurde, jeszcze trochę sobie pójdę, zrobię coś do jedzenia, a wy będziecie sobie między sobą gadać w donate'ach. Tak to się mogę bawić, naprawdę. No właśnie, jednak większość przypadków kłamstw w świecie zwierząt sprowadza się do bardzo nieczystych intencji. Więc... I tego właśnie nie rozumiem. Skąd w nas takie dziwne podejście, że jeżeli ktoś nam mówi prawdę, szczerą i brutalną, to wtedy to wypieramy jako, nie wiem, próbę manipulacji, próbę ataku i bardziej będziemy chcieli od tego odejść, niż żeby przyjąć ten świat, który łaskawie się do nas uśmiechnął i pokazał swoją wersję, co jest tu i teraz, jak to wygląda, jaka jest sytuacja, pomaga nam siebie zrozumieć. I to jest coś, czego do końca...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Krawiec, 7 złotych. Zenon dał 6 złotych, biedak 1. Ja lekką rączką rzucam 7, niech mu żyłka pęknie ze złości.
0: O Jezu, to jest najlepsza drama od 2010 roku. Oh boy. O czym ja tu? Kurde, rozbawiliście mnie. Tak. Tak, szczerość, komunikacja, słowa, język. No właśnie, no i tej szczerości... Zaraz zacznę się powtarzać, bo zacząłem naprawdę ciężko gubić wątek. Tej szczerości bardzo nam brakuje w codziennym życiu. A nie bez przyczyny właśnie dlatego, że ilekroć bardziej będziemy szczerze do ludzi podchodzić, tym będziemy się spotykać z pewnym oporem materii z drugiej strony. Tylko czy jest w tym coś złego, że ten opór materii występuje? Przecież każde dziecko teoretycznie urodziło się szczere, tak mi się przynajmniej wydaje. Dopiero później nauczyło się kłamać, dopiero później nauczyło się manipulować innymi. Dopiero później nauczyło się wykorzystywać te wyższe funkcje swojego umysłu tylko po to, żeby osiągnąć jakieś swoje własne cele. To nie jest tak, że rodzimy się źli, czy... Zło zawsze w nas było. To sami je tworzymy. Kurde, nie. Skoordynowane wściekłe ataki na tipli potrzeby. Tak to się mogę bawić. No właśnie, to był, więc z czego zacząłem? Zacząłem z precyzji wypowiedzi, z doboru słów. I o ile dość łatwo mi jest tutaj mówić, bo w radiu dużo gadamy i to jest o tyle fajne, że mamy bardzo małą odpowiedzialność za słowa. Mam przynajmniej nadzieję, tak, że nikt tego tutaj za bardzo nie traktuje na poważnie, a przynajmniej nie powinien tego traktować na poważnie. Dorabianie jakiejś ideologii, okej, być może gdzieś tam się zdarzy, no ale to każdemu jego porno, nikomu tego nie będę odmawiał. Mamy ten fart, że... Przedstawiamy się jako radyjko z jajem, jako radyjko śmieszkowe i... Krawiec, sprawdzam, czy to prawda, że jak się komuś się da, to wraca z nawiązką. Hmm. No ciekawe, no ciekawe. Pewnie jutro krawiec będzie to... To pamiętajcie ogołocić swoje portfele jeszcze dzisiaj. Pamiętajcie, im więcej wpłacicie mi, tym więcej krawiec będzie zarabiał. To jest na tyle proste. No właśnie, więc... miałbym, kurde, mądrą myśl i właśnie uciekła. A, bo kurde, ostatnio mnie właśnie w dupę kopnęła jedna historia, że tak powiem z przeszłości, taka rozmyta komunikacja, tak, bo żadnych konkretów, wszystko oparte na jednym wielkim domyśl się. I wówczas, będąc w tym na co dzień, będąc przyzwyczajonym do całej sytuacji, nie zauważałem tego aż tak bardzo. A tymczasem mamy kolejny telefon. A któż to do nas dołączył? Czołem, Becia!
4: Siema! Ja ogarniałam, że można zadzwonić za darmo się wypowiedzieć. Stwierdziłam, że zadzwonię i powiem, że ja mam zawsze rację. I potrzeba też. Wy może czasem też. Więc awe my, awe wy. No i fajnie, nie? No. To sobie wszystko pozdrawiam. Mamę, tatę, wujka, zęka i inne osoby. No i ją. I to w sumie wszystko. Na razie.
0: Okej, super, dzięki wielkie. I to była Becia, dzięki wielkie za telefon.
1: Potrzeba stać za tymi atakami.
2: Praca. 8 zł. Daje 8 zł bez konieczności zaciągania kredytu i jak wam teraz w dzióbkach jest koraliczki diamentowe.
0: Koraliczki diamentowe. Nie no, jakie tutaj czułości się zaczynają. Jakie tutaj czułości zaczynają wychodzić na dzisiaj w Żebrotroniksie. Chyba najdziwniejsza audycja pod kątem donatów, jaką w życiu mi się zdarzyło prowadzić, także. Dzięki wielkie, dzięki przeogromne. A właśnie tutaj Becia dobrze... znowu się rozkojarzyłem, ale Becia tutaj zaznaczyła właśnie, że awe my, awe wy. No właśnie, kurde, to jest o tyle zabawne. Czy przypadkiem nie jest tak, że to wszystko... to znaczy, nie wiem, czy tutaj nie wpadam w jakiś tak zwany survivor bias. Czy to wszystko, to takie szczere, fajne podejście do drugiego człowieka, czy to przypadkiem nie jest po prostu w naszych płciach, w naszych genach, w naszej możliwości, tak jak wspominałem, że wszyscy rodzimy się ludźmi szczerymi, bezpośrednimi, a dziecko nie kręci, nie kłamie, my je potem tego uczymy, pokazując nasze życie, czy pokazując mu świat wokół, więc...
1: czy to trzeba może stać za tymi atakami.
2: Maharadża z brzegu. 5 złotych. Oddawaj 2 złote.
0: No, jak tutaj Maharadża przeszedł, to już... To już nie będzie litości, nie będzie litości dla nikogo. No ale no, ustawiłem taki próg, żeby potem się móc płucować przed krawcem, że wpłacasz mu tylko 3 złote, a mi zawsze 5. Także w tym też jest większy spisek, Maharadżo. Tak. Więc siedzi to w nas. Proste komunikaty. Odpowiednio dobrane słowa. Czasami nawet słowa nie są potrzebne. Aczkolwiek w radiu oczywiście się przydają. Chociaż z drugiej strony, słuchajcie, dzisiaj mamy przez ostatnie pół godziny całkiem niezłą sytuację, w której nie słowa, a donaty przemówiły. A to kiedyś możemy zrobić taki eksperyment, że samymi cyframi zaczniemy w tych donatach mówić. To by było coś. Się tak właśnie zastanawiam. O, siedząc z człowiekiem tak twarzą w twarz, bardzo dużo możemy przekazać przez swoją mimikę, przez swoje zachowanie, nie używając absolutnie żadnego słowa. Jeżeli chodzi o miny, to też polecam ostatni występ Furiata u Ewy Lipki na kanale, także zapraszam, jeżeli ktoś będzie chciał sobie jeszcze coś dzisiaj podejrzeć i odsłuchać na dobicie. I te formy komunikacji, które mamy, są zajebiście niedoskonałe. I mając tak niedoskonałą formę jak język, jeszcze byliśmy w stanie to spieprzyć. Jeszcze byliśmy w stanie jeszcze bardziej to rozwalić. bo w sytuacji, w której była taka kiedyś taka mądra hipoteza, że co jeżeli 200 lat temu, czy tam 500 lat temu wszyscy się umówili, że od teraz na czerwony mówimy zielony, a na zielony mówimy czerwony. I tak naprawdę truskawki są zielone, tylko że ktoś gdzieś kiedyś zrobił wielki dowcip i zapisując księgi i puszczając dalej informacje, przełamał nasz język i zmienił całkowicie jego znaczenie. I to tylko i wyłącznie pokazuje, że jeżeli chcemy skomunikować się z kimś, tak, no to ja muszę, mam jakąś myśl, mam jakąś super fajną, fantastyczną myśl. U kogo na kanale? Ewa Lipka. Mam super myśl, muszę ją przetłumaczyć na język, muszę ją wypowiedzieć. To musi trafić do waszych uszu. Wy to słowo odbieracie, przekształcacie falę dźwiękową na impuls nerwowy i w końcu... pokazuje się ten potwierdzenie wieku przed oglądaniem Furiata? Czas najwyższy. I jeżeli zauważymy, przez ile filtrów musi przejść ta moja myśl, nim trafi do twojej głowy, to jest kurde przerażające. Bo każdy z tych filtrów, każdy z tych elementów tego głuchego telefonu może sprawić, że gdzieś się pojawi jakiś błąd, jakieś przekłamanie, jakaś niedoskonałość, przez co ty, właśnie ty, możesz być w 100% pewien, możesz być w 100% pewna, że dokładnie rozumiesz to, co mam na myśli. Możesz nawet czuć, że czujesz to, co ja, to, co ci powiedziałem. No to może być bullshit. Ja nie mam sposobu, ja jako autor tych słów, jako ten, który je wypowiedział, nie mam sposobu, by zweryfikować, w jaki sposób to, co usłyszysz, trafiło do twojej głowy, a w jaki sposób moja myśl różni się od twojej.
1: I możemy potrzeba tutaj... może stać za tymi atakami.
2: Enki, 7 złotych. Buzi na zgodę?
0: Tobie nie. Nie ja wykopałem krzesło wojenne. A za 7 złotych dziękuję. Więc i to jest zabawne, że możemy się bawić, tak? Możemy wręcz czuć wspólnie, współczuć. To jest takie piękne polskie słowo, które pokręciło się trochę, które zazwyczaj jest używane tylko i wyłącznie w kontekście przeżyć negatywnych. No ja ci współczuję coś tam, tak? Nie wiem, straty włosów cienki bardzo współczuję. A w sumie ci nie współczuję, no ale to tylko przykład, gdzie współczuć jest właśnie tą takim podlanym tylko i wyłącznie intuicją, podlaną tylko i wyłącznie intuicją, świadomością, że to, co powiedziałem, czy to, co chciałem przekazać, trafiło do twoich zwojów mózgowych we w miarę niezmienionej formie. I... to jest tylko i wyłącznie intuicja. To jest tylko i wyłącznie pewne takie pasmo wynikowe patrzenia na to, co wyjdzie z tej rozmowy, co wyjdzie z tej dyskusji, z tego przeniesienia myśli. Czy to w dalszym ciągu będzie spójne, czy to dalej będzie się kleiło. Bo im dłużej żyję, tak też w tym momencie trochę bardziej retrospektywnie patrzę z dystansem na pewne dawniejsze historie, to bardzo łatwo się wczuć w sytuację, gdy jesteś w 100% przekonany, jesteś w 100% przekonana, że rozumiesz, że czujesz, że nie było tutaj żadnych błędów w komunikacji, a one były i przyszły tutaj, żeby skopać ci dupę. To misiu, pytam, czy prawdą jest to, że nic nie istnieje poza twoją własną świadomością, a całe twoje symboliczne doświadczenie, całe twoje doświadczenie świata jest symboliczną reprezentacją tego, gdzie obejmuje się świadomość. Jeśli tak, to musi znaleźć w przyszłości sposób porozumiewania się za pomocą myśli, czyli force transfer. Jaki Konodowicz, ręki podoba, nie poda, ale za pieniążki dziękuję. To jeszcze jak? No tak, no tutaj to by się już w starożytnej Grecji nad tym się zastanawiano. Wiesz co, wydaje mi się, że taka selektywna wymiana myśli byłaby naprawdę czymś, co zmieni świat tak naprawdę. To będzie bardziej przełomowym wynalazkiem niż, nie wiem, ujarzmienie atomu, czy technologia wytopu stali, czy cokolwiek innego. bo jeżeli by to wyszło, dajmy na to naturalnie, jeżeli na przykład nagle by nam wyrosła telepatia w kolejnym pokoleniu, no to by było głupio, wiesz, bo tak jak siedzę sobie w internecie i czasami patrzę, jakie głupoty ludzie wypisują, ja naprawdę się boję usłyszeć ich myśli. Natomiast jeżeli by to było selektywne, jeżeli bym sobie jakoś tam, nie wiem, jakoś swój klucz prywatny, swój klucz publiczny z kluczem publicznym drugiej osoby wymienił i mógł tak jeden do jednego zajrzeć sobie do głowy, co oczywiście też wymaga ogromnego zaufania i tak dalej, ale myślę, że takie rzeczy zwyczajnie się zdarzają, że bylibyśmy w stanie sobie pozwolić na taką odrobinkę szaleństwa. To byłoby właśnie coś. I pytanie, czego to doświadczenie, to jest ciekawa sytuacja, tak? Ciekawy eksperyment myślowy. Jeżeli mógłbym, nie wiem, bliskiej osobie, którą bardzo dobrze znam i z którą bardzo dobrze się rozumiem, dajmy na to mojej siostrze, tak się wymienić, tak? Zajrzeć sobie nawzajem do głowy. I nagle by się okazało, no właśnie, co by się okazało? Bo tutaj w zasadzie pierwsze dwie rzeczy by się mogły okazać. Albo faktycznie nasze porozumienie ma sens i faktycznie działa na jakiejś super zasadzie niesamowitego splątania kwantowego, że się fantastycznie dogadujemy. Albo to jest tylko i wyłącznie nasza iluzja. I tak naprawdę... tak naprawdę, no okej, okay, no może tak trochę nawet udajemy i nam się wydaje, że to porozumienie jest i udajemy tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo chcemy, żeby takie porozumienie istniało. Bo czym innym jest życie, jeżeli nie próbą, nie wiem, tak trochę już tutaj bawiąc się w cel życia, niż próbą bycia dostrzeżonym, bycia zrozumianym oraz dostrzegania i zrozumienia. Tak trochę hipoteza bezludnej wyspy, dajmy na to. Gdzie celem życia nie jest przeżycie. Celem życia w tym przypadku może być przetrwanie, stawianie sobie coraz to kolejnych wyzwań. Ale zauważcie, że nawet gdzieś tam, czy to w literaturze, czy w filmografii, w takich sytuacjach kompletnej izolacji, zawsze jest jakieś dążenie do kolejnej postaci, do kolejnej osoby. Co jeżeli zróbmy sobie taki eksperyment myślowy, co byście zrobili, mając świadomość, że jesteście ostatnim człowiekiem na Ziemi i nigdy nikogo więcej nie spotkacie, bez względu na to, jak bardzo socjopatyczni jesteście. Co wtedy? Trochę do pozwiedzania, spoko, no a prędzej czy później zdrowie zacznie szwankować, prędzej czy później to wszystko się znudzi. Tomisiu, wiele relacji można by było naprawić i w wiele relacji można by było nie wchodzić. No to jest właśnie proza życia, Tomisiu, tak? No podejrzewam, że... To znaczy podejrzewam, doskonale wiem o tym, że te nasze bardziej ciężkie doświadczenia tym bardziej są czymś, co nas umacnia, co sprawiają, że wiemy, w którym kierunku podążać. Jeżeli będziemy trenować szczura, żeby przeszedł przez labirynt i będziemy go tylko i wyłącznie chwalić za udane próby, no to będziemy mieli oczywiście jakiś tam sukces. Ale jeżeli dodatkowo będziemy go razić prądem w momencie, kiedy będzie popełniał błędy, to wtedy się okazuje, że szczur się nauczy dużo szybciej. Eventrotobi, nie da się przeżyć życia, w końcu umrzesz. A przypadkiem, czy śmierć to nie jest przeżycie życia? Zatkała kakao? Przeżycie jako, wiesz, jako coś, jako czasownik dokonany. No właśnie, wiele relacji można by było naprawić, wiele relacji można by było nie wchodzić. A to jest takie trochę wychowanie w bańce. Wychowanie w bańce, co do którego też warto sobie zrobić od czasu do czasu taki rachunek sumienia i zastanowić się przypadkiem, czy nie czujemy się za bezpiecznie. Czy ta nasza banieczka wokół nie jest czasami zbyt stabilna. A może i jest fajnie, ale kurde, jeżeli zrobisz raz na jakiś czas coś głupiego, przecież od razu cię to nie zabije, nie? O, życie to walka. Huda! Życie, które jest w 100% bezpieczne i które jest w 100% przewidywalne, myślę, że niewiele różni się od życia maszyny, która ma skończone opcje, która jest właśnie takim deterministycznym automatem skończonym, która jest sprawna. Bardzo długo będzie w stanie przetrwać bez serwisu, o ile jest dobrze zaprojektowana i dobrze zaprogramowana. Tylko gdzie w tym zabawa? Gdzie w tym trochę emocji? Po coś, kurde, je mamy w głowie? Gdzie w tym czas na to, żeby się, żeby zrobić w ogóle jakiś taki dziwny strzał w kierunku sensu życia w audycji o wielkim siurze? Tej losowości bardzo nam brakuje. Nam jako cywilizacji, nam jako ludziom. Nie chcę od razu tutaj mówić, że dawno wojny nie było, aczkolwiek faktycznie dawno wojny nie było, chociaż czuję się trochę pewniej i trochę bezpieczniej, jeżeli mi izraelskie rakiety nie latają koło domu. Jednak jeżeli gdzieś za horyzontem byłby konflikt, w którym mógłbym, jeżeli bym chciał się zaangażować, Byłoby to coś całkiem sensownego. A tymczasem moje foliozofowanie przerwał ten, który przegrał wojnę na donaty. Cześć, krawiec.
5: No cześć. No, widzicie, jaki to człowiek. On wielki Creative Commons, a tu patrzy i Anot Herman jest tu niby Commons, a wcale, że nie, bo właśnie jest tu kropka. A ten Downy na Marsie też. Niby on właśnie przestrzega. I on specjalnie chce właśnie napuścić na mnie. Ja nagrałem audycje całe te dzisiaj właśnie, żeby nie puszczać. A on przychodzi i puszcza mi specjalnie.
0: No ale to nie jest content, ale słuchaj, no Content ID nie zna moich ustaleń z tymi twórcami, tak? Jeżeli by doszło do sytuacji, w której faktycznie by to wpłynęło na jakiś nasz kanał, no to wtedy będę się odwoływał i wtedy rzucę kwitami, tak? Natomiast w tym momencie mamy Content ID, czyli coś... No, nie wiem, nie zadzwonię, halo, dzień dobry, chciałbym porozmawiać z algorytmem YouTube'a. Ja wiem, że się to pokazuje, tak? Będzie się pokazywało. Natomiast mam... copyrighty, mam prawo puścić te utwory w swojej audycji.
5: Ja wiem, śmieję się trochę, ale inna sprawa, że dostaliśmy też dzisiaj ostrzeżenie, właśnie o tym nagrywałem, że mamy cofniętą monetaryzację ze względu na notoryczne łamanie praw autorskich, być może, a być może za tego, już nie powiem kogo, bo nie wolno wymawiać imienia, to jest ten, którego imienia nie wolno wymawiać na YouTubie, znowu kolejny tutaj, na A. Kończący się na Alla, a zaczynający się na Alla, a kończący na ch.
0: A to ch.
5: Właśnie. No i tak myślę, że trochę właśnie tak namawiałem dzisiaj. I trochę mnie tak postawiłeś w niezręcznej sytuacji, bo to tak jakby jeden kapitan wyszedł na pokład i mówi: słuchajcie, gwizdanie przynosi pecha na morzu, może wywołać sztorm, bo dzisiaj nie gwizdamy. A chwilę później se drugi kapitan przychodzi. Jak trochę się głupio poczułem.
0: To znaczy, po pierwsze i najważniejsze, to ty sam się postawiłeś w niezręcznej sytuacji, dlatego że jeżeli chcesz mi coś przekazać, to tak wiesz, no, masz do mnie i numer telefonu, i adres masz, możesz gołębia wysłać, możesz mi na czacie napisać. No tak ciężko, raczej się, nie wiem, no nie spodziewałeś, że tym bardziej, że ci tam wcześniej pisałem, że muszę pojechać na miasto parę spraw załatwić. Także zauważyłem, że masz audycję jakieś 15 minut przed swoją, kiedy zobaczyłem, że się nocne radio na zielono świeci. Więc wiesz, jak masz mi coś do przekazania, to wiesz, to tak bardziej nie będę szukał tego w dwugodzinnej audycji. Tym bardziej, że też nie słucham wszystkiego, co leci na radyjku. Także wiesz, no lost in translation trochę.
5: No nie wiem, takie audycje, które się nazywają Ważny Apel Kapitana, to masz obowiązek słuchać.
0: No dobra, czyli dobra, słuchajcie, to ja w takim razie opóźniał audycję o 2 godziny, bo muszę ten...
5: No to... Wow, właśnie. No. Nic, to nie zawracam gitary, krótki taki telefonik, no i wspaniała audycja ogółem.
0: Nie, dobra, a poczekaj jeszcze, to może coś w temacie. Krawiec, jaki jest sens życia?
5: Przeżyć.
0: To ty sobie na bezludnej wyspie poradzisz.
5: Żyć i spać i żreć dla mnie. To jest sens życia.
0: No cóż, każdemu jego życie. A nie chciałbyś mieć takiego bakłażana jak na tej miniaturce?
5: Nie podoba mi się, że masz większego bakłażana. Koszulę na swojego jest mniejszy. I mniej taki purpurowy. I jestem trochę niezadowolony z tego powodu. Ale nieważne. Jak duży, ważne, jak smakuje. No. Którego powiedzieć. No. Dobra, wiecie co, bo jak ja gadam takie głupoty, to potem ludzie myślą, że piję jednak, czy coś, a jestem trzeźwy jak świnia.
0: Oj, krawiec, jeszcze się nie nauczyłeś, że ludzie zawsze wiedzą lepiej i jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć na swój temat, to albo coś piszesz na Discordzie, albo coś pogadasz i wtedy się wszystkiego o sobie dowiesz. Wszystkiego, co jadłeś wczoraj, co piłeś teraz, wszyscy wiedzą lepiej, tylko my tacy głupiutcy jesteśmy, że nie wiemy, co się dzieje w naszych życiach. A tak to wystarczy zapytać.
5: To prawda, dużo się można o sobie dowiedzieć ciekawostek właśnie z mediów społecznościowych, z komentarzy, z wpisów. No, a tak w ogóle to polecam życie bez alkoholu. Teraz jestem uzależniony tylko od Jezusa. Wróciłem do wiary. Ogłaszam.
0: Dobra.
5: Pan Jezus pozwala nie pić.
0: Dobra ekipa, robimy dżihad. Dobra ekipa, robimy odsiecz. Proszę zebrać parę litrów i jedziemy do Środy Śląskiej.
5: Nie kuście mnie, szatany, powiadam wam.
0: A może tak tylko podpuszczasz, bo chcesz się napić za free?
5: No tak czasem trochę nachodzi na te różne tam smutki. Znaczy zaraz, ja w sumie nie mam smutków w życiu. No to w sumie nie muszę pić. Faktycznie jest tak, ale w ogóle alkohol prowadzi ciągle do jakiejś tragedii. Ciągle czytam coś, że a to gwałcił, a to molestował, a to żonę młotkiem napieprzał, a to samochodem wjechał gdzieś i porozwalał wszystko. No, i wszystko to przez alkohol. Czemu to jest dozwolone?
0: A to nie jest przez alkohol, tylko przez to, co siedzi w ludzi, tak? A że jeżeli ktoś jest skurwysynem i w momencie, kiedy sobie golnie coś, co mu trochę tych hamulców zdejmuje, no to tak samo jak, wiesz, jak oskarżać pistolet o to, że ktoś zastrzelił człowieka. Ktoś pociągnął za spust, ten ktoś wycelował w tego człowieka. Także no, tym bardziej ja i ty tak jesteśmy postaciami, które nawet jak się ubzdryngolą, to są bardziej takie misie troskliwe niż jacyś agresorzy, więc można, wszystko jest dla ludzi, tylko nie dla wszystkich najwyraźniej. No i dobrze wiedzieć, że jeżeli jakaś dana substancja nam zwyczajnie szkodzi, no to na przykład, nie wiem, jej unikać i się przerzucić na coś innego, na przykład różaniec.
5: Różaniec, no. Ale częściej się ludzie robią agresywni po alko, a po na przykład po marihuanie, no to się robią raczej tacy... No, dążą do zgody bardziej. Ja przypuszczam, że jakbym spalił takiego wielkiego teraz blanta, to nawet Zenonowi bym rękę mógł podać. W ogóle to zupełnie się zmienia człowiek.
0: Ale to nie chodzi o to, żeby, wiesz, żeby pod wpływem jakichś substancji czy coś takiego, tak? Bo mimo wszystko głęboko wierzę w to, że substancje wyciągają z nas pewne cechy, tak? Jak wiem, że istnieją substancje, które wyciągają ze mnie agresora, to wolę tego unikać, bo zdaję sobie sprawę z tego, że no, nie chcę dawać temu akurat mrocznemu pasażerowi kontroli nad moim życiem, no ale to jest mój świadomy wybór, tak? Nikt mi niczego, wiesz, do gardła nie wlewa.
5: Chociaż w sumie przypominam sobie, że wiele awantur było też pod wpływem upalenia się jakby. Bo to się człowiek robi taki bardzo wrażliwy na bodźce i byle co go potrafi wkurwić, wyprowadzić z równowagi. Stąd też potrafię sobie wyimaginować, że są osoby, które w normalnym stanie tak mają, że byle co ich potrafi wprowadzić z równowagi. A ty jesteś nerwus? Raczej nie, chyba, nie?
0: Znaczy, wiesz co, wykształciłem sobie w pewnym momencie życia, znaczy z zewnątrz to wygląda trochę jak choleryk, natomiast ma to trochę inne podłoże, że jeżeli mam coś na wątrobie, to wolę po prostu, wiesz, przywalić od razu, jak najszybciej, tak? Żeby mi zeszło ciśnienie i tyle, tak? I czasami tutaj ktoś zostanie nawet jeżeli sobie nie zasłużył, zostanie obrzucony gównem, jeżeli uznam potem, kiedy już zejdzie idzie mi ciśnienie, że to było całkowicie bezzasadne, no to nawet podejdę, przeproszę, bo warto, tak, bo przepraszam tylko za rzeczy, których żałuję. Natomiast wiem, że jeżeli takie rzeczy bym sobie w sobie, jeżeli takie rzeczy bym kotłował w sobie, no to one kiedyś mnie po prostu w dupę ugryzą. Zresztą już nieraz tak się zdarzało, więc wolę raczej, wiesz, pierdolnąć i zapomnieć i przejść po prostu dalej do życia.
5: No, ale takie pierdolnięcie to zwykle, wiesz, jedno słowo potrafi całkowicie zmienić relację już z drugim człowiekiem, nie? Jak się coś powie, to się potem czasem się tak powie, że ciężko to odpowiedzieć. No i to zostaje gdzieś tam. A też można, w sumie na dobrą sprawę, można wszystko brać do siebie, zdałem sobie sprawę. Teraz Gumball tu pisze: chcę się pochwalić, że w sobotę, jak nie będzie padać, to zrobię testowego streama z rowera. No, i on tak specjalnie chce zrobić stream z rowera, bo wie, że ja się do tego szykuję. I on chce robić przede mną, żebym ja już potem, mój już nikogo nie zaciekawi, bo już ludzie i tak żygają rowerami, tematem rowera. To już. I on zrobi to pierwszy i pokaże: o, krawiec tak gadał długo i nie zrobił, to ja zrobię. No i specjalnie, żeby mnie upokorzyć.
0: Ale wiesz, ale to też nie, tak wracając do tego, że no czasami powiemy za dużo, a tego, co już się powie, to nie da się odpowiedzieć. No dobra, tylko wiesz co, wydaje mi się, że bardzo często jest to zwyczajnie przyspieszenie nieuniknionego. Nie każda relacja, którą mamy, zasługuje, jest warta tego, żeby inwestować w nią energię, tak? Nie jesteśmy jakimś Jezusem Chrystusem, który w momencie, była taka przypowieść o dobrym pasterzu, tak? Że miał stado owiec, tak? Jedna owca tam sobie wciągnęła kreskę i poszła na gigancie, nie? I ten pasterz tam szukał tej owcy i przeniósł, i taki szczęśliwy, że tą jedną owieczkę przeniósł. Ja mówię, to debil jebany, tak? Miał całe stado owiec, zamiast się nimi zająć, tak? One tam wystraszone, na tym deszczu, bez tego pasterza, tak? A on se szuka jednej, co poszła sobie gdzieś, no, w świat. I naprawdę, uczymy się siebie cały czas, uczymy się swojego otoczenia. Jeżeli coś mi nagle zaczyna bardzo nie grać w danym człowieku, no to pach i nie ma, tak? Szkoda mojego czasu na to. Ludzi jest ponad 7 miliardów. Mam 40 Ukraińców na jego miejsce.
5: Wydaje mi się, że ty czasami podchodzisz do wszystkiego tak trochę jak komputerek. Czyli tak po prostu sobie analizujesz, a nie bierzesz pod uwagę takich niuansików różnych, bo na przykład może tego pasterza z tą owieczką, akurat tą jedną, łączyła jakaś intymna więź, może jej zawiązywał różowe wstążeczki na ogonku i ty już tego nie analizujesz. Dla ciebie tylko, o, tu liczba owiec, to się mu nie opłaca, co za debil, taki jesteś cyborg właśnie, nie bez powodu na ciebie mówią cyborg.
0: No ale kurde, no gdyby coś tak było, no to ta opowieść, ta przypowieść o dobrym pasterzu by wyglądała inaczej i zaznaczono by tę zoofilistyczną relację między pasterzem i owcą. Bo oczywiście są ludzie, co do których bym się bardziej postarał, tak, no bo każdemu czasu do czasu może odjechać peron, tak, i to nie jest tak, że każdego skreślę w tym samym momencie, natomiast też nie sądzę, że, to znaczy, staram się dobrze inwestować zaufanie, życie jest tylko jedno, czas, który tutaj mam, jest tylko jeden i nie wiem, ile mi zostało, równie dobrze mogło mi zostać jeszcze 15 sekund, więc nie chcę tutaj, nie chcę inwestować swojego czasu tam, gdzie mógłbym to zrobić zwyczajnie lepiej i dla siebie, i dla tej osoby. No bo widocznie, jeżeli sobie gdzieś tam poszła i sobie hasa, no to widocznie jest jej dobrze, a chcącemu nie dzieje się krzywda.
5: Zoofilia chyba była wtedy czymś normalnym.
0: Czymś obowiązkowym.
5: W Biblii jest napisane, że w sumie nie możesz uprawiać seksu z mężczyzną, to jest zabronione, ale ze zwierzęciem możesz, pod warunkiem, że nie wylewasz na nie swojego nasienia. Tak to pięknie i poetycko zostało opisane.
0: Ale jakie detale, kurde, to jest dokładnie jak instrukcja z Ikei.
5: Ktoś wiesz, to mógł... ci pasterze wyruszali na bardzo długie wędrówki od domu, musieli z tymi owcami iść gdzieś tam, gdzie, wiesz, i wiele dni bez żony, no więc to myślę, że to normalne było. Nie chcę tu mówić, że być może i Pan Jezus takie rzeczy, bo to nie wiem, jak nie wiem, to nie mówię, ale bym się nie zdziwił.
0: O, weź, bo zaraz dostaniemy drugiego strajka i tyle będzie. Ale słuchajcie, jeżeli coś by się stało, jeżeli by jakiejś audycji zabrakło, to jest taki kanał, który się nazywa Nocne Radio Live. Kiedyś go założyliśmy właśnie z taką intencją bycia backupem. Jeżeli się stanie nam drugi strajk, no to wrzucimy w zakładkę społeczność taką informację. Taka informacja pojawi się również na Discordzie i na stronie nocneradio.pl, więc przeżyjemy i zachowamy ciągłość. Tak, krawiec, cały czas mam to Nocne Radio Live, dbam o nie, karmię, w piwnicy trzymam.
5: A tak zahaczając o wcześniejsze tematy, to ty tam swego czasu fajną rzecz zrobiłeś. Właśnie na Raspberry... Czemu tu mówisz Raspberry Pi? Nie powinno się mówić Pi?
0: Znaczy się bardziej Pi, bo jako liczba Pi. No nie wiem, po prostu Pi.
5: No, po angielsku Pi to też się mówi Pi. No nieważne, w każdym razie zmajstrowałeś fajną rzecz, bo tam było nadawane właśnie z jakiegoś tam, z komputerka, który zmajstrowałeś, i tam było coś nadawane na żywo przez jakiś czas, nie? Jakby był osobny sprzęt podłączony do internetu i to sobie tam hulało. Więc,
0: no właśnie, teraz to...
5: Z dolniacha.
0: Właśnie teraz też w tym kierunku idę, żeby sobie ten, bo tylko sobie muszę dobrze oskryptować tego, to znaczy ten autopilot leci z tego, z malinki. Nasz kochany autopilot.
5: Nie, sorry.
0: Autopilot leciał wtedy, kiedy tam jeszcze byliśmy na tej gównianej nazwie czy czymś takim, tak? I wtedy pilot leciał z malinki, a teraz leci z tego serwera. Ale koniec końców na malince będę odpalał, bo chcę sobie wreszcie zrobić to, żebyśmy nadawali tylko na OBS-a i żeby automatycznie szło na Icecasta, ale to jeszcze trochę czasu do tego potrzebuję.
5: A, no to właśnie też dzisiaj o tym wspominałem w audycji, że być może zmajstrujesz takie coś. No to by rozwiązało nasze problemy, bo jednak ciężko nadawać i na radiu, i na OBS-ie. U wielu osób to się tam chrzani po prostu, nie? Z kierownikami dźwięku i tak dalej. No, więc fajnie, gdyby takie coś się pojawiło. Raspberry Pi, mówisz. A ile kosztuje? Tak mówiłeś, 200 zł, tak?
0: 200 zł, tak. I dostajesz taki konkretny boksik, gdzie masz wyjście HDMI, masz wyjście na jack na słuchawki, 4 porty USB, port ethernetowy, Bluetooth i Wi-Fi.
5: A powiedz, czy kamerka internetowa, dobrze myślę, że ma swoje własne IP? Zawsze?
0: Nie, bardzo źle myślisz. Jeżeli to jest kamerka IP, no to wtedy ma swoją kartę sieciową, ale sama kamerka sama w sobie nie ma.
5: No, kamerka internetowa ma IP każda, tak?
0: Nie. Kamera IP ma swoje IP, natomiast kamerka... To znaczy, pojęcie kamerka internetowa jest takim trochę zbiorczym, sztucznym pojęciem, tak? Nie wiadomo do końca, co to jest, natomiast masz takie, to kamerka, którą podpinasz do USB zazwyczaj, i jest to po prostu wejście do tego, dodatkowe źródło, tak jak, nie wiem, jak karta telewizyjna, czy tam jakiś właśnie grabber HDMI, tak? Mniej więcej na tej zasadzie, dodatkowe urządzenie wejściowe obrazu. Natomiast jeżeli ma kartę sieciową wbudowaną, to wtedy faktycznie będzie miał IP.
5: No tak, bo w OBS-ie widziałem, że jak się dodaje źródło kamerki od kogoś, znaczy ktoś chce z tobą nadawać jednocześnie, ma kamerkę też u siebie w domu, no to tam się wpisywało właśnie IP, czyli to musi być taka kamerka IP, żeby nadawać zdalnie z kimś, tak?
0: Ewentualnie jakiś softik, który korzystając z karty sieciowej w swoim komputerze sprawi, że no, będzie współdzielić, ta kamerka będzie współdzielić twoją kartę sieciową, tak?
5: No, bo tu kiedyś nasi nadający mieli właśnie problem z ustawieniem tego, chyba z Błażej i z Mora, to może mieli właśnie, ale tak, bo Błażej chciał podłączyć swój aparat fotograficzny, którym no, ma funkcję kamery, no ale to widzicie, właśnie nie miał tego IP. Jakby miał, to wystarczyłoby wpisać to IP, no i szedłby obraz sobie. Takie techniczne sprawy. W ogóle to się wydaje takie proste, ale wiecie, ogarnąć to wszystkie te niuanse związane właśnie z nadawaniem, to było też pytanie, czy shoutcast i iCast to samo. No nie, to są dwie różne rzeczy. Ale też popatrzcie, no kiedyś jak jeszcze w Radiu na Fali tam staraliśmy się, znaczy jeden z nas tam, kolega nasz techniczny minimal, starał się napisać ten serwer icecastowy, to 3 miesiące to pisał, a potrzeba w jeden dzień.
0: No, trochę też technologia poszła do przodu, no i też to nie był pierwszy serwer, który stawiałem. Poza tym on, no, tam chyba centowe mieliście, więc to jest trochę, czy coś tam alternatywnego dla centowe pisał, więc to nie był tylko IceCast, tylko bardziej skomplikowana rzecz, więc nie będę tutaj absolutnie ani trochę umniejszał minimalowi. Natomiast też, wiesz co, to te moje przemyślenia z początku audycji, tak, że to wszystko może się nam wydawać jakoś tak bardzo skomplikowane, ale jeżeli dosłownie przesiądziemy jeden, jedyny konkretny raz, jednego bardzo konkretnego

0: Zakres, zakres.
1: No i kolejne na liście. Okej, okay. To wezmę komplet noży i jakąś ostrzałkę, bo to może jakoś ten, może się jakoś różnie skończyć.
2: Dobra, wyrywam się z anteny, bo donate'ów nikt nie wpłaca, jak ktoś dzwoni, to trzeba się rozłączyć, będą donate'y.
1: Ja i tak niedługo kończę, także.
2: Byłem nawąchany rozpuszczalnikiem, jak ci wpłacałem.
1: Wycinacz! O, ty, krawiec, czy ja mogę sobie to wyciąć i ustawić jako powiadomienie przy donate'ach, tak? Wiem, że mogę. Dziękuję, że mi pozwoliłeś.
2: No, widzicie, jak on mnie traktuje.
1: A ty sam siebie tak traktujesz. No i to był krawiec, który popełnił właśnie sudoku na antenie i sam się zrzucił. A ja tymczasem będę się z wami powoli żegnał, aczkolwiek ubawiłem się dzisiaj przednio. Co prawda audycja zaczęła się tylko i wyłącznie odnośnie Wielkiego Siura i wszelkich konsekwencji. Ja to tak lubię, tak? Kiedy sam koniec audycji nawiązuje do początku audycji. No i tutaj to dziadostwo technologiczne powiązało się z tym dziadostwem technologicznym, o którym mówiłem na początku. No i chyba właśnie z tą myślą was tutaj zostawię. Nie dajcie się wrobić w zostanie dziadem technologicznym, dlatego że to może spotkać każdego z nas. Ta technologia tutaj będzie i niestety nie jesteśmy tutaj w pozycji, żeby z nią za bardzo negocjować. A nawet jeżeli czegoś nie potrafimy, mimo że inni potrafią, no to też w zależności od szczególnych komplikacji danego sprzętu oczywiście, czy jego bardziej profesjonalnego zastosowania, to będzie kwestia, czy dane urządzenie, czy dany algorytm, czy daną platformę ogarniemy w 10 minut, czy ogarniemy ją w godzinę, czy ogarniemy ją w tydzień. Bo koniec końców wydaje mi się, że jeżeli coś rozumiemy, jeżeli jesteśmy w stanie wejść na dany poziom, no to spokojnie możemy góra w tydzień znaleźć się w gronie power userów. I jeżeli tego nie robimy, jeżeli nie mamy panowania nad naszym komputerem, nad naszym telefonem, nad naszym telewizorem czy naszą pralką, to bardzo źle o nas świadczy, bo to by znaczyło, że jesteśmy niewolnikiem tej maszyny. Dobranoc, zuchy.

To są, proszę ja was, dzwonki loretańskie. Tak, dzwonki loretańskie, którymi staram się odgonić burzę w tej chwili. No dziś tak się zrobiło troszeczkę chłodna, bo troszeczkę tak przymrozkowo, troszeczkę tak w dupę zimno. Trzeba ubrać kalesony. Tak, ja właśnie dzwonkiem loretańskim odganiam grzmot.

minuty, bo to działają takie dzwonki. Właśnie kupiłem sobie u doktora Paihivo. Taki jest sklep ezoteryczny, alternatywny w sieci Dr. Paihivo.

0: Tak, to oczywiście takie zgrywy, to ja, Krawiec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy zgromadzonych przy radiokomputerach. Przypominam, to jest moje hasełko, radiokomputer, ja to wymyśliłem. Zarówno słuchaczy na naszym czacie YouTube'owym, jak i tych, którzy sobie słuchają na przykład ze streama radiowego i być może są na zupełnie innym naszym radiowym czacie, takim wewnętrznym, tam na stronce Nocne Radio, do koloru, do wyboru. No właśnie, dzisiaj była zamówiona specjalnym takim donatem okazjonalnym audycja o Wszystkich Świętych. Tak, ja się przygotowałem, ja mam wszystko wykute, przestudiowałem bardzo dużo materiałów, przeczytałem, no nie waham się tego użyć tego słowa, setki książek na ten temat. Moja wiedza w tym zakresie jest obecnie, no, tak trochę nieskromnie powiem, gigantyczna. Przeglądałem, czytałem, oglądałem, studiowałem. Ale jako, że był to donate, no, zacny, ale nie też taki jakiś, który by łeb urywał, więc który by mi portfel urywał, jednakowoż mówię, można go określić jako zacny, no ale dostosowałem jakby liczbę godzin, jaką się przygotowuję do wysokości donata, no i tak wyszło mi, że się przygotowywałem przez 2 godziny, tylko tak właśnie pierw za długo w nosie dubałem, potem tutaj sobie zapaliłem, potem sobie tam się napiłem, potem tam właśnie za potrzebą poszedłem i tu nie mam na myśli, że za kapitanem drugim tu łażę, tylko za potrzebą poszłem. Poszłem się mówi, prawda? Właśnie, no i tak w rezultacie się przygotowałem ze świętego Jerzego najlepiej. Święty Jerzy nie wierzy, że na wieży jest dużo jeży. Takie hasło dzisiaj, no takie trochę prześmiewcze, ale mam nadzieję, że się katolicy nie obrażą. Tym razem, chociaż katolicy są świetni w obrażaniu się. Każdy katolik to jest w ogóle taki delikutaśny i jak go tylko coś w pupkę uszczypnie, to on od razu buzia w podkówkę i... Kończę z tym radiem! Dość już tego dobrego! Przestaję słuchać tego imbecyla Krawca! On szarga, obraża! Dziękuję bardzo za takie radio! Będę się za was modlić! Tak ktoś mógłby powiedzieć, no. Kto się obraził. Właśnie za takie luźne traktowanie tematu religii, wiary, ale czy wszystko trzeba traktować na serio? Znaczy, czy... Może inaczej. Czy niektóre rzeczy powinniśmy traktować tylko serio, a już sobie z nich nie pożartować? No nie wiem, to by chyba znaczyło, tak koniec końców, jakby to tutaj nie analizować, to zawsze... Do Jezusa się wszystko sprowadza, czyli Jezus musiałby być pozbawiony poczucia humoru, taki sztywniak, taki jakiś tam apostoł se zażartował, nie wiem, jakiś taki kawał, trzeba tu wymyślić, starożytny, coś tam, nie wiem, ale że myślał, że sandały, które żem wdział, to właśnie z wielbłądziej skóry, a to jedno z koziej skóry i żem się nabrał. Ha, ha, ha, ha, taki dowcip śmieszny. No i pytanie, jak Jezus zareaguje. No, załóżmy, że jest to fajny kawał jakiś starożytny z tymi sandałami. No, albo nie wiem, Jezus akurat wszedł tam gdzieś do pokoju, apostołowie tam byli i jeden właśnie kończy opowiadać kawał i mówi drugiemu na przykład, ja jej wtedy mówię, że jej sandały z wielbłądziej skóry i tam po prostu, ale i tak to fajna tunika. No, a Jezus właśnie teraz pytanie, czy parsknie, czy tak się zaśmieje kulturalnie na przykład, tak nie wiecie, ile wasze dowcipy humoru mnie dały. Coś takiego, nie? Tak wzniośle musi coś powiedzieć. Dobra, może jakiś podkładzik tutaj, bardziej okolicznościowy. Co by tu puścić? No nie, ten to sobie zachowałem, jak już będę o świętym Jerzym opowiadał. Ale umówmy się, święty Jerzy, najlepszy Jerzy. Największy święty, najlepszy, największy Jerzy, najświętszy Jerzy, Czekajcie, bo tu telefon.
1: No, audycja Luźne Gadki, więc musicie się przygotować, że telefoniki mogą być szybko. Halo, halo, kto się do nas dodzwonił?
2: Halo, halo, halo, halo, halo.
1: Halo, halo, halo.
2: Luźne Gadki.
1: Bardzo
2: Jezus
1: luźne.
2: I Maria. Czy tam Jezus i Maryja?
1: Ale co Jezus i Maryja?
2: Nie, nie, bo tak luźno, to luźno. Czy my mówimy na temat religijny, czy na temat ideologiczny?
1: Wiesz co, bo... tak właściwie to ja jeszcze nic takiego konkretnego nie powiedziałem. Jak zwykle się wygłupiam przez pierwsze 10-15 minut, a czasem i przez pierwsze 2 godziny się wygłupiam. Więc tak no, na razie tutaj zahaczyłem, wytłumaczyłem, przywitałem się, powiedziałem, o czym dzisiaj mniej więcej audycja, o świętych. Czy ty masz jakiegoś swojego ulubionego świętego?
2: Tak, oczywiście. Święty Tomasz.
1: Święty Tomasz? Powiedz coś o nim.
2: To ja niedawno siebie poznałem. Myślałem, że jestem mały, a jestem wielki. Okazało się, że myślałem, że jestem ciałem, a tutaj okazuje się, że jestem właścicielem ciała. I nie jestem w ciele, tylko otaczam to ciało. Jeżeli jestem właścicielem, no to otaczam moją własność, tak? Jeżeli ja biorę coś do kieszeni, wsadzam do kieszeni, to otaczam moją własność. I stałem się z własności właścicielem. Czy są jakieś uwagi?
1: No nie, no brzmi to nieźle, no ale wiesz, święty, umówmy się, no pierw zdefiniujmy świętego. Powiedzmy, że jest to taki bohater Kościoła katolickiego. Ktoś, kto nie tyle zrobił jakiś spektakularny uczynek, czymś się wsławił, że uratował na przykład ludzi, coś takiego, tylko wiesz, na przykład umocnił ostatecznie jakąś wiarę katolicką, chrześcijańską, wiesz, sławił chrześcijaństwo, był posłuszny Bogu, takie bardziej górnolotne chyba rzeczy świętego się i mają, znaczy jego dotyczą, nie? No i powiedzmy, jest to taki superhero, no taki jak w Marvelu masz tam superbohaterów i ludzi, to w kościele, w uniwersum kościoła katolickiego też masz taki jakby, wiesz, no podział, że masz tych ludzi zwykłych i tych świętych, taki jakby DC, Marvel, coś takiego, no to nie wiem, święty Jerzy według mnie najlepszy, pokonał smoka i wiesz, tu można jakoś fajnie by przedstawić taką historię, nie? Na przykład dzisiaj ją jakoś unowocześnić, na fantazy przerobić troszeczkę, na jakąś drobinę. Co ty myślisz?
2: Znaczy możemy się posługiwać, możemy się przeszłością albo możemy wymyśleć nową przyszłość. Albo się cofamy, albo idziemy do przodu. I że ja będę coś robił na podstawie czegoś, to tak w zasadzie to ja się cofam. Ja bym proponował, żeby iść do przodu i zapomnieć całą przeszłość i zrobić krok do przodu.
1: A czy to jakoś wiąże się z tematem tego, o co zapytałem?
2: Bo, tak.
1: Bo ja czasami mam takie wrażenie, że ty jesteś być może takim generatorem wypowiedzi, że nie jesteś prawdziwym słuchaczem, bo ty generujesz takie wypowiedzi z siebie, które można by właściwie wcisnąć w dowolny temat, w dowolną audycję. Na zasadzie trochę wiesz, życie jak to życie. Idzie bardzo to różnie. Raz na wozie, raz pod wozem, ale jest w nas coś, wiesz, i taka wypowiedź, która pasuje do wszystkiego na dobrą sprawę, nie?
2: Ale mam nadzieję, że nie jesteś mi za to, rozumiesz, niewdzięczny, bo nie mam żadnych złych intencji. Nie mam żadnych złych intencji. Nie chciałbym, żebyś był na mnie zły.
1: Absolutnie nie, to jest, wiesz...
2: Troszeczkę może to wygląda, słuchaj, może to troszeczkę faktycznie wygląda, rozumiesz, wiejsko, ale to jest takie sumo, tak jak ci wspomniałem. Wiesz co, często to zrywa papę do myślenia.
1: No świetne, świetne, naprawdę. Tutaj komentarze na czacie, weź go wyłącz. Co on tak głupkowato się śmieje? Wróć Edycia. Święty pali skręty. Właśnie. Czy jest taki święty, co pali skręty?
2: Znaczy święty
1: Bob Marley. Wszyscy? Jak to?
2: Wszyscy są święci, tylko że nie wszyscy palą skręty.
1: No tak.
2: Wszyscy
1: tak.
2: Są święci, tylko muszą sobie uświadomić, że są święci, tak? Jeżeli jestem właścicielem albo własnością, no to jaka jest odległość między właścicielem a własnością? Jaka jest odległość między właścicielem a własnością? Bo jeżeli jej nie ma, to w zasadzie wszystko, co się dzieje, to za sprawą jednego.
1: Co się dzieje, wiatru nie ma, w dupę wieje, takie przysłowie jest.
2: Nie, loża szyderców jest superaśna. Ja powiem ci szczerze, poczekaj, podkręcimy ich? To zaraz będą komentarze, rozumiesz, dżihad i Allah Akbar.
1: To jest, słuchajcie, Tomasz, no już chyba rozpoznaliście po charakterystycznym sposobie wysławiania się. Taki kosmiczny sposób wysławiania się bardzo. No, Tomasz być może jest z siódmej gęstości na przykład. Goście z siódmej gęstości. Zapraszanie gości z siódmej gęstości o dzisiaj w audycji. A my taką, mamy przekaz, słuchajcie, on przekazy nam funduje, może od Kasiopejan, albo od Plejadian. Właśnie, czy powiedz Tomek, tak zapytam wprost, czy to są przekazy od Kasiopejan, czy od Plejadian bardziej? To, co mówisz.
2: No właśnie, najsmutniejsze jest to, że są ode mnie.
1: Od ciebie. Nie ma w to zamieszania.
2: Tylko i wyłącznie, bo tylko ja jestem. Jeżeli wymyślę sobie, że tylko ja jestem, a reszta to jest moja własna fikcja, to skąd są przekazy z mojej fikcji i jakie są, to już właściciela tej całej fikcji nie za bardzo to interesuje. Jeżeli ja jestem rzeczywisty, to ty musisz być moją fikcją.
1: Jest tutaj jeżeli komentarz
2: ty mnie otaczasz,
1: słuchaj, no.
2: To jesteś moją fikcją, chyba że odwrotnie jest.
1: No, wiesz co, dobry komentarz na czacie. Klapauc już pisze, krawiec wymięka w temacie prymitywnej filozofii. Ale to może znaczyć, że wiesz, że ty rzucasz jakieś myśli ciekawe, filozoficzne, a ja tylko śmieszkuję sobie, naprawdę. I wiesz, i kto tu jest głupi? No chyba w takim razie ja. Bo wiesz, byli tacy, którzy tobie niestety takie coś zarzucają, przepraszam cię bardzo, ja tylko powtarzam, ale wynikałoby, że to raczej ja jestem głupi, bo nie potrafię podjąć rękawicy i tutaj pofilozofować sobie na antenie z Tomkiem. A może jednak bym potrafił, jakbym się spiął, tak nabzdyczył strasznie. Jak ty myślisz, Tomek?
2: Ale filozofowanie nie polega na boksie, tylko na wymianie. To, co ty zrobisz, ja sobie z tego wezmę, co ja chcę. To, co ja robię, bierz, co chcesz. Ja nie stracę nic i ty nic nie stracisz. Ja zyskam i ty zyskasz. Mów, co chcesz, rób, co chcesz. Co z tego, żeś wywnioskował? Twoja sprawa, to jest twój kapitał. W zasadzie nie da się tego ukraść. Możesz do tego dochodzić przez biliony lat, a możesz to usłyszeć w ciągu jednej sekundy. Do czego żeś dążył, krążył i podążał.
1: No, to jest ciekawe, że czasem jedna usłyszana przez nas rzecz może drastycznie, bardzo mocno wpłynąć na nasze życie, na całe nasze myślenie. Jedna taka rzecz, z której dopiero zakiełkuje jakaś szersza wizja w naszej głowie, pełnej celestialnych, czarnych dziur naszej nieświadomości. I co, ja nie umiem filozofować? No trochę nie umiem, trochę słabo. Ale Tomek, słuchajcie, ciekawie opowiada. Co wy chcecie, ci, którzy tutaj hejterami jesteście Tomasza? Co wam się nie podoba? Czy każdy musi, nie wiem, taki sam być tu, zadzwonić, pożartować tylko i coś? Albo nie wiem, albo w temacie się wypowiedzieć. A Tomek dzwoni i przekazuje wam strumień świadomości. Na przykład, ciekawy, może to, że może tak ci, co piszą, że a tam, co on gada, taki jakiś dziwny, to może nie wychwyciliście przekazu po prostu.
2: Ale to jest dobry moment, to jest bardzo dobry moment, żeby zmienić myślenie. Zmienić myślenie, które nie wymaga wysiłku. Żeby zmienić myślenie, na przykład idę w prawo, idę w prawo, O, idę w lewo. Dings. Ile mnie to kosztuje wysiłku? Nic. Zmiana myślenia z własności na właściciela powoduje brak strachu.
1: Chciałbym też zwrócić waszą uwagę, drodzy słuchacze, że bardzo dużo zależy, że to, jak odbieramy daną treść, dużo zależy od jakiegoś otoczenia tutaj, od podkładu, który sobie leci w tle. Czy na przykład ja nie zacznę sobie z tego szydzić i puszczać jakichś tutaj głupkowatych dźwięków, które by was tak naprowadziły wtedy, że trzeba się śmiać, tak? A nie się zastanowić chwilę i postarać się zrozumieć coś. Różnie można na to patrzeć, nie? No... Jest to ciekawy komentarz. Słuchanie tego kosztuje wiele wysiłku. No tak, bo to trzeba się skupić, a ludzie się nie lubią skupiać dzisiaj za bardzo. Wolą być tacy roztrzepani, zwariowani i się bawić dobrze. Na imprezie, jak jesteś, to się nie skupiasz, nie?
2: To jest to właśnie sumo, to takie niewinne słowa i zdania. Niewinne słowa i zdania, które mówią, że jest góra i dół. Bezzaprzeczalne. Jest przód i tył. Bezzaprzeczalne. Jest czarne i białe. Bezzaprzeczalne. Są rzeczy bezzaprzeczalne i to jest sumo, w którym bezzaprzeczalność walczy z zaprzeczalnością. Zaprzecz to, co jest niezaprzeczalne, a wpadniesz w sumę zaprzeczalnością niezaprzeczalności. Zaprzecz.
1: No, tym razem sobie jednak pozwoliłem uruchomić parę śmiesznych dźwięków, kiedy mówiłeś i co? I macie inny odbiór teraz? Inny odbiór treści Tomasza, na przykład jakiś taki, że tego mniej poważnie brzmi, bo wcześniej leciał taki poważny podkładzik nastrojowy, odpowiednio dobrałem. No, dobra, słuchaj, proponuję zrobić przewietrzenie anteny, że tak pięknie, kolokwialnie powiem.
2: Za dużo sumo.
1: Może trochę później jeszcze znów się usłyszymy i zaserwujesz nam przekaz celestialny, filozoficzne sumo, albo raczej no, filozoficzne sumo, powiedzmy. To jest dobra nazwa. Dobra, no to trzymaj się, Tomek.
2: Dobra, miłej nocy życzę wszystkim.
1: Trzymaj się, hej. To był Tomasz. A wy słuchacie luźne gadki dzisiaj o świętych, o wszystkich świętych. A co by Sanjaya na przykład na to powiedział? Ciekawi was, co by powiedział Sanjaya? To chyba taki podkład nie pasuje. Myślę, że lepszy byłby jakiś spokojniejszy. No, Sanjaya by pewnie powiedział, że święto cmentarniaków. Cmentarniaki to są ci, o których on często mówi. Są chyba ci, co chodzą, nie wiem, na cmentarz, jakieś znicze tam kupują ciągle, te groby, o, i tak żyją tymi grobami. O, to cmentarniaki, nie? Może. Hello darkness, my old friend. No ale święto zmarłych, Halloween, właściwie każdy może sobie dzisiaj wybrać, nie? Wolę cmentarz niż Halloween, pisze na przykład Nocny Cieć z Choroszczy. No i proszę bardzo. Ja ani cmentarza, ani Halloween chyba tak za bardzo, no tak nie przepadam w sumie. No ale... Niech każdy sobie spędza ten czas tak, jak mu gdzieś tam serce dyktuje i tyle, nie? Każdy ma jakieś swoje przekonania, ma swoją bajkę, jak to się mówi, i na inne rzeczy kładzie nacisk, co innego go tam kręci i tak dalej, no więc... mi się podoba na pewno jesienny, fajny klimacik, wszędzie liście. We Wrocławiu wprowadzono zakaz grabienia liści, bo dużo jeży ucierpiało. No więc Wrocław, fajne miasto, dba też o tych najmniejszych, bo pamiętajcie, co byście temu najmniejszemu jeżowi zrobili. To tak jakbyście mnie w dupę grabie wsadzili. To z księgi krawczyzmu. Także jest zakaz, nie wolno. I dobrze, dużo fajnych, dużo liści kolorowych. Piękne są te liście. Szczególnie lubię taką ciepłą jesień. Wczesną jesień właśnie, to jest chyba najlepszy czas. Zakaz grabienia liści, nakaz grabienia majątku narodowego, pisze Nocny Cieć. No proszę. A Nocny Cieć wie, co się dzieje, co w trawie piszczy, bo jest cieciem i cieciuje tam, na wszystko ma oko, patrzy kto, z kim i dlaczego i jak długo i co oni tam, co oni tam, proszę. Albo tam odgania, wygania, paszli mnie stąd, już, ziemi tu, won, bo świniami poszczuje. No, na przykład tak robi. A Duiker pisze, cmentarz przechowalnia zwłok do stworzenia armii Jahwe przed Armagedonem. O Jezu. Halloween był wczoraj, pisze Wacek Wyllacha. No ale to ten sam czas mniej więcej. Czanelnik z Żabki. Król Lechi. No był. Wcześniej było o Sanjay. No właśnie, Sanjay by jeszcze tutaj słowotwórstwa jakiegoś słuchał. Halloween, czyli właśnie witaj piekło. No to wszystko mówi. Siły ciemności sprawiają właśnie, że nasza dusza staje się cmentarniacka. On tak bardziej taki ma życzliwy zawsze głos. O taki bardziej, o taki chyba ciepły bardzo. Ciepłe medium. No właśnie. I to jest święto właśnie mroku. Święto, nocne święto mroku. A ja jestem za słońcem. Lubię siedzieć na słońcu. Na mojej działce, na której rosną warzywa i owoce, które sam sadzę i sam je jem, wiem co jem. I mówię wam właśnie, żebyście się często myli, biegali, po lechicku tak żyli. Biegali, ruchali. Nie, no to nie właśnie, bo to zabiera moce życiowe, wypompowuje z człowieka. Ja moje moce gromadzę na kreatywność i wybieguję je. Co tu piszecie na czacie? To ciekawy motyw no, z tym właśnie... No bo tak, zgodnie z taką jakąś najbardziej źródłową chrześcijańską wizją, wersją, no to po śmierci to nie jest tak, że nasi zmarli są już gdzieś tam w niebie czy w piekle. Raczej czekają jeszcze na sąd ostateczny. I wtedy wszystkich się zbiera do kupki, gołodupki hop do kupki i sądzenie wielkie na tych, co na duszach tych, co czekały sobie, nie wiem, w jakiejś przechowalni chyba, nie? Albo gdzieś, gdzie nie ma czasu po prostu, w takim miejscu gdzieś, gdzie nie ma czasu sobie czekały. I mimo, że tam nie ma czasu, to oni tak tam siedzą i dla nich jest czas. I oni już tam 1000 lat tak siedzą w poczekalni i mówi jeden do drugiego, ty, no już tu 1000 lat czekamy, ja normalnie zaraz tutaj fiflaka zrobię z nudów. A drugi, no czekaj, no to czekaliśmy 1000 lat, to jeszcze z 1000 poczekamy, zobaczymy. No i tak czekają, nie? A tam ktoś wstaje, ja nie mam czasu! Już 1000 lat czekam, ja nie mam czasu! A tam taki anioł przychodzi, przypakowany. Co jest, kufa? Czekać mi tu! Taki anioł dresiarz. Taki, no bo to polskie niebo, przepraszam, że tak mówię, ale no wiecie, jest polskie niebo, jest amerykańskie niebo, rosyjskie niebo. To jest polskie niebo, tam się czeka trochę długo, bo się zator zrobił, to nie nasza wina. No i proszę tu czekać na sąd ostateczny, jest teraz przesunięty. Miał być tu, ale tu jeden taki kraj jest na tej ziemi i tam się zaczęło ostro teraz kotłować i jeszcze wstrzymaliśmy, patrzymy, czekamy. No i to jest właśnie, jak to się nazywało ten kraj? Polska, bracie Gabrielu, aniele Gabrielu. Nie, to tam jakiś inny się klucze trzyma, jakiś Krzysztof Klucznik czy coś. Kurde, to tak jak w Ghostbusters trochę, tam już był jakiś klucznik, jakiś złe Mzimu, kurde, tak mi się kojarzy. Przepraszam, no słuchajcie, to jest, rozumiem, że dla kogoś może być to fajna mitologia, to ja mówię o tym mitologia. No wiecie właśnie, święty Jerzy zabijający smoka. Pomyślcie, jak fajnie można by to zrobić w dzisiejszych czasach po prostu. Jak można by to takie anime wręcz jakieś zrobić z tego. Proszę ja was. O. Nie wiem, tam święty Jerzy akurat wpada do jakiegoś opuszczonego klasztoru i tam miał zdobyć, nie wiem, jakiś miecz Trygława, który inny święty wziął, zatrzymał cios Trygława swoją ręką po prostu z gołą, złapał ten miecz i tylko kropelka krwi wtedy spadła mu o dziwo, tylko jedna mała kropelka, ale ta jedna kropelka zamieniła ten miecz w Christolibura. Christolibur, taki miecz chrześcijański, super miecz, plus 40, w ogóle Boży miecz. I od tamtej pory właśnie był ten miecz używany do zabijania największych wrogów, bestii, behemota, w ogóle, tego, no, w ogóle taka broń. To jest w ogóle ten sam miecz, co anioł trzymał, ognisty miecz, jak raj zamykał, to jest ten sam miecz, tylko on przechodzi z ręki do ręki. Potem był Trygław, Bóg Trygław przejął ten miecz. I ale to nieważne, bo ja to trochę zbaczam z tematu. Tu po prostu święty Jerzy wpada do tego klasztoru na koniu.
3: Nareszcie, po tylu latach wędrówki, odnalazłem w końcu Christolibura.
1: Ale podchodzi i wtedy spada z nieba taki czarny smok po prostu. Pradawny smok, szatan w smoczej postaci.
3: Stój! Noga twa nie przestąpi zapomnianego klasztoru. Miecz pozostanie mój. Oddal się stąd, święty Jerzy, albo dostaniesz to, co ci się należy.
0: Nie, nie odstąpię. Ma wiara silna. Wiem, smoku, że przy tobie może nie jestem zbyt wysokolewelowy, ale wystarczy, że zawierzę panu i tam, gdzie moja stopa stanie, zło się nie ostanie.
1: Wtem smok widzi, że święty Jerzy posiada ze sobą świętą włócznię przeznaczenia i mówi:
3: o nie! O ja nieszczęsny! Święty Jerzy posiada w swych dłoniach świętą lancę przeznaczenia. To ta sama lanca, którą legionista zabił Chrystusa. O, jestem zgubiony!
1: Bo właśnie święty Jerzy ugodził smoka pradawnego świętą lancą przeznaczenia.

0: Nie, no dobra, koniec. Jak wam się podobała historia ze Świętym Jerzym? No, a można by też w sumie inną opcję jakąś wybrać. To mogło być naprawdę, to mogło trochę inaczej. Mogła legenda powstać z czego innego. Na przykład, nie wiem, tutaj jakiś może spokojniejszy podkładzik włączę. Nie lubię tak gadać bez podkładu na sucho. Dobrze, jak coś sobie tam gra, nie? Proszę bardzo. Słuchajcie, luźnych gadek. Gatek, luźnych gatek. Audycji, w której sobie luźno rozmawiamy. Ja, słuchacze, ludzie dzwonią czasem. Czasem ja sobie po prostu tutaj gadam, a wy słuchacie. I druga wersja to jest taka. O, tu się podobało chyba. Proszę bardzo, ktoś tu się śmiał. Co wy kupiliście mu coś do ćpania? Pyta profesor. O, no i tak to właśnie jest. Jak człowiek już tylko jakąś wyobraźnię ma, kreatywny, to od razu przychodzi taki profesor Leniu. Hehehe, się naćpał czy co? Jakie pierdoły opowiada. Słuchać się nie da. I jest to. Kończę z tym słuchaniem tego gówno radyjka. Nie chcę już mi się. Krawiec się skończył na kill em all. Idę posłuchać czegoś bardziej zajebistego. To jest nędza po prostu. Spadam stąd. Nada.
1: Może Leniuch tak sobie właśnie pomyślał. A druga wersja, no właśnie, słuchajcie, przychodzi po prostu gdzieś tam Święty Jerzy w Afryce, nie? Tam na misji gdzieś przychodzi i... Chłopaki, ale... Ej, nie powie... Jakby ktoś się pytał, to ja zabiłem tego smoka, nie?
0: A mu tam kompan jakiś druh opowiada. Powiadam ci, kompanie mój... Że, bo tak się zwracał, bo to Święty Jerzy jeszcze wtedy był zwykłym jakimś tam zabijaką. To tak, to byli kumple, no. Powiadam ci, kompanie mój, że to nie żaden smok, a jeno bestia zwana hipopotam w tych krainach. Przykład coś takiego, nie?
1: A Święty Jerzy, no ale wiecie, no, staram się teraz o rękę tam takiej jednej, no. I dobrze by to zrobiło, jakbym też tak powiedzieli, że właśnie zabiłem tego smoka. No to patrzcie, no jak nie smok, no. No popatrzcie tylko na tą bestyję, no.
0: I tam się patrzą, a ten hipopotam... Hipopotamy mają taką...
1: brzydką trochę ten... rzecz robią te hipopotamy, bo jakby tak jak najmniej obrzydliwie to opisać. Hipopotam po prostu jak wydala z siebie, to on tak kręci ogonkiem i tak po prostu rozpryskuje, bo on tak sobie zaznacza swój teren. No i to, wiecie, to jest straszna bestyja, nie?
0: Mogło być bardziej tak, a nie bardziej tak heroicznie jak wcześniej. No wcześniej to taka wersja epicka, heroiczna bardziej. Roztrząsa, tu pisze Daimi. Hipopotam, no. Coś czuję, że zaraz zjawi się agentka Watykanu. A wiecie, że myślałem o tym też? Ale czy mamy na myśli tą samą osobę? Agentka Watykanu? No. Powiem wam tak szczerze, że wcale bym się nie zdziwił. Naprawdę, przemyślałem sobie parę spraw.
2: I tak sobie myślę, że ktoś tu chyba coś ma do ukrycia.
0: Ja tak w ramach przygotowywania się dzisiejszej audycji, bo ja pierwszy myślałem, że to mam ze świętego się przygotować. I ten święty z Rogerem Moore'em wszystkie odcinki oglądałem, dlatego tak już mi czasu nie zostało tak dużo, nie? Bo tak się skapnąłem, mówię, nie, jak co, ja o świętym? No tak, krawiec, ty głupi jesteś. No, ale obejrzałem już pięć sezonów świętego. Zajebisty serial, słuchajcie, kryminalny, święty, z Rogerem Moore'em. Taki w starym stylu, ten czarno-biały święty jeszcze. Tam wiecie, tam wszystko tak trochę bardziej powoli jest, tak bardziej jak w teatrze wszystko, nie? Że jakiś tam złoczyńca z latarką idzie i po prostu otwiera skrzynię, a tam nic nie ma. I on taki zdziwiony, a tam słyszy za sobą, well? Nie, raczej takie po polsku będę mówił. A niech mnie, czyż to nie mój stary kumpel Jimmy? A Jimmy się odwraca i mówi, kogo jak kogo, ale ciebie akurat tu się nie spodziewałem. No cóż, chyba czas zakończyć tą sprawę po męsku. I tam gdzieś gwizdże i wychodzi jeszcze dwóch z takimi strzelbami w płaszczach, w kapeluszach. Rączki, rączki, żadnych głupich ruchów. No i tam wiecie, tak wszystko troszkę bardziej kryminał taki, nie? A nie jakiś taki kryminał, wiecie, taki... Ja bym po prostu rozróżnił kryminał, a film sensacyjny. To są trochę inne reguły tworzenia. Znaczy, może po prostu retro tutaj dużo robi, nie? I to, że to się wszystko dzieje w trochę innych czasach. No, tak więc Święty. Z Rogerem Moore'em. No. I się rozkojarzyłem, bo zacząłem mówić o Rogeru Moore'u. Zacząłem mówić o Rogeru Moore'u i się rozkojarzyłem. No, a wy słuchacie Luźnych Gatek na planszy Święty Jerzy. Ale po co ja tu dodałem smoka, jak tu jest już smok? On go właśnie przygważdża lancą. No. Fajny pomnik, fajny. Taki bardzo heroiczny, epicki mocno. No. A może można to rozumieć symbolicznie na przykład, że bierzemy sobie za patrona takiego Świętego Jerzego, co pokonał smoka, i dostajemy gdzieś tam od Pana Boga plus jeden do walki z różnymi przeciwnościami losu. Plus jeden do rzucenia palenia. Plus jeden do zabicia odrażającego draba, typka, który terroryzuje okolicę waszą wiejską na przykład. Jakiś taki jest. Albo plus jeden do słuchania nocnego radia. Nie, to nie. To inny święty. Plus jeden do na przykład walki z rakiem. Też taki smok symboliczny, rak, smok, pokonać go, nie? To zastanówcie się, bo może zaprzepaszczacie szansę, jak wybieracie sobie, przepraszam, świętego na patrona swojego, gdzieś tam, kiedy to się robi, tam bierzmowanie, komunia, no to święty Marcin od przeciwności losu i podcastu, o... A święty Marcin, to może to będzie dla was zaskoczenie, tu mówię serio, to jest patron żebraków. Właśnie, coś przypominam, że można donaty wysyłać do audycji, takie, że one się pokażą na ekranie, że tam coś śmiesznego napisać albo coś. I po prostu, no, zbieram też, nie ustawiłem tutaj celu, chciałem ustawić cel na dziwki z Roxy 100 zł. Nie no, żartuję. Na kultywowanie wiedzy o świętych. Taki cel. No właśnie. No i cóż. A może ktoś woli świętego Krzysztofa, patrona kierowców? To Kubica na pewno ma. Dlatego tak dobrze jeździ. Dowód. A święty Marcin to w ogóle to też są te rogale świętomarcińskie. Najbardziej wypasiony rogal z kolei na świecie. Taki w sam raz dla żebraka, bo to patron żebraków. Taki wypasiony, tam ma wszystko. Rodzynki, jakiś tam farsz w ogóle. Jakiś taki wielki jest w ogóle rogal świętomarciński. Ciekawe, czy... No, ja sobie tu coś zerknę. Zaraz do was wracam.

0: A jak tak chcemy sobie bardziej na poważnie tutaj powiedzieć o świętych, bo przypominam, że moje audycje są tak w 90% głupawe, ale jest też ten 10%, gdzie jest bardzo, ale to bardzo, bardzo mądrze. Tak. No i właśnie, zobaczmy, jakich tu mamy świętych. Święci to są też wielcy kapłani Kościoła katolickiego, ci, którzy właśnie, na przykład, jak tu czytam, Achilles Puchała. Achilles Puchała, tak się nazywał Achilles. No to już widać, że miał jakąś piętę achillesową, być może. W wieku 16 lat został przyjęty do zakonu ojców franciszkanów. W latach 1932-1937 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie. Po wybuchu II wojny światowej został przeniesiony do odległej o 20 km wsi Pierszaje, aby pełnić obowiązki proboszcza w parafii świętej Marii Magdaleny. Po antyniemieckim powstaniu w Lwieńcu w czerwcu 1943 roku miejscowa ludność, około 300 tysięcy osób, w tym uciekinierów z Lwieńca, została aresztowana przez Niemców z zamiarem ich wymordowania. Ojciec Achilles Puchała nie skorzystał z możliwości ucieczki. Wraz z Hermanem Stępniem dobrowolnie dołączył do aresztowanych, stwierdzając: pasterze nie mogą opuścić wiernych. Okej, tak chciałem bardziej, wiecie, jakby to było w jakimś dokumencie normalnym. A no, tak więc wsławił się swoją przywiązaniem do swojej misji duszpasterskiej i tym, że właśnie poświęcił się dla innych w imię zapewniania posługi kapłańskiej. No, tak można to rozumieć. W sumie, no jakoś trzeba to określić. Ten Achilles to nie święty, tylko błogosławiony, pisze Zamojskie Drogi. Jak to? O! A tu zadzwonił święty Leniuch, patron młotków. Halo, halo?
1: Tak, dzień dobry wszystkim, dobry wieczór, jak się macie? Ja chciałem zapytać, kiedy nasz kapitan Krawiec się poświęci? Kiedy się dla nas poświęcisz, Krawcze?
0: Kiedy się poświęci, wrzuci zaległe audycje, w końcu się przygotuje do jakiejś audycji?
1: Właśnie dzwonię zapytać, bo tak, miałem na początku trochę ponarzekać, że kosztowało mnie twoje lenistwo 5 euro na transfer mobilny, żeby móc odsłuchać twoje audycje. Dzięki Brave'owi, bardzo dziękuję, panie Krawcze, ale prosimy bardzo o uzupełnienie archiwum i pytam się, kiedy się poświęcisz dla nas i je uzupełnisz?
0: No, jakoś tak... Nie, to dobra, to obiecuję na 100% już, z ręką na sercu, w imię świętego wszystkich świętych.
1: O, jak na świętych, to już wiemy, że Krawiec zrobi.
0: Nie, serio, w ten weekend już powrzucam zaległe, bo to tak? Bo to się nie może robić zator. To się nie może
1: tak,
0: robić
1: nie zator. Może. Bardzo dobrze. Ja ostatnio poszedłem na miasto, akurat mi się tak trafiło i trafiłem na tego twojego smucikonia. Fantastyczna audycja. Jak ty tak kurwa marudzisz, człowieku, jesteś tak fantastyczny, się tak dobrze tego słucha i tak słucham, jak czytasz to moje wypociny z tego czata, jak to narzekałem, że potrzeba się nawrzucał, a ty to wszystko lałeś, tak sobie myślę, od 5 minut o mnie gada, jak narzekam. Ale fajnie by było, jakbyś tak na bieżąco to robił. A tak w ogóle to, o czym dzisiaj audycja?
0: O wszystkich świętych. A jeszcze tylko dodam, że Leniuch, słuchajcie, no miał rację to, co napisał. Nie wiem, skąd się wzięły jakieś komentarze, że my się coś pokłóciliśmy, czy że ja na niego, czy on na mnie, czy wy na niego.
1: Nic z tego, ja tylko przesunąłem 3 suby z YouTube'a, nie? Żartuję.
0: No, a audycja, słuchaj, o świętych. Masz jakiegoś swojego ulubionego świętego?
1: Tak. No, moim ulubionym świętym jest święty spokój.
0: Święty spokój.
1: Tak, święty spokój, on jak dużo się nie modlimy, to on wtedy do nas przychodzi i jest z nami.
0: O, czyli bardziej tak święty spokój, a mniej święty walnięty w ciebie tak wstąpia, tylko tak, święty spokój bardziej.
1: Ja mam święty walnięty młotkiem. Jak jesteś święty walnięty młotkiem, to znaczy, że cię leniuch nawiedził.
0: I cię tak, takim astralnym młotkiem bożym, tak w główkę delikatnie, pum!
1: Nie delikatnie, tak bęc. Tak, jak, tak bardziej bęc, nie bum.
0: Jak na kreskówce.
1: Tak, dokładnie.
0: No i wy wtedy się robicie spokojni.
1: Tak, dokładnie. I wtedy nawiedza was święty spokój po nawiedzeniu świętego leniucha młotkowego.
0: Są święci, którzy w takiej parze występują, jak Starski i Hacz.
1: Tak, to my tak chodzimy, ze świętym spokojem. Ja idę przodem. Najpierw robię bam, a później następuje święty spokój. A jak zrobię mocniej bam, to jest taki święty spokój na dłużej.
0: Jest taki jakiś stary serial, czy książka, już nie pamiętam. W każdym razie jakieś takie old school, retro i w ogóle, gdzie były dwa anioły, Amen i Okej. I ten Amen chyba był bardziej taki boży, spokojny, grzeczny, zawsze opanowany. A Okej to taki bardziej święty, znaczy bardziej taki anioł, wiesz, taki jakiś niewydarzony trochę luzak, coś takiego, nie? Amen i Okej. Nie wiem, ktoś słyszał?
1: Nie, obcy mi temat. Nie oglądam o aniołkach. To tylko krawiec, nasz nadworny ateista, ogląda seriale o aniołkach.
0: No, aniołki można pokazać na 100 różnych sposobów. Może być taki aniołek też kreskówkowy, który, nie wiem, odwiedza psa Pluto, na przykład, który wcześniej wrzucił kota do jeziora w worku, bo był zazdrosny, że Miki go bardziej lubi, tego kota, to go wziął do wora i do jeziora.
1: Jaki uczynny piasek.
0: No, trzeba sobie radzić, no wiesz.
1: No jak, kota do wora i wór do jeziora.
0: Miki głaska tego kota, żarcia nie przygotuje, wiesz, dla Pluta na czas, Pluto wkurzony.
1: Ale Pluto nie pomyślał, mógł zjeść kota.
0: No, się brzydzi takich rzeczy, ale tak go coś chwyta. W końcu i taki aniołek nad nim, też taki Pluto, tylko w białej szlafmycy, i mówi: o, jestem tobą totalnie rozczarowany. Jak mogłeś tą małą istotkę wrzucić do wora? Ha, i ją tam skazać na śmierć. Ha. Bierz dupę w troki, ratuj tego kota, ratuj go. O, ratuj! No i tak, to taki bardziej Myszka Miki.
1: Bardziej Myszka Miki właśnie chyba tak była. Bo tak, bo ja muszę przyznać, ty masz jakiś mikser albo jakieś specjalne setupy, gdzie sobie wrzucasz i mówisz i to ci tak zmienia głos? Czy tak potrafisz balansować głosem? To jest niesamowite, jak ty to robisz. Słucham sobie ciebie, jak ty jojdasz jako Korwin. Autentycznie, jakbym nie wiedział, że to ty mówisz, tylko bym gdzieś usłyszał w jakimś, włączyłbym jakieś tam, nie wiem, pierwsze z brzegu internetowe, jakieś nocne radio, czy... A nie, to twoje, dobra. Jakiekolwiek inne radio i bym słyszał takie przemówienie, myślałbym, że to Korwin, albo że papież coś mówi, czy Wałęsa. Czy papież, nie, to Wałęsa.
0: A jak Korwin w końcu z nas, od nas odejdzie kiedyś, no bo niewątpliwie kiedyś ten czas nastąpi.
1: I on nie, też się w takiego... króla.
0: No, musi też, król też kiedyś od nas odejdzie, no przepraszam bardzo. I się w takiego aniołka też zamieni, tak duszyczka z niego wyjdzie i Korwin będzie do góry frunął, już wychodził, frunął ku właśnie, no ku piekłu, czy ku niebiosom, jak myślisz?
1: Ja myślę, że bardziej ku wolnemu rynkowi. Myślę, że on się podda wolnemu rynkowi. Stanie po środku, on pójdzie do takiego czyśćca wolnorynkowego. I ja myślę, że... Nie, to dobry człowiek jest ogólnie. Patrz, tyle osób chce zabić, wiecznie walczy z wszystkimi, to taki boży człowiek jest to.
0: No nie wiem, bo mówią na niego Ozjasz Goldberg też.
1: A to przytoczysz może sąsiadom, tylko słuchaczom wytłumacz.
0: Sąsiady nasze tu są.
1: Sąsiady nasze.
0: Co mam przytoczyć?
1: Kto to jest, ten Ozjasz?
0: Ozjasz Goldberg, no to ma chyba sugerować, jeśli dobrze rozumiem, że ma żydowski korzeń, że tak powiem nieładnie, przed 23.
1: A, że no. Korwin.
0: Korwin, no, że ma żydowski korzeń. No nie wiem, to on wtedy też może do nieba pójść. No co, Żyd nie może od razu do nieba pójść? Ja bym aż tak daleko nie szedł.
1: Z tego, co kojarzę, jak oglądałem kiedyś Cejrowskiego z Izraela, to ponoć Żydzi mają tam taki cmentarz, na którym jest tam, nie wiem, 144 tysiące? Nie wiem, jest jakaś tam liczba tych grobów i oni tam wierzą, że oni z tamtego rejonu pierwsi do nieba wskoczą. Dlatego tam ponoć sakramencko drogie groby są.
0: Czekajcie, spróbuję się wczuć na chwilę może w Korwina, to będę wiedział, co gdzie on... No, mili państwo, no, stało się, umarłem. Właśnie teraz właśnie prawdopodobnie lecę gdzieś, jakieś tam zaświaty czy gdzieś. No i właśnie chciałem powiedzieć, że w myśli tutaj chrześcijańskiej jestem bardzo dobrym chrześcijaninem. Zrobiłem 10 dzieci. Oficjalnie, bo jest ich 100 parę, tak nieoficjalnie. Po prostu całe życie tylko... No, dupczor taki ze mnie leśny, no tak można powiedzieć. No i właśnie napłodziłem, ale właśnie jest... I rozmnażajcie się. Więc w tą myśl ja idę do nieba. Właśnie do widzenia państwu. Miło było, dziękuję. Nadal umarłem i mam 5% poparcia. Ale się cieszę. Tak, do widzenia.
2: Może być taki Korwin? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Bez was byłbym nikim.
1: No i z nami też jesteś.
2: A tam, ja się już czuję tu gwiazdą.
1: Daj mi, pisze na czacie radiowym, że wsadziłby ci język w dziurę. Nie wiem, ja nie wchodzę w te sprawy. Także dziwnych masz tutaj słuchaczy niektórych. No, Krawcze, z nami czy bez nas zawsze będziesz kimś, nie? Ale trzeba przyznać, jak się słucha tych wszystkich radiów, to jest niesamowite. Ja to włączam czasem, chodzę z tym radyjkiem gdzieś tutaj po dzielnicy. Już się powoli zaczynają ludzie się... Ja tam mówię, że słucham takiego radyjka, prowadzi taki oszołom. Jeden z drugim, jak tam czasem jesteś z potrzebą, ktoś dzwoni. Strasznie nie lubię, jak tam porozmawiam z kimś i tam gdzieś leci sobie to radyjko i tam chcę komuś zareklamować, a tutaj wyskoczy mi tam etam z jakimiś swoimi wygryzaniem włosków czy coś takiego, bo wtedy trochę taki obciach.
2: Słuchaj, znaczy, to my tak się śmiejemy, ale można trafić na etama równie dobrze, który akurat mówi o czymś fajnym, takim ciekawym.
1: Bo fanatykiem tych audycji, tylko ciężko reklamować, wiesz, tak nowym słuchaczom.
2: No jak mam być szczery, to tak, to znam takie przypadki, że ktoś właśnie zobaczy sobie, co to nocne radio włączył, a tam akurat etam. No i te właśnie majtki i te włoniaki, no to są, no i tak ktoś od razu, to jakieś dziwne radio, idę stąd.
1: Mogę zacytować? Danusia na czacie radiowym. Krawiec jest najświętszy ze wszystkich świętych, bo nadaje zarówno dla biednych, jak i dla bogaczy. Krawiec na papieża. Zresztą nawet potrzeba dopisał papież na krawca.
2: Mój plan się powiódł. Tak. Słuchacze myślą, że jestem jakimś tutaj krawculkiem ich rozśmieszającym błaznem, a ja jestem tak naprawdę mistrzem zła. Zaplanowałem to wszystko. To, że zgromadzę wokół siebie tych słuchaczy. Na razie jesteście mi jeszcze potrzebni, ale już niedługo. Już niedługo.
1: Krawiec tu daje do zrozumienia, że jak już wydoi z nas całą kasę, to nas kopnie w dupę. Dobra, to ja chwilowo spadam z anteny, prowadź, bo widzę, że odjeżdżasz dzisiaj. Byłem ciekawy, czy ci prezentowali słuchacze jakiś prezent na początku.
2: Odjeżdżasz,
1: ale to...
2: odjeżdżasz. Że co, że odpływam, że odjeżdżam?
1: No nie, że ciekawie nawijasz. No, że naćpał się, no tak.
2: Co wy z tym naćpał się cały czas? Wiecie, no to po prostu nowa formuła audycji, że się cały czas wygłupiam.
1: No jak tak. Się nasłuchałem przez kilka godzin Smuci Konia, i teraz wchodzisz w takie zupełnie inne obroty, to takie mam pierwsze wrażenie, że coś tu jest nie halo. Bo tam naprawdę tak fajnie smucisz. To jest taka polska audycja, takie smucenie, takie narzekanie. I to jest takie bardzo fajne.
2: To jak lubisz narzekanie, to mogę ci tak szybko tutaj ponarzekać trochę.
1: No to dawaj. Ja słucham.
2: No wiesz, no generalnie to jest masakra.
1: To mów.
2: No właśnie mówię, no słuchaj, generalnie to jest masakra. I wiesz, to już nie są żarty, to co się dzieje, nie? Jest
1: a co się
2: po
1: dzieje?
2: Prostu, no stary, no po prostu jest totalnie, wiesz, przegwizdane. No i to się już, stary, to już się, wiesz, prawie że nie da żyć. To już jest tak, ale że to, się nie da żyć.
1: Ale to jeszcze jest, czy już nic nie ma, nie?
2: Już niedługo nie będzie niczego.
1: A.
2: Faktycznie się skończy tak, że nie będzie niczego. Stary, ja jestem wystraszony, słuchaj. Ja ci powiem, że ja naprawdę się obawiam.
1: A modlisz się, żeby tak nie było?
2: Nie, jeszcze aż tak bardzo się nie obawiam jeszcze.
1: Czyli jeszcze jest źle.
2: Jest źle, ale ja się muszę naprawdę bardzo obawiać, żeby się zacząć modlić. To raczej po dopalaczach chyba.
1: Aha, no tak pamiętam, bo ty mówiłeś, że jak wierzyłeś, to ty byłeś w bardzo uniesionym stanie. Tak pamiętam tą audycję.
2: Ale teraz też trochę się robię, tak mi się wiara zwiększyła, tak miałem na samym dole miałem ten wskaźnik już, tak? Taki wiecie, jak w grach komputerowych.
1: Miał na minus... Miał na minus 10, a teraz ma już tylko na minus 9.
0: Nie, teraz mam tak w skali od 1 do 100, tak na 12. Takie mocne 12.
1: Furiat, twoje modlitwy jednak coś dają.
0: No, Furiat ma na 100, zawsze.
1: Ale on się modli za ciebie.
0: Furiat ma na 101% ma wiarę.
1: On ma więcej niż papież ma.
0: On ma 100% jeszcze taki bonus, takie jakieś dodatkowe, jedno, drugie, trzecie, osiągnięcia, plus, premia, bonus tu do wiary. On ma wypasioną wiarę tak, że po prostu...
1: Jak to się nazywa, jak się w grze kupuje takie jakieś kredyty? Bo wiem, że są takie gry, tam chyba The World of Tanks, czy jak to się nazywało, że tam musiałeś kupować coś, żeby ten... Żeby mieć lepszy czołg, żeby móc wygrywać. Jak to się nazywało?
0: World of Tanks.
1: No ale to pay for each nazywa takie. No to on sobie tam chodzi.
0: Chyba. Luty czy coś takiego. Jakieś zrzuty, luty, nie wiem, coś tak. Nie wiem, są jakieś slang.
1: On sobie tam chodzi do kościoła w te soboty i sobie wymadla takie, widzisz? A my tu siedzimy, głupoty robimy.
0: No. Zobaczę tutaj, ile osób słucha. Leniuch to jest, słuchajcie, taki tutaj nasz właściwie z teamu radiowego, on tu nadawał, on tu się czuje jak u siebie w domu, on się tu panoszy, on tutaj każdego zna, on tutaj może wchodzić tam, gdzie wy nie możecie wchodzić.
1: Paper win, potrzeba powiedział, paper win, dzięki, potrzeba.
0: No, tak więc sobie tak tutaj po prostu też o samym radio trochę gadamy, komentujemy też radiowe różne sprawy. Czy ostatnio tu w Świadku Nocno-Radiowym coś cię strasznie tutaj zainteresowało, zszokowało, jakieś aferki są? Jakieś ploteczki, proszę.
1: Z ploteczek, no kurczę, no pomijając to, że ten Daj mi chciał ci coś wsadzić w tyłek, to nic, to tak cisza raczej. Ja tak sobie patrzę, w ogóle jakaś taka kulturka, jakoś tak słodko pierdząco się tu zrobiło, każdy miły, nikt nie narzeka, wszyscy chwalą.
0: Nie, właśnie, nie. Musimy jakoś tutaj rozkręcić dramę.
1: No właśnie tak wczoraj sobie siedzieliśmy tutaj nocą, w sumie wczoraj w nocą o 3 nad ranem z UMO i tak sobie rozmawialiśmy, że my tu jesteśmy takimi dziwnymi trollami, tak sami się katujemy, bo każdy tu każdego nienawidzi, każdy każdemu chce jak najgorzej, a wszyscy codziennie tu przychodzimy i ze sobą gadamy, nie? Jakie to z nas trolle, powiedz tymi?
0: Ja tak nie czuję.
1: Takie nieudolne te trolle jesteśmy, no. Nawet się na troll nie nadajemy. Nie, ale prawda jest taka, że fajne tutaj to środowisko jest, tylko czasem za słodko pierdząco jest.
0: Daj mi, pisze, żeby tak nie było właśnie za słodko pierdząco. Dziś nie wyślę donata. Podziękuj za jebistości leniucha.
1: No dziękuj mi.
0: No dziękuję bardzo, że przez ciebie nie dostanę donata.
1: A przepraszam, a czy ten człowiek kiedykolwiek cokolwiek ci wysłał?
0: Ej, słuchaczu, ja go wyrzucę zaraz, tylko wyślij mi tego donejcika.
1: Dobra, zróbmy tak, to ja sobie pójdę, żebyś mnie nie wyrzucał. Słuchaj, ja już stąd tyle razy wylatywałem, pójdę, żebyś mnie nie wyrzucał. Słuchaj, ja już stąd tyle razy wylatywałem, że ja już sobie po prostu pójdę sam. O.
0: Ja go wyrzucę z tego radia, żebyś tylko wysłał.

No, także wyleciał. I teraz ja chcę do Nate'a. Żartuję. Co by powiedział Jan Paweł II po tamtej stronie? A co by powiedział Pan Jezus? O tym myślcie. Co by powiedział Pan Jezus? A nie to, co by powiedział Jan Paweł II, papież. I słuchajcie radia. Tego radia. No. To raczej taki inny jakiś papież mi dzisiaj wychodzi. Dzisiaj nie wychodzi mi Jan Paweł II. Co to jest dziwnego takiego dzisiaj, że taki dziwny dzień, że nie wychodzi mi Jan Paweł II. To jest podejrzana sprawa. Zawsze mi wychodził. Zawsze był taki całkiem przyzwoity Jan Paweł II. Chociaż miałem już takie sygnały. Krawiec mniej schorowany Jan Paweł II. To od Kloda kiedyś było. Ale ja myślę, że mogę sobie czasami pozwolić na naśladowanie, na taką sympatyczną, przyjacielską parodię naszego rodaka. No, on by się nie obraził. On miał poczucie humoru. On wielokrotnie to udowadniał. Zapraszał gwiazdorów rockowych, różnych takich wariatunciów do siebie. I razem z nimi żartował. Z każdym potrafił się dogadać. Wspaniały krasomówca, wybitny atleta i papież. Jedyny taki papież. A wy słuchacie rozmów niedokończonych. Nie, przepraszam, luźne gadki. Ale kolejny jakiś cud na antenie. Ja przez chwilę myślałem, że ja w Radiu Maryja nadaję. I że jestem księdzem Krawcem. Ojciec Krawiec. Tak przez chwilę naprawdę. Tak, w ogóle teraz mi się tak rozproszyło to wszystko. Widzę, siedzę tu u siebie, nocne radio, słuchacze, YouTube. Ale tak przez chwilę byłem po prostu tam. Widziałem te zajebiste konsolety, tą serwerownię, to wszystko, gały mi wyszły po prostu. A między tymi sprzętami, które można powiedzieć złote, a skromne, bo jednak to skromne, ale takie, no, i był właśnie on, ojciec Tadeusz. Tak przez chwilę mi mignął, to chyba jakiś cud, ja nie wiem. Dzwońcie, może ktoś to wytłumaczy. A ja przypominam, że audycja Luźne Gadki to taka audycja, w której każdy może zadzwonić i pożartować sobie na przykład z prowadzącym też. Taki jest tu zamysł i profil audycji. Więc jak ktoś się nie boi, jak się znajdzie taki odważniak, po prostu wyobraźcie sobie, że wasza trema, wasza jakaś tam niechęć, to jest ten smok. A wy niczym ten jeży, co zeskakuje z wieży, mimo że wokół jest dużo jeży, no, to on tą lancą tego smoka, adzia, i go pokonuje, i rozbłysk. I wtedy nie ma już waszej tremy, nie ma już strachu, nie ma już niechęci. Chwytam za słuchawkę i dzwonię. Tak by zrobił on właśnie, święty Jerzy. Pokonałby niczym bestyje smoka. Szewczyk, można też na Szewczyka Dratewkę tego smoka tam trochę pokonać. Jakoś takim sposobem bardziej, wiecie, ale Szewczyk Dratewka. Wiemy, co trzeba zrobić. Bierzemy barana, nawalimy tam jakiś pomyj, jakiś grzybów, jakieś siarki, jakieś tam odchody, wszystko to gówno tam powrzucamy. Zaszyjemy, dajemy smok zje i po prostu kitę odwali. I my wtedy wyskakujemy, panie, ja pokonałem smoka. A nie, co król zrobił? Nic nie zrobił, ja pokonałem. No, co, na przykład coś takiego, nie? A co zrobić, żeby zadzwonić do nocnego radia? No, trzeba sobie zainstalować Skype'a. Są tacy, co mają

0: Skype'a tylko i wyłącznie do nocnego radia i to się bardzo chwali. No i można wtedy dzwonić tutaj i zabierać głos. A dzisiaj sobie rozmawiamy o świętych. No są różni też tacy bardziej egzotyczni święci. Święta Agnieszka bodajże, święta Agnieszka, która się nigdy nie myła, ale w średniowieczu to w ogóle mało kto się mył, słuchajcie. Mieli nawet takie, że zdrapywali z siebie specjalnymi zdrapaczkami, takimi brud, jak już się nawarstwił. Już takie zwały brudu były. Bano się wody, słuchajcie, a po czarnej dżumie to się w ogóle zaczęli bać wody, bo ubzdurało się ludziom, że to od wody się rozchorowali i już w ogóle nikt się nie mył, już całkowicie. Są tacy, którzy się parę razy w życiu umyli, słuchajcie. Są przekazy, jakiemuś tam dziecku umyto nogi, jak miał 15 lat. Naprawdę, to czasy brudu, średniowiecze to są czasy koszmarnego wręcz brudu, syfu. No wyobraźcie sobie, stoicie sobie w tłumie i każdy wam zionie czosnkiem, bo wszyscy czosnek jedzą, zdrowy, dobry, pyszny czosnek i cebulą zagryzają. No i tak wam chuchają, a to się miesza z taką wonią skarpet, onuc, i majtków niepranych przez 12 lat. I tak dookoła takie macie zapachy. Ktoś tam pomyje, wyrzuca. Jakieś w ogóle dziwne przypadki były. Gdzieś tam krowy w mury zamku się wprowadza, żeby one dawały mleko już na miejscu. I to srają te krowy. No to syf. Syf, kiła i mogiła po prostu. Czyli coś tak jak u mnie w pokoju troszeczkę. I jeszcze perfumy, wiecie, jakie w średniowieczu stosowali? Piżmo. Naprawdę, to taki jeden z popularniejszych zapachów ponoć. Jak już ktoś stosował się tym piżmem. No więc taki święty, który tam się nie mył czy coś, to... Jakieś są dziwne historie o świętej, która uwięziła szatana w jakimś kubku, bo się go tam zapytała, a zmieniłbyś się w muchę, w mysz, coś w mysz? A on, jak to nie, co, ja nie potrafię? I piu. Jak to co, ja nie potrafię? A proszę bardzo. A, mam cię złapałam. Hehe, ma się ten łeb na karku. No i teraz jesteś schowany w pudełku po landrynkach. I cię nie wypuszczę, ty szatanie jeden. Ty będziesz mi się tu pałętał po świecie i kusił do złego. Nie ma! Jeszcze raz powieki w tym pudełku po lądrynkach. He he. A ja świętą zostanę może, żem szatana pokonała. He he. No i taka właśnie też jakaś była święta. Krawiec nasłuchał się drewniaka i szpanuje. No przyznaję, Klapauc, już, że się drewniaka dzisiaj nasłuchałem trochę też przez chwilę. No ale drewniak daje radę. No co mam nie słuchać drewniaka? Historia bez cenzury, jakby ktoś nie wiedział. Na YouTubie sobie można znaleźć. Dzwoni chyba Tomasz się ze mną posiłować filozoficznie, tak?
1: No, oczywiście.
0: Już zaciera ręce, już. No to wal, oczywiście. Ty pierwszy.
1: I oczy zawisły.
0: Słuchaj, a jak mielibyśmy zrobić takiego battla filozoficznego, wiesz, tak jak są battle rapowe, że tam na rap się przegadują, tylko po prostu robimy jedną prostą regułę, że maksymalnie 3 zdania wypowiadasz, a potem ja jakoś się odnoszę do twojej filozofii i zarzucam ci ewentualnie nowy temat, który ty musisz szybko złapać i skomentować filozoficznie. Zrobimy taki eksperyment?
1: Jak najbardziej, bardzo chętnie, tylko od razu powiem, że jeżeli mówię część prawdy, to kłamię. Jeżeli będę miał w 3 zdaniach powiedzieć całość, to będę kłamał i ty będziesz kłamał. Będziemy się oszukiwać w nieskończoność na 100%, bardzo chętnie wiem, na czym to polega.
0: No wiesz, jako że życie jest snem we śnie, to zupełnie niczego nie możemy być pewni, nawet tego, że prawda nie jest fałszem, a fałsz prawdą i możemy się spierać o kwestie moralne w nieskończoność, mój drogi tutaj dyskutancie, panie profesorze.
1: Ale o siebie nie będziesz się spierał.
0: Ja z każdym potrafię się spierać. Mogę się spierać i z samym Bogiem. Mogę się spierać...
1: Ale nie ze sobą.
0: Ze sobą też się często spieram. Na tym polega właśnie progres. Ale wiesz, progres.
1: Że spierasz się ze sobą. Jeżeli możesz spierać się z całym światem i ze sobą, to gdzie jest ten, który spiera się i ze sobą, i z całym światem? Inaczej mówiąc, jeżeli jest zero, zero, kompletne zero, to na boki ma plus, minus, no nie? Jeżeli jestem duży albo mały, czyli jeżeli jestem dodatni albo ujemny, to mogę być różny, a zero jest tylko jedno. Zero jest jedno i tylko z pozycji zera widzę plusy i minusy. Jeżeli widzę plusy i minusy, muszę być zerem.
0: Panie, to, że są plusy ujemne i plusy dodatnie, to ja już powiedziałem, panie, dawno temu. A to, że jest zero, panie, to pan jesteś tym, zerem. Pan jesteś tym zerem. Tak panu powiem. No, to tak się trochę przeszedłem na tryb, wiesz, Wałęsa, bo zafilozofowałeś mnie na śmierć po prostu. To się już przygwożdżony zostałem, to był finish him. A więc no przegrałem battla filozoficznego z Tomkiem.
1: Nie, jeszcze taka tylko i wyłącznie dygresja z pozycji zera. Jak można kogoś obrazić?
0: Pan jesteś dobry, żeby z pozycji zera właśnie to wszystko skomentować. Pan jesteś zerem. Pan jesteś tam, pan jesteś zerem.
1: Jeżeli jestem zerem, niżej się nie da upaść.
0: No, panie, tam się nie da, się nie da, panie. Ja w pana wierzę, że pan akurat to jeszcze upadniesz poniżej zera, panie, i zapukasz o dno, panie.
1: Tak, czyli plusy dodatnie i plusy ujemne. Ale zero, kompletne zero, to jest coś, co mi gwarantuje niezmienność. Jeżeli mam niezmienność, czyli zero, nie żadne plusy, minusy, tam wzloty, upadki, przód, tył, czy jakiś tam, nie wiem, czas lub brak czasu. Jeżeli mam zero, które jest otoczone wszystkim w nieskończoności, no bo w nieskończoności jest zero otoczone. Jest jeden punkt, z którego wychodzi wszystko, no to chyba wszystkie religie o tym mówią. Wszystkie religie mówią o tym największym, o tym naj. Wszystkie religie mówią o tym samym, wierni mówią też o tym samym, ale nikt tego nie akceptuje. Filunsia. Jest jeden naj. Jest największy naj. No, chyba że ktoś ma takiego tyciusieńkiego takiego bożka.
0: No właśnie,
1: jeżeli
0: takie
1: ktoś ma
0: tyciusieńkie...
1: małego bożka, to jest jego sprawa. Ale jeżeli mój Bóg jest naj, to on jest wszędzie. I on jest właśnie w tej rozmowie. Mogę tak sobie powiedzieć.
0: Tak, ja tu dostałem sygnał, że jakiś donejcik mógł nie wpaść, nie pojawić się. No dziwne, bo to jest sygnał dźwiękowy, powinien tu się wyskoczyć na ekranie. No nie wiem, czy słuchacz nie wysłał na stare przypadkiem konto Tip and Donation. Musi być to nowe, które jest w opisie audycji. No właśnie, patrzę też, jakie tu komentarze są wasze na czacie. Da się upaść niżej na minusa. 13 mokrych dziewic. Jachwę cały czas poszukiwany. Podobno wyznaczyli nagrodę. Jachwę? Tak jakoś dziwnie. Się chyba inaczej pisze. Chociaż HGW, coś takiego. Nie wiem zresztą. W każdym razie, nie wiem, no chyba nadal jest poszukiwany listem gończym w siedmiu galaktykach. Być może, nie wiem.
1: No. Żydzi teraz oczekują tego Mesjasza.
0: No już chyba ogłosili, tak, że czy tam...
1: Nie, szukają.
0: Szukają go? A twierdzą, że się narodził się, tak?
1: I go nie znajdą.
0: No, to ciekawe. To ciekawe, kim będzie teraz żydowski prawdziwy Mesjasz. Masz jakieś tu pomysły?
1: No to ja.
0: To ty, no proszę, no to no, mamy. Żydowski...
1: Oni szukają.
0: Ale czy jesteś z dobrej żydowskiej rodziny?
1: A kto to wie? Po wojnie...
0: Znak przymierza mówiąc, z Bogiem między...
1: Szczerze mówiąc, no? Szczerze mówiąc, po wojnie to Żydzi byli nie Żydami, nie Żydzi byli Żydami, groch z kapustą, tak jak sobie władza zażyczyła. I chyba z tym trzeba się zgodzić. No ja na przykład z rodziny pamiętam, że nawet nazwiska sobie przekręcali, bo taka była potrzeba. W zasadzie nawet same nazwiska są już... Nie wiem, czy do końca one są ciągłością tamtych nazwisk po wojnie. Jeżeli miałbym pistolca przy głowie, to bym się nazywał jak kto chce. No i teraz, gdzie są Żydzi, gdzie nie Żydzi? To jest tak naprawdę ideologia, to nie ma wiary, to nie chodzi o wiarę, to jest ideologia. To jest ideologia wyższego nad niższym i tyle.
0: No, w każdym razie bardzo taka inna nacja, ci Żydzi, różniąca się w sumie od reszty świata, nie? Taka unikalna bardzo w swoim zachowaniu, tradycji, w historii i do tego jeszcze różne właśnie opinie na temat tego, jak mocno oni trzęsą światem, ci Żydzi, i ich tragiczna historia i tak dalej. No ciekawe zjawisko, no zjawisko ciekawe.
1: Tylko, że oni obnażają każdego z nas. Oni obnażają każdego z nas, ponieważ każdy z nas jest najwyższy, a reszta jest niższa. Obnażają każdego ego. Żydzi tylko dlatego zwyciężyli, bo się zjednoczyli. Ale wiedzą, że siła jest w zjednoczeniu, a przegrane jest w podzieleniu. Dlatego tak cały świat jest podzielony, a oni są zjednoczeni. Wystarczy, że i Żydów jest tam raptem 2 miliony, no nie? I oni mówią tak, słuchajcie, wszystkim w gębę pluć, no nie? My się zjednaczamy, a reszta to jest świnia, tak? I teraz tak, ich jest 2 miliony, Polaków jest 40, no załóżmy nawet z Polonią to jest pewnie z 80. Jeżeli Polacy by się zjednoczyli, a język polski jest tak trudny jak szyfry Enigmy, to, bo wyczujesz przecież nie Polaka, który nawet mówi dobrze po polsku. Jak przyjeżdżają ci teraz ze wschodu, oni mają bardzo dobre, jak ktoś mówi, polski, ale czuć ten, jak ktoś mówi, naleciałość inną. I to jest szyfr, jak ktoś mówi, nacji. No, jeżeli Polacy by się zjednoczyli jako jedna nacja pod jednym językiem i jedną wiarą, wiarą w siebie, nie w jakieś tam zewnętrzne instrumenty, i zrobili to samo, co Żydzi, to my jutro Rollsami jeździmy, bo mamy forsę całego świata. Jutro.
0: No, Żydzi potrafią się w pewnym sensie doskonale asymilować i dopasowywać do środowiska, do miejsca, w którym żyją, jednocześnie pozostając tak bardzo hermetyczni, nie? I zamknięci w swojej tradycji, w swojej wierze. Ale są przecież różni ci Żydzi, nie? Niektórych dzisiaj się posądza o to, że nie mają zbyt wiele wspólnego, że ciężko o nich mówić Żydzi, bo to nie są Żydzi. No to, że na pewnym etapie ten lud przeszedł na judaizm, to jeszcze nie znaczy, że od razu można o nich mówić Żydzi, nie? Jakby tak Polacy przeszli na judaizm wszyscy, to Żydzi by byli? Bylibyśmy Żydami? Ciekawe.
1: Tu nie chodzi kompletnie o wiarę, tylko o częstotliwość myślenia, takiego intensywnego lub mniej intensywnego, bo najpierw jest myśl, potem jest realizacja, najpierw myśl, a potem idę, w którym kierunku chcę, i oni myślą spójnie w pewnej takiej grupie myślowej. Jeżeli my byśmy myśleli w tej samej grupie myślowej o podobnych rzeczach razem, niepodzielone myślenie każdego z osobna, tylko wszyscy razem, to nam się to rzeczywistość jest rozkazem. Nasza rzeczywistość jest rozkazem.
0: Ran Laser pisze, Żydów jest 8,7 miliona. No na pewno jest to taka nacja, która, no tak jak powiedziałeś, jest pewna taka spójność w nich i ta spójność się przejawia też i we współdziałaniu oni między sobą, no ta słynna solidarność taka, że pomagają sobie na różne sposoby, na różny sposób, że potrafią razem coś osiągnąć, że stoją murem za sobą, pewnie też. Jak tylko coś się tam zaczyna Żydom dziać, to od razu wszyscy ajwaj, nie? Wielkie i alarm. No, brakuje nam trochę Polakom może takich cech, faktycznie. No.
1: Jest takie fajne badanie, bardzo fajne badanie. Nie pamiętam tych super profesorów, ale oni, jeden z profesorów wziął studentów i podzielił ich na kolor niebieski i czerwony. Założył koszulki, ty będziesz więźniem, a ty będziesz osadzonym. I zobaczymy, jak się będziecie zachowywać. W ciągu miesiąca stała się dramat i tragedia. W ciągu roku chyba tam przerwali już te badania, bo ci, którzy poczuli się osadzeni i ci, którzy czuli się pilnujący tych osadzonych, wpadli w taką katatonię agresji między różnymi kolorami. No nie? I teraz moja konkluzja do tego żydowskiego myślenia jest taka, że oni na siebie tylko założyli te swoje ubranka. Tak jak w wojsku na przykład. Jeżeli ja założę teraz na 40 milionów Polaków ubranko jednego koloru, to będziemy mówić jednym głosem. I tak działa armia. Oni działają jak armia. A co robi armia? Dzieli i rządzi, dzieli i rządzi, dzieli i rządzi. I oni podzielili cały świat. Wszystkich. Oni mają identyczne mundurki, a reszta świata nie. Jak pod ścianę płaczu ktoś rzuci okiem, to oni są w mundurkach identycznych. To jest tak jak armia. To, że mają tam czapeczki z tymi futerkami, no... Różne były armie, tak? Oni są w mundurach, oni są w szyku wojskowym. I takie armie wygrywają. Taka jest moja konkluzja.
0: Mhm. Snorki, ja tutaj wykorzystuję czas, kiedy ty mówisz coś tam ciekawego do ludzi i czasami muszę tutaj coś odpisać w tym czasie, więc jest mi to na rękę, w sumie nie przeczę. No, bo tu też padła propozycja, żeby puścić jakiś utwór zespołu, nie wiem jeszcze jakiego dokładnie, ale byłaby właśnie przerwa muzyczna. Jakaś telepatia między nami jest. Ja właśnie sobie myślałem, kurczę, zrobiłbym jakąś przerwę muzyczną, ale nie mam co tu puścić. I w tym momencie właśnie... O, taki dźwięk. Ktoś pisze na czacie, nie puściłbyś może muzyczki tutaj pewnego zespołu? No normalnie magia, noc cudów. No, a na antenie Krawiec i Tomasz rozmawiamy sobie o wszystkim i o niczym. A ja czekam na podrzucenie mi linka do zespołu, ale na przykład na czacie radiowym naszym, na nocneradio.pl, albo można mi na priwa wrzucić, znaczy na priwa, na nasz profil Nocne Radio, na Skype'ie na przykład. Trzeba sobie znaleźć tam Nocne Radio, bo problem jest taki, że na YouTubie nie przechodzą od was linki, niestety tak jest, jakoś zablokowane, nie umiem tego odblokować. Ale może spróbuję właśnie na przyszłość, to by się przydało, żebyście też mogli od czasu do czasu wrzucić jakiegoś linka, tak dalej, no najwyżej jak ludzie będą tego nadużywać i cały czas jakieś głupoty tam wklejać coś i każdy po 10 linków, no to się z powrotem zamknie i tak dalej. No dobra, słuchaj, dzięki Tomasz za rozmowę, na wysokim poziomie intelektualnym, to mnie ubogaciło trochę.
1: Takie pogo i sumo.
0: Pogo filozoficzne, też może być. No.
1: Pogo filozoficzne.
0: No to trzymaj się, dobrej
1: nocy. Też miłej nocy życzę wszystkim oczywiście i dobranoc.
0: Dobranoc. To był Tomasz.

Okej. Okay. Luźne gadki. Nocne radio. Krawiec, mikrofon, mikser, monitor, komputer i zespół jest z nami. 120 milionów się nazywa ten zespół. Jeśli dobrze policzyłem liczbę zer. Chyba dobrze, 120 milionów. 120 milionów. Coś mi tu pachnie jakimś UFO. Coś mi tu pachnie jakimś UFO. Czarne góry Jupitera. Tak brzmi tytuł. No i zobaczymy. Brzmi tajemniczo i czuję, że... No, obserwujmy niebo. Może coś zobaczymy ciekawego.

Nie wiem, co wy myślicie, ale dla mnie bomba. Czuć taki, kurczę, retro klimacik, nie wiem, jak się nazywa, new wave, coś takiego, czy cold wave, ale jakieś takie, wiecie, takie charakterystyczne brzmienia, elektronika fajna.

Możecie odwiedzić Facebooka zespołu na facebook.com/120milionów, tylko pisane MLN, 120 MLN. I tam może się więcej dowiecie.

Tutaj małe zaskoczenie, bo logo zespołu wygląda trochę jak wyjęte z jakiegoś Commodore 64, coś takiego. To nam sugeruje właśnie, że możemy mieć też i takie retro brzmienia. Może nawet jakieś chiptunesowe.

A więcej utworków zespołu 120 milionów możecie znaleźć na ich kanale YouTube'owym. Właśnie o tej nazwie 120 milionów. I jest tam jeszcze całkiem sporo do posłuchania.

0: a wysłuchacie audycji Luźne Gadki, audycji, w której, jak widać, jak słychać, zmienia się co chwilę klimat. Raz jest kosmicznie, raz jest lirycznie, raz ślicznie i magnetycznie, a raz po prostu fantastycznie. O. I dużo zależy od was, bo każdy, kto dzwoni, może tutaj zmienić zupełnie klimat audycji i rzucić jakiś temat. A jak już się wam całkiem nie będzie chciało, a ja będę się dopraszał, no to wtedy będzie to znak, że powoli kończymy już w następnym odcinku. Może zrobię taką zapowiedź. W następnym odcinku. Krawiec zdejmie majtki na oczach publiczności i z włączoną kamerą. Tylko w strefie premium. Kup dostęp teraz. Kup dostęp do strefy premium tylko teraz, zanim zrobią to inni. Nie zwlekaj, nie czekaj do jutra. Po prostu kliknij i zrób to teraz. Właśnie teraz. I właśnie wtedy zadzwonił on. I trzeszczał. I kabelkiem majdrował.
1: Halo?
0: Aż w końcu było go słychać.
1: Protokół potrzeba 19. Aktywowany. Protokół 1%. Aktywowany. Protokół Tomasz. Aktywowany. Chciałbym poruszyć bardzo kwestię Żydów i samej własności. Nie wiem, jak się na to zapatrujesz. Wydaje mi się, że nie do końca rozumiesz sprawę, która tak bardzo nas wszystkich dotyka. Wydaje mi się, że jeżeli... Bo możemy sobie spojrzeć na sprawę Boga w ten sposób, że jest Bóg albo nie ma Boga, albo że są dwa Bogi. A czy niestraszniejszą myślą jest to, że jest ogromna różnica między zero Bogów a jeden Bóg, a dużo mniejsza niż między jednym Bogiem a dwoma Bogami?
0: To, żeś mi tu zadał zagadkę.
1: A czy ty jesteś właścicielem swojego ciała?
0: Czy jestem właścicielem?
1: Kto jest właścicielem, tak, kto jest właścicielem twojego ciała? Czy to krawiec, czy to
2: Szanowny panie Potrzeba, ja jako właściciel mojego ciała, osobistego, prywatnego zresztą, jestem jego jedynym i stuprocentowym właścicielem mojego ciała.
0: Tak by powiedział Korwin, a ja powiem, że cholera wie, może częściowo nie jestem, wiesz, świadom tego, co robię do końca, może działam automatycznie, a może ktoś mnie stworzył, a może nie stworzył, a jeśli Bóg jest, to dlaczego go nie ma?
1: Ale to spójrz w ten sposób, skąd się wzięło słowo właściciel? Właściciel, czyli własność ciała. Więc jeżeli jesteś właścicielem jakiegoś swojego zwierzęcia albo właścicielem siebie, to czy przypadkiem, no, stąd to się wzięło. Musimy patrzeć na te nasze historyczne, słowiańskie, lechickie poglądy.
0: No cóż, a jakbym tak na przykład wierzył, że jest we mnie coś takiego jak dech, i ten dech to jest jak wyzione ducha, to wyzione dech, i ten dech właśnie jakżem zdech, to ten dech oblech, bo ja taki obleśny jestem, frunie do góry, gdzieś do krainy Duat, albo do krainy wiecznych łowów, albo do nieba, albo do piekła, albo do stapia się z nicością kosmosu.
1: Protokół pozostaje. Wydaje mi się, że w tym przypadku musisz spojrzeć, czy jesteś Żydem, czy jesteś nie Żydem, bo kim jest Żyd, a kim jest nie Żyd, jakby na to spojrzeć, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy Żydami i wszyscy Żydem moglibyśmy być.
0: No, ja myślę, że jeśli mamy nie Żyd, no to żołądka na przykład, no to już wtedy jest grubo. No
1: właśnie, ale spójrz, ale to jest jak ważne, zauważ, że nieżyd, czyli niedoskonałość żołądka, czyli jeżeli jesteś nieżydem, to wtedy jesteś niedoskonały.
0: No, jesteś, ale możesz być taki Żyd wieczny tułacz w tej właśnie, w tej żydowskości swojej też cały czas i tworzyć na przykład golema możesz i wysłać go na wrogów, on wtedy ich rozszarpie, a ty wtedy tam z karteczkę zdejmujesz mu z czoła i on znowu się robi taki golemowaty martwy. No.
1: Czyli czy wolałbyś być Żydem, czy wolałbyś być nieżydem? Czy wolałbyś być nieżytem?
0: Nie wiem, to jak miałbym już wybierać sobie, kim jestem w ogóle, a znaczy, czy Żydem, czy nie Żydem? No, ciężkie pytanie, a może fajnie być Żydem?
1: A tutaj tak całkowicie serio, no to przecież cała ta mitologia związana z tym, że nienawidzimy Żydów, to jest to, że wierzymy w jednego Boga, tylko nie zgadzamy się co do ksiąg i nienawidzimy Żydów tylko i wyłącznie dlatego, że oni nie akceptują naszej religii.
0: No, a nie dlatego, że na przykład, że są inni, że coś im się za dobrze powodzi, albo bo mają za dużo w swoich rękach i nas to denerwuje, albo coś nam się tam nie podoba, że tam jakieś przedsiębiorstwo Holokaust już nas to męczy, też wkurzeni, albo że jakieś tam reparacje musimy płacić, 120 trylionów dolarów, 100 budżetów polskiej im oddać, a jak nie, to lasy, jakieś tam fabryki, wszystko tam, góry, lasy, co tam mamy. Może to bardziej też.
1: Wiesz co, ostatnio sporo czytam o antysemityzmie w Polsce w XIX wieku i faktycznie to jest jakieś takie religijne, że się nie dogadaliśmy, przepraszam, protokół 1% aktywowany, Żydzi górą, Żydzi są najlepsi. Mm-hmm.
0: No w każdym razie bez Żydów nie byłoby dziś opowieści o Jezusie chyba. Czyli gdyby nie Żydzi, nie mielibyśmy Jezusa.
1: No, Jezus był Żydem, więc to jest trochę inny temat.
0: Był żydowskim Żydem w żydowskim świecie, robiący żydowskie cuda, mówiący po żydowsku i żydowsko bardzo wyglądał i był Żydem.
1: No właśnie, więc no, tutaj musimy się bardzo poważnie zastanowić nad naszym własnym postępowaniem. Może powinniśmy wszyscy zacząć mówić w jidysz.
0: Nocne radyjko, wpłacajcie donate. Donejciki, wpłacajcie. No, tak więc tak trochę się żydowsko zrobiło.
1: Ale zauważ, że jak bardzo gra na naszych strunach ta skala muzyczna, którą Żydzi wyprodukowali, ta muzyka żydowska, przecież ona nam się podoba, no nie oszukujmy się. To jest takie żydowskie w disco polo niby, tak? No ale kurde, no, to jest zupełnie inna historia. No to jest coś naprawdę pięknego. To jest coś, co leży w naszych genach. I wydaje mi się, że my wszyscy tutaj zgromadzeni jesteśmy Żydami. I powinniśmy być dumni z naszego żydowskiego korzenia.
0: No a tymczasem, słuchaj, na naszym tutaj prywatnym, znaczy na naszym tutaj radiowym czacie jakieś mają plotki z audycji obok o Żydach, że to w szpitalach się zabija ludzi.
1: Ale nie Żydów.
0: Dożylne trutki i to Żydzi. Żydzi z małych, coś takiego było, że Żydzi z mięsa małych dzieci do hamburgerów dodają w McDonald'sie. Mają wykupione wszystko sieci, tam dodają płody. Jakieś takie koszmarne w ogóle horrory.
1: No ale kurde, no powiedz szczerze, jakbyś był Żydem i mógłbyś sobie zrobić sobie taki przeszczep, no to byś tego skorzystał, więc może dużo bardziej opłacalnym jest zostać Żydem.
0: No, wiesz, tu pisze Grzesław na YouTubie, gdyby nie Żydzi, nie byłoby Żydów.
1: No, nie mielibyśmy kogo nienawidzić, musielibyśmy sobie znaleźć jakichś rodzimowierców.
0: Jeśli słuchają nas jacyś Żydzi, to może by zadzwonił jakiś Żyd. Pamiętajcie, potrzeba jest tutaj taki wiecie, on tam w tle na doczepkę, takie ziemniaki do mięsa, taki zapychacz trochę. I on tam sobie siedzi, ale wy możecie zadzwonić też na przykład i was dołączę tutaj na trzeciego.
1: No, ja tutaj jestem taki judeo miłosny.
0: A czy jesteś trochę judeosceptykiem, czy raczej judeo-hura-optymistą?
1: Wiesz co, jestem judeo-hura-optymistą, ponieważ jeżeli faktycznie jest to jakaś nacja, która bardzo nas wyprzedza w pewien sposób, no to powinniśmy się od niej uczyć, a nie ją tutaj szkalować. Tak samo jak teraz jest, no jakiś czas temu był jakiś taki potężny hejt na imigrantów z muzułmańskich, no to sorry, no nie da się ukryć, że oni całkiem nieźle sobie poradzili z tym, że się mnożą na potęgę. No i czy my sami nie powinniśmy tutaj się podrapać po główce i zrobić coś fajnego?
0: No tutaj niektórzy też piszą na czatach, że Jezus nie był Żydem. No w ogóle, no już pomijając tam kwestię rasy i tak dalej, no to jeszcze jest kwestia tego, że jeśli wstępuje jakiś awatar Boga tu na ziemię, no to w kogoś musiał, nie? No i tak trafiło może na Żyda. Może to taki random, może Pan Bóg zrobił taką funkcję random Jesus? Random Jesus? Jakbyś napisał taką, jakbyś napisał jakąś taką funkcję na stworzenie Mesjasza na ziemi?
1: Wiesz co, zawsze bym zwracał 6.
0: 666? Przestań.
1: Nie, ale tak już rozmawiając bardziej poważnie, no to przecież cały podział na szyitów i sunnitów wśród Bliskiego Wschodu polega na tym, że Mahomet, zanim umarł, dał sprzeczne rozkazy. No i szyici wzięli swojego następcę Mahometa jako jedną osobę, sunnici wzięli drugą osobę, no i oni się napierdalają przez następne 1500 lat po prostu po ryjach.
0: A ja bym, proszę ciebie, umiał napisać taką funkcję na zagładę tutaj Ziemi. Warunek prosty, jeśli ludzkość równa się tam równa bed, to wtedy odpalaj funkcję potop, tam z parametrem 100 od razu na maksa.
1: Ale jeszcze przed chwilą rozmawialiśmy o funkcji, kto jest Żydem, a kto nie, a tutaj podrzuciłeś to do funkcji zabij świat.
0: Nie, no do rozpoznania Żyda taką chcesz aplikację zrobić? Potrzeba?
1: Ty, ale to by było dobre. Ale to by było dobre, bo jest taka, wiesz, wirtualna rzeczywistość, tak? Przepraszam, rozszerzona rzeczywistość, że kierujesz swoją kamerkę i rozpoznajesz Żyd, nie Żyd, nie Żyd żołądka, nie Żyd nosa, Żyd, nie Żyd.
0: Ty, ale właśnie wymyśliliśmy już coś takiego na maksa okrutnego w sumie tu na antenie. Aplikacja na komórkę, słuchajcie, do rozpoznawania Żyda. Normalnie kierujesz kamerkę i tam ci pokazuje. Żyd? Nie Żyd. Na zielono albo na czerwono. I to koszmarne jakieś wizje tu mamy. No ale wiecie, dzisiaj święto zmarłych, święto duchów, święto...
1: Święto zmarłych, więc porozmawiajmy o Żydach.
0: A na antenie jest Grzesiek, ten od pizzy, wiecie który. Cześć Grzesiek.
3: Siema, cześć. Wy naprawdę chcecie, żeby wam kanał zawiesili na tym YouTubie.
1: Co tu się stało?
0: Sorry Grzesiek, że powiedziałem, że Grześkiem jesteś, a ty sobie tak się napracowałeś, tam głos se chciał zmienić, wszystko, a ja
3: aha,
0: wszystkim
3: wiem. To nie. Sekundę, to zostało.
0: A to on chyba nie zmienia głosu, tylko ma połączenie takie, że mówi jak reptylianin. Jak właśnie taki malutki reptylianinek, taki...
4: No ostatnio chciałem zaszpanować, zadzwoniłem, że Skypaxa dzwonię, ale nie przestawiłem sobie z powrotem. Siema.
0: No to ładnie.
1: Złoty człowiek.
0: Złoto. No ale to faktycznie reptylianin, albo krzyżówka reptylianina z Kasiopejaninem i Pojadianin. Też w tym jest.
4: Coś w ten deseń właśnie. Naprawdę chcecie, żeby wam kanał zawiesili. Tak już aplikacja do żydostwa robić na antenie tutaj. Ale mam nazwę, jakby mogła się nazywać. Jak był Face Up, to Żydap.
0: Żydap?
1: Wiesz co, ja, kojarzycie Pokemon Go, to ja bym tutaj Żydgo zrobił tą nazwą. Żydgo.
0: Mi się bardziej podoba.
1: Nie, Żydgoj.
0: Żydgoj.
1: I wtedy aplikacja rozpoznaje, czy Żyd, czy Goj.
4: Goj.
0: Albo taka aplikacja, że sobie zamawiasz Goja.
1: Pamiętacie w późnych 90-tych Tamagotchi? To, że wiesz, że wychowujesz swoje własne zwierzątko w takim dongu, no to możemy zrobić takie Tamagotchi.
0: No i musisz tam świecznik,
1: go,
0: tak.
1: Tak, pieniędzmi go karmisz, tak, zwrotami z VAT-u.
4: A propos, to przypomniał mi się kawał o Żydach. pyta rabina Icek. Rabinie, a ile to jest 2 razy 2? A rabin powiada, to zależy, czy kupuje, czy sprzedaje.
0: Bardzo dobre.
4: No. Tak, ale miałem o świętych zadzwonić, bo w ogóle miałem się przygotować, nie przygotowałem się, bo zostałem dłużej w pracy.
1: Święty człowiek,
4: pracujący.
0: A to, ale, no właśnie.
4: Na szybko znalazłem o świętym od chorób wenerycznych.
0: Święty Wenery?
1: Walenty. Nie wiem.
0: Walentynki,
1: nie wiem.
0: Czyli walentynki to taki czas, w którym łapiesz coś. Adidasa. No i co z tym świętym? Jeszcze coś, jakieś ciekawostki o świętym tym? O tym świętym tym?
1: Świętym tym.
0: Święty Stanisław tym. Patron aktorów. No, a
1: coś tutaj nam chyba słuchacz spadł z rowerka.
0: No chyba, bo coś, on aż tak nieśmiały nie jest, że to się nie odzywa. Jak się, zwykle jak coś mu powiem, to odpowiada.
1: Może coś się popsuło i nie było go słychać.
0: I dlatego powinien powtórzyć jeszcze raz. Halo? Grzesiek, jesteś?
1: Grześku, rozłącz się i podłącz się ponownie. Krawcze, weź tam go. O.
0: Tak, trzeba się rozłączyć.
1: Dochodzi, słyszę, dochodzi.
0: Dwóch takich trzeszczaczy mi się trafiło. Raz jeden mi tu trzeszczy, raz drugi mi tu.
1: A ja tylko trzeszczałem raz.
4: Czy mnie słychać, tak zapytam?
0: No to teraz tak.
4: A nie, przepraszam.
1: Absolutnie nic.
0: Nie, no właśnie, nie słychać jednak. Nie, no słychać.
4: Jest, teraz już nie wiem.
0: Teraz już nie wiem.
4: Dobra, wybiliście
0: nie, rytmu. No wcześniej cię nie było faktycznie.
1: O świętym, swoim ulubionym, kochanym, najulubieńczym świętym miałeś powiedzieć.
0: To już powiedział, święty od chorób wenerycznych.
1: To jak on miał na imię?
0: Walenty.
1: Marcin. Walenty.
4: Nie, na imię Fakier. Święty Fakier.
0: Motherfucker.
1: Święty Motherfucker.
4: Od chorób wenerycznych, motherfucker. Dobra, nie, no tak wolno świętych mówić. Moim ulubionym jest chyba święty Dionizy, bo mu odcięli głowę i dalej zeszedł. Jakby nigdy nic.
1: A to kiedyś samochodem jechałem i tak zjechałem z autostrady, bo jechałem po moją znajomą z akademika, miałem ją podwrócić właśnie do akademika i tak jest zjazd z autostrady między Łodzią a Poznaniem, no i sobie zjeżdżam. No i tak patrzę, jest ograniczenie do 30. No i tak powoli sobie hamuję się, zastanawiam, tak drapię się po główce, o co tu chodzi. Nagle wybiegają dwie kury z jednego krzaka. Patrzę w tylne lusterko. Ciała dobiegły do końca ulicy. A naprawdę nie życzę nikomu zbierać łba kury ze swojego grilla.
0: Ja tylko taki mały apel do słuchaczy. Jakieś takie, wiecie, okrutne dowcipy, takie, gdzie tam jest, wiecie, śmierć, takie o Żydach w ogóle, to są takie rasistowskie. I możemy ich unikać. Chociaż, no wiecie, nasze radio tak hermetyczne, że to jakby opowiadać taki dowcip gdzieś na imieninach, u cioci na imieninach, nie? Czy macie jakichś wujków, na przykład antysemitów, którzy przychodzą na imprezę i takimi dowcipami już rzucają, jak się nazywa Żyd? I to jakiś, wiecie, no może macie, nie? A ja troszkę takich wujków antysemickich, nie, ciocia bardziej, no nieważne. No.
4: No, ja mam takiego wujka, znaczy już dawno go nie widziałem, ale tak kiedyś powiedział. No, szkoda, że ten Hitler jeszcze tak z 10 lat dłużej nie porządził. To akurat by mu wystarczyło.
1: Skurwysyn, że ci Hitler was za mało zabił.
4: O kurde, takie no, wujki starsze potrafią być ostrzy w takich przemówieniach.
0: Ale z drugiej strony tak, czy może istnieć taka rasa, taka nacja, taka grupa jakaś większa tu na tej planecie, o której faktycznie można powiedzieć, że mają dużo za uszami i generalnie są na przykład niefajni. Właśnie, czy to jest antysemityzm, bo jak powiem, Żydzi są niefajni na przykład. To jest antysemityzm już?
1: No nie, to jest głupota. Tak.
4: Jak to mówi Stanisław Michalkiewicz, że Żydem antysemitą jest ten, nie kto nie lubi Żydów, tylko ten, kogo nie lubią Żydzi.
0: No. A to proszę profesora potrzebę o rozwinięcie teraz jego śmiałej tutaj wypowiedzi, że to jest głupota to, co ja powiedziałem wcześniej. Proszę
1: no,
0: bardzo.
1: No bo jest głupota, bo wiesz, bo tak samo jakby powiedzieć, że wszyscy katole to idioci. No, katolicyzm uważam bardziej za chorobę, taką chorobę, którą sobie sam wybrałeś, na którą sam się, wiesz, zdecydowałeś, jak otyłość, jak narkomania, jak alkoholizm, z której mógłbyś zrezygnować, gdybyś chciał, a czyni cię to jednak mimo wszystko ułomnym. I tutaj szkalowanie Żydów tylko i wyłącznie dlatego, że się urodzili, nie wiem, w Izraelu, czy byli potomkiem Żydów i zostali wychowani w tej religii, to mogą być bardzo wspaniali ludzie, którzy mają bardzo dużo do wniesienia, mogą się, wiesz, mogą dać coś fajnego dla świata i niekoniecznie muszą liczyć te czekle, tylko, nie wiem, być dobrymi księgowymi. To, kurde, jest śmieszne, bo taki mój ulubiony Żyd, którego znam, to właśnie jest księgowym.
0: No, Żydzi to często jest klasa niższa, klasa średnia, tacy, na przykład jakiś przedsiębiorca, takich jakich w Polsce pełno. No znacie na pewno jakiegoś pana Janusza albo pana Andrzeja, co ma jakiś...
1: Albo pana Grzegorza.
0: pana Grzegorza różnych, no i to, widzicie, no to tam tak samo, nie? Też ma jakiś interesik sobie, no i co? I ja znałem kiedyś rodzinę Żydów Tauliców, jeśli przypadkiem słucha może ktoś jeśli ktoś od Tauliców właśnie słucha, to... Myślę, że Donata mógłby tu wysłać.
1: Nasze kamienice, wasze Taulice.
0: Bardzo fajni ludzie. Ojciec Taulic, bardzo taki wierzący Żyd, ortodoks. Chodzi sobie tam ciągle o Panu Bogu coś, że tam jak mu na przykład narodowcy jacyś zęby wybili, to tam do mojej mamy, no widzisz, no Bóg tak chciał, no przyszli chłopcy i wybili, no to są dopiero, to są łobuziaki dopiero, przyszli i mi zęby wybili, no ale Bóg tak chciał, widać, no.
1: To jest
0: straszny Żyd, okropny, w ogóle bać się go.
1: Nie, ale naprawdę, Bóg tak chciał, to jest, kurde, takie epitafium, nie wiem, umierasz w wyniku wypadku samochodowego i na grobie ci napiszą, Bóg tak chciał. Ja pierdolę, jakie to jest, nawet, a Jezus, szkoda gadać, szkoda szczępić ryja.
0: I ten, bo Bóg tak... no, Bóg tak chciał, no. A ten Żyd to taki w sumie jakąś tam fabrykę wody mineralnej, czy coś, czy fabryczkę, czy zakładzik, no to trzeba by sprawdzić już, czy go nienawidzić bardziej, czy mniej. Jak ma jakiś duży zakład, to ja go nienawidzę już. Jak ma taki malutki zakładzik, to jeszcze to fajny Żyd, to dobry Żyd.
1: jak ma taki malutki interes, to ja go lubię. Ale słuchajcie, jeszcze wracając do tematu świętych, bo tutaj sobie otworzyłem, bo się przygotowałem bardziej niż krawiec do tematu świętych na dzisiaj, czy piątek. No i mamy świętego Prymitywa, męczennik chrześcijański z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Został zgładzony podczas wielkich czystek przeprowadzonych przez cesarza Dioklecjana. Został ścięty z towarzyszami. W miejscu egzekucji wzniesiono w późniejszych wiekach opactwo benedyktyńskie. I kurde, sobie wyobraź, że jak przychodzisz do bierzmowania i wybierasz swojego takiego świętego patrona, mówisz, a ja tutaj chciałbym być prymitywem.
0: No.
1: No, święty monitor, o którym mówiłem jeszcze tam dwa dni temu, biskup francuskiego Orleanu, jego służba przypadła na wyjątkowo ciężkie i burzliwe lata w średniowiecznej Francji, V wiek. No, święty monitor. No, kurde. Ty sam dostałeś monitor od słuchacza, więc myślę, że to jest taki, wiesz, święty monitor.
0: No jest. Wszystkie prezenty, które mi dajecie, na które sobie po prostu zasłużyłem, mi się one po prostu należały, mówiąc językiem takim jak poseł trochę bardziej, to wszystko to, co właśnie wpada w moje rączki, się staje święte od razu. To będą relikwie po śmierci.
1: Dobra, a teraz będzie zagadka. I tutaj, ponieważ będę mówił po łacinie, nie będę mówił po łacinie, jego imię to z łacińskiego dobry człowiek. Był włoskim kupcem, który zasłynął hojnością. Przeznaczał swój majątek na kształcenie ubogich. Często się modlił, a gdy umarł w opinii świętości, papież Innocenty III nazwał go ojcem ubogich. Jest on popularnym patronem biznesmenów i ludzi sukcesu. Do dzisiaj wiele firm w USA zaczerpnęło swoją nazwę lub logo od tego świętego. Stał się on nawet maskotką korporacji. Jak się nazywa ten z łaciny
4: Florian?
1: Dobry człowiek.
0: John Goodman.
1: Homo bonus.
0: Homo bonus, no nie wiem, to nie brzmi najlepiej.
4: Zaraz zamknął radio za edukację seksualną. Homo jakieś.
0: Chociaż ja się ostatnio zapisałem do klubu LGBT, mówiłem już. No i taki homo bonus, to dla w to mi graj. I homo bonus, nawet wezmę dwa.
4: A święta Wenefryda, ciekawa jest. Była tak atrakcyjna, że książę Kordak chciał wyjść za nią za mąż, czy żenić się z nią, co jedno z dwojga. Zamiast odwzajemnić umizgi, postanowiłaby szczelnie oddać się w ręce innego mężczyzny, Jezusa. Wstąpiła do zakonu. Zalotnik, widząc, że już sobie nie pohędoży, kazał Wenefrydę pozbawić głowy. Po egzekucji zwłoki zakonnicy zostały zabrane do domu jej wuja, który użył swojej mocy, aby przyczepić głowę siostrzenicy do reszty jej ciała. Odratowane dziewczę szybko wróciło do zdrowia.
0: Nekromanta.
4: Kurwa, ostre mieli jazdy dawniej.
0: Ja pierniczę, no i... tutaj powerny nekromanta, przynajmniej jest 40 level, przeszywa głowę. Wskrzeszonko ma. Wskrzeszenie to jest kapłańskie, to jednak był kapłan, ale jak ma wskrzeszenie, to musi być przynajmniej 8 level. Coś mi tu się nie zgadza.
1: Nie, naprawdę, tak tutaj sobie patrzę przez pryzmat świata Warhammera i żeby kogoś wskrzesić. O Jezu, nie. To jest święty zombie.
4: Ale myślę, że tylko Jezus do tej pory tego Łazarza wskrzesił. Nie słyszałem o żadnym innym wskrzeszeniu skutecznym. To widzicie. Jednak to więcej takich było. Człowiek całe życie się uczy, widzicie.
1: No dobra, to słuchajcie. Jeszcze jedna zgadywanka imion świętych. Królowa Kentu oraz... Ksieni, opat żeńskiego klasztoru mniejszego. Była córką królowej Anny, znana do dzisiaj, zwłaszcza w Anglii, żyła w VII wieku. Niewiele więcej o niej wiadomo. Miała dwie córki z małżeństwa z królem Kentu. Jedna z nich jest również świętą. I to jest święta Seksburga.
0: Święta Seksbomba. A tutaj czytam sobie o pięciu braciach męczennikach. Pięciu braci męczenników, również pierwsi męczennicy Polski. Pięciu świętych braci międzyrzeckich też się nazywa i pięciu braci polskich. Grupa chrześcijańskich eremitów, pustelników, w której skład wchodziło dwóch włoskich benedyktynów według reguły świętego Romualda. No ale czym się tu wsławili?

0: Dratewka od świętego Jerzego, co zabił smoka. No, przesadziłem trochę, ale podobne trochę.
1: Nie, czemu, kurde? Szewczyk Dratewka przecież zabił smoka.
0: No, tylko różne sposoby były. Albo na przykład takie, to są takie czasami jakieś jakby przestrogi, albo takie historie, które mają czegoś ludzi nauczyć, coś opowiedzieć. I Żydzi ponoć zawsze podchodzili i podchodzą do tych historii inaczej, właśnie do interpretacji, w ogóle do definicji gatunku, bo u nich jest czymś normalnym taka przypowieść, która coś nam mówi, a niekoniecznie musi być w niej wszystko prawdą. A my się tak zaperzamy i się tak zapieramy nogami, że nie, to musi być coś tam prawdziwe. No i rzadko kiedy, jak mówię o katolikach, tak też my, w sensie tej szerokości geograficznej, no my tutaj, my, dobra. No właśnie, tak inaczej różne historie traktujemy, że one były naprawdę te biblijne wszystkie historie. A tam część to... można, część przecież dzielą się tam, są listy apostolskie, różne rzeczy, przypowieści, historie, to wszystko zebrane do kupy, no i mamy ten Nowy i Stary Testament, nie?
1: No tak, ale to jest, wiesz, to jest jakieś takie podejście na luzie. Możemy się wszyscy zgromadzić przy ognisku, tak jak sobie teraz rozmawiamy w nocnym radiu i opowiedzieć pewną straszną historię, która będzie miała jakiś tam mały pierwiastek, wiesz, prawdy. Ale no, nie oszukujmy się, to nie można tego brać za fakt. A u nas no to nie, tutaj ksiądz powiedział z ambony, to właśnie tak jest. Tego bardzo mi brakuje, bo jednak wydaje mi się, że polski kościół katolicki jest pewną odnogą, pewną sektą wobec kościoła katolickiego, tego watykańskiego kościoła katolickiego, że my w to wierzymy, mamy swoje wierzenia, mamy swoje rytuały, mamy, nie wiem, generowanie wody święconej, czego się nigdzie indziej nie spotyka, mamy święcenie autobusów, serwerowni, co się spotyka tylko w Polsce i na Filipinach. Więc jeżeli za bardzo będziemy interpretować dosłownie Pismo Święte, no to skończymy jak jehowcy, bo jehowcy właśnie się tutaj swój głupi ryj rozwalili, bo sobie interpretują to dosłownie, że będzie tylko 144 tysiące zbawionych i nikogo ponad ten wymiar, no więc wiesz, więc no... To jest głupie,
2: Tak, dlatego też katolicyzm jak po reformacji w XVI wieku właśnie te odłamy protestanckie, anglikanizm i protestanci po prostu odeszli od katolicyzmu, od tej takiej skostniałej wiary. No i gdzie teraz są? Teraz nie ma. W tych kościołach są domy i sklepy i to upadło wszystko, a katolicyzm sobie jeszcze jakoś razi poprzez właśnie ten Watykan i przez to, że ma jakąkolwiek strukturę i oprócz pisma ten katechizm, jakoś to jeszcze działa. No.
1: Wiesz co, nie zgodzę się. Nie zgodzę się, bo znam paru naprawdę bardzo fajnych protestantów, którzy kiedyś mnie zaprosili na grilla. To chyba kiedyś opowiadałem, że podczas pewnego czerwcowego popołudnia to była, poznałem ich przez dziewczynę mojego współlokatora ówczesnego. No i było takie hasło, ej, może po prostu tak, wiesz, przyjdziesz, pogadasz tak sobie, wiem, że jesteś ateistą i tak na luzie, nie? No, i poszedłem. Dałem się zgodzić. No bo nic na tym nie tracę, może coś zyskam, może poznam jakichś fajnych ludzi. To był bardzo chaotyczny moment w moim życiu, ale poszliśmy właśnie do kościoła protestanckiego. Było naprawdę zajebiście gorąco, bo to było czerwcowe popołudnie, 3 lata temu. No i stwierdzili, kapłan rzekł, że ej, słuchajcie, tu nie ma sensu, żebyśmy się kisili w tym kościele, jedziemy na grilla. Pojechaliśmy na tego grilla, popiliśmy, pojedliśmy, ktoś tam do mnie podszedł i powiedział, ej, a tutaj ty, bo tutaj Ania powiedziała, że ty jesteś niewierzący, a dlaczego jesteś niewierzący? Wiesz co, bo nie potrzebuję tego. A, to spoko, no to kurde, a jakiej muzyki słuchasz? No i sobie pogadaliśmy o nowoczesnym bluesie i różnych dziwnych innych rzeczach. Naprawdę... Wow, i to wtedy, kurde, w XVI wieku ludzie zauważyli, że w tym katolicyzmie jest coś, kurwa, nie tak.
2: Tak, wtedy było dużo nie tak, trochę mieli racji, bo sprzedawać odkupienie za kasę, no to już trochę przesadzili, to przyznacie mi rację.
1: No ale przecież cały czas tak mamy. Furiat, zadzwoń.

0: Powiedz o tym, jak poszedłeś na 8 mszy pod rząd w piątki na majowym i dostałeś zbawienie wieczne.
1: A słuchajcie, a czy święty może być dla młodego człowieka dzisiaj autorytetem?
0: Nie ma autorytetów.
1: Czy taki święty...
2: Może być.
1: Tak. Może. No właśnie.
2: Może być. A tak kończąc myśl tylko, bo chodziło mi o to, że właśnie protestantów jest 5000 odłamów i jedne się zaczynają, drugie kończą i jakby nie ma, nic z tego nie wynika i za parę lat to w ogóle zaniknie prawdopodobnie. Albo będą nowe i nowe oddziały, a katolicyzm, gdyby się zreformował, ma szansę jeszcze przetrwać i być jakimś nośnikiem wartości. Wiem, że jak to brzmi, ale bez nadrzędnej jakiejś instytucji, która interesuje się wartościami, bez tego odradzają się okultyzmy, pogaństwa i bardzo złe rzeczy. No to, i tak. Filozofia, katolicyzm, filozofię dobrą niesie ze sobą, ale ludzie, którzy są spadkobiercami od pokoleń, którzy teraz są przedstawicielami tej filozofii, nie są w ogóle godni, żeby się zwać, moim zdaniem, katolikami, no bo to, co się dzieje w kościele tym współczesnym, to jest...
0: No kurde, katechizm Kościoła katolickiego to nie jest jakiś sierpniowieczny dokument, to powstało w 1919. To jest świeże.
1: Ale wiecie co, ja sobie jakby przeszedłem i tak całą drogę, zmieniałem sobie religię, przecież był w sumie i katolicyzm jest, i pogaństwo, i satanizm, można powiedzieć, przez jakąś tam chwilę, i ateizm, i chrześcijaństwo takie bardziej ewangeliczne. No, takie, wiecie, wolne, oparte na Biblii. Zmieniałem sobie ten system, a wiara w cuda niewidy, to co, to nie religia, jakaś wiara? No więc mi się to zmieniało. Ja sobie z każdej rzeczy biorę te bonusy, co są tam. Jak jestem w katolicyzmie, to sobie biorę błogosławieństwo Ducha Świętego plus jeden i plus jeden do wybaczania. Potem sobie przechodzę na New Age i sobie biorę wiedza o kosmitach, channeling na punkcie jeszcze nieaktywny, muszę aktywować dopiero, ale już mam taki starter. I tak sobie ze wszystkiego biorę coś. Tak trzeba właśnie sobie zmieniać. A od szatana to nie wiem, co wziąłem. Coś mi tam kazał podpisać.
2: Co wziąłeś z jakiegoś systemu wartości czy religii, na przykład jakiś post, może być muzułmański od wschodu do zachodu na przykład przez miesiąc, żeby nie jeść coś takiego. Próbowałeś?
1: Tak, oczywiście. Właśnie tak? Nie jeść próbowałem. Tak. Próbowałem też się od szatana się nauczyłem, żeby patrzeć, co się podpisuje, bo chyba coś podpisałem nie tego tam. Podpisałem on tak i tak się w siarce, w dymie siarki się tak rozptego. Ja nie wiem, co ja tam podpisałem, a myślicie, że co to było?
0: Umowa kredytowa. Nie, ale o ile pluję na wszystkie religie, które są na świecie, to jest pewien odłam buddyzmu, który bardzo szanuję i który będę szanował do... no nie wiem, może kiedyś przestanę go szanować, więc nie będę aż tak bardzo wychodził do przodu, ale odłam buddyzmu, który bardzo chwali i tak, kurde, jakby to po polsku powiedzieć, praise, tak, że jak tak wychwalasz Boga, chwalisz równowagę. Chwalisz równowagę, ponieważ to, że mamy tę okoliczność, że udało nam się zbudować cywilizację, że żyjemy w ogóle, to jest pewien jakiś taki skutek uboczny tej równowagi, że od 4 milionów lat Ziemia miała szczęście być w stanie równowagi. I tejże równowagi, tej matce Gai, o której od czasu do czasu mówię, warto tak, wiesz, posypać głowę popiołem. Nie żadny tam jakiś Bóg i tak dalej, jestem, kurde, naprawdę, no gdyby mój kot był w stanie ogarnąć język, to bardzo szybko by nas wszystkich wyprzedził. I myślę, że równowaga i wiara w równowagę jest taką najbardziej turboreligią, która ma sens, jedyną, która ma sens.
1: To jest dobre. No,
2: jak to się ma do tego, że 99% gatunków poszło się za przeproszeniem? Gdzie tam równowaga była?
0: Koszty. Koszty osiągnięcia równowagi.
1: O, no.
2: A to już pod Adasia Wójka podjeżdża. Koszty osiągnięcia równowagi. Jak to było? Że ta wolność życiowa na wschodzie? Sleur Lambert, coś takiego, nie pamiętam.
0: No, no tak, tylko dobra, okej. Okay,
2: też koszty, tak, wytniemy Żydów, bo to są takie, trzeba ponieść koszty utrzymania równowagi. Nie, to trochę
0: nie
2: tak.
0: Nie, no, słuchaj, możemy sobie porozmawiać o akwareliście z Austrii, oczywiście, tylko że to już jest taki bardziej sztuczny dobór. On miał jakiś pomysł, to się nie sprawdziło, on teraz nie żyje, tak?
2: Tak.
0: No, więc wydaje mi się, że tutaj ta matka Gaja w jakiś sposób nas wszystkich weryfikuje. Czy twój pomysł na życie ma sens, czy nie?
2: Równowaga mi się troszkę z naturalizmem kojarzy, że naturalna, że próchnica jest, nie, próchnica jest niedobra, ale wszystko inne, co naturalne, jest dobre, tak?
1: Równowaga jest fajna, bo równowaga może zawierać w sobie na przykład jakiś kompromis z dwóch różnych źródeł, który się fajnie sprawdza. Równowaga nie jest ani jakaś fanatyczna, ani też taka jakaś zupełnie w drugą stronę, jest w sam raz. I bycie w sam raz jest trochę może niemodne dzisiaj. Dzisiaj wszyscy chcą być hop-siup do przodu bardziej niż być w sam raz. Ale może bycie w sam raz to jest takie w sam raz. Nie wiem, co wymyślić.
0: To znaczy, może inaczej, bo równowaga to jest coś, tak? I możemy sobie, nie wiem, zaryzykować, że mamy jakiś fajny pomysł, żeby wrzucić naszą równowagę, którą mamy w świecie, na kolejny level. I albo to się uda, albo nie. Jeżeli się nie uda, no to wtedy poniesiesz drastyczną klęskę, no właśnie te, jak te 99% gatunków, a jeżeli się uda, no to zaczniemy żyć w blokach z betonu, a nie w namiotach ze skóry bawolej.
1: A jak ktoś jest taki bardzo niezrównoważony na przykład i ma takie wszystko niepoukładane i zero równowagi, mój takiego kolegę mam, to co z nim może być na przykład?
0: Słuchaj, tylko wariaci są coś warci. Tylko wariaci są coś warci, tylko obłąkańcy zmieniali nasz świat.
1: Czyli musi być cała masa takich ludzi zrównoważonych, fajnych i od czasu do czasu jakiś wariacik.
0: Tak, tak, bo z jednej strony to jest Hitler, a z drugiej strony to jest Einstein. Jednemu się uda, drugiemu się nie uda.
1: To jest dobre. Czyli no, to można już sobie tu ułożyć jakiś przepis na udaną cywilizację. Co byśmy jeszcze tu dorzucili?
0: Może przestańmy się zabijać o to, który kosmiczny dziadek na chmurce ma dłuższego kutasa. To by było fajne.
1: Czyli walka z ego, czyli kutas to ego. Moim zdaniem kutas to jest taki mistyczny wręcz symbol. Kutas to jest symbol właściwie no, jak różne inne symbole. Ma duża moc w tym kutasie jest. Już nasi przodkowie stawiali wielkie takie kutasy z kamienia. Kutas światowida, kutas trygława. Kutas,
0: No słuchaj, no wierzenia, nie wiem, babilońskie czy sumeryjskie bardzo dotykały tej seksualności, ponieważ jest to coś, czego maszyny bardzo długo nie osiągną, tak? Płodność, zdolność do dania nowego pokolenia, do dania nowego życia, to jest coś, czego bardzo długo nie będziemy w stanie skopiować.
1: No właśnie, czyli jest w tym takie misterium wręcz w tym kutasie.
0: Więc tak, więc zdecydowanie morał z dzisiejszej audycji czcimy penisa i czcimy waginę.
1: Może nie powinienem używać słowa misterium, bo tu znowu tak troszkę właśnie podszczypuje katolików.
0: Nazwijmy czemu?
1: Cud penisa albo międzygalaktyczny penis z siódmej gęstości.
0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Albo
0: pieniądze, dolary i browary.
1: Albo, no, słuchajcie, penis to jest też, można pokazać go na 100 sposobów. Wielki, majestatyczny, epicki wręcz, a taki może być i skromny, malutki.
0: Wiesz, tu nawet nie chodzi o to. Tutaj chodzi bardziej o celebrację dawania nowego życia.
1: No właśnie. Ja myślę, że różne takie najważniejsze dla człowieka rzeczy się manifestują w różnej postaci. W postaci idei, w postaci tradycji, w postaci tych wszystkich sztuki, tych wszystkich mniej uchwytnych rzeczy, prawda?
0: No tak, tylko że wiesz, tylko tak bardzo bym się na tym penisie nie skupiał, ponieważ no tylko i wyłącznie dlatego, że mężczyźni są silniejsi fizycznie, no to zdominowali naszą religię, naszą wiarę w ten sposób, że no kurde, no, sam fakt, że tylko mężczyźni mogą być sługami Chrystusa. Tylko mężczyźni mogą być księżami. I to jest, wiesz, to nieważne, co masz w głowie. Nie, to jest ważne, co masz między nogami. To jest słabe.
2: Właśnie tego nie rozumiem, czemu katolicy się bronią tak rękami, nogami przed tym, żeby się otworzyć właśnie na kobiety w kościele. To jest tak jak w męskiej szatni właśnie, gdzie jest 20 facetów i odchodzą takie ekscesy, gadanie prawie jak w nocnym radio o mastce i łoniakach. No, ale jak jest już jednak kobieta gdzieś tam w pracy, i, no to całkiem się zmienia wszystko. I myślę, że w kościele też by się tak zmieniło. Dużo by się zmieniło.
0: Wiesz co, to mi przypomina
2: to by było
0: taki...
2: dobre. A tak jeszcze kończąc, skąd to się wzięło? No bo trudno było inwestować w edukację kobiety dawniej, bo ona po prostu umierała bardzo często przy porodzie i trudno było naprawdę. Kobieta miała 25 lat, no to już była w średnim wieku, tak? 30 to już była stara i jak żyła, bo 30 lat. Tyle dzieci urodziła, jeszcze żyje. Nie umarła przy którymś z porodów. No trudno było inwestować. Książka to była wartość samochodu albo dwóch i niekoniecznie była mądra. To mądra książka.
0: Ale to by było zajebiste, kupić sobie za dwie książki Ferrari w XVI wieku.
2: A my mamy tyle książek za darmo, notabene i leżą po półkach, tak? Nie chce się czytać ludziom. Słuchajcie, ale kończąc, no to
1: no właśnie,
2: dzisiaj
1: kończąc.
2: Kobiety nie umierają przy porodzie, więc jak najbardziej można w kobietę edukację, w kobiecą edukację inwestować i nie rozumiem, czemu się tak opierają ci katolicy właśnie.
0: Dlatego, że jeżeli wyszedłeś z dominacją, bo miałeś przewagę fizyczną, miałeś przewagę polityczną i to się akumulowało, ta twoja przewaga się cały czas akumulowała, dlatego, że jesteś facetem, dlatego, że masz jaja i się dogadałeś z innymi ludźmi, którzy też mają jądra, i zwyczajnie zdominowałeś te kobiety, no to nie będziesz, nie jest w swoim interesie, za przeproszeniem, a dopuścić do tego, żeby kogoś dopuścić do tego kawałka sera, który ty sobie żresz ze swoim kuklem.
1: A wiecie, co jest
0: kochani,
1: fajne?
0: Krawiec, no? Pokaż jajniki, pokaż swoje jajniki.
1: Nie mam. Nie mam. Możnowe, nie mam. Były wcześniej komentarze od ludzi, którzy na przykład przedstawili się, Elemele Dudki tak napisał lub napisała, że w rodzinie protestanckiej są to osoby wychowane. To znaczy, fajnie, że Nocnego Radia słuchają ludzie w różne rzeczy wierzący. Mamy przecież i chrześcijan, mamy katolików, mamy niewierzących, wierzących.
0: Ty, ja mam taki komunistę. Zajebisty pomysł. Mam zajebisty pomysł, no. Że dzisiaj albo jutro, dziś wieczorem myślę, że uda mi się to zrobić. Zrobimy taką małą ankietę, bo kiedyś robiliśmy ankietę dotyczącą rozwoju Nocnego Radia i chciałbym zapytać was, słuchaczy, o to, kto jest waszym Bogiem? W co wierzycie? Tak nieironicznie, naprawdę.
1: Super.
0: No, więc zrobię taką ankietę dzisiaj, nie, a raczej jutro, więc zajrzyjcie na stronę nocneradio.pl, a przy okazji macie mnóstwo tam różnych audycji archiwalnych do odsłuchania, ponieważ nie jesteśmy tylko na YouTubie, a istniejemy od 14 lat, więc no.
1: Zachęcam was też, żebyście wzięli udział w ankiecie, bo w sumie w końcu się okaże, jak różnorodnym tutaj środowiskiem są słuchacze Nocnego Radia. Ludzie z różnych... A kurczę, a jak ktoś wierzy w siódme gęstości, to tam będzie do wyboru? Będzie?
0: A w sumie, wiesz co? Właśnie zastanawiam się, jak to zrobić. Grzesiek jest z nami na antenie, tak? Jesteś jeszcze?
2: Tak, jestem jeszcze.
0: Czy pytanie o to, jaka jest twoja religia, w co wierzysz, byłoby dla ciebie w jakiś sposób ofensywne?
2: Nie, tylko czy to było w formie właśnie wyboru, czy można by było w boksie napisać gdzieś, czy to pytanie otwarte, bo myślę, że musiałoby być chyba otwarte.
0: Ty, wiem, tak. Zróbmy to na Facebooku, bo tam można otworzyć zrobić taką ankietę, gdzie są otwarte odpowiedzi.
1: No i trzeba koniecznie też tak rozgraniczyć, na przykład, że jest prawosławie, tak jak Elemele Dudki tutaj się wychował w takiej rodzinie prawosławnej, że jest katolicyzm, jest ten rastafarianizm, to ja sobie biorę rastafarianina.
0: Ja jestem dyskordianistą, więc...
2: No, ale... ja jestem niewierzący katolik, łamany na agnostyk.
0: Ale tutaj to też mi przypomina taką rozmowę przy obiedzie w pracy, gdzie rozmawialiśmy coś tam, właśnie temat religii się podniósł, no i jeden z moich kumpli powiedział, no jestem chrześcijaninem, tak jak wszyscy. Czyli tak wiesz, masz w dupie